0: Inne eksperci byli wysłani na statek i oni już nadzorowali całą tę akcję ewakuacji, a więc możemy powiedzieć, że systemy zadziałały i nie doszło już do kolejnych zachorowań, czyli możemy podsumować tę akcję, że jednak przebiegła z powodzeniem mimo bardzo niepokojącego rozpoczęcia.
1: Na statku MV Hondius zakażonych zostało 13 osób, a 3 zmarły. Izraelska armia coraz częściej wkracza na terytorium Syrii. Działania Izraela potępiły Turcja, Arabia Saudyjska, Jordania i Katar. Stało się to po tym, jak w niedzielę na południu Syrii izraelskie wojsko otworzyło ogień w kierunku syryjskich cywilów. Armia poinformowała o zabiciu 4 uzbrojonych bojowników w ustanowionej przez siebie tzw. strefie bezpieczeństwa.
2: Wcześniej izraelskie śmigłowce latały nad południowymi prowincjami Knejtra i Dara, ostrzeliwując wioski. Obecna eskalacja zaczęła się w piątek, gdy izraelskie wojsko zaczęło przeprowadzać naloty i przeszukiwać domy cywilów. W ciągu ostatnich miesięcy podobne naruszenia integralności terytorialnej Syrii zdarzają się coraz częściej. Izraelskie wojsko ustanawia na drogach południowych prowincji punkty kontrolne, buduje fortyfikacje, zatrzymuje też cywilów, w tym dzieci, oraz wkracza do wiosek samochodami opancerzonymi i czołgami, zmuszając mieszkańców do ucieczki. Izraelskie ataki naruszające integralność terytorialną, jedność i suwerenność Syrii potępiła Turcja. O zaprzestanie sprzecznych z prawem międzynarodowym naruszeń oraz o interwencję społeczności międzynarodowej zaapelowały we wspólnym oświadczeniu także Arabia Saudyjska, Jordania i Katar. Syryjska organizacja Sigil, która zajmuje się m.in. szczegółową dokumentacją izraelskich naruszeń w Syrii, donosi, że tylko w tym miesiącu doszło do 28 nalotów, o 1/3 więcej niż w maju. Z Bejrutu Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Izraelskie władze w ostatnich dniach wielokrotnie deklarowały, że ich wojska nie wycofają się ani z Libanu, ani ze Strefy Gazy, ani właśnie z Syrii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Najwięcej opadów do 80 litrów wody na metr kwadratowy w pasie od Górnego Śląska, Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę do województwa łódzkiego. W dzień deszcz na wschodzie, południu i w centrum kraju, lokalnie burze z gradem. Temperatura od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu. Porywy wiatru do 90-100 km na godzinę.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Seldo, magazyn gospodarczy.
5: Numer rejestracyjny jest, smartfon jest, M-Obywatel jest. No to sprawdzamy, drogi sprawco kolizji, czy jest też ubezpieczenie OC. Świetne, praktyczne i szybkie narzędzie już wkrótce trafi w nasze ręce. O sprawdzaniu OC, sprawcy, sąsiada, a nawet szefa czy teściowej. Powiemy już za chwilę w magazynie Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Damian Ziomber, rzecznik UFG, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
5: Wiele razy rozmawialiśmy o pewnym rozwiązaniu, które jest na stronie internetowej, tylko no, wymaga właśnie wejścia w przeglądarkę, wpisania adresu ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, znalezienia tam odpowiedniej rubryki. Faktycznie jest możliwość cyfrowego sprawdzenia, czy na przykład człowiek, który przed chwilą wyrządził nam szkodę parkingową, czy wjechał na światłach, na przykład w zderzak, posiada OC, tak żeby łatwiej się było dogadać.
6: Albo
5: teraz,
6: czy człowiek, od którego kupujemy pojazd.
5: O właśnie, czy człowiek, od którego kupujemy pojazd, rzeczywiście ten pojazd ubezpieczył. To bardzo ważne, bo jeżeli tego nie sprawdzimy, to możemy my mieć potem kłopoty. A teraz proszę bardzo, M-Obywatel obok M-Stłuczki, bardzo praktycznego rozwiązania, o którym mówiliśmy. Teraz nowe narzędzie. Proszę opowiedzieć, na czym ono ma polegać i gdzie je znajdziemy w aplikacji.
6: Już odpowiadam i opowiadam z przyjemnością. Dla Ministerstwa Cyfryzacji i wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, podobnie zresztą trochę jak w przypadku wspomnianej przez Pana z sympatią M-Stłuczki, przygotowaliśmy nową usługę, czyli tę usługę, którą my mieliśmy do tej pory wyłącznie na naszej stronie, postanowiliśmy, oczywiście zgodnie z prośbą Ministerstwa Cyfryzacji i z oczekiwaniem takim wobec nas, dodać do mObywatela. I drodzy Państwo, ponieważ rozmawiamy w tym momencie o kilkunastu milionach użytkowników aplikacji mObywatel, bo jak wiemy, jest w niej bardzo dużo różnych funkcji, funkcjonalności, jest ona nam

przydatna do autentykacji, czyli potwierdzania tożsamości i tak dalej, i tak dalej. Od jutra, żebyśmy mieli pewność, można już zacząć sprawdzać dzisiaj, ale ja bym polecał dzisiaj zrobić jedną rzecz i zresztą zawsze, dlatego że kiedykolwiek ministerstwo czy COI mówi o nowej usłudze obywatelu, a też właśnie o tym teraz rozmawiamy, to warto

0: Nie będzie w mstuczce.
1: Nie. To jest osobna usługa, okay, z poziomu takiego głównego, nazwijmy. Logujemy, proszę, się do mObywatela, wciskamy sobie klawisz na klawisz, dotykamy napisu usługi i mamy listę usług. I znajduje się tam folder kierowca i pojazdy. I żeby nie być gołosłownym, wiem, radio bez obrazu, ale...
0: Opisowo możemy tutaj omówić.
1: Tak, możemy to troszeczkę omówić, bo uwaga, tu taka wersja, taka jak ona będzie w rzeczywistości na tak zwanej produkcji wyglądała. Wchodzimy sobie właśnie w mObywatela, już zalogowałem się, biometria i w kategorii kierowca i pojazdy, zaraz pod mstłuczką, druga usługa, to jest oprócz punktów karnych, oprócz uprawnienia kierowcy, oprócz historii pojazdu, mamy sprawdź OC. I co się dzieje po kliknięciu? Mamy sprawdzenie OC po numerze rejestracyjnym, albo po numerze WIN, albo, bo możemy przecież mieć. Jeśli ja od pana redaktora będę kupował pojazd, to pewnie pan mi wyda przynajmniej te dokumenty polisowe, ale tam będzie numer polisy. Ja stwierdzę, a to sobie sprawdzę po numerze polisy. Więc taka opcja po numerze polisy jest. Ale uwaga, o tym wszystkim mówimy od jutra. My trochę dzisiaj wyprzedzamy rzeczywistość w naszej rozmowie.
0: I bardzo dobrze, bo nasi słuchacze są zawsze poinformowani szybko i z wyprzedzeniem. Dobrze, to teraz pytanie, żeby nie nadużyć tutaj ciekawostki, bo ja już sobie wyobrażam, że jak ktoś będzie miał taką usługę, to on sprawdzi samochód żony, teściowej, szefa, koleżanki służbowy, z pracy, służbowy na przykład.
1: Mówimy o wszystkich pojazdach mechanicznych, no zarejestrujących w zarejestrowanych w Polsce, tych podlegających obowiązkowi ubezpieczenia.
0: I możemy tak sobie dowoli sprawdzać?
1: Możemy sobie dowoli i możemy sobie, tak, no nie tylko, że dowoli sprawdzać, ale robimy to we własnym, dobrze pojętym interesie, o czym pan redaktor wspomniał, finansowym. No i jeśli sobie przypomnimy dane, o których my tutaj dzięki państwa uprzejmości rozmawialiśmy, mówiąc, że rocznie na naszej stronie, nie w obywatelu, tak jak będzie od jutra, ale na naszej stronie sprawdza się po 25 milionów razy nawet to OC, no to tak, to będziemy mogli też sobie to sprawdzić.
0: Bo tutaj nagłówek na waszej stronie internetowej wygląda tak. Sprawdzanie OC sprawcy wypadku, więc to jest tak, aplikacja.
1: To sugeruje jedną z możliwych sytuacji życiowych, ale wyobraźmy sobie sytuację. Mój dziadek w sile wieku, w kwiecie wieku porusza się pojazdem, nie jest pewien, nie pamięta na przykład, czy i gdzie się ubezpieczył. Mogę mu to sprawdzić. Podając numer rejestracyjny, po prostu. Ale znowuż, ta typowa sytuacja życiowa, bo w Polsce obrót używanymi samochodami ma swoją sporą, czy bardzo dużą wręcz, skalę. No i to też jest po to, nie mogę się nie powstrzymać, żeby nie dodać pewnej, nie chcę powiedzieć gwiazdki, ale jednej rzeczy, mianowicie, drodzy państwo, te wszystkie usługi działają wtedy, kiedy my jako obywatele dokładamy należytej staranności, żeby co zrobić. W momencie, kiedy zmienia się własność, właściciel pojazdu, żeby o tym poinformować właściwe instytucje, bo tylko wtedy te instytucje będą mogły pokazać nam aktualny stan prawny związany z ubezpieczeniem tego pojazdu.
0: To teraz algorytm, jak to wygląda, bo my de facto wpisując w ten formularz na stronie internetowej...
1: Niech będzie numer rejestracyjny.
0: Numer rejestracyjny. Mhm. To pytanie nasze do urzędu brzmi tak. Czy pojazd o numerze rejestracyjnym i tutaj tam...
1: Posiada WE, na dzień
0: coś
1: taki,
0: tam, coś
1: taki,
0: tam,
1: dzień
0: tak,
1: można
0: posiada
1: wybrać.
0: Na dzień, wpisujemy dzień. Ważne ubezpieczenie OC tak w ruchu krajowym. Super sprawa. I teraz właśnie kluczowa rzecz. My sprawdzamy nie do kiedy to OC jest,
1: nie,
0: tylko czy
1: kolejny dzień.
0: Dzisiaj.
1: Możemy sobie wyklikiwać, bo przyjęliśmy założenie, że obywatela interesuje konkretny dzień w związku z daną sytuacją życiową. No, okay. Czyli jeśli ja od pana kupuję dzisiaj samochód, to mnie nie interesuje jutro, bo my podpisujemy umowę, czy pan wystawia mi fakturę, nie ma znaczenia. Ale może mi pan też darować to auto. To również przecież to jest sposób przeniesienia płatności. Wiem, aczkolwiek, uwaga, to nas interesuje na dzisiaj, bo mnie już jutro nie interesuje, dlatego że jutro już będę właścicielem, w związku z tym ja jutro muszę być ubezpieczony do tego auta, które od pana kupuję. To samo ze stłuczką. No, jeśli się z panem zderzam, to ja chcę sprawdzić tu i teraz, czy to ubezpieczenie jest.
0: Tak, i też myślę, że warto powiedzieć o tym, żeby ktoś w panikę nagle nie wpadł, że są takie, ja nie chcę powiedzieć luki w systemie, bo to nie są absolutnie to nie jest luki w systemie, ale możemy sobie wyobrazić moment, że kupujemy samochód, poszliśmy do naszego ulubionego agenta, czy też agentki ubezpieczeniowej, ubezpieczyliśmy samochód, no i wychodzimy 5 minut później na parkingu, sprawdzamy, a czy już w UFG ten mój numer rejestracyjny jest, a tutaj wychodzimy.

0: chodzi, że nie ma. Nie, chwila cierpliwości, to wszystko
1: chwila
0: na pewno
1: cierpliwości,
0: będzie...
1: zgodnie z prawem ubezpieczyciele, to jest wprost zapisane, mają obowiązek dostarczenia informacji do nas niezwłocznie, bo my sami nie mamy tych informacji, dlatego że my nie wiemy, gdzie kilkadziesiąt milionów naszych obywateli się ubezpiecza. W związku z tym my bazujemy na tym, co dostaniemy od ubezpieczyciela. I tu jeszcze jedna podpowiedź czy wskazówka. Przy stłuczce, ale i przy kupnie domagajmy się, do czego mamy zresztą prawo wynikające wprost z ustawy, od czy sprawcy, czy sprzedawcy, czy zbywcy pojazdu informacji na temat ubezpieczenia. Bo im więcej tych danych dostaniemy, tym łatwiej nam jest sprawdzić po prostu, gdzie jest to ubezpieczenie i zadbać o swoje.
0: Panie Damianie, to już kolejną nowość ogłosiliśmy na M-Obywatelu, bardzo praktyczną, na pewno warto z tego skorzystać, ale też dodajmy, że jeżeli to jest samochód na tablicach rejestracyjnych, nie wiem, niemieckich, ukraińskich, słowackich, to my tego nie sprawdzimy w M-Obywatelu.
1: Tego nie sprawdzimy. Tu oczywiście, jeśli to są dla krajów, dla samochodów zarejestrowanych na Europejskim Obszarze Gospodarczym, tam jest oczywiście dokumentem dla nas, który musimy zobaczyć, jeśli coś się nam przydarzy z tym samochodem, z tym kierowcą z tego kraju. Musimy zobaczyć dokument potwierdzający zawarcie OC w kraju macierzystym. Poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
0: Czyli Ukraina.
1: Na przykład, uwaga, polskie ubezpieczenie graniczne albo ubezpieczenie macierzyste ukraińskie plus zielona karta. Pamiętajmy, że niektóre kraje zostały wyłączone z zielonej karty. Tutaj mówimy z tego systemu, mówimy o Białorusi i o Rosji, ale tak naprawdę, żeby podsumować ten wątek, myślę, że trzeba sobie zapamiętać jeden adres internetowy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Bardzo krótki adres pbuk.pl.
0: pbuk.pl.
1: Dlaczego? Po pierwsze, jeśli wyjeżdżamy za granicę, wydrukujmy sobie druk jednolitego oświadczenia. Jest ono w języku angielskim, jest też w innych językach, jest dostępne na stronie PBUK. Po drugie, dowiemy się, jak działają te wszystkie mechanizmy, czyli gdzie my co powinniśmy mieć w kontekście ubezpieczenia. Ale ja jeszcze mogę dodać taki wątek od siebie. Tak, mamy konwencję mówiącą o tym, że pojazd powinien być wyposażony co do zasady w to, co wymaga się w kraju jego macierzystym, ale naprawdę zabranie dodatkowe czy kamizelki, czy czegoś, co nam polepszy, poprawi bezpieczeństwo, czy apteczki, to jest raptem kilkanaście złotych czy kilkadziesiąt przed podróżą, więc tym bardziej warto.
0: Polacy bardzo lubią jeździć za granicę, również swoimi samochodami i bardzo często bywa tak, szczególnie w szczycie sezonu, że jesteśmy gdzieś z drugiej strony Europy, a samochód na polskich blachach nas wyprzedza. No właśnie, ale to też czasami niestety jest tak. Oczywiście wszystkim Państwu życzymy szerokiej drogi, ale dochodzi też do kolizji, do wypadków za granicą i to niestety te statystyki mogą przerażać.
1: No, rozmawiamy, jak pamiętamy, 2024 rok, te dane odszukaliśmy, około 70 tysięcy zdarzeń drogowych.
0: Czyli 200 zdarzeń dziennie nam
1: wychodzi. Mniej więcej, za granicą. Mówimy o zdarzeniach, żeby była jasność, powodowanych przez pojazdy na polskich numerach rejestracyjnych poza granicami Polski. No i teraz pytanie, co robić, tak? No, jeśli, znaczy, tu chcę uczulić na jedną rzecz. Jest czasem coś takiego, że a no dobrze z tym OC, no może się nie dopatrzą czy coś, to drodzy Państwo, powiem tak, jeśli wyjeżdżamy za granicę pojazdem na polskich numerach, to po pierwsze zapamiętajmy sobie jedną rzecz. W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unia Europejska plus jeszcze parę krajów, jest absolutnie, szukam dobrego słowa, trzeba mieć to OC, bo no, grożą nam naprawdę drakońskie kary, łącznie z konfiskatą pojazdu, opłatach liczonych w tysiącach euro i uwaga, w niektórych przypadkach, w niektórych krajach, mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo to nasze koleżanki i koledzy z PBUK publikują takie dane i takie informacje, możemy nawet spotkać się z ograniczeniem czy z pozbawieniem wolności. Są kraje, bo no powiedzmy sobie szczerze, to jest ryzyko. Ja wiem, w Polsce się mówi, że te tak zwane kary, my mówimy na nie opłaty, one są wysokie, ale drodzy Państwo, jeśli wyjeżdżamy poza Polskę, miejmy ze sobą wydruk tego OC, to potwierdzenie, ten certyfikat nazwijmy go i w ogóle miejmy to ubezpieczenie ważne. No, czyli właśnie to, dlaczego rozmawiamy o metodach jego sprawdzania, tak? No właśnie po to, żebyśmy mieli pewność, że jest ważne. I tyle tak naprawdę, bo jeśli zdarzy się coś za granicą i myślę sobie, że w wielu tych przypadkach kierowca z tamtejszego kraju, w którego wjedziemy, spowodujemy szkodę, myślę, że jednak zadzwoni po policję. Policja skontroluje ten dokument, który my powinniśmy okazać policji. Jeśli nie mamy, naprawdę zaczynają się nasze poważne problemy, bo będziemy odpowiadać również za to osobiście, w sensie osobistym własnym

0: majątkiem, tak? Ale nie życzymy tego nikomu, miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Przypominam, że wyjeżdżając za granicę Polski, tracimy ten walor korzystania z dobrodziejstw cyfryzacji, że wszyscy mamy wszystko w smartfonach, policja ma dostęp do naszej, czyli UFG bazy i widzi ubezpieczenia. Bo za granicą niemiecki na przykład policjant, czeski czy słowacki tego nie zobaczy, więc jemu trzeba okazać dokument, co przypomina mi rozmowę z pewną redaktorką Polskiego Radia, która mi powiedziała, wyjechaliśmy za granicę do Berlina na weekend i w ostatniej chwili sobie przypomnieliśmy pod domem, że powinniśmy się cofnąć, bo właściwie wszystkie dokumenty mieliśmy w smartfonach, ale tego w Niemczech nie wykorzystamy. To tylko dobra wola niemieckiego oficera policji, czy kogokolwiek, czy straży granicznej i tak dalej.
1: Przyjmijmy taką zasadę może, że M obywatel jest ważny do granic Rzeczypospolitej.
0: Dokładnie.
1: I poza granicami on tak, już
0: mamy
1: nie działa.
0: Mamy kluczyki i telefon i to wszystko, czego potrzebujemy do samochodu.
1: Stąd dlatego warto rzeczywiście przypomnieć sobie, gdzie ten dowód rejestracyjny
0: i
1: leży.
0: Prawo jazdy. I prawo jazdy. Osobisty też się przyda. Te podstawowe dokumenty, to naprawdę nie zajmuje dużo miejsca.
1: No i
0: ten certyfikat
1: OC,
0: tak, uwaga.
1: To ta mała karteczka taka wydawana.
0: Tak, dokładnie tak, ale proszę zwrócić uwagę, że nie tylko na małej karteczce, ale i na dużym druku polisy, przesyłanym nam bardzo często na maila w postaci pliku PDF, mamy wersję anglojęzyczną. Co jest właśnie, po co to jest? No właśnie po to, żebyśmy mogli za granicą pokazać.
1: I teraz pytanie, ono się czasami pojawia. Czy wystarczy taki wydruk z naszego maila, czy musimy jechać...
0: od ubezpieczyciela. Nie,
1: wystarczy.
0: Wystarczy nam wydruk, nie trzeba mokrego podpisu tak zwanego, nie trzeba pieczątki. Zgodnie z zasadami tymi rządzącymi dokumentami, taki wydruk ma moc urzędową jak najbardziej.
1: Co na tej stronie PBUK możemy jeszcze zrobić? Bo tutaj
0: jeszcze możemy dużo rzeczy zrobić.
1: No
0: bo może się zdarzyć druga rzecz, że my sobie jedziemy, załóżmy na weekend do wspomnianej Pragi, niech będzie. Nieuważny prażanin uderzył nasz samochód na parkingu, na szczęście nie groźna stłuczka, ale stłuczka. Kosztuje to pieniądze, czas, nerwy. Co robimy? Sprawdzamy odprażanina, dokumentujemy szkodę tak, jakbyśmy ją dokumentowali w Polsce. Zdjęcie, mamy oświadczenie, no spiszmy je w języku angielskim. Jeśli prażanin nie zna angielskiego, tak, skontaktujmy się z policją, niech przyjedzie na miejsce zdarzenia. Zadbajmy o to, żeby nam okazał polisę OC swoją, tamtą, własną, czeską. I teraz uwaga, albo na miejscu zgłaszamy szkodę do tego ubezpieczyciela, który wystawił polisę temuż prażaninowi, albo wracamy do Polski i tu jest odpowiedź na, do Polski i odpowiedź na pytanie pana redaktora. Na stronie PBUK znajdziemy sobie korespondentów do spraw roszczeń, czyli...
1: Korespondentów, tak to się
0: tak,
1: nazywa.
0: Reprezentantów, okay. Czasem nazywanych korespondentami.
1: Okay.
0: Chodzi generalnie o towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce, które są partnerami dla tych towarzystw, które wystawiły polisy za granicą.
1: Taki ubezpieczeniowy roaming nam tutaj
0: tak,
1: się
0: taki
1: kłania.
0: Ubezpieczeniowy roaming. Jest w Polsce ubezpieczyciel, który powie, aha, to ten prażanin był ubezpieczony w firmie X czeskiej, działającej na rynku czeskim. Ja jestem reprezentantem, w związku z tym poszkodowany Polak, bo rozmawiamy już o tym, że to nas ktoś w Pradze uderzył na parkingu, zgłasza sobie tutaj w Polsce. I tu w Polsce likwiduje tę szkodę. To wszystko na pbuk.pl polecamy. Łącznie z UFG.pl na sprawdzenie i z M obywatelem.
1: No dobrze. Głównie jeździmy po Unii Europejskiej. Tutaj też bardzo ciekawa statystyka. Jak się okazuje, 48% z tych 70 tysięcy kolizji i wypadków spowodowanych przez polskich kierowców to na terenie Niemiec.
0: No to mnie akurat nie dziwi, dlatego że wszystkie najszybsze drogi prowadzą na Niemcy. Proszę zauważyć, że do Włoch na narty, do Austrii na narty, do Włoch nad morze, Adriatyk i tak dalej, bardzo często jeździmy autostradą, tą, która przebiega przez południe Polski i następnie schodzi czy skręca tam w dół w stronę Monachium, Norymbergi. Więc tak, ten ruch, Niemcy są krajem tranzytowym z naszego punktu widzenia, kiedy my samochodami odwiedzamy kraje europejskie.
1: A na drugim miejscu Włochy, 12%.
0: No, to też pokazuje, gdzie jest destynacja ta końcowa, czyli Niemcy tranzyt, a końcowa destynacja to Włochy.
1: No i właśnie warto o tym pamiętać i też musimy mieć świadomość, którędy jedziemy. Na przykład, jeżeli jedziemy do Grecji, to możemy jechać dłuższą drogą, ale zawsze przez terytorium Unii Europejskiej, czyli przez Rumunię i Bułgarię. Ale możemy też jechać na skróty, ale już z Unii, niestety, ze strefy Schengen też wyjeżdżamy,
0: bo przez Serbię
1: i Macedonię Północną.
0: I Macedonię Północną. No i uwaga.
1: I jaka zmiana?
0: Kolejna odpowiedź. Otóż strona pbuk.pl Ale oczywiście ogólnie pojęty, powiedziałbym, albo narzędzia AI-owe, z których korzystamy, odpytujemy, ale wejdźmy na stronę pbuk.pl i dowiedzmy się, ale tak samo stronę

0: ambasad tych krajów, są też portale motoryzacyjne tych krajów, oficjalne, mówię o oficjalnych. Na ambasadach, na stronach ambasad też są informacje o tym, co trzeba mieć, wjeżdżając ze sobą do tego kraju i czego oczywiście nie wolno mieć, no to wiadomo. Ale zasada generalna jest taka, jeśli mowa o Serbii, to jest honorowana polisa OC wystawiona w Polsce, ale jedną powinniśmy sobie przyjąć, no drugą taką zasadę może. Sprawdźmy, jakie dokumenty ubezpieczeniowe powinniśmy mieć w kraju, tym w tej naszej destynacji. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, że na przykład potrzebna nam jest zielona karta. Mhm. Albo lokalne ubezpieczenie graniczne, bo nie wiemy, gdzie nas zaprowadzi nasza motoryzacyjna fantazja i gdzie będziemy chcieli z Europy, a wbrew temu, co by się mogło wydawać, z Europy naprawdę w sporo miejsc da się dojechać samochodem, o czym świadczą relacje w mediach społecznościowych, kolejne wyprawy i tak dalej, tak? Na pewno ludzie, którzy to organizują, ale w ogóle ktokolwiek by się nie wybierał samochodem poza obszar Unii i tego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, no tu przywołana Serbia akurat honoruje polskie OC, ale też sprawdźmy, bo nigdy nie wiemy, czy może się coś nie zmienić. Bo jakby zasadę mamy taką, po Unii Europejskiej jeździmy z tym, co mamy w Polsce, ale gdziekolwiek jesteśmy indziej naszym samochodem, czy dokądkolwiek się wybieramy, sprawdźmy, co powinniśmy mieć na miejscu.
1: Ale niech pan zobaczy, jak to się pozmieniało przez lata. Kiedyś nawet do Niemiec, jak jechaliśmy przed wejściem do Unii Europejskiej, powinniśmy mieć tak zwaną zieloną kartę. Ta zielona karta to był taki dokument...
0: I ona była zielona, przypomnę.
1: Zielona, tak, faktycznie.
0: Dzisiaj zielona karta jest biała, żeby nie zmylić naszych słuchaczy i słuchaczek. Dzisiaj zielona karta jest biała akurat.
1: Nie ma już takiego zielonego dokumentu? No dobrze, i co się stało, że te zielone karty zniknęły? Bo to tak, wejście do Unii Europejskiej to jedno, ale też pamiętajmy, że część krajów poza Unią Europejską też już nie wymaga tego dokumentu. To już jest taki powoli relikt przeszłości, czy jednak nie dajmy się zwieść?
0: Nie dajmy się zwieść, bo jeśli jedziemy do kraju bardziej egzotycznego, czyli opuścimy na przykład Europę połączeniem promowym, trzeba pamiętać, że przez Morze Śródziemne, które sobie, no, sama nazwa wskazuje, kiedyś było Morzem Śródziemnym, chociażby dla Wielkiego Imperium, te szlaki zostały, tak? Więc jeśli się wybieramy poza Europę, no to sprawdźmy, czy przypadkiem w Maroko, bo mamy taką chęć, że chcemy z Hiszpanii przejechać sobie naszą terenówką via prom po Maroko. Sprawdźmy, co powinniśmy mieć w Maroko. Albo sprawdźmy, co powinniśmy mieć w Turcji na przykład. Chociaż Turcja zdaje się... Nie. No właśnie, uwaga. Po co jest ten... Bo pan redaktor wspomniał o Unii. Ja jeszcze dołożyłem to EOG, czyli ten Europejski Obszar Gospodarczy. Sprawdźmy tę Turcję. Bo zakładam, że do Turcji trzeba będzie mieć zieloną kartę. Mogę się mylić oczywiście, ale to tylko pokazuje.
1: Sprawdzimy. Natomiast jeszcze jedna rzecz, od której w sumie rozpoczęliśmy naszą rozmowę. To narzędzie, które już jest na stronie UFG i to, które będzie już jutro w M-Obywatelu, pozwala nam na to, żebyśmy z czystym sumieniem mogli się na poboczu dogadać ze sprawcą kolizji, żeby już nie wzywać policji, dobrze spiszemy oświadczenie, wszystko mamy jak na tacy.
0: Pamiętajmy, że jeśli będziemy to robić w M-Obywatelu, to od razu logiczne... Oczywiście, że tak, dlatego że uwaga, na ekranie tej aplikacji, w sensie M-Obywatela, jak się zalogujemy i będziemy sprawdzać OC, to uwaga, od razu zobaczymy, że podpowiada nam, żeby zgłosić szkodę via M-Stłuczka. Będzie szybciej. I wtedy to sprawdzanie czy odpytywanie w sensie systemu o OC sprawcy. Proszę zobaczyć. Masz stłuczkę? Sprawdź, jak możesz spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i zgłosić szkodę. Czyli to jest właśnie przejście, jeśli sobie klikniemy. To jest właśnie przejście od razu do M-Stłuczki.
1: Ale w Unii, czy poza granicami naszego kraju, to już nie działa. I co wtedy? Zawsze wzywamy policję?
0: Policję wzywamy co do zasady w kilku przypadkach. Jeden, nikomu nie życzę. Jeśli mamy do czynienia z obrażeniami po stronie ludzi, tak? Dobro, życie i zdrowie człowieka dobrem najcenniejszym. W związku z tym zasada jest taka, wzywamy policję w ogóle bez żadnych zastanawiania się. Druga rzecz, jeśli jest utrudniony kontakt ze sprawcą, w sensie takim, że nie możemy, mówiąc, przepraszam, kolokwializm na antenie Polskiego Radia, dogadać się z tym sprawcą, albo uwaga, nie możemy ustalić winy, również wzywamy policję. Po co? Po to, żebyśmy mieli najbardziej dokładnie opisane i przedstawione warunki, okoliczności tego zdarzenia. Mhm. I jeśli ten sprawca nie ma OC za granicą, tak też wezwałbym tamtejszą policję, bo to może się zdarzyć. To nie tylko my, czasem nam się zdarza brak OC.
1: Panie Damianie, i na koniec dał nam pan wyzwanie, ale nasza redakcja tutaj...

0: czuwa, śledzi i faktycznie Turcja bezwzględnie wymaga zielonej karty. Mamy to już zweryfikowane, więc jeżeli ktoś tam z Grecji by chciał sobie
1: Turcja,
0: tam przejechać.
1: Zielona karta.
0: Ale ponieważ, dlaczego? Już mamy też odpowiedź. Turcja nie należy do porozumienia wielostronnego w przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej, ale także na przykład Serbii. Zatem za każdym razem, drodzy państwo...
1: Tak. Przy Wielkiej Brytanii, to też pamiętajmy.
0: Więc musimy to zweryfikować sobie dokładnie.
1: Sytuacja polityczna też się zmienia.
0: Bardzo dziękuję. Musimy mieć to oczywiście na względzie i rzeczywiście no, mamy dostęp do internetu. Sprawdzajmy, nigdy nie wiemy, czy w jakimś kraju gdzieś przepisy się nie zmieniają. To wszystko jest... Widzimy w Polsce, jak to się zmienia.
1: To jest kilkanaście minut czy pół godziny, żeby mieć święty spokój.
0: Nie, tam w pięć minut niektóre pięć rzeczy minut. Możemy Dobrze. Sprawdzić. Pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: No to jak, szerokiej drogi, koniecznie z ubezpieczeniem. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Stan dnia.
3: To już teraz będziemy mówić o alertach i bardzo niepokojących doniesieniach. Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Chciałbym zacząć od, no, bez wątpienia chyba rekordu, niechlubnego rekordu. W miniony weekend w ciągu jednej doby odnotowano 17 utonięć. Jeżeli chodzi o taki pełny raport, to do tej pory utonęło 95 osób. No i chciałoby się powiedzieć, to zabrzmi bardzo nieelegancko, ale niestety chciałoby się powiedzieć, że ewidentnie idziemy w tym roku na rekord.
4: Wszystko na to wygląda, tak. Wszystko na to wskazuje. Ja sobie, prawdę mówiąc, nie przypominam takiego dnia z 17 utonięciami. Rzeczywiście wydaje się, że no przez tą wyjątkowo gorącą pogodę chętniej szukamy tego wytchnienia nad wodą, no ale jak widać nie wszyscy pamiętają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
3: O czym w takim razie trzeba ciągle mówić, na co trzeba zwracać uwagę? Na ile na przykład ta pogoda, no, jeżeli chodzi o wypoczynek, jeżeli chodzi o przebywanie nad wodą, mogłoby się wydawać się no, idealna, no bo gdzież spędzać dzień, gdzie jest prawie 40 stopni, jak nie nad wodą?
4: Z jednej strony tak, z drugiej strony taką złotą zasadą jest to, żeby ograniczać ekspozycję na dane zagrożenie, niezależnie od rodzaju zagrożenia. W przypadku upałów chodzi tutaj bezpośrednio o ekspozycję czy przebywanie na pełnym słońcu. Czyli skrótowo, jeżeli to tylko możliwe, zostajemy wewnątrz budynku. Planujemy te nasze aktywności na zewnątrz albo w godzinach porannych, albo wieczornych, gdzie ta temperatura jest po prostu już możliwa do zniesienia. Ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają klimatyzację w domu. To jest luksus, na którego stać mało kogo i możemy sobie radzić innymi sposobami, żeby to pomieszczenie czy temperaturę w pomieszczeniu nieco ochłodzić. Rolety, żaluzje, kotary, wszystko co fizycznie ograniczy dostęp światła i energii słonecznej do naszego pomieszczenia. Bez dwóch zdań, jeżeli jest to konieczne i wychodzimy już na zewnątrz, na pewno powinniśmy pamiętać o nakryciu głowy, na pewno powinniśmy pamiętać o kremie z filtrem. No i bez dwóch zdań o butelce niegazowanej wody. Żadne energetyki, żadne słodkie napoje, na pewno nie alkohol, bo wszystkie te trzy elementy odwadniają nasz organizm. Mimo że czujemy się bardziej nawodnieni, może to prowadzić właśnie do odwodnienia. Nosimy lekką, przewiewną odzież. Kierujemy się po prostu zdrowym rozsądkiem.
3: To w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo ja w tej chwili specjalnie sięgnąłem po swój telefon. Uwaga, upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc. I może nie dziwi sama treść tego alertu, czy też tej informacji. Natomiast może trochę dziwić czas. 00:20, czyli 20 minut po północy. Skąd tak, no, taka godzina?
4: Tak, my pracujemy w trybie 24-godzinnym, niezależnie od dnia tygodnia, od tego czy święto, czy nie święto. My jesteśmy gotowi do wysyłki takiego alertu RTB. Rzeczywiście wczoraj pojawił się ze strony Straży Pożarnej taki wniosek o uruchomienie systemu alertowego. My niezależnie od rodzaju zagrożenia bazujemy na tych opiniach z zewnątrz. Najczęściej te alerty RCB mają charakter pogodowy.

0: pogodowy. No i tutaj bazujemy na opiniach ekspertów z IMGW. Jeżeli oni prognozują, że dane zagrożenie będzie miało miejsce, taki alert zostaje wysłany. Podobnie było w przypadku tego wczorajszego alertu. Jeżeli wpływa do nas wniosek, dyrektor analizuje ten wniosek i podejmuje decyzję o wysyłce czy nie. No wszystko na to wskazuje, że Straż Pożarna zauważyła ten problem, no i niezwłocznie potem wysłała nam ten wniosek, a my podjęliśmy decyzję o wysyłce. Natomiast co do samych przesłanek, co było powodem wystąpienia o taki wniosek, no to tu już niestety muszę Państwa skierować do...
1: Ale to nie, to jeżeli chodzi o przesłanki, to ja z tym absolutnie nie dyskutuję, bo tak jak mówię, jak gdyby zdziwienia nie budzi treść, bo warto o tym mówić, warto przed tym ostrzegać. No, bardziej zaskakująca może być pora, no bo myślę sobie, że o godzinie 00:20 to większość z nas raczej już po prostu śpi.
0: Tak, większość z nas tak, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli to zagrożenie się pojawia, jeżeli zostanie ono zidentyfikowane, wskazane, może były jakieś statystyczne przesłanki do uruchomienia tego, my działamy całodobowo, niezależnie od godziny, my jesteśmy w stanie taki alert wysłać. I rozumiem pewnego rodzaju rozgoryczenie, że część społeczeństwa mogło w tym czasie spać, ten SMS mógł wybudzić ze snu i bez dwóch zdań, jakby z ludzkiej perspektywy, ja to rozumiem, ale z drugiej strony ta przesłanka, to wystąpienie zagrożenia, no miało miejsce, my system alertowy uruchomiliśmy.
1: Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A naszym gościem jest pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, ekonomistka, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej, wicedyrektorka Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiać o dwóch kierunkach. Pierwszy z nich to Wenezuela, tuż po tragicznym trzęsieniu ziemi. Jak na razie ponad 1500 ofiar śmiertelnych, ale akcja ratunkowa cały czas trwa, więc niestety ta liczba zapewne będzie rosnąć. Ale chciałbym porozmawiać o innym aspekcie tego tragicznego zdarzenia, to znaczy o skutkach ekonomicznych i politycznych, bo gdy doszło do tego trzęsienia ziemi, Wenezuela była w bardzo specyficznym momencie swojej historii. No, pamiętamy te akcje amerykańskich służb specjalnych, porwanie byłego już prezydenta Wenezueli, przewiezienie go do Stanów Zjednoczonych, sankcje nałożone na Wenezuelę, no i w ogóle sytuację ekonomiczną, a polityczną, która pogarsza się w Wenezueli już od wielu, wielu lat. Teraz mamy jeszcze tragiczne, straszliwe trzęsienie ziemi. Jakie mogą być tego konsekwencje?
3: Prawdopodobnie konsekwencje będą zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. Będą dotyczyły całości chyba życia w Wenezueli. Oczywiście zobaczymy, w którą stronę się potoczy też polityka Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że to jest tutaj w tej chwili kluczowe. Sama gospodarka Wenezueli w tej chwili no wciąż jest w opłakanym stanie po tylu latach dewastacji, po tylu latach rządów socjalizmu XXI wieku, który wprowadził w życie Hugo Chavez od końca zeszłego stulecia, a później już w takiej karykaturalnej formie kontynuował Nicolas Maduro. Ta gospodarka jest całkowicie niewydolna i widzimy to w całości właściwie teraz. To znaczy te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w środę i później również no, poszukiwanie ofiar wśród tych zawalonych bardzo wielu budynków w pobliżu Caracas. To wszystko nam pokazuje, jak niewydolne jest państwo Wenezueli, że właściwie infrastruktura tam nie istnieje, tam nic nie działa, tam nie ma możliwości nawet udzielenia pomocy w tak tragicznej sytuacji, kiedy to właśnie państwo powinno być tam tuż obok obywateli, właściwie natychmiast po tych tragicznych wydarzeniach. I myślę, że Wenezuelczycy uświadomili sobie coś, co właściwie no, było jasne już od dłuższego czasu, ale teraz no, widać to jak na dłoni, że państwo nie jest w stanie pomóc, ani nie potrafi, ani nie chce i właściwie cała pomoc, która dociera tam w te wszystkie najbardziej dotknięte katastrofą miejsca, to jest pomoc z zagranicy. To są te zagraniczne grupy, które dotarły bardzo

0: bardzo licznie, bardzo ofiarnie niosą wsparcie mieszkańcom, dlatego że no, ta cała infrastruktura, która była rozmontowywana przez lata, ona wenezuelska, ona właściwie w tej chwili nie jest w stanie zmierzyć się z tą katastrofą. To jakby jeszcze bardziej pokazuje, jeszcze dobitniej pokazuje, w jak katastrofalnym stanie jest gospodarka Wenezueli. I teraz coś musi się oczywiście wydarzyć, czyli jeżeli sobie popatrzymy trochę wstecz, to historycznie no, takie wydarzenia, jakieś katastrofy naturalne, w tym trzęsienia ziemi, no, których było w samej Ameryce Łacińskiej sporo, to bardzo często są punktem wyjścia do przemian politycznych. I być może, że tutaj również no, jakaś zmiana tego reżimu, który wciąż trwa, nastąpi. Oczywiście nie jutro, nie pojutrze, ale wydaje się, że to może być taki krok, który może doprowadzić do czegoś zupełnie odmiennego od dzisiejszego stanu. Bo po tych wszystkich zmianach, które tutaj pan redaktor wspomniał, czyli po porwaniu Nicolasa Maduro, tak właściwie dla Wenezuelczyków dzisiaj sytuacja niewiele się zmieniła. To znaczy ten reżim wciąż jeszcze trwa, wciąż jeszcze represje jak najbardziej docierają do tych wszystkich, którzy próbują tam gdzieś protestować. Wciąż opozycja nie ma możliwości działania na terenie Wenezueli. No i Wenezuelczycy oczekują, że może jednak teraz coś się rzeczywiście wydarzy.
1: No ale pytanie brzmi, czy takie ruchy odśrodkowe, one będą wystarczające do tego, żeby rzeczywiście zmienić układ polityczny, czy w ogóle system polityczny Wenezueli? No bo przecież Wenezuela nie jest państwem demokratycznym. Jest państwem, które oczywiście udaje demokrację, no ale jest państwem, gdzie te wszystkie decyzje przebiegają w zupełnie inny sposób. No doskonale nam znany z naszej całkiem niedawnej historii. I teraz pytanie, czy rzeczywiście sami Wenezuelczycy będą w stanie dokonać tej zmiany, bo spoglądając na to, jak wobec Wenezueli zachowywały się Stany Zjednoczone, to tu pojawia się kilka znaków zapytania, bo przecież mogłoby się wydawać, że właśnie porwanie Maduro będzie takim punktem wyjścia do tego, żeby tę sytuację polityczną w Wenezueli uzdrowić, ale okazało się, że Amerykanom wcale na tym nie zależało. Zależało im jedynie na tym, żeby uwięzić Maduro, ogłosić sukces, no a przy okazji jeszcze podpisać różnego rodzaju kontrakty czy też umowy na wydobycie wenezuelskiej ropy i właściwie na tym się skończyło. Nie było żadnych ustępstw czy też żądania ustępstw wobec opozycji. A tego się spodziewano.
0: Dokładnie, dokładnie. I Wenezuelczycy są bardzo zawiedzeni taką postawą Stanów Zjednoczonych, którą najpierw przywitali no, z otwartymi ramionami. To wszystko, co się zdarzyło, czyli porwanie samego Nicolasa Maduro, miało być tym punktem wyjścia do dalszych zmian. Oczekiwano, że Stany Zjednoczone ułatwią doprowadzenie do przeprowadzenia nowych wyborów, bo już jakby wszyscy rozumieją, że zaakceptowanie wyniku tych poprzednich wyborów, tego prawdziwego wyniku, no pewnie nie nastąpi. Natomiast późniejsze tygodnie, potem miesiące no wskazują na to, że Stany Zjednoczone bardzo chętnie takie status quo, te nowe status quo przywitało i to im bardzo dobrze odpowiada. Tylko, że teraz w obliczu tej katastrofy, która się wydarzyła kilka dni temu, tak naprawdę administracja Trumpa no, musi podjąć pewne decyzje i tu już mamy oświadczenia sekretarza stanu Marco Rubio, który obiecuje pomoc szeroką, szybką i skuteczną. Obiecuje taką dogłębną reakcję, wysyła wyspecjalizowane zespoły, ale też pomoc, fundusz pomocowy w wysokości 150 milionów dolarów. I teraz, żeby to skutecznie gdzieś przekazać i rozpocząć rozbudowę Wenezueli, to właściwie trzeba będzie wspomóc odtworzenie tej infrastruktury i być może, że to będzie ten moment, kiedy no, uda się wykorzystać to społeczeństwo obywatelskie, które tam jednak przecież jeszcze jest, działa. Tylko, że myślę, że takim wielkim znakiem zapytania, który tutaj się pojawił dosłownie godzinę temu, jest fakt, że Maria Corina Machado, a więc uhonorowana pokojowym Noblem, liderka opozycji wenezuelskiej, która z Wenezueli wyjechała,

0: jechała właśnie po to, aby tę Nagrodę Nobla odebrać. Ona nie może wrócić do Wenezueli. Próbowała to zrobić. Próbowała zrobić to w ten sposób, aby no, z jednej strony koordynować w Wenezueli tę akcję pomocową. Tam nie ma naprawdę komu, nie ma tych struktur. A z drugiej strony oczywiście wzmocnić swoją jakąś pozycję polityczną. Ona dotarła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywała, dotarła w pobliże Wenezueli, do Curaçao, ale stamtąd już do Wenezueli nie może wjechać i Stany Zjednoczone jasno dały jej do zrozumienia, że nie ma żadnych gwarancji, że jeżeli miałaby do Wenezueli próbować wjechać, no to będzie to robić na swoją własną odpowiedzialność. Ona co prawda ma wynajętych prywatnych ochroniarzy, ale to oczywiście jest za mało. Dlatego widać też, że takie...
1: Ale to przepraszam, to muszę dopytać. Dlaczego Amerykanie z takim dystansem traktują ją i w ogóle traktują wenezuelską opozycję demokratyczną?
0: No i właśnie. Wydaje się, że tutaj Maria Corina Machado, która jest silną osobą taką w polityce, w opozycji wenezuelskiej, że ona mogłaby jednak te plany, dotychczasowe plany Stanów Zjednoczonych mocno zamieszać, bo jak widzimy to w ostatnich tych miesiącach, to Stanom Zjednoczonym właściwie chodziło przede wszystkim jednak o to, aby no, zawrzeć jakieś porozumienia gospodarcze, czyli być tam obecnymi przede wszystkim no, w tym biznesie energetycznym, w wydobyciu ropy naftowej i tak dalej.
1: A to, z kim podpisujemy umowę, nie ma znaczenia, byle był zgodny z naszymi celami, czy też zgadzał się na nasz punkt widzenia?
0: No biznes musi się zgadzać po prostu. I tu rzeczywiście nawet Donald Trump w ostatnich takich swoich wypowiedziach jakby to potwierdza. Tylko, że to teraz może być misja o bardzo wysokiej stawce dla Stanów Zjednoczonych. I myślę, że trwają autentycznie w tej chwili no, pewne negocjacje co do tego, w jaki sposób jednak tę Wenezuelę wesprzeć. Być może, że doprowadzi to wszystko jednak do jakiejś ścieżki, nie mówię, że jutro czy za tydzień, ale takiej ścieżki, która faktycznie przerodzi się w tą drogę demokratycznej transformacji. Dlatego, że Stany Zjednoczone oczywiście wpisały sobie całą hemisferę w obręb no, tej swojej polityki, które ogłosiły w ramach tej strategii bezpieczeństwa w zeszłym roku, ale teraz to będzie pewien sprawdzian, dlatego że wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej patrzą na to, w jaki sposób Stany Zjednoczone zareagują. I to jest tragiczne wydarzenie. Wszyscy właściwie sąsiedzi, wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej tam są obecne ze swoimi zespołami ratowniczymi, z jakąś pomocą humanitarną, nawet Kuba, która jest no, w tragicznej sytuacji ekonomicznej. O tym za chwilę jeszcze sobie prawdopodobnie więcej powiemy, ale też wysłała pomoc do Wenezueli. Oni wszyscy patrzą na to, na czym będzie polegała faktycznie ta polityka wobec hemisfery i czy Stany Zjednoczone wyjdą jakby poza obręb tych dotychczasowych swoich planów takich, które uwidoczniły w tym przypadku, czyli poza po prostu realizację swoich biznesowych jakichś aspiracji.
1: No ale jeżeli nie zrobiono tego przy okazji, nie zrealizowano takiego planu, czy też nie podjęto takich starań przy okazji porwania Maduro, no to pytanie, dlaczego teraz Amerykanie by mieli zmienić swoją politykę?
0: Oczywiście tutaj jest dużo znaków zapytania, natomiast wydaje mi się, że to jest jednak taki punkt, który może zaważyć na tym, że ta dotychczasowa machina jednak ruszy w trochę inną stronę. I tak jak mówię, jeżeli sobie popatrzymy na wcześniejsze katastrofy, chociażby to jest w stolicy Nikaragui, w Managui w 1972 roku, w Meksyku 1985 rok, to są bardzo podobne schematy, gdzie trwał reżim, gdzie wydawało się, że no nic nie zakłóci tych jakichś bardzo długotrwałych, już mocno osadzonych w społeczeństwach reżimów. A później właśnie te katastrofy naturalne, te trzęsienia ziemi tragiczne no, pokazały, że doprowadziło to do obalenia tych rządów. No, w przypadku Meksyku to rządów długo takich wieloletnich partii PRI. I to się może oczywiście wydarzyć. Natomiast tak jak mówię,

0: Mówię tutaj reakcja, ta faktyczna reakcja Stanów Zjednoczonych będzie kluczowa i zobaczymy, czy Stany Zjednoczone będą chciały wykazać przed całą Ameryką Łacińską, że tak dbają o jakby ekonomicznie również o tę swoją strefę wpływów.
1: To jeżeli pani pozwoli, jeszcze jeden kraj. No, z naszego punktu widzenia podobny obszar i chyba podobnie patrzymy na te problemy. Myślę o Kubie. Kuba, która no, chyba też jest już na skraju takiej gospodarczej czy ekonomicznej katastrofy i chyba wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Tym bardziej, że nawet przemysł turystyczny, który był chyba taką kroplówką w ostatnich latach, w ostatnim czasie również się zaczął bardzo wyraźnie załamywać. Prezydent Kuby ogłosił w takim razie daleko idące reformy ekonomiczno-gospodarcze, które mają sprawić, że wyspa jakoś odżyje, natomiast jednocześnie wyraźnie zaznaczył, że nie ma mowy o zmianie w modelu politycznym, czyli będą reformy wolnorynkowe, ale Kuba ma pozostać komunistyczna. No i teraz pytanie brzmi, czy da się to po prostu zrealizować i połączyć te dwie opcje? Oczywiście no, ja wiem, że Chiny są przykładem na to, że można, i że ten ogień z wodą jakoś współdziałają, ale jednak Kuba to chyba trochę inny przypadek.
0: To jest zupełnie inny przypadek. Faktycznie znalazła się pod ostrzałem tej nowej polityki Trumpa. Administracja Trumpa nasila presję na Kubę i to widzimy od wielu miesięcy, a już bardzo wyraźnie od czasu właśnie porwania Nicolasa Maduro w Wenezueli. Wenezuela przestała być tym wielkim bratem dla Kuby i Kuba właściwie nie ma już dzisiaj znikąd pomocy, bo wcześniej przez dziesięciolecia to był Związek Radziecki, który wspomagał ekonomicznie tę wyspę. Później to była Wenezuela ze swoją ropą naftową, a w tej chwili Kuba została zablokowana przez Stany Zjednoczone i tam nie ma już ropy naftowej. Właściwie tych dostaw od czasu właśnie porwania Nicolasa Maduro nie ma. Jeden statek tylko dotarł z Rosji, ale to jest właściwie kropla w morzu potrzeb. Nie ma też możliwości jakby zarabiania na właściwie no jedynym takim przemyśle, który jeszcze funkcjonował, czyli na turystyce. Jest odcięta również w ten sposób. No i teraz wiadomo, że tak bardzo długo na ten reżim chyba o takich blokadach nie wytrzyma. I teraz co może się wydarzyć? Takich scenariuszy oczywiście można by rysować kilka, mniej bardziej prawdopodobnych. I wydaje się, że w odpowiedzi właśnie na to, co może tutaj się wydarzyć, to władze Kuby postanowiły jednak nieco zmienić te swoje podejście biznesowe, no po to, żeby pozwolić w niewielkim stopniu, ale jednak na funkcjonowanie takiej gospodarki, która miałaby pozory gospodarki rynkowej, bo to nie jest przekształcenie gospodarki. To są tylko, wydaje się, pewne drobne działania, które nie zmienią całości no, tej katastrofalnej sytuacji, która przecież narastała od dziesięcioleci.
1: To przepraszam, to gdy pani to mówi, to mam takie skojarzenie z latami 80. i z firmami polonijnymi, które miały uzdrowić polską gospodarkę.
0: Ale propaganda to jest na podobnym poziomie, chociaż może nawet i bardziej zaawansowana na Kubie, bo tam oczywiście nie ma mowy o żadnej takiej prawidłowej ocenie sytuacji gospodarczej. My właściwie z zewnątrz patrząc nie jesteśmy w stanie dotrzeć do jakichś wiarygodnych danych. Wiemy tylko, że to po prostu sytuacja jest absolutnie katastrofalna. Więc takie pozorne otwarcie to jest flirt reżimu na w momencie obawy o jakąś formę interwencji, no, którą grożą Stany Zjednoczone.
1: Czyli to ma być taki trochę ukłon, gest wobec Stanów Zjednoczonych? Zobaczcie, my się zmieniamy, nie interweniujcie?
0: O tym świadczą też rozmowy, które cały czas są prowadzone. Rozmowy pomiędzy reżimem kubańskim a przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Te rozmowy się toczą i wydaje się, że ze strony Kuby to jest granie na czas. Natomiast warto też jeszcze przypomnieć naszym słuchaczom, że na Kubie tych prawdziwych rewolucjonistów, tych osób, które no, całym swoim życiem potwierdzały, prawda, tę ideologię rewolucji kubańskich, jest już bardzo mało. Oczywiście Raul Castro wciąż jeszcze jest przywoływany jako ten człowiek, który podejmuje wszystkie decyzje, ale on ma już 95 lat, no i możemy się spodziewać, że któregoś dnia po prostu prostu go zabraknie, a ci młodsi o całe pokolenie

0: przedstawiciele władzy, oni nie cieszą się już takim autorytetem i być może, że nie będą w stanie po prostu powstrzymać jakiejś takiej też oddolnej zmiany na Kubie.
1: No i pytanie brzmi, czy będą chcieli umierać za komunizm na Kubie?
0: Myślę, że nie, bo to już nie jest taki jakiś żywa ideologia, która przyświecała w tym pierwszym dziesięcioleciom po rewolucji. Dzisiaj Kubańczycy są bardzo zmęczeni tą katastrofą ekonomiczną, do której doprowadziły nieudolne władze. Oczywiście sankcje nałożone na Kubę również, a tak jak to podkreślają przede wszystkim przedstawiciele władzy, że to jest wina Stanów Zjednoczonych i tej blokady, którą nałożyły Stany już przecież wiele dziesięcioleci temu. Ale tak naprawdę to przecież to jest nieudolne zarządzanie i nawet jeżeli dosypiemy tam jakichś pozorów tej wolności gospodarczej, to nie zmieni, bo tam nie ma możliwości rozwijania tych biznesów, jeżeli tak naprawdę nie zmienimy tam jakichś kluczowych założeń w tej gospodarce. To nie nastąpi.
1: No ale to jeszcze jedna kwestia. Czy Amerykanie w ogóle muszą interweniować? No bo spoglądając na różnego rodzaju doniesienia, które docierają z Waszyngtonu, to można odnieść wrażenie, że Amerykanie są już przekonani o tym, że ten reżim upadnie sam, że tam tak naprawdę już nie trzeba niczego robić, nie trzeba interweniować, nie trzeba mu w żaden sposób pomagać. On jest skazany na upadek i to bardzo szybki upadek, bo mówi się o tym, że być może już latem, czyli lada chwila, tak naprawdę to wszystko się po prostu zawali.
0: No i wydaje mi się, że Stany Zjednoczone tak do końca nie podjęły jeszcze decyzji, czyli czekają dość dynamicznie na to, co się wydarzy, mając nadzieję na to, że ten reżim sam upadnie. I to jest jeden z możliwych scenariuszy, że reżim po prostu stanie się na tyle niewydolny, gdyby do tego nastąpiło odejście na przykład Raula Castro, to wtedy to jest całkowicie realistyczna, myślę, możliwość. Natomiast może też być, może tak się zdarzyć, że reżim w jakiś sposób pójdzie na ustępstwa, chociaż dzisiejsze deklaracje temu przeczą. Może być też ta presja dzisiejsza ze strony Stanów Zjednoczonych nastawiona na spowodowanie takiego wewnętrznego pęknięcia, bo pamiętajmy, że te reformy, które próbuje wprowadzić prezydent Díaz-Canel, one nie cieszą się powszechnym poparciem wszystkich członków reżimu, bo niektórzy tacy bardziej zatwardziali przedstawiciele partii komunistycznych wcale ich nie witają z otwartymi ramionami, więc takie pęknięcie oczywiście też może się wydarzyć. Ale możemy też oczywiście jako jeden ze scenariuszy brać pod uwagę to, że jakaś forma interwencji nastąpi i sam Donald Trump wielokrotnie już groził w sposób militarny Kubie, ale to jest, wydaje mi się, mało prawdopodobne. Natomiast gdyby na Kubie ta sytuacja przerodziła się w jakąś katastrofę humanitarną, co wcale nie jest mało prawdopodobne, to może być tutaj to pretekstem do takiej natychmiastowej pomocy humanitarnej, którą by zaoferowały Stany Zjednoczone. A wtedy taka obecność Stanów Zjednoczonych mogłaby też wpłynąć na jakieś szersze zaangażowanie polityczne.
1: To pani doktor, to bardzo,
0: tak
1: bardzo krótko. A na ile istnieje możliwość, że im bliżej będzie wyborów w Stanach Zjednoczonych, to zważywszy na to, jak wyszła Donaldowi Trumpowi ta wojna z Iranem, on będzie potrzebował szybkiego, spektakularnego sukcesu. Kuba nadaje się jak mało kto.
0: Kuba nadaje się jak mało to kto i myślę, że to jest jeden z możliwych scenariuszy i w tej chwili po prostu trwają takie przymiarki, co będzie najbardziej spektakularne, co jest możliwe, co się wydarzy. Myślę, że takie decyzje jeszcze nie zapadły, ale gdzieś tam w gabinetach Białego Domu na pewno są intensywne rozmowy na temat Kuby, która miałaby tutaj podkreślić oczywiście tą sprawczość Waszyngtonu.
1: Czyli lato na Kubie będzie politycznie gorące.
0: I być może, że również huraganowe, bo sezon huraganowy na Kubie zaczyna się pod koniec sierpnia, przez cały wrzesień. Myślę, no to, że to jest bardzo
1: to zobaczymy, czy ten huragan również polityczny przetoczy się przez Kubę. Dr Joanna Gocłowska.

0: Agnieszka Bolek, ekonomistka, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej, wicedyrektorka Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytet Warszawski. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu.
3: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy w związku z upałami i burzami, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, mówi brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy.
4: Począwszy od pożarów, poprzez zasławnięcia, ale też interwencje związane ze skutkami ulewnego deszczu czy silnego wiatru. Pogoda jest dynamiczna i w niektórych rejonach mamy pogodę bezwietrzną, bez opadów, a w innych rejonach Polski mamy niestety do czynienia z frontami burzowymi, gdzie mamy silny wiatr, intensywne opady deszczu i tam strażacy usuwają powalone drzewa, połamane gałęzie, ale też odpompowujemy wodę, zabezpieczamy dachy, które zostały uszkodzone przez silny wiatr.
3: 116 interwencji odnotowali zachodniopomorscy strażacy. Według najnowszej prognozy IMGW do 6 rano padać ma głównie w południowo-zachodniej części tego regionu. Lokalnie może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru osiągające nawet 100 km na godzinę. Finał polsko-szwedzkich konsultacji rządowych. W Gdyni podpisano umowę na zakup 3 okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej. To ultranowoczesne jednostki, które mogą operować na dnie Bałtyku, niemal niewidzialne dla sonarów.
5: To przełomowy moment dla polskiej marynarki wojennej i historyczna chwila dla naszych zdolności do obrony Bałtyku. Tak mówił szef polskiego rządu Donald Tusk tuż po podpisaniu umowy na zakup 3 okrętów podwodnych.
6: Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie było obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń.
5: Szwedzka strona zobowiązała się do zakupu w Polsce okrętu ratowniczego, a także zestawów przeciwrakietowych Piorun. Pierwszy z 3 zamówionych okrętów nasi marynarze dostaną za 4 lata, a do tego czasu będą szkolić się na tzw. gapfillerze, czyli nieco starszym okręcie pomostowym. Jednostka treningowa powinna pojawić się w Polsce jeszcze w tym roku. Z Gdyni Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Ukraiński oligarcha i jego bliscy poszkodowani w eksplozji w Monako. Wieczorem w budynku mieszkalnym podłożono ładunek wybuchowy. Sprawca zarejestrowany na nagraniach z monitoringu jest poszukiwany.
7: Na nagraniach z monitoringu widać, jak kilka minut przed zdarzeniem mężczyzna pozostawia w budynku mieszkalnym plecak. W środku znajdowały się materiały wybuchowe i różne metalowe elementy, po czym sprawca uciekł pieszo. W wyniku eksplozji 3 osoby zostały ranne. 2 trafiły do szpitali we Francji z poważnymi obrażeniami. Jak podają lokalne media, wśród poszkodowanych ma znajdować się ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew oraz jego bliscy, kobieta i nastolatek. Jermołajew należy do grona 30 największych fortun Ukrainy, jednak w ostatnich latach opuścił kraj i miał zrezygnować z ukraińskiego obywatelstwa. Jest podejrzewany o handel bronią i pranie brudnych pieniędzy, a 3 lata temu Ukraina nałożyła na niego sankcje za wspieranie rosyjskiej agresji. Władze Monako ostrożnie odnoszą się do zdarzenia, nie określając go jako zamach i wskazując raczej na usiłowanie zabójstwa. To bezprecedensowe wydarzenie w najnowszej historii księstwa. Jak podkreślają komentatorzy, poważny cios dla jego wizerunku spokojnego raju dla wielkich fortun. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Dawid Kacprzyk przekazał śledczym obszerną dokumentację oraz swój obecny adres w Polsce, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Młody lekarz w rok pracy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał zarobić 1 600 000 zł. Według szpitalnej dokumentacji miał pełnić wielodobowe dyżury, w tym samym czasie brać udział w sesjach Rady Dzielnicy Ursus, bywać w telewizji i prowadzić działalność polityczną. Piotr Skiba poinformował, że w razie potrzeby jest możliwość przesłuchania Kacprzyka.
8: Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęły materiały zaadresowane przez doktora Kacprzyka. Są to dość bogate materiały pod względem ilościowym. Jest również wskazane miejsce, pod którym przebywa on na terenie Polski. Są dane kontaktowe.

0: Tak więc, jeśli będziemy decydować o przeprowadzeniu czynności z tym świadkiem, wiemy już, jak się z nim kontaktować i gdzie ewentualnie go poszukiwać.
1: Tymczasem ponad 9 godzin trwało przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego. W śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego to on w programie internetowym oskarżył Dawida Kacprzyka o nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki i leczeniu pacjentów. Paragwaj pokonał w rzutach karnych 4-3 Niemcy w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Tym samym Niemcy znalazły się poza turniejem. Mecz rozegrano w Bostonie. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Najwięcej w nocy do 80 litrów wody na metr kwadratowy spadnie w pasie od Górnego Śląska ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę do województwa łódzkiego. W dzień deszcz na wschodzie, południu i w centrum kraju. Lokalnie też burze z gradem. Nadal ciepło. Temperatura od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu kraju.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Kamil Smogorzewski, politolog, europejski kolektyw analityczny Res Futura. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, skrócimy tę nazwę niedługo.
3: Do jakiej?
4: No, może być Res Futura po prostu. Bo to...
3: Czyli pozbędziecie się tylko europejskiego kolektywu.
4: Oficjalnie zostanie, a łatwiej będzie wymówić.
3: Z Res Futury. No dobrze, to Kamil, już się przyzwyczajajmy. Kamil Smogorzewski, politolog z Res Futury. Co tam najbardziej grzeje Polaków w sieci w ostatnich dniach?
4: No w ostatnich dniach mamy dwa tematy. A w zasadzie jeden i drugi gdzieś obok.
3: Szpital Południowy.
4: Szpital Południowy to jest ten pierwszy, a kwestia Ukrainy, relacji polsko-ukraińskich i tego, co Wołodymyr Zełenski mówi lub robi, to jest ten drugi temat.
3: I jaki jest oddźwięk nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w mediach społecznościowych?
4: To zależy, o którą sprawę pan redaktor pyta. Bo ich już było, ten serial ma tyle odcinków, że moglibyśmy ustawiać oceny tych odcinków przez społeczeństwo. No generalnie no, to nie jest też nic odkrywczego i nie powiem nic nowego. Był taki moment, kiedy ten metaforyczny Wilanów zaczynał podpalać pochodnie, brać widły i iść i na rząd, i na medyków, a w zasadzie lekarzy, którzy zarabiają tyle pieniędzy. No bo jest to jakaś pewnego rodzaju policzek, że my tutaj pracujemy ciężko, a tu jakiś jeden z drugim młody lekarz bez specjalizacji potrafi zarobić 1 000 000 czy tam 1 600 000 złotych. Pewnie gdyby on miał, nie wiem, 40 lat doświadczenia, renomę profesora Zbigniewa Religii, no to Polacy raczej by przymknęli oko, no a tutaj jest jednak pewna różnica, może też jakościowa, nie wiem, nie znam się.
3: Ale to ten pochód z pochodniami na kancelarię premiera został zatrzymany, bo widać też, że w samej koalicji rządzącej doszło do pewnej transformacji na początku zachowań i postawy. Na początku była mowa o chęci wyjaśniania tego do samego spodu, była wręcz dosyć nerwowa reakcja, po czym po poprzednim weekendzie no, koalicja rządząca przeszła trochę do kontrataku, to znaczy zaczęła mówić, że sprawa została właściwie wyjaśniona, konsekwencje zostały wyciągnięte, trzeba poczekać na analizę i konkrety. Ja mam taką teorię, że to jednak jest próba gry na czas, aż opinia publiczna przestanie tak bardzo się ekscytować Szpitalem Południowym. No i też ta żądza krwi, czy ten pochód z pochodniami zostanie jak pochód Prigorzyna na Moskwę zatrzymany w pewnym momencie.
4: No więc jak już tak poważnie lecimy, nie no, już na serio, no wiadomo, że te najsilniejsze emocje mijają, znaczy ta złość, to zdenerwowanie, one mijają, nie wiem, w 48-72 godziny, No i rzeczywiście później wydawałoby się, że może zostać taka

takie poczucie oczekiwania na rozliczenie. Tylko że po pierwsze, najsilniejszym oczekiwaniem od samego początku było właśnie wyjaśnienie tego do spodu, rozliczenie ludzi, którzy są za to odpowiedzialni, albo i nie. Znaczy, tylko to nie mogą być ludzie, których społeczeństwo, opinia publiczna nie zna, no bo

0: że tutaj te konsekwencje miały być wyciągnięte polityczne, mhm. a nie personalne, jeśli chodzi o zarządzanie szpitala. Ta emocja jest dalej. Polacy chcą, żeby to zostało rozliczone. Ja nie wiem, czy jest najlepszym pomysłem teraz przeczekanie i jeśli zapowiadaliśmy, że będziemy do spodu to rozliczali, to teraz zmieniamy narrację i może wszystko jest jednak w porządku, bo pamiętajmy, że gdzieś jeszcze cały czas tli się w społeczeństwie to, że a gdzie są te 100 konkretów, gdzie są te rozliczenia poprzedniej władzy tak naprawdę, no bo Polacy nie mają poczucia, że to zostało rozliczone, że te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc brnięcie w tę narrację może okazać się jednak zgubne. Natomiast przeczekanie największej burzy medialno-emocjonalnej no, jest zawsze jakimś tam rozwiązaniem.
1: Szczególnie, że i pora roku ku temu sprzyja. Wakacje, sezon ogórkowy, tak, wszyscy się rozjadą, nie będą chcieli się interesować polityką, więc jak nie dojdzie do dymisji teraz, no to może się uda do tego września przeczekać, a we wrześniu
0: coś nowego
1: będą nowe
0: coś
1: tematy.
0: Nowego wyskoczy, na pewno jakaś afera się znajdzie.
1: No dobrze, ale mówił pan o tym, że ten serial ma wiele odcinków. Oczywiście tam jest jeden odcinek poświęcony lekarzowi doktorowi Kacprzykowi. Jeden poświęcony nieprawidłowościom finansowym w Szpitalu Południowym. Jeszcze inny dotyczy informacji ujawnianych przez doktora Jędrzejewskiego i też tej całej akcji zastanawiania się nad tym, na ile jest wiarygodnym sygnalistą w tym kontekście. Czy partii rządzącej w ogóle, czy koalicji rządzącej uda się, albo czy jest przestrzeń na to, żeby uspokoić te nastroje antyrządowe we własnym elektoracie?
0: W twardym elektoracie tam nie trzeba uspokajać. Mhm. W tym labilnym, no, elektorat labilny, czy w zasadzie ten taki trochę przekonany, ale jeszcze nie do końca zdecydowany.
1: Nieco rozczarowany.
0: Nieco rozczarowany, no to on jest zawsze i jak przy okazji jakiejś afery on odpływa, a przy okazji jakiegoś sukcesu, teraz myślę, jaki to był, mógłby być sukces, ale zostawmy to może naszym słuchaczom do rozważenia we własnych serduszkach. No wtedy się przekonują, oczywiście idą głosować na partię, na którą być może zagłosowaliby, albo być może zastanawiali się, czy zagłosować. No więc na pewno cała ta sytuacja... No, różne są głosy. Komu to pomoże, a komu zaszkodzi, bo słyszałem też silne przekonania, głosy, że to jednak zaszkodzi bardziej PiS-owi, a w ogóle to nikt nie jest zainteresowany zmianą systemową ochrony zdrowia, dlatego że w zarządach szpitali, na przykład powiatowych, tam jest pełna demokratyzacja, jeśli chodzi o obsadzanie polityczne. I są osoby z PiS-u i z PSL-u, więc
1: zależy od samorządu,
0: dlaczego mielibyśmy to zmieniać. No i to też jest jakiś argument za tym, żeby jednak tę sprawę wyciszać. Tylko, że pojawiają się kolejne odcinki. Pojawia się, wczoraj pojawiła się informacja, że lekarz, ten były kierownik SOR-u, miał być też koordynatorem SOR-u w Szpitalu Wolskim.
1: I tak został zaprezentowany jako kandydat na koordynatora SOR-u w Szpitalu Wolskim.
0: No więc ja się zastanawiam, ile jeszcze będzie tych odcinków i jak długo można to wyciszać.
1: No ja zadaję jedno podstawowe pytanie. Mhm. Kto to wszystko doktorowi Kacprzykowi załatwiał? To jest najciekawsze. Znaczy nie wierzę w takie przypadki, że 29-latek jest takim złotym dzieckiem, że nagle go chcą w trzech warszawskich szpitalach i to za grube pieniądze.
0: No może sam sobie załatwiał.
1: Przepraszam, w radio nie znosi ciszy. Tak. Ja średnio w to wierzę, żeby bez protekcji politycznej dało się załatwiać takie stanowiska.
0: To ja nie mówię, że on sobie to załatwiał swoim CV, tylko on sobie to załatwiał dzięki znajomościom. No, wchodził, chodził i wychodził. To jest takie znane polskie powiedzenie.
1: To w takim razie będziemy musieli poczekać na kolejne odcinki, tego serialu. A co z kwestią Ukrainy, stosunku Polaków do Ukraińców, także w kontekście konferencji o odbudowie Ukrainy? Czy tutaj nastąpiła jakaś widoczna deeskalacja nastrojów?
0: No i znów... Na

0: Na tyle, na ile emocje opadły, to tak. I jeśli mówimy o tej konferencji, no to mamy tu dwa tory w zasadzie. Jeden to jest to, czy ta konferencja w ogóle była sukcesem takim merytorycznym, plus wizerunkowym dla Polski, plus dla Ukrainy. Wiemy już, że Ukraina podpisała umowy na tam ponad 100 miliardów, czy 10 miliardów. To jest do sprawdzenia. Nie chcę tutaj
1: mówić nieprawdy. Dokładnie.
0: Więc pod tym względem raczej tak. Pod względem wizerunku Ukraińców i Ukrainy w oczach polskiej opinii publicznej, no zdecydowanie nie. To znaczy ten nastrój wywołany przez jedną informację o tym, że mer Lwowa podpisał umowy z różnymi krajami, z 6 chyba czy 5 z firmami z tych krajów, a z polskimi 0, spowodowała ustawienie tej narracji od początku na konferencji do samego jej końca i dalej to się pojawia.
1: Podpisano niemal 200 porozumień o łącznej wartości 10 miliardów euro. Czyli rozumiem, że sama konferencja nie okazała się w ocenie na pewno internautów sukcesem. A czy same te nastroje, wrócę do tego swojego pytania, czy nastroje wywołane przez decyzję prezydenta Zełenskiego o upamiętnieniu UPA, te takie bardzo godnościowe emocje, czy one nadal występują, czy jest jeszcze spór wokół tego?
0: Tak, one są bardzo silne w internecie i przy każdej wzmiance na temat Ukrainy one będą jeszcze przez bardzo długi czas występowały. Znaczy, zobaczymy, jak będzie się wypłaszczała jak będą się wypłaszczały te emocje, w którą stronę ta narracja pójdzie. Na teraz, jeśli chodzi o internet, no mamy takie pełzające apogeum niechęci do Ukrainy i do Ukraińców. Już też gdzieś tam w mediach głównego nurtu widziałem reportaże na temat tego, że Ukraińcy są atakowani przez Polaków tylko dlatego, że są Ukraińcami. Nie roztrząsam, czy to rzeczywiście tak było, jakie są powody tego. Natomiast jeżeli w mainstreamowych mediach, w głównych wydaniach informacyjnych no pojawiają się tego typu relacje, one się pojawiają wcześniej, tylko teraz umieszczamy je w kontekście tego, co się wydarzyło w naszych relacjach, to nie będzie lepiej.
1: Prezydent Ukrainy skierował do Rady Najwyższej projekt ustawy o powołaniu Panteonu Narodowego. Ma to być miejsce symboliczne, obejmujące wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Ukrainy. No i chyba nie ma wątpliwości, że wśród tego Panteonu bohaterów mogą się pojawić i bohaterowie, tak zwani bohaterowie UPA, co tylko chyba doleje oliwy do ognia.
0: No ale to ja powiem teraz coś, co może zdenerwować parę osób, bo dla mnie to jest nic dziwnego. To znaczy poparcie wśród Ukraińców tego, znaczy po pierwsze działań Zełenskiego w kontekście Stefana Bandery i reakcja Ukraińców na odebranie orderu Orła Białego, no były jednoznaczne, znaczy poparcie dla Zełenskiego i oczywista złość i negacja tego, co zrobił polski prezydent. Więc w kontekście działań wewnątrz, znaczy polityki wewnętrznej Ukrainy, no to jest...
1: Polityczne złoto dla Zełenskiego.
0: No chciałoby się powiedzieć całkiem racjonalne rozwiązanie i na bazie tego, co się dzieje, budowanie swojej pozycji. Wiemy, że jest coraz więcej kręgów i grup na Ukrainie, które chciałyby się jednak Zełenskiego pozbyć. No a to jest polityka, no proszę państwa. Przecież to, że Ukraina prowadzi wojnę, to nie znaczy, że tam wewnątrz się nic nie dzieje. My tylko słyszymy o tym, co się dzieje pomiędzy Ukrainą a Rosją, pomiędzy Polską a Ukrainą. No ale tam też musi się dziać życie.
1: Trudno mi sobie wyobrazić, do jakiej eskalacji doprowadziłoby kolejne upamiętnienie bohaterów UPA przez Ukrainę po polskiej stronie. Może nie będziemy musieli tego obserwować. Kamil Smogorzewski, chociaż wątpię. Politolog, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dobrego
0: bardzo.
1: Dnia.
2: Powtórka programu. Comem.

0: A z nami profesor Renata Mińkowska-Norkiene, politolożka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski i Team Europe Direct. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: W najnowszym sondażu Ibris dla Onetu, o, aż pani westchnęła.
1: Tak, bo
0: jest,
1: wiem, o co chodzi.
0: Prawda, jest co analizować. Karolowi Nawrockiemu ufa 54,80% ankietowanych.
1: I jest to rekord.
0: Rekord, ponad 8 punktów procentowych więcej niż miesiąc wcześniej. Prezydent pobił rekord Szymona Hołowni ze stycznia 2024 roku. To było 54,4%. Co więcej, dodam od razu, że różnica między liczbą osób czy procentem osób ufających panu prezydentowi, a nie ufających, jest również bardzo wysoka na korzyść pana prezydenta, czego nie można powiedzieć o kolejnych osobach w tym sondażu. Drugi jest Radosław Sikorski, trzeci jest Donald Tusk i oni mają większą liczbę osób nieufających niż tych, którzy stanęliby za nimi murem, że tak powiem. Czemu pani profesor, pan prezydent zawdzięcza takie poparcie i taki skok poparcia?
1: No, swojej antyukraińskości, tak. Bez wątpienia cała ta sytuacja, w której najpierw Zełenski nazwał jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA, więc pośrednio oczywiście pan prezydent Rzeczypospolitej swoją popularność zawdzięcza także temu, co zrobił Wołodymyr Zełenski. Żeby była jasność, to się od tego zaczęło i dało dobry pretekst do tego, żeby te nastroje antyukraińskie, które się zwiększały sukcesywnie już właściwie od 2023 roku, można powiedzieć, żeby je podsycić w taki sposób, który przełoży się na konkretne poparcie polityczne. I rzeczywiście tutaj należy zauważyć, że Polacy, zresztą podobnie jak Ukraińcy, a to na przykład bardzo ciekawie opisują Białorusini chociażby, którzy patrzą na nas trochę z zewnątrz. Mówię tutaj oczywiście nie o Białorusinach związanych z reżimem, tylko o dysydentach i o ludziach, którzy brali udział w protestach przeciwko Łukaszence na Białorusi, jak oni patrzą na ten nasz konflikt, wiedząc, że mogą dostać rykoszetem oczywiście, to oni patrzą i na Polaków, i na Ukraińców jako takich bardzo emocjonalnie podchodzących do kwestii historycznych, które nas różnią. No i tutaj najpierw Wołodymyr Zełenski, żeby zapunktować u siebie w kraju, podjął taką, a nie inną decyzję, no a potem u nas, żeby u siebie zapunktować, co się przełożyło na wynik tego sondażu, zrobił to Karol Nawrocki, odbierając order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Natomiast ja chciałabym tylko powiedzieć, pani redaktor bardzo słusznie zauważyła, że było to pobicie rekordu Szymona Hołowni. Szymon Hołownia, jak skończył, wiemy, może jeszcze nawet nie skończył, ale jest blisko końca, podejrzewam.
0: O rany, mogę zgadnąć, co chce pani powiedzieć?
1: Chcę powiedzieć, że na takim jednorazowym skoku nie powinniśmy budować też naszego przekonania, że tutaj, że to jest dobra droga do rzeczywiście realnego, politycznego sukcesu. Ja powiem więcej, bo pani redaktor pewnie to trochę inaczej zinterpretuje, ale to bardzo dobrze akurat naszym słuchaczom też może doda do dodatkowej perspektywy. Natomiast ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo krótkowzroczne. To znaczy my w ogóle w naukach politycznych my przestrzegamy przed takimi skokowymi, przed interpretacją takich skokowych wyników sondaży jako jakiejś trwałej tendencji, to z tym nie ma wiele wspólnego. Natomiast tak, jest oczywiście bardzo takie cyniczne wykorzystywanie zmęczenia wojną, tego, że Ukraina zaczęła wojnę wygrywać oczywiście w takim rozumieniu, że nie poddawać się Rosji, że zaczęła budować swoją reputację w trochę inny sposób niż dotychczas, nie jako ofiary, tylko jako kraju, który może dyktować warunki w jakichś obszarach, na przykład, nie wiem, technologii dronowych i tak dalej. Nam się to jako Polsce nie do końca podoba, w sensie politycznym oczywiście, ale też za tym idzie idą nastroje społeczne. I tak jak wspomniałam, ja bardzo przestrzegam przed tym, ponieważ politycy nakręcają spiralę niechęci wobec Ukraińców. No, Zełenski nie podkręca takiej spirali niechęci wobec Polaków, bo wie, że to się może źle skończyć, ale on z kolei podkręca trochę atmosferę taką narodową.

0: nacjonalistyczną nawet miejscami u siebie w kraju, bo to jest jemu też na rękę politycznie i to wszystko może doprowadzić do bardzo, bardzo negatywnych konsekwencji na poziomie społecznym, bo to jest niestety bardzo często dokładne odzwierciedlenie tego, co robią politycy. Tym bardziej, że internet jest właśnie w dużej mierze prawicowy, że nacjonaliści w internecie, w mediach społecznościowych, a jeszcze tego podkręcani kremlowską propagandą, która absolutnie te nastroje podsyca ci nacjonaliści, nasi ukraińscy zresztą też tę kremlowską propagandę podłapują, czasami nawet nie mając świadomości, czyli po prostu działając jako polityczni idioci, niestety atmosferę też nakręcają.
1: Pani profesor, no niestety zgodzę się z panią.
0: Niestety.
1: Mówi pani, że Wołodymyr Zełenski nie zaostrza kursu wobec Polski, a jednak
0: trochę zaostrza,
1: wniósł do Rady Najwyższej, czyli do ukraińskiego parlamentu, projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. I łatwo się domyślić, kto się na tej liście może znaleźć.
0: To pewnie Bandera się może znaleźć.
1: Na przykład, prawda? I inni odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tak. Bo nikt mu nie będzie mówił, kogo Ukraińcy mają szanować, czcić i wynosić przynajmniej na ołtarze. To jest jednak kurs kolizyjny. Tylko jak pani mówiła jak pani analizowała tę sytuację, to przyszło mi do głowy pewne porównanie, że jeżeli funkcjonujemy w bańkach, na przykład mieszkaniowych, na przykład bankowych, na przykład gospodarczych, to prędzej czy później zderzamy się ze ścianą. Był już taki moment, w którym frank kosztował mniej niż 2 złote. Konsekwencje bardzo wielu odczuwa to do dziś. I zgodzę się z panią, że zarówno Wołodymyr Zełenski, jak i Karol Nawrocki mogą się zderzyć z pewną polityczną ścianą, bo jeżeli używa się argumentów na ostrzu noża, to one się prędzej czy później skończą. I przyjdzie taki moment, że my wszyscy zaczniemy odczuwać i weta pana prezydenta na własnej skórze i konsekwencje jego antyukraińskiej narracji. Już teraz myślę, że minister Przydacz, który do tej pory był znany jako człowiek niezwykle realnie podchodzący do spraw Ukrainy, łapie się za głowę. Ja go nie widzę, ale ja sobie to wyobrażam, że z każdym kolejnym gestem po prostu łapie się za głowę.
0: No tak, tylko pani redaktor, to jest tak.
1: W zaciszu własnego gabinetu, żeby nikt nie widział. No tak.
0: Ja bym pana Przydacza tak, z całą pewnością prezydenccy doradcy przyczynili się do nakręcania tej spirali. To, żeby była jasność, to widać. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że chcą być święci od papieża, czy to jest kwestia tego, że oni tam toczą jakąś wewnętrzną walkę i
1: nie, oni po prostu widzą, pani profesor, że to działa. Bo oni widzą, że to daje ponad 8% poparcia.
0: Tak.
1: Może to jest taka krótkowzroczna polityka.
0: Ja myślę, że oni, tak, że oni się zachwystują po prostu tą swoją rzekomą oczywiście, bo w dłuższej perspektywie to jest krótkowzroczność. Natomiast im się wydaje, że to jest jakiś sposób doskonały panaceum po prostu dotychczasową, powiedzmy jeszcze, czy dotychczasowy niepełny udział pana prezydenta w jednoczeniu tej polskiej prawicy przed wyborami w 2025 roku i byciu tym liderem niekwestionowanym absolutnie. No teraz pan prezydent pewnie będzie taką rolę odgrywał, chociaż ja też go przestrzegam przed takim samozwańczym określaniem się, czy no on się nie tyle określa, on udaje oczywiście, że jest prezydentem wszystkich Polaków, ale my doskonale widzimy, że nie ma to nic wspólnego z tym, czym prezydent powinien być w świetle polskiej konstytucji. Natomiast, bo ewidentnie stawia się tylko po jednej stronie,
1: ale
0: wykluczając
1: pani
0: w zasadzie
1: profesor,
0: dużą część.
1: Pozwolę sobie pani wejść w słowo, bo jego minister, pan minister Bogucki, niejednokrotnie podkreślał, ile osób głosowało na prezydenta, dając nam wszystkim znać.
0: No co, że ma mandat, no bo to zawsze jest tak, że
1: że ma ten
0: systemie
1: mandat od 400 tysięcy osób więcej niż jego kontrkandydat.
0: No tak, tylko ojej, no to 400 tysięcy, tak. No wiadomo, że w demokracji po prostu wygrywa ten, kto dostaje
1: kto ma 2 głosy
0: głosów,
1: więcej,
0: tak?
1: Więc jeden głos więcej.
0: Kto ma 1 albo 2, dokładnie. I też można powiedzieć, że to jest pełna legitymacja. Chociaż akurat pan minister Bogucki nie powinien może tutaj tym tak bardzo szafować, dlatego że jest jeszcze wciąż spora grupa Polaków, która domaga się jakichś tam dokładnych analiz dotyczących tego, jak wyglądały kwestie wyborów i tego, czy tam

0: wszystko zostało właściwie policzone i tak dalej. To też jest taka karta, która jest wciąż żywa, nawet jeżeli ja przestrzegam przed jej jakimś takim używaniem bardziej wyraźnie. Natomiast pani redaktor, wracając do tego szalonego takiego rajdu pana prezydenta w górę, jeśli chodzi o sondaże, to ja pana prezydenta przestrzegam, ponieważ po pierwsze, do wyborów w 2027 roku jeszcze jest czas, po drugie, to wojna może się okazać, że się niedługo skończy, że będą jakieś przymiarki do tego, żeby nastąpił, nie wiem, rozejm, pokój. On nie musi być oczywiście trwały, to może być jakieś zamrożenie. Przede wszystkim nie zależy to od nas i nie zależy to pewnie nawet od Ukraińców też, chociaż oni się oczywiście starają, żeby pokazać, że zyskują przewagę i że się absolutnie Rosji nie poddają, ale w dużej mierze od Trumpa, od jego środowiska, od wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Ale już widać, że Trump coraz gorzej traktuje Polskę, swoich sojuszników, nawet jeżeli my się jeszcze chwilę temu cieszyliśmy strasznie z tego, że będą stałe wojska, no stałe, nie do końca wiadomo, że będzie do 5000 żołnierzy więcej, ale prawda jest taka, że Stany Zjednoczone wycofują swoich żołnierzy z Europy. Jak ta sytuacja będzie wyglądała w Polsce i o jakie 5000 chodzi i jak to ma wyglądać, my tego też do końca jeszcze nie wiemy, mimo tych deklaracji. Poza tym łaska pańska na czterym koniu jeździ w przypadku Donalda Trumpa jest to wyjątkowo adekwatne, powiedziałabym, powiedzenie. Więc naprawdę ja bym przestrzegała przed taką krótkowzroczną właśnie polityką dzielenia Polaków i Ukraińców i szczucia, bo to w tej chwili trochę tak wygląda. Mało tego, to się zaczyna bardzo robić niebezpieczne na poziomie społecznym, ponieważ media też, ja to widzę i patrzę na to z coraz większym zdziwieniem. Ja rozumiem oczywiście, że prezydent Zełenski daje preteksty, tak, że on gra pewnie taką kartą nacjonalistyczną, żeby wzmocnić swoją pozycję tam u siebie. Być może też, żeby jeszcze gdzieś tam swoich ludzi wysyłając na front, żeby im dawać dodatkową motywację. Chociaż to się też zmienia, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, no ale są plany, żeby jednak ściągać z zagranicy na przykład żołnierzy w tej chwili za dosyć niezłe pieniądze, żeby walczyli po stronie ukraińskiej. Tak, Ukraina mając środki finansowe może to zrobić. Natomiast to na pewno trochę uspokoi te wszystkie sposoby, jakich ima się władza ukraińska, żeby tych swoich chłopaków wysyłając na front jakoś motywować. Bo ja też przestrzegam przed takim patrzeniem na rzeczywistość w ogóle światową i na wszystko wokół z perspektywy słoni, a sprawa polska. No naprawdę my powinniśmy być, oczywiście my mamy pełne prawo do tego, żeby domagać się na przykład szacunku wobec ofiar rzezi wołyńskiej, ale szacunek wobec ofiar rzezi wołyńskiej nie przekłada się, czy inaczej, na taki szacunek nie przekłada się to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. To absolutnie ani pamięci ofiar nie w jakiś sposób nie poprawia, tak, czy tej pamięci o tym, co się działo w tych relacjach w przeszłości. Ja słyszę takie głosy, zwłaszcza po prawej stronie, teraz cały świat mówi o rzezi wołyńskiej, to takie wspaniałe i tak dalej. Nie, drodzy państwo, to znaczy to jest naprawdę takie postrzeganie, no nie wiem, to postrzeganie w takich kategoriach wystarczy, żeby nie mylili tak naszego nazwiska, wszystko jedno, co mówią, tak i to jest fajne. To tak nie wygląda, tak? Generalnie media światowe mówią o tym, że my się z Ukraińcami poróżniliśmy, ale to nie jest tak, że tam jest jakaś szczególna cześć oddawana, bo świat nie bardzo wie, czym jest rzeź wołyńska, nie bardzo wie, jak do tego się odnieść. I my zamiast pokazywać to w taki sposób, że właśnie, że to są pewne niezabliźnione rany, tak, że my chcemy, żeby tym ludziom rzeczywiście zapewnić godny pochówek, godną pamięć. Tak, można by było wiele rzeczy zrobić, które by raczej o to zadbały, niż poróżnienie się teraz z Ukraińcami, które się przełoży negatywnie na przykład na to, co wybrzmiało jednak przy okazji tej konferencji w Gdańsku, czyli na przykład na relacje gospodarcze. Ja pragnę tylko przypomnieć, że na przykład Stany Zjednoczone za Hiroshimę, Nagasaki oficjalnie nie przeprosiły Japonii, tak, do tej pory. I mimo wszystko Japończycy i Stany Zjednoczone stoją po jednej stronie, no wiadomo, że Trump nie pomaga, delikatnie rzecz ujmując, ale jednak po jednej stronie, tak? Ja więc tylko my musimy patrzeć na rzeczywistość też z perspektywy bardzo konkretnych interesów i takie nakręcanie teraz tej histerii takiej antyukraińskiej, tak? to nam za bardzo nie pomaga, mówiąc szczerze. I ja
1: ja
0: nie
1: myślę,
0: widzę
1: że to wróci. Ja, to, ja myślę,
0: dodanej.
1: Że to wróci do pana prezydenta i do wszystkich, którzy budują te
0: myślę,
1: podziały.
0: Dlatego wspomniałam o Szymonie Hołowni.

0: pani.
1: Tak. Pani profesor, mówi pani o relacjach Stany Zjednoczone-Japonia. My w relacjach z Niemcami mieliśmy pamiętny 65 rok i list biskupów polskich do biskupów niemieckich.
0: Tak. Niezwykle odważny. Wybaczenie.
1: Tak, niezwykle tak. odważny, który spotkał się z polityczną, bardzo ostrą reakcją ówczesnych władz i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki temu mamy dziś pewną otwartość i przypomniałabym tylko, o czym mówił Friedrich Merz w Gdańsku. Jakby apelując do obu stron w założeniu, mówił, że możliwa jest współpraca i koegzystencja, powiedziałabym delikatnie, bo o głębokiej przyjaźni mówić nie możemy. Nawet w sytuacji tak głębokich ran, jakie Polacy, jakie mamy w relacjach z Niemcami. Szukam słowa tak, prawda? Że jest to możliwe. Nawet z tej strony płynie apel. Ale chciałabym panią jeszcze zapytać o te nasze wewnętrzne sprawy, dlatego pozwoliłam sobie, bardzo wewnętrzne, jeszcze bardziej wewnętrzne, dlatego
0: no
1: pozwoliłam
0: właśnie,
1: sobie pani wejść w słowo.
0: Pani mówi o tym, że wewnętrzne, bo to też jest niestety, ale ogromny problem Polski i pana prezydenta, i to jest jego też odpowiedzialność, że te kwestie wewnętrznej popularności on wykorzystuje w czymś, co jest jego obowiązkiem konstytucyjnym, czyli pilnowania też tych naszych relacji międzynarodowych. On je naraża na szwank w imię właśnie kilku punktów procentowych, które jeszcze do 2027 roku do wyborów mogą stopnieć. Już nie mówiąc o tym, że on się w ogóle nie powinien tym zajmować, bo to jest wbrew jego konstytucyjnej roli.
1: No tak. Chciałam panią zapytać o pokłosie trzech wet w sprawie kryptowalut. Podobno Polska 2050 negocjuje z kancelarią prezydenta w tej sprawie. To jest nieoficjalna informacja Polskiej Agencji Prasowej. Biorąc pod uwagę nieustające zdaniem polityków koalicji, nie moim, brak rozwagi, delikatnie mówiąc, pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w komentowaniu tego, co się dzieje. Jak to pani zdaniem wygląda? O co chodzi pani minister?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor, ponieważ to jest dosyć trudno prześledzić. Ja w ogóle mam taki problem z naszą rolą jako komentatorów i jako ekspertów. Już pomijam to, że my jesteśmy bardzo omylni, bo po prostu rzeczywistość jest jaka jest, więc ja polecam książkę Daniela Kahnemana Pułapki myślenia, gdy tam o ekspertach Kahneman się wyraża w taki sposób, że pewnie pani redaktor
1: też polecam.
0: Wie, się śmieje, bo pani wie dokładnie o co chodzi, że komentatorzy mylą się dokładnie tak często, przepraszam, ale to jest porównanie Daniela Kahnemana jak szympansy w zoo, bo mówienie o przyszłości.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pani redaktor, przepraszam, ale to,
1: nie,
0: co tam
1: uśmiecham
0: wygląda,
1: się.
0: Bardzo mam duży dystans też tak do naszej roli jako ekspertów, bo my mając dużą wiedzę i wyniki badań przed sobą, mimo wszystko musimy być bardzo ostrożni w mówieniu, o co chodzi jakimś tam politykom. Tak? To, co można zauważyć, to są ambicje pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i chęć zaznaczenia swojej odrębności w ramach koalicji, no bo ona widzi, że to odcinanie się od Donalda Tuska za wszelką cenę może mieć swoje polityczne profity, bo stawia ją w takiej szerszej sytuacji, znaczy na takiej szerszej podstawie potencjalnej współpracy z różnymi ugrupowaniami, tak, przed wyborami w 2027 roku. Tylko ona popełnia błąd Szymona Hołowni, tak, taka próba wyróżniania się na siłę i spółkowania, przepraszam za to słowo, ale ono mi się wydaje dość adekwatne, bo wieloznaczne, z w tej chwili środowiskiem pana prezydenta. Jeszcze do tego, kiedy wychodzą takie informacje, nie wiem, czy państwo też się z tym już zetknęli, że nawet polskie CBA, tak, było w jakiś sposób powiązane z Ronda Krypto i prawdopodobnie wyciekały informacje.
1: Czołowy agent
0: do
1: CBA
0: krypto
1: w czasach Prawa i Sprawiedliwości pracował dla szefa Zonda Krypto, to o to chodzi, jeszcze będziemy
0: dokładnie
1: o tym mówić. Musimy kończyć, pani profesor, więc
0: dokładnie, no więc jeśli weźmie się to wszystko pod uwagę, to ja mogę powiedzieć tylko tyle. Pani Pełczyńska-Nałęcz, w mojej ocenie, ona jest trochę na etapie poszukiwania jakiegoś swojego miejsca i znaczenia swojej odrębności od Donalda Tuska, być może wymuszania na nim jakiegoś bardziej poważnego jej traktowania. W mojej ocenie to do niczego dobrego nie doprowadzi, ponieważ ona będzie tak jak Szymon Hołownia wcześniej, ona jakby kontynuując jego dzieło będzie prawdopodobnie podkopywała niestety, ale jedność tej koalicji, co nie służy w tej chwili obecnie rządzącym.
1: Dziękuję pani bardzo za komentarz. Profesor Renata Minkowska-Nargiene z nami w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: A gościem Polskiego Radia 24 jest Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Ja tylko dodam naszym słuchaczom, że był pan sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, początek lat 2000. Był pan zaangażowany.
2: 2002, 2005.
1: Tak. Więc od polityki, jeśli pan pozwoli, zacznę. Czy przeszkodziła w tej konferencji, czy nie?
2: Polityka dała nam dreszczyk emocji, zupełnie niepotrzebny, gdyż konferencja w swojej warstwie merytorycznej, gospodarczej, pomocowej dla Ukrainy, humanitarnej, związanej z rozwojem regionalnym, była wielkim sukcesem Ukrainy i demokratycznego świata, który chce pomóc Ukrainie, i Polska się do tego walnie przyczyniła. Nasza wizja naszej Izby Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest taka, aby politycy nam nie przeszkadzali. O to bardzo prosimy. Rozumiemy, że jest historia, ale historii nie zmienimy dzisiaj. Potrzebna jest większa empatia w zrozumieniu motywacji, sposobu oceny. Natomiast jeśli spojrzymy na mapę, jeśli zobaczymy, skąd może przyjść możliwe zagrożenie dla Polski, jeśli spojrzymy na statystyki gospodarcze, jeśli chodzi o wymianę gospodarczą z Ukrainą, to pomyślmy dzisiaj o przyszłości, nie o przeszłości.
1: Rozmawiamy oczywiście o konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Gdańsku, ale o samej Izbie, Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, jeszcze przez chwilę, jeśli pan pozwoli, panie prezesie. Bo jestem ciekawa, jak w tej chwili funkcjonuje kontakt między na przykład firmami z Polski, które chciałyby się zaangażować w Ukrainę, i otwartością Ukrainy na takie działania.
2: Zapraszamy do naszego biura w Kijowie, ulica Chorywa 4 na Podolu. Wspaniały zespół, który tworzy tam Polish Business Center, taką spółkę celową, która ma pomagać we wprowadzaniu firm ukraińskich, firm polskich na rynek ukraiński. Zapraszamy do Warszawy na ulicę Legionową 9, gdzie pomagamy ukraińskim przedsiębiorcom we wchodzeniu na rynek polski. Nasza izba istnieje 34 rok, więc mamy dużą pamięć naszych wzajemnych relacji. Przeżyliśmy wiele rządów, wielu prezydentów, wiele konfliktów, choć przyznaję, że ten konflikt polityczny ostatni jest najbardziej gorący i najbardziej przykry. Działamy w obu krajach równolegle, dlatego mamy dwóch prezesów. Po stronie ukraińskiej to jest Wołodymyr Łytwyn. Zawsze mówię, nie ten z Rady Najwyższej kiedyś Ukrainy, no tylko tak. Bankowiec. Dzisiaj członek Rady Privatbanku, wskazany przez międzynarodowe instytucje finansowe. A po polskiej stronie już 19 rok chyba. Jacek Piechota, były minister gospodarki w rządzie Leszka Millera i Marka Belki. Ja jestem pierwszym wiceprezesem. Przed wojną pełnoskalowo mieliśmy 200 firm członkowskich. Dzisiaj mamy plus 600, co pokazuje dynamikę naszych relacji gospodarczych i wzajemne zainteresowanie, i pokazuje, że polscy przedsiębiorcy i ukraińscy w relacjach dwustronnych potrafią robić interesy.
1: Wspomniany przez pana prezes Jacek Piechota mówił na antenie Polskiego Radia 24 w czasie konferencji, że Ukraińcy mają prawo wybierać najlepszych do takich kontraktów i nie możemy się im dziwić. Jesteśmy w gronie najlepszych?
2: Tak, jesteśmy najlepsi, ale nie ma punktów za pochodzenie. To nie jest socjalizm, to jest kapitalizm, to jest konkurencyjność, i trzeba się przygotować na to, że będą o kontrakty budowlane, których obecnie nie ma. Uspokajam, będą się ubiegały firmy ukraińskie, a więc miejscowe, będą się ubiegały firmy tureckie, informuje miejscowe, bo Turcy przed wojną pełnoskalowo realizowali inwestycje budowlane, głównie w infrastrukturze, o wartości 4 miliardów dolarów w Ukrainie. Oni ciągle mają tam spółki, ciągle mają inżynierów, maszyny, techników. Nie opuścili. W czasie wojny Turcy zainwestowali ponad 700 milionów dolarów w fotowoltaikę w Ukrainie. Czyli trzeba będzie się nastawić na konkurencję, na to, że nie wszystko wygramy, ale kompetencje i jakość mamy, co zresztą czego mogli doświadczyć nasi ukraińscy przyjaciele, którzy przyjechali do Gdańska i podziwiali to miasto. Sposób odbudowy, sposób rozbudowy, wszystkie modyfikacje. Tam było widać w tym pięknym Gdańsku nie tylko solidarność, ale także polskie kompetencje architektoniczne, budowlane. Damy radę, tylko miejmy świadomość, sami wszystkiego nie zrobimy. To jest za duża robota.
1: A spotykał się pan z takimi reakcjami? No, chętnie podpisałbym umowę, ale wiecie, atmosfera nie sprzyja.
2: To jest tak, że

0: i ktoś chce podpisać umowę, to szuka kontrahenta. I historia naszych relacji w ostatnich latach pokazuje, że znajduje się wielu takich, którzy chcą kupić, wielu takich, którzy chcą sprzedać i większość płaci. Według danych KUKE, które ubezpiecza sporą część transakcji handlowych Polski z Ukrainą, szkodowość na transakcjach ukraińskich jest dużo mniejsza niż szkodowość na transakcjach z Niemcami czy Wielką Brytanią.
1: Czyli szkodowość, czyli, jak rozumiem, niewywiązywanie się jednej czy drugiej strony.
0: Niezapłacenie. Niezapłacenie przez kontrahenta ukraińskiego w tym przypadku. Niezapłacenie. Czyli B2B dzieje się. Ludzie się spotykają, biznes działa. Nie chciałbym powiedzieć business as usual, bo jednak jest to wojna i są takie firmy, które poniosły straty, jak choćby Fakro, czy Barlinek, czy cały czas zagrożenie obiektów bankowych Credo Banku w Ukrainie, ale dajemy radę.
1: A jakie gwarancje mają polskie firmy, które narażone są na takie sytuacje, jak na przykład Fakro? Czy jest coś takiego jak... Nie wiem, rządowa pomoc, pomoc izby?
0: To jest tak. No, izba pomaga swoim firmom członkowskim, przekazujemy informacje, wspieramy, działamy razem z nimi, ale izba ma tyle pieniędzy, ile dostanie składek i ile zarobi na konferencjach. Od państwa polskiego nie dostajemy żadnego wsparcia. Reprezentujemy firmy członkowskie i wszystkim firmom, które myślą o transakcjach handlowych i czy też o inwestycjach w Ukrainie, polecamy ubezpieczanie się od ryzyka wojennego. Taka możliwość jest. Jest ona bardzo rozwijana, bo od kwietnia tego roku doszła w ogóle genialna forma ubezpieczenia dla firm transportowych zarejestrowanych w Polsce. Możliwość ubezpieczenia transportów, czyli środków transportu, samochodów, wagonów i towarów kierowanych do Ukrainy, które są też oferowane przez PZU dzięki gwarancjom Credo Banku. Czyli trzeba się rozejrzeć w istniejącym otoczeniu wsparcia państwa polskiego, które jest naprawdę dobre i innowacyjne.
1: 10 miliardów euro, 200 umów i listów intencyjnych o łącznej wartości. Ukraina podpisała kluczowe porozumienia wartości ponad miliarda euro. Obejmują na przykład kredyt dla koncernu Naftohaz od amerykańskiego Exim Banku, kontrakty na dostawy paliwa jądrowego, odbudowę sieci przesyłowych finansowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. A te najcenniejsze podpisane przez naszą stronę?
0: No to można by tak powiedzieć. Polska Grupa Zbrojeniowa, umowa intencyjna z prywatnym producentem z Ukrainy w sprawie skalowania, czyli zwiększenia produkcji w Polsce dronów bojowych różnego typu. Rzecz może z innej parafii, przepraszam za zbieżność słów, PZU i Polimex Mostostal, umowa o współpracy przy odbudowie, naprawie kościoła świętego Mikołaja w Kijowie. BGK, umowa z Narodową Instytucją Rozwoju i z Exim Bankiem na temat współpracy inwestycyjnej. BGK 15 milionów euro do Europejskiego Funduszu Flagowego, który będzie funduszem inwestycyjnym, klasycznym funduszem kapitałowym prowadzony w sposób bardzo kapitałowy. Credo Bank, umowa z EBOR-em na 100 milionów euro na gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Ukrainie, ale też dla firm, które są większe. Zobowiązanie Komisji Europejskiej, że w ciągu tego albo przyszłego tygodnia podpisze z BGK umowę w sprawie samorządowej części drugiego filara Ukraine Facility. W tej części będziemy mogli oferować ukraińskim samorządom polskie sprawdzone rozwiązania i technologie z zakresu City Utilities, czyli woda, śmieci, energia miejska. PFR podpisał umowę z jedną z polskich firm, zainwestuje w tę firmę, która będzie budowała duże centrum logistyczne w Ukrainie. Orlen podpisał kolejną umowę z Naftohazem na temat rozszerzenia współpracy. Orlen jest bardzo ważnym partnerem Naftohazu. W ubiegłym roku przez Polskę przeszło ponad 600 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego do Ukrainy. W tym roku minimum miliard metrów sześciennych gazu do Ukrainy. I tak dalej, i tak dalej. To była konferencja globalna. To nie była konferencja polsko-ukraińska, ale ten polski komponent gospodarczy był bardzo widoczny.
1: Ale jednocześnie mer Lwowa organizuje równolegle w Gdańsku własne spotkanie bez udziału Polaków. Zrywa kontrakt w wartości 40 milionów euro na rozbudowę oczyszczalni ścieków we Lwowie. Minister Sikorski mówi, może to i dobrze. To w jakim momencie my jesteśmy? To znaczy,
0: ja bym chciał
1: które słowa nie,

0: powinny padać pana zdaniem?
1: Przede wszystkim, zanim padną słowa, trzeba rozeznać sytuację. Firma, która została wyproszona z kontraktu we Lwowie, nie jest naszą firmą członkowską, ale zbieramy informacje. Zbieramy informacje i wiemy, że ta firma ma kilka trudnych kontraktów nierozliczonych z polskimi samorządami. Być może mer Lwowa zareagował w sposób zbyt gwałtowny, ale być może mer Lwowa miał wątpliwości. To nie jest tak, że on sobie zorganizował coś na boku w Gdańsku.
0: I obraził się na Polaków, tak?
1: Nie, on się nie obraził.
0: Ja myślę, że dlatego pana pytam.
1: Ja chcę powiedzieć, że nie jestem przekonany, że w kontrakcie między firmą, której nazwy nie wymienię, bo mnie podadzą do sądu, a merem Lwowa nie można było tego inaczej poprowadzić. Moim zdaniem obie strony są winne, a nie tylko strona Lwowa. I to jest moja twarda opinia, zbudowana na wielu rozmowach z różnymi osobami.
0: Ale wie pan, panie prezesie,
1: że idziemy w takim troszeczkę ataku i furii na mera Lwowa. Przecież przypomnijmy sobie jego wypowiedź sprzed kilku dni, kiedy po zwróceniu orderu Orła Białego przez prezydenta Zełenskiego, on tonował sytuację.
0: Jasne.
1: Mówił,
0: i dlatego.
1: Uspokójcie się.
0: I dlatego uważam, że powinniśmy mówić o tym głośno i ewentualnie rozważać, nie oceniać, ale rozważać, co się stało, żeby atmosferę napięcia również rozładowywać. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi.
1: Ja się absolutnie zgadzam, tylko proszę, poznajmy sytuację. Mamy opinię na razie jednostronną, przedstawioną przez tę firmę. Porozmawiajmy głębiej, sprawdźmy, jak stworzona była umowa. W moim przekonaniu odpowiedzialność za ten stan rzeczy jest po obu stronach tego konfliktu i trzeba znaleźć mądrego, który w tym pomoże, żeby się w końcu to rozładowało i nie psuło naszej współpracy gospodarczej.
0: Narracja z odbudowy po wojnie przesunęła się na odbudowę poprzez bezpieczeństwo, tak mówi doktor habilitowany już Jacek Siewiera, były szef BBN-u. O czym mówi pan Jacek Siewiera?
1: Czy pan Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mówi o rzeczy bardzo podstawowej, że nie będzie tej odbudowy pełnoskalowej, która będzie też modernizacją, pozytywną zmianą jakości gospodarki i stylu życia w Ukrainie, bez bezpieczeństwa w sensie fizycznym. Dopóki spadają rakiety, dopóki spadają bomby kierowane i szachedy, prowadzenie przebudowy, zmiany, modernizacji Ukrainy nie jest możliwe. To, co teraz obserwujemy, to jest dramatyczne, związane z ofiarami w ludziach, ratowanie systemu energetycznego, ratowanie systemu transportowego, infrastruktury kolejowo-drogowej, szybka odbudowa budynków mieszkalnych, tak aby ludzie mogli żyć i takie szykowanie całego systemu państwa, aby przeżyć kolejną zimę, bo przecież tej zimy Putin chciał Ukrainki i Ukraińców zamrozić. Ta zima była wyjątkowo mroźna. System energetyczny został w połowie tej zimy zniszczony.
0: Myśli pan, że jesteśmy przygotowani na to, żeby mówić o korzyściach z tej odbudowy i z tej relacji? Jesteśmy przyzwyczajeni do takich patriotycznych, wzniosłych gestów, a mówienie o korzyściach, że moglibyśmy na tym zarobić, nie jest w dobrym tonie.
1: My już na tym zarabiamy.
0: Pewnie pan wie, o czym mówię.
1: Szanowna pani, przed pełnoskalową wojną poziom naszych obrotów handlowych to było 10,5 miliarda dolarów. Dzisiaj, w ubiegłym roku, 15,5 miliarda dolarów. Jeśli odciągniemy od tego towary związane bezpośrednio z wojną obronną Ukrainy, i tak nasze obroty wzrosły o 30%. Nasz bilans dodatni w handlu zagranicznym za ubiegły rok to jest 8-9 miliardów dolarów do przodu dla nas w bilansie dodatnim. Polscy przedsiębiorcy, polskie firmy, polskie państwo na tym zarabia. Na tej współpracy gospodarczej jesteśmy drugim po Chinach partnerem handlowym Ukrainy. Ukraina jest dzisiaj siódmym partnerem w handlu zagranicznym Polski. 3,5% handlu zagranicznego Polski idzie do Ukrainy. Przed pełnoskalową wojną byliśmy dziewiątym. Ukraina była dziewiątym kierunkiem naszego eksportu, stanowiąc 2% tego eksportu. Czyli nasze relacje rosną. I zawsze lepiej mieć bogatego sąsiada, dobrze zorganizowanego sąsiada, bezpiecznego sąsiada dla własnego bezpieczeństwa, własnego rozwoju gospodarczego. I myślę, że kiedy ta

0: Pełnoskalowa odbudowa ruszy. Oczywiście, jak już mówiłem, ona będzie konkurencyjna, ale damy sobie radę. Naprawdę mamy świetne firmy. Całkiem niedawno powstało konsorcjum trzech firm. Synewia z grupy Monu, Mostostal, Polimex Mostostal i Budimex, które stworzyły konsorcjum, które będzie ubiegało się o duże kontrakty budowlane w Ukrainie. Ta trójka naprawdę może tam wiele zdziałać swoim doświadczeniem w Polsce i na rynkach europejskich, ale także jakością swojego działania, jakością pracy, więc będziemy mieli z tego korzyści. Natomiast musimy uzbroić się w cierpliwość i w zrozumienie sytuacji naszego sąsiada.
1: Jasne. Panie prezesie, dlaczego wspomniałam o tym, że może powinniśmy nauczyć się mówić, że mamy prawo zarobić na odbudowie Ukrainy i na współpracę z tym krajem, bo mam wrażenie, że po wojnie w Iraku, w której, ja wiem, te konflikty są nieporównywalne, ale my, biorąc udział w amerykańskiej koalicji w tym kraju, też liczyliśmy na kontrakty. I też mieliśmy na tym zarobić. Nie udało nam się. Teraz nie popełniamy takich błędów?
0: Nie, nie. To Ukraina nie jest drugim Irakiem. No
1: ja wiem, dlatego ja nie porozumieję tych konfliktów, ale...
0: I chcę przypomnieć, co przed chwilą mówiłem. My już na współpracy gospodarczej z Ukrainą zarabiamy. 10% produkcji polskich serów twardych idzie do Ukrainy. Przy wszystkich labentach naszych producentów rolnych, że Ukraina zasypuje nas swoimi produktami rolno-spożywczymi. W pierwszym kwartale tego roku to myśmy wysłali o 100 milionów dolarów więcej wartości produktów rolnych do Ukrainy niż oni do nas. Więc spójrzmy na cyfry, spójrzmy na fakty. Na dobrym sąsiedztwie obie strony powinny korzystać.
1: No tak, ale to jest kolejny argument za tym, że brak rozmowy na ten temat może budować złe wyobrażenie, bo wie pan, że to ukraińskie zboże i zagrożenie dla naszego rolnictwa to jest polityczny argument. Ale dobrze, no to nie dokładajmy do tego. Mam jeszcze propozycję na koniec, żeby powiedział pan, opowiedział, co się w tej chwili dzieje. Czy na tym etapie konfliktu zbrojnego my już możemy tam działać? Znaczy my, nasze firmy.
0: No nasze firmy działają, te, które ulokowały się w Ukrainie przed wojną, wiele lat przed wojną. One produkują, świadczą usługi, zatrudniają ludzi, w większości są zyskowne, płacą podatki do budżetu ukraińskiego i już mogą legalnie w całości odprowadzać zyski do polskiego właściciela, bo jeszcze 2 lata temu była blokada z powodu problemów budżetowych Ukrainy. Zysku nie można było wyprowadzić za granicę, trzeba było reinwestować. Teraz mogą wyprowadzić zyski do kraju swojego pochodzenia. Polskie firmy są częścią odporności gospodarki ukraińskiej. Kiedy mówię o Credomanku, kiedy mówię o Fakro, kiedy mówię o Cersanicie, kiedy mówię o Barlinku, kiedy mówię o firmie Bicor, która w sposób dzielny buduje w Kijowie i w okolicach, to jest nasza realna obecność, nasz realny udział.
1: Musimy kończyć.
0: Rozumiem. Mógłbym dużo opowiadać, bo jasne, temat jest bogaty i w sumie pozytywny.
1: No to spotkajmy się w najbliższym czasie, bo to są bardzo ważne informacje. Co pan na to, panie prezesie?
0: Dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością przybliżę te tematy słuchaczom Polskiego Radia 24, bo w przestrzeni naszej informacyjnej niestety dużo krąży głupot.
1: Właśnie, właśnie. Od tego jesteśmy, żeby mówić jak jest. Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z nami. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 5 osób utonęło w zachodniopomorskim w miniony weekend. Jak oceniają ratownicy WOPR, początek wakacji był bardzo trudny. Do tragedii doszło na plaży w Darłowie, gdzie ratownicy dyżur zaczną formalnie dopiero od lipca. 4 osoby zawisły na falochronie, jedną porwało morze. Z kolei w Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, mówi Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR.
1: Mężczyzna próbował ratować dwójkę swoich dzieci. Te dzieci bezpiecznie trafiły z falą na brzeg. On niestety nie miał tyle szczęścia, zniknął pod powierzchnią wody. Odnaleziony po kilkudziesięciu minutach, czy blisko godzinie, przez ratowników SAR-u. Tu również resuscytacja nie przyniosła efektu.
0: Bardzo dużo interwencji dotyczyło też poszukiwań dzieci. Te wyjątkowo często gubiły się na plażach.
1: W związku z temperaturą, z pojawiającymi się już parawanami, z może taką trochę niefrasobliwością, bo przyjechaliśmy wreszcie na plażę, znaleźliśmy miejsce, rozkładamy się na kocu, a gdzieś te nasze pociechy nie do końca w pierwszych dniach orientują się, w którym miejscu plaży się znajdują. No i to powodowało właśnie te zagubienia.
0: Organizatorzy imprez masowych na świeżym powietrzu powinni uwzględniać warunki atmosferyczne. Podczas niedzielnego wyścigu kolarskiego w Markach na metę nie dotarło dwóch uczestników. 30-letni i 71-letni mężczyzna nie żyją. Przyczyny ich śmierci ma wyjaśnić prokuratura. Komisja Europejska dała Chinom czas do października na przywrócenie równowagi we wzajemnych relacjach gospodarczych. Po rozmowach opublikowano wspólne oświadczenie, pierwsze od 7 lat.
2: Deficyt w handlu Unii Europejskiej z Chinami wynosi 1 miliard euro dziennie. Luka się pogłębia. Eksport Chin do Unii stale rośnie, podczas gdy nasz udział w chińskim rynku nieustannie maleje. Skomentował komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Status quo nie wchodzi w grę. Unia Europejska przez dekady uzależniała się od tanich dostaw z państwa środka, ale teraz już widzi, że to zagrożenie dla jej bezpieczeństwa gospodarczego. Dlatego Komisja Europejska próbuje przywrócić równowagę i wyznaczyła termin do października. Jeśli rozmowy zakończą się bez porozumienia, wtedy komisja będzie chciała rozwiązać problem bardziej stanowczo poprzez regulacje uderzające w Chiny. Bruksela ma nadzieję, że wtedy łatwiej będzie do tego przekonać kraje, które się obecnie wahają, bo mają dobre relacje z Chinami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: 86% Palestyńczyków z zachodniego brzegu mieszka w warunkach gorszych niż przed wysiedleniem. Ponad połowa z nich obawia się, że znowu będzie musiała uciekać. Tak wynika z raportu zleconego przez europejskie organizacje pozarządowe.
3: Przymusowe przesiedlenia oznaczają dla palestyńskich rodzin z zachodniego brzegu, że nie mogą już uprawiać swojej ziemi, wypasać bydła ani zarabiać na życie. 3/4 badanych rodzin stwierdziło, że nie jest już w stanie zarobić nawet na podstawowe potrzeby, a jako przyczynę wskazało osadników i władze Izraela, które uniemożliwiają im dostęp do ziemi i hodowlę zwierząt. Tylko 6% badanych Palestyńczyków liczy, że w ciągu najbliższego roku sytuacja polepszy się na tyle, że będą mogli wrócić do domu. Ponad połowa spodziewa się raczej kolejnego wypędzenia, eksmisji lub nakazu rozbiórki. Od stycznia 2023 roku przemoc izraelskich osadników doprowadziła do przesiedlenia 6200 Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Ponad 1/3 z tych przesiedleń miała miejsce w ciągu ostatnich 6 miesięcy. To największe przymusowe przesiedlenia Palestyńczyków od 1967 roku. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Eksperci przypominają, że przymusowe przesiedlenia są jednym z najpoważniejszych naruszeń prawa międzynarodowego i mogą stanowić zbrodnię wojenną. Fetor śniętych ryb unosi się w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim. Nieprzyjemny zapach pochodzi ze stawów, które zasila rzeka Miazga. Jeden z nich całkowicie wysechł. Na dnie pozostały śnięte ryby, mówi wójt gminy Dariusz Kubus.
4: Z dostępnych mi informacji otrzymałem, że powyżej właśnie została zablokowana tama, żeby ratować większe zbiorniki wodne.
5: Powodem sytuacji w tym stawie, jak i na pozostałych stawach, jest susza, brak opadu, brak wody w rzece, która zasilała stawy. Stawy pierwsze dwa od strony torów obniżyły się już o 80 cm. Stąd decyzja o jego osuszeniu i niezasilaniu zupełnym i wypuszczeniu tej resztki wody, która pozostała.
0: Wójt Dariusz Kubus dodał, że w miejscu wysuszonego stawu ma powstać oaza zieleni. Na razie trwają

0: prace nad projektem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W dzień deszcz na wschodzie, południu i w centrum kraju, lokalnie też burze z gradem, ale nadal bardzo ciepło. Od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu. Porywy wiatru w czasie burz do 90, a nawet 100 km na godzinę.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Numer rejestracyjny jest, smartfon jest, M-Obywatel jest. No to sprawdzamy, drogi sprawco kolizji, czy jest też ubezpieczenie OC. Świetne, praktyczne i szybkie narzędzie już wkrótce trafi w nasze ręce. O sprawdzaniu OC, sprawcy, sąsiada, a nawet szefa czy teściowej. Powiemy już za chwilę w magazynie Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Damian Ziomber, rzecznik UFG, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
3: Wiele razy rozmawialiśmy o pewnym rozwiązaniu, które jest na stronie internetowej, tylko no, wymaga właśnie wejścia w przeglądarkę, wpisania adresu ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, znalezienia tam odpowiedniej rubryki. Faktycznie jest możliwość cyfrowego sprawdzenia, czy na przykład człowiek, który przed chwilą wyrządził nam szkodę parkingową, czy wjechał na światłach, na przykład w zderzak, posiada OC, tak żeby łatwiej się było dogadać.
4: Albo
3: teraz,
4: czy człowiek, od którego kupujemy pojazd.
3: O właśnie, czy człowiek, od którego kupujemy pojazd, rzeczywiście ten pojazd ubezpieczył. To bardzo ważne, bo jeżeli tego nie sprawdzimy, to możemy my mieć potem kłopoty. A teraz proszę bardzo, M-Obywatel obok M-Stłuczki, bardzo praktycznego rozwiązania, o którym mówiliśmy. Teraz nowe narzędzie. Proszę opowiedzieć, na czym ono ma polegać i gdzie je znajdziemy w aplikacji.
4: Już odpowiadam i opowiadam z przyjemnością. Dla Ministerstwa Cyfryzacji i wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, podobnie zresztą trochę jak w przypadku wspomnianej przez pana z sympatią M-Stłuczki, przygotowaliśmy nową usługę, czyli tę usługę, którą my mieliśmy do tej pory wyłącznie na naszej stronie, postanowiliśmy, oczywiście zgodnie z prośbą Ministerstwa Cyfryzacji i z oczekiwaniem takim wobec nas, dodać do M-Obywatela. I drodzy Państwo, ponieważ rozmawiamy w tym momencie o kilkunastu milionach użytkowników aplikacji M-Obywatel, bo jak wiemy, jest w niej bardzo dużo różnych funkcji, funkcjonalności, jest ona nam przydatna do autentykacji, czyli potwierdzania tożsamości i tak dalej, i tak dalej. Od jutra, żebyśmy mieli pewność, można już zacząć sprawdzać dzisiaj, ale ja bym polecał dzisiaj zrobić jedną rzecz i zresztą zawsze, dlatego że kiedykolwiek ministerstwo czy COI mówi o nowej usłudze w M-Obywatelu, a też właśnie o tym teraz rozmawiamy, to warto sobie wejść w tę aplikację i co zrobić?
3: Zaktualizować
4: jej wersję, tak. Żeby, pan redaktor się uśmiecha, mój kiedyś telefon do państwa na antenę, tak, żeby ta usługa po prostu się zaczytała. Mhm. Ale, drodzy państwo, jutro w M-Obywatelu znajdziecie usługę w kategorii kierowca i pojazdy po zalogowaniu się.
3: Czyli to nie będzie w M-Stłuczce.
4: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. To jest osobna usługa, okay, z poziomu takiego głównego, nazwijmy. Logujemy się do M-Obywatela, wciskamy sobie klawisz, na klawisz, dotykamy napisu usługi i mamy listę usług. I znajduje się tam folder kierowca i pojazdy. I żeby nie być gołosłownym, wiem, radio bez obrazu, ale...
3: Opisowo możemy tutaj omówić.
4: Tak, możemy to troszeczkę omówić, bo uwaga, tu taka wersja, taka jak ona będzie w rzeczywistości na tak zwanej produkcji wyglądała. Wchodzimy sobie właśnie w M-Obywatela, już zalogowałem się, biometria i w kategorii kierowca i pojazdy, zaraz pod M-Stłuczką, druga usługa, to jest oprócz punktów karnych, oprócz uprawnienia kierowcy, oprócz historii pojazdu, mamy sprawdź OC. I co się dzieje po kliknięciu? Mamy sprawdzenie OC po numerze rejestracyjnym, albo po numerze WIN, albo, bo możemy przecież mieć. Jeśli ja od pana redaktora będę kupował pojazd, to pewnie pan mi wyda przynajmniej te dokumenty polisowe, ale tam będzie numer polisy. Ja stwierdzę, a to sobie sprawdzę po numerze polisy. Więc taka opcja po numerze polisy jest. Ale uwaga, o tym wszystkim mówimy od jutra. My trochę dzisiaj wyprzedzamy rzeczywistość w naszej rozmowie.
3: I bardzo dobrze, bo nasi słuchacze są zawsze poinformowani szybko i z wyprzedzeniem. Dobrze, to teraz pytanie.

0: żeby nie nadużyć tutaj ciekawostki, bo ja już sobie wyobrażam, że jak ktoś będzie miał taką usługę, to on sprawdzi samochód żony, teściowej, szefa, koleżanki służbowy. Z pracy, służbowy na przykład.
1: Mówimy o wszystkich pojazdach mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, tych podlegających obowiązkowi ubezpieczenia.
0: I możemy tak sobie dowolnie sprawdzić.

0: nie w obywatelu, tak jak będzie od jutra, ale na naszej stronie sprawdza się po 20 kilka, 25 milionów razy nawet to OC, no to tak, to będziemy mogli też sobie to sprawdzić.
1: Bo tutaj nagłówek na waszej stronie internetowej wygląda tak. Sprawdzanie OC sprawcy wypadku, więc to jest aplikacja, to sugeruje
0: jedną z możliwych sytuacji życiowych, ale wyobraźmy sobie sytuację. Mój dziadek w sile wieku, w kwiecie wieku porusza się pojazdem, nie jest pewien, nie pamięta na przykład, czy i gdzie się ubezpieczył, mogę mu to sprawdzić. Podając numer rejestracyjny, po prostu. Ale znowuż, ta typowa sytuacja życiowa, bo w Polsce obrót używanymi samochodami ma swoją sporą, czy bardzo dużą wręcz, skalę. No i to też jest po to, nie mogę się nie powstrzymać, żeby nie dodać pewnej, nie chcę powiedzieć gwiazdki, ale jednej rzeczy, mianowicie, drodzy państwo, te wszystkie usługi działają wtedy, kiedy my jako obywatele dokładamy należytej staranności, żeby co zrobić. W momencie, kiedy zmienia się własność, właściciel pojazdu, żeby o tym poinformować właściwe instytucje, bo tylko wtedy te instytucje będą mogły pokazać nam aktualny stan prawny związany z ubezpieczeniem tego pojazdu.
1: To teraz algorytm, jak to wygląda, bo my de facto wpisując w ten formularz na stronie internetowej...
0: Niech będzie numer rejestracyjny.
1: Numer rejestracyjny. Mhm. To pytanie nasze do urzędu brzmi tak. Czy pojazd o numerze rejestracyjnym i tutaj tam...
0: Posiada na dzień taki, dzień tak, można
1: posiada
0: wybrać.
1: Posiada na dzień, wpisujemy dzień. Ważne ubezpieczenie OC tak w ruchu krajowym. Super sprawa. I teraz właśnie kluczowa rzecz. My sprawdzamy nie do kiedy to OC jest,
0: nie,
1: tylko czy
0: kolejny dzień.
1: Dzisiaj.
0: Możemy sobie wyklikiwać, bo przyjęliśmy założenie, że obywatela interesuje konkretny dzień w związku z daną sytuacją życiową. No, okay. Czyli jeśli ja od pana kupuję dzisiaj samochód, to mnie nie interesuje jutro, bo my podpisujemy umowę, czy pan wystawia mi fakturę, nie ma znaczenia. Ale może mi pan też darować to auto. To również przecież to jest sposób przeniesienia własności. Wiem, aczkolwiek, uwaga, to nas interesuje na dzisiaj, bo mnie już jutro nie interesuje, dlatego że jutro już będę właścicielem, w związku z tym ja jutro muszę być ubezpieczony do tego auta, które od pana kupuję. To samo ze stłuczką. No, jeśli się z panem zderzam, to ja chcę sprawdzić tu i teraz, czy to ubezpieczenie jest.
1: Tak, i też myślę, że warto powiedzieć o tym, żeby ktoś w panikę nagle nie wpadł, że są takie, ja nie chcę powiedzieć luki w systemie, bo to nie, są absolutnie luki w systemie, ale możemy sobie wyobrazić moment, że kupujemy samochód, poszliśmy do naszego ulubionego agenta, czy też agentki ubezpieczeniowej, ubezpieczyliśmy samochód, no i wychodzimy 5 minut później na parkingu, sprawdzamy, a czy już w UFG ten mój numer rejestracyjny jest, a tutaj wychodzi, że nie ma. Nie, chwila cierpliwości, to wszystko
0: chwila
1: na pewno
0: cierpliwości,
1: będzie...
0: zgodnie z prawem ubezpieczyciele, to jest wprost zapisane, mają obowiązek dostarczenia informacji do nas niezwłocznie, bo my sami nie mamy tych informacji, dlatego że my nie wiemy, gdzie kilkadziesiąt milionów naszych obywateli się ubezpiecza. W związku z tym my bazujemy na tym, co dostaniemy od ubezpieczyciela. I tu jeszcze jedna podpowiedź czy wskazówka. Przy stłuczce, ale i przy kupnie domagajmy się, do czego mamy zresztą prawo wynikające wprost z ustawy, czy sprawcy, czy sprzedawcy, czy zbywcy pojazdu, informacji na temat ubezpieczenia. Bo im więcej tych danych dostaniemy, tym łatwiej nam jest sprawdzić po prostu, gdzie jest to ubezpieczenie i zadbać o swoje.
1: Panie Damianie, to już kolejną nowość ogłosiliśmy na mObywatelu, bardzo praktyczną, na pewno warto z tego skorzystać, ale też dodajmy, że jeżeli to jest samochód na tablicach rejestracyjnych, nie wiem, niemieckich, ukraińskich, słowackich, to my tego nie sprawdzimy w
0: tego nie sprawdzimy. Tu oczywiście, jeśli to są dla krajów, dla samochodów zarejestrowanych na europejskim obszarze gospodarczym, tam jest oczywiście dokumentem dla nas, który musimy zobaczyć, jeśli coś się nam przydarzy z tym samochodem, z tym kierowcą z tego kraju. Musimy zobaczyć dokument potwierdzający zawarcie OC w kraju macierzystym. Poza europejskim obszarem gospodarczym.
1: Czyli Ukraina.
0: Na przykład, uwaga, polskie ubezpieczenie graniczne albo ubezpieczenie macierzyste ukraińskie plus zielona karta. Pamiętajmy, że niektóre kraje zostały wyłączone z zielonej karty. Tutaj mówimy z tego systemu, mówimy o Białorusi i o Rosji, ale tak naprawdę, żeby podsumować ten wątek, myślę, że trzeba sobie zapamiętać jeden adres internetowy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Bardzo krótki adres pbuk.pl.
1: pbuk.pl.
0: Dlaczego? Po pierwsze, jeśli wyjeżdżamy za granicę, wydrukujmy sobie druk jednolitego oświadczenia. Jest ono w języku angielskim, jest też w innych językach, jest dostępne na stronie PBUK. Po drugie, dowiemy się, jak działają te wszystkie mechanizmy.

0: mechanizmy, czyli gdzie my co powinniśmy mieć w kontekście ubezpieczenia. Ale ja jeszcze mogę dodać taki wątek od siebie. Tak, mamy konwencję mówiącą o tym, że pojazd powinien być wyposażony co do zasady w to, co wymaga się w kraju jego macierzystym, ale naprawdę zabranie dodatkowe czy kamizelki, czy czegoś, co nam polepszy, poprawi bezpieczeństwo, czy apteczki, to jest raptem kilkanaście złotych czy kilkadziesiąt przed podróżą, więc tym bardziej warto.
1: Polacy bardzo lubią jeździć za granicę, również swoimi samochodami i bardzo często bywa tak, szczególnie w szczycie sezonu, że jesteśmy gdzieś z drugiej strony Europy, a samochód na polskich blachach nas wyprzedza. No właśnie, ale to też czasami niestety jest tak. Oczywiście wszystkim Państwu życzymy szerokiej drogi, ale dochodzi też do kolizji, do wypadków za granicą i to niestety te statystyki mogą przerażać.
0: No, rozmawiamy, jak pamiętamy, 2024 rok, te dane odszukaliśmy, około 70 tysięcy zdarzeń drogowych.
1: Czyli 200 zdarzeń dziennie nam
0: wychodzi. Mniej więcej za granicą. Mówimy o zdarzeniach, żeby była jasność, powodowanych przez pojazdy na polskich numerach rejestracyjnych poza granicami Polski. No i teraz pytanie, co robić, tak? No, jeśli, znaczy, tu chcę uczulić na jedną rzecz. Jest czasem coś takiego, że a no dobrze z tym OC, no może się nie dopatrzą czy coś, to drodzy Państwo, powiem tak. Jeśli wyjeżdżamy za granicę pojazdem na polskich numerach, to po pierwsze zapamiętajmy sobie jedną rzecz. W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unia Europejska plus jeszcze parę krajów, jest absolutnie, szukam dobrego słowa, trzeba mieć to OC, bo no, grożą nam naprawdę drakońskie kary, łącznie z konfiskatą pojazdu, opłatach liczonych w tysiącach euro. I uwaga, w niektórych przypadkach, w niektórych krajach, mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo to nasze koleżanki i koledzy z PBUK publikują takie dane i takie informacje, możemy nawet spotkać się z ograniczeniem czy z pozbawieniem wolności. Są kraje, bo no powiedzmy sobie szczerze, to jest ryzyko. Ja wiem, w Polsce się mówi, że te tak zwane kary, my mówimy na nie opłaty, one są wysokie, ale drodzy Państwo, jeśli wyjeżdżamy poza Polskę, miejmy ze sobą wydruk tego OC, to potwierdzenie, ten certyfikat nazwijmy go i w ogóle miejmy to ubezpieczenie ważne. No, czyli właśnie to, dlaczego rozmawiamy o metodach jego sprawdzania, tak? No właśnie po to, żebyśmy mieli pewność, że jest ważne. I tyle tak naprawdę, bo jeśli zdarzy się coś za granicą i myślę sobie, że w wielu tych przypadkach kierowca z tamtejszego kraju, w którego wjedziemy, spowodujemy szkodę, myślę, że jednak zadzwoni po policję. Policja skontroluje ten dokument, który my powinniśmy okazać policji. Jeśli nie mamy, naprawdę zaczynają się nasze poważne problemy, bo będziemy odpowiadać również za to osobiście, w sensie osobistym własnym majątkiem, tak? Ale nie życzymy tego nikomu. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Przypominam, że wyjeżdżając za granicę Polski, tracimy ten walor korzystania z dobrodziejstw cyfryzacji, że wszyscy mamy wszystko w smartfonach, policja ma dostęp do naszej, czyli UFG bazy i widzi ubezpieczenia. Bo za granicą niemiecki na przykład policjant, czeski czy słowacki tego nie zobaczy, więc jemu trzeba okazać dokument, co przypomina mi rozmowę z pewną redaktorką Polskiego Radia, która mi powiedziała, wyjechaliśmy za granicę do Berlina na weekend i w ostatniej chwili sobie przypomnieliśmy pod domem, że powinniśmy się cofnąć, bo właściwie wszystkie dokumenty mieliśmy w smartfonach, ale tego w Niemczech nie wykorzystamy. To tylko dobra wola niemieckiego oficera policji, czy kogokolwiek, czy straży granicznej i tak dalej.
1: Przyjmijmy taką zasadę może, że obywatel jest ważny do granic Rzeczypospolitej.
0: Dokładnie.
1: I poza granicami on już
0: nie działa. Mamy kluczyki i telefon i to wszystko, czego potrzebujemy do samochodu.
1: Stąd dlatego warto rzeczywiście przypomnieć sobie, gdzie ten dowód rejestracyjny
0: i
1: leży.
0: Prawo jazdy. I prawo dowód jazdy. Osobisty też się przyda. Te podstawowe dokumenty, to naprawdę nie zajmuje dużo miejsca.
1: No
0: i ten certyfikat OC, tak, uwaga.
1: To ta przecież mała karteczka taka wydawana.
0: Tak, dokładnie tak, ale proszę zwrócić uwagę, że nie tylko na małej karteczce, ale i na dużym druku polisy, przesyłanym nam bardzo często na maila w postaci pliku PDF, mamy wersję anglojęzyczną. Co jest właśnie, po co to jest? No właśnie po to, żebyśmy mogli za granicą pokazać.
1: I teraz pytanie, ono się czasami pojawia. Czy wystarczy taki wydruk z naszego maila, czy musimy jechać
0: od ubezpieczyciela? Nie,
1: wystarczy.
0: Wystarczy nam wydruk, nie trzeba mokrego podpisu tak zwanego, nie trzeba pieczątki. Zgodnie z zasadami tymi rządzącymi dokumentami, taki wydruk ma moc urzędową jak najbardziej.
1: Co na tej stronie PBUK możemy jeszcze zrobić?
0: Bo tutaj jeszcze możemy dużo rzeczy zrobić.
1: No
0: może się zdarzyć druga rzecz, że my sobie jedziemy, załóżmy na weekend do wspomnianej Pragi, niech będzie. I nieuważny prażanin uderzył nasz samochód na parkingu.

0: Na szczęście nie groźna stłuczka, ale stłuczka. Kosztuje to pieniądze, czas, nerwy. Co robimy? Sprawdzamy odprażanina, dokumentujemy szkodę tak, jakbyśmy ją dokumentowali w Polsce. Zdjęcie, mamy oświadczenie, no spiszmy je w języku angielskim. Jeśli prażanin nie zna angielskiego, tak, skontaktujmy się z policją, niech przyjedzie na miejsce zdarzenia. Zadbajmy o to, żeby nam okazał polisę OC swoją, tamtą, własną, czeską. I teraz uwaga, albo na miejscu zgłaszamy szkodę do tego ubezpieczyciela, który wystawił polisę temuż prażaninowi, albo wracamy do Polski i tu jest odpowiedź na, do Polski i odpowiedź na pytanie pana redaktora. Na stronie PBUK znajdziemy sobie korespondentów do spraw roszczeń, czyli...
1: Korespondentów, tak to się
0: tak,
1: nazywa.
0: Reprezentantów, okay. Czasem nazywanych korespondentami.
1: Okay.
0: Chodzi generalnie o, o towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce, które są partnerami dla tych towarzystw, które wystawiły polisy za granicą.
1: Taki
0: czyli...
1: ubezpieczeniowy roaming nam tutaj
0: tak,
1: się
0: taki
1: kłania.
0: Ubezpieczeniowy roaming. Jest w Polsce ubezpieczyciel, który powie, aha, to ten prażanin był ubezpieczony w firmie X czeskiej, działającej na rynku czeskim. Ja jestem reprezentantem, w związku z tym poszkodowany Polak, bo rozmawiamy już o tym, że to nas ktoś w Pradze uderzył na parkingu, zgłasza sobie tutaj w Polsce. I tu w Polsce likwiduje tę szkodę. To wszystko na pbuk.pl polecamy. Łącznie z UFG.pl na sprawdzenie i z M obywatelem.
1: No dobrze. Głównie jeździmy po Unii Europejskiej. Tutaj też bardzo ciekawa statystyka. Jak się okazuje, 48% z tych 70 tysięcy kolizji i wypadków spowodowanych przez polskich kierowców to na terenie Niemiec.
0: No to mnie akurat nie dziwi, dlatego że wszystkie najszybsze drogi prowadzą na Niemcy. Proszę zauważyć, że do Włoch na narty, do Austrii na narty, do Włoch nad morze, Adriatyk i tak dalej, bardzo często jeździmy autostradą, tą, która przebiega przez południe Polski i następnie schodzi czy skręca tam w dół w stronę Monachium, Norymbergi. Więc tak, ten ruch, Niemcy są krajem tranzytowym z naszego punktu widzenia, kiedy my samochodami odwiedzamy kraje europejskie.
1: A na drugim miejscu Włochy, 12%.
0: No, to też pokazuje, gdzie jest destynacja ta końcowa, czyli Niemcy tranzyt, a końcowa destynacja to, to Włochy.
1: No i właśnie warto o tym pamiętać i też musimy mieć świadomość, którędy jedziemy. Na przykład, jeżeli jedziemy do Grecji, to możemy jechać dłuższą drogą, ale zawsze przez terytorium Unii Europejskiej, czyli przez Rumunię i Bułgarię. Ale możemy też jechać na skróty, ale już z Unii niestety i ze strefy Schengen też wyjeżdżamy,
0: bo przez Serbię,
1: i Macedonię Północną.
0: No i uwaga.
1: I jaka zmiana?
0: Kolejna odpowiedź. Otóż strona pbuk.pl, ale oczywiście ogólnie pojęty powiedziałbym albo narzędzia AI-owe, z których korzystamy, odpytujemy, ale wejdźmy na stronę pbuk.pl i dowiedzmy się, ale tak samo strony ambasad tych krajów, są też portale motoryzacyjne tych krajów, oficjalne, mówię o oficjalnych, na ambasadach, na stronach ambasad też są informacje o tym, co trzeba mieć wjeżdżając ze sobą do tego kraju i czego oczywiście nie wolno mieć, no to wiadomo. Ale zasada generalna jest taka, jeśli mowa o Serbii, to jest honorowana polisa OC wystawiona w Polsce, ale jedną powinniśmy sobie przyjąć, no drugą taką zasadę może. Sprawdźmy, jakie dokumenty ubezpieczeniowe powinniśmy mieć w kraju, tym w tej naszej destynacji. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, że na przykład potrzebna nam jest zielona karta. Albo lokalne ubezpieczenie graniczne, bo nie wiemy, gdzie nas zaprowadzi nasza motoryzacyjna fantazja i gdzie będziemy chcieli z Europy, a wbrew temu, co by się mogło wydawać, z Europy naprawdę w sporo miejsc da się dojechać samochodem, o czym świadczą relacje w mediach społecznościowych, kolejne wyprawy i tak dalej, tak? Na pewno ludzie, którzy to organizują, ale w ogóle ktokolwiek by się nie wybierał samochodem poza obszar Unii i tego europejskiego obszaru gospodarczego, no tu przywołana Serbia akurat honoruje polskie OC, ale też sprawdźmy, bo nigdy nie wiemy, czy może się coś nie zmienić. Bo jakby zasadę mamy taką, po Unii Europejskiej jeździmy z tym, co mamy w Polsce, ale gdziekolwiek jesteśmy indziej naszym samochodem, czy dokądkolwiek się wybieramy, sprawdźmy, co powinniśmy mieć na miejscu.
1: Ale niech pan zobaczy, jak to się pozmieniało przez lata. Kiedyś nawet do Niemiec, jak jechaliśmy przed wejściem do Unii Europejskiej, powinniśmy mieć tak zwaną zieloną kartę. Ta zielona karta to był taki dokument...
0: I ona była zielona, przypomnę.
1: Zielona, tak, faktycznie.
0: Dzisiaj zielona karta
1: jest biała,
0: żeby nie zmylić naszych słuchaczy. i słuchaczek. Dzisiaj zielona karta jest biała akurat.
1: Nie ma już takiego zielonego dokumentu?
0: Nie,
1: dobrze. I co się stało, że te zielone karty zniknęły? Bo to tak, wejście do Unii Europejskiej to jedno, ale też pamiętajmy, że część krajów poza Unią Europejską też już nie wymaga tego dokumentu. To już jest taki powoli relikt przeszłości, czy jednak nie dajmy się zwieść?
0: Nie dajmy się zwieść, bo jeśli jedziemy do kraju bardziej egzotycznego, czyli opuścimy na przykład Europę Połączoną,

0: płomieniem promowym. Trzeba pamiętać, że przez Morze Śródziemne, które, no, sama nazwa wskazuje, kiedyś było Morzem Śródziemnym, chociażby dla Wielkiego Imperium, te szlaki zostały, tak? Więc jeśli się wybieramy poza Europę, no to sprawdźmy, czy przypadkiem w Maroko, bo mamy taką chęć, że chcemy z Hiszpanii przejechać sobie naszą terenówką via prom po Maroko. Sprawdźmy, co powinniśmy mieć w Maroko. Albo sprawdźmy, co powinniśmy mieć w Turcji na przykład. Chociaż Turcja zdaje się... Nie, no właśnie, uwaga. Po co jest ten... Bo pan redaktor wspomniał o Unii. Ja jeszcze dołożyłem to EOG, czyli ten Europejski Obszar Gospodarczy. Sprawdźmy tę Turcję. Bo zakładam, że do Turcji trzeba będzie mieć zieloną kartę. Mogę się mylić oczywiście, ale to tylko pokazuje.
1: Sprawdzimy. Natomiast jeszcze jedna rzecz, od której w sumie rozpoczęliśmy naszą rozmowę. To narzędzie, które już jest na stronie UFG i to, które będzie już jutro. niebawem, jutro w M-Obywatelu, pozwala nam na to, żebyśmy z czystym sumieniem mogli się na poboczu dogadać ze sprawcą kolizji, żeby już nie wzywać policji. Dobrze, spiszemy oświadczenie, wszystko mamy jak na tacy.
0: Pamiętajmy, że jeśli będziemy to robić w M-Obywatelu, to od razu logiczne. Oczywiście, że tak, dlatego że uwaga, na ekranie tej aplikacji, w sensie M-Obywatela, jak się zalogujemy i będziemy sprawdzać OC, to uwaga, od razu zobaczymy, że podpowiada nam, żeby zgłosić szkodę via M-Stłuczka. Będzie szybciej. I wtedy to sprawdzanie czy odpytywanie w sensie systemu o OC sprawcy. Proszę zobaczyć. Masz stłuczkę? Sprawdź, jak możesz spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i zgłosić szkodę. Czyli to jest właśnie przejście, jeśli sobie klikniemy. To jest właśnie przejście od razu do M-Stłuczki.
1: Ale w Unii, czy poza granicami naszego kraju, to już nie działa. I co wtedy? Zawsze wzywamy policję?
0: Policję wzywamy co do zasady w kilku przypadkach. Jeden, nikomu nie życzę. Jeśli mamy do czynienia z obrażeniami po stronie ludzi, tak? Dobro, życie i zdrowie człowieka dobrem najcenniejszym. W związku z tym zasada jest taka, wzywamy policję w ogóle bez żadnych zastanawiania się. Druga rzecz, jeśli jest utrudniony kontakt ze sprawcą, w sensie takim, że nie możemy, mówiąc, przepraszam, kolokwializm na antenie Polskiego Radia, dogadać się z tym sprawcą, albo, uwaga, nie możemy ustalić winy, również wzywamy policję. Po co? Po to, żebyśmy mieli najbardziej dokładnie opisane i przedstawione warunki i okoliczności tego zdarzenia. I jeśli ten sprawca nie ma OC za granicą, tak, też wezwałbym tamtejszą policję, bo to może się zdarzyć. To nie tylko my, czasem nam się zdarza brak OC.
1: Panie Damianie, i na koniec dał nam pan wyzwanie, ale nasza redakcja tutaj czuwa, śledzi i faktycznie Turcja bezwzględnie wymaga zielonej karty. Mamy to już zweryfikowane, więc jeżeli ktoś tam z Grecji by chciał sobie tam przejechać.
0: Zielona karta.
1: Ale ponieważ, dlaczego? Już mamy też odpowiedź. Turcja nie należy do porozumienia wielostronnego, w przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej, ale także na przykład Serbii. Zatem za każdym razem, drodzy państwo...
0: Tak. Czy Wielkiej Brytanii, to też pamiętajmy.
1: Więc musimy to zweryfikować sobie dokładnie.
0: Sytuacja polityczna też się zmienia.
1: Bardzo dziękuję. Musimy mieć to oczywiście na względzie i rzeczywiście, no, mamy dostęp do internetu. Sprawdzajmy, nigdy nie wiemy, czy w jakimś kraju gdzieś przepisy się nie zmieniają. To wszystko jest... Widzimy w Polsce, jak to się zmienia.
0: Kilkanaście minut czy pół godziny, żeby mieć święty spokój.
1: Nie, tam w pięć minut niektóre rzeczy możemy sprawdzić. Pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: No to jak, szerokiej drogi, koniecznie z ubezpieczeniem. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Stan dnia.
3: To już teraz będziemy mówić o alertach i bardzo niepokojących doniesieniach. Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Chciałbym zacząć od, no, bez wątpienia chyba rekordu, niechlubnego rekordu. W miniony weekend w ciągu jednej doby odnotowano 17 utonięć. Jeżeli chodzi o taki pełny raport, to do tej pory utonęło 95 osób. No i chciałoby się powiedzieć, to zabrzmi bardzo nieelegancko, ale niestety chciałoby się powiedzieć, że ewidentnie idziemy w tym roku na rekord.
4: Wszystko na to wygląda, tak. Wszystko na to wskazuje. Ja

0: Sobie, prawdę mówiąc, nie przypominam takiego dnia z 17 utonięciami. Rzeczywiście wydaje się, że no przez tą wyjątkowo gorącą pogodę chętniej szukamy tego wytchnienia nad wodą, no ale jak widać nie wszyscy pamiętają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
1: O czym w takim razie trzeba ciągle mówić, na co trzeba zwracać uwagę? Na ile na przykład ta pogoda, no, jeżeli chodzi o wypoczynek, jeżeli chodzi o przebywanie nad wodą, mogłoby się wydawać się no, idealna, no bo gdzież spędzać dzień, gdzie jest prawie 40 stopni, jak nie nad wodą?
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony taką złotą zasadą jest to, żeby ograniczać ekspozycję na dane zagrożenie, niezależnie od rodzaju zagrożenia. W przypadku upałów chodzi tutaj bezpośrednio o ekspozycję czy przebywanie na pełnym słońcu. Czyli skrótowo, jeżeli to tylko możliwe, zostajemy wewnątrz budynku. Planujemy te nasze aktywności na zewnątrz albo w godzinach porannych, albo wieczornych, gdzie ta temperatura jest po prostu już możliwa do zniesienia. Ale zdaję sobie sprawę, że no nie wszyscy mają klimatyzację w domu. To jest luksus, na którego stać mało kogo i możemy sobie radzić innymi sposobami, żeby to pomieszczenie czy temperaturę w pomieszczeniu nieco ochłodzić. Rolety, żaluzje, kotary, wszystko co fizycznie ograniczy dostęp światła i energii słonecznej do naszego pomieszczenia. Bez dwóch zdań, jeżeli jest to konieczne i wychodzimy już na zewnątrz, na pewno powinniśmy pamiętać o nakryciu głowy, na pewno powinniśmy pamiętać o kremie z filtrem. No i bez dwóch zdań o butelce niegazowanej wody. Żadne energetyki, żadne słodkie napoje, na pewno nie alkohol, bo wszystkie te trzy elementy odwadniają nasz organizm. Mimo że czujemy się bardziej nawodnieni, może to prowadzić właśnie do odwodnienia. Nosimy lekką, przewiewną odzież. Kierujemy się po prostu zdrowym rozsądkiem.
1: To w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo ja w tej chwili specjalnie sięgnąłem po swój telefon. Uwaga, upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc. I może nie dziwi sama treść tego alertu, czy też tej informacji. Natomiast może trochę dziwić czas. 00:20, czyli 20 minut po północy. Skąd taka godzina?
0: Tak, my pracujemy w trybie 24-godzinnym, niezależnie od dnia tygodnia, od tego czy święto, czy nie święto. My jesteśmy gotowi do wysyłki takiego alertu RCB. Rzeczywiście wczoraj pojawił się ze strony Straży Pożarnej taki wniosek o uruchomienie systemu alertowego. My niezależnie od rodzaju zagrożenia bazujemy na tych opiniach z zewnątrz. Najczęściej te alerty RCB mają charakter pogodowy. No i tutaj bazujemy na opiniach ekspertów z IMGW. Jeżeli oni prognozują, że dane zagrożenie będzie miało miejsce, taki alert zostaje wysłany. Podobnie było w przypadku tego wczorajszego alertu. Jeżeli wpływa do nas wniosek, dyrektor analizuje ten wniosek i podejmuje decyzję o wysyłce czy nie. Wszystko na to wskazuje, że Straż Pożarna zauważyła ten problem, no i niezwłocznie potem wysłała nam ten wniosek, a my podjęliśmy decyzję o wysyłce. Natomiast co do samych przesłanek, co było powodem wystąpienia o taki wniosek, no to tu już niestety muszę Państwa skierować do...
1: Ale to nie, to jeżeli chodzi o przesłanki, to ja z tym absolutnie nie dyskutuję, bo tak jak mówię, jak gdyby zdziwienia nie budzi treść, bo warto o tym mówić, warto przed tym ostrzegać. No, bardziej zaskakująca może być pora, no bo myślę sobie, że o godzinie 00:20 to większość z nas raczej już po prostu śpi.
0: Tak, większość z nas tak, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli to zagrożenie się pojawia, jeżeli zostanie ono zidentyfikowane, wskazane, może były jakieś statystyczne przesłanki do uruchomienia tego, my działamy całodobowo, niezależnie od godziny, my jesteśmy w stanie taki alert wysłać. I rozumiem pewnego rodzaju rozgoryczenie, że część społeczeństwa mogło w tym czasie spać, ten SMS mógł wybudzić ze snu i bez dwóch zdań, jakby z ludzkiej perspektywy, ja to rozumiem, ale z drugiej strony ta przesłanka, to wystąpienie zagrożenia, no miało miejsce, my system alertowy uruchomiliśmy.
1: Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A naszym gościem jest pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, ekonomistka, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej, wicedyrektorka Ośrodka Analiz

0: politologicznych i studiów nad bezpieczeństwem Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiać o dwóch kierunkach. Pierwszy z nich to Wenezuela, tuż po tragicznym trzęsieniu ziemi. Jak na razie ponad 1500 ofiar śmiertelnych, ale akcja ratunkowa cały czas trwa, więc niestety ta liczba zapewne będzie rosnąć. Ale chciałbym porozmawiać o innym aspekcie tego tragicznego zdarzenia, to znaczy o skutkach ekonomicznych i politycznych, bo gdy doszło do tego trzęsienia ziemi, Wenezuela była w bardzo specyficznym momencie swojej historii. No, pamiętamy te akcje amerykańskich służb specjalnych, porwanie byłego już prezydenta Wenezueli, przewiezienie go do Stanów Zjednoczonych, sankcje nałożone na Wenezuelę, no i w ogóle sytuację ekonomiczno-polityczną, która pogarsza się w Wenezueli już od wielu, wielu lat. Teraz mamy jeszcze tragiczne, straszliwe trzęsienie ziemi. Jakie mogą być tego konsekwencje?
1: Prawdopodobnie konsekwencje będą zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. Będą dotyczyły całości chyba życia w Wenezueli. Oczywiście zobaczymy, w którą stronę się potoczy też polityka Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że to jest tutaj w tej chwili kluczowe. Sama gospodarka Wenezueli w tej chwili no wciąż jest w opłakanym stanie po tylu latach dewastacji, po tylu latach rządów socjalizmu XXI wieku, który wprowadził w życie Hugo Chavez od końca zeszłego stulecia, a później już w takiej karykaturalnej formie kontynuował Nicolas Maduro. Ta gospodarka jest całkowicie niewydolna i widzimy to w całości właściwie teraz, to znaczy te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w środę i później również no, poszukiwanie ofiar wśród tych zawalonych bardzo wielu budynków w pobliżu Caracas, to wszystko nam pokazuje, jak niewydolne jest państwo Wenezueli, że właściwie infrastruktura tam nie istnieje, tam nic nie działa, tam nie ma możliwości nawet udzielenia pomocy w tak tragicznej sytuacji, kiedy to właśnie państwo powinno być tam tuż obok obywateli, właściwie natychmiast po tych tragicznych wydarzeniach. I myślę, że Wenezuelczycy uświadomili sobie coś, co właściwie no było jasne już od dłuższego czasu, ale teraz no widać to jak na dłoni, że państwo nie jest w stanie pomóc, ani nie potrafi, ani nie chce i właściwie cała pomoc, która dociera tam w te wszystkie najbardziej dotknięte katastrofą miejsca, to jest pomoc z zagranicy. To są te zagraniczne grupy, które dotarły bardzo licznie, bardzo ofiarnie, niosą wsparcie mieszkańcom, dlatego że no, ta cała infrastruktura, która była rozmontowywana przez lata, ona wenezuelska, ona właściwie w tej chwili nie jest w stanie zmierzyć się z tą katastrofą. To jakby jeszcze bardziej pokazuje, jeszcze dobitniej pokazuje, w jak katastrofalnym stanie jest gospodarka Wenezueli. I teraz coś musi się oczywiście wydarzyć, czyli jeżeli sobie popatrzymy trochę wstecz, to historycznie no, takie wydarzenia, jakieś katastrofy naturalne, w tym trzęsienia ziemi, no, których było w samej Ameryce Łacińskiej sporo, to bardzo często są punktem wyjścia do przemian politycznych. I być może, że tutaj również no, jakaś zmiana tego reżimu, który wciąż trwa, nastąpi. Oczywiście nie jutro, nie pojutrze, ale wydaje się, że to może być taki krok, który może doprowadzić do czegoś zupełnie odmiennego od dzisiejszego stanu. Bo po tych wszystkich zmianach, które tutaj pan redaktor wspomniał, czyli po porwaniu Nicolasa Maduro, tak właściwie dla Wenezuelczyków dzisiaj sytuacja niewiele się zmieniła. To znaczy ten reżim wciąż jeszcze trwa, wciąż jeszcze represje jak najbardziej docierają do tych wszystkich, którzy próbują tam gdzieś protestować. Wciąż opozycja nie ma możliwości działania na terenie Wenezueli. No i Wenezuelczycy oczekują, że może jednak teraz coś się rzeczywiście wydarzy.
0: No ale pytanie brzmi, czy takie ruchy odśrodkowe, one będą wystarczające do tego, żeby rzeczywiście zmienić układ polityczny, czy w ogóle system polityczny Wenezueli?

0: Wenezueli, no bo przecież Wenezuela jest, nie jest państwem demokratycznym. Jest państwem, które oczywiście udaje demokrację, no ale jest państwem, gdzie te wszystkie decyzje przebiegają w zupełnie inny sposób. No, doskonale nam znany z naszej całkiem niedawnej historii. I teraz pytanie, czy rzeczywiście sami Wenezuelczycy będą w stanie dokonać tej zmiany? Bo spoglądając na to, jak wobec Wenezueli zachowywały się Stany Zjednoczone, to tu pojawia się kilka znaków zapytania, bo przecież mogłoby się wydawać, że właśnie porwanie Maduro będzie takim punktem wyjścia do tego, żeby tę sytuację polityczną w Wenezueli uzdrowić, ale okazało się, że Amerykanom wcale na tym nie zależało. Zależało im jedynie na tym, żeby uwięzić Maduro, ogłosić sukces, no a przy okazji jeszcze podpisać różnego rodzaju kontrakty czy też umowy na wydobycie wenezuelskiej ropy i właściwie na tym się skończyło. Nie było żadnych ustępstw czy też żądania ustępstw wobec opozycji. A tego się spodziewano.
1: Dokładnie, dokładnie. I Wenezuelczycy są bardzo zawiedzeni taką postawą Stanów Zjednoczonych, którą najpierw przywitali no, z otwartymi ramionami. To wszystko, co się zdarzyło, czyli porwanie samego Nicolasa Maduro, miało być tym punktem wyjścia do dalszych zmian. Oczekiwano, że Stany Zjednoczone ułatwią doprowadzenie do przeprowadzenia nowych wyborów, bo już jakby wszyscy rozumieją, że zaakceptowanie wyniku tych poprzednich wyborów, tego prawdziwego wyniku, no pewnie nie nastąpi. Natomiast późniejsze tygodnie, potem miesiące no wskazują na to, że Stany Zjednoczone bardzo chętnie takie status quo, te nowe status quo przywitało i to im bardzo dobrze odpowiada. Tylko, że teraz w obliczu tej katastrofy, która się wydarzyła kilka dni temu, tak naprawdę administracja Trumpa no, musi podjąć pewne decyzje i tu już mamy oświadczenia sekretarza stanu Marco Rubio, który obiecuje pomoc szeroką, szybką i skuteczną, obiecuje taką dogłębną reakcję, wysyła wyspecjalizowane zespoły, ale też pomoc, fundusz pomocowy w wysokości 150 milionów dolarów i teraz, żeby to skutecznie gdzieś przekazać i rozpocząć rozbudowę Wenezueli, to właściwie trzeba będzie wspomóc odtworzenie tej infrastruktury i być może, że to będzie ten moment, kiedy no, uda się wykorzystać to społeczeństwo obywatelskie, które tam jednak przecież jeszcze jest, działa. Tylko, że myślę, że takim wielkim znakiem zapytania, który tutaj się pojawił dosłownie godzinę temu, jest fakt, że Maria Corina Machado, a więc uhonorowana pokojowym Noblem, liderka opozycji wenezuelskiej, która z Wenezueli wyjechała właśnie po to, aby tę Nagrodę Nobla odebrać. Ona nie może wrócić do Wenezueli. Próbowała to zrobić. Próbowała zrobić to w ten sposób, aby no, z jednej strony koordynować w Wenezueli tę akcję pomocową. Tam nie ma naprawdę komu, nie ma tych struktur, a z drugiej strony oczywiście wzmocnić swoją jakąś pozycję polityczną. Ona dotarła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywała, dotarła w pobliże Wenezueli, do Curaçao, ale stamtąd już do Wenezueli nie może wjechać i Stany Zjednoczone jasno dały jej do zrozumienia, że nie ma żadnych gwarancji, że jeżeli miałaby do Wenezueli próbować wjechać, no to będzie to robić na swoją własną odpowiedzialność. Ona co prawda ma wynajętych prywatnych ochroniarzy, ale to oczywiście jest za mało. Dlatego widać też, że takie...
0: Ale to przepraszam, to muszę dopytać. Dlaczego Amerykanie z takim dystansem traktują ją i w ogóle traktują wenezuelską opozycję demokratyczną?
1: No i właśnie. Wydaje się, że tutaj Maria Corina Machado, która jest silną osobą taką w polityce, w opozycji wenezuelskiej, że ona mogłaby jednak te plany, dotychczasowe plany Stanów Zjednoczonych mocno zamieszać, bo jak widzimy to w ostatnich tych miesiącach, to Stanom Zjednoczonym właściwie chodziło przede wszystkim jednak o to, aby no, zawrzeć jakieś porozumienia gospodarcze, czyli być tam obecnymi w przede wszystkim no, w tym biznesie energetycznym, w wydobyciu ropy naftowej i tak dalej.
0: A to z kim podpisujemy umowę, nie ma znaczenia, byle był zgodny z naszymi celami, czy też zgadzał się na nasz punkt widzenia?
1: No biznes musi się zgadzać po prostu. I tu rzeczywiście nawet Donald Trump w ostatnich takich swoich wypowiedziach jakby to potwierdza. Tylko, że to teraz...

0: może być misja o bardzo wysokiej stawce dla Stanów Zjednoczonych. I myślę, że trwają autentycznie w tej chwili no, pewne negocjacje co do tego, w jaki sposób jednak tę Wenezuelę wesprzeć. I być może, że doprowadzi to wszystko jednak do jakiejś ścieżki, nie mówię, że jutro czy za tydzień, ale takiej ścieżki, która faktycznie przerodzi się w tą drogę demokratycznej transformacji. Dlatego, że Stany Zjednoczone oczywiście wpisały sobie całą hemisferę w obręb no, tej swojej polityki, którą ogłosiły w ramach tej strategii bezpieczeństwa w zeszłym roku, ale teraz to będzie pewien sprawdzian, dlatego że wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej patrzą na to, w jaki sposób Stany Zjednoczone zareagują. I to jest tragiczne wydarzenie. Wszyscy właściwie sąsiedzi, wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej tam są obecne ze swoimi zespołami ratowniczymi, z jakąś pomocą humanitarną, nawet Kuba, która jest no, w tragicznej sytuacji ekonomicznej. O tym za chwilę jeszcze sobie prawdopodobnie więcej powiemy, ale też wysłała pomoc do Wenezueli. Oni wszyscy patrzą na to, na czym będzie polegała faktycznie ta polityka wobec hemisfery i czy Stany Zjednoczone wyjdą jakby poza obręb tych dotychczasowych swoich planów takich, które uwidoczniły w tym przypadku, czyli poza po prostu realizację swoich biznesowych jakichś aspiracji.
1: No ale jeżeli nie zrobiono tego przy okazji, nie zrealizowano takiego planu, czy też nie podjęto takich starań przy okazji porwania Maduro, no to pytanie, dlaczego teraz Amerykanie by mieli zmienić swoją politykę?
0: Oczywiście tutaj jest dużo znaków zapytania, natomiast wydaje mi się, że to jest jednak taki punkt, który może być, może zaważyć na tym, że ta dotychczasowa machina jednak ruszy w trochę inną stronę. I tak jak mówię, jeżeli sobie popatrzymy na wcześniejsze katastrofy, chociażby to jest w stolicy Nikaragui, w Managui w 72 roku, w Meksyku 85 rok, to są bardzo podobne schematy, gdzie trwał reżim, gdzie wydawało się, że no nic nie zakłóci tych jakichś bardzo długotrwałych, już mocno osadzonych w społeczeństwach reżimów, a później właśnie te katastrofy naturalne, te trzęsienia ziemi tragiczne no, pokazały, że doprowadziło to do obalenia tych rządów, no w przypadku Meksyku to rządów długo takich wieloletnich partii PRI. I to się może oczywiście wydarzyć. Natomiast tak jak mówię, tutaj reakcja, ta faktyczna reakcja Stanów Zjednoczonych będzie kluczowa i zobaczymy, czy Stany Zjednoczone będą chciały wykazać przed całą Ameryką Łacińską, że tak dbają o ekonomicznie również o tę swoją strefę wpływów.
1: To jeżeli pani pozwoli, jeszcze jeden kraj. No, z naszego punktu widzenia podobny obszar i chyba podobnie patrzymy na te problemy. Myślę o Kubie. Kuba, która no, chyba też jest już na skraju takiej gospodarczej czy ekonomicznej katastrofy i chyba wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Tym bardziej, że nawet przemysł turystyczny, który był chyba taką kroplówką w ostatnich latach, w ostatnim czasie również się zaczął bardzo wyraźnie załamywać. Prezydent Kuby ogłosił w takim razie daleko idące reformy ekonomiczno-gospodarcze, które mają sprawić, że wyspa jakoś odżyje, natomiast jednocześnie wyraźnie zaznaczył, że nie ma mowy o zmianie w modelu politycznym, czyli będą reformy wolnorynkowe, ale Kuba ma pozostać komunistyczna. No i teraz pytanie brzmi, czy da się to po prostu zrealizować i połączyć te dwie opcje? Oczywiście no, ja wiem, że Chiny są przykładem na to, że można i że ten ogień z wodą jakoś współdziałają, ale jednak Kuba to chyba trochę inny przypadek.
0: To jest zupełnie inny przypadek. Faktycznie znalazła się pod ostrzałem tej nowej polityki Trumpa. Administracja Trumpa nasila presję na Kubę i to widzimy od wielu miesięcy, a już bardzo wyraźnie od czasu właśnie porwania Nicolasa Maduro w Wenezueli. Wenezuela przestała być tym wielkim bratem dla Kuby i Kuba właściwie nie ma już dzisiaj znikąd pomocy, bo wcześniej przez dziesięciolecia to był Związek Radziecki, który wspomagał ekonomicznie tę wyspę. Później to była Wenezuela ze swoją ropą naftową, a w tej chwili Kuba została zablokowana przez Stany Zjednoczone i tam nie ma już ropy naftowej, właściwie tych dostaw od

0: czasu właśnie porwania Nicolasa Maduro. Nie ma jeden statek tylko dotarł z Rosji, ale to jest właściwie kropla w morzu potrzeb. Nie ma też możliwości zarabiania na właściwie no jedynym takim przemyśle, który jeszcze funkcjonował, czyli na turystyce, bo jest odcięta również w ten sposób. No i teraz wiadomo, że tak bardzo długo na ten reżim chyba o takich blokadach nie wytrzyma. I teraz co może się wydarzyć? Takich scenariuszy oczywiście można by rysować kilka, mniej bardziej prawdopodobnych. I wydaje się, że w odpowiedzi właśnie na to, co może tutaj się wydarzyć, to władze Kuby postanowiły jednak nieco zmienić te swoje podejście biznesowe, no po to, żeby pozwolić w niewielkim stopniu, ale jednak na funkcjonowanie takiej gospodarki, która miałaby pozory gospodarki rynkowej, bo to nie jest przekształcenie gospodarki. To są tylko, wydaje się, pewne drobne działania, które nie zmienią całości no, tej katastrofalnej sytuacji, która przecież narastała od dziesięcioleci.
1: To przepraszam, to gdy pani to mówi, to mam takie skojarzenie z latami 80. i z firmami polonijnymi, które miały uzdrowić polską gospodarkę.
0: Ale propaganda to jest na podobnym poziomie, chociaż może nawet i bardziej zaawansowana na Kubie, bo tam oczywiście nie ma mowy o żadnej takiej prawidłowej ocenie sytuacji gospodarczej. My właściwie z zewnątrz patrząc nie jesteśmy w stanie dotrzeć do jakichś wiarygodnych danych. Wiemy tylko, że to po prostu sytuacja jest absolutnie katastrofalna. Więc takie pozorne otwarcie to jest flirt reżimu na w momencie obawy o jakąś formę interwencji, no, którą grożą Stany Zjednoczone.
1: Czyli to ma być taki trochę ukłon gest wobec Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, my się zmieniamy, nie interweniujcie.
0: O tym świadczą też rozmowy, które cały czas są prowadzone. Rozmowy pomiędzy reżimem kubańskim a przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Te rozmowy się toczą i wydaje się, że ze strony Kuby to jest granie na czas. Natomiast warto też jeszcze przypomnieć naszym słuchaczom, że na Kubie tych prawdziwych rewolucjonistów, tych osób, które no, całym swoim życiem potwierdzały, prawda, tę ideologię rewolucji kubańskich, jest już bardzo mało. Oczywiście Raul Castro wciąż jeszcze jest przywoływany jako ten człowiek, który podejmuje wszystkie decyzje, ale on ma już 95 lat, no i możemy się spodziewać, że któregoś dnia po prostu go zabraknie, a ci młodsi, o całe pokolenie, przedstawiciele władzy, oni nie cieszą się już takim autorytetem i być może, że nie będą w stanie po prostu powstrzymać jakiejś takiej też oddolnej zmiany na Kubie.
1: No i pytanie brzmi, czy będą chcieli umierać za komunizm na Kubie?
0: Myślę, że nie, bo to już nie jest taki jakiś żywa ideologia, która przyświecała no, tym pierwszym dziesięcioleciom po rewolucji. Dzisiaj Kubańczycy są bardzo zmęczeni tą katastrofą ekonomiczną, do której doprowadziły nieudolne władze. Oczywiście sankcje nałożone na Kubę również, a tak jak to podkreślają przede wszystkim przedstawiciele władzy, że to jest wina Stanów Zjednoczonych i tej blokady, którą nałożyły Stany już przecież wiele dziesięcioleci temu. Ale tak naprawdę to przecież to jest nieudolne zarządzanie i nawet jeżeli dosypiemy tam jakichś pozorów tej wolności gospodarczej, to nie zmieni, bo tam nie ma możliwości rozwijania tych biznesów, jeżeli tak naprawdę nie zmienimy tam jakichś kluczowych założeń w tej gospodarce. To nie nastąpi.
1: No ale to jeszcze jedna kwestia. Czy Amerykanie w ogóle muszą interweniować? No bo spoglądając na różnego rodzaju doniesienia, które docierają z Waszyngtonu, to można odnieść wrażenie, że Amerykanie są już przekonani o tym, że ten reżim upadnie sam, że tam tak naprawdę już nie trzeba niczego robić, nie trzeba interweniować, nie trzeba mu w żaden sposób pomagać. On jest skazany na upadek i to bardzo szybki upadek, bo mówi się o tym, że być może już latem, czyli lada chwila, tak naprawdę to wszystko się po prostu zawali.
0: No i wydaje mi się, że Stany Zjednoczone tak do końca nie podjęły jeszcze decyzji, czyli czekają dość dynamicznie na to, co się wydarzy, mając nadzieję na to, że ten reżim sam upadnie. I to jest jeden z możliwych scenariuszy, że reżim po prostu stanie się na tyle niewydolny, gdyby do tego nastąpił.

0: nastąpiło odejście na przykład Raula Castro, to wtedy to jest całkowicie realistyczna, myślę, możliwość. Natomiast może też być, może tak się zdarzyć, że reżim w jakiś sposób pójdzie na ustępstwa, chociaż dzisiejsze deklaracje temu przeczą. Może być też ta presja dzisiejsza ze strony Stanów Zjednoczonych nastawiona na spowodowanie takiego wewnętrznego pęknięcia, bo pamiętajmy, że te reformy, które próbuje wprowadzić prezydent Díaz-Canel, one nie cieszą się powszechnym poparciem wszystkich członków reżimu, bo niektórzy tacy bardziej zatwardziali przedstawiciele partii komunistycznych wcale ich nie witają z otwartymi ramionami, więc takie pęknięcie oczywiście też może się wydarzyć. Ale możemy też oczywiście jako jeden ze scenariuszy brać pod uwagę to, że jakaś forma interwencji nastąpi i sam Donald Trump wielokrotnie już groził w sposób militarny Kubie, ale to jest, wydaje mi się, mało prawdopodobne. Natomiast gdyby na Kubie ta sytuacja przerodziła się w jakąś katastrofę humanitarną, co wcale nie jest mało prawdopodobne, to może być tutaj to pretekstem do takiej natychmiastowej pomocy humanitarnej, którą by zaoferowały Stany Zjednoczone. A wtedy no, taka obecność Stanów Zjednoczonych mogłaby też wpłynąć na jakieś szersze zaangażowanie polityczne.
1: To pani doktor, to bardzo,
0: tak
1: bardzo krótko. A na ile istnieje możliwość, że im bliżej będzie wyborów w Stanach Zjednoczonych, to zważywszy na to, jak wyszła Donaldowi Trumpowi ta wojna z Iranem, on będzie potrzebował szybkiego, spektakularnego sukcesu. Kuba nadaje się jak mało kto.
0: Kuba nadaje się jak mało to kto i myślę, że to jest jeden z możliwych scenariuszy i w tej chwili po prostu trwają takie przymiarki, co będzie najbardziej spektakularne, co jest możliwe, co się wydarzy. Myślę, że takie decyzje jeszcze nie zapadły, ale gdzieś tam w gabinetach Białego Domu na pewno są intensywne rozmowy na temat Kuby, która miałaby tutaj podkreślić oczywiście tą sprawczość Waszyngtonu.
1: Czyli lato na Kubie będzie politycznie gorące.
0: I być może, że również huraganowe, bo sezon huraganowy na Kubie zaczyna się pod koniec sierpnia przez cały wrzesień. Myślę, no to, że to jest bardzo
1: to zobaczymy, czy ten huragan również polityczny przetoczy się przez Kubę. Doktor Joanna Gocułowska-Bolek, ekonomistka, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej, wicedyrektorka Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytet Warszawski. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Rude, blond, kręcone, proste. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o społecznym wymiarze włosów. Czy mężczyźni wstydzą się łysiny? Skąd brały się stereotypy dotyczące poszczególnych kolorów włosów? O to m.in. będę pytać antropologa profesora Waldemara Kuligowskiego w najbliższą środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kominy płacowe, czas pracy lekarzy, finanse NFZ oraz zmiany systemowe w ochronie zdrowia to główne tematy zapowiadanego na dziś spotkania premiera Donalda Tuska z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. W rozmowach ma wziąć udział także minister zdrowia.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział już tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. To pokłosie afery w stołecznym szpitalu południowym, gdzie koordynator

0: oddziału ratunkowego. Lekarz bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Premier Tusk mówił, że liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Oczekuje też odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Najpierw rząd, a potem parlament w ekspresowym tempie przyjął ustawę, która ma pozwolić na powiązanie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu z zarobkami lekarzy. Takie dane będzie mogła zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa trafiła już na biurko prezydenta. Na rozmowę z premierem w sprawie czasu pracy i kominów płacowych liczy też samorząd lekarski. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy w związku z upałami i burzami, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, mówi brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy.
2: Począwszy od pożarów, poprzez zasławnięcia, ale też interwencje związane ze skutkami ulewnego deszczu czy silnego wiatru. Pogoda jest dynamiczna i w niektórych rejonach mamy pogodę bezwietrzną, bez opadów, a w innych rejonach Polski mamy niestety do czynienia z frontami burzowymi, gdzie mamy silny wiatr, intensywne opady deszczu i tam strażacy usuwają powalone drzewa, połamane gałęzie, ale też odpompowujemy wodę, zabezpieczamy dachy, które zostały uszkodzone przez silny wiatr.
1: Wczoraj termometry pod Wawelem na południu, po południu pokazywały 38 stopni. To jedna z najwyższych zanotowanych temperatur w mieście. Upalny dzień w Krakowie pomagają przetrwać specjalne kurtyny wodne.
3: Bardzo dobry sposób na orzeźwienie.
4: Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej.
5: Można bliżej stanąć i też tam troszkę ona chłodzi, ale duża atrakcja.
3: Trzeba trochę się ochłodzić, żeby ruszyć dalej w drogę.
6: Dużo arbuzów jem.
7: Zimny prysznic, woda do picia. Starsze panie widzę, że mają wiatraczki, no różne są metody.
8: No krótkie spodenki, wygodne sandały, trzeba trochę cienia jednak.
1: A dziś kolejny upalny dzień, lekarze zalecają pozostanie w domach. Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne A-26. Umowę w tej sprawie podpisano w Gdyni. To podwodne myśliwce, które znacznie zwiększą bezpieczeństwo naszego kraju. Na Bałtyku, mówi komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
9: Okręty podwodne są pewnego rodzaju ewenementem, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie. Morze Bałtyckie jest trudne, ale jednak one się sprawdzają. Szczególnie szwedzkie. One są przygotowane do działania na morzach płytkich i myślę, że tutaj też sprawdzą się na Bałtyku, jeżeli chodzi o polską marynarkę wojenną. Jedno jest pewne, ja to zawsze powtarzam, marynarka wojenna z okrętami podwodnymi ma o wiele większe zdolności niż marynarka wojenna bez okrętów podwodnych.
1: Pierwszy okręt podwodny trafi do polskiej marynarki wojennej w 2030 roku. Kompromitacją nazwali Niemcy występ swojej kadry na mundialu. Piłkarska reprezentacja zachodnich sąsiadów Polski uległa Paragwajowi w rzutach karnych i odpadła z Mistrzostw Świata już na etapie 1/16 finału.
10: Nie wiem, jak my, Niemcy, mogliśmy przegrać w rzutach karnych. Zawsze byliśmy w tym dobrzy. Paragwaj miał wszystko do wygrania, my wszystko do przegrania. Może dlatego wysiadły im nerwy. Nie mam pojęcia. To jest niewytłumaczalne. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Szczerze, to boli. W ofensywie popełnialiśmy mnóstwo błędów. Nie mieliśmy żadnego piłkarza w topowej formie. Nie możemy, jako 4-krotny mistrz świata, 3-krotny mistrz Europy, wylecieć z turnieju przez Paragwaj. To jest wielki blamasz i to trzeci blamasz z rzędu. Potrzebujemy gruntownej przebudowy. Muszą przyjść nowi, a wszyscy do wyrzucenia. Zobaczyliśmy w tym meczu wszystko, czego nam brakowało na tym turnieju. Przede wszystkim charakteru. Za dużo było obojętności. A Paragwaj był pełen pasji, grał sercem. To był nasz problem.
1: W Berlinie z niemieckimi kibicami mecz oglądał Adam Górczewski, a faworytem jest Francja, która dziś zagra ze Szwecją. Mecz rozpocznie się o 23:00 czasu polskiego. To dobry wybór, tak? Decyzję Roberta Lewandowskiego skomentował honorowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. Polski napastnik będzie grać w barwach amerykańskiego klubu Chicago Fire. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania Lewandowskiego w koszulce tej drużyny. Michał Listkiewicz mówi, że Stany Zjednoczone mają silną ligę.
11: Sportowo będzie wszystko ok, no ale jeszcze jest ta część pozasportowa. Chicago to wiadomo drugie po Warszawie największe polskie miasto, jeśli chodzi o populację. Będzie miał tam masę kibiców na trybunach, będzie uwielbiany, będzie kochany. Jest to ogromne środowisko polonijne. Wyobrażam sobie, jaka będzie walka o bilety na pierwszy mecz Roberta w Chicago Fire na nowojorskim, na chicagowskim stadionie.
1: Debiut Roberta Lewandowskiego prawdopodobnie 16 lipca. To były aktualności.

0: Programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: We wtorek deszcz na wschodzie, południu i w centrum kraju. Lokalnie też przejdą burze z gradem, ale nadal bardzo ciepło. Temperatura w dzień od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 37 na wschodzie i południu. Porywy wiatru w czasie burz do 90 km na godzinę.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. Uf, jak gorąco. Myślę, że te słowa najczęściej padają ostatnio z ust wszystkich Polaków, ale podejrzewam, że nie tylko z ust Polaków, ale także mieszkańców całej Europy, bo to właśnie ten kontynent najszybciej się ociepla. No i o tych upałach dzisiaj będziemy rozmawiać, a w studiu gość dr Artur Szkop, Instytut Geofizyki PAN, fizyk atmosfery. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
2: Uf, jak gorąco, ale myślę, że Pan się tego spodziewał, że tak będzie, gorąco.
3: No niestety tak, no mamy oczywiście nasze modele atmosfery, które nam przewidują powiedzmy kilka tygodni do przodu, więc jesteśmy w stanie przewidzieć takie eventy, zanim się wydarzą. Szczególnie ten event, który teraz obserwujemy, to co widzimy teraz nad Europą, nazywamy taką blokadą Omega. To słowo Omega tutaj jest dobrane ze względu na kształt, jaki przypomina układ baryczny. Europa znajduje się w średnich szerokościach geograficznych i nasze systemy meteorologiczne są zdominowane przez wyże i niże, które na przemian pojawiają się nad naszym kontynentem. Zazwyczaj jest tak, że układy baryczne poruszają się z zachodu na wschód. To jest tak średnio, zresztą wokół całej planety średnio, rzecz biorąc, wiatr wieje z zachodu na wschód. Teraz co się wydarzyło nad Europą? Mamy bardzo rozbudowany wyż nad centralną Europą, który najpierw zbudował się bardziej na zachód, w tej chwili przesunął się nad nami, oraz dwa niże, które znajdują się po bokach trochę na dole, więc trochę można sobie to wyobrazić, że one go tak podtrzymują i blokują od dołu. No i teraz co się wydarzyło? Po pierwsze, taki układ tego wyżu i tych dwóch niży jest bardzo stabilny i potrafi się zablokować. To, co się teraz stało. Efekt jest taki, że przez kilka tygodni mamy zafiksowany układ baryczny. No i dlaczego to jest problem? Wyże na półkuli północnej kręcą się w prawo, czyli tak jak wskazówki zegara, a niże kręcą się odwrotnie. No i teraz na styku wyżu i niżu może się pojawić taka sytuacja, że pojawia się taka dysza. Oba te układy baryczne wymuszają ruch powietrza w tą samą stronę. Można sobie wyobrazić, że gdybyśmy dwie piłki złączyli ze sobą, obracające się w przeciwną stronę, to do nas styku pojawia się takie miejsce, gdzie obie wymuszają przepływ w jednym kierunku. No i tak się teraz zdarzyło, że ta dysza pojawiła się od strony północnej Afryki, czyli od Sahary do Europy. I napompowało nam saharyjskiego super gorącego i super suchego powietrza, które zagnieździło się w tym centralnym wyżu nad Europą. Dodatkowo w takim układzie barycznym dochodzi jeszcze do takiego efektu kopuły, gdzie mamy takie makroskalowe opadanie powietrza, a jeśli gaz ulega sprężeniu, to się ociepla. Więc nie dość, że naleciało nam strasznie gorące powietrze, to jeszcze do tego się ogrzało u nas. Im dłużej ono się u nas blokuje, im dłużej przebywa zablokowane, tym jest cieplej. No i najpierw to była Portugalia, potem Hiszpania, Francja, Niemcy, teraz my.
2: Ale to jest anomalia pogodowa, takie hasło się często pojawia. Czy to jest po prostu ta zmiana klimatu i sytuacja, do której się musimy przyzwyczaić?
3: No to, co obserwujemy teraz, jest anomalią. Anomalia jest to sytuacja meteorologiczna, która znacznie odbiega od średniej długoterminowej. Czyli powiedzmy, mamy teraz czerwiec, możemy sobie popatrzeć, jaka była pogoda w czerwcu przez ostatnie 30-40 lat i na podstawie tego możemy zobaczyć, czy aktualny stan, który obserwujemy, jest w okolicach tej średniej, czy znacznie od niego odbiega. Ten odbiega bardzo, ponad 10 stopni na plus. Taki układ to nie jest pierwszyzna. Takie układy się zdarzały wcześniej. Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to jest tak, bo jest bardzo dużo dezinformacji, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, niestety. Powiem to, co wiemy na pewno. Na pewno wiemy, że Ziemia się ociepla. Na pewno wiemy, że my jesteśmy przyczyną tego ocieplania się. Cały system ocieplił się około 1,5 stopnia od okresu preindustrialnego, czyli powiedzmy od późnego XIX wieku.
2: To niedużo, 1,5 stopnia.
3: No i teraz to nie oznacza, że wszędzie będzie cieplej 1,5 stopnia, bo to nie jest żaden problem. To, że będzie 11,5 zamiast 10, co za różnica. Problem polega na tym, że są miejsca, które się ocieplają szybciej, I są miejsca, które się ocieplają wolniej. Co więcej, im jest cieplej, tym jest więcej energii w atmosferze. Co sprawia, że te zjawiska ekstremalne mają więcej źródła energii, które mogą zużywać. Huragany stają się silniejsze. Tego typu układy baryczne, jak teraz obserwujemy, są w stanie się utrzymywać dłużej i mocniej ogrzewać powietrze.

Więc tak, ociepliło się o 1,5 stopnia, ale taki układ, ten omega, który teraz obserwujemy, nagrzał nam Europę o 3-4 stopnie bardziej, niż by nagrzał, gdyby

0: no to to kasuje całe globalne ocieplenie. No ale niestety za tą zimną zimę zapłacimy bardzo gorącym latem, a nawet jeżeli my nie zapłacimy, to ktoś inny, u kogoś innego będzie super gorąco. Takim miejscem na Ziemi, które się ogrzewa najszybciej, jest ogólnie Arktyka i w tej chwili rzeczywiście Europa aktualnie w tej chwili ociepla się dosyć szybko. Jeżeli chodzi o Europę, to sytuacja jest już w tej chwili bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o klimat Europy, dlatego że jesteśmy na dosyć dużej odległości od równika. Polska, powiedzmy, 50 stopni szerokości północnej. To jest dużo. Powinno być dużo zimniej. Nie jest zimniej, dlatego że mamy prąd zatokowy, czyli Golfstrom, czyli układ, powiedzmy ogólnie, układ prądów na Atlantyku transportuje gigantyczne ilości ciepła z obszarów zwrotnikowych do naszych szerokości geograficznych, a nawet dalej na północ, i ten efekt ocieplający jest aż do archipelagu Svalbard, czy nawet Nowej Ziemi na północ od Rosji. No i teraz tak, krótkoterminowo rzeczywiście się ogrzewamy, ale wiele modeli wskazuje, że w przyszłości cały układ prądów morskich na Atlantyku może się załamać pod wpływem ocieplenia klimatu. Żeby ten układ działał, woda musi, ta ciepła woda musi dopłynąć na północ, ochłodzić się i opaść w dół. Niestety, jeżeli na powierzchni znajduje się dużo roztopionej, słodkiej wody z topiącego się lodu, ona jest lżejsza i nie chce opadać. I cały układ się blokuje. Jeżeli ten układ się zablokuje, co może się wydarzyć za 20 lat, mało prawdopodobne, za 100 lat, bardzo prawdopodobne, to w Europie zrobi się nagle dużo zimniej. W Wielkiej Brytanii 10 stopni w dół. W Polsce prawdopodobnie wrócimy do tego, co mieliśmy preindustrialnie. Czy to oznacza, że wszędzie indziej się ochłodzi? Nie, wszędzie indziej zrobi się jeszcze cieplej. Bo to ciepło, które my mamy tu zgromadzone, teraz nie będzie odpływać, czyli na przykład w Zatoce Meksykańskiej będzie jeszcze cieplej, bo nie będzie tego układu, który odbiera ciepło stamtąd. Więc jest to taki paradoks, tak? Że z jednej strony
1: i trochę
0: teraz
1: to wszystko skomplikowane.
0: Bardzo skomplikowane. No jest, wszystkie uproszczenia tutaj są nadużyciem. Samego ocieplenia o te 1,5 czy 2 stopnie, no ciężko nam jest w życiu codziennym zauważyć. Więc jak gdyby musimy mieć świadomość, że te liczby, które podaje ten słynny IPCC, czyli Międzynarodowy Panel do Badań Zmian Klimatu, te liczby, które mówią, że na koniec stulecia my będziemy mieli 4 stopnie, to parafrazując, wszyscy zginiemy, to nie należy tego rozumieć, że okej, wszędzie będzie 4 stopnie cieplej, tylko wtedy, jeżeli to będzie to 4 stopnie cieplej średnio, to będą miejsca, gdzie będzie 15 stopni cieplej, będą miejsca, gdzie nigdy wcześniej nie występowały huragany i nagle zaczęły występować, chociażby Morze Śródziemne jest takim miejscem, gdzie w zasadzie już na 100% zaczną występować dosyć regularnie tak zwane medikany, które są pełnoprawnymi huraganami, a z tym, że zazwyczaj było za zimne morze, żeby mogły wystąpić. Mam takie wrażenie, że takim problemem, który się często przewija, jest to, że jak to jest możliwe, że my jesteśmy na 100% pewni, że klimat się ociepla i czy to przez nas, a z drugiej strony nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak się zmieni klimat za 10 lat w Polsce. No skoro jesteśmy pełni pewni, no to przecież powinniśmy być w stanie przewidzieć. Przykład. Stawiamy garnek na małym gazie. Nalewamy do niego zimnej wody i stawiamy na małym gazie. I co się dzieje? Woda w garnku się ociepla. Zgoda?
1: Tak, jemy ale powoli.
0: Powoli. Wiemy, dlaczego się ociepla?
1: Bo ją podgrzewamy.
0: Bo ją podgrzewamy, więc źródło i powód podgrzewania jest jasny. Po jakim czasie woda się zagotuje? Jest milion zmiennych, które musimy znać. Musimy wiedzieć
1: wielkość garnka, ilość wody,
0: kształt garnka.
1: Kształt garnka, temperatura pomieszczenia też.
0: Oczywiście. Jeżeli garnek stoi krzywo na gazie, jest nie na środku, zupełnie inne strumienie konwekcyjne się rozwiną w środku.
1: I na małym palniku, a na dużym palniku też inaczej
0: dokładnie
1: będzie się
0: podgrzewała. Ta sama ilość energii rozłożona na większej powierzchni. Teraz stworzenie modelu, który jest w stanie powiedzieć, po jakim czasie się zagotuje woda, jest dramatycznie trudne i pewnie trzeba by mieć superkomputer. Ale nadal my na 100% wiemy, że to przez nas się ta woda odgrzewa w tym garnku. Wiemy na pewno, że to my, a jednocześnie przewidywanie przyszłości jest dramatycznie trudne. Klimat na Ziemi zawsze się zmieniał. Historycznie jak patrzymy, to zarówno były okresy, kiedy było dużo, dużo zimniej, jak i były okresy, kiedy było dużo cieplej niż teraz. Co więcej, koncentracje CO2, które w tej chwili obserwujemy, wcale nie są historycznie wysokie. Jak cofniemy się kilka milionów albo kilkadziesiąt milionów lat wstecz, to te koncentracje potrafiły być dużo wyższe. To, co jest absolutnie bezprecedensowe, pomijając uderzenia asteroidów i jakieś superwybuchy wulkanów, to jest tempo zmian. Czyli to, co się teraz dzieje, z naszego punktu widzenia 200 lat, powiedzmy, my jako cywilizacja odpowiadamy za zwiększenie ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Te gazy cieplarniane działają dokładnie tak jak szklarnia. Do szklarni światło wpada sobie przez przezroczystą szybę i jest praktycznie zupełnie przez nią niezatrzymywane, ogrzewa wszystko, a następnie gorące podłoże w szklarni chce oddać tą energię, emitując promieniowanie długofalowe, podczerwone. Wszystko świeci. Im jest zimniejsze, tym świeci słabiej i dłuższą długością fali, czyli w dalekiej podczerwieni. Jak coś jest bardzo gorące, zaczyna świecić światłem widzialnym, dlatego jak ogrzewamy kawałek metalu, to nagle on zaczyna się żarzyć. Ale to, że my nie widzimy, że świeci, jak coś ma 20 stopni Celsjusza, to nie zmienia faktu, że to dalej świeci. No i teraz cały układ ziemski jest w równowadze. Mamy światło ze słońca, które przede wszystkim, maksimum jest w okolicach koloru zielonego. To światło dosyła nam energię do Ziemi, ono przechodzi przez atmosferę, ponieważ atmosfera

0: jest przezroczysta dla światła widzialnego, a następnie Ziemia, powierzchnia Ziemi próbuje tą energię oddać z powrotem w kosmos, ale oddaje ją w długich falach, czyli w średniej długości podczerwieni. I tutaj wchodzą gwiazdy cieplarniane, ponieważ one zatrzymują to promieniowanie.
1: Czyli tu jest ten człowiek, który trochę namieszał.
0: I gwiazdy cieplarniane były zawsze, ale my dołożyliśmy cegiełkę. Najsilniejszym gazem cieplarnianym jest para wodna. Wcale nie dwutlenek węgla. Jej jest zawsze dużo. Tak się składa, że jest miejsce, gdzie ona kiepsko absorbuje. Między mniej więcej 8 a 12 mikrometrów. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. To, co jest istotne, to to, że dwutlenek węgla zamyka tą dziurę. Więc dodanie nawet niewielkiej ilości dwutlenku węgla powoduje, że to okienko atmosferyczne, gdzie ta energia mogła uciec w kosmos, nagle zostaje zamknięte. Dlatego zwiększenie koncentracji z 300 kilkudziesięciu, powiedzmy do 500 cząstek, 500 ppmów, czyli cząstek na milion, jeżeli mówimy tutaj o koncentracji dwutlenku węgla, wydaje się to w sumie niewielka różnica i zamykamy tylko jakby takie wąskie okno atmosferyczne, kiedy ta energia ucieka, ale i tak, ponieważ to jest wszystko w stanie równowagi, to jeżeli zamknęliśmy to okno, to teraz musi się wytworzyć nowy stan równowagi, który po prostu będzie przy wyższej temperaturze. Powierzchnia przy wyższej temperaturze emituje mocniej, no i znajdziemy nowe ekwilibrium, nową równowagę, tylko już będzie cieplej.
1: Mówimy o tym, że te ostatnie dni, ten weekend, no to rekordowe temperatury powietrza to takie wyniki, takie wartości, jakich nie mieliśmy od lat. Ale kiedyś też znowu było, w powiedzmy, nie wiem, 76 chyba roku były takie też upalne dni, upalne momenty zanotowane, więc tyle czasu był spokój, albo spokój, no tyle czasu nie było takich rekordów i teraz nagle znowu mamy kolejny moment, że jest rekord. Może to jest jakaś taka zmienna, a co 50 lat będziemy takie rekordy notować?
0: Średnio tak kiedyś było. I w momencie, kiedy klimat był stabilny, to rzeczywiście było tak, że co jakiś czas, dajmy na to co 50 lat, rzeczywiście było super gorące lato, a co 30 lat była super zimna zima. Były to charakterystyczne anomalie dla naszego klimatu. To, co się teraz zmienia, to to, że te anomalie, które obserwowaliśmy wcześniej, są silniejsze. Efekt jest taki, że częściej będziemy obserwowali ekstremalnie wysokie temperatury, ekstremalnie niskie temperatury, ekstremalnie niskie opady. To tak naprawdę o tym
1: się ekstremalnie duże opady.
0: I ekstremalnie duże opady. Znaczy to, o czym się jak gdyby najmniej, wydaje mi się, mówi w tym wszystkim, to to, że dla centralnej Europy największym zagrożeniem są susze. Nie niskie temperatury w zimie, czy wysokie w lecie. Oczywiście to jest bardzo niekomfortowe, za to susza, szczególnie taka długa susza klimatologiczna jest zagrożeniem dla upraw. I w tym momencie wykłada nam się cała gałąź gospodarki. Dotyczy to nas, dotyczy to wielu krajów Europy. W tej chwili najbardziej południe Europy jest zagrożone osuszeniem. Może tam dojść nawet do pustynnienia, mówię tu o Półwyspie Apenińskim i Półwyspie Iberyjskim. Musimy być przygotowani na to, że coś takiego może wywołać nawet masową migrację w obrębie Europy.
1: A co będzie dalej, jeśli chodzi o to lato, które dopiero się zaczęło?
0: Jeżeli chodzi o długoterminowe prognozy, to kolejna cegiełka teraz musimy dołożyć, żeby nie było
1: jeszcze
0: za prosto.
1: Bardziej skomplikować.
0: Nie było za prosto. Mamy prognozy pogody, takie, które sobie sprawdzamy gdzieś na stronie internetowej czy w telewizji. One zazwyczaj przewidują nam tydzień, no dwa tygodnie do przodu. A czasami słyszymy, to lato będzie super ciepłe. No i teraz, czy to są te same modele prognozy pogody? Są różne modele dostosowane do różnych kroków i do różnych zakresów czasów. Jeżeli chcemy znać bardzo dokładnie, co się będzie działo, czyli tu będzie padał deszcz, a 100 km dalej już nie będzie padał, to potrzebujemy model, który ma bardzo małe oczko siatki, bardzo krótki krok czasowy. Jesteśmy w stanie przewidzieć wtedy 3, 4, 5 dni do przodu, ale złożoność obliczeniowa takiego modelu jest gigantyczna, więc potrzebujemy włożyć bardzo dużo energii i bardzo dużo czasu procesorów, żeby policzyć, co się będzie działo. Drugim problemem, który na przykład się objawia w modelach zanieczyszczeń, jest to, że czasami brakuje nam danych wejściowych. Model może działać idealnie. Jeżeli nakarmimy go niedokładnymi danymi, czyli na przykład podamy mu nieprecyzyjnie temperaturę na wejściu, no to jak on ma dobrze nam przewidzieć, jaka będzie temperatura za dwa dni? Więc to są dwa jak gdyby osobne problemy w modelowaniu przyszłości. Jeden to to, że potrzebujemy mieć idealnie działający model. Dwa, że musimy mieć czym go nakarmić. Tych globalnych modeli na Ziemi jest dosłownie kilkanaście. Za to jeżeli mówimy o długoterminowych prognozach, tam się stosuje zupełnie inne oczka siatki i zupełnie inne kroki czasowe. I wtedy jesteśmy w stanie plus minus przewidzieć, jakie będzie lato za dwa miesiące. Ale żeby było jasne, to jest bardzo plus minus i to jest może tak, że będzie ciepło w centralnej Europie.
1: To jest takie 50 na 50, tak. Czyli tak sobie każdy z nas mógłby trochę sobie tak pogdybać.
0: Dokładnie. A poza tym to jest tak, że może być ciepło u nas, a może być ciepło w Niemczech. No więc model w zasadzie działa i pokazuje prawidłowo, że gdzieś będzie ten taki bąbel ciepła, ale nie spodziewajmy się, że jesteśmy w stanie przewidzieć na 2-3 miesiące do przodu, jaka będzie pogoda w Warszawie. To jest zbyt skomplikowane. Zresztą nie mamy danych, które by były w stanie nakarmić takie modele.
1: A to jeszcze chciałabym zapytać o to, jaka będzie pogoda w

0: W takim razie i ten upał jeszcze kiedy się teraz, ten, który mamy teraz, oczywiście, jak długo jeszcze potrwa? Czy to chociaż wiemy?
1: Ten układ baryczny omega, który obserwujemy, on jest bardzo stabilny, ale oczywiście można go rozbić. I już tego prowodyra rozbicia już widzimy. Nadciąga dosyć silny niż z Atlantyku, z północnego Atlantyku, który prawie na pewno rozbije cały układ. U nas się to wydarzy późnym poniedziałkiem, wtorek, środa. To będzie wchodziło od zachodu, przemieszczało się na wschód. I czy to będzie takie wyzwolenie od gorąca i zapomnimy o problemie? Od gorąca tak, ale od burz nie. Jeżeli teraz zimniejsze, super wilgotne powietrze z nad Atlantyku zderzy się z super gorącym, suchym powietrzem, które jest u nas, to możemy się spodziewać bardzo, bardzo silnych frontów atmosferycznych. Możemy mieć burze frontowe, możemy mieć burze konwekcyjne za frontem, a możemy mieć grad, możemy mieć porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę i niestety dopiero koło czwartku sytuacja się ustabilizuje. Niestety wysoka temperatura oznacza dużo energii i ta energia musi się gdzieś rozproszyć. No i ona zazwyczaj takim najprostszym sposobem na rozproszenie dużej ilości energii w atmosferze to są właśnie zjawiska konwekcyjne, burze, opady. Taka burza bardzo ładnie usuwa nadmiar energii z naszej atmosfery.
0: No tylko taka burza i deszcz, który na pewno jest wyczekiwany, nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o nawodnienie gleby, bo to jest znowu szybki, intensywny opad, który spływa i to też nie o to nam chodzi, żeby nam pomogło, bo no właśnie nie do końca tę wodę zatrzymamy tu, gdzie spadła.
1: Niestety to jest znany problem. Bardzo ważne jest to, co mamy na ziemi. Jeżeli na ziemi mamy las, mamy ściółkę leśną, mamy dużo zieleni ogólnie, dużo trawników.
0: Niekoszonych.
1: Dokładnie chciałem to powiedzieć, czyli łąki, głęboko ukorzenione rośliny, to wszystko zatrzymuje wodę. Za to jeżeli mamy wszędzie beton i ładnie skoszone trawniczki, które mają system korzeniowy parę centymetrów tylko wchodzące w głąb ziemi.
0: No to połóż takim, po trawniczku.
1: Po trawniczku i poza tym on nic nie zatrzyma, wszystko spłynie i mamy znowu suszę.
0: Wspomniał pan jeszcze o zanieczyszczeniach, które wpływają na temperaturę?
1: Zanieczyszczenia atmosferyczne bardzo często są wrzucane do jednego wora z ociepleniem klimatu. Ile razy słyszałem, jak ktoś mi mówił, że po co my w Warszawie wprowadzamy strefę czystego transportu, jak Chińczycy i tak emitują u siebie. No więc chciałbym jeszcze raz podkreślić, że są to dwie bardzo odrębne od siebie rzeczy. Ocieplenie klimatu są to globalne zmiany temperatury wynikające z zmiany ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. A jakość powietrza jest zjawiskiem dosyć lokalnym. Czas życia zanieczyszczeń, które nazywamy aerozolami w powietrzu, jest do 5 dni, może 6. Więc to, co emitują Chińczycy, w ogóle
0: nie dolatuje do nas.
1: W ogóle to nic nie dolatuje. Więc to, co sobie zrobimy u nas, na przykład na Śląsku, no mamy stację na Śląsku, dlatego wspominam, no czasami koncentracje, które tam obserwujemy, są dramatyczne. No i teraz największy plot twist w tej sytuacji. Zanieczyszczenia atmosferyczne, średnio rzecz biorąc, chłodzą planetę. Im jest brudniej, wolniej się ociepla nasza planeta. Co więcej, ostatni skok przyspieszenia ocieplenia przypuszcza się, że dużą cegiełkę do tego przyłożyło oczyszczenie powietrza w Chinach. Chiny zainwestowały gigantyczne pieniądze w oczyszczenie powietrza w miastach, do tego stopnia, że widzimy globalne przyspieszenie ocieplenia klimatu. No więc teraz mamy paradoks.
0: Dr Artur Szkop, Instytut Geofizyki, pan fizyk atmosfery, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: A ja zapraszam na kolejne spotkanie, ale proszę na siebie uważać, bo naprawdę przy tej temperaturze może być niebezpiecznie. Dużo wody i najlepiej w cieniu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami pani Marta Kobylińska, psycholog, psychoterapeuta, Medicover Mind Health. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Proszę państwa, będziemy rozmawiać o cichych epidemiach, a właściwie jednej cichej epidemii. Mamy epidemie głośne, mamy epidemię choroby otyłościowej, mamy epidemię cukrzycy, a te ciche to między innymi problemy psychologiczne, problemy z tym, co dzieje się w naszej głowie, a nawet z tym, co dzieje się w głowach naszych dzieci. Bo o tym, że dorośli mają tego typu problemy, już zaczynamy mówić. O tym, że jest to wielki kłopot naszych dzieci, no to troszeczkę z tym jest chyba gorzej. To duży problem. To jest cicha epidemia, która się rozgrywa gdzieś tam w zakamarkach domów, szkół, ale jest niebezpieczna, jest poważnym i powszechnym problemem.
4: Jak najbardziej, to jest bardzo poważny problem i niestety coraz bardziej powszechny. Cicha i nie tylko, że gdzieś w zaciszu domu,

0: ale często też w zaciszu pokoju, jakiegoś kąta dziecka, które jest pozostawione samo ze sobą, z jego problemami. I rzeczywiście tych problemów dzieci i młodzież mają coraz więcej. Obserwujemy wzrost różnych trudności psychicznych, psychologicznych u dzieci i młodzieży, problemów emocjonalnych, lękowych, obniżonego nastroju, depresji, które są coraz bardziej powszechne, coraz bardziej się nasilają, a też musimy być świadomi tego, że wiemy tylko o tym, kiedy ktoś się zgłosi, kiedy ktoś powie o tym problemie, a bardzo często jest tak, że to się rozwija w ogóle niezauważone, gdzieś schowane właśnie w takim zaciszu, kącie domu czy szkoły, korytarza gdzieś, gdzie dziecko się izoluje i nie ma dostępu też do pomocy.
1: Medicover bada te ciche epidemie. Mhm. Czy wiadomo, jaka jest skala tego problemu? Czy to się da jakoś określić?
0: To jest bardzo trudne do określenia, tak jak powiedziałam. Szacuje się, że profesjonalnej pomocy potrzebowałoby około 20% dzieci. To jest całkiem spora liczba, 20%, no to w każdej klasie tak naprawdę ktoś się znajdzie, kto tej pomocy potrzebuje. Ale tak jak powiedziałam, to są dane oparte na tym, kiedy ktoś już zgłosi się po pomoc.
1: A dlaczego tak się dzieje? Co się takiego wydarzyło, że jest taki ogrom takich potrzeb, deficytów rozmaitych? No przecież ktoś powie, problemy były zawsze, problemy rówieśnicze były zawsze, problemy z rodzicami były zawsze, a kiedyś 20-30 lat temu nie mówiło się o problemach psychologicznych dzieci, albo mówiło o nich zdecydowanie mniej. No na pewno nie traktowano tego jako cichą epidemię.
0: Tak, zgadzam się. Myślę sobie, że powodów tego, że teraz jesteśmy bardziej uważni na problemy psychiczne, psychologiczne, jest kilka. Przede wszystkim więcej się o tym mówi, więcej się dostrzega. My teraz jesteśmy bardziej skupieni też na takim dobrostanie psychicznym naszych dzieci z jednej strony, więc możemy więcej zauważyć. Ale też jest wiele czynników, które nasilają te problemy, bo zmieniło się tempo życia. Jest wiele zmian technologicznych. Rodzice sami są skoncentrowani na swojej karierze, na przetrwaniu, ulegają olbrzymiej presji, a dzieci często są pozostawione trochę same sobie. Nie są odpowiednio zaopiekowane przez to, że rodzic jest zajęty czym innym i ma masę własnych problemów. Ponadto myślę, że ogromnym problemem jest rozwój mediów społecznościowych, bo to jest taki świat, którego rodzic nie może też bezpośrednio obserwować, albo no, jest to trudne do zauważenia.
1: Nie jest dopuszczony do tego świata, tak. Nie jest zazwyczaj dopuszczany też do tego, co dzieje się w relacjach rówieśniczych, ale tego, co dzieje się w tym wirtualnym świecie, tym bardziej często nie zna nawet znajomych tych wirtualnych swojego dziecka, albo nie wie, że ono ma konto społeczność w mediach społecznościowych.
0: Dokładnie, bo bardzo łatwo jest obejść wszelkie zabezpieczenia, tak? To nie jest problem wpisać inny wiek. I rodzic rzeczywiście może nie być tego do końca świadomym. Poza tym, jeżeli chodzi o te media społecznościowe, to jest po prostu coś, co się nie kończy. To życie w sieci. To trwa 24 godziny na dobę, więc nawet kiedyś, kiedy były jakieś problemy między rówieśnikami, no to się wychodziło ze szkoły, zamykało się drzwi, wracało się do domu, który był często bezpiecznym azylem, a teraz wraca się do domu, a życie toczy się dalej. Wszelkie problemy, które były, pozostają. To nie ma przerwy od tego. To jest 24 godziny na dobę.
1: Wspominała pani, że trudno oszacować skalę tego zjawiska, bo właściwie wiadomo o tym od osób, które zgłaszają się po pomoc, ale na pewno ich jest niewielki odsetek albo dużo mniejszy niż to zapotrzebowanie na pomoc. A z czym te dzieci się zwracają albo właściwie ich rodzice? Z czym przychodzą?
0: Te problemy są bardzo różne. To może być obniżony nastrój, to może być na przykład duża zmiana zachowania polegająca na tym, że dziecko, które do tej pory było radosne, aktywne, spotykało się ze znajomymi, nagle zamyka się w swoim pokoju, nie chce rozmawiać, wycofuje się. Są też takie dramatyczne zgłoszenia, kiedy dziecko ma już na przykład myśli samobójcze, bardzo duże stany nasilone, stany lękowe, że to wyjście z domu jest niemożliwe. Też często, bardzo częstym problemem są samookaleczenia.

0: są najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się rodzice. Czasami wiedzą, co tak naprawdę się dzieje, w sensie, że na przykład wiedzą o przemocy rówieśniczej, wiedzą o jakichś wydarzeniach, które mogły spowodować problemy psychiczne, ale często to jest tak, że dziecko mówi, że się źle czuje, to trwa to długi czas i on, rodzic na przykład ulega temu dziecku, żeby dziecko przyprowadzić do specjalisty, bo takie sytuacje też się zdarzają. Często problemy dzieci są niestety bagatelizowane, dzieci i młodzieży.
1: Bagatelizowane przez samych młodych, którzy myślą, że lepiej nie mówić, że jakoś to będzie, czy bagatelizowane przez dorosłych na zasadzie, to się jakoś ułoży?
0: Przez jednych i drugich to może być bagatelizowane, w sensie taki młody człowiek umniejsza, myśli sobie, że sam sobie poradzi, że to nic takiego, że przejdzie, ale to jest rzadziej. Najczęściej to dorośli bagatelizują te problemy, mówią, że nic się takiego nie dzieje, że każdy tak miał, przesadzasz, co to za problem, jak będziesz dorosły, to będziesz miał prawdziwe problemy. Być może z perspektywy dorosłego to nie jest duży problem, ale z perspektywy młodego człowieka, który jeszcze ma dużo mniejsze doświadczenie życiowe, to jest tragedia, to jest dramat i ten młody człowiek ma do tego prawo. Zwłaszcza w okresie dojrzewania, kiedy generalnie życie jest dużo, dużo cięższe. I dorosły, który nie potrafi jakby postawić się w perspektywie tego młodego człowieka, nie pomaga. Nie pomaga umniejszając.
1: Nie potrafi postawić się w sytuacji tego młodego człowieka, pani wspomniała, no bo faktycznie to pokolenie rodziców zupełnie inaczej rozwiązywało problemy i miało też zupełnie inne problemy. Tak jak pani wspomniała, one się kończyły właściwie, kiedy wychodziło się ze szkoły, czy wracało do domu z podwórka, była jakaś przerwa od tego wszystkiego. Mhm. Dlatego trudno zrozumieć, jak wielką przemocą dla dziecka jest to, że ona trwa 24 godziny na dobę, bo można wrócić do domu i znaleźć inwektywę pod swoim adresem w mediach społecznościowych, przerobione zdjęcia i poczytać przede wszystkim komentarze, durnowate komentarze. Boli. Na pewno bardzo boli.
0: Oczywiście, tym bardziej, że dziecko nie ma też wykształconych takich mechanizmów obronnych, jakie ma dorosły człowiek. To boli dorosłego człowieka, więc to, co przeżywa młoda osoba, która ma dużo bardziej wrażliwą jeszcze psychikę, to jest po prostu, to są takie rany, które potem długo, bardzo długo się leczą.
1: A jakie w tej całej sytuacji miejsce jest dla szkoły, albo jaką rolę odgrywa szkoła, biorąc pod uwagę, że te epidemie są ciche, ale pomaga czy utrudnia?
0: To zależy, bo zdarzają się takie miejsca, takie szkoły i tacy specjaliści, którzy zauważają, że z dziećmi dzieje się coś nie tak. I to oni pierwsi zgłaszają, że coś jest na rzeczy i że należy zająć się problemem. Ale często szkoły są przede wszystkim miejscem bardzo dużej presji i rywalizacji, gdzie jednostka w tłumie ginie, gdzie jest duża koncentracja na wynikach, gdzie też jest umniejszanie problemów psychicznych, że po prostu ogarnij się, weź się w garść. I w tej sytuacji no to szkoła tylko to nasila. Jeszcze do tego dochodzi cała sfera kontaktów społecznych w szkole, bo dziecko może doświadczać tam przemocy rówieśniczej takiej bezpośredniej, takiego ostracyzmu, wykluczenia. Też są różni nauczyciele, którzy nie zwracają uwagi na stan psychiczny dziecka i też mogą być bardzo przemocowi. Także szkoła ma na pewno olbrzymi w tym udział.
1: A rozmawiamy w szczególnym momencie, bo to jest końcówka roku szkolnego, kiedy niektórym wydaje się, te problemy minęły, bo kończy się rok szkolny, bo jest teraz czas przerwy. Czy można odetchnąć z ulgą, czy właściwie to jest takie never ending story przez 12 miesięcy w roku?
0: Pewnie można odetchnąć, bo po pierwsze koniec roku szkolnego to już koniec tej presji. Skończyło się, już nie muszę poprawiać tych stopni, już nie muszę walczyć o jakieś dodatkowe punkty.
1: O czerwony pasek, mityczny czerwony pasek, który mają niemalże całe klasy w tej chwili.
0: Dokładnie. Tak, zwłaszcza to się widzi w 8 klasie, gdzie jest szaleństwo, poprawianie ocen. możemy sobie tutaj zastanawiać się nad wartością tego czerwonego paska, no ale też trudno jakby nie rozumieć młodzieży, która o to walczy, bo to są dodatkowe punkty. No i na pewno wakacje

0: wakacje, kiedy już nie trzeba o to wszystko walczyć, to jest ulga. Poza tym to jest też brak fizycznego kontaktu czasami z osobami, z którymi nam nie po drodze, które być może też są jakimiś sprawcami przemocy. I wtedy tak można poczuć ulgę, jeżeli nie uczestniczy się w tych wszystkich grupach w mediach społecznościowych po prostu.
1: A o to trudno, prawda? Tak. To właściwie w tej chwili jest już niemożliwe, bo nawet jeżeli są osoby gdzieś poza tym wirtualnym światem, no to ich nazwisko i ich osoba może tam żyć w bardzo niechciany sposób. Ale właśnie wykorzystując tą okazję, że to jest końcówka roku szkolnego, to chciałabym porozmawiać o tym, no i kiedy wkroczyć z interwencją i wyciągniętą do pomocy dłonią? Czy te wakacje to jest dobry moment na to, żeby zacząć szukać pomocy, żeby się skupić na dziecku i, ja bym powiedziała, naprawiać trochę relacje, te zaniedbania z całego roku, bo żyjemy pod ogromną presją, wspominała pani, jesteśmy zabiegani, nie dostrzegamy pewnych kłopotów naszych dzieci. Czy oto otwiera się przed nami w tej chwili fantastyczna perspektywa, by spróbować coś zrobić i jak to zrobić przez te 2 miesiące?
0: Oczywiście świata przez 2 miesiące się nie zbawi, ale to jest bardzo dobra okazja, aby pogłębiać relacje z dzieckiem, żeby ją budować. I tutaj czas spędzony razem, bez presji, bez dodatkowych obowiązków jest bezcenny. Dodam też, że nie każde dziecko potrzebuje od razu interwencji specjalisty. Dobry rodzic, uważny i oddany swojemu dziecku może czasami zdziałać dużo więcej niż specjalista. To jest tak naprawdę taka pierwsza linia pomocy. W związku z tym wakacje spędzone razem, takie, aby one były satysfakcjonujące dla obu stron, czyli nie tylko zainteresowania rodziców, czyli chce zwiedzać galerie i muzea.
1: Zdobywać, odhaczać na liście.
0: Ale też, że mogę sobie z tym dzieckiem pograć, zobaczyć trochę jego świat, spokojnie posiedzieć przy posiłkach, coś może wspólnie porobić. Tak, aby mieć czas na poznanie siebie nawzajem, bo zagonieni są nie tylko dorośli, przecież dzieci mają teraz tyle zajęć dodatkowych, że w zasadzie ich dzień czasami bywa dłuższy niż dzień rodziców. I bez tej presji można zobaczyć się też w innym świetle. Także jak najbardziej wakacje sprzyjają temu, żeby relacje budować, ale tak jak wspomniałam, trzeba brać pod uwagę też potrzeby tego naszego dziecka. To jest też może czas, żeby się właśnie jak najwięcej o tym dziecku dowiedzieć i zbudować coś, co potem pomoże w trudniejszych momentach.
1: No właśnie, czyli czas w tej chwili na to, żeby epidemia, która być może dotyka też nasze dziecko, choroba, która być może dotyka też nasze dziecko, przestała być cicha, a zaczęła być głośna, żeby ją zobaczyć. Na co zwrócić szczególną uwagę? Jak wyłapać to, że z naszym dzieckiem dzieje się coś złego, jeśli mamy w tej chwili więcej czasu i możliwości, żeby się przyjrzeć sytuacji?
0: Dzieci rzadko wprost mówią. Ja tutaj byłabym uważna na zachowanie dziecka, na wszelkie zmiany. To dziecko, które wcześniej było bardzo towarzyskie, a nagle przestaje wychodzić z domu, przestaje się kontaktować z rówieśnikami. To, co można też zaobserwować, to na przykład to, że są jakieś zmiany w śnie, tak? Że albo bardzo dużo śpi, albo ma problemy z zasypianiem i nie śpi po całe noce. Poza tym też takie na przykład większa drażliwość, że byle błahy problem powoduje jakieś duże wybuchy emocjonalne, czyli taka nieadekwatność reakcji. To widać, że jest napięcie, że coś się w tym dziecku dzieje i że to nie ta konkretna sytuacja tylko i wyłącznie wywołuje ten wybuch. Co więcej, na pewno wszelkie izolowanie się od rodziny. Dziecko, które wcześniej spędzało z nami czas, teraz nagle w ogóle nie chce tego czasu z nami spędzać. I oczywiście może być to związane z okresem dojrzewania, kiedy rówieśnicy stają się ważniejsi, a rodzice trochę mniej. Ale wszystko to, co nas niepokoi, należałoby się temu bardziej przyjrzeć. I już skrajną taką sytuacją to jest, kiedy dziecko zaczyna mówić o tym, że życie jest bez sensu, że nie ma przyszłości, to wtedy bym szukała jak najszybciej pomocy u specjalisty. No i wtedy, kiedy na przykład zobaczymy, że dziecko się okalecza. To są wszystkie.
1: Absolutny alarm.
0: Tak.
1: Problem w tym, że czasami te wakacje, zamiast do tego, żeby być razem, wykorzystywane są do tego,

0: żeby właśnie pobyć trochę osobno, bo niektórzy rodzice mają jakąś taką potrzebę. Sama znam przypadki osób, które niemalże od A do Z, od pierwszego do ostatniego dnia są w stanie dziecku zagospodarować wakacje, czasami w dobrej wierze, myśląc, że ono w ten sposób się spełni, a to sportowo, a to w kontaktach z rówieśnikami. I to dziecko z walizką albo z plecakiem wyjeżdża na kilka turnusów rozmaitych obozów czy kolonii. Jako rodzic pewnie czujemy się z tym całkiem nieźle, bo wiemy, że ma ten czas zagospodarowany, nie robi tak zwanych głupot. No ale właśnie, gdzie to miejsce, gdzie ta przestrzeń na bycie razem i zauważenie cichej epidemii?
1: Jeżeli dziecko jest na obozie, to na pewno nie mamy okazji, żeby to zaobserwować. Przy czym jak najbardziej obozy to jest dobra rzecz, czas spędzany z rówieśnikami, rozwijanie jakichś swoich pasji, sport, no wszystko to, na wszystko to może być miejsce, ale kontakt z rówieśnikami, obozy nie zastąpią relacji z bliskimi w rodzinie, bo te relacje są bezcenne, jeżeli chodzi o prawidłowy rozwój psychiczny. Samotność dziecka nie bierze się tylko z tego, że nie ma przyjaciół, ale też z tego, że nie ma takiej sieci wsparcia w najbliższym otoczeniu. I czasami tak naprawdę dobrze jest nawet nic nie robić, tylko być ze sobą. My przeceniamy to działanie, ta produktywność, która jest stawiana na piedestale, a czasem trzeba mieć też czas, żeby się po prostu ponudzić.
0: A no właśnie, i wakacje są świetną okazją do tego, żeby się ponudzić. Niektórzy myślą, nie no, co, przecież ten nastolatek będzie się wkurzał, jak będzie ze mną siedział na kupie, nie mamy o czym rozmawiać. Siedzi cicho, naburmuszony, co z tego za korzyść dla naszej relacji? A jednak jest jakaś korzyść?
1: Oczywiście, że jest korzyść. Trzeba mu pozwolić na bycie osobno, ale tak naprawdę ten wiek nastoletni to jest już ostatni moment na budowanie relacji z dzieckiem. Tylko dorosły często nie widzi, że młody człowiek to ma jakieś swoje potrzeby, swoje zainteresowania i że na to powinna być przestrzeń, więc nie narzucać, ale jakoś próbować się dogadać, znaleźć coś, co można robić razem. Jeżeli on sobie chce jedną noc w wakacje spędzić na graniu, nie wiem, w Minecrafta czy cokolwiek innego, co teraz jest na topie, to niech sobie gra, ale można też pójść razem gdzieś, nie wiem, właśnie przygotować jakiś piknik albo znaleźć jakiś koncert, na który można pójść razem, nawet na koncert taki, gdzie, na który chce iść nasze dziecko, a my jesteśmy tam tylko jako, nie wiem, dorosły
0: opiekun.
1: Żeby
0: poznać jego zainteresowania.
1: Tak, ale tak, dokładnie. I to nie jest tak, że ono się ma dostosować, tylko polega to na dostosowaniu się wzajemnym. I na pewno młody człowiek to doceni, że jego potrzeby, jego zainteresowania, jego emocje są brane pod uwagę, że on jest brany pod uwagę. To jest bardzo cenne.
0: Czy tego rodzaju relacja i kontakt otwiera dziecko czy młodego człowieka na to, żeby opowiedzieć o dręczących go problemach?
1: Tak, ale trzeba cierpliwości, bo jeżeli wcześniej nie było bliskiej relacji i zaufania, to dziecko od razu o tym nie powie. Ale im bardziej poczuje się bezpieczne w relacji z rodzicem, który nie będzie oceniał, ale pokaże taką chęć pomocy, to jak najbardziej. To jest sposób na to, żeby dotrzeć do dziecka i żeby ono się otworzyło, żeby posłuchać też o jego problemach. Niekoniecznie też musimy na siłę zachęcać do zwierzeń. Możemy powiedzieć, że jeżeli masz problem, no to poszukajmy jakiegoś rozwiązania. Może właśnie osoba trzecia, nieznajoma, jakiś specjalista, psycholog czy psychoterapeuta. Ale samo to, że dziecko powie już rodzicowi, że ono potrzebuje pomocy, nawet jak nie chce mówić, co to jest już bardzo ważny krok.
0: A kiedy zacząć szukać pomocy profesjonalnej? Kiedy jest ten moment, żeby umówić dziecko na wizytę z psychologiem, z psychoterapeutą?
1: Tak jak wspominałam, kiedy dziecko mówi o tym, że nie chce żyć, że życie jest bez sensu, że po co ono się urodziło albo po co rodzice sprowadzili je na świat, no to jest już w ogóle tak naprawdę czerwona lampka i już trzeba. Kiedy zauważymy, że się samo okalecza, tak jak mówiłam, to też. Ale nawet wtedy, kiedy mamy takie poczucie, że to nie jest to dziecko, które znaliśmy do tej pory i że coś dzieje się z nim dziwnego,

0: to też jest moment, kiedy warto rozważyć pomoc specjalisty. Ja też uważam, że czasami warto pójść, żeby się dowiedzieć, że nic takiego strasznego się nie dzieje. No bo czasem lepiej dmuchać na zimne. I ja też mam takie doświadczenie z mojej pracy, że przychodzą rodzice, myślą, że to będzie jakaś długa, głęboka psychoterapia, spotykamy się kilka razy, ustalamy pewne rzeczy z dzieckiem i okazuje się, że ono czuje taką ulgę, że to wystarcza, że dalej już może sobie radzić w domu przy udziale dorosłych na przykład. Także też warto po to, żeby nie czekać, kiedy coś się rozwinie.
1: Zdarza się, że dzieci otwierają się bardziej przed obcą osobą, zupełnie obcą osobą?
0: Bardzo często to się zdarza. Jako rodzice reagujemy często lękiem na problemy naszych dzieci albo mamy wobec nich oczekiwania, denerwujemy się, złości nas, że one na przykład zaczynają się wycofywać, nie robią różnych rzeczy, co może być spowodowane jakimiś problemami psychicznymi, a my uważamy, że to lenistwo, my rodzice, bo mamy do tego tendencję niestety. A dorosła osoba, profesjonalista na to tak nie patrzy, jest cały dla dziecka, nie ocenia albo nie powinien oceniać i też gwarantuje zachowanie tajemnicy. Oprócz dwóch przypadków, kiedy zagrożone jest życie lub zdrowie tego dziecka albo jakiejś osoby trzeciej, no to wtedy prawo nas zobowiązuje do reakcji. Ale jeżeli to są problemy, o których dziecko nie chce mówić rodzicom, jeszcze nie chce albo wcale nie chce mówić, to ma okazję, żeby to ujrzało światło dzienne, żeby wypłynęło i żeby nie było z tym samo.
1: A my, szanowni państwo i drodzy rodzice, mamy okazję, żeby przyjrzeć się, co dzieje się w głowach naszych dzieci, bo to całkiem dobry czas, właśnie teraz, czas rozpoczynających się wakacji, żeby zacząć się przyglądać właśnie sytuacji naszych pociech. Cicha epidemia, epidemia problemów natury psychicznej, psychologicznej wśród dzieci i młodzieży. Olbrzymia skala tego problemu, z którym młodzi ludzie nie są w stanie sobie poradzić. Nie radzimy sobie my dorośli, a co dopiero ci młodzi ludzie. Więc zwróćmy uwagę, bo właśnie teraz mamy na to mnóstwo czasu. Tylko trzeba uważnie się przyjrzeć i zacząć rozmawiać z własnymi dziećmi. Gościem audycji Samozdrowie była pani Marta Kobylińska, psycholog, psychoterapeuta Medicover Mind Health. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: A jest nim Tomasz Surdel, dziennikarz, podróżnik, który wielokrotnie w Wenezueli bywał i zna bardzo dobrze ten kraj. Dobry wieczór. Na razie oficjalny bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli to jest niemal 1500, ale jest niemal pewne, że tych ofiar jest dużo, dużo więcej.
5: 1719 przed chwilą został zaktualizowany przez władze.
4: Ale to i tak zapewne jest tylko ułamek liczby tych ofiar, bo zdjęcia, które napływają z Wenezueli, wykonywane często przez zwykłych ludzi, którzy gołymi rękami próbują wydostać spod gruzów innych ludzi, pokazują wiele ciał na ulicach, pokazują bardzo trudną sytuację, pokazują to, że w wielu miejscach profesjonalnych ratowników do tej pory nie ma. Ta sytuacja w Wenezueli wygląda bardzo nieciekawie, delikatnie rzecz ujmując. Tymczasem, jak się popatrzy w media propagandowe w Wenezueli, to wszystko jest super i władze radzą sobie fantastycznie.
5: No tak, rozdźwięk między sytuacją w terenie, a tym, co pokazuje państwowa telewizja, jest dość dramatyczny. I chyba nawet już w tej chwili tak troszeczkę przegięli z tym i ludzie zaczynają się buntować i zaczynają wygwizdywać dziennikarzy z publicznej telewizji, którzy pojawiają się w białych rękawiczkach, ludzie z kilofami przychodzą, zaczynają kłuć po prostu w jakimś miejscu. To jest filmowane jako taka scena, tło do relacji dziennikarzy, a potem zabierają się wszyscy, ci co kuli też się zabierają. Po prostu czysty teatr i no jest to naprawdę przerażające i bardzo chyba jakby tak jak ten reżim był przez długi czas dość sprawny w tą propagandę, to teraz ta propaganda bardzo źle wychodzi do tego stopnia, że kilka filmów, które zostało opublikowanych przez oficjalne

0: kanały zostały wycofane, bo ludzie tak nerwowo reagowali, tak wyśmiewali te filmy, że zostały wycofane z mediów społecznościowych, to oficjalne firmy propagandowe. Niemniej starają się przekazywać jakby taki przekaz, że jakby kraj, państwo nad wszystkim panuje i wszyscy, którzy potrzebują czegokolwiek, otrzymują pomoc, co jest no, absolutnie bardzo dalekie od rzeczywistej sytuacji, niestety.
1: Trzęsienie ziemi było, czy właściwie te dwa trzęsienia ziemi i ponadto jeszcze wiele wstrząsów wtórnych silne. Wiele budynków się po prostu zawaliło. Można zobaczyć zdjęcia pokazujące całe kwartały ulic, które są po prostu w gruzach. Tymczasem, tak mówią ratownicy, 72 godziny. Tyle jest czasu, żeby wyciągnąć ludzi spod tych gruzów. Po tym czasie to każde takie wydarzenie to już jest w zasadzie cud. To już są tylko pojedyncze przypadki. Tych 72 godziny, no niebawem tyle będziemy mieli niestety.
0: No już przekroczyliśmy 72 godziny od tego i to rzeczywiście ratownicy starają się jakby podtrzymywać na duchu, zwłaszcza tych bliskich, którzy bardzo często czekają wobec tych, wokół tych zawalonych budynków i jakby czekają, aż ratownicy wyciągną no, chociażby zwłoki, bo to też jest jakby zakończenie pewnej historii, dlatego, ale jakby ratownicy starają się podtrzymywać na duchu i na przykład wczoraj była taka fajna rozmowa z takim jednym z ratowników meksykańskich, bardzo doświadczonym i on starał się właśnie pocieszać, w centrum Caracas to się odbywało, on starał się pocieszać tych bliskich, mówi, że zdarzało się jakby w jego karierze, że nawet po 10 dniach gdzieś wyciągali ludzi spod gruzu, w związku z tym jakby no, trzeba dalej kopać po prostu, trzeba dalej kopać, no ale to jest syzyfowa praca, bo to są olbrzymie ilości tych zawalonych budynków i niestety też tutaj widać bardzo, że bardzo brakuje w Wenezueli takiego ciężkiego sprzętu budowlanego, bo to takich ciężkich sprzętów ratownicy ze sobą raczej nie mogą przywozić poza tam takimi dwoma czy trzema grupami, które przyleciały ze wszystkim właściwie, z ciężkim sprzętem także, więc niektóre grupy ratowników zagranicznych są zdane na sprzęt, jakby, który powinny dostarczyć lokalne władze, a lokalne władze nie są w stanie tego dostarczyć, bo po prostu tego nie ma. Nie ma nawet worków plastikowych do chowania zwłok, więc to no, dramatyczna jest sytuacja.
1: No tu jeden z przedstawicieli ONZ w Wenezueli poinformował, że ONZ przygotowuje co najmniej 10 tysięcy worków na zwłoki, co pokazuje, że tu jest obawa i szykowanie się na to, że tych ofiar śmiertelnych będzie dużo, dużo więcej niż w tym oficjalnym najnowszym raporcie ponad 1700.
0: No, obawy są bardzo duże. No, w tej chwili oficjalnie jest, jakby takie są szacunki, bo jest kilka list, ale około 50 tysięcy osób uznaje się za zaginione. Eksperci mówią, że prawdopodobnie ta liczba się troszeczkę skurczy, bo bardzo często w takich sytuacjach jest tak, że kilka osób podaje, że szuka tej samej osoby, ona się pojawia na początku wielokrotnie w tych listach osób zaginionych, w związku z tym ta lista pewnie ulegnie skróceniu, ale nadal mówimy niestety o dziesiątkach tysięcy zabitych. Znaczy, póki to zaginionych, ale no, nie ma szans na to, żeby dziesiątki tysięcy zostały teraz wydobyte żywe. No, to będą już poszczególne przypadki, które będą świętowane, a reszta pracy to będzie właśnie polegała na tym, żeby jak najszybciej spod tych gruzów wyciągnąć zwłoki osób zabitych.
1: Oczywiście wiele krajów wysyła pomoc, jak to zwykle bywa w przypadku tego typu kataklizmów. Wiele krajów z kontynentu amerykańskiego, tego północnego, tego południowego, ale także z krajów europejskich. Czesi, Słowacy na przykład z naszej okolicy też wysłali swoje zespoły, tylko że część tych ratowników skarży się na to, że władze zamiast ułatwiać, to czasem utrudniają pracę tym ratownikom, bo wielokrotnie ich sprawdzają, legitymują, przesłuchują.
0: To jest właśnie, na przykład nawet Chilijczycy się skarżą, że czymś takim nigdy się jeszcze nie spotkali. Trwają prace, ratownicy są jakby w ciężkiej pracy, wchodzą w te tunele wydrążone w tych gruzowiskach i pojawiają się naraz wojskowi wenezuelscy i każą im przerwać te prace i wszyscy się mają ustawić jak na apelu i każdy ma się wylegitymować i oni spisują każdego ratownika i sprawdzają, czy ma odpowiednie pozwolenia i że to się powtarza co kilka godzin. Ci sami żołnierze przy przychodzą do tych samych grup i proszą ich o identyfikowanie się. Mówią, że mają takie rozkazy, że władze się boją, że wśród tych ratowników są jacyś szpiedzy. I jeszcze też jest kilka przypadków grup, które, bo jakby Wenezuela powiedziała, że przyjmie każdą międzynarodową

0: pomoc oficjalnie, no ale w Europie, no ja znam przynajmniej trzy grupy, które ratowników, które były gotowe do wylotu, łącznie z tym, że nawet była dzisiaj grupa, która była niemiecko-austriacka, która miała nawet samolot, Luftwaffe przekazała samolot, wszystko było gotowe, oni trzy dni czekali na zgodę z ambasady wenezuelskiej, która miała nadejść i ta zgoda nigdy nie nadeszła i oni dzisiaj powiedzieli, że już dłużej nie będą czekać, że wracają do domów. I nie tylko nie dostali zgody, ale też nie dostali żadnego wyjaśnienia, dlaczego tej zgody nie dostali. Była też taka grupa z Hiszpanii, która też nie dostała zgody, więc to wszystko jest bardzo dziwne, to pewnie gdzieś zginęło w tych odmętach wenezuelskiej biurokracji i no widać, że po prostu, że to państwo nie funkcjonuje. No widać w tej chwili to, jak w takiej soczewce, te wszystkie braki, niedociągnięcia i to ta cała taka amatorszczyzna i to wszystko, te rzeczy, które oni robili, tak no może się uda, może się nie uda, coś tam wymyślimy w ostatniej chwili, no to w tej chwili widać po prostu, że to wszystko padło i to państwo zupełnie nie jest w stanie funkcjonować. To jest cała masa tak niesamowitych absurdów, na przykład ci żołnierze, którzy stoją i w cieniu i przeglądają telefony swoje, które patrzą i pilnują, żeby był porządek tam, gdzie pracują zwykli wolontariusze, którzy nie mają żadnego doświadczenia. A mundurowi przyjeżdżają świetnie, mają wodę, mają wszystko i się wymieniają co 3 godziny, ale tylko po to, żeby obserwować, jak inni pracują. Doszło nawet wczoraj w Lagoaierze do takiej sytuacji, że wkurzeni ludzie wzięli łopaty i dali żołnierzom łopaty i powiedzieli, wy też macie, skoro tu jesteście, to pracujcie, a nie sujcie się tylko i gapcie. Więc widać, że wśród ludzi narasta ten gniew wobec tej indolencji państwa wenezuelskiego.
1: A z czego to wynika? To wynika z tego, że po prostu to państwo nie funkcjonuje, że ci rządzący tak naprawdę nie przejmują się obywatelami, czy to jest jakiś, nie wiem, rodzaj celowego działania, na przykład to niedopuszczanie tych ekip zagranicznych, niektórych z nich przynajmniej, żeby się tam po prostu za dużo cudzoziemców fotografujących, filmujących nie kręciło?
0: Nie, myślę, że to już jest za późno, bo już w tej chwili jest bardzo dużo tych grup i są dziennik. Teraz jakby od wczoraj się próbuje utrudnić dostęp dziennikarzy do tej strefy najbardziej dotkniętej, niby ze względów bezpieczeństwa. Natomiast no już jakby sytuacja już jest taka, że już jakby widać, jakby taka jest ilość tych cudzoziemców, że tego się nie da utrzymać w tym. Ja myślę, że to po prostu wynika właśnie z tej takiej amatorszczyzny i z tego wszystkiego, że tego rozrostu biurokracji. Jakby trzeba pamiętać, że to są jakieś w ogóle karykaturalne sytuacje. Armia wenezuelska, która nie jest jakąś super wielką armią, jest na przykład armią, która ma największą ilość generałów na świecie. W armii wenezuelskiej jest ponad 2000 generałów.
1: O sytuacji w Wenezueli po trzęsieniach ziemi opowiadał Tomasz Surdel, dziennikarz, podróżnik, fotografik, znawca Wenezueli. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję.
1: A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lekarz sygnalista 9 godzin odpowiadał na pytania prokuratury. Ciekawość śledczych, jak słyszymy, została zaspokojona. Setki interwencji straży, piorun uderzający w auto. Po morderczych upałach przyszły gwałtowne burze. Z FC Barcelony do Chicago Fire. Robert Lewandowski zmienia klubowe barwy. Za chwilę relacja zza oceanu. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dziewięć godzin trwało przesłuchanie lekarza sygnalisty w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego. Emil Jędrzejewski to były ordynator chirurgii. Tym razem szczegółowo odpowiadał na pytania śledczych. Szczegóły ma dla nas Jan Olęcki.
2: Przed tygodniem świadek odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Tym razem odpowiadał na wszystkie pytania, a sporządzony po zakończeniu czynności protokół liczy 29 stron.
3: Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
2: Mówił prokurator Piotr Skiba. Po wyjściu z prokuratury pełnomocnik lekarza, radca prawny Tomasz Jędrasiak,

0: nie ujawnił treści zeznań. Potwierdził jednak, że świadek złożył obszerne wyjaśnienia.
1: Nie mogę żadnych informacji udzielić, no ale sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, no chyba można się domyśleć, tak, że dość obszerne zeznania pan doktor złożył.
0: Prokuratura zapowiada teraz analizę zeznań i ich konfrontację z zabezpieczoną dokumentacją oraz relacjami kolejnych świadków. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: I tyle o działaniach śledczych. Przypomnijmy, że jest też wątek polityczny tej sprawy. Przed tygodniem premier zapowiedział poważną rozmowę z szefostwem NFZ-u. Dziś Donald Tusk spotka się z prezesem funduszu. Tematem rozmowy mają być kominy płacowe, czas pracy lekarzy i finanse NFZ-u. W rozmowach ma wziąć udział minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Po aferze w stołecznym szpitalu południowym, gdzie koordynator SOR-u, lekarz bez specjalizacji, zarobił ponad 1,5 miliona złotych, premier oczekuje pilnych i odważnych działań. Po upałach przyszły gwałtowne burze. Dane z ostatnich godzin mówią o ponad 300 strażackich interwencjach. Tak mówi Karol Kroć z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
3: Pogoda jest dynamiczna i w niektórych rejonach mamy pogodę bezwietrzną, bez opadów, a w innych rejonach Polski mamy niestety do czynienia z frontami burzowymi, gdzie mamy silny wiatr, intensywne opady deszczu i tam strażacy usuwają powalone drzewa, połamane gałęzie, ale też odpompowujemy wodę, zabezpieczamy dachy, które zostały uszkodzone przez silny wiatr.
2: Wieczorem w Lędzinach na Śląsku piorun uderzył w samochód osobowy. Pojazdem podróżował mężczyzna. Został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Nawałnice spowodowały też utrudnienia w województwie łódzkim. Przez kilka godzin zablokowana była krajowa 74 w miejscowości Grębenice. W internecie pojawiło się już mnóstwo nagrań zalanych domów i ulic, między innymi z miejscowości Gryfino w Zachodniopomorskiem. Inny film pochodzi ze Skarżyska Kamiennej w Świętokrzyskiem. Materiał opublikowany przez sieć obserwatorów burz pokazuje silny opad gradu. Niektóre kule miały średnicę piłeczki do ping-ponga. Szczegółowy raport, w tym zdjęcia, na polskieradio24.pl. Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire. To już pewne, że nasz najlepszy napastnik przeprowadza się za ocean. Szczegóły kontraktu zna Jan Pachlowski.
4: Klub z Chicago od grudnia usilnie zabiegał o pozyskanie polskiego piłkarza. Pierwsze nieoficjalne doniesienia, że Robert Lewandowski zdecydował się kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się już w niedzielę. Dobę później zostały oficjalnie potwierdzone przez Fire za pomocą klubowych mediów społecznościowych. Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, jako zawodnika o statusie Designated Player, brzmi oficjalny komunikat. Designated Player to znaczy, że Polak jest zawodnikiem o szczególnym statusie z gwiazdorskim kontraktem. Tomasz Drążek, który z ramienia PZPN zajmuje się w Chicago wyszukiwaniem zawodników o polskich korzeniach, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, jak szczególnie jest to ważne wydarzenie.
5: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
4: Kontrakt Roberta Lewandowskiego ma opiewać na kwotę 20 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: I ta zawrotna kwota pokazuje, jak duże wrażenie zrobiły na Amerykanach dokonania Lewego z jego ostatnim klubem, Barceloną. Kapitan naszej kadry zdobył z Barsą 3 mistrzostwa kraju i 3 razy Super Puchar Hiszpanii. Przełamał też barierę 100 bramek. Zdobytych dla klubu jego licznik zatrzymał się na 120.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Na północy spadek temperatury, im dalej na południe, tym goręcej, więcej burz, ulew i wichur. Pogoda wciąż nie będzie dla nas łaskawa. Według IMGW najwięcej niebezpiecznych zjawisk wystąpi na wschodzie, południu i w centrum. W tych rejonach wciąż będzie upalnie, od 33 do nawet 36 stopni. Na północy i zachodzie od 26 do 30.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza o poranku nie sprawia problemów. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi już 11% energii i ten odsetek będzie szybko rósł. Między 11 a 16 można zwiększyć zużycie prądu, by wykorzystać nadwyżkę w magazynach.
6: Klimat.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry, to już wtorek, 30 i ostatni dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na nasze wtorkowe spotkanie właśnie.

0: A wraz ze mną witają się z Państwem Justyna Błońska, Patrycja Pindakiewicz, Adam Waliszewski, a po stronie informacji Aleksandra Kozera i Aleksandra Augustyniak. Jak zawsze będą z nami goście. Po godzinie 7:07 Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej. Po 8:07 Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta, a po 8:30 komentarze dr Magdaleny Nowak-Paralusz, politolożki z WSB Merito i profesora Bogdana Chojnickiego, klimatologa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przed nami 181 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:18, a zajdzie dokładnie o 21:00. Imieniny obchodzą Lucyna, Emilia, Jan, Władysława oraz Władysław. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to
4: habemus papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 30 czerwca, 375 lat temu, zakończyła się trzydniowa bitwa pod Beresteczkiem.
10: Ponad 60-tysięczna armia polsko-litewska starła się ze 100-tysięczną armią kozacko-tatarską. Decydujący okazał się ostatni dzień, gdy pod naciskiem króla zastosowano tak zwany szyk zaczepny, zwany szwedzkim.
9: Przypominała profesor Teresa Hynczewska-Hennel. Dziś 115. rocznica urodzin pisarza i tłumacza Czesława Miłosza. Jest uznawany za najwybitniejszego polskiego poetę XX wieku.
11: Zawsze piszę po polsku i wszystkie moje wiersze są tłumaczone. Ja mogę pisać artykuły po angielsku i robię to od czasu do czasu, ale jeżeli chodzi o poezję, to trzymam się jednego języka.

A to był fragment piosenki w wykonaniu Pablo Pavo i Ludzików. Tego dnia, lecz w roku 1922 urodził się poeta lingwistyczny Miron Białoszewski. Był autorem wielu wierszy, w tym wykonywanego w formie piosenki przez Ewę Demarczyk Karuzeli z Madonnami.

0: Dużą popularność przyniósł mu także pamiętnik z Powstania Warszawskiego, gdzie opisywał wydarzenia bez patosu i z perspektywy cywila.
1: 1 sierpnia we wtorek 1944 roku było niesłonecznie, mokro, nie było za bardzo ciepło. W południe chyba wyszedłem na chłodną i pamiętam, że było dużo tramwajów, samochodów, ludzi.
0: Poetę upamiętnia między innymi dreptak Mirona Białoszewskiego pomiędzy warszawskim Placem Dąbrowskiego a ulicą Marszałkowską. 80 lat temu w Polsce odbyło się sfałszowane przez władze komunistyczne referendum ludowe.
2: Trzykrotne tak oznacza utrwalenie i zabezpieczenie naszych granic nad Odrą, Nisą, Łużycką i nad Bałtykiem. Utrwalenie władzy ludowej w odrodzonej ojczyźnie, władzy robotników, chłopów i postępowej inteligencji. Wszyscy głosują 3 razy tak.
0: Mówił ówczesny wicepremier Władysław Gomułka, który odpowiadał za organizację referendum. W rzeczywistości większość Polaków odpowiadała tak tylko na pytanie dotyczące zachodniej granicy. W roku 1983 z linii montażowej fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej zjechał ostatni samochód wyprodukowany pod marką Syrena.
3: Powstanie tego samochodu było wynikiem marzeń o własnym polskim samochodzie. Nie tylko naszej krajowej produkcji, ale również konstrukcji. Myślano już o tym przed wojną, ale w istocie rzeczy na większą skalę tego marzenia nie udało się zrealizować.
0: Mówił inżynier Jerzy Jasiuk, były dyrektor Warszawskiego Muzeum Techniki. Ogółem powstało ponad 500 000 samochodów tej marki. 30 lat temu w kopalni soli w Wieliczce zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża. Kopalnia jest dostępna dla turystów już od XV wieku, a w roku 1978 została wpisana na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
4: Pierwsze zawsze pytanie jest takie, czy komora, do której chcemy wpuścić kości, jest dla wszystkich bezpieczna. Z kolei w drugą stronę, które komory przyłącza się, to są po pierwsze komory, które są gdzieś w pobliżu wytyczonego szlaku. O ich przyłączeniu też decyduje atrakcyjność. Atrakcyjność może wynikać ze śladów prac górniczych zachowanych, ale może też wynikać z atrakcji, jak gdyby

0: kreowanych. To mogą być pomniki, które się pojawiały w XIX wieku i pojawiają się również współcześnie.
1: Mówiła o wyznaczaniu tras turystycznych w kopalni Barbara Konwerska z Muzeum Żub Krakowskich w Wieliczce. Kopalnie zwiedza każdego roku około 1,5 miliona osób. Dziś 30. rocznica śmierci architekta i autora książek i gawęd o Lwowie, Witold

0: to nie tak dobrą. Jeżeli tak dobrą, stracę przyjaciela, więc nie pożyczam książek.
1: Przez wiele lat był związany z programem Trzecim Polskiego Radia, gdzie prezentował m.in. felietony z serii Krajobrazy Serdeczne. W roku 2023 został otwarty tunel w Świnoujściu łączący wyspy Wolin i Uznam oraz centrum Świnoujścia z resztą kraju.
2: Nasze wyspy, wyspa Uznam i Wolin, w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski.
1: Mówił ówczesny prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Tunel drogowy pod Świną jest najdłuższą tego typu przeprawą w Polsce.
3: Kalendarium historyczne.
4: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, przedstawiła je Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Choć za oknem nieco pochmurno, przynajmniej tutaj w Warszawie, i chwilowa ulga od upałów, to warto sobie zadać pytanie, nauczeni tymi doświadczeniami z ostatnich dni, co zrobić, żeby się nie ugotować, a mówiąc wprost, żeby po prostu nie umrzeć. Będzie gorzej, pisze Tomasz Ulanowski na drugiej stronie Gazety Wyborczej. W niedzielę padł polski rekord gorąca. Co roku ze wszystkich kominów i rur wydechowych na świecie ulatuje w powietrze 38 miliardów ton dwutlenku węgla, gazu cieplarnianego, którego stężenie w atmosferze wzrosło o połowę od czasów przedprzemysłowych. Wieloletnia wartość globalnego ocieplenia zbliża się do 1,5 stopnia Celsjusza, a ta roczna już jest tak wysoka. Tomasz Ulanowski pisze, że w kolejnych latach czekają nas więc coraz gorsze zmiany klimatu, w tym mocniejsza pogoda na sterydach, fale upałów, susze, ekstremalne burze i opady deszczu powodujące podtopienia i powodzie. To nie wszystko. Przez ostatnie stulecie lustro Bałtyku podniosło się o blisko 20 cm w Świnoujściu i aż 30 cm w Gdańsku. W kolejnych dekadach średni poziom morza będzie się dalej podnosił. Do tego dojdą większe spiętrzenia sztormowe. Czy jesteśmy na to wszystko przygotowani? Znamy oczywiście odpowiedź. Nie jesteśmy. Co należałoby robić? I tutaj Ulanowski wymienia kilka rzeczy. Wprowadzić edukację klimatyczną, objąć szczególną ochroną osoby starsze i schorowane, chronić przyrodę, zazieleniać miasta, wymagać, by nowe budynki były pasywne i poprawić izolację termiczną istniejących budynków, wzmacniać brzegi morskie na terenach zurbanizowanych i zostawić je przyrodzie. W pozostałych miejscach przyspieszyć program przestawiania polskiej gospodarki na energię elektryczną. Na ten sam temat wypowiadają się także naukowcy, kilkudziesięcioro badaczy, którzy podpisali się pod wspólnym listem do rządu, jak Polska zamierza chronić mieszkańców, jakie działania podejmuje państwo, aby chronić obywateli przed skutkami zmiany klimatu wywołanej działalnością człowieka. Tak pytają naukowcy w liście otwartym i wskazują, że pierwsze dni tegorocznych wakacji pokazały, że problem nie należy do odległej przyszłości, jest już obecny tu i teraz. Każdy kolejny rok zwłoki będzie zwiększał koszty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Bez zdecydowanych działań trudno będzie zapewnić bezpieczną przyszłość obywatelom Polski. Jesteśmy otwarci na rozmowę i gotowi na współpracę, piszą naukowcy w liście do premiera. To była Gazeta Wyborcza, a teraz jeszcze na chwilę zajrzymy do Rzeczpospolitej, bo tu z kolei komentarz na drugiej stronie Michała Szułdrzyńskiego, który pisze o tym, że Ukraina strzela sobie w stopę. To pokłosie decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, czy właściwie zapowiedzi stworzenia panteonu narodowego z bohaterami, którzy przyczynili się do niepodległości i istnienia państwa ukraińskiego. Szułdrzyński pyta, czy odwoływanie się do ukraińskiego nacjonalizmu pomoże Zełenskiemu zjednoczyć społeczeństwo, czy raczej zaszkodzi Ukrainie. I jak twierdzi, kult UPA nie tylko pogłębia konflikt z Polską, ale też dostarcza argumentów Rosji i może utrudnić Ukrainie zbliżenie z Unią Europejską i z NATO. Odsyłam państwa do tego komentarza Michała Szułdrzyńskiego na drugiej stronie Rzeczpospolitej, a komentarze polityków u nas już o 7:07 i o 8:07, tak jak państwu wspominałem, będą z nami odpowiednio Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta. Ponad 9 godzin spędził w prokuraturze okręgowej w Warszawie Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, który zeznawał jako świadek w sprawie nieprawidłowości w placówce medycznej. Lekarz w wywiadzie wcześniej dla kanału Zero stwierdził, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza milionów

0: Pensjonera Dawida Kacprzyka, jak twierdził, umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych. O szczegółach przesłuchania w prokuraturze teraz Jolanta Turkowska.
1: Było to drugie podejście do przesłuchania Emila Jędrzejewskiego. Za pierwszym razem świadek odmówił składania zeznań, bo nie było z nim pełnomocnika. Tym razem lekarz przyszedł z radcą prawnym Tomaszem Jędrasiakiem. Siedzibę prokuratury opuścili po ponad 9 godzinach.
2: Nie mogę żadnych informacji udzielić, no ale sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, no chyba można się domyśleć tak, że dość obszerne zeznania pan doktor złożył.
1: Mówił dziennikarzom pełnomocnik lekarza sygnalisty. Więcej na temat przebiegu czynności ujawnił rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba.
3: Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
1: Piotr Antoni Skiba przekazał, że konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie dokumentacji medycznej i administracyjnej Szpitala Południowego.
3: W zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych w Szpitalu Południowym w Warszawie. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków. Te przesłuchania będą się, proszę Państwa, toczyć i w prokuraturze okręgowej, i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
1: Rzecznik dodał, że w śledztwie prokuratura kieruje się przede wszystkim dobrem pacjentów i społeczeństwa. Zaznaczył, że działania mają jak najmniej wpływać na funkcjonowanie szpitala.
3: Na tym etapie nie widzimy podstaw do przesłuchiwania osób odpowiedzialnych za nadzór. Nas w pierwszej kolejności interesują kwestie dotyczące organizacji funkcjonowania poszczególnych oddziałów Szpitala Południowego. Jest to podyktowane tym, że zależy nam w pierwszej kolejności na zweryfikowaniu informacji, kwestii, które mogą mieć znaczenie dla funkcjonowania szpitalu i dla bezpieczeństwa pacjentów.
1: Prokurator odniósł się też do Dawida Kacprzyka.
3: Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęły materiały zaadresowane przez doktora Kacprzyka. Są to dość bogate materiały pod względem ilościowym. Jest również wskazane miejsce, pod którym przebywa on na terenie Polski. Są dane kontaktowe, więc jeśli będziemy decydować o przeprowadzeniu czynności z tym świadkiem, wiemy już, jak się z nim kontaktować.
1: Dawida Kacprzyka reprezentuje mecenas Jacek Dibuła. Adwokat w Radiowej Trójce zarzucił Emilowi Jędrzejewskiemu kłamstwo w sprawie przypisywania jego klientowi odpowiedzialności za zgony na SOR-ze.
4: Po wypowiedzi pana Jędrzejewskiego udało się od razu wykazać, że dwa te podane przez niego przykłady są po prostu bzdurą, ponieważ w pierwszej sytuacji, kiedy zresztą chirurg, który dokonał tej słynnej tomografii, został zwolniony z pracy.
5: Tomografia po śmierci pacjenta.
4: Tak, tak. Mój klient w ogóle nie pracował jeszcze w tym szpitalu, więc przypisano mu zdarzenie historyczne, które dawno zostało już zawodowo rozliczone.
1: Adwokat odniósł się też do drugiej sytuacji.
4: Rzeczywiście doszło do śmierci pacjenta w toalecie. Ta sytuacja jest badana przez prokuraturę. Sprawa jest w prokuraturze. Byli przesłuchiwani lekarz dyżurni, byli przesłuchiwane pielęgniarki. Mojego klienta wtedy nie było w pracy, w związku z tym przypisywano mu zdarzenia, z którymi on nie miał jakiegokolwiek, tak powiem, styczności.
1: Po ujawnieniu wynoszących ponad 1,5 miliona złotych zarobków Dawid Kacprzyk został odwołany ze Szpitala Południowego. Stracił też członkostwo w Koalicji Obywatelskiej, której był radnym. Placówkę skontrolowała Najwyższa Izba Kontroli. Trwa też śledztwo prokuratury.
0: O czym mówiła Jolanta Turkowska? Działania polityków w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie ocenili na naszej antenie goście dr Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw wizerunku, i profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Do dzisiaj jest pytanie, kto za to ma wszystko wziąć odpowiedzialność. Widać, że to jest takie zgniłe jajo, które sobie podrzucają ci politycy. No bo najważniejsza tutaj jest odpowiedzialność jednak polityczna, prawda? Tak z punktu widzenia opinii publicznej.
7: No to kryzysem zarządza premier.
6: Tak, no, no właśnie, tylko premier się oczywiście odciął, potępił i tak dalej. Później się wypowiadał w sprawie jednego ze świadków, więc jakby też nie zostało to dobrze ocenione w ogóle. Więc to też nie jest, bo premier też ma problem, no bo w tym kryzysie gdzieś tam nie wiadomo, czy są odpowiedzialni, ale...

0: pojawiają się i prezydent Trzaskowski, lider tutaj największej struktury i największego miasta w Polsce.
1: No bo szpital podlega pod władzę Warszawy.
0: Tak jest, pod władzę Warszawy i minister Kierwiński, który jest współpracownikiem jednym z najbliższych premiera, który jest szefem struktur z kolei całych mazowieckich, prawda? No i też wiadomo, że takim, jak to się mówi, rozgrywającym, no żeby nie powiedzieć kadrowym, w Platformie Obywatelskiej, przynajmniej tej warszawskiej, ma bardzo silną pozycję po prostu, czymś mówię pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i mnie to brakuje jednej rzeczy. Tam jest takie, są takie elementy zarządzania kryzysowego, reakcji w sytuacji kryzysowej. I nie, zabrakło mi tu w ogóle takiego elementu jak ekspiacja, czyli przeproszenie. Nawet jeżeli nie bierzemy winy na siebie, no to, że, to mówimy, że coś złego się stało, to jedynie powiedział premier, że tak nie może być, ale nikt nie powiedział, że no to myśmy zawinili, bo to byli nasi politycy, nasze struktury i będziemy oczywiście to wyjaśniać, ale was ludzie przepraszamy. I tego nie było jeszcze, nie, może to się pojawia, ale moim zdaniem to już jest za późno i to jest moim zdaniem taki komunikacyjnie największy błąd, bo oczywiście pewnie jakiś tam ktoś zostanie wyciągnięty, może jakiś kozioł ofiarny, może nie, może faktycznie sprawca tego zamieszania, zobaczymy, ale nie było takiego czegoś, no to my posypujemy głowę popiołem i natychmiast to szybko wyjaśniamy, żebyście nam zaufali.
1: No głosem rozumiem miała być ten ruch ze strony prokuratury, że prokuratura wszczyna śledztwo. Doktor Seriusz Trzeciak, pozwólmy. Panie doktorze, no bo jest pan ekspertem do spraw w wizerunku, to dobrze, że premier jakby przejął kontrolę nad panowaniem nad tym kryzysem, no bo słyszymy, szpital warszawski podlegał pod władzę Warszawy, Trzaskowski, Kierwiński, generalnie służba zdrowia, czyli mamy panią minister zdrowia, która tak naprawdę w całej tej sprawie gdzieś mam wrażenie zniknęła nam. Rolę tego zderzaka wziął na siebie premier chyba.
2: Czy premier w tym przypadku uznał, że ta sprawa jest tak ważna i ma tak duży potencjał, który może negatywnie wpłynąć na notowania całego rządu i Koalicji Obywatelskiej szczególnie, że on musi się tą sprawą zająć. Natomiast tutaj zgodzę się z profesorem biskupem do pewnego stopnia. To znaczy rzeczywiście w sytuacjach kryzysowych często dobrym sposobem jest powiedzenie przepraszam, ekspiację. Natomiast ja mam wrażenie, że tutaj akurat to nie był przypadek, tylko to była absolutnie świadoma, przemyślana decyzja Donalda Tuska, żeby się tym popiołem za nadto nie posypać. Tak? Czyli żeby po prostu trochę z jednej strony oczywiście powiedzieć, wyciągnęliśmy wnioski, zostaną ukarani, ale żeby się w te piersi tak bardzo mocno nie bić. To jest moim zdaniem przemyślana decyzja i o tym świadczy chociażby to, co powiedział premier, tak, podważając wiarygodność świadka doktora sygnalisty Emila Jędrzejewskiego, tak. Że to jest właśnie przykład tego, że premier moim zdaniem zrobił to w sposób świadomy, ale przekroczył pewną granicę, bo on jako premier, biorąc pod uwagę, że podlegają mu pośrednio też pod ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wymiar sprawiedliwości, on nie powinien wskazywać, że świadek jest niewiarygodny, dlatego że po prostu w ten sposób no, wysyła niejako komunikat do całego wymiaru sprawiedliwości. To jest właśnie ten element, który pojawił się i moim zdaniem pojawił się absolutnie w celowy, przemyślany sposób po prostu no, Donald Tusk nie chce za bardzo posypywać głowy popiołem.
0: O, Donald Tusk, to przepraszam, że się wtrącam, to na pewno głowy popiołem nie posypie, bo tacy przywódcy silni, to nie widziałem, żeby to w ogóle zrobili. Natomiast jest jeszcze dużo innych sposobów na to, żeby to takie ubolewanie i ten popiół wysypać na inne głowy, to znaczy mógł to zrobić prezydent Warszawy, na przykład, prawda, jako bezpośredni nadzorujący i tak dalej, i tak dalej. Czyli Donald Tusk, stosując tę strategię, o której ja mówię, siebie, on by sam nie musiał tego robić, prawda, i zachowałby tę swoją taką silną pozycję i nie okazywałby, niektórzy by powiedzieli, słabości, ale ktoś inny mógłby właśnie to zrobić. No zobaczymy, czy to, jak to się ułoży, bo to zawsze jest jakieś tam ryzyko, bo prawda, takie branie też zarządzania na siebie, to też jest dla premiera ryzyko, prawda, bo on w tej sprawie w ogóle nie uczestniczył decyzyjnie, prawdopodobnie, ale

0: wziął na siebie, bo właśnie widział, tak jak tu pan doktor mówi, że to jest duża, duża sprawa i duża, duża afera. No więc to długo właśnie żyje. To jak na te wszystkie sprawy ma, jak widzimy, to już jest kolejny dzień, prawda? Będzie przesłuchanie, znowu będzie jakieś przesłuchanie, później będzie następne, jakieś tam decyzja prokuratury, no więc to będzie się toczyło, bo zazwyczaj te takie sprawy to żyją 1, 2, 3 dni, prawda? Natomiast tutaj ten potencjał już widzimy po tym, ile to żyje w mediach, więc w związku z tym też te następne kroki jakieś trzeba będzie przewidywać w zarządzaniu kryzysowym.
1: Z profesorem Bartłomiejem Biskupem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego i z doktorem Sergiuszem Trzeciakiem, politologiem i ekspertem do spraw wizerunku, rozmawiał Jarema Jamrożak. Już nieco ponad 2 minuty pozostały do 6:30. Aleksandra Kozera na posterunku w gotowości. Za chwilę najnowsze informacje.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa!
3: Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
6: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Jest 6:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Premier spotka się z prezesem NFZ-u i minister zdrowia. Tematem rozmowy będą kominy płacowe, czas pracy lekarzy i finanse NFZ-u. Spotkanie to pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym, gdzie koordynator SOR-u, lekarz bez specjalizacji, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Premier mówił tydzień temu, że oczekuje odważnych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Szczegóły w informacjach o 7:00. Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne. Umowę podpisano wczoraj w Gdyni w obecności szefów rządów Polski i Szwecji. Premier Donald Tusk mówił o rosnącej współpracy militarnej Warszawy i Sztokholmu. Podkreślił, że jest ona ważna w kontekście sytuacji na Morzu Bałtyckim.
10: Nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa. Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji i zagrożeń militarnych.
9: Nowe okręty wyprodukuje koncern SAP. Będą ultranowoczesne, nie będą się musiały wynurzać, by ładować akumulatory. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 roku, a kolejne 2 w następnych latach. Szacunkowa wartość programu to 20 miliardów złotych. Prokuratura bada śmierć 2 kolarzy podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. 2 mężczyźni zmarli podczas zawodów. Wyścig zorganizowano mimo silnego upału. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Karolina Staros, rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
11: Przeprowadzono oględziny zwłok jednego z mężczyzn w miejscu ich ujawnienia. Te zwłoki zostały zabezpieczone, przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej i prokuratura teraz czeka na materiały z policji, tak żeby móc wszcząć śledztwo i to śledztwo będzie

0: przeczęte w kierunku czynów z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Podczas niedzielnego wyścigu Poland Bike Marathon na metę nie dotarło dwóch uczestników zawodów, 30-latek i 71-latek. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Ratownicy przypominają, by nie wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających. Ostrzegają też przed wbieganiem do wody z uwagi na ryzyko szoku termicznego. Czy i jak stosujemy się do tych zaleceń, sprawdzał nad jeziorem Rusałka w Poznaniu Maciej Szafer.
2: Powolutku wchodzimy do wody, najpierw się troszeczkę schładzamy, trochę nóżki, trochę rączki i dopiero potem się zanurzamy. Są ratownicy, także czuję się tu bardzo bezpiecznie.
3: W ciepły dzień i w tak duże nasłonecznienie myślę, że parasol jest kluczowy, szczególnie z 10-miesięcznym dzieckiem.
4: Będziecie wchodzić do wody, czy pani sama będzie próbowała albo chociaż odrobinę tej ochłody w tej wodzie zaznać?
3: Woda jest bardzo ciepła, bo już sprawdzałyśmy temperaturę, myślę, że pomoczymy nóżki, natomiast sen jak najbardziej tam chlapie się na brzegu.
1: Specjaliści przypominają, by wybierać tylko strzeżone kąpieliska i zawsze stosować się do poleceń ratowników. Tylko w niedzielę życie w wodzie straciło 17 osób.

0: Front upałów przesuwa się w kierunku południowo-wschodnich części kraju. Od zachodu wkracza już chłodniejsze powietrze. Tam 26-27 stopni, najchłodniej na Pomorzu Gdańskim, tylko 21 stopni. W centrum kraju od 28 w Wielkopolsce do 31 na Mazowszu, 33 na południu, a na południowym wschodzie wspomniane już 35 stopni. Gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu, a także burze, lokalnie także burze z gradem. Szósta 34 na zegarach. Krzysztof Kuzak w naszym studiu. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry. No wody dla ochłody na pewno dzisiaj będą potrzebowali Niemcy i Holendrzy. I mówię tutaj o kibicach piłkarskich z tych krajów.
0: Smuta.
1: Ale zaraz wyjaśnimy dlaczego. Najpierw sprawdzimy, czy są z nami Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
0: I to wszystko zrobimy po dżinglu informacji sportowej.
1: No dobrze, proszę bardzo. Niech będzie.
0: Halo Filipie.
1: Jest Filip, halo, halo.
2: Halo, tak.
1: Teraz, dzień dobry.
2: Teraz mogę mówić.
0: Dobrze. Wcześniej nie mogłeś?
1: Ale poczekaj, poczekaj Filip. Jeszcze przywitamy Jana Pachlowskiego. Dzień dobry Janku, tym razem dzień dobry, dobry wieczór. Jesteś w Chicago, prawda? Dobrze pamiętam.
3: Tak, amerykański dobry wieczór o polskim poranku. Amerykański dobry wieczór o polskim poranku, tak? Mogę powiedzieć czołem z pozdrowieniami od Roberta Lewandowskiego.
1: Dobrze, będziemy też mówić o Robercie Lewandowskim, bo to takie okołomundialowe tematy będą też dzisiaj poruszane akurat w tej godzinie. Ale wracamy do tego, co wydarzyło się no to w poniedziałek w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. No ale my na to patrzyliśmy wczoraj wieczorem. No i dzisiejszą noc zarywaliśmy między innymi właśnie z Filipem. Filip, Brazylia gra dalej. Odpadli Niemcy i Holendrzy po porażkach w rzutach karnych odpowiednio z Paragwajem i Marokiem. Brazylia w ostatnich sekundach tego podstawowego czasu zdołała wywalczyć ten awans. Długo męczyła się z Japonią. Niemcy to jest chyba jednak niespodzianka. Porażka z Paragwajem, chociaż musieli też Niemcy gonić wynik i doprowadzić do dogrywki. No i Holandia, ci już byli prawie w 1/8 finału i nagle wszystko się posypało.
2: No rzeczywiście, to był dzień, noc, wieczór, jak zwał, tak zwał, pełen niespodzianek, a nawet sensacji można powiedzieć, no bo Niemcy przegrywający z Paragwajem, no to jest naprawdę wielka sprawa. Holandia wyrzucona przez Maroko, czyli mecz pełen podtekstów, też mamy sensację na rozgrywce. Brazylia pokonała Japonię, strzelając gola w końcówce. Drużyna Carlo Ancelottiego jest zespołem raczej nieprzekonującym. Trzymałem kciuki za Japończyków, przyznam się szczerze, bo oni zachwycali w fazie grupowej organizacją gry i trochę mi ich było szkoda, no ale Brazylia gra dalej. Natomiast w meczu Niemcy-Paragwaj więcej było bijatyki, więc to była gratka dla fanów sportów walki, bo naprawdę lali się niesamowicie piłkarze obu zespołów. Gol Paragwajczyków Enciso w 42 minucie wyrównał Kai Havertz w 54. Dogrywka była ciekawa, ale no niekoniecznie pod tym względem futbolowym. No i karne nie.

0: Niemcy od razu postawili się pod ścianą, bo Kai Havertz przestrzelił już w pierwszej kolejce. Później strzelali piłkarze obu drużyn. Woltemade przestrzelił i przestrzeliło dwóch piłkarzy Paragwaju, czyli Sanabria i Fabian Balbuena. Doszło więc do tej dodatkowej szóstej kolejki. No i Jonathan Tah pomylił się, a Canale tego karnego wykorzystał. Niemcy przegrali i znów ich nie ma w 1/8 finału. Już trzeci raz z bo odkąd zdobyli Mistrzostwo Świata w 2014 roku, no to nie mogli znaleźć się w fazie pucharowej. Odpadli w grupie w Rosji, odpadli w grupie w Katarze, a teraz odpadli w 1/16 finału. No jest to ewidentnie kryzys niemiecki. Reprezentacji. No i mecz Holandii z Marokiem, no tutaj ten rywal dla Holendrów był z bardzo wysokiej półki, bo jednak nie zapominajmy, że Maroko to drużyna, która osiągnęła strefę medalową na ostatnich Mistrzostwach Świata w Katarze. No i Marokańczycy uciekali spod topora, bo Cody Gakpo, którego spotkała ostatnio rodzinna tragedia, stracił dziecko, jednak zdecydował się wystąpić w tym spotkaniu, strzelił gola w 72 minucie i wydawało się, że to już jest taki złoty gol dla pomarańczowych. W doliczonym czasie gry bardzo ładna akcja, dośrodkowanie, Diop głową trafia do bramki, no i znów te rzuty karne, no i znów zaczęło się od przestrzelonego karnego Marokańczyków, później także nie trafił Kleifert. No i w ogóle Holendrzy pomylili się aż trzy razy, bo oprócz Kleiferta także i sam Rwir, takie objawienie trochę tych Mistrzostw Świata. Hakimi, największa gwiazda reprezentacji Maroka, też nie strzeliła, no ale w końcu Ismael Saibari podszedł do piłki w piątej kolejce i tego karnego wykorzystał. A zatem wielkie europejskie drużyny poza burtą. Paragwaj gra dalej, Maroko gra dalej. No szykuje nam się mundial naprawdę pełen niespodzianek, bo już kilka przecież także było w fazie grupowej.
1: Do Filipa jeszcze za chwilę wrócimy na chwilkę, żeby nam opowiedział, co nas dzisiaj wieczorem czeka, jeżeli chodzi o mecze 1/16 finału. Teraz jesteśmy z Janem Pachlowskim w Chicago. Najpierw, Janku, opowiedz o tym, co wydarzyło się właśnie w Chicago, bo przecież na dwa lata tutaj, co najmniej na dwa lata, zagości tutaj Robert Lewandowski, będzie grał w Chicago Fire. Debiut planowany jeszcze jest w trakcie mundialu, bo to ma być 16 lipca.
2: To prawda, bo ten temat pozyskania Roberta Lewandowskiego też łączy się z piłkarskimi mistrzostwami świata. Tutaj debiut planowany jest na 16 lipca meczem z Vancouver Whitecaps, ale też pojawiły się informacje, że to wszystko zależy od wizy pracowniczej, którą w tej chwili załatwia sobie Robert Lewandowski. To są nie do końca jeszcze w tej chwili oficjalne informacje, ale też pojawiły się tutaj doniesienia, że być może ten pierwszy występ Roberta Lewandowskiego będzie zaraz po mundialu i tutaj mówimy o dacie 22 lipca. Dokładnie w Polsce to będzie noc z 22 na 23 lipca i mecz Chicago Fire w Miami przeciwko Interowi. To podkreślamy, bo wówczas przecież być może dojdzie do starcia Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Ale właśnie, znowu nawiązuję do mundialu, bo pojawiły się takie informacje, że jeżeli by tak się stało, że Leo Messi z Argentyną zagrałby w finale, to wówczas to spotkanie może być przełożone albo Leo Messi w nim nie zagra. Musimy tutaj po prostu poczekać na rozwój wypadków. Bardzo duże takie emocje towarzyszyły wśród chicagowskiej Polonii, wśród osób zainteresowanych właśnie przejściem Roberta Lewandowskiego do Fire i to się w końcu potwierdziło. To jest 2-letni kontrakt. Mniej więcej 20 milionów dolarów ma zarobić za czas gry Robert Lewandowski. I też sprawdziłem od razu ceny biletów. I jak klub potwierdził w oficjalnym komunikacie, że że podpisany jest kontrakt z Robertem Lewandowskim, to te wejściówki skoczyły z 50 na 200 dolarów. I podkreślamy też jedną taką ważną rzecz, że teraz Roberta Lewandowskiego będziemy nazywać strażakiem, bo właśnie taki przydomek mają piłkarze Chicago Fire.
1: Tyle Jan Pachlowski. No to jeszcze wróćmy do Filipa Jastrzębskiego. Co dzisiaj czeka kibiców, to za chwilkę. Co jeszcze dzisiaj czeka kibiców na mundialu. Ale to jeszcze może Jan Pachlowski powie o tych gorących medialnych komentarzach po dzisiejszych meczach, po tych, no właściwie poniedziałkowych, no, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone z tej perspektywy patrząc.
2: To ja przede wszystkim zacytuję tutaj New York Times i też poprosiłbym Filipa, żeby on się do tego odniósł, czy on się zgadza z takim bardzo gorącym komentarzem prestiżowego amerykańskiego dziennika. Tutaj czytamy dokładnie tak. Fakt, że zarówno Niemcy, jak i Holandia odpadły tego samego dnia, przegrywając

0: z drużynami z Ameryki Południowej i Afryki, wydaje się znaczący. Może to być jeden z tych momentów, które odzwierciedlają zmieniający się układ sił futbolu na arenie międzynarodowej.
1: Filip, słyszałeś pytanie?
2: Jestem.
1: Tak, czy to rzeczywiście, tak jak powiedział Janek, no, może być... Tak można postrzegać te porażki Holendrów i Niemców, tak bardziej globalnie patrząc, nie tylko przez pryzmat futbolu. Drużyny z Afryki, drużyny z Ameryki Południowej dominują nad Europą.
3: Filipie? Chyba straciliśmy połączenie z Filipem.
1: Straciliśmy chyba połączenie.
3: Nawet na pewno straciliśmy połączenie.
1: No trudno. Jest.
2: Jestem. Tak? Czy mnie słychać?
1: Tak, słychać. Teraz słychać ciebie.
3: Tylko chyba jest spore opóźnienie.
2: Tak, ale wydaje mi się, że mam bardzo duże opóźnienie, więc musimy uzbroić się w cierpliwość, ale tak, rzeczywiście wydaje mi się, że drużyny spoza Europy mogą dominować na tym mundialu, ponieważ to widać, że na przykład Europejczycy mają problemy, gigantyczne problemy mają Azjaci, a drużyny z Afryki radzą sobie doskonale i wydaje się, że to może być takie potwierdzenie, że mundial idzie w stronę fizyczną, bo chociażby zobaczymy, jak Wybrzeże Kości Słoniowej zaprezentuje się w dzisiejszym spotkaniu z Norwegią. Maroko gra dalej i cała masa drużyn z Afryki chciałaby zajść jak najdalej w tym mundialu, a Europejczycy mają straszne problemy, bo to nie tylko ta porażka reprezentacji Niemiec, to nie tylko to, że Niemcy zostali wyeliminowani przez reprezentację Paragwaju, ale także cała masa takich niespodzianek w fazie grupowej. Hiszpanie, którzy się męczyli w grupie, Portugalczycy, którzy się też męczyli niesamowicie przecież w meczu z Demokratyczną Republiką Konga, więc ewidentnie widać takie problemy na tym mundialu. No i być może czekają nas historyczne wydarzenia, no bo wspominałem, że Maroko było w strefie medalowej w Katarze, ale medalu ostatecznie nie zdobyło. Jeszcze żadna drużyna z Afryki medalu nie zdobyła na mundialu, więc może to jest właśnie ten czas, żeby drużyny spoza Europy zaczęły także dominować na Mistrzostwach Świata.
1: No a kto wie, może po szósty tytuł sięgnie Brazylia. Ja kibicuję. Canarinhos nie mają teraz tak wielkich gwiazd jak na poprzednich mundialach, no ale ten mecz z Japonią pokazał, że jednak brazylijski futbol to jest cały czas futbol, który pokazuje piękno tej gry, no i zachwycające bramki. Japończycy rzeczywiście, można było podziwiać ich przede wszystkim za taktykę w pierwszej połowie, bo świetnie grali w obronie, ale jednak te akcje Brazylijczyków od razu podnosiły ciśnienie, no i wracaliśmy do takiego romantycznego futbolu, który ta drużyna prezentowała przecież w latach 70., 80. czy nawet na początku XXI wieku. Bardzo dziękuję wam, panowie. Filip Jastrzębski, Jan Pachlowski opowiadali i o mundialu, i o tym, jak może się potoczyć kariera Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Bardzo dziękuję.
3: Wszystkie informacje sportowe przygotował dla państwa Krzysztof Kuzak.
1: Za godzinę o Wimbledonie.
3: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Piętnaście minut do godziny 7 pozostało, a my mamy połączenie z Adamem Górczewskim, który jest w Berlinie. Dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry.
3: Do 6 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodocianych matek w niemieckiej Dolnej Saksonii, dokładnie w miejscowości Stade, jeśli dobrze wymawiam.
4: Stade, dokładnie.
3: Stade.
4: Tak.
3: Powiedz, jak w ogóle doszło do tej strzelaniny i czy wiemy, kim są ofiary?
4: No właśnie, ofiary to pracownicy tego ośrodka, o którym powiedziałeś, czyli ośrodka dla młodocianych matek, oraz pracownicy Urzędu do Spraw, to się nazywa Urząd do Spraw Młodzieży, ale on dotyczy także spraw zajmujących się dziećmi, czyli prawami do dziećmi między innymi. I to są wszystko uczestnicy spotkania, do którego wczoraj w tym ośrodku doszło. Spotkanie takiego typowego teoretycznie, znaczy no praktycznie typowego, zaczęło się typowo. To było spotkanie, które miało dotyczyć praw opieki nad dzieckiem, nad 3-miesięczną dziewczynką, której matka jest w tym ośrodku i której ojcem jest właśnie sprawca tej strzelaniny. On przyszedł na to spotkanie. I tak wieczorem opowiadała policja, i tak opowiadała prokuratura. To są no, przejmujący opis tego, że nie ma oczywiście szczegółów, dlaczego on zaczął strzelać. Nie do końca wiadomo, ale można się domyślać, że zapewne ta rozprawa, to spotkanie nie szło po jego myśli. I właśnie, i mężczyzna.

0: Zna 45-letni Niemiec, urodzony w Niemczech, ale o korzeniach tureckich, wyjął broń i zaczął strzelać do tych ludzi. Cztery osoby zginęły na miejscu, piątą jeszcze próbowano reanimować, ale nie udało się jej uratować, a szósta zmarła po zabraniu do szpitala. W szpitalu nie przeżyła ran, które odniosła w czasie tej strzelaniny. Te wszystkie sześć osób to są osoby dorosłe, tak jak mówię, pracownicy tego ośrodka i wszystko wskazuje na to, że właśnie mężczyzna, któremu zabrano dziecko, któremu umieszczono matkę tego dziecka razem właśnie z 3-miesięczną dziewczynką w tym ośrodku, twierdził, że szło coś nie po jego myśli, że prawdopodobnie został pozbawiony praw do tego dziecka i taki wybrał sposób tego, żeby rozwiązać tę sprawę. Nie wiadomo, dlaczego miał broń, dlatego że on nie miał pozwolenia na broń, nie wiadomo skąd ją wziął, bo nie ma pozwolenia na broń ten mężczyzna, natomiast wniósł ją do tego ośrodka, oczywiście niezauważoną. No i na miejscu jej użył i doszło do tej tragicznej sytuacji, która wczoraj właśnie w miejscowości Stade miała miejsce.
1: I o tym opowiadał państwu Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dzięki Adamie, dobrego dnia.
0: Dziękuję.
1: Polska 2050 próbuje dobić targu z prezydentem w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Koalicjanci kręcą nosem, opozycja wierzy, że negocjacje zakończą się owocnie, czyli podpisaniem ustawy. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Polska 2050 zapewnia, że jej działania nie są w kontrze do rządu. Poseł ugrupowania Adam Gomoła podkreśla, że jego ugrupowanie chce zbudować z prezydentem pole do porozumienia, bo jak wyjaśnia, trzeba w końcu uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce.
3: Chcemy znaleźć taki wyłom po stronie Pałacu Prezydenckiego, żeby wreszcie doprowadzić do szczęśliwego końca ustawy o nadzorze nad rynkiem kryptowalut.
2: Od 1 lipca zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie MiCA. Wszystkie giełdy i platformy kryptowalutowe oferujące usługi w Polsce i Unii Europejskiej będą musiały posiadać oficjalną licencję. Bez niej zostaną odcięte od usługi transakcji w walutach fiducjarnych i zmuszone do ograniczenia usług. Brak ustawy, którą trzykrotnie zawetował prezydent, będzie oznaczać, że polskie firmy, które chcą prowadzić działalność na tym rynku, będą musiały zarejestrować się za granicą. Brak ustawy oznacza też brak nadzoru KNF nad rynkiem kryptoaktywów. Mimo to Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że nie należy negocjować się z prezydentem, bo ten, jak tłumaczy, nie ma dobrych intencji.
4: Udawanie, że się coś wynegocjuje z Karolem Nawrockim, który najzwyczajniej w sposób bezczelny blokował rozwiązania, które dawały większe bezpieczeństwo Polakom na rynku kryptowalut, to dzisiaj negocjowanie z nim uważam, że to jest legitymizowanie kogoś, kto sprzyjał wolnej Amerykance.
2: Zdaniem opozycji złe intencje ma rząd, skoro 3 razy przesyłał prezydentowi niemal identyczną ustawę, nie uwzględniając w niej jego uwag. Zbigniew Kuźmiuk z PiS mówi, że postawa Polski 2050 daje nadzieję na to, że ustawa w końcu wejdzie w życie.
5: Rozumiem, że w związku z tym te 15 głosów, którymi dysponuje w parlamencie, jest w stanie zagwarantować. Jeżeli tak, to po tych uzgodnieniach z prezydentem chyba jest szansa jakaś minimalna, żeby w tym kształcie ta ustawa została przyjęta przez Sejm. No ale pewności w tej sprawie nie mam.
2: W tym miesiącu Polska 2050 wniosła do Sejmu projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. W ponad 95% jest identyczny jak projekt rządowy, który zawetował prezydent. Jak słyszymy, w tej regulacji partia chce uwzględnić uwagi Karola Nawrockiego, aby tym razem uzyskać jego podpis. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
1: 9 minut pozostało do godziny 7, a z nami teraz Agnieszka Drążkiewicz, reporterka, dziennikarka Polskiego Radia. Cześć Agnieszko, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Ty jesteś w Warszawie, w Gdyni?
6: Nie, no właśnie jestem w Gdyni i stąd miałam problemy trochę z połączeniem. Musieliśmy użyć nieco innego narzędzia.
1: Ach, rozumiem, morskie fale zakłócają połączenia z Warszawą. Bo nie przez przypadek rozmawiamy o Gdyni. Wyczekiwane od 3 dekad, wiele razy przekładane i równie często przesuwane na liście planów strategicznej polskiej armii. Okręty podwodne, bo o nich mowa, wreszcie doczekały się finałowej umowy. Kontrakt wykonawczy na zakup okrętów został podpisany wczoraj właśnie w Gdyni. A to podpisanie dokumentu poprzedziło polsko-szwedzkie konsultacje międzyrządowe. Agnieszko, co więcej wiemy o tej umowie? Jakie to okręty? Co one dadzą polskiej marynarce? Kiedy mamy się ich spodziewać?
6: Kiedy mamy się ich spodziewać? Pierwszy będzie już za 4 lata. To szybka, krótka odpowiedź na twoje ostatnie pytanie. Jak te konsultacje polsko-szwedzkie były?

0: bardzo ważne, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, one poprzedziły to, co stało się potem wczesnym popołudniem na fregacie ORP Kościuszko na terenie portu wojennego, bo tam to wszystko się odbywało, ten finał, czyli właśnie podpisanie tego olbrzymiego kontraktu, bo my mówimy o umowie, która jest warta około 20 miliardów złotych. Można powiedzieć, że obrona Bałtyku wchodzi w taki, na taki ultra nowoczesny poziom, bo dzięki tej umowie ze Szwecją marynarka wojenna dostanie rzeczywiście bardzo nowoczesne okręty podwodne, nazywane przez niektórych ekspertów okrętami piątej generacji. One są niemal niewidoczne dla wroga i zdolne są do działania na dnie Bałtyku bardzo długo. Długo mogą tę operację prowadzić. To przełom i to historyczne wydarzenie. Tak mówił wczoraj po podpisaniu tej umowy premier Donald Tusk.
1: Robimy to wszystko, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie było obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń.
0: Na te kwestie, właśnie na wagę kontraktu dla bezpieczeństwa, zwracał uwagę także premier Szwecji Ulf Kristersson.
2: Mamy wspólną historię, mamy wspólną geografię, mamy wspólne Morze Bałtyckie, ale co najważniejsze, mamy wspólną przyszłość. Mamy takie same wyzwania i to samo spojrzenie na to, co dzieje się obecnie w naszej części świata. To dzień historyczny i olbrzymi kamień milowy w naszych stosunkach. Trzy szwedzkie okręty podwodne A-26 wkrótce zostaną własnością Polski. Polens.
0: Musimy też oczywiście oddać głos szefowi resortu obrony, wicepremierowi Władysławowi Kośniakowi-Kamyszowi, bo to on przez ostatnie miesiące razem z zespołem specjalistów wyznaczonych z różnych rodzajów wojska i też z różnych instytucji państwowych trzymał niejako pieczę nad rozmowami na temat tego kontraktu. Minister zwracał uwagę wczoraj, że nasi żołnierze wreszcie będą mogli wrócić do działań właśnie pod wodą. Co prawda pierwszy okręt pojawi się, tak jak mówiłam, za 4 lata, no ale zgodnie z tą umową ze Szwecją jeszcze w tym roku Szwedzi zaproszą naszych podwodniaków na szkolenie na pomostowym okręcie A-17.
3: Są z nami marynarze Dywizjonu Okrętów Podwodnych, ci, którzy przez ostatnie lata z największym wysiłkiem utrzymali zdolności operowania pod wodą. To są bohaterowie naszej Rzeczpospolitej. Polscy marynarze, podwodniacy rozpoczną swoje szkolenia już w tym roku. Gap Filler z pełnym uzbrojeniem będzie dostępny od przyszłego roku.
0: No tak jak słyszeliśmy, to są właśnie te pomostowe rozwiązania, które są tak naprawdę kluczowe dla tego, żeby jak najszybciej przesiąść się, no już można tak powiedzieć bardzo obrazowo, na nowy typ okrętów. Przecież do tej pory, no tak jak premier wspominał, nasi podwodniacy, no próbowali te swoje właśnie zdolności podwodne utrzymywać trochę na symulatorach, czasami jeszcze wchodząc na pokład jednego z ostatnich okrętów podwodnych, który został, ale który już w ubiegłym roku jesienią został totalnie uziemiony. Już nie ma ani do niego części w stoczni wojennej, ani nie ma też jak tych części zamawiać, bo to jest jeszcze konstrukcja z PRL-u postradziecka. Mamy też zobowiązanie w tej umowie, że Szwedzi również będą zamawiać w polskiej zbrojeniówce. Strona szwedzka jest zainteresowana między innymi kupnem okrętu naszej konstrukcji, to jest okręt do działań ratowniczych, no i oczywiście słynnymi piorunami, to są zestawy przeciwlotnicze, które są już sprawdzone na każdy możliwy sposób na froncie ukraińskim.
4: Agnieszka Drążkiewicz, pozdrowienia do miasta z nadmorza, miasta z morza właściwie.
0: Chciałam powiedzieć tobie i państwu, że tutaj dzisiaj, uwaga, jest o poranku, znaczy może nie takim poranku, ale przed 7 jest 20 stopni.
4: A tu na warszawskim Wierzbnie pada deszcz. Bardzo ci serdecznie, Agnieszko, dziękuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego.
4: Natomiast o rozwoju polskiej marynarki wojennej na naszej antenie mówił Tomasz Witkiewicz, szef oddziału operacyjnego Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego.
5: Decyzja podjęta, okręty, które zostały dostarczone, to uzupełnią właściwie zdolności marynarki i uciągnie komplementarnymi, ponieważ marynarka wojenna składa się z kilku elementów, a okręty podwodne są jedną z jej ważniejszych broni, czy też ważniejszą grupą zdolności. I bez niej marynarka jest niepełna, jest nieefektywna i dostarczenie tych okrętów jest arcyważnym arcyważnym krokiem do bycia skutecznym w obronie Polski.
6: A to dopytam, panie komandorze, bo to jest jednak ciekawy temat, myślę. Dlaczego te okręty podwodne są tak ważnym elementem bezpieczeństwa na Bałtyku, bezpieczeństwa naszego państwa? No patrzymy z perspektywy Polski. To znaczy, co realnie zmienia ich obecność na Bałtyku?

0: wyniku?
1: To przede wszystkim wytrąca przeciwnika z pewnej pewności siebie, tak? To również sprawia, że nie jest on w stanie nigdy powiedzieć, że jakiś akwen jest bezpieczny, jest wolny od sił naszych w tym przypadku, ponieważ okręty podwodne to jedyna część marynarki, która jest w praktyce niewidoczna dla przeciwnika. Oczywiście one nie ma niewykrywalnych okrętów, ale one są tak trudno wykrywalne i są w tak środowisku wdzięcznym do ukrywania się, że właściwie jeżeli się nie znajdzie takiego okrętu i powiedziałbym nie utopi, nie będzie miał dowodu, że on został zniszczony, to ta atmosfera, czy też to poczucie niepewności zawsze istnieje, a jeżeli w jakimś rejonie mamy podejrzenie, że może być podwodny, no to nasze ruchy są bardzo mocno, czy nasze przeciwnika ruchy są bardzo mocno ograniczone. W związku z tym wyeliminowanie okrętu podwodnego z pewnego akwenu jest właściwie pierwszym i kluczowym elementem jakiegoś, powiedziałbym, procesu planowania operacji, tudzież jej wykonywania tej operacji na morzu. Dzięki tym okrętom uzyskamy właściwie tą pierwszą, najważniejszą warstwę obrony w czasie wojny, ale one mają również rolę bardzo, powiedziałbym, istotną i może nawet bardziej istotną w czasie pokoju. No bo jeżeli założymy, że marynarka wojenna, czy też całe siły zbrojne są po to, żeby do wojny nie dopuścić, to właśnie okręty podwodne mogą w czasie pokoju dokonywać wielu działań, które są niezauważalne dla przeciwnika, a bardzo cenne dla nas, ponieważ są doskonałym źródłem informacji. To nie tylko hydrolokacyjny, ale również i, powiedziałbym, obrazowej, radioelektronicznej, i właściwie w każdym spektrum mogą te dane zbierać. I co najważniejsze, robią to w sposób niewidoczny dla przeciwnika.
2: Z komandorem Tomaszem Witkiewiczem, szefem oddziału operacyjnego Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego, rozmawiał Maciej Wolny. Za półtorej minuty już godzina siódma. Najnowsze informacje i Aleksandra Kozera.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czas pracy i wynagrodzenia lekarzy pod lupą rządu. Premier rozpoczyna pilne rozmowy o reformie systemu ochrony zdrowia. Połamane drzewa, zalane garaże, ulice jak rwące potoki. Po upałach mamy załamanie pogody, a w prognozach groźne burze. Dobra liga, mnóstwo polskich kibiców na miejscu. Ekspert komentuje przejście Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Minęła siódma, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dziś spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem będą wynagrodzenia lekarzy oraz czas pracy medyków. W rozmowach ma wziąć udział także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Szczegóły ma dla nas Joanna Stankiewicz.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział już tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. To pokłosie afery w stołecznym szpitalu południowym, gdzie koordynator oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Premier Tusk mówił, że liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Oczekuje też odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Najpierw rząd, a potem parlament w ekspresowym tempie przyjął ustawę, która ma pozwolić na powiązanie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu z zarobkami lekarzy. Takie dane będzie mogła zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa trafiła już na biurko prezydenta. Na rozmowę z premierem w sprawie czasu pracy i kominów płacowych liczy też samorząd lekarski. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: A w kontekście Szpitala Południowego warszawska prokuratura zapowiada przesłuchania świadków. Wczoraj na pytania o możliwe nieprawidłowości w placówce był pytany lekarz

0: sygnalista, były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski. Śledczy dostali nowe wątki i informacje do zbadania, stąd decyzja o wezwaniu pierwszych świadków.
1: Są już rozplanowane te czynności, pozostajemy z co niektórymi świadkami w kontakcie. Wiedzą już o tym, że mają się stawić albo do prokuratury okręgowej w Warszawie, albo do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
0: Mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Dopiero po przesłuchaniu świadków zapadnie decyzja, czy i kto z nadzorujących szpital zostanie wezwany do prokuratury, a mowa tu o urzędnikach warszawskiego ratusza. Choć największa fala upałów jest już za nami, to nie oznacza końca niebezpiecznej pogody. Klimatolodzy ostrzegają, że zgromadzona nad Polską energia nadal będzie napędzać gwałtowne burze. Pogoda ma potencjał niszczycielski, mówi nam profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Trzeba pamiętać, że te zjawiska są tak dynamiczne, dlatego że energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Za nami rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
0: Niestabilna pogoda utrzyma się przez najbliższe dni. Synoptycy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych. Nawet krótkotrwałe burze mogą przynieść intensywne opady, podtopienia i niszczące porywy wiatru. Po wczorajszych nawałnicach strażacy interweniowali 1600 razy. To dane, które dostaliśmy dosłownie przed chwilą. Wcześniej w internecie pojawiło się mnóstwo nagrań z zalanych domów i ulic. W miejscowości Gryfino w zachodniopomorskim silny wiatr i ulewa całkowicie zdemolowały ulice i podwórka. Inny film pochodzi ze Skarżyska Kamiennej w Świętokrzyskiem. Materiał opublikowany przez sieć obserwatorów burz pokazuje silny opad gradu. Niektóre kule miały średnicę piłeczki do ping-ponga. Szczegółowy raport, w tym zdjęcia, na polskieradio24.pl. Spór o dziecko to prawdopodobny powód tragicznej strzelaniny w Niemczech. Wczoraj w ośrodku dla młodocianych matek w mieście Stade zginęło 6 osób. 45-letni Niemiec pochodzenia tureckiego, którego 3-miesięczna córka przebywała w ośrodku, wtargnął tam i zaczął strzelać. Ofiary to pracownicy placówki. Mężczyzna został zatrzymany, gdy próbował uciec samochodem kierowanym przez spokrewnioną z nim kobietę. Oboje trafili do aresztu. Dobry wybór. Tak decyzję Roberta Lewandowskiego o przejściu do Chicago Fire komentuje prezes honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. Polski napastnik podpisał kontrakt na 2 lata i przenosi się za ocean. Stany Zjednoczone mają silną ligę, podkreśla Listkiewicz.
3: Sportowo będzie wszystko ok, no ale jeszcze jest ta część pozasportowa. Chicago to wiadomo drugie po Warszawie największe polskie miasto, jeśli chodzi o populację. Będzie miał tam masę kibiców na trybunach, będzie uwielbiany, będzie kochany. Jest to ogromne środowisko polonijne. Wyobrażam sobie, jaka będzie walka o bilety na pierwszy mecz Roberta w Chicago Fire na nowojorskim, na chicagowskim stadionie.
0: Debiut lewego w Chicago Fire ma nastąpić już 16 lipca. Poinformował o tym nowy trener Polaka Greg Berhalter.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda wciąż nie będzie dla nas łaskawa. Według IMGW najwięcej niebezpiecznych zjawisk, burz, ulew i wichur wystąpi na wschodzie, południu i w centrum kraju. I w tych rejonach wciąż będzie upalnie od 33 do 36 stopni w cieniu. Na północy i zachodzie od 26 do 30.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
6: Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj, oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
7: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.

0: Autopromocja.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Punktualnie 7:07 na zegarach. Dzień dobry, wtorkowy poranek. Dzisiaj 30 i ostatni dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, bo się nie przedstawiłem, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Przed nami 181 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:18, a zajdzie o 21:00. Dzień się już skraca i trwa 16 godzin i 42 minuty. Imieniny obchodzą dzisiaj Lucyna, Emilia, Jan, Władysława i Władysław, więc składamy Państwu najlepsze życzenia, a teraz czas na pierwszą polityczną rozmowę poranka.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: W naszym studiu Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani minister.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak zareagować na ewentualną eskalację ze strony ukraińskiej, jeśli chodzi o upamiętnienie bohaterów UPA, jak twierdzą Ukraińcy?
3: Myślę, że już doszliśmy do takiego etapu eskalacji, że teraz będzie trzeba po prostu deeskalować. Problem nasz polega na tym, że wyraźnie prezydent Ukrainy, mam wrażenie, że po odebraniu mu orderu Orła Białego, doszedł do wniosku, że na rynek wewnętrzny ta sytuacja nawet mu sprzyja. W związku z tym w tej chwili te dalsze działania wyglądają praktycznie jak dalsza prowokacja. Natomiast zauważmy, że on w tej chwili mówi, że nie będzie nam wybierał bohaterów, a to jest dokładnie ten sam tekst, który kiedyś na ten temat wygłaszał jako prezes IPN-u pan prezydent obecny Nawrocki, który mówił, że przecież nikt nie będzie na Ukrainie wybierał bohaterów. W związku z tym te słowa jakby się powtarzają. I wtedy myślę, że te słowa nie były słuszne. I w tej chwili to, co robi Żeleński, nie służy też Ukrainie. Pamiętajmy o tym, że na końcu gdzieś po pierwsze będzie potrzebna Polska również zgoda na to, żeby Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że Ukraina rzeczywiście otrzymała dużą pomoc ze strony państwa polskiego. Jak wiemy, w polityce nie ma czegoś takiego jak wdzięczność, niestety. Natomiast to pokazuje również, że o ile ta cała pomoc dotycząca i humanitarna, i dotycząca broni wtedy była potrzebna, konieczna i bardzo dobrze, że i polskie społeczeństwo wtedy pomagało i bardzo dobrze, że ta broń trafiała na Ukrainę, bo przecież walczyli z Rosją, która jest również naszym największym zagrożeniem. Ale z drugiej strony widać, że wtedy trzeba było pewne sprawy załatwić. Również te sprawy związane z pamięcią. I szkoda, że wtedy, kiedy Ukraina w dużym stopniu, myślę, że była bardziej skłonna do współpracy, Prawo i Sprawiedliwość tego nie załatwiło.
2: A co w pani ocenie, pani minister, jest jajkiem, a co kurą w tej opowieści, znaczy w tej decyzji prezydenta Zełenskiego? Czy ona jest podejmowana i przy okazji Polska dostaje rykoszetem? Czy to jednak od początku celem prowokacji jest Polska? Ja tylko dopowiem, że rozmawiamy w obliczu zapowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i skierowania do Rady Najwyższej Ukrainy projektu ustawy o stworzeniu Panteonu Narodowych Bohaterów. Jak antycypujemy, w tym panteonie znajdą się także członkowie UPA.
3: Ja przypominam, że jeszcze za czasów przedwojennych, czyli przed 22 roku, też ze strony naszej były takie działania, które miały bardzo silnie uwypuklić kwestię związaną z wymuszaniem w pewnym stopniu tej pamięci. Bardzo dobrze, dlatego że rzeź wołyńska to jest taki element pamięci, którym powinniśmy naprawdę z Ukraińcami zdecydowanie uzyskać zgodę na wszelkie ekshumacje, na to, żeby godnie pogrzebać. Ale pamiętajmy, że takim działaniem, które jest najbardziej skuteczne, jeśli chodzi o tak zmienienie też poglądów, bo bardzo ciekawą sprawą jest to, że jeżeli badano poglądy społeczeństwa ukraińskiego, to jeszcze nie tak dawno wcale UPA nie było elementem bohaterskiej historii, jakby wskazywało w tej chwili próbował Żeleński. I Ukraińcy zdawali sobie sprawę z tego, że UPA to jednak również są mordy na ludności polskiej. W tej chwili to się zmienia pod wpływem również wojny. Pod wpływem tego, co się dzieje, pod wpływem tego, że Rosja jest takim agresorem, który w związku z tym szuka się tych historycznych. Ja nie usprawiedliwiam tego absolutnie. Uważam, że to, co robi Żeleński, jest nie do przyjęcia i uważam, że wszystkie działania ze strony w tej chwili Ukrainy są po prostu nieprzyjazne.
2: To jakie mamy narzędzia w ręku? Bo pani powiedziała, że
3: myślę, że zostawię to już jednak dyplomatom i myślę, że szkoda, że w pierwszym momencie też to jednak nie była rozmowa dyplomatyczna, nawet rozmowa na linii Nawrocki-Żeleński, tylko najpierw była zapowiedź, która potem już musiała stać się faktem, bo jeżeli nie ma poprawy, no to odpowiedź musiała stać
2: jeżeli
3: się faktem.
2: Jeżeli na scenie wisi strzelba, to wiadomo, że wystrzeli.
3: No wystrzeli. Szczególnie, że dla mnie to jest jeszcze... Ja

0: już abstrahuję od tego, co zrobił Żeleński, co jest absolutnie godne wszelkiej krytyki. Natomiast mi trochę szkoda jednak pozycji Orderu Orła Białego. Uważam, że tego typu najwyższe odznaczenie polskie nie powinno być elementem polityki.
1: Jak bardzo zagrażająca dla was, dla koalicji rządzącej jest historia związana ze szpitalem

0: Według mnie to są trzy elementy. Pierwszy element to jest to, wszystkie nieprawidłowości związane z panem Kacprzykiem. I tu nie mam żadnych wątpliwości, że doszło do jakichś nieprawidłowości finansowych z rozliczeniem godzin. To, że oddał środki, też najlepiej wskazuje o tym i brak nadzoru. Stąd przypomnę, że bardzo szybka reakcja władz Warszawy dotycząca odwołania po kolei. Nie osób, które najpierw takiej osoby odpowiedzialnej bezpośrednio za to, jak rozumiem, rozliczanie, czyli pani chyba wicedyrektor, potem całego zarządu, potem rady nadzorczej, wskazanie również, że inne rady nadzorcze będą również odpolitycznione. I to jest jeden element. I tu myślę, że jeśli chodzi o pana Dawida Kacprzyka, to głównie o to chodzi.
1: To
0: tak
1: na chwilę
0: naprawdę
1: się zatrzymajmy, dobrze, przy tym pierwszym elemencie, ale ktoś tych partyniaków do rad nadzorczych, do zarządów szpitali.
0: Nie wszyscy są partyniacy, jeśli chodzi o Ścisłej, bo ta, na przykład cały czas słyszę o przynależności partyjnej pani Aldony Machnowskiej, która jest wiceprezydentem. Ona nie jest członkiem partii tak w ogóle.
1: No tak, ale ona też nie była w Radzie Nadzorczej, tak? Ja mówię o wszystkich
0: ona
1: osobach.
0: Ona była w Radzie Nadzorczej akurat.
1: Aldona Machnowska-Góra, tak?
0: Tak.
1: Okej, dobrze, przepraszam, mój błąd. Ale tak czy siak, pozostałe osoby, które albo miały legitymację partyjną, albo dotarły do tam, do
0: Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia ze spółkami miejskimi. Jak rozumiem, właściwie we wszystkich miastach, wszystkich samorządach, jak rozumiem, jest to nadzór polityczny również nad tym znaczeniu, że jest nadzór władzy miasta, powiatu.
1: I tego nadzoru nie zabrakło?
0: Tutaj jak widać zabrakło, bo gdyby nie było, gdyby uznano, że wszystko jest okej, to nie byłoby odwołań zarządu i rady nadzorczej. To jest bardzo szybkie, jeszcze przypomnę, że właściwie pan prezydent Trzaskowski zareagował szybciej niż były kolejne doniesienia. I powiem więcej, też są wszystkie kontrole i bardzo dobrze też, że są wszystkie kontrole państwowe związane i z NFZ-em i z kontrole związane z wszystkimi i to, co miasto może skontrolować. Właściwie we wszystkich obszarach, które jest możliwość kontroli, są kontrole. I to jest pierwszy jakby element.
1: A ten drugi?
0: Drugi element, nie uważam, żeby pan Jędrzejewski był dla mnie osobą, której, jeżeli miał rzeczywiście jakiekolwiek zarzuty, jeżeli było jakiekolwiek zagrożenie życia kogokolwiek, to trzeba było zgłaszać to wtedy, kiedy widział, że są nieprawidłowości, bo każda osoba, która poweźmie podejrzenie, że doszło do jakiegokolwiek przestępstwa, natychmiast powinno to zgłosić do prokuratury. Nie wtedy, kiedy chce z tego zrobić akcję medialną. I dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że to nie powinna być kolejność kanał zero i wezwanie do prokuratury, tylko prokuratura.
1: Ja się tutaj z panią nie zgadzam. To nie taka była kolejność. Kolejność była taka, że najpierw dr Jędrzejewski składał wniosek do prokuratury. Prokuratura stwierdziła, że jest mało konkretny. Pisał do prezydenta Trzaskowskiego. Prezydent Trzaskowski pisał, że na drogę formalną trzeba wyjść. Jak wyszedł na drogę formalną, to został zwolniony ze szpitala.
0: Ja przypomnę, że zwolniony został ze względu na nieprawidłowości finansowe, ponieważ tam w tej chwili szpital dochodzi prawie 600 tysięcy złotych, które powinien według nich nie otrzymać pan Jędrzejewski, tylko nie wiem, czy zwrócić, czy nie otrzymać, bo tutaj nie wiem, jaka to była formuła. I druga rzecz, zauważmy jedną rzecz, że we wszystkich tych pismach, które on pisał, i też zresztą nie podpisując się anonimowo, nie dotyczyło tych zarzutów, które potem przedstawiał w kanale Zero. I to musi pan przyznać.
1: Tak, tylko że to 600...
0: W związku z tym, jeżeli mówi teraz o zagrożeniu życia, no to dziwne, że w tych pismach, których pisał, o tym nie wspominał. O czym wspominał? Że dość często w SOR-ze wzywają oddział chirurgiczny na pomoc w sprawach dokonania pewnych procedur, które on uważa, że SOR powinien załatwić we własnym zakresie. I to jest dyskusja między dwoma oddziałami dotycząca tego, co powinna robić chirurgia, co powinien robić SOR. Natomiast wszystkich zarzutów dotyczących zagrożenia życia i tak dalej w żadnym z tych pism nie było.
1: Tylko, że nic dziwnego, że lekarz wojuje ze szpitalem o 500 tysięcy złotych, jeśli widzi, że na szpitalnym oddziale ratunkowym kolega w wieku 29 lat dostaje 1 600 000.
0: Ja przepraszam, to, że nieprawidłowości są w jednym, to nie znaczy, że należy robić optymalizację księgową polegającą na przenoszeniu pewnych zadań.
1: Tylko, że widziała pani, znaczy widać na pierwszy rzut oka, że doszło także do tego konfliktu, bo dla jednych przymykano oko na nieprawidłowości, na to, że dr Kacprzyk nie pojawia się w szpitalu, że ma fikcyjne dyżury.
0: Dr Kacprzyk jest nie do przyjęcia, żeby nie było wątpliwości. Wszystko przypomnę, że przestał być członkiem partii, przestał być radnym.
1: Nie mieliście innego wyjścia.
0: Został zwolniony. Nie, po prostu w momencie, w którym wyszła ta sprawa, mniej więcej te decyzje zapadły, nie wiem, 2 dni po złożeniu przez niego oświadczenia, stracił wszystkie możliwe funkcje. Natomiast czym innym jest, to jest jedna kwestia. I tutaj nie ulega żadnym wątpliwościom. Natomiast czym innym jest kwestia tego, na ile uważamy, że jeżeli ktoś poweźmie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących tego, że doszło do jakiegokolwiek przestępstwa, powinien to zgłosić do organów ścigania, do prokuratury, konkretne zarzuty, a nie pisać pisma o tym, że za często jest wzywany na SOR. I to jest druga kwestia. To jest kwestia tych dwóch rzeczy. I trzecia kwestia, że to jest sytuacja, w której tak naprawdę widzimy, że pewne rzeczy muszą być zmieniane. I teraz, jeżeli ja czytam, szczerze mówiąc, w tej chwili te doniesienia dotyczące słów prezesa Nilu,

0: dotyczące tego, że oni się absolutnie nie zgadzają na kwestię jawności. Ja przypomnę, że ta jawność to nie oznacza takiej jawności jak w przypadku posłów czy innych urzędników, gdzie oświadczenia majątkowe wiszą na stronie, tylko ta jawność oznacza jawność dla AUTMIT-u, czyli organizacji, która, instytucji, która ma monitorować, jakie powinny być koszty poszczególnych procedur, po to, żeby móc sprawdzić, czy te wyceny procedur ze względu na bardzo wysokie dochody lekarzy nie okazuje się, że są źle ustawione. I teraz jeszcze straszenie, branie za zakładniki pielęgniarki, które są zatrudnione na umowę o pracę, a tak są zatrudnione zwykle pielęgniarki w tym liście prezesa NIL-u, też mi się nie podoba.
1: Wie pani, Naczelna Izba Lekarska robi wszystko, żeby lekarze nie stracili ani grosza ze swoich pieniędzy, więc próbuje przekierować uwagę z zarobków na inne kwestie związane z ochroną
0: zdrowia. Dla nas
1: zdrowia.
0: Musimy pamiętać jedną rzecz, że oczywiście w przypadku pana Kacprzyka nikt nie ma wątpliwości, że doszło do nieprawidłowości. Natomiast pamiętajmy, że tego typu wysokie kontrakty wiemy już, że i to, żeby nie było wątpliwości niezależnie od barw politycznych, bo wiemy też o dyrektorze spisu, który jednocześnie dorabiał, pracując jako lekarz, też ogromne pieniądze. Tych przypadków jest coraz więcej, się dowiadujemy o tych przypadkach. I teraz my musimy pamiętać, że to są publiczne pieniądze. Jeżeli to są publiczne pieniądze, to one muszą być wydawane rozsądnie. W związku z tym pytanie, jaka formuła zatrudnienia? Pytanie, czy w kontraktach powinno naprawdę być udział w zyskach szpitala? W ogóle zyski szpitala dla mnie to jest coś, delikatnie mówiąc, w tym momencie mało pojętego. A jeszcze w przypadku optymalizacja zysków, tak jak było w przypadku Jędrzejewskiego, bo to jest spór ze szpitalem, że optymalizacja poprzez przeniesienie księgowości na inny oddział. Chciałabym, żeby to też zostało wyjaśnione.
1: No właśnie, bo dochodzi do pewnego rodzaju, to już odejdźmy od nazwisk tutaj, tylko porozmawiajmy o systemie, bo dochodzi do jawnej niesprawiedliwości społecznej. To znaczy ani policjant, ani nauczyciel nie może sobie wziąć dodatkowych dyżurów gdzieś indziej, fikcyjnych dyżurów w innym miejscu i wykręcić z tego sumy 1 600 000.
0: Dlatego dobrze, chociaż Naczelna Izba Lekarska widzę, że powoli widzi powód do tego, żeby było coś, co ja nazwę tachografem, ale to nie jest najlepsza nazwa, ale jednak monitorować czasu pracy lekarza.
1: Odbijanie się kartą po
0: tak,
1: prostu.
0: Żeby nie było sytuacji, w której ktoś pracuje równocześnie na dwóch oddziałach, bo ma na przykład dyżur telefoniczny. Nawet przy dyżurze telefonicznym nie można pracować równocześnie na dwóch oddziałach, z tego prostego powodu, że jeżeli by ktoś musiał wreszcie zadzwonić, no to trzeba odebrać z tego jednego miejsca, a nie można odebrać z dwóch. I to jest takich rzeczy, musimy rzeczywiście jako państwo, jako system, jako rząd, jednak pewne rzeczy, ale musi być też zgoda społeczna do tego, w tym znaczeniu, że zgoda musi, przypomnę, ustawy podpisać na końcu pan prezydent. No, pan prezydent na początku już zapowiedział tej afery, a właściwie przed aferą jeszcze zapowiedział, że się nie zgodzi na żadne postulaty, przecież zgłaszane przez wcześniej również przez panią minister Leszczynę, dotyczące jednak jakiegoś wstawiania progu górnego zarobków lekarzy, że on się na żadne obniżenie płac lekarzy nie zgadza. I tutaj to, co się stało, myślę, że zmieni też, jak to się mówi, przesunie okno Overtona na kwestie zmian, które potrzebne są ochronie zdrowia, na które muszą wyrazić zgodę wszystkie podmioty, które w tym obszarze pracują.
1: To jeszcze dopytam tylko, bo dzisiaj ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska i minister Sobierańskiej-Grędy z prezesem Najwyższej Izby Narodowego Funduszu Zdrowia, z panem Filipem Nowakiem. Czy uda się do końca tej kadencji wypracować zmiany systemowe w ochronie zdrowia?
0: Pewno nie wszystkie, dlatego że pamiętajmy, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie, to jest bardzo duży organizm. My mamy bardzo różne... Za naszych poprzedników praktycznie nie dokonano żadnych zmian, które by naprawiły system. Co więcej, przeniesiono szereg kosztów. Przeniesiono koszty z NFZ-u, z budżetu do NFZ-u. Koszty przeniesiono, pieniędzy nie przeniesiono. Czyli to są koszty rzędu 13 miliardów na takie rzeczy jak szczepienia, jak kwestie karetek pogotowia, czyli pomocy ratunkowej, które były wcześniej w budżecie, potem przeniesiono je do NFZ-u. Przypomnę, że zadłużenie szpitali i placówek wzrosło ponad dwukrotnie, czyli z 10 miliardów, gdzie w takim stabilnym poziomie były przez całe poprzednie rządy Donalda Tuska. Tam około 10 milionów było od 2007 do 2010. Za czasów PiS-u do ponad 20 miliardów wzrosło zadłużenie szpitali. Przypomnę, że ta ustawa, której nie znaleziono finansowania, która już niesie koszty łączone 72 miliardy związane z z płacą minimalną w ochronie zdrowia. PiS wprowadził przepisy. Tak, PiS wprowadził przepisy, ale nie zapewnił stałego wzrostu finansowania, który by spowodował, że na to pokrycie byłoby. Jest ileś rzeczy, które zostały nie tylko niezrobione, ale wręcz zepsute za czasów naszych poprzedników i teraz system nie tylko trzeba naprawiać, ale można powiedzieć, że jeszcze niwelować trzeba na

0: przykład tym, że tak dużo dokładamy z budżetu te zmiany, które wprowadzili nasi poprzednicy.
1: Próbuję rozstrzygnąć w swojej głowie, który z dwóch tematów wybrać, bo zostało nam naprawdę półtorej minuty. To zapytam jednak o szkołę i o koniec roku szkolnego, który za nami w miniony piątek, wakacje w pełni rozpoczęte. A jakie zmiany od nowego roku?
0: Reforma Kompas Jutra. Szkoła, która ma być dużo bardziej praktyczna, ma lepiej przygotowywać do dorosłego również życia. Przyroda w klasach 4, 5, 6. Zajęcia praktyczno-techniczne, praktyczne, które uczą podstawowych umiejętności, które mogą nam się potem przydać w życiu. Od zrobienia sobie jakiegoś prostego posiłku, przyszycie guzika, wyprasowanie koszuli poprzez powieszenie obrazka na ścianie. Kolejna kwestia to jest tydzień projektowy, który na razie będzie nieobligatoryjny, rok później wejdzie jako obligatoryjny. Reforma wchodzi do przedszkoli, do klasy pierwszej, czwartej. Zakaz telefonów, który wchodzi od 1 września do szkół podstawowych oraz przedszkoli. W przedszkolach również w ogóle zakaz korzystania z małych ekranów, również do realizacji podstawy programowej po to, żeby dzieciaki nie przyzwyczajały się do szybko dosyć się uzależniają. Duża, większa aktywność na zewnątrz, tak żeby również budować i obowiązkowa edukacja zdrowotna, która wchodzi od 1 września, podzielona na dwa segmenty. Jeden obowiązkowy, większościowy, 29 godzin w przypadku, czyli po jednej godzinie tygodniowo w klasie 4, 5, 6.
1: I ostatnia zapowiedź.
0: No dobra, w każdym razie obowiązkowa edukacja zdrowotna.
1: Bardzo serdecznie.
0: Nieobowiązkowa część dotycząca zdrowia seksualnego.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Lubna. Nie mogę sobie odpuścić. Wierzy pani w to, że rok temu podczas kampanii wyborczej mogło dojść do próby otrucia prezydenta Karola Nawrockiego, wtedy kandydata?
0: Kolejny przykład, taki jak z początku. Jeżeli wiemy o takim przypadku, należałoby natychmiast zgłosić to do służb, do prokuratury, do policji. Jakoś dziwnie to brzmi, szczerze mówiąc, szczególnie, że jak łatwo się domyślić, po roku trudno cokolwiek wyjaśnić.
1: Muszę popracować nad samodyscypliną. Katarzyna Lubna, wiceministra edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej.
0: Dziękuję,
1: dziękuję, dobrego
0: życzę
1: dnia.
0: Mojego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Siódma 7:25 na zegarach. W naszym studiu Aleksander Przoniak, dziennikarz, reporter Polskiego Radia. Cześć Olku.
5: Cześć, dzień dobry.
1: Za strażakami pracowita doba. W ciągu ostatnich 24 godzin interweniowali 1600 razy. Jeździli przede wszystkim do zniszczeń i podtopień, a pogoda dała się także we znaki kolejarzom. Powiedz, co się działo i gdzie było najtrudniej?
5: Rzeczywiście poniedziałek był drugim najgorętszym dniem w czerwcu. Temperatura znów, tak jak w niedzielę, dochodziła do 40 stopni. Jednak po południu nad Polskę nadciągnął front atmosferyczny, który wywołał silne burze i nawalne opady deszczu. Brygadier Karol Kroć z Biura Prasowego Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że najwięcej pracy było na południu Polski.
6: Trzeba pamiętać, że te zjawiska są tak dynamiczne, dlatego że energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Za nami rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
5: Z powodu trudnych warunków atmosferycznych w tej chwili 12 pociągów jest odwołanych. Chodzi głównie o kursy regionalne, a wśród tych największe problemy mają koleje śląskie, ale też nie pojedzie jeden międzynarodowy pociąg Baltic Express. Kilkadziesiąt innych połączeń różnych przewoźników jest opóźnionych. Sytuacja na kolei była w poniedziałek nieco lepsza niż w niedzielę. Ale zmiana pogody może spowodować kolejne utrudnienia dla podróżnych. Tak sytuację oceniał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wiceminister powiedział, że zapadła decyzja o modernizacji infrastruktury.
7: musimy pewne kwestie w infrastrukturze przeprojektować, żeby one były odporne, gdy miedziany drut nagrzeje się do temperatury 70 stopni i wydłuży się tak znacząco, że zacznie powodować zwarcie w systemie zasilania pociągów. To są doświadczenia wczorajsze, gdzie faktycznie nie spotkaliśmy się z taką sytuacją.

0: Choć największa fala upałów jest już chyba za nami, nie oznacza to końca niebezpiecznej pogody. Klimatolodzy ostrzegają, że zgromadzona nad Polską energia nadal będzie napędzać gwałtowne burze. Lokalnie mogą pojawić się ulewne deszcze, grad i bardzo silny wiatr. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tłumaczy, że po rekordowych temperaturach atmosfera wciąż jest pełna energii sprzyjającej gwałtownym zjawiskom.
1: Trzeba pamiętać, że te zjawiska są tak dynamiczne, dlatego że energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Za nami rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
0: A z prognoz wynika, że rzeczywiście w najbliższym czasie się pogoda ustabilizuje, a w najbliższych dniach czeka nas ochłodzenie.
2: Aleksander Przoniak z tymi pozytywnymi na koniec informacjami. Bardzo ci serdecznie dziękuję. 1,5 minuty do 7:30. Za chwilę informacja Aleksandra Kozera.
3: Reklama.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Jest 7:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. W związku z burzami, które przechodzą przez Polskę, Straż Pożarna interweniowała ponad 1600 razy. Najwięcej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na południu kraju. Tylko na Śląsku służby wyjeżdżały na sygnale aż 1000 razy.
11: Strażacy usuwają powalone drzewa, połamane gałęzie, ale też odpompowujemy wodę, zabezpieczamy dachy, które zostały uszkodzone przez silny wiatr.
10: Relacjonował Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Wieczorem w Lędzinach na Śląsku piorun uderzył w samochód osobowy. Pojazdem podróżował mężczyzna. Został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Nawałnice spowodowały też spore utrudnienia w województwie łódzkim. Przez kilka godzin zablokowana była Krajowa 74 w miejscowości Grębenice. Szczegółowy raport pogodowy, w tym zdjęcia, na Polskie Radio 24.pl. To najważniejszy kontrakt w historii polskiej marynarki wojennej. Tak o umowie ze Szwedami na dostarczenie 3 okrętów podwodnych mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowę podpisano wczoraj w Gdyni w obecności premierów Polski i Szwecji oraz ministrów obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że współpraca ze Szwecją to kolejny impuls do rozwoju polskiego przemysłu obronnego.
12: 3 okręty podwodne typu A26, 5. generacji, najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku. To jest prawie niewidzialny okręt, można porównać go do F-35.
10: I pierwszy taki okręt ma trafić do marynarki wojennej w 2030 roku. 200 sztuk amunicji w przydomowym ogródku znalazł mieszkaniec Mokrzysk w województwie małopolskim. Do odkrycia doszło w trakcie prac ziemnych. Mężczyzna zauważył metalowe przedmioty przypominające pociski. O sprawie natychmiast powiadomił służby, relacjonuje Ewelina Buda z Policji w Brzesku.
13: Na miejsce został skierowany policyjny patrol rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Mundurowi potwierdzili, że w ziemi znajdowała się amunicja strzelecka w ilości aż 200 sztuk. Ten niebezpieczny materiał został bezpiecznie przetransportowany przez krakowskich saperów.
10: Policja przypomina, by w momencie odnalezienia niewybuchów nie dotykać ich i niezwłocznie powiadomić służby. Na koniec jeszcze alarmujące dane od lekarzy.

0: Lekarzy. Co 8 minut w Polsce ktoś dostaje udaru. Rocznie to około 90 tysięcy osób. W terapii ogromne znaczenie ma czas, dlatego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu uruchomiono całodobowy dyżur udarowy. W grupie ryzyka są osoby z nadciśnieniem i cukrzycą, które zaniedbują dietę i prowadzą siedzący tryb życia. Dodatkowy czynnik ryzyka to upał, mówi dr Paweł Cholewiński.
1: Wysokie temperatury, upał niestety nie sprzyjają naszemu zdrowiu, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Wzrasta zdecydowanie ryzyko udaru, ale też i innych chorób niebezpiecznych dla życia, choćby zawał serca.
0: Co roku na świecie z powodu przebytego udaru umiera 6,5 miliona osób.

0: O godzinie 7 najcieplejszym miejscem w kraju był Przemyśl. Tam termometry wskazały 25 stopni. Najchłodniej w Resku na zachodnim Pomorzu tylko 16,5. W ciągu dnia taka różnica pomiędzy chłodniejszym północnym zachodem a cieplejszym południowym wschodem będzie się utrzymywać. Na Podkarpaciu termometry i na Lubelszczyźnie mogą wskazać 35 stopni. 33-32 na południu kraju, w centrum od 28 w Wielkopolsce do 31 na Mazowszu i najchłodniej, jak wspominałem, na Pomorzu Zachodnim, w województwie lubuskim, tam 26 stopni i na Pomorzu Gdańskim 21 stopni. W całym kraju możliwe zachmurzenia, gdzieniegdzie także przelotne opady deszczu, deszczu z gradem, a nawet burze. Burze prognozowane w pasie od Dolnego Śląska przez centrum aż po Mazowsze. A do nas zgodnie z obietnicą wrócił Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie.
0: A to oznacza, że zajrzymy także na korty Wimbledonu.
1: Tak jest. No i o występach Polaków na trawie, wimbledońskiej trawie opowie nam Cezary Gurjew.
2: Pech Mai Chwaliński. Finalistka z Paryża miała piłkę meczową z zawodniczką z Tajlandii Manachayu Sawakio, ale przegrała w trzech setach 6-2, 5-7 i 2-6.
3: Pod koniec tego drugiego seta tak naprawdę zaczęły mi łapać skurcze w całym ciele. Myślę, że to nie było czysto fizyczne. Myślę, że dużo rzeczy się na to złożyło. Na pewno stres, na pewno też taki intensywny czas przed Wimbledonem. To nie było jakieś perfekcyjne przygotowanie. Co nowe doświadczenia oczywiście. No, jest to w sumie jeden z takich chyba najcięższych dla mnie meczów na razie w karierze.
2: Porażki pozostałych reprezentantek Polski. Magda Linet przegrała z Mirą Andrejewą 5-7, 4-6, a Magdalena Frenchu legła innej Rosjance Annie Kalińskiej 6-7 i 4-6. Wygrana Huberta Hurkacza z Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. Dziś obrończyni tytułu Iga Świątek zagra z Amerykanką Tylą Townsend, a Kamil Majkrzak spotka się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
1: Do drugiej rundy wczoraj awansowali m.in. broniący tytułu Włoch Jannik Sinner, Serb Nowak Dżokowicz, a wśród pań Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula. 30 czerwca to ostatni dzień Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, ale kapitan reprezentacji Polski ma już nowego pracodawcę. Po raz pierwszy w karierze poza Europą 37-latek związał się 2-letnim kontraktem z Chicago Fire. Może zadebiutować w lidze MLS jeszcze w trakcie mundialu 16 lipca meczem z Vancouver Whitecaps.
4: Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, jako zawodnika o statusie designated player, brzmi oficjalny komunikat. Designated player to znaczy, że Polak jest zawodnikiem o szczególnym statusie z gwiazdorskim kontraktem. Tomasz Drążek, który z ramienia PZPN zajmuje się w Chicago wyszukiwaniem zawodników o polskich korzeniach, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, jak szczególnie jest to ważne wydarzenie.
5: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
4: Kontrakt Roberta Lewandowskiego ma opiewać na kwotę 20 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A na mundialu niespodzianki. W 1/16 finału odpadli Niemcy i Holendrzy po porażkach w rzutach karnych odpowiednio z Paragwajem i Marokiem. Oba spotkania po 90 minutach kończyły się remisami 1-1. Dogrywki także nie przyniosły zmian. W karnych Paragwaj pokonał Niemcy 4-3, a Maroko Holandię 3-2. Dalej gra Brazylia, która pokonała Japonię 2-1, strzelając gola na wagę awansu w doliczonym czasie. Przypomnę, że w niedzielę jako pierwsza awans wywalczyła Kanada. No i współgospodarz turnieju zagra 4 lipca z Marokiem o awans do ćwierćfinału. No a dziś wieczorem o awans do 1/8 finału.

0: zagrają o 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią, to w Dallas, a w New Jersey o 23:00 Francja spotka się ze Szwecją.
1: Krzysztof Kuzak, bardzo serdecznie ci dziękuję, dobrego dnia.
0: Wzajemnie.
1: 7:37 na zegarach, a my mamy połączenie z Maciejem Jastrzębskim, dziennikarzem, specjalistą od wschodu. Dzień dobry, Macieju.
2: Dzień dobry, witam.
1: Wołodymyr Zełenski chce wybudować w Kijowie Panteon Narodowy. W ten sposób zamierza uczcić pamięć wszystkich bohaterów Ukrainy, nawet tych, którzy w ocenie chociażby nas, Polaków, bohaterami nie są, bo mają na rękach krew naszych rodaków. Tym samym spór na linii Warszawa-Kijów w sprawach historycznych narasta. No i właśnie, Macieju, końca chyba nie widać.
2: No nie widać i robi się coraz trudniejsza ta sytuacja. Ja wczoraj rozmawiałem na ten temat z ekspertem, doktorem Łukaszem Adamskim, dyrektorem Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego i no, zapytałem wprost, o co chodzi Wołodymyrowi Zełenskiemu. I tutaj proszę posłuchać takiej odpowiedzi.
3: Ta hipoteza podstawowa mówi, że Zełenski generalnie ignoruje Polskę i ignoruje polskie oczekiwania, jeśli chodzi o ukraińską politykę pamięci, czyli niedopuszczalność do państwowej heroizacji postaci, formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo wołyńskie i za współpracę z III Rzeszą. To nie znaczy, że chce celowo zaogniać, ale po prostu ignoruje, rozumiejąc, że Polska przypuszczalnie będzie protestować, ale w tym momencie wydaje mu się, że będzie można przejść nad nimi do porządku dziennego.
2: Doktor Łukasz Adamski podkreślił, że Polska nie jest dla Wołodymyra Zełenskiego istotna z punktu widzenia kształtowania ukraińskiej polityki pamięci. Zełenski widzi, zdaniem Adamskiego, jakie są nastroje w Polsce. Rozumie, że jest narodowy konsensus w sprawie tego, czym była rzeź wołyńska i w sprawie niedopuszczalności zestawiania jak równy z równym UPA i Armii Krajowej. Zdaniem polskiego eksperta Wołodymyr Zełenski mógłby nawet dopuścić, że sprowokowanie jakiejś awantury będzie mu się opłacało z powodów politycznych.
3: Bo to umożliwi mu pewnego rodzaju pozyskanie głosów ukraińskich patriotów, nacjonalistów, być może części wojskowych. Przecież przed Ukrainą stoją teraz trudne negocjacje o rozejmie z Rosją. Nie wiadomo, czy proces integracji europejskiej będzie przebiegał w takim tempie, jak to obiecywał Zełenski swoim wyborcom. Jeśli będą jakieś przejawy niechęci wobec Ukraińców, to będzie można wykorzystać w kampanii, która przedstawi Polskę jako kraj Ukrainie nieprzyjazny. Być może część ukraińskich uchodźców postanowi wtedy na Ukrainę wrócić. To są te kalkulacje Zełenskiego.
2: Doktor Łukasz Adamski przypomniał, że dzięki relacjom z zachodnimi sąsiadami i dzięki kapitałowi moralnemu, który Ukraina walcząca z Rosją wciąż ma, udało się Ukraińcom przemóc blokadę stawianą przez rząd Viktora Orbana na otwarcie procesu negocjacji z Unią Europejską i analogicznie będzie próbował Zełenski w ten sposób również no, zlekceważyć, wykorzystać kontakty na Zachodzie do tego, by nie podporządkowywać się bądź w ogóle nie brać pod uwagę stanowiska swoich sąsiadów w sprawach tych historycznych, więc czeka nas pewnie jeszcze długi czas myślenia na ten temat, prowadzenia dyskusji wewnątrz kraju i poza jego granicami, no ale przede wszystkim będzie się zaogniał ten spór na linii Kijów-Warszawa, dlatego że Wołodymyr Zełenski bardziej liczy się z tym, jakie są opinie wewnątrz Ukrainy z różnych skrajnych środowisk, a nie z tym, jakie jest stanowisko sąsiadów, którzy wspierają Ukrainę. No to trochę tak, jak Państwo słyszą, przemawia przeze mnie swego rodzaju żal. No i spójrzmy jeszcze na to, co dzieje się na froncie. Tam sytuacja wydaje się być patowa, ale nie do końca tak jest. Rosjanie szturmują ukraińskie pozycje i w niektórych rejonach odpychają ukraińską obronę, jednak na zapleczu wojnę przegrywają, nie mają benzyny, często prądu, a na terenach okupowanych, zwłaszcza na Krymie, brakuje jedzenia. Jednak Władimir Putin mówi o przejściowych kłopotach i kontrolowaniu sytuacji. Jak to jest z tym kontrolowaniem sytuacji? O tym w telewizji Deszcz mówił Iwan Łysiuk, to jest ekspert kanału WOT TAK. To, co Ukraińcy wskazują jako szarą strefę, strefę działań zbrojnych, której nikt nie kontroluje, Rosjanie nazywają takie miejsce, jeśli pojawił się w nich chociaż jeden żołnierz rosyjski z flagą, jako terytorium, które oni kontrolują. Stąd rozbieżności, bo Rosjanie najczęściej rozmijają się z rzeczywistością. Wojskowi piszą raporty o zwycięstwach, bo dostają za to nagrodę, a potem będzie, co ma być. Więc i na froncie, i w życiu politycznym trudna sytuacja i dla Ukraińców, i dla sąsiadów Ukrainy. Rosjanie udają, że nic

0: się nie dzieje, a my z redaktorem Rochem Kowalskim będziemy mieli o czym Państwu opowiadać jeszcze przez najbliższe 1000 lat.
1: Wolałbym, żebyśmy przeszli na inne wątki, Macieju, żeby ta wojna się skończyła i te konflikty...
0: Żeby było ciekawiej i przyjemniej i milej. Tak,
1: zdecydowanie. Na przykład wolałbym, żebyśmy rozmawiali o upadku reżimu Aleksandra Łukaszenki na Białorusi, na przykład. Już nie wspominając o...
0: A to będzie równolegle chyba się działo, moim zdaniem. Wraz z kończącym się reżimem Władimira Putina będzie kończył się reżim Aleksandra Łukaszenki. Zresztą informacje z ostatnich dni były takie, że nagle Łukaszenko zniknął. Powiedział, że wyjeżdża i wyjechał i go nie było, wyszedł jakiś jego przedstawiciel, gubernator czy ktoś z administracji miejscowej w Mohylewie i powiedział, że no proszę państwa, Aleksander Łukaszenko miał przyjechać, ale nie przyjedzie, bo wyjechał.
1: No, to jak ta przypowieść z Radomiem. No,
0: może
1: jak wróci
0: Sochi,
1: z Radomia, do którego
0: przykład,
1: jeszcze nie planuje.
0: Ma swoją rezydencję.
1: W Radomiu? Nie daj Boże.
0: Nie, w Soczi, okay, w Soczi.
1: Maciej Jastrzębski, Macieju, bardzo ci dziękuję także za te pozytywne gesty na koniec. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Szesnaście minut pozostało do godziny 8. Teraz mamy połączenie z Mileną Rashid-Szechab. Dzień dobry, Mileno.
3: Dzień dobry.
1: Milena jest korespondentką Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie. Prezydent Donald Trump potwierdził, że w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu i ocenił, że rozmowy być może będą ważne, a być może nie. Strona irańska zaprzecza, by Iran planował rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w najbliższych dniach na jakimkolwiek szczeblu. To jak toczą się te negocjacje dotyczące porozumienia pokojowego, czy utknęły w martwym punkcie?
3: Na razie Irańczycy skupiają się na takim punkcie, który mówi o odmrożeniu irańskich funduszy. I to właśnie w tej sprawie udają się do Kataru, do Dohy. Tam jest do ugrania 6 miliardów dolarów pieniędzy, które właśnie w ramach tego pakietu sankcji zostały zamrożone, a teraz w myśl porozumienia, czy właściwie memorandum o porozumieniu, mają być odblokowane. Z drugiej strony Donald Trump cały czas upiera się, że do tego spotkania dojdzie i że wczoraj wieczorem powiedział, że jego zięć Jared Kushner i jego wysłannik Steve Witkoff lecą do Dohy na takie spotkanie, więc trudno powiedzieć, czy ono się odbędzie, czy nie. To też jest kwestia tego, jak te sprawy rozgrywają Katarczycy, którzy obok Pakistańczyków są negocjatorami i pośrednikami w tych rozmowach. No a też pamiętajmy, że czas się kurczy, bo obie strony dały sobie 60 dni na doprowadzenie do powstania jakiegoś zupełnie całościowego porozumienia pokojowego, co zwłaszcza w obliczu tych trwających w weekend eskalacji, czyli wzajemnych ataków i Irańczyków, i Amerykanów, no wygląda coraz mniej pewnie.
1: Mileno, a powiedz jeszcze w takim razie, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy Izraela, który też dokonuje coraz ostrzejszych i częstszych wtargnięć na terytorium Syrii?
3: Tak, tutaj w ogóle też jest ciekawe to, jak w ogóle o tym porozumieniu Iran-Izrael, Iran na Stany Zjednoczone, wypowiada się Izrael, bo właściwie obie strony coraz bardziej otwarcie, znaczy Irańczycy to od początku otwarcie, ale też Amerykanie zaczęli mówić, że Izrael chce jakoś wykoleić to porozumienie, bo ono nie jest zupełnie w jego interesie. Dla Izraela ten czas, kiedy Donald Trump rządzi Stanami Zjednoczonymi, to jest takie okienko możliwości, w którym chce jak najwięcej załatwić. I Iran był jednym z takich punktów, ale też to nie jest jedyny punkt, bo przecież teraz nawet jak jest mowa o tym, bo w tym memorandum też jest wspomniane, że zostaną zakończone walki na wszystkich frontach, łącznie z libańskim, to na to Izrael odpowiada konsekwentnie, mówiąc: nie wycofamy się z Libanu, Strefy Gazy i Syrii. I zwróćmy uwagę na tą Syrię, bo ta Syria właściwie jest wypowiadana jednym tchem, ale dotychczas została trochę pomijana. To się zmieniło dokładnie wczoraj, kiedy po kolejnym wtargnięciu izraelskiej armii na południe Syrii, która tam coraz śmielej się porusza,

0: ostro zaprotestowały najpierw Turcja, potem Rada Współpracy Zatoki Perskiej i też kraje regionu Arabia Saudyjska, Jordania i Katar. Tak, i Katar. W każdym razie to, o czym one mówią, no to, że Izrael nie może naruszać integralności terytorialnej Syrii. Tymczasem on to cały czas robi. Jest taka organizacja Sigil, ona się zajmuje dokładnym dokumentowaniem tych naruszeń i wygląda, że w ciągu ostatniego miesiąca zwiększyła się ta liczba o 1/3, a już, już ten ubiegły miesiąc był alarmujący. Jak to wygląda? To wygląda mniej więcej tak, że jest teren obok wzgórz Golan i wzgórza Golan już zostały zajęte w grudniu 2024 roku, kiedy Izraelczycy wykorzystali tą zmianę reżimu w Syrii, właśnie zajmując teren sporny, który od połowy lat 70. właściwie był pod kontrolą ONZ-u. I teraz dokonują takich najazdów na wioski, tworzą jakieś punkty kontrolne na drogach, czasami strzelają do ludzi. I właśnie po jednej z takich akcji w niedzielę, czy właściwie po dwóch, bo w jednej zginęły 4 osoby, ale też zostali wypędzeni mieszkańcy z jednych wiosek, wreszcie społeczność międzynarodowa zaczęła apelować o to, że Izrael nie może być tutaj bezkarny.
1: Milena Rashid-Szechab, korespondentka Polskiego Radia, przepraszam, na Bliskim Wschodzie. Dzięki, Mileno, do usłyszenia.
0: Dziękuję. Chcieliście, żeby była pozytywnie wcześniej, ale jak rozumiem, rozmawiając o Bliskim Wschodzie jest to czasami trudne.
1: Zresztą rozmawiając o Ukrainie równie trudne, ale bardzo ci dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Justyna Golonko,
2: już
1: cała
2: jest,
1: w grochach.
2: Już przyszła. Dzień cała dobry. W grochach, tak.
1: Co
2: dzień dobry. A wszystko dobrze.
1: Odetchnęłaś wszystko trochę tej nocy?
2: Odetchnęłam, ucieszyłam się teraz z tego deszczu, także
1: no
2: fajnie
1: już po
2: byłam.
1: Deszczu.
2: Już po deszczu, ale byłam na zewnątrz, ale cieszymy się, że był.
1: Nie, i jutro też ma być. Patrzyłem na prognozy tak? Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej. Idzie taka cała chmura deszczu, tylko śniegu brakuje w tym wszystkim.
2: Nie, no już może odpuśćmy sobie ten deszcz, naprawdę.
1: Dlaczego? Nie.
2: Deszcz, odpuśćmy sobie śnieg, a z deszczu się cieszmy. W porządku?
1: To zaczynamy saldo.
2: Zaczynamy, tak właśnie.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Dziś warto, proszę Państwa, zatankować, bo to jest ostatni moment na skorzystanie z niższych cen przed możliwymi podwyżkami. Oczywiście, jak mamy taką możliwość, bo dobiega końca program osłonowy Ceny Paliwa Niżej. Rządowy pakiet osłonowy wygasa dziś, czyli 30 czerwca, a jego wygaszanie rozpoczęto już w połowie czerwca. O tym tutaj na antenie nieraz mówiliśmy, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. No i wtedy tak się zdarzyło, że te ceny na stacjach w ogóle nie poszły w górę, wręcz spadły z racji tego porozumienia i tego, co się wydarzyło na ciśnienie Ormus. No natomiast ta niższa stawka VAT obowiązuje od dziś, od 30 czerwca. Koniec programu i powrót do 23-procentowej stawki VAT oznacza, że od 1 lipca kierowcy na stacjach zapłacą więcej. Tak wylicza dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
4: Jeśli chodzi o tą zmianę związaną z wygasaniem pakietu CPN, no niestety ona się musiała prędzej czy później dokonać. Mamy do czynienia z poprawą sytuacji międzynarodowej, z możliwością zaopatrywania się taniej w ropę i to niestety przełoży się na kieszenie polskich kierowców, ponieważ ten pakiet ochronny już w całości nam znika. Jeśli chodzi o tą cenę, której możemy się spodziewać tak naprawdę już 1 lipca, ona może być o kilkadziesiąt groszy wyższa zarówno dla benzyn, jak i dla diesla. I myślę, że tutaj perspektywa cen 6,70, 6,80 dla benzyny 95-oktanowej i nieco poniżej 7 zł dla diesla. To są te poziomy, z którymi będziemy się musieli zmierzyć no już od środowego poranka tak naprawdę.
2: Czyli przed tym środowym porankiem warto zatankować. Tak mówili mi eksperci, tak powiedziała też Urszula Cieślak, analityczka biura Reflex.
5: Maksymalna cena benzyny 95-oktanowej to będzie 6 zł za litr, benzyna 98-oktanowa 6 zł 68 i cena autogazu lekko rośnie do poziomu 6 zł 19 groszy. I oczywiście to są ceny maksymalne, ale pamiętajmy, że średnie ceny w kraju są o kilka groszy niższe, ponieważ spora część operatorów stacji sprzedaje swoje paliwa w cenach niższych. Jednorazowo możemy tutaj zaoszczędzić, jeżeli mamy prawie pusty bak, to przy takiej różnicy rzeczywiście spodziewanej około 30 groszy. To jest już taki rząd wielkości, że można spróbować zaoszczędzić.
2: Tym bardziej, że po wygaszeniu wsparcia na stacjach w kraju wrócą większe dysproporcje cenowe. A to będzie szczególnie zauważalne na stacjach przy

0: autostradach. W obliczu rosnących cen paliw warto też pamiętać o tych stacyjnych programach lojalnościowych, bo ich naprawdę jest sporo i warto na to spojrzeć. O tym mówi dr Jakub Bogucki.
1: Pamiętajmy, że tak naprawdę razem z wakacjami większość sieci uruchomiła nam kupony rabatowe, więc można zatankować jeszcze stosunkowo okazyjnie, w tym sensie, że no nie będzie to tak drastyczny skok, tylko jeszcze o te 30-40 groszy tam się da zaoszczędzić na tankowaniu, więc skala tej podwyżki nie będzie aż tak drastyczna. To już pozwoli trochę zaoszczędzić przy tych wakacyjnych wydatkach na paliwo.
0: O tych podwyżkach i o tym, co się będzie działo na stacjach paliw, będziemy Państwa oczywiście jutro informować. A teraz o kolei powiemy, bo nasza kolej zmaga się ze skutkami upałów. Awarie sieci trakcyjnych wstrzymują ruch w wielu miejscach w całym kraju. Służby techniczne pracują na torach. Dochodzi jednak do odwoływania połączeń, wielogodzinnych opóźnień, no i konieczności ewakuacji pasażerów z unieruchomionych, pozbawionych klimatyzacji składów. Tak mieliśmy wczoraj. PKP Intercity odwołało część pociągów. To było 21 pociągów, a dziś mamy 6. Jak spojrzałam na stronę PKP, to odwołany został m.in. pociąg Korczak, relacji Łódź Fabryczna Warszawa Wschodnia, pociąg Krajna, relacji Gorzów Wielkopolski, Gdynia Główna. To wszystko można sprawdzić na stronie intercity.pl, aplikacji mobilnej także PKP Intercity i portalu pasażera. Tam te wszystkie informacje są dostępne. To są duże utrudnienia dla podróżnych. Oczywiście te osoby, które stoją na dworcach i czekają na te pociągi, mają spory problem. Dużo się mówiło wczoraj o tym, że jest paraliż na kolei, bo wczoraj mieliśmy te 21 odwołanych pociągów, no ale eksperci powiedzieli mi, że to jest tylko 4% wszystkich pociągów Intercity. No i trudno tutaj mówić o paraliżu. Tak powiedział Adrian Furgalski z zespołu doradców TOR.
2: Na całej sieci kolejowej 1% pociągów odwołanych, 86 na 1600, więc też te słowa, myślę, warto dobierać. Mamy fizykę, bo niestety tory się nagrzewają, nagrzewa się też sieć trakcyjna i w niektórych miejscach może dojść albo do zerwania tej sieci, albo do odkształceń w torach. W Intercity mamy na 1600 aż 200 starych pociągów, gdzie nie ma klimatyzacji. One pewnie już powinny być wycofane z ruchu. No ale niestety 2 lata staliśmy w miejscu, czekaliśmy na środki europejskie, więc tutaj są opóźnienia.
0: Na pocieszenie powiem, chociaż myślę, że dla podróżnych to żadne pocieszenie, że podobna sytuacja jest w całej Europie. No to jest dziś, ale w przyszłości, czyli w 2035 roku, polska kolej ma być jak szwajcarska. Takie są zapowiedzi. Ministerstwo Infrastruktury i zarząd spółki CPK zapowiadają rozkład jazdy, w którym pociągi jeżdżą często i regularnie, docierają do każdego powiatu i umożliwiają wygodne przesiadki. Takie mają być zalety opracowanego horyzontalnego rozkładu jazdy. Tak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
3: To plan pokazujący, jak chcemy rozwijać przewozy dalekobieżne, jak chcemy rozwijać przewozy w regionach w oparciu o ruch regioekspresów, ruch pociągów regionalnych, ruch pociągów aglomeracyjnych i jak działać w infrastrukturze, która już dzisiaj wykazuje coraz większe tendencje problemów z przepustowością.
0: Ten horyzontalny rozkład jazdy opracowano wzorując się na doświadczeniach m.in. Szwajcarów i Austriaków. Teraz o koloniach, bo rodzice, którzy planują wakacyjny wyjazd dla dziecka, no muszą przygotować się na kolejny wzrost wydatków. Analiza ofert kolonii i obozów na sezon 2026 pokazuje, że w tym roku są one droższe niż w poprzednim. No i to znacząco. Dobra informacja jest taka, że tych ofert jest sporo. Ale spójrzmy na te ceny. Cena krajowych turnusów kolonijnych rozpoczyna się dziś najczęściej od 2,5 tysiąca złotych. Tak mówi Katarzyna Turosińska, rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki.
4: Standardowe krajowe kolonie i obozy są droższe średnio o około 5-10% w porównaniu z sezonem 2025. Obecnie najczęściej za 8-11-dniowy turnus rodzice płacą od 2,5 do 3,5 tysiąca złotych, natomiast bardziej specjalistyczne obozy sportowe, językowe, żeglarskie, survivalowe czy artystyczne kosztują od 3 tysięcy złotych wzwyż.
0: No a jeśli chodzi o te kolonie, to bardzo ciekawe, że teraz taki ciekawy trend mamy. Stają się wyjazdy, które niekoniecznie są do lasu czy do puszczy, ale kolonie czy obóz, gdzie nie zabiera się ze sobą smartfonów. Wszystko po to, by dzieci mogły wypocząć bez tych wszystkich internetowych zagłuszaczy. Tak mówi dr Adam Karepiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
5: To też jest z pożytkiem.

0: dla młodzieży, ale również i dla organizatorów, bo rodzice nie są zbyt natrętni. Jeśli faktycznie dzieci jadą bez telefonów komórkowych na właśnie obóz, kolonie, to tak naprawdę są zdane na siebie i na opiekunów, którzy muszą się zająć nimi w taki sposób, aby się nie nudziły. To też jest wypoczynek taki wyciszający, a zarazem wyzwanie, aby tak zorganizować program dnia, aby młodzi ludzie się nie nudzili o żadnej porze, której się znajdują.
1: I przymusowo odcięte od elektroniki dzieci zamiast ekranów grają w gry drużynowe, dwa ognie czy w przeciąganie liny. No i mają 10-dniowy detoks od elektroniki.
2: Justyna Golonko, dzięki wielkie za 2 minuty informacje i Aleksandra Kozera, bo zbliża się godzina 8.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po upałach przyszły groźne burze. Na początek raport o zniszczeniach i bilans interwencji strażaków. Szpital Południowy pod lupą prokuratury. Śledczy mają nowe informacje, planują przesłuchania kolejnych świadków. Jest kontrakt, a za 2 tygodnie debiut na boisku. Robert Lewandowski przechodzi do Chicago Fire. Minęła 8. Aleksandra Kozera, zapraszam. Zalane drogi, garaże, połamane drzewa, zerwane dachy to skutki nawałnic, które przeszły nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 1600 razy. Tym tematem zajmuje się Aleksander Przoniak.
2: Po południu nad Polskę nadciągnął front atmosferyczny, który wywołał silne burze i nawalne opady deszczu. Brygadier Karol Kroć z Biura Prasowego Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że najwięcej pracy było na południu Polski.
3: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Odnotowaliśmy tych zdarzeń około 1000. W pozostałych województwach sytuacja wyglądała na w miarę spokojną.
2: Z powodu trudnych warunków atmosferycznych w tej chwili kolejarze musieli odwołać 12 połączeń. Chodzi głównie o kursy regionalne. Kilkadziesiąt innych połączeń jest opóźnionych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Miniona doba przyniosła wiele groźnych sytuacji. W Lędzinach na Śląsku piorun uderzył w auto. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. W Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem pojawił się grat. Niektóre kule miały średnicę piłeczki do ping-ponga. Szczegółowy raport pogodowy, w tym zdjęcia, na polskieradio24.pl. Owocne. Tak o pierwszym przesłuchaniu w sprawie Szpitala Południowego mówią warszawscy śledczy. Wczoraj przez 9 godzin na pytania o możliwe nieprawidłowości w placówce odpowiadał lekarz sygnalista, były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski. Śledczy mają teraz nowe wątki i informacje do zbadania.
4: Mamy na razie relację jednej ze stron, niczym nieudokumentowaną, jeśli chodzi o te dokumenty, które do tej pory były zgromadzone. Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować. To, czy zeznania są wiarygodne, czy nie są wiarygodne, no to trudno na tym etapie mówić o tym.
1: Podkreślał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Według relacji doktora Jędrzejewskiego opieka nad pacjentami na

0: Sorze Szpitala Południowego była nienależyta. Miało dochodzić do śmierci pacjentów i fałszowania dokumentacji medycznej. To teraz wątek polityczny tej sprawy. Przed tygodniem premier zapowiedział poważną rozmowę z szefostwem NFZ-u, a dziś Donald Tusk spotka się z prezesem funduszu. Tematem rozmowy mają być kominy płacowe i czas pracy lekarzy. Po aferze w Stołecznym Szpitalu Południowym, gdzie koordynator SOR-u, lekarz bez specjalizacji, zarobił 1,5 miliona złotych, premier oczekuje pilnych i odważnych działań. Efekt tego przeszukania przerósł oczekiwania policjantów. Mundurowi z Mokotowa zatrzymali dilera, a razem z nim 131 kg narkotyków. Policjanci podejrzewali, że jeden z mieszkańców podwarszawskiego Konstancina Jeziorny może być powiązany z grupą zajmującą się magazynowaniem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków na terenie Warszawy. A w trakcie jego obserwacji odkryli, że mieszkanie na Mokotowie wykorzystywał jako magazyn narkotykowy. Mieli rację, odkryli ponad 126 kg marihuany, 3 kg mefedronu, a także 2 kg MDMA. Szacunkowa wartość narkotyków na czarnym rynku to 6 700 000 zł. Zatrzymany 27-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Spór o dziecko to prawdopodobny powód tragicznej strzelaniny w Niemczech. Wczoraj w ośrodku dla młodocianych matek w mieście Stade zginęło 6 osób. 45-letni Niemiec pochodzenia tureckiego, którego 3-miesięczna córka przebywała w ośrodku, wtargnął tam i zaczął strzelać. Ofiary to pracownicy placówki.
1: Sprawca został zatrzymany, gdy próbował uciec samochodem kierowanym przez spokrewnioną z nim kobietę. Wcześniej oddał dużo strzałów w ośrodku dla młodych i samotnych matek. Sprawca miał na dzisiaj umówione spotkanie ze swoimi późniejszymi ofiarami dotyczące prawa do dalszej opieki nad 3-miesięczną córką, poinformowała komendantka policji w Lüneburgu. Katrin Schuol przekazała również, że dziewczynka i jej matka w momencie strzałów przebywały w ośrodku, ale obu nic się nie stało. Dziecko jest obecnie pod opieką, a z kobietą rozmawiają prokuratorzy.
0: Z Berlina mówił Adam Górczewski. Na koniec Stany Zjednoczone. Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire może nastąpić 16 lipca. Poinformował o tym nowy trener Polaka Greg Berhalter. Zdążył on skomentować pozyskanie Lewego w internetowym programie Up and Adams. Mogę absolutnie potwierdzić, że Lewandowski jest teraz piłkarzem Chicago Fire. To wspaniałe. Chcemy zbudować światową organizację i potrzebujemy do tego światowej klasy zawodników. Podpisanie kontraktu potwierdził również w mediach społecznościowych sam Lewandowski. Reprezentant Polski zamieścił krótkie nagranie w koszulce nowego klubu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na północy spadek temperatury, im dalej na południe, tym goręcej, więcej burz, ulew i wichur. Warto dziś śledzić pogodowe alerty. Według IMGW najwięcej niebezpiecznych zjawisk wystąpi na wschodzie, południu i w centrum kraju. W tych rejonach wciąż będzie upalnie od 33 do nawet 36 stopni. Na północy i zachodzie od 26 do 30.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, już 8:06 na zegarach. Trwa wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski, witam się z Państwem raz jeszcze. Przed nami 30 dzień czerwca 2026 roku i to 181 dzień roku, a przy okazji jeszcze ostatni dzień tego miesiąca. Słońce wzeszło o 4:18, zajdzie o 21:00, dzień się skraca i trwa 16 godzin i 42 minuty, a imieniny obchodzą Lucyna, Emilia, Jan, Władysława oraz Władysław. Proszę zostać i polecamy Państwu, żeby zostać z Polskim Radiem 24 najlepiej przez cały dzień, a do godziny 9:00 na pewno, bo po godzinie 8:30 będą z nami komentatorzy. Najpierw dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z WSB Merito, a przed godziną 9:00 porozmawiamy o fali upałów w Europie i o tym, co nas czeka z klimatem w nadchodzących dniach, miesiącach i latach. Naszym gościem będzie profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A teraz clue trzeciej godziny poranka, czyli druga rozmowa polityczna.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: W naszym studiu Szymon Stachowiak, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Czy prezydent w jakiś sposób będzie szukać formuły na odpowiedź, na zapowiedź prezydenta?

0: prezydenta Zełenskiego o stworzeniu Panteonu Narodowego w Kijowie?
1: No, na razie czekamy na następne kroki. Nasze stanowisko jest w tej sprawie dosyć jasne i niezmienne. Tutaj pan prezydent... Pan prezydent jasno przedstawia nasz stosunek do tego, do polityki, którą uprawiają elity ukraińskie, do polityki, którą uprawia dzisiaj Wołodymyr Zełenski. Nie ma na to absolutnie naszej zgody. Wszyscy wiemy, jakimi narzędziami, jak bardzo konkretnymi dysponuje Polska, jak bardzo konkretnymi dysponuje też pan prezydent Karol Nawrocki. I my dzisiaj absolutnie tutaj w tej sprawie się nie wycofujemy i trzymamy naszego twardego stanowiska. Ukraina ma prawo w pełni świadomości gloryfikować, kogo chce i stawiać na sztandary, kogo chce, ale będzie w związku z tym ponosiła konsekwencje. Tutaj pan prezydent będzie nieugięty. Tak jak wielokrotnie o tym wspominaliśmy, odebranie Orderu Orła Białego jest pewnym symbolem, jest pewnym wymiarem symbolicznym, który też zaczął bardzo ważną dyskusję międzynarodową na temat tego, co się działo na Wołyniu i dlaczego mamy problemy z relacjami polsko-ukraińskimi. Ale my tutaj jasno mówimy, że z Banderą, Szuchewiczem i ze zbrodniarzami na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie
0: to
1: wejdzie.
0: Dwa kontrargumenty. Pierwszy jest taki, że część opinii, część ekspertów uważa, że decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego tylko w pewien sposób umocniła czy też zatwardziła Ukraińców w ich przekonaniach, to po pierwsze. A po drugie pytanie, czy no właśnie prezydent nie wykorzystał najdalej idącego gestu, czyli odebranie Orderu Orła Białego, po czym widać, że nie ma już odpowiedzi na kolejną zapowiedź ze strony Ukrainy.
1: A czy my jasno mówimy, odebranie Orderu jest pewnym wymiarem symbolicznym, ale my mamy świadomość i Ukraina też musi mieć świadomość, że pan prezydent ma bardzo poważne narzędzia, które będą dla Ukrainy bardzo istotne,
0: jakie?
1: Zwłaszcza w kontekście zakończenia już w czasów po zakończeniu wojny i wstąpienia do Unii Europejskiej. No bez zgody prezydenta Karola Nawrockiego Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie i my mówimy o tym dosyć jasno, wyraźnie i to sygnalizujemy. A co do opinii tych ekspertów, ja uważam, że przede wszystkim umocnienie i pewne rozzuchwalenie elit ukraińskich w wparciu do swoich nacjonalistyczno-banderowskich fundamentów wzmacnia je przede wszystkim pewne rozmycie po polskiej stronie politycznej, brak jedności w decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, krytykowanie przez polskie MSZ, niejasne stanowisko premiera Donalda Tuska. Uważam, że to jest największy problem, który sprawia, że Ukraina czuje się w tym temacie mocniejsza. My absolutnie nie możemy odpuścić walka o tą prawdę historyczną, walka o to, żeby Ukraina nie budowała swoich fundamentów w oparciu o bestialskich zbrodniarzy, jest polską racją stanu i tutaj pan prezydent jest bardzo stanowczy.
0: Jasne, że nie możemy na to pozwolić, tylko pytanie, czy my mamy realnie wpływ na to, to znaczy, czy, bo możemy oczywiście się skłócać z Ukraińcami, ale pytanie, czy mamy takie formy nacisku, które spowodowałyby zmianę społecznego myślenia, jeśli ta zmiana na razie postępuje, ale w odwrotnym kierunku.
1: Ale dzisiaj społeczne myślenie to jest jedno. Dzisiaj fundamentalną kwestią są elity ukraińskie i to, jaką politykę prowadzi państwo ukraińskie, bo oczywiście możemy, rozmawiając o społeczeństwie ukraińskim, oczywiście też pamiętajmy i tutaj apel przede wszystkim do obywateli, którzy nas słuchają, to nie jest konflikt narodowy polsko-ukraiński. Proszę tutaj nie wprowadzać żadnych antyukraińskich nastrojów. Absolutnie nikomu o to nie chodzi. I dzisiaj też mamy świadomość tego, że prawdopodobnie Ukraińcy nie uczyli się w szkole o tym, czym było naprawdę UPA, co się działo na Wołyniu. To jest całkowicie do przewidzenia, analogicznie jak Niemcy nie uczyli się o zbrodniach hitlerowskich w szkole podstawowej na lekcjach historii. Mamy tego świadomość, ale elity ukraińskie i władze Ukrainy już tę wiedzę i tę pełną świadomość mają i nadal z premedytacją idą w tym kierunku, a nie innym. Dla nas absolutnie nie ma tutaj na to zgody.
0: To jest ważne, o czym pan wspomniał, o nastrojach antyukraińskich, tylko mam takie poczucie, że no to nie społeczeństwo nakręca te nastroje, tylko one się biorą z góry, to znaczy z decyzji przede wszystkim prezydenta Zełenskiego.
1: To prawda, ale to absolutnie tak samo jak amunicja dla rosyjskiej propagandy wynika z działań Wołodymyra Zełenskiego, ale to nie oznacza, że my możemy się temu biernie przyglądać i mamy być tym, który odpuszcza i odstawia nogę w tak bardzo ważnej sprawie.
0: Czy nie ma też takiej obawy, że Ukraina będzie próbowała wykorzystać ten spór z Polską, ten spór historyczny, żeby podważyć naszą pozycję także w Unii Europejskiej?
1: Ale to jest absolutnie oczywiste od samego początku i co jest absolutnie najgorsze, że rząd polski bardzo dobrze się w to wpisuje i Donald Tusk też już przygotowuje taką narrację, bo powiedzmy sobie szczerze, my wszystko wskazuje na to, że my nie będziemy jakimś istotnym graczem i podmiotem w kontekście odbudowy Ukrainy. Konferencja w Gdańsku w tej sprawie absolutnie nic nie zmieni, ani nic szczególnego nie wprowadziła i Donald Tusk też już idzie w tę narrację, że przez konflikt, który tutaj zaognia prezydent Karol Nawrocki, Polacy nie są podmiotowi w odbudowie Ukrainy. My wiemy, że tak po prostu zapewne będzie z tym rządem. Ja nie wierzę w to, że nasza rola i wzmocnienie gospodarcze podczas odbudowy Ukrainy będzie czymś innym niż Polska, która będzie autostradą z Berlina do Kijowa.

0: na pewno ta gra też ma to dno, oczywiście, ale to tym bardziej sprawia, że my nie możemy w tej sprawie odpuszczać.
1: No dobrze, tylko mówi pan, panie, mówi pan, że jest potrzeba zawiązania wspólnego polskiego frontu, no tylko państwo widzą ten wspólny front wokół prezydenta, rząd widzi ten wspólny front wokół premiera. Może po prostu by panowie Nawrocki

0: dookoła Donalda Tuska.
1: Prosto, tak by
0: ale,
1: było.
0: No ale to kto reprezentuje dzisiaj, panie redaktorze, polską rację stanu i kto naprawdę staje po stronie pamięci polskiej historii i kto, pamiętajmy, co jest fundamentalne jeszcze w tym sporze, o czym za mało mówimy. To w interesie Ukrainy jest odejście od tego, bo oni dzisiaj po prostu, to ta rzeczywistość, którą stwarzają elity ukraińskie, którą stwarza władza ukraińska, ona de facto wypisuje się z cywilizacji łacińskiej, z cywilizacji zachodniej. I my dzisiaj mówiąc, drodzy sojusznicy Ukraińcy, zejdźcie z tej drogi, błądzicie, my dzisiaj im pomagamy, aby mogli się mentalnie przygotować do wstąpienia do wspólnoty europejskiej.
1: Tylko jeśli rozmawiamy na poważnie, im bez emocji, to pan wie, musi pan wiedzieć, że takiego typu protekcjonalny ton tylko zaostrza nastroje na Ukrainie. To znaczy tak samo my byśmy zareagowali. Pewnego rodzaju wymuszanie na kimś pewnej decyzji powoduje zwiększenie się tej asertywności. Gdyby nam teraz ktoś, nie wiem, Słowacy na przykład, mówili, że mamy bądź nie mamy kogoś czcić, to też byśmy się utwardzili w swoich przekonaniach. To nie prowadzi do dyskusji.
0: Ale my nie paliliśmy wsi na Zaolziu, nie mordowaliśmy rodzin.
1: Wie pan, że też mamy swoje grzechy na sumieniu.
0: No. Panie redaktorze, absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby pan próbował jakiekolwiek elementy polskiej historii zrównywać ze zbrodnią wołyńską.
1: To
0: myślę, że tutaj jest absolutna zgodność. Bestialstwo, jakie miało miejsce na Wołyniu, jest nieporównywalne w skali czegokolwiek w polskiej historii. Nie próbuję, tylko rozmawiajmy jasno i o konkretach. Dzisiaj w Polsce nie powołuje się jednostki wojskowej imienia Berezy Kartuskiej. Rozmawiajmy o konkretach i rozmawiajmy o tym, co się odbywa obecnie na Ukrainie.
1: Tylko rozmawiamy też o postawach społecznych. I jeśli jeden kraj narzuca drugiemu cokolwiek, nawet jeśli ma rację w tym sporze, to ten drugi kraj się będzie utwardzać w swoim przekonaniu.
0: Ale my też niczego Ukrainie nie narzucamy. My im wskazujemy, jakie konsekwencje będą miały ich działania. To jest zasadnicza różnica. Jeżeli Ukraina chce przejść w banderyzm, niech prze, tylko niech liczy się z tym, że wiążą
1: czyli
0: się z tym
1: nie ma
0: pewne konsekwencje. To nie jest kwestia kija czy marchewki, to jest kwestia polskiej racji stanu i obrony pamięci o ofiarach Wołynia.
1: To w takim razie jak Polska, jeśli rzeczywiście dojdzie do upamiętnienia bohaterów UPA w ramach tego panteonu bohaterów Ukrainy, jaka powinna być reakcja Polski? Na jakim poziomie, na jakiej płaszczyźnie?
0: No, kwestia fundamentalna, którą bez przerwy powtarzamy i która będzie musiała być wyrażana w sposób jeszcze bardziej stanowczy, że jeżeli to jest fundament tożsamościowy Ukrainy, to Ukraina do Unii Europejskiej
1: tylko
0: nie wchodzi.
1: Dzisiaj, tylko wie pan, że w realnej polityce na dzisiaj Wołodymyr Zełenski sobie z tego nie zrobi nic, bo wejście Ukrainy do Unii Europejskiej to nawet nie jest perspektywa najbliższych 5 lat, tylko raczej dekad.
0: No ale to już może być problem na pierwszym etapie klastera negocjacyjnego, który chwilowo został zablokowany niestety nie przez rząd polski, tylko przez rząd węgierski.
1: Dobrze. Czy jest jakakolwiek przestrzeń do deeskalacji? Czy tutaj uważa pan, że to jest piłka jest po stronie ukraińskiej?
0: No to Ukraina zaogniła ten spór i zaognia go cały czas z pełną świadomością swoich działań, z pełną świadomością tego, co robi i oczekujemy absolutnie wycofania się z ich strony. Tutaj mówię jasno, trzeba podkreślić, co my też bez przerwy podkreślamy, cel strategiczny Polski jest jasny, wróg jest w Moskwie i jest nam bardzo przykro, że nasz ukraiński sojusznik dzisiaj temu moskiewskiemu wrogowi daje amunicję propagandową. I tak samo oczywiście to zawsze trzeba podkreślać. Ja się tutaj nie pozwolę, żebyśmy do tego doprowadzali. Nie jest to jakikolwiek próba podsycania nastroi antyukraińskich i bardzo do rozgraniczenia tych spraw wszystkich zachęcam.
1: To prawda, że pracujecie z Polską 2050 nad kolejną wersją ustawy o kryptowalutach? Wy jako Kancelaria Prezydenta.
0: Nic mi nie wiadomo na ten temat.
1: Ale nic nie wiadomo, czy pomidor pan odpowiada?
0: Nie, odpowiadam, że nic mi nie wiadomo na ten temat. Wiem, że pan poseł Gomoła, ile dobrze pamiętam, zaprezentował jakiś projekt.
1: To już jakiś czas temu,
0: tak. Że tak powiem, z naszej strony padło hasło, że patrzymy na niego na pewno przychylniejszym okiem niż projekt, który prezentuje rząd. Aczkolwiek nie ma tutaj żadnej konkretnej, przynajmniej według mojej wiedzy, współpracy bezpośredniej.
1: A jest potrzeba regulacji tego rynku w końcu? Bo to już 3 projekty trafiły rządowe do prezydenta, niemalże tożsame. 3 projekty.
0: No właśnie, trafiły tożsame. No to nie dziwne, że pan prezydent je wetuje.
1: Ja nie oceniam, tylko mówię na warstwie informacyjnej, że były 3 projekty prezydent, 3 ustawy prezydent zawetował, zgłosił swoją propozycję, Sejm się nad nią nie pochylił, znaczy nie przegłosował jej. No więc jesteśmy w punkcie wyjścia.
0: Ale tak to realnie. Sam fakt, że pan prezydent zgłosił swoją propozycję. Też
1: to
0: jasno
1: z kolei by niezwykle podobną do propozycji rządowej. To...
0: Jasno, no, do propozycji rządowej zgłosiliśmy 16 poprawek, tak, i nie zostały one uwzględnione. No bo też niestety, absolutnie, no, trzeba ten rynek uregulować, trzeba zwiększyć bezpieczeństwo polskich obywateli w tym obszarze, ale nie w taki sposób, jaki chce zrobić to rząd, bo rząd de facto zabijał tę gałąź gospodarki w swoim projekcie. I do czego to doprowadzało?

0: tego, że te kryptowaluty, z którymi dzisiaj mamy problem, te rynki kryptowalut dalej funkcjonowałyby dla polskich obywateli, tylko nie byłyby zarejestrowane w Polsce, tylko na przykład w Estonii. No, no to co nam to daje? Co w zasadzie to wprowadza? Nie?
1: A czy martwią pana doniesienia TVN24 i Onetu o tym, że jeden z najbardziej zaufanych i wpływowych funkcjonariuszy CBA, pan Artur Chodziński, w czasach właśnie Prawa i Sprawiedliwości pracował dla Przemysława Krala, czyli dla prezesa rządu?
0: Widziałem te doniesienia, czekam na więcej szczegółów i konkretów w tej sprawie. Tu też trzeba rozgraniczyć pewnie kwestie. Uczciwie przyznać, że Przemysław Kral w swojej działalności był bardzo zręczny i przy finansach Zonda Krypto wpychał je w różnej formule wszędzie, gdzie się da, żeby te linki budować, żeby później móc sobie właśnie wycierać ręce. Dzisiaj chciałbym się skupić absolutnie na konkretach i na merytoryce, czyli na przykład takiej, że poprawki przygotowane przez Zonda Krypto znalazły się w ustawie rządowej. I to są te wymierne konkrety, o których dzisiaj rozmawiamy. A kto, że ktoś gdzieś z kimś współpracował, nie wiemy na jakiej płaszczyźnie, nie wiemy jakich konkretów. Oczywiście, no nie było to najmądrzejsza rzecz.
1: Zaczyna być sporo. I Przemysław Wipler, i teraz pan funkcjonariusz. O pytanie, czy nie było i czy nadal nie ma, to jest już pytanie do Kancelarii Prezydenta, parasola ochronnego nad giełdami kryptowalut.
0: Absolutnie. To jest... zakładam, że to nie jest pana sugestia, tylko jest to pytanie otwarte. To
1: jest
0: mówię,
1: to pytanie otwarte.
0: Absolutnie nie ma takiego parasola nigdy w życiu. Po prostu, tak jak wspomniałem, ustawa została zawetowana przez to, że w żaden sposób nie wprowadzała parasola ochronnego nad polskich obywateli, który jest jak najbardziej wskazany, a jedynie doprowadzała do tej sytuacji, że rynek krypto szybko by się z Polski usunął, a tego też nie chcemy, bo jak mamy chronić naszych obywateli przed zewnętrznymi podmiotami?
1: Prezydent widzi dla siebie rolę w dyskusji o systemie ochrony zdrowia?
0: Oczywiście. No, zorganizowaliśmy szczyt medyczny. Zgłaszaliśmy własne poprawki do Funduszu Medycznego uzupełniające bardzo mocno tę dziurę. Parę dni temu, w zeszłym tygodniu, w środę, jeżeli dobrze pamiętam, też był kolejny szczyt medyczny zorganizowany przez profesora Czauderna, akurat dotyczący kwestii psychiki i polskiego zdrowia psychicznego, bo wiemy, jaki mamy z tym gigantyczny problem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, cały czas nieodpowiednio zagospodarowany. I oczywiście my tutaj cały czas o tym temacie rozmawiamy bardzo mocno i intensywnie.
1: Tylko pytanie, czy z tych rozmów wszystkich, to nie jest tylko zarzut do Kancelarii Prezydenta, czy w końcu nie powinien się wyłonić jakiś konkretny pomysł na odważną reformę ochrony zdrowia, bo widać, że ta formuła, która obowiązywała dotychczas, nie dość, że się spatologizowała, to się jeszcze wyczerpała.
0: Ciężko powiedzieć. Ja tutaj chcę nawiązać do poprzedniego rządu, do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tam pewne zmiany zachodziły. Widzieliśmy bardzo mocne uruchomienie dodatkowych kierunków medycznych, choćby u mnie w Płocku. Jak wiemy, kształcenie medyków, bo cierpiliśmy na pewien problem braku kadry medycznej, cały czas na niego cierpimy. Wykształcenie ludzi na kierunków medycznych trwa. Ten proces trwa dosyć długo, jest wieloletni. Te działania zostały podjęte. Niestety przez obecny rząd zostały zastopowane. I co jest jeszcze bardzo ważne, no tutaj też odwołuję się do mojego Mazowsza, bo tam oczywiście mam jakąś bardziej skonkretyzowaną wiedzę. Jeżeli pan redaktor sobie zobaczy szpital w Mławie, powiatowy szpital w Płocku, szpital w Ciechanowie, szpital w Przasnyszu, czy szpital w Płońsku, to nagle się okazuje, że w sprawozdaniach finansowych tych szpitali widzimy informację, że przez to, że obecny rząd wycofał się z wypłaty nadwykonań, nagle te szpitale, ich dług wzrósł w sposób hiperboliczny w ciągu ostatnich 2 lat rządów i wiele z nich jest na skraju bankructwa, a następne będą w przeciągu roku, półtora. Więc to też nie jest tak, że ten system...
1: Zapytałbym, jaki w tych szpitalach jest udział w pieniądzach z kontraktów, jaki jest udział w wypłat dla lekarzy?
0: To też jest słuszne pytanie. To ja absolutnie
1: się... jeśli szpital popada w długi, co jest oczywiste, państwo polskie przestaje płacić za nadwykonania, bo jeśli i tak płaci za nadwykonania, z czego 98% idzie na pensje lekarzy, no to trochę jest błędne koło.
0: Absolutnie z tym zgadzam. Tutaj choćby mamy właśnie przykład Ciechanowa, gdzie jest sytuacja taka, że likwiduje się dziecięcy oddział chirurgiczny, co jest absolutnie sytuacją niedopuszczalną. Wykonuje się tam tylko obecnie bieżące zabiegi, a pojawia się informacja, że jeden z ordynatorów zarabia 300 tysięcy miesięcznie. Jest to absolutna patologia. Ja się absolutnie podpisuję pod kwestią jawności wynagrodzeń. Może kwestia widełek jest na pewno do przeanalizowania i jakichś tam górnych pułapów do przeanalizowania przez ekspertów, ale co do pewnej przejrzystości i jawności jest to absolutnie wskazane. No choćby mamy prosty przykład patologii tej najgłośniejszej, Szpitalu Południowego, pana Kacprzyka. Przecież tutaj państwo zawiodło całkowicie. Gdyby nie jakiś użytkownik X, który przeglądał sobie oświadczenia majątkowe, gdyby ten oszust nie był przy okazji głupkiem, nie był radnym i nie składał oświadczenia majątkowego, my byśmy się nie dowiedzieli o tej patologii, która teraz kaskadowo ujawnia kolejne elementy patologii dziejącej się w Szpitalu Południowym. Więc na pewno tutaj są bardzo potrzebne rozwiązania systemowe. Powinny być ponad jakimikolwiek wszelkimi podziałami politycznymi.
1: Ja się tutaj w pełni zgadzam. Zabrakło jakiejkolwiek kontroli i nadzoru nad i Szpitalem Południowym i konkretnie karierą doktora Kaskadowa.

0: Pszyka. Zmienimy temat, bo prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie, w książce, w wywiadzie Rzece z profesorem Nowakiem dzieli się wspomnieniami z 15 maja 2025 roku. Jak sugeruje prezydent, mogło wtedy dojść do próby jego otrucia. Pan prezydent po spotkaniach w Ząbkowicach Śląskich w Dzierżoniowie miał się niezwykle źle poczuć. Doszło do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia, chwilowej utraty przytomności. Już nie będę wszystkich szczegółów opisywać. Pytanie mam do pana, czy to jest publicystyczna teza prezydenta, czy to jest jakieś wrażenie już z perspektywy czasu, czy to jest oskarżenie?
1: Znaczy, jedno jest pewne, absolutnie, w świetle tego, jak wyglądała kampania, jaka machina została uruchomiona wobec kandydata na prezydenta, obecnie prezydenta Karola Nawrockiego, my nie możemy wykluczać żadnego scenariusza.
0: Nie, oczywiście, że nie można wykluczać, ale czymś innym jest nie wykluczanie żadnego scenariusza, a czymś innym jest wywodzenie z tego wniosku o tym, że prezydent mógł zostać otruty. To znaczy, czy to jest, dlatego wracam do swojego pytania, czy to jest na zasadzie wspomnień, że prezydent wraca wspomnieniami do wydarzeń sprzed roku i myśli sobie, a źle się wtedy poczułem, być może coś było na rzeczy, czy jednak mają państwo konkretne dowody?
1: Ale tutaj nikt, wydaje mi się, że sprecyzowanego oskarżenia nie postawia. My absolutnie tego scenariusza...
0: Ale prokuratura wszczęła postępowanie.
1: Niech wyjaśniają. No. Jeżeli czegokolwiek się...
0: Ale wie to... pan, gdyby nikt nie wszczął prokuratura nie wszczęła postępowania, to wtedy byście mówili w kancelarii prezydenta, że prokuratura pozwala na to, żeby były próby otrucia prezydenta, że ktoś to powinien zbadać.
1: Ale niech prokuratura bada, ja tego absolutnie nie potępiam. No z naszej strony, tak jak mówię, nie wykluczamy wcale tego scenariusza, że była to próba zdyskredytowania Karola Nawrockiego.
0: Co to za wrzutka jest?
1: W tamtym momencie. No jest to element wspominkowy w wywiadzie Rzeka, który przeprowadził profesor Nowak. Próba sugerowania, że tutaj chodzi o cokolwiek, jest absolutnie nad wyraz. No jednak pamiętamy, jak wyglądał czas tej kampanii, jakimi oszczerstwami, jakie oszczerstwa były, jak bardzo brudna gra była prowadzona wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej nawet wiemy o tym i mamy to zdiagnozowane. Podejmował tak obrzydliwe działania, że próbował znaleźć panie na godziny, które, mówiąc bardzo delikatnie, które będą zeznawały publicznie przeciwko Karolowi Nawrockiemu. Więc to była tak obrzydliwa kampania, że my absolutnie tego nie wykluczamy, ale próba sugestii, że to jest jakaś wrzutka, że to jest jakieś odwracanie uwagi, że to jest cokolwiek, jest absolutnie...
0: Nie, ja myślę, że to jest próba budowania mitu, tylko czy pytanie, czy to jest próba budowania mitu na w ogóle na wiarygodnych przesłankach, bo czy wtedy tego dnia, 15 maja, czy do prezydenta został wezwany lekarz?
1: Pan prezydent się pozbierał i podjął decyzję, że prowadzimy dalej kampanię, że on nie odpuszcza, że nie chce spowalniać, że najważniejsze są spotkania z mieszkańcami.
0: Jak się sam pozbierał, to czemu ostatnie, teraz do tego wraca z
1: ostatnie,
0: takim
1: podejrzeniem? Ostatnie dwa tygodnie walki, no dlatego, że jest wywiad Rzeka, który prowadzi profesor Nowak i jest poruszony ten wątek. No ludzie lubią słuchać kulisy tego typu i tego typu tematy. Sam fakt, że o tym dyskutujemy już któryś dzień od ujawnienia tej informacji też na to jawnie wskazuje, ale czy my...
0: Nie, bo wam bardzo na tym zależało, żeby tak to zostało przedstawione.
1: No to w takim razie, gdyby tak było, że nam tak to na tym bardzo zależało, no to pan redaktor bardzo dobrze się w to wpisuje, skoro o tym rozmawiamy kilka dni po.
0: Dziękuję za ten pocałunek śmierci. Bardzo panu dziękuję, naprawdę.
1: Kilka dni po, niemniej naprawdę, no po prostu taka sytuacja miała miejsce, my nie wykluczamy tego scenariusza, bo jeżeli postawimy pytanie, czy nasi przeciwnicy polityczni w tamtym momencie byli do tego zdolni, oczywiście, że tak.
0: Nie. Ja stawiam pytanie, czy macie jakiekolwiek przesłanki, które wskazywałyby na to, że...
1: Ale to niech pan przeczyta jeszcze raz ten fragment.
0: Żebyś doszło do otrucia prezydenta.
1: Niech pan...
0: Nie chcę czytać całego tego fragmentu, bo jest bardzo naturalistyczny
1: tutaj też
0: jest ten fragment.
1: Relacja najbliższych współpracowników, którzy z panem prezydentem Karolem Nawrockim byli w IPN-ie, niektórzy z nich byli nawet w Muzeum II Wojny Światowej i twierdzą, że pierwszy raz widzieli pana prezydenta Karola Nawrockiego w takim stanie, nie odpuszczając go praktycznie nigdy. No to też wskazuje jasno, że była to sytuacja, która wcześniej się nie wydarzyła.
0: Czyli rozumiem, że poniekąd dostałem odpowiedź na swoje pytanie. Bardziej publicystyka niż zarzut.
1: To pana interpretacja.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Szymon Stachowiak, Kancelarii Prezydenta. Dziękuję za rozmowę.
1: Panie redaktorze.
0: Do zobaczenia, do następnego.
1: Nawadniajcie się, szanowni państwo, i oszczędzajcie wodę, zwłaszcza na wsiach, bo rolnicy potrzebują jej do nawodniania swoich pól.
0: Wszyscy będziemy jej bardzo potrzebować. Szymon Stachowiak, Kancelaria Prezydenta. A za dwie minuty informacje i Aleksandra Kozera.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,80.

0: 99. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Rude, blond, kręcone, proste. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o społecznym wymiarze włosów. Czy mężczyźni wstydzą się łysiny? Skąd brały się stereotypy dotyczące poszczególnych kolorów włosów? O to m.in. będę pytać antropologa profesora Waldemara Kuligowskiego w najbliższą środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Choć największa fala upałów jest już za nami, to nie oznacza końca niebezpiecznej pogody. Klimatolodzy ostrzegają, że zgromadzona nad Polską energia nadal będzie napędzać gwałtowne burze. Lokalnie mogą pojawić się ulewne deszcze, grad i bardzo silny wiatr, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
11: Trzeba pamiętać, że te zjawiska są tak dynamiczne, dlatego że energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Za nami rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
10: IMGW ostrzega przed burzami w 7 województwach. Alertami drugiego stopnia objęte są województwo lubuskie, część Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa łódzkie, małopolskie, zachodniopomorskie i podkarpackie. Na tych terenach prognozowane są burze, bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 14, utrzymają się do godzin wieczornych. Agresywny pies zaatakował rowerzystkę w centrum w Białegostoku. Po zdarzeniu właściciel uciekł razem ze zwierzęciem. Udało się go namierzyć dzięki kamerom monitoringu. Jak się okazało, 48-latek był poszukiwany do odbycia kary 5 roku więzienia, mówi Konrad Karwecki z podlaskiej policji.
12: Do zdarzenia doszło w centrum Białegostoku. Kobieta jechała drogą dla rowerów, gdy została zaatakowana przez doga niemieckiego. Zwierzę było prowadzone na długiej smyczy i w pewnym momencie rzuciło się na rowerzystkę, gryząc ją w nogę. Po ataku właściciel odciągnął psa i oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze, analizując zapis monitoringu, ustalili tożsamość właściciela psa. Okazał się nim 48-letni mieszkaniec Białegostoku. Ma do odbycia 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnioną kradzież.
10: Mężczyzna trafił do więzienia za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu psa, dostał też mandat w wysokości 500 zł. Policjanci przypominają, że to opiekun zwierzęcia odpowiada za jego właściwe utrzymanie. Nawet spokojne na co dzień zwierzę może w nieprzewidzianej sytuacji stać się agresywne. Ognisko hantawirusa zostało wygaszone. Polski kapitan wycieczkowca, na którym w maju doszło do zakażeń, jest zdrowy. Nie wykryto u niego zakażenia, a badany był aż 3-krotnie. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że od momentu ewakuacji uczestników rejsu na teren Teneryfie nie doszło już do zakażeń.
13: Z naszego punktu widzenia było to bardzo trudne doświadczenie. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i Światowej Organizacji Zdrowia uruchomione zostały te międzynarodowe sieci komunikacyjne. Eksperci byli wysłani na statek i oni już nadzorowali całą tę akcję ewakuacji, a więc możemy powiedzieć, że systemy zadziałały i nie doszło już do kolejnych zachorowań, czyli możemy podsumować tę akcję, że jednak przebiegła z powodzeniem.

0: Ostrzeżenia trzeciego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydane dla województw lubelskiego i podkarpackiego. To oczywiście ostrzeżenia przed upałami. Z kolei drugi stopień obowiązuje w centralnej i południowej Polsce oraz na terenach między innymi Wielkopolski i Podlasia. W ciągu dnia temperatura maksymalna właśnie na Podkarpaciu, tam 35 stopni, w centrum od 28 do 31 stopni, 33 na południu, a najchłodniej na północy i północnym zachodzie, tam od 21 do 26 stopni. Wszędzie możliwe zachmurzenie, przelotne opady deszczu, deszczu z gradem, a także burze, więc proszę uważać, jak nie na upał, to na burze.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: A jak 8.34 na zegarach, to znak, że czas na czas ekspertów w naszym poranku.
2: Komentarz.
0: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z WSB Merito. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od relacji polsko-ukraińskich, bo zdaje się, że nie ma wyciszenia, a jest eskalacja na razie ze strony ukraińskiej. Na razie zapowiedź tej eskalacji poprzez przesłanie projektu ustawy o stworzeniu Panteonu Narodowego. Pytanie, czy prezydent Wołodymyr Zełenski zdecyduje się, żeby w tym Panteonie znaleźli się także członkowie UPA, wobec których protestuje Polska. Jak pani uważa, czy będzie dążenie po tej drabince eskalacyjnej do konfliktu z Polską po raz kolejny?
3: Przede wszystkim wydaje się, że ta sytuacja w tej chwili, przynajmniej z mojej wiedzy, nie będzie analizowana z perspektywy stosunków międzynarodowych, bo to nie moja rola. I tak jakby tu chciałabym pokazać inną tą stronę, czyli bardziej co te relacje polsko-ukraińskie uruchamiają wewnątrz polskiej polityki i polskiego społeczeństwa, bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z aktywizacją emocji i myślę, że te same mechanizmy, zwłaszcza społeczne, dotyczą społeczeństwa ukraińskiego. Teraz musimy popatrzeć, że ten silny moment solidarnościowy, który był w Polsce po agresji na Ukrainę, to był taki bardzo duży kapitał moralny, emocjonalny, pomoc uchodźcom, wspólnota, poczucie zagrożenia, ale też przekonanie o tym, że pomaganie Ukrainie jest elementem nie tylko polskiej racji bezpieczeństwa, ale też właśnie budowania tych pozytywnych relacji pomiędzy dwoma narodami. A ten kapitał emocjonalny, znowu trzeba pamiętać, że jest takim zasobem, który bardzo szybko się wyczerpuje. I ta mobilizacja była bardzo wysoka, potem przyszło zmęczenie, frustracja, gdzieś tam poczucie kosztów i te wszystkie działania, które robią politycy zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie, sprawiają, że tak naprawdę zaczyna się to robić bardzo duży problem w kontekście polaryzacji społecznej. I dwa narody, które wydawało się, że w tej chwili są istotnymi dla siebie, bo pamiętajmy, że to jest obopólne, tak? Czyli są istotnymi graczami na arenie międzynarodowej, bo przypomnijmy, że oczywiście oprócz wszelkich rzeczy związanych z emocjami, z pomocowością, z zachowaniami prospołecznymi, to pamiętajmy, że tu jest interes polityczny. I w polskim interesie również było, żeby w tej sytuacji polsko-ukraińskiej odgrywać bardzo istotną rolę. W tej chwili politycy zarówno jednej, jak i drugiej strony chyba zapomnieli, że ta gra toczy się o dużo wyższą stawkę niż chwilowe nastroje społeczne i krótkofalowy kapitał polityczny.
0: To z pewnością, tylko pytanie, czy dojdzie do opamiętania po stronie polityków, albo chociaż...
3: Wygląda, że będzie im to trudno.
0: Właśnie i że kompletnie, jak pani sama wspomniała, to nie jest w ich politycznym interesie, przynajmniej tym krótkofalowym, bo długofalowo konsekwencje będą na pewno fatalne. Natomiast jeśli chodzi o popularność i prezydentów Zełenskiego i prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego, no to tutaj ten konflikt działa na ich korzyść.

0: Pytanie.
1: Ja bym tu dołożyła jeszcze jedną
0: proszę,
1: rzecz, jeśli
0: oczywiście,
1: mogę.
0: No, to pani czas mówi, tutaj na antenie.
1: Myślę, że nasz wspólny, natomiast powiem tak, tu jest bardzo ważna też inna kwestia, bo pamiętajmy, że spory polityczne, czy spory historyczne, nawet bym powiedziała lepiej historyczne, są bardzo nośne i algorytmy bardzo je lubią. Czyli będzie teraz więcej informacji o tych emocjach w tej polityce, o tych niefrasobliwych wypowiedziach polityków, mówiąc delikatnie, tak? I one będą echem się niosły zdecydowanie lepiej niż te wyciszające. I pamiętajmy też o jednej rzeczy. W tej chwili wielu ludzi funkcjonuje głównie w mediach społecznościowych i to algorytmy podpowiadają, tak, to, co jest zgodne z konkretną postawą, więc pamiętajmy, że tu wpadamy też w pułapkę pewnych zniekształceń poznawczych, które w ogóle jeszcze bardziej utrudnią taką merytoryczną analizę tej kwestii, bo powiedzmy sobie szczerze, teraz zarówno jedni, jak i drudzy politycy próbują ugrać nie do końca wiadomo co dla siebie. Myślę, że to jest dużo bardziej na użytek własnego społeczeństwa, bo pamiętajmy, że o tyle, o ile polskie społeczeństwo może trochę wyczerpywać już ten kapitał zachowań prospołecznych i być po prostu trochę tym zmęczone, to pamiętajmy, że ukraińskie społeczeństwo zmęczone jest wojną. I tam też są pewne inne mechanizmy, które pokazują, że politycy ukraińscy też starają się wykorzystać znowu, nie patrząc na to, że to, co jest mówione niby na użytek własnego społeczeństwa, czyli wewnętrznie, jednak rezonuje na zewnątrz.
0: To niestety, pani doktor, z pani wypowiedzi trudno mi szukać optymizmu czy wiary w to, że dojdzie do jakiegoś przynajmniej zawieszenia, przepraszam za to sformułowanie, bo ono w tych okolicznościach nie jest najbardziej trafione, do pewnego rodzaju zawieszenia broni. Bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby któraś ze stron czy któryś z polityków w imię swojej popularności i z efektem ewentualnie wykluczenia z algorytmów w mediach społecznościowych zdecyduje się na właśnie tę postawę deeskalacyjną, czy też zrobienia krok w tył.
1: Znaczy, politycy mają tak naprawdę dwa wyjścia. Jedno jest trudniejsze i mniej klikalne, mniej rezonujące w ogóle w mediach, nie tylko w tych nowych mediach. Czyli mogą tonować emocje, oddzielać te realne problemy od resentymentów, komunikować granice pomocy i pamięci historycznej w sposób transparentny. I to jest jeden kierunek, tak jak powiedziałam, on jest dużo trudniejszy i zdecydowanie mniej przynoszący korzyści krótkofalowo. I mamy drugi, ten wzmacniający, czyli na gniewie, poczuciu krzywdy, zagrożeniu, no daje się budować bardzo szybki kapitał polityczny. Tylko, że jest jeden problem. Ten wysoki kapitał, w sensie ten inaczej emocjonalny kapitał, ma bardzo wysokie ryzyko i oczywiście krótkofalowo daje bardzo dużą mobilizację, ale długoterminowo pogłębia polaryzację, ale też obniża zaufanie. I teraz pytanie, czy to jest koszt, który politycy są gotowi zapłacić w zamian, mówiąc wprost, krótkotrwałą monetyzację polityczną.
0: Pani doktor, zmieńmy temat, proszę, bo tutaj niestety boję się, że musimy poczekać na rozwój wydarzeń. Chciałem panią zapytać o konsekwencje, ale też takie bardziej długofalowe, historii ze Szpitalem Południowym. Czy dla koalicji rządzącej kluczowe będzie teraz przedstawienie jakiejś formy reformy ochrony zdrowia?
1: Musimy pamiętać, że tu mamy znowu następną symbolikę, tylko tam mieliśmy przed chwilą historyczną, tu mamy symbolikę polityczną. I teraz znowu pamiętajmy o tym, że emocje budowane wokół jakiegoś wydarzenia mają tak jakby jakiś wpływ na życie społeczne czy polityczne i są w czyimś interesie. I teraz, jeżeli potraktujemy sprawę szpitala jako jednostkową sprawę nieprawidłowości i na tym powinno zależeć Koalicji Obywatelskiej, ale jak widać kompletnie nie potrafi komunikacyjnie przebić się z tym przekazem, że to jest jeden szpital, jedna sytuacja. Natomiast w tej chwili narracja zaczyna być budowana, że to nie jest tylko szpital, ale że to jest cała opowieść o Koalicji Obywatelskiej. Więc tak naprawdę znowu siła tego wydarzenia wydawałaby się mało znacząca, zaczyna urastać do rangi bardzo dużego wydarzenia politycznego, ale znowu

0: mówimy, tutaj pięknie dostrzegamy, kto jest bardziej sprawny w komunikacji politycznej.
1: Kto jest bardziej sprawny w komunikacji politycznej?
0: Zdecydowanie nie Koalicja Obywatelska, bo teraz ja tutaj pokażę Państwu może inny element, trochę przypomnę aferę ośmiorniczkową, myślę, że większość słuchaczy pamięta, to wydawałoby się, że znowu, że to jest jakaś jednostkowa sytuacja, gdzie politycy mówili językiem, który jest językiem bardziej, powiedzmy, potocznym, bardziej chodnikowym niż takim publicznym. Oraz, że zachowują się nie do końca elegancko i tak naprawdę wydawało się, że to nie ma w ogóle potencjału do tego, żeby stać się jakimś skandalem politycznym. Okazało się, że to była afera, która bardzo mocno przyczyniła się, oczywiście poza elementem zwiększenia wieku emerytalnego, do upadku Platformy Obywatelskiej i utraty władzy. I teraz mamy dokładnie kalkę, tylko opartą troszeczkę o inny mechanizm, bo tu mamy mechanizm związany ze zdrowiem i z poczuciem bezpieczeństwa. Natomiast narracja wokół tego, że mamy do czynienia z grupą uprzywilejowaną, z grupą, która dba tylko o swoich, z kolesiostwem, z kliką, to zobaczmy, że tak jakby narracja Zjednoczonej Prawicy, czy PiS-u tak naprawdę, koncentruje się głównie na tym. I znowu, na tym samym budowane jest narracja o władzy, która sprzeniewierza się i nie jest warta zaufania społecznego. Czy osiągną ten sam efekt? Zobaczymy. Natomiast to, co się dzieje, znowu wracam do tego, co się dobrze, inaczej, co dobrze rezonuje w mediach.
1: Co się dobrze klika,
0: zarówno w tradycyjnych, jak i tych nowych, to mamy tutaj tą rzecz, która mówi o wysokich emocjach. I tu ta narracja znowu budowana jest na wysokich emocjach, a nie analizujemy od strony tak naprawdę przypadku i nie pokazuje Koalicja Obywatelska tego, co mogłaby pokazać tak naprawdę, ale znowu w polityce wygrywa ten, kto jest bardziej skuteczny.
1: Zastanawiam się, wczoraj usłyszałem taką opinię pani doktor, że jeśli Koalicja Obywatelska, Koalicja Rząd, no ale Koalicja Obywatelska, uprośmy do tego ugrupowania, że jeśli nie odpowie sprawnie na ten kryzys, pytanie, czy to okienko już się nie zamknęło, to ta afera się skrystalizuje w postaci stałych postaw czy stałego zniechęcenia wyborców. Że co prawda za rok może nikt nie pamiętać już o tym, jak konkretnie nazywał się lekarz, który pracował w Szpitalu Południowym, ani o co dokładnie w tej sprawie chodziło, ale że część wyborców, w tym także wyborców Koalicji Obywatelskiej, pozostanie z takim wspomnieniem niesmaku.
0: Tutaj musimy pamiętać, że oczywiście trwała zmiana postaw wymaga dłuższego bodźcowania, czyli dłuższej ekspozycji na bodziec, a tu mamy dokładnie taką sytuację, bo ta afera tak naprawdę nie zakończy się tu i teraz. Ona będzie przez długi czas jeszcze odświeżana i ma bardzo duże szanse na to, żeby rzeczywiście zamiast takiego prostego obrazu, że był to jeden szpital, w którym zadziało się to i to i konsekwencje zostały wyciągnięte, to prawdopodobnie i jest na to bardzo duża szansa, patrząc na to, co się dzieje nie tylko w mediach społecznościowych, czyli na taki prosty obraz, który zostanie w głowach. Oni żyją w świecie innym niż my.
1: Pani doktor,
0: czyli politycy są zawsze poza kolejką, a my stoimy w kolejce, tak?
1: Mhm. Pani doktor, to na koniec chciałem jeszcze jeden wątek poruszyć i ostatnie pytanie o tych podejrzeniach, czy też sugestiach wysyłanych przez prezydenta Karola Nawrockiego, jakoby w kampanii wyborczej miał zostać otruty podczas spotkania z mieszkańcami na Śląsku. Prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo, ale kancelaria prezydenta nie mówi wprost, że to jest zarzut, tylko że prezydent we wspomnieniach tak wraca, że tak mogło być. Po co się robi takie rzeczy?
0: No właśnie, tutaj jest pytanie po co i znowu wracamy do tych emocji. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mamy aspekt nie tylko karny, bo to tak naprawdę jest zamach na czyjeś życie, tak? Jeżeli ktoś kogoś chce pozbawić życia, no to wiadomo, że odpowiednie służby powinny tego dopilnować, żeby sprawa została rozwiązana, ale znowu trzeba by tutaj odróżnić fakty od interpretacji. Teraz co jest faktem, to do końca nie wiemy.

0: Ponieważ tak naprawdę nie ma żadnych danych o tym, co tam się wydarzyło. Czy prezydent się źle poczuł, czy były jakieś badania. Tu do, że tak powiem, przestrzeni publicznej nie przenikają informacje na ten temat. Natomiast przenikają interpretacje, czyli ktoś się źle poczuł i to jest trochę tak, jak ja rozmawiam z pacjentami w gabinecie, zwłaszcza z małymi pacjentami, którzy mówią o tym, że boli brzuszek. I czasami ten bolący brzuszek wcale nie jest spowodowany tym, że ktoś się zatruł i że dziecko jest chore na ciężką chorobę, tylko jest spowodowany tym, że dziecko się czegoś boi. I brzuszek jest tylko manifestacją tego lęku. I tak naprawdę jest pytaniem, które zadajemy dziecku, co się dzieje, kiedy się dzieje, jakie emocje się pojawiły w danej konkretnej sytuacji. I najczęściej okazuje się, że to po prostu była dla dziecka trudna sytuacja, w której zabolał brzuch. I oczywiście skończyło się wymiotami. Natomiast nie była to sytuacja, w której ktoś groził życiu tego dziecka. I teraz tak naprawdę w polityce pytanie, czy pewne rzeczy nie są nadużywane i budowane są emocje wokół sytuacji, która, mówiąc tak jak gabinetowo powiem, tak, wcale nie była taka straszna, jak się wydawała na początku.
1: To ja lepszej puenty nie znajdę. Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z WSB Emerito. Bardzo dziękuję, pani doktor.
0: Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
1: Ósma 48 na zegarach, profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Będzie jeszcze gorzej?
2: Tak. Dzisiaj będziemy doświadczać burz, bo pamiętajmy, że to powietrze, które zostało z nami, które nie dość, że jest gorące, to jeszcze nasycone parą wodną, to jest doskonałe, to są doskonałe warunki do powstawania burz, więc no, w wielu miejscach dzisiaj w Polsce tak brzmi i będziemy się zastanawiać, czy spadnie dużo, czy bardzo dużo deszczu.
1: A w takiej prognozie bardziej długofalowej, czy to, z czym mierzyliśmy się przez 3-4 ostatnie dni, czyli te rekordowe fale upałów, czy to do nas powróci?
2: Też odpowiedź brzmi twierdząco, bo pamiętamy, że wzrost temperatury globalnej objawia się coraz częstszym występowaniem właśnie fal upałów. I my teraz pobiliśmy rekord temperatury, który miał 105 lat, ale jest wielce prawdopodobne, że ten rekord zostanie pobity już nie za 105 lat, tylko za 10, może 20 lat. Także należy pamiętać, że cała atmosfera, trochę jak ocean, jest jedna dla wszystkich i tak naprawdę ogrzewa się w całości. No to także w Polsce. My mamy wspólną atmosferę. Tu to powietrze prędzej czy później gorące do nas zawita. Tym razem dwa dni temu, no mówiąc kolokwialnie, zrobiło rekord, ale takich rekordów będzie więcej.
1: No właśnie, tylko wydaje się, że jest to, że po raz pierwszy dotarła do nas tak namacalna skala globalnego ocieplenia, chociaż jak spojrzymy na minione lata, to co roku te lata są coraz cieplejsze, natomiast wskazanie 40 stopni, czy ponad 50 stopni w słońcu, jeśli to było miejsce nasłonecznione przez cały dzień, no chyba powinno u nas uruchomić wszystkie lampki alarmowe. Pytanie, czy my na tym etapie jesteśmy jeszcze w stanie zawrócić te zmiany klimatyczne, zrobić coś, żebyśmy nie spłonęli tutaj w perspektywie 10 czy 20 lat?
2: My w pewnym sensie celebrujemy obecnie ten wielki rekord, bo to w cudzysłowie oczywiście ta celebracja, ale prawdę mówiąc, to tak jak pan redaktor wspomniał, tutaj częstość występowania wysokich temperatur jest dramatyczna. No, w takim mieście jak Poznań liczba dni z temperaturą wyższą niż 30 stopni w zasadzie od lat 60. się podwoiła, czyli to jest w zasadzie zmiana klimatu w całej krasie. Ten rekord w zasadzie on jest już tylko taką wisienką na torcie tej zmiany. Natomiast czy my możemy to zatrzymać? No, cała fizyka atmosfery, to jest fizyka, znaczy cała zmiana klimatu, no jest wywołana coraz większą ilością gazów, które sprawiają, że atmosfera robi się coraz cieplejsza. My te gazy pompujemy do atmosfery. I tak długo jak będziemy pompować, tak długo będziemy prowokować coraz wyższą temperaturę. No i po prostu to jest jeden. Prawdę mówiąc, to my nie mamy wyjścia. My musimy to zatrzymać i zwyczajnie sprawić, żeby ta planeta przestała nam się dodatkowo nagrzewać.
1: Tylko, że to już jest chyba bardziej zadanie dla rządów państw.

0: niż dla nas, dla przeciętnych obywateli, prawda? Czy my też możemy coś zrobić?
1: Troszkę jest tak, że obywatele wybierają te rządy wbrew pozorom. Oczywiście pomimo wszystkich form manipulacji i dezinformacji, to jednak my obywatele tutaj mamy ostateczny głos i warto, że tak powiem, warto właśnie podejmować takowe decyzje, żeby po prostu to się zmieniało. To nie jest proces łatwy, bo my jesteśmy bardzo ciężko uzależnieni od paliw kopalnych, więc to odejście nie jest proste. Wiemy też, że dezinformacja wzmacnia czy osłabia ten proces, bo chociażby ci producenci wszystkich paliw kopalnych nie będą czekać z założonymi rękami i poddadzą się procesowi transformacji. To jest odpowiedzialność rządu, to jest odpowiedzialność dużych firm, to jest odpowiedzialność małych firm, które też są niezwykle ważne w tej perspektywie. No i nasza tak samo. Tutaj na różnych poziomach i na różne sposoby trzeba realizować pewne działania.
0: Rozmawiamy o temperaturach, je odczuwamy najszybciej, ale jak rozumiem, w perspektywie czasu odczuwalny będzie też, o ile już nie jest, deficyt wody.
1: Tak, bo wzrost temperatury, mówiąc tak w dużym uproszczeniu, to prowokowanie coraz większego parowania i to w Polsce wyraźnie widać, że te kilkanaście procent silniejsze już mamy parowanie niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. No to sprawia, że de facto atmosfera zasysa więcej wody. Więc przy warunkach tych samych opadów my tej wody takiej do dyspozycji mamy coraz mniej. I tu warto pamiętać, że też w ostatnich już teraz setkach lat my się rozwijaliśmy według paradygmatu, że wody jest za dużo, że jej się trzeba pozbywać. No i w zasadzie tamta logika, ona całkiem dobrze sobie funkcjonowała, tyle że właśnie zmienia się klimat i on w zasadzie układa tą całą relację atmosfera-gleba, atmosfera-woda w zupełnie innej formule. To jest taka zmiana zasad gry i my musimy po prostu na to zareagować, tą wodę przytrzymywać, tej wody tak szybko nie odprowadzać, ale z drugiej strony też wiemy, że gwałtowne opady, które doświadczyliśmy tej nocy czy poprzedniej, to jest taki moment, w którym my odkrywamy, że tej wody nie chcemy, jest jej za dużo, odprowadzamy ją często, odpompowujemy, nie myśląc troszkę długofalowo i nie zostawiając tej wody na później, wtedy, gdy jej zaczyna brakować.
0: Rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni w tej strefie klimatycznej do tego, że tutaj częściej nawiedzały nas jednak drastyczne powodzie niż przedłużające się susze.
1: Tak, do tego niska temperatura sprawia, że mamy takie wrażenie, jakby jednak było dość wilgotno, ale to wystarczy poczekać czasami do września, października i wokół jest bardzo sucho, a w powietrzu wydaje nam się, że wciąż panuje wilgoć. To troszeczkę te nasze odczucia się tutaj, że tak powiem, nie zgrywają. Proszę pamiętać, że na przykład takie miesiące jesienne, jak październik, listopad, to są bardzo suche miesiące, ale bardzo trudno znaleźć osobę, która by powiedziała, że to są okresy bardzo suche, my je kojarzymy z wilgocią, ale to za sprawą niskiej temperatury, a nie za sprawą ilości wody, która znajduje się w naszym otoczeniu.
0: Czyli żeby tak znaleźć puentę, panie profesorze, musimy zapiąć pasy i się przygotować na gorsze.
1: Obawiam się, że tak. Obawiam się, że niestety trzeba to zrobić, ale może pozwoli pan, że spuentuję, ale nie możemy się też poddawać, tylko zwyczajnie działać, dostosowywać się i hamować zmianę.
0: Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pozdrawiamy całą Wielkopolskę. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Wzajemnie państwu dziękuję za obecność przy porannym programie. Program wydawały Justyna Błońska i Patrycja Pindakiewicz. Realizował Adam Waliszewski. Ja się nazywam Roch Kowalski i zostawiam państwa w rękach Małgorzaty Żochowskiej. Ale najpierw Aleksandra Kozera i najnowsze informacje. Miłego dnia, do usłyszenia.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: No i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem

0: zalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
1: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tysiące ludzi bez prądu, powalone drzewa i zerwane dachy. Na Śląsku trwa liczenie strat po potężnych nawałnicach. Rząd sprawdzi wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Dziś spotkanie premiera z szefem NFZ-u. Na koniec relacja z Londynu. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu na trawiastych kortach Wimbledonu. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ponad 1700 interwencji służb po nawałnicach. Najwięcej pracy strażacy mieli na Śląsku. W całym regionie zalanych zostało wiele posesji. Zerwanych jest kilka dachów, a blisko 40 jest uszkodzonych. Bez prądu jest 19 tysięcy odbiorców, a bez zasilania ponad 230 stacji, mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. W pozostałych województwach sytuacja wyglądała na w miarę spokojną, co nie znaczy, że tych interwencji nie było. Oczywiście były osoby poszkodowane, były uszkodzone dachy, były też zalane posesje. Także no, standardowe działania strażacy prowadzili, jeżeli chodzi o zdarzenia związane z silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu.
1: Na wspomnianym już Śląsku kilka osób zostało poszkodowanych. W Redutowach drzewo przewróciło się na placu zabaw i przygniotło 15-latka. Chłopiec został zabrany do szpitala. W Lędzinach piorun uderzył w samochód osobowy, w którym przebywał mężczyzna. Uszkodzony został dach szpitala śląskiego w Cieszynie, a w Rybniku powalone drzewo spowodowało awarię na kolei. Szczegółowy raport, w tym zdjęcia, na polskieradio24.pl. Teraz Lublin i tragiczny wypadek o świcie na wysokości przystanku przy Lipowej. Kierowca BMW, jadąc od strony centrum, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w jadącą z naprzeciwka Toyotę przewozu osób. Na miejscu zginęła pasażerka BMW. Do szpitali trafiło 7 osób, kierowcy obu samochodów oraz ich pasażerowie. Na razie nie podano informacji o stanie ich zdrowia. Ulica Lipowa jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci. Czas pracy i wynagrodzenia lekarzy pod lupą rządu. Po aferze w Szpitalu Południowym premier rozpoczyna pilne rozmowy o reformie systemu ochrony zdrowia. Dziś Donald Tusk spotka się z prezesem NFZ-u. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział już tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. To pokłosie afery w stołecznym Szpitalu Południowym, gdzie koordynator oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Premier Tusk mówił, że liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Oczekuje też odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Najpierw rząd, a potem parlament w ekspresowym tempie przyjął ustawę, która ma pozwolić na powiązanie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu z zarobkami lekarzy. Takie dane będzie mogła zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa trafiła już na biurko prezydenta.
1: Dodajmy, na rozmowę z premierem liczy środowisko lekarskie. W informacjach

0: Na ognia na linii Kijów-Moskwa. Rosja minionej nocy aż 975 razy ostrzelała Zaporoże. Rosyjskie drony i pociski eksplodowały też w innych regionach Ukrainy. Natomiast Ukraińcy wysłali bojowe drony w kierunku Moskwy, Tuły i na okupowany Krym. Po rosyjskim ostrzale Zaporoża 3 osoby nie żyją, 18 jest rannych. Wojska Putina ostrzelały także obwód chersoński. Tam 11 osób zostało rannych. Na razie nie ma informacji o stratach po stronie Rosji. Na koniec zaglądamy do Londynu. Zdjęcia Igi Świątek witają kibiców jadących dziś na Wimbledon. Widać je na trasie kolejki, na pobliskiej stacji metra, a nawet na bramach w metrze. Dziś Iga wyjdzie na kort centralny i rozpocznie obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. Relacja Anny Rączkowskiej.
1: Ten obrazek z Londynu dobrze pokazuje, w jakiej roli Świątek wraca dziś do klubu All England Club. Jeszcze zanim kibice dojdą pod bramy kortów, widzą twarz ubiegłorocznej zwyciężczyni. Wielkie fotografie Igi Świątek i Janika Sinnera, czyli mistrzów poprzedniej edycji, są częścią wimbledonowej oprawy. Dla polskich fanów to miły szczegół. Zanim zobaczą Igę na korcie, mijają ją już po drodze na turniej. Brytyjskie media poświęcają Idze dużo uwagi. Polka jest tu już nie tylko obrończynią tytułu, ale jedną z najbardziej popularnych tenisistek Wimbledonu. W Londynie jest znana, lubiana i traktowana z sympatią także za to, co dzieje się poza samym kortem. Przed pierwszym meczem Igi wrócił temat słynnych ręczników, które Świątek z uśmiechem zabierała po meczach rok temu. Dziennikarze pytali, czy tym razem też będzie je kolekcjonować, a że w oficjalnej kolekcji pojawił się ręcznik w kolorze truskawkowym, czyli najbardziej wimbledonowym z możliwych, pokusa może być wyjątkowo duża. Świątek zapowiedziała, że chce zdobyć ich jak najwięcej.
0: Podobnie jak meczowych i rankingowych punktów, dziś Iga zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Mecz o 14:30.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na północy kraju spadek temperatury do 26 stopni. Im dalej na południe, tym goręcej. Od 33 do 36. Warto dziś śledzić pogodowe alerty. Według IMGW pogoda będzie dynamiczna, a w drugiej części dnia pojawią się burze. Najwięcej niebezpiecznych zjawisk wystąpi w 7 regionach. Alertami drugiego stopnia objęte są województwo lubuskie, część Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa śląskie, małopolskie, zachodniopomorskie i podkarpackie. Na tych terenach prognozowane są burze, bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru do 100 km na godzinę.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza nie sprawia problemów. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi już 24% energii. Ten odsetek stale rośnie. Między 11 a 16 można zwiększyć zużycie prądu, by wykorzystać nadwyżkę w magazynach.
2: Klimat. Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po godzinie 9. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza. Kto z Państwa poczuł dziś ulgę? Ja wiem, burze, grad i sporo zniszczeń, ale myślę, że większość z nas głęboko odetchnęła dziś rano, kiedy okazało się, że za oknem nie jest 30 parę, tylko 20 parę. No to dajmy sobie dziś wytchnienie od tych temperatur. Wszyscy razem, zwłaszcza my w zespole, Rafał Wardzyński, Patrycja Pindakiewicz i Adam Waliszewski. To my będziemy z Państwem do południa, a ja? Małgorzata Żuchowska, mówiłam już, to wszystko przez upał. Zapraszamy Państwa w Polskim Radiu 24. Będzie ciekawie.
2: Gość Polskiego Radia.

0: Radia 24.
1: Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry państwu.
1: Witamy w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry.
1: Cieszę się bardzo. Pani Anno, co słychać? Co na tę chwilę wiemy o sytuacji w Wenezueli?
2: Na ten moment mamy potwierdzone ogromne dane. Wiemy, że zginęło ponad 1400 osób. Wiemy, że ponad 3000 osób zostało rannych. Nadal ponad 51 tysięcy osób zostaje zaginionych, ma status zaginionych. Wiemy również, że najbardziej dotknięty kryzysem jest dystrykt stołeczny Caracas i La Guaira, ten stan został uznany za obszar klęski żywiołowej.
1: Bo czasem widać, prawda? Możemy zobaczyć w mediach, w tych relacjach filmowych stan tych miejsc. Widziane z góry, widziane od strony morza. Kompletna ruina.
2: To są dramatyczne nagrania. Wiemy też, że ponad 60 tysięcy budynków zostało całkowicie zburzonych. Wiemy, że 1/3 budynków w stolicy została, jeśli nie zburzona, to uszkodzona przez ruchy tektoniczne. No to było najpoważniejsze zdarzenie sejsmiczne w kraju od ponad 100 lat.
1: Zwłaszcza, że ziemia zatrzęsła się nie raz, a więcej. Myślę cały czas o tych 51 tysiącach osób, których los nie jest znany. I słyszę też z przekazów medialnych, że najważniejszych jest kilka godzin tuż po.
2: Tak, jest to tak zwane 72-godzinne okno ratunkowe. To są te pierwsze 3 doby po katastrofie humanitarnej, kiedy są największe szanse
1: na odnalezienie,
2: jeszcze ludzi żywych. Oczywiście,
1: na przykład,
2: tak. Oczywiście to nie jest taka sztywna granica. Są przypadki, że ludzie więcej dni przeżywają bez dostępu do wody i podstawowych środków higienicznych. Wiemy też, że w Wenezueli już wczoraj chyba odnaleziono 21-latka, który przeżył 5 dni. W ruinach, no ale to są jednostkowe przypadki. Mhm. Tak.
1: Małe dzieci, prawda, też widzimy te filmy.
2: Wiemy, też są filmiki.
1: Dziś kilka dni po trzęsieniu ziemi, po tych ostatnich wstrząsach, dziś każda taka sytuacja może być określona po prostu mianem cudu.
2: Absolutnie, no, to jest mierzone na poziomie cudu. Natomiast to też jest tak, że po tych 72 godzinach te siły ratunkowe zostają przekierowane na pomoc humanitarną, tak? Że najpierw te 72 godziny trwa pomoc ratunkowa i wszyscy są skupieni na ratowaniu życia ludzkiego w ruinach i wydobywaniu ludzi z ruin. Natomiast potem te siły są naturalnie powoli przekierowywane na udzielanie na akcje już stricte humanitarne i pomoc taką doraźną. W tej chwili w Wenezueli wiemy, że pracuje 21 zespołów międzynarodowych, że 24 kraje wysłały pomoc do Wenezueli.
1: Jeszcze zapytam panią o koordynację, bo to od państwa się uczymy, od przedstawicieli organizacji pomagających innym w takich sytuacjach, że pomoc ma sens tylko wtedy, kiedy jest skoordynowana i kiedy odpowiada i kiedy odpowiada na rzeczywiste potrzeby. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale nie wiem, czy państwo mają informacje, być może nie wiem tego, bo też to z wczoraj właściwie wiadomości, że rząd się chwali, że wszędzie dociera woda, że w 70% miejsc przywrócono na przykład dostawę energii elektrycznej, a z drugiej strony widzimy, że ludzie właściwie próbują przejmować ten ciężki sprzęt, bo no nie do końca są zadowoleni z tego, co się, jak przebiega akcja ratunkowa. Macie jakieś informacje na ten temat?
2: Ja takimi danymi nie dysponuję. To, co wiemy na teraz, jakie mamy szacunki na teraz, tak? UNICEF szacuje, że odpowiedź na skutki trzęsienia w ziemi w Wenezueli, na odpowiedź będą

0: potrzebne ponad 52 miliardy dolarów amerykańskich. A to są tylko środki szerszego planu pomocowego dla Wenezueli.
1: Ale związanego już na przykład z odbudową, czy chodzi o samą doraźną pomoc?
0: Na razie mówimy o doraźnej pomocy.
1: Takie pieniądze
0: ogromne. O doraźnej
1: ogromne.
0: Pomocy i jakby uprzątnienie.

0: sytuacji totalnie katastrofalnej. Tak. Więc wiemy,
1: do
0: że...
1: Do tego wszystkiego próbuję sobie wyobrazić wilgoć, wysokie temperatury, no, bo przecież to jest charakterystyczne dla tego miejsca. U nas się zdarza czasem, a tam jest to...
0: No tak, stop. No to nie pomaga. Prawda jest też taka, że w tej chwili w Wenezueli też trwają powodzie. Więc to też nie pomaga w akcji ratunkowej. Oczywiście nie w tych samych dystryktach, gdzie było trzęsienie ziemi, natomiast no, to nie pomaga nadal.
1: Jasne, tak. Jeszcze do tego humanitarna sytuacja. Widziałam wczoraj też w relacjach filmowych rzędy ciał, prawda, wydobywanych spod gruzów i układanych gdzieś przy wale, bo na przykład brakuje chłodni.
0: No, bo w ogóle brakuje chłodni na ciała, ale brakuje również miejsc bezpiecznego schronienia dla ludzi, którzy przeżyli. Ponad, tak jak czytałam statystyki, no to ponad 3,5 tysiąca rodzin w samym Caracas straciło dach nad głową. Tutaj w tym momencie to, czym się UNICEF zajmuje, oprócz tej pomocy pierwszej doraźnej, no to tutaj jeszcze nas czeka ogromna praca w odnalezieniu rodzin, dzieci z rodzinami.
1: Właśnie, dzieci z rodzinami. Szczególny nacisk kładziecie na nich właśnie.
0: Zawsze na dzieci, tak. No, dzieci w tym momencie, oprócz tego, że się mierzą z największym zagrożeniem, obrażeniami, tak, to przede wszystkim kwestia właśnie rozdzielenia z rodzinami, silny stres i trauma, bo no, to jest PTSD absolutnie.
1: Zespół stresu pourazowego, prawda? Zwykle kojarzymy go z przeżyciami
0: wojennymi.
1: Na przykład wojennymi żołnierzy wracających z misji, a tu proszę. Tak,
0: a to jest absolutnie po prostu bardzo silny poziom stresu. Na dzieciach to dużo jakby szybciej postępuje też. Największym problemem jest brak dostępu do wody w tym momencie i do środków sanitarnych. Wiemy, że w samym Caracas ponad 430 szkół zostało zrujnowanych. To jest 1/3 szkół.
1: Pewnie na dziś nie jest to najważniejsze.
0: To nie jest oczywiście najważniejsze, natomiast te szkoły, te budynki, które przetrwały szkolne, one są tym miejscem schronu dla tych, co przeżyli.
1: No tak, miejsca schronienia, wyobrażam sobie to jako miejsca, w których można dostać wodę, coś do jedzenia, pomoc medyczną.
0: No taką podstawową, pierwszą
1: pomoc. No dobrze, psychologiczna to pewnie, przepraszam za słowo, ekstras, ale i to się zdarza.
0: Pewnie tak, tutaj ja nie dysponuję takimi informacjami, na ile ta pomoc psychologiczna jest od razu udzielana. Pewnie tak, ale to nie mogę tutaj potwierdzić.
1: No dobrze, to co się dzieje, bo ja zawsze jestem ciekawa, w jaki sposób ten łańcuch pomocy funkcjonuje. Dostajecie informacje o trzęsieniu ziemi, są pewnie wstępne informacje o skali, o skali samych konsekwencji trzęsienia. Potem pewnie rozprzestrzeniają się informacje o skali pomocy. I co się wtedy dzieje?
0: Przede wszystkim UNICEF wszystkie działania pomocowe przeprowadza w ścisłej współpracy z rządem danego kraju. I odpowiednimi komórkami ONZ-u.
1: Czyli pierwsza informacja od nich wypływa, tak? Co jest potrzebne?
0: Tak. My oczywiście mamy tą wiedzę, co w danym przypadku kryzysu humanitarnego jest potrzebne.
1: No tak, bo te sytuacje są do siebie w pewnym sensie tragicznie podobne.
0: Tragicznie podobne, to świetnie ujęte. To jest tak, że UNICEF ma swoje magazyny humanitarne. Jeden z nich jest właśnie w Kopenhadze. To jest takie centrum, globalne centrum logistyczne, gdzie są przygotowane odpowiednie paczki i wtedy wiemy, na jakim poziomie trzeba je wykorzystać.
1: Co
0: i
1: jest od razu są wysyłane pomocy?
0: No to przede wszystkim podstawowe medykamenty, woda, podstawowe jedzenie, jakby takie no, zabezpieczenie jedzeniowe, tak? Ja do końca nie wiem, ale to przede wszystkim to są te środki, które są najbardziej potrzebne w pierwszych godzinach.
1: Jasne, od razu pomyślałam o wodzie, prawda? Jakieś środki higieniczne.
0: Te rzeczy, które są najważniejsze w pierwszych godzinach po takich wydarzeniach, tak?
1: W Wenezueli jest komórka, czy organizacja, czy przedstawicielstwo UNICEF, które...
0: Tak, no UNICEF jest w 190 krajach, więc w zasadzie jesteśmy prawie wszędzie. Natomiast UNICEF, oprócz tego, że ma swoją komórkę na miejscu, oczywiście zwiększył ilość pracowników

0: od razu wysłał dodatkowe zespoły. No i już teraz wysłaliśmy jeden transport z naszego magazynu, lokalnego magazynu w Panamie. Wysłaliśmy 20 ton materiałów medycznych i właśnie sprzętu z zakresu wody i sanitacji. No i w najbliższych dniach jeszcze spodziewamy się drugiego, znaczy planowany jest drugi transport już z centralnego właśnie hubu w Kopenhadze. Zakładamy, że te zasoby pozwolą wesprzeć ponad 100 tysięcy osób na miejscu.
1: Jasne. Od, nie wiem, sztabu kryzysowego w Wenezueli płynie komunikat do organizacji takich jak UNICEF. Potrzebujemy tego, tego, tego i tego. I wtedy, bo jestem ciekawa też koordynacji działań między poszczególnymi organizacjami pomocowymi. Bo wierzę w to głęboko, że to nie jest tak, że UNICEF sobie, nie wiem, inne organizacje sobie i tak dalej. Wy się też między sobą porozumiewacie.
0: Oczywiście. Znaczy nie ma skutecznej pomocy indywidualnej. Wszystko to jest w ścisłej współpracy z innymi organizacjami humanitarnymi. To jest zawsze. I to nie jest tylko na etapie samego kryzysu, kiedy ten kryzys następuje, tylko to jest stała współpraca i stała gotowość. No, też są regiony, które są mniej lub bardziej narażone na kryzysy humanitarne. Wenezuela jest drugim krajem w Ameryce Północnej, Południowej, tak, w obu Amerykach. Drugim krajem najbardziej narażonym na skutki właśnie zmian klimatycznych i właśnie trzęsień ziemi. Tak,
1: czyli
0: tego
1: co?
0: Typu.
1: Jest punkt w Panamie, tak? I pierwszy sygnał płynie tam. Mówi pani o tym, że Kopenhaga, bo też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jakie pieniądze wydać na transport, prawda? Tylko żeby to było jak najbliżej, stąd pewnie Panama, jako źródło pierwszej pomocy.
0: Tak, oczywiście. Pierwsza pomoc płynie zawsze z tej najbliższej bazy. A z tego centralnego magazynu, no idą rzeczy, które wiemy, że będą potrzebne.
1: Dobrze,
0: tak?
1: A tam na miejscu rozdzielaniem tego, co dotarło, też zajmuje się UNICEF, czy już przedstawiciele, nie wiem, tego sztabu, o którym wspomniałam, kryzysowego na przykład?
0: To zapewne zależy od kryzysu.
1: Różnie. Czyli co? Woda, leki, których nawet przed trzęsieniem brakowało, prawda?
0: Tak, tak. Wenezuela w ogóle była objęta programem jeszcze przed trzęsieniem ziemi. Była objęta programem pomocowym wycenianym na ponad 137 milionów dolarów, z czego tylko 35% było w ogóle realizowane, tak? Jakby i tak nie, te potrzeby nie były w całości zabezpieczane. W tej chwili wiemy, że ta pomoc wzrosła, te potrzeby wzrosły, tak?
1: No tak, ale kraj jest jeszcze w bardzo trudnej sytuacji. Ja pamiętam sprzed miesięcy, sprzed lat te eksodusy właściwie Wenezuelczyków w poszukiwaniu niezbędnych produktów do życia, od leków po wszystko, te eksodusy przez granicę. Do tego jeszcze
0: no,
1: polityczne.
0: Prawie 8 milionów osób w ostatnich latach wyemigrowało.
1: No tak, ale jeszcze do tego polityczne zmiany, i, o których nie będziemy rozmawiać, ale też z pewnością państwo pamiętają, szybka zmiana na szczytach władzy przy udziale amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego prezydenta. No to wszystko się ze sobą kumuluje.
0: To wszystko się kumuluje. To wpływa też na to, jak na system działania państwa i między innymi na niewydolność szpitali i tej pierwszej pomocy. Znaczy państwo wenezuelskie samo by sobie najpewniej nie poradziło. Tym bardziej, że no prawie 2 miliony osób w tym momencie potrzebuje pomocy w tym, po samym trzęsieniu ziemi, w tym 680 tysięcy, według szacunków UNICEF-u, 680 tysięcy dzieci.
1: Pani Anno, jak ludzie w takich miejscach wracają do życia? Bo teraz tak, pierwsza pomoc, czyli woda, leki, organizacja szpitali, tych miejsc schronienia. Potem trzeba uprzątnąć taki gruz, prawda? To, co zostało. To jest wiele, wiele
0: to
1: miesięcy,
0: są miesiące,
1: jeśli
0: lata,
1: nie lata.
0: No, w takim trybie przetrwania, w trybie obozów tymczasowych. No, to jest trochę jak stan wojenny, tak? To zapewne wszystko zależy od samego kryzysu, od miejsca, w którym kryzys się wydarza. ale myślę, że pewne standardowe ścieżki są, ale to są

0: lata życia po prostu w takiej niepewności i w trybie przetrwania po prostu.
1: No pod gołym niebem to może nie, bo pomoc jednak no, dociera,
0: pomoc
1: prawda?
0: Płynie z całego świata. Na ile no tak. Można, tak.
1: A sam UNICEF. Po tych pierwszych, powiedzmy, kilkudziesięciu godzinach, dniach, tak. Co dalej będziecie robić?
0: Tak, no UNICEF już uruchomił ze swoich środków kryzysowych, uruchomił 3,5 miliona dolarów na tą pierwszą pomoc. My będziemy cały czas dostarczać najważniejsze, najbardziej potrzebne produkty. Będziemy na pewno trzymać pieczę nad bezpieczeństwem dzieci, bo to jest no, podstawa, żeby te dzieci były zaopiekowane. I przede wszystkim, i tu gorąco wszystkich Państwa zachęcam do wsparcia UNICEF-u, przede wszystkim globalnie zbieramy pieniądze na tą pomoc. Tak?
1: Jasne. Czytam na Waszej stronie, że wystarczą 72 godziny, znaczy wystarczą, albo tyle potrzebuje organizacja, żeby dostarczyć pomoc dla niemal każdego miejsca na świecie. Ale żeby ta pomoc mogła być realizowana, potrzebna jest także Państwa reakcja
0: z nas,
1: i
0: oczywiście.
1: Apelujemy o to, żeby nie czekać 72 godzin, tylko zostać darczyńcą. Zwykle w takiej sytuacji mówię też o tym, że jeżeli Państwo wspierają zbiórki, to potem mogą zobaczyć dokładnie od A do Z, na co takie pieniądze są przeznaczane, bo ja wiem, że to ma znaczenie dla wielu naszych słuchaczy. No to jak działamy, Pani Anno? W sensie... Otwieramy najpierw serce i głowę,
0: oczywiście,
1: a potem...
0: Znaczy, przede wszystkim skupiamy się na tym, że to, że takie historie się dzieją daleko od nas, to nie ma znaczenia. Nigdy nie znamy dnia ani godziny i ja zawsze sobie próbuję wyobrazić, co by było, gdyby to się wydarzyło u nas, kto by nas wspierał. A uważam, że karma wraca, więc trzeba wspierać innych.
1: Ale nie musimy daleko sięgać. Ostatnia powódź na południowym zachodzie Polski też otworzyła serca naszych słuchaczy i nie tylko naszych słuchaczy. I ludzie dosłownie zakasywali rękawy, jechali pomóc.
0: Absolutnie.
1: Tutaj jest to trochę trudniejsze.
0: Tu jest trochę trudniej pojechać na miejsce i wspierać. Natomiast nie jest to niewykonalne. Można rzeczywiście wpłacić. I to nie jest tak, że trzeba wpłacać ogromne pieniądze. Wystarczy 10-15 zł, a to już jest realna pomoc dla dzieci na miejscu.
1: Czyli miesięcznie albo jednorazowo, czyli regularnie albo od serca.
0: Tak.
1: Żeby Państwu ułatwić sytuację, można skorzystać z pewnego szablonu, tak? Wybieram
0: oczywiście
1: kwotę,
0: my mamy
1: ale można
0: na stronie
1: własną.
0: Internetowej mamy wszystkie możliwe narzędzia do wpłat. Staramy się, żeby to było jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. I jest to naprawdę, to jest parę kroków, żeby zostać darczyńcą i wesprzeć dzieci na całym świecie, bo pamiętajmy, że my nie działamy tylko kryzysowo, tylko...
1: Choć teraz skupiamy się
0: teraz
1: na tym rejonie
0: skupiamy
1: świata.
0: Się na tym rejonie świata.
1: Proszę Państwa, tu są sugerowane kwoty, ale poniżej jest, bo może nie każdy tyle ma, prawda?
0: Oczywiście.
1: Ale pod spodem jest taka zakładka, inna kwota i ja głęboko w to wierzę, że
0: każda złotówka
1: ratuje
0: życie. Każda dokładnie.
1: Złotówka. I proszę się nie obawiać, że ach, ja mam tylko tyle, co to da. No da,
0: da.
1: Z tego się zbiera.
0: Każda złotówka, powiem tak, UNICEF jest też znany z tej swojej pasty pomocowej, która ratuje życie przede wszystkim dzieciom w Afryce. Jedna tubka to jest koszt rzędu 40 zł.
1: A co jest w takiej tubce?
0: To jest taka tubka z orzechów, z masy orzechowej, taka bardzo energetyczna, która zastępuje dzieciom pożywienie, tak? Dobową dawkę pożywienia. To jest koszt 40 zł. Więc ja uważam, że takie liczby zawsze pokazują, że nawet ta każda złotówka naprawdę ma znaczenie. To już ratuje
1: życie.
0: No jeśli
1: Państwo nie mają 2 zł, a mają złotówkę i jeszcze ktoś ma złotówkę, to już jest
0: mamy
1: jedna tubka. I jeszcze
0: ponad jedna tubka. No.
1: Apelujemy do Państwa o pomoc. Zapraszamy na stronę UNICEF Polska dla każdego dziecka. Tam jest skrót do tej pomocy. Wystarczy trochę dobrej woli i taka refleksja, że rzeczywiście dziś Wenezuela i dzieci w Wenezueli, jutro my.
0: Oby nie, ale gdzieś tam zawsze trzeba mieć to w głowie. No, mamy powodzie w Polsce, tak?
1: Jasne.
0: To
1: ale wie Pani jest przekonana, że dobro wraca.
0: Absolutnie. Bez dwóch zdań.
1: No to zapraszamy Państwa.

0: Reklama. Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Śląski 19 tysięcy odbiorców bez prądu. To efekt wczorajszych nawałnic. Burzom towarzyszył silny wiatr i ulewy. Doszło do kilku groźnych zdarzeń. W Redutowach drzewo przewróciło się na placu zabaw i przygniotło 15-latka. Chłopiec trafił do szpitala. W Lędzinach piorun uderzył w samochód osobowy kierowcy. Na szczęście nic się nie stało. Uszkodzony został także dach Szpitala Śląskiego w Cieszynie, a w Zabrzu od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego. Więcej o stratach i interwencjach po burzach powiemy w informacjach za pół godziny. A ja przypomnę, że dziś pogoda wciąż będzie niebezpieczna. Burzowe alerty obejmują część Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz województwa lubuskie, śląskie, małopolskie, zachodniopomorskie i podkarpackie. Prokuratura bada śmierć dwóch kolarzy podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. Dwaj mężczyźni zmarli podczas zawodów. Wyścig zorganizowano mimo silnego upału. Zdaniem głównego inspektora sanitarnego, doktora Pawła Grzesiowskiego, organizatorzy imprezy podjęli bardzo duże ryzyko. Jak słyszymy, intensywny wysiłek fizyczny w czasie upału może przynieść dramatyczne skutki.
4: No jeżeli wyścig odbywa się w pełnym słońcu na 40 stopniach, a w rzeczywistości ta temperatura jest dużo wyższa, bo asfalt czy beton nabiera jeszcze większych temperatur, więc no niestety to może również spowodować zaburzenia zdrowia. Jeżeli to jest jeszcze długotrwały wysiłek, a nie ma na przykład zorganizowanej sieci uzupełniania wody, elektrolitów, to może to skończyć się źle.
3: Śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ofiary to 30 i 71-latek. Mężczyźni toną częściej od kobiet, bo są bardziej lekkomyślni, mówi nam wprost ratownik Marek Frąckowiak. Według danych policji w ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, w tym 25 kobiet. Jak zauważa Marek Frąckowiak, to mężczyźni częściej wchodzą do wody pod wpływem środków odurzających.
5: Niestety to jest standard. Mężczyźni toną zdecydowanie częściej niż kobiety. Wynika to po prostu z lekkomyślności mężczyzn. Kobiety częściej wypoczywają nad wodą po prostu na plaży, odpoczywając. Mężczyźni niestety lubią się pokazać. Niestety lubią też spożyć alkohol. No i niestety to połączenie często prowadzi do tragedii.
3: Ratownicy ostrzegają przed szokiem termicznym po szybkim wejściu do wody. Apelują także o korzystanie ze sprawdzonych i strzeżonych kąpielisk. I tym apelem o rozwagę kończymy poranne informacje. Kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest 9.33, cały czas Polskie Radio 24 z Państwem, Gazeta Wyborcza. W tej tradycyjnej, szeleszczącej prasie, po aferze w Szpitalu Południowym, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej oskarża: rząd jest tym złym. Grupa lekarzy chciała, żeby Izba zaprotestowała przeciwko fali nienawiści w mediach i ze strony polityków. Prezes Izby Łukasz Jankowski odmówił, bo jego zdaniem winę za hejt ponosi rząd, który nie radzi sobie z ochroną zdrowia. Pacjenci muszą się ruszyć, zobaczyć, kto naprawdę jest winien. A pewnie coraz łatwiej przynajmniej politycznego winnego będzie wskazać i o tym w tej części programu będziemy rozmawiać.
2: Stan dnia.
6: Od czego najłatwiej zacząć? Na przykład od rozmów o zarobkach i niekontrolowanym czasie pracy lekarzy na szczytach władzy w kancelarii.

0: Kancelarii premiera, przepraszam, ma się dziś odbyć spotkanie Donalda Tuska z szefem NFZ-u Filipem Nowakiem i ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Główny temat to systemowe zmiany po fali doniesień o nieprawidłowościach w placówkach medycznych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ważą się losy samego prezesa funduszu, którego odwołania wprost domaga się część koalicji rządzącej. Tym tematem zajmuje się dla Państwa Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Oficjalnej godziny spotkania nie ma, ale czasu zostało niewiele tym, którzy powinni zareagować i mieć pomysł na to, co dalej.
1: Zgadza się, urzędnicy dokładnej godziny nie podali. No to patrząc tak w kalendarz, to spotkanie musi zakończyć się przed południem, ponieważ o godzinie 12 rozpoczyna się posiedzenie rządu. Natomiast czas i pozycja szefa NFZ-u Filipa Nowaka jest w tej chwili mocno zagrożona. Wczoraj wicepremier Krzysztof Gawkowski stwierdził wprost, że za brak nadzoru nad wydawaniem publicznych pieniędzy prezes funduszu powinien stracić stanowisko. Choć ostateczna decyzja należy do premiera, Tusk już w zeszłym tygodniu zapowiadał bardzo poważną rozmowę z kierownictwem NFZ-u. To bezpośrednie pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. Prokuratura prowadzi tam dwa śledztwa dotyczące m.in. przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością oraz zarobków koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, który na kontrakcie zarobił ponad 1,5 miliona złotych rocznie, pracując średnio po 331 godzin w miesiącu. Dodatkowo wczoraj śledczy przesłuchali sygnalistę, byłego ordynatora placówki, który oskarża kierownictwo szpitala o błędy lekarskie i fałszowanie dokumentacji. Dla rządu ta sprawa to jednak element większego problemu. Premier powołuje się na wstępne dane z kontroli NIK-u, z których wynika, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk pracował aż ponad 480 godzin w miesiącu, czyli średnio 17 godzin na dobę. Inny lekarz dyżurował przez 120 godzin bez przerwy. Problem dotyczy głównie kontraktów, na których pracuje ponad 70% lekarzy w Polsce. Ta formuła nie podlega przepisom kodeksu pracy, przez co czas pracy nie jest odgórnie limitowany. Rząd próbuje reagować ustawowo. Senat poparł już przepisy pozwalające Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na sprawdzanie realnych zarobków medyków po numerach PESEL i prawa wykonywania zawodu. Ma to ukrócić sytuację, w których lekarze kumulują duże pensje, pracując w kilku miejscach naraz. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta, ale ostro protestuje samorząd lekarski. Naczelna Izba Lekarska domaga się weta i grozi zaskarżeniem przepisów do Trybunału Konstytucyjnego oraz unijnych organów za łamanie RODO. W resorcie zdrowia trwają już prace nad kolejnymi krokami, m.in. nad wprowadzeniem limitów zarobków na kontraktach oraz odgórnym określeniem, jaki procent budżetu szpitala ma iść na pensję. Dzisiejsze rozmowy u premiera mogą pokazać, jak szybko te pomysły wejdą w życie.
0: Piotrze, gdzie ty jesteś w tej chwili? Przed którym z budynków?
1: Jestem przed kancelarią premiera.
0: I nic się nie dzieje póki co?
1: Kilka samochodów przed chwilą wjechało, ale jeszcze szefa NFZ-u nie widziałem tutaj ani pani minister, więc cały czas wyglądamy tutaj w stronę bramy, gdzie te rządowe samochody podjeżdżają. No i jak tylko będziemy wiedzieć, że to spotkanie mogłoby się zacząć, oczywiście będziemy o tym mówić.
0: Liczymy na ciebie. Bardzo ci dziękuję. Piotr Durys dla państwa.
2: Komentarz.
0: Profesor Mikołaj Tomaszyk, politolog, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pomożemy tym, którzy nie radzą sobie z kryzysem, panie profesorze?
3: Rozumiem, że mówimy o kryzysie dotyczącym aktualnie stanu w służbie zdrowia.
0: Tak, takim kryzysem politycznym. Może podpowiemy decydentom, jak się działa w sytuacji takiego kryzysu?
3: No, w istocie, jeżeli chodzi o kryzys i zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie związane ze służbą zdrowia, to jest zawsze tematem dość drażliwym, jeżeli chodzi o bieżące życie polityczne, jak również, no, trudno tego uniknąć, zbliżającą się dużymi krokami kampanię w wyborach parlamentarnych, która jest za rok. Na pewno wszystkie partie polityczne, które są reprezentowane, jak i nie w Sejmie, będą ten temat wykorzystywały. Każdemu bowiem, każdej posłance, każdemu posłowi, jak i każdemu z nas zależy na tym, żeby być zdrowym, żeby być sprawnie obsłużonym, żeby dostęp do usług medycznych był znacząco lepszy niż ma to miejsce dotychczas.
0: Prawda? I każdemu zależy na tym, żeby kolejki były jak najkrótsze. Niektórzy mogą je omijać. Chciałoby się powiedzieć takie życie, bo to dotyczy wszystkich. Akurat dostaje się tym, a nie innym. I teraz, panie profesorze, najpierw się przyznajemy, że taki kryzys miał miejsce. Potem

0: Wskazujemy winnych, a potem szukamy rozwiązania. Albo inaczej, nie szukamy rozwiązania, tylko ogłaszamy, że takie rozwiązanie mamy. To jest ten plan, tak? Coś taki, taki kryzysowy.
1: Znaczy jak najbardziej. Oczywiście mówimy tutaj o tym nie tylko w kontekście jednej odpowiedzialności jednej osoby. Tutaj akurat Państwo w materiale wskazali na odpowiedzialność szefa Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Natomiast znaczy nie my, tylko tak zwane głosy.
1: Dokładnie,
0: tak zwane głosy.
1: Dokładnie tak. Oczywiście, że jest to osoba, która patrząc z punktu widzenia ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia odpowiada za zarządzanie, ale proszę zauważyć, tylko częścią całego systemu służby zdrowia, no bo przypomnę, że mamy właściciela, mamy w imieniu właściciela działający zarząd, radę nadzorczą, ale również w tej całej układance mamy tego, który bezpośrednio przy pacjencie jest, czyli mówimy o pielęgniarkach, jak również o lekarzach. I tutaj w tej całej sytuacji wydaje mi się, że zabrakło po prostu pewnej przyzwoitości, to jest pierwsze, a drugie, no teraz też chciałbym uniknąć takiej sytuacji, w której wydajemy dziecko z kąpielą, no bo proszę przypomnieć sobie, że jakiś czas temu przez Polskę przetaczały się protesty medyków, którzy grozili tym, że uciekną z naszego kraju za granicę, ponieważ tam mają lepsze warunki pracy, no i groził tutaj w Polsce realny problem niedoboru siły medycznej w polskich szpitalach. W związku z tym jest to kilkanaście dylematów do rozwiązania w trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy.
0: No tak, bo te rozwiązania powstały po to, żeby medyków zatrzymać, to po pierwsze. No to teraz jak im nałożymy odgórnie jakieś limity i do tego jeszcze będziemy zaglądać w portfele, to kto wie, czy sytuacja nie wróci. Więc temat rzeczywiście drażliwy. Tylko mówi pan o wylewaniu dziecka z kąpielą. Szpital Południowy, wokół którego toczy się teraz dyskusja, to jest szpital samorządowy. To nie jest typowy publiczny szpital, tylko samorządowy. No to wskazujemy winnych. Jest wiceprezydent Warszawy, pani Kasnowska jest odpowiedzialna za te placówki. Ocalała. Pan prezydent Trzaskowski, no ocalał, bo trudno sobie wyobrazić w tej chwili, żeby miał sam podać się do dymisji. No to szukamy dalej winnych, no bo kogoś trzeba wskazać. Myślę o tych, którzy gaszą pożar albo próbują go gasić. No to kto?
1: Panie redaktor, nawiążę również
0: szef NFZ-u.
1: No jasne, szef NFZ-u, ponieważ jest to stanowisko eksponowane, jest to wyraźny sygnał o charakterze politycznym.
0: No, ale w tej sprawie, dodam tylko, przepraszam, wejdę panu w słowo, tak. Ale w tej sprawie kto wie, czy nie Bogu ducha winny.
1: Też mi się tak wydaje, bo proszę zwrócić uwagę, słusznie pani zauważyła, że jest to szpital publiczny, natomiast prowadzony przez władze samorządowe. Tak jak powiedziałem we wcześniejszej wypowiedzi, ma swój zarząd, ma też radę nadzorczą, ma też osobę, która podpisuje listę płac, ale ma też lekarza, który kontraktuje usługi w takich, a nie innych warunkach dostępności usług medycznych i kadry medycznej. Także ja bym zachęcał oczywiście do tego, żeby wskazać osoby, które ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność z tytułu wydatkowania środków publicznych. Tu mamy konkretne przepisy nie tylko w szeroko pojętym prawie zdrowiu, w prawie, które reguluje dostępność usług medycznych, ale również z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych, która jasno wskazuje w artykule 68 o konieczności wydawania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny i gospodarny. I to są podstawowe kryteria, które oceniają to, w jaki sposób, niezależnie czy jest to szpital, czy jakakolwiek inna instytucja publiczna, wydaje środki publiczne. I z tego tytułu wszcząłbym kontrolę i na podstawie tej kontroli pociągną do odpowiedzialności osoby, które bezpośrednio za tą sytuację podlegają. Oczywistym jest dla mnie, że w sytuacji kryzysowej potrzebujemy i ludzie tego oczekują, środowisko polityczne, spersonalizowanej odpowiedzialności, natomiast nie chciałbym, żeby ta spersonalizowana odpowiedzialność czy skoncentrowana będzie na dyrektorze szpitala, czy prezesie szpitala, czy na prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia, była ostatnim elementem debaty na temat stanu służby zdrowia i zasad finansowania i zasad dostępności do służby zdrowia w naszym kraju.
0: Myślę też o... Ta informacja pojawiła się wczoraj w prasie, że za płotem Szpital Południowy ma dość nowoczesne centrum onkologii. Tymczasem ze środków z KPO starał się Szpital Południowy uzyskać środki na rozruch działalności onkologicznej, tej części działalności medycznej. No i przygotowanie tego wniosku Szpital Południowy kosztował ponad 700 tysięcy złotych, przy czym inne szpitale, podobne szpitale na podobne wnioski, na przygotowanie podobnych wniosków wydawały na przykład 30 parę tysięcy złotych. Też chciałabym wiedzieć, dlaczego w tym wypadku

0: było kilkadziesiąt razy więcej.
1: Przyłączam się do woli wiedzy pani redaktor. Też chciałbym wiedzieć, bo faktycznie ta stawka jest zatrważająca. Nie miałem wiedzy i świadomości o tym, że tyle może kosztować wniosek przygotowujący projekt do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej. To jest też jedna z nieprawidłowości. Na rynku jest dużo podmiotów prywatnych, które piszą wnioski na akord. Pytanie później, czy są to wnioski, które przechodzą przez kolejne etapy oceny i później, czy są możliwe do zrealizowania rozliczenia i zakończenia.
0: To jest pytanie, czy to były pieniądze na realizację tego wniosku, czy tylko na jego przygotowanie, bo teraz jest bardzo łatwo wzniecanie, prawda, kolejnych niepokojów w sprawie Szpitala Południowego, ale być może paradoksalnie, panie profesorze, jest teraz dobry moment, bo w ogóle nie słyszymy o tym, żeby jakiekolwiek konsekwencje miała ponieść pani minister zdrowia. Panu premierowi zależało, żeby była specjalistką w swojej dziedzinie, a nie polityczką. W jej otoczeniu też nie ma polityków. No i nie słyszymy, żeby była mowa w ogóle o jakichś konsekwencjach wobec niej. Ale może to jest paradoksalnie doskonały moment, żeby zaproponować nam wszystkim nawet te trudne rozwiązania, których w sytuacji ciszy i jakiegoś stabilizacji tego tematu no nie przyjęlibyśmy w ogóle do wiadomości.
1: Wszystkie instrumenty do rozwiązania tej sytuacji spoczywają w rękach pana premiera.
0: Tylko i wyłącznie?
1: W tym przypadku tak, bo proszę zwrócić uwagę, oczywiście również w rękach tego, kto jest bezpośrednim właścicielem szpitala i bezpośredni nadzór sprawuje nad tym szpitalem, ale z tego co wiem, to pan prezydent Trzaskowski w ubiegłym tygodniu zapowiedział i zrealizował swoje decyzje wskazujące na to, że członkowie partii politycznych zostaną odwołani ze składu rad nadzorczych medycznych spółek miejskich. Jest to jakiś krok w kierunku, moim zdaniem, uzdrowienia sytuacji, przynajmniej w zakresie tej transparentności, jeżeli chodzi o obsadzanie rad nadzorczych takimi osobami, takimi członkami.
0: Prawo i Sprawiedliwość reaguje doskonale, bo proponuje komisję, no nie śledczą, bo PiS twierdzi, że śledcza się nie sprawdzi. Coś w rodzaju jakiegoś publicznego sądu, gremium, które pozwoliłoby wyjaśnić tę sytuację, pomysł.
1: Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie nawoływało do publicznych debat.
0: Ale będzie bardzo trudno powiedzieć rządzącym nie.
1: Wie pani, są instrumenty, które przewidują możliwość nadzoru bezpośredniego. Są środki nadzoru i kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych i działaniem władz publicznych w odniesieniu do podmiotów sektora publicznego. Takim zadaniem jest audyt chociażby. Więc ja na miejscu pana prezydenta Trzaskowskiego, jeśli tego nie zrobił dotychczas, to po prostu zleciłbym rzetelny audyt i ustanowił debatę nad tym audytem, nad wnioskami tego audytu. Zrobiłbym to po prostu w sposób bardzo transparentny i otwarty. Przedstawił wyniki tego postępowania w szerszej opinii publicznej. Audytor, niezależnie kim on nie będzie, ma za zadanie wskazać, co jest powodem problemu, jakie były zjawiska, które niepokoją i nie są zgodne z aktualnymi przepisami prawa, jak również wskazać możliwość naprawy zastanej sytuacji. To jest rola audytora, którego zawód cechuje niezależność i bezstronność. W związku z powyższym jest to jeden z instrumentów, który można w tej sytuacji zastosować, tonując apetyty polityczne każdej strony sceny politycznej w Polsce.
0: PiS zapowiada też kolejną konwencję, tym razem w Kłodzku. Ona ma się odbyć 5 lipca. Mamy poznać kolejne elementy planu Przemysława Czarnka. PiS już zapowiada rozliczenia po ewentualnym powrocie do władzy. No to słowo wraca, prawda, jak bumerang. Każdy, każdego. Tylko co z tego wynika? Z tych rozliczeń albo zapowiedzi?
1: Żyjemy w takich czasach, w której w polityce coraz mniej jest racjonalności, a coraz więcej emocji. Chwytamy się słów, chwytamy się pakietów, chwytamy się pakietów programowych, czy 21, o których mówi Prawo i Sprawiedliwość, czy też 100, z którymi do wyborów poszło ugrupowanie, które aktualnie w koalicji sprawuje rządy. I to są takie zabiegi retoryczne, które mają na celu zmobilizowanie elektoratu, utwardzenie w przekonaniu elektoratu, tak zwanego elektoratu twardego i ewentualnie przeciągnięcie osób, które z różnych względów nie chcą wziąć udziału w akcie wyborczym, czy też przestały się interesować polityką, czy być może przeszły do ugrupowania konkurencyjnego, jednak o zbliżonym programie. Wiadomo, jak każdej partii politycznej zależy na tym, żeby zdobyć jak najwięcej głosów poparcia. Dzisiaj mamy takie czasy, tak jak powiedziałem, będą decydowały w kluczowych momentach kampanii wyborczej elementy wizerunku.

0: kierunku elementy emocji. No i myślę, że również w dobie czatu GPT, również to wszystko, co ta GPT będzie wyborcą podpowiadał.
1: Jasne, ale myślę też, że łatwo przeszarżować na tę chwilę z obietnicami, bo mógłby się pojawić pomysł zero polityków w radach nadzorczych szpitali, prawda? No bo on brzmiałby tak bardzo aktualnie, byłby elementem odbicia się od kryzysu. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby zaproponować w ramach oczyszczenia sytuacji, prawda? Takie rozwiązanie. Tylko wszyscy dobrze wiedzą, że to jest niemożliwe do zrealizowania, bo jak świat światem, jak stara jest polityka, tak politycy na władzy, którą przejmują, korzystają.
0: Pytanie, w jakim stylu korzystają, to jest pierwsza sprawa. Wśród polityków są nie tylko osoby, których jedyną pasją i obszarem działań jest polityka, ale są osoby, które wchodzą do polityki z doświadczeniem. W związku z tym nie eliminowałbym.
1: Z potrzebą działania, chęcią zmiany.
0: I znam takich osób bardzo wiele, które z różnych względów, po zakończonej karierze albo już rozwiniętej karierze, zarówno w środowisku medycznym, prawniczym, politologicznym, podjęły się działania pro publico bono, ale nie tylko pro publico bono, na rzecz dobra publicznego, czy to doradzając w tych organach, które są, czy jak chociażby w radach nadzorczych, czy też pełniąc różnego rodzaju funkcje publiczne. Także oczywiście tutaj można wprowadzić, i tutaj akurat Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, która sięga zawsze po radykalne rozwiązania. Natomiast ja bym tutaj powstrzymywał emocje i wcale to nie oznacza, że sprawa wymaga ciszy i zamiecenia pod dywan. Nawiązuję tutaj do sprawy związanej ze służbą zdrowia, bo podobnych sytuacji pewnie w różnych częściach naszego kraju można by wskazać wiele, ale w dzisiejszych czasach potrzebujemy rozwagi i spokoju.
1: I tak mam rozumieć tę ciszę, o której pan profesor mówi, czyli analiza błędów i rozsądny, nie bazujący na emocjach plan rozwiązania tej sytuacji. I dlatego myślę, ja się tutaj z panem zgadzam, bardzo obiema rękami przyklaskuję temu pomysłowi, bo wracam do tego, o czym wspomniałam, że to może paradoksalnie spowodować, że dostaniemy jakiś dobry plan, bo rząd nie będzie miał wyjścia.
0: Ten spokój wymaga również zaufania do kadry politycznej, a to zaufanie buduje się latami poprzez wiarygodność i przedstawianie dobrych rozwiązań, które nie służą tylko i wyłącznie jednej grupie politycznej, ale służą szerszemu gronu Polek i Polaków. I zdaję sobie doskonale sprawę, że nawiązuję tutaj do kwestii, które są w dzisiejszych czasach być może gdzieś tam na marginesie naszego życia społecznego, bo mówimy o zasadach życia publicznego. Ale o takie zasady chciałbym zaapelować i zakładam, że w gronie naszych polityków są takie osoby, które również będą mówiły o zasadach i będą się odwoływały do zasad chociażby państwa demokratycznego, do rozsądku i roztropności w życiu politycznym.
1: Koalicja Obywatelska pozostaje liderem najnowszego sondażu Ibris, przeprowadzonego na zlecenie Polsat News, 28% poparcia. Drugie miejsce PiS z poparciem rzędu 24,1%. Podium zamyka Konfederacja, którą wskazuje 13,7% respondentów. To jeszcze nie czas na sondażowe tąpnięcie Koalicji Obywatelskiej, czy pana zdaniem ono w ogóle nie przyjdzie?
0: Panie redaktor, drodzy państwo, nie otwieramy szampana. Pana zabierałbym się do roboty, bo proszę zwrócić uwagę, że
1: a do kogo ten apel, panie profesorze, znaczy, kto miałby szampana otwierać?
0: Do Koalicji Obywatelskiej. Mhm. Oczywiście, że możemy budować przekazy mówiące o tym, że jesteśmy na podium pierwszą siłą w aktualnych sondażach. Natomiast proszę zauważyć, że jeżeli sumujemy głosy partii potencjalnie koalicyjnych zarówno z Koalicją Obywatelską, czy też z Prawem i Sprawiedliwością, no to te wyniki pokazują, że mamy wyraźny podział, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo. Nie w tym sondażu, na który pani się powołuje, zauważyłem jedną sprawę, a mianowicie 8,6% osób nie jest zdecydowanych do tego, żeby wziąć udział w akcie wyborczym, czyli nie ma też konkretnego poparcia, czy też wskazania, na którą z którejkolwiek partii politycznych będzie chciało oddać głos, gdyby wybory miały się odbyć w najbliższy weekend. To jest trochę mniej niż w podobnych sondażach z marca i kwietnia tego roku. Wydaje mi się, że kwestie bieżącej sytuacji politycznej międzynarodowej w Polsce i z polskim udziałem, między innymi relacje polsko-ukraińskie, część elektoratu mogły zmobilizować i skierować.

0: kierować to poparcie do partii politycznych, które mają bardziej radykalne podejście do kwestii jak bieżących relacji polsko-ukraińskich. Zresztą obserwuję również zmianę retoryki w tej kwestii w gronie członków Koalicji Obywatelskiej i polskiego rządu.
1: Również Ibris, również dla grupy Polsat, przepraszam bardzo, ocena działalności pana prezydenta Karola Nawrockiego. Znacznie spada odsetek osób niezadowolonych z działań pana prezydenta. Rekordowe poparcie, 51,7% badanych pozytywnie ocenia działalność pana prezydenta. Na czym pana zdaniem, panie profesorze, pan prezydent buduje swoje poparcie? I czy ono jest trwałe, czy to nie jest...
0: I tak jak powiedziałem, tutaj część też emocji i bieżącej sytuacji politycznej. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W polskim społeczeństwie nie od wczoraj jest takie zapotrzebowanie na polityka silnego, który będzie rządził silną ręką. I to się rozpoczęło już w 2010 roku. Na tym też zbudowało też swoje poparcie Prawo i Sprawiedliwość wokół świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I wielu takich wyrazistych polityków moglibyśmy wskazać. To jest ten czas, w którym wyrazistość w polityce przynosi konkretne efekty. Jeżeli chodzi o pana prezydenta Karola Nawrockiego, to jego postawa względem prezydenta Ukrainy i decyzje, które podjął, jak widać w polskim społeczeństwie, zyskują mu poparcie, bo to wyraźny wzrost poparcia w stosunku do poprzednich sondaży, kiedy to jedną, może nie jedyną, ale ważnym przejawem prezydentury była ilość wet, które składał pan prezydent w stosunku do projektów ustaw, które przechodziły do niego z Sejmu.
1: Co piąty wpis w polskich mediach społecznościowych dotyczący Ukrainy jest wpisem krytycznym. Tak wynika z raportu opublikowanego przez ośrodek analityczny Res Futura. Krytyka wobec Ukrainy rośnie w mediach społecznościowych nieprzerwanie od początku maja. Dokąd to nas zaprowadzi?
0: Z niepokojem spoglądam na te wyniki, natomiast też nie jestem oderwanym politologiem od rzeczywistości. Funkcjonuję w społeczeństwie, w gronie moich studentek i studentów i w różnych środowiskach i niestety widzę, że te nastroje antyukraińskie w naszym społeczeństwie się pojawiają, co oczywiście nie niweluje tego zrywu chęci pomocy i solidarności, który miał miejsce w momencie wybuchu pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Myślę, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją zagrożenia, jeżeli chodzi o kwestię potencjalnego konfliktu zbrojnego. Przyzwyczailiśmy się do tego, że za wschodnią granicą toczy się wojna. Od czasu do czasu pojawiają się incydenty związane z naszym bezpieczeństwem, te bardzo wyraźne, te, o których wiemy, o których środki masowego przekazu informują. Natomiast też widzimy, że w konkurencji chociażby do służby zdrowia, w szerszym funkcjonowaniu w naszym społeczeństwie, jakby na początku zabrakło określonych zasad związanych z przyjmowaniem imigrantów wojennych.
1: Przypomina mi się wywiad i rozmowa z profesorem Normanem Davisem, który apeluje o ostrożność w formułowaniu takich ostrych zarzutów przez nas w stronę Ukraińców, że to może do nas wrócić te twarde warunki, które stawiamy, że to może wrócić do nas jakoś bardzo niekorzystnie. To tak króciutko, jeśli pan mógłby się odnieść do tego.
0: Absolutnie się z tym zgadzam, wie pani. To są takie sytuacje, które mają miejsce nie tylko w Polsce. Polska przez większość swojej historii, najnowszej historii, była społeczeństwem monokulturowym. Brakuje mi środków debaty na temat tego, w jaki sposób nie tylko w stosunku do Ukraińców, w stosunku do również innych imigrantów, którzy przybywają do naszego kraju, moglibyśmy prowadzić działania o charakterze otwartym, jednocześnie w szeroko pojętym charakterze inkluzywnym. Spojrzenia na drugiego człowieka nie przez pryzmat konkurencji i zagrożenia, ale przez pryzmat tego człowieczeństwa.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Profesor Mikołaj Tomaszek z nami w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kiedyś co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza.

0: nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
1: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zerwane dachy, zalane piwnice, brak prądu. Na początek relacja ze Śląska po gwałtownych burzach. Zwrot w sprawie dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego. Prokuratura kończy śledztwo. Koniec spekulacji. Polacy za oceanem zacierają ręce. Robert Lewandowski zagra dla Chicago Fire. Minęła 10. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Prognozy niestety się sprawdziły. Po rekordowych upałach przyszły gwałtowne burze. Tylko w ciągu ostatniej doby strażacy wyjeżdżali ponad 1700 razy do usuwania skutków nawałnic. Zdecydowanie najwięcej pracy było i jest na Śląsku. Szczegóły ma dla nas Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice.
2: Strażacy usuwali głównie skutki silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. W całym regionie zerwanych zostało 5 dachów z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a 38 uległo uszkodzeniu. Bez prądu pozostaje prawie 19 tysięcy odbiorców. Kilka osób zostało też poszkodowanych. W Redutowach drzewo przewróciło się na placu zabaw i przygniotło 15-latka. Chłopiec został zabrany do szpitala na badania. W Lędzinach z kolei piorun uderzył w samochód osobowy, w którym przebywał mężczyzna. Pomocy udzielili mu ratownicy. Ponadto uszkodzony został dach Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Uderzenia pioruna powodowały także pożary. Do takiego zdarzenia doszło w Zabrzu, gdzie zapaliło się poddasze w jednym z budynków mieszkalnych. W Rybniku z kolei powalone drzewo spowodowało awarię na kolei. A tuż przed północą, wskutek uderzenia pioruna, w Hucie Szkła w Częstochowie doszło do awarii systemów chłodzących, co spowodowało zagrożenie pożarowe.
1: Te informacje zebrała Joanna Opas. Łącznie na Śląsku strażacy interweniowali po burzach ponad 1200 razy. Dziś możliwa powtórka. Nawałnice prognozowane są w wielu regionach. Te najgroźniejsze burze wystąpią na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzone. Informuje o tym prokurator Piotr Antoni Skiba. Ostatnio w tej sprawie śledczy przesłuchiwali Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, związana z nim spółka Srebrna miała wybudować w centrum Warszawy dwa wieżowce. Inwestycja ostatecznie nie doszła do skutku, a austriacki biznesmen Gerald Birkfellner oskarżył prezesa PiS o oszustwo. Według jego relacji Kaczyński miał zlecić prace przygotowawcze, ale spółka odmówiła wypłacenia honorarium. Śledczy, umarzając postępowanie, uznali, że tu cytat, nie ma znamion czynu zabronionego. Pełnomocnik biznesmena Roman Giertych zapowiedział już złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Teraz eskalacja na linii Warszawa-Kijów. To po tym, jak Wołodymyr Zełenski zapowiedział utworzenie panteonu ukraińskich bohaterów. Także tych, którzy odpowiadają za mordy Polaków na Wołyniu. Goście poranka nie mieli wątpliwości. W ten sposób Ukraina szkodzi sama sobie.
3: W tej chwili to, co robi Zełenski, nie służy też Ukrainie. Pamiętajmy o tym, że na końcu gdzieś będzie potrzebna Polska również zgoda na to, żeby Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej.
4: Ukraina ma prawo w pełni świadomości gloryfikować kogo chce i stawiać na sztandary kogo chce, ale będzie w związku z tym ponosiła konsekwencje. Z Banderą, Szuchewiczem i ze zbrodniarzami na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
1: Tak mówili w naszym studiu Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta. Spór między Polską a Ukrainą narasta od kilku tygodni. Punktem zapalnym było nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA. Decyzję władz Ukrainy skrytykował zarówno premier, jak i szef MSZ-u, a prezydent Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Kolejny zgrzyt między Waszyngtonem a Teheranem. Poszło o kolejną rundę amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych.

0: pokojowych w Katarze. Według Donalda Trumpa ma do nich dojść dziś. Iran jednak zaprzecza. Relacja Mideny Rashid Shehab.
1: O tym, że spotkanie ma się odbyć w stolicy Kataru, poinformował wczoraj Biały Dom, ogłaszając, że do Dohy jadą wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner. Wcześniej Donald Trump napisał na swojej platformie społecznościowej, że Iran wystąpił z prośbą o rozmowy i że odbędą się one w Dosze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczyło jakimkolwiek planowanym spotkaniom z amerykańskimi wysłannikami, ale potwierdziło, że irańska delegacja wybiera się do Kataru. Ma tam jednak zająć się kwestią odmrożenia 6 miliardów irańskich aktywów. Mimo to Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami wczoraj wieczorem obstawał, że spotkanie się odbędzie i będzie ono, jak powiedział, może ważne, może nie. Milena Rashid-Szechab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Zgodnie z podpisanym w połowie czerwca memorandum porozumienia, obie strony dały sobie 60 dni na przeprowadzenie rozmów pokojowych. Amerykańska Polonia zaciera ręce. Za ocean przenosi się Robert Lewandowski. Nowym domem najlepszego polskiego piłkarza po odejściu z Barcelony będzie klub Chicago Fire. Dla mieszkających tu Polaków to ogromne wydarzenie, przyznaje Andrzej Wąsewicz, który od lat w Chicago prowadzi Tygodnik Ekspres.
2: Wszyscy jesteśmy tym zainteresowani i pytanie, na ile to się przełoży na tutaj frekwencję na meczach, no ale już ludzie dopytują o karnety, prawda, zainteresowanie jest spore. Ja bym to przełożył na nieco szerszą skalę. Ale i zastanawiam się, na ile będzie można Roberta włączyć w naszą społeczność polonijną.
0: W barwach Chicago Fire Robert Lewandowski zadebiutuje 16 lipca.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Kolejne burze w upalny dzień. Popada i zagrzmi w wielu miejscach, najmocniej na południowym zachodzie. Tu obowiązują burzowe alerty drugiego stopnia. Wciąż upalnie, maksymalnie do 36 stopni na Podkarpaciu. Na zachodzie 26 do 30, a na wybrzeżu nie więcej niż 20. Ochłodę nad Bałtykiem zapewni morska bryza.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Po reklamie. Autopromocja.
11: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 8 minut po 10, Małgorzata Żuchowska. Cały czas jesteśmy z Państwem i zapraszamy na Polskie Radio 24.pl. Mogą Państwo na nas liczyć w tej sprawie, bo mamy raport pogodowy. Jest niebezpiecznie, nawet 37 stopni i ostrzeżenia. IMGW najwyższego stopnia. Upał dziś nie odpuści, choć rano można było mieć wrażenie, że będzie inaczej. Ulewy przejdą przez Polskę. Pokazujemy Państwu za IMGW dokładny przebieg tego, co się może wydarzyć. I opinie klimatologów, którzy też twierdzą, przyłączają się do

0: opinii ekspertów z IMGW, bo mamy do czynienia ze świetnymi warunkami do rozwoju burz po fali upałów, w trakcie której padł rekord ciepła w Polsce. Zagrożenie mogą stwarzać burze. Obecna aura sprzyja temu zjawisku. A niestabilna pogoda utrzyma się jeszcze przez najbliższe dni. Na ten moment scenariusz, o którym mówimy, jest możliwy do środy. Chciałoby się powiedzieć tylko do jutra. Miejmy nadzieję, że to powietrze w końcu ustąpi. Wysoka temperatura, wyżowy układ potrafią dość długo zalegać. Te mapy dynamiczne, na których doskonale widać, co się dzieje o 10.09, co się będzie działo o 10.25 i tak dalej przez kilka najbliższych godzin. Patrzę, że dziś nawet do 23.00 jest symulacja tego, co może się dziać wokół nas na niebie, a tym samym z nami wszystkimi. Chciałoby się już poczuć tę ulgę, prawda?
1: Komentarz.
0: A z nami profesor Marcin Wójczyk, Katedra Prawa, Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: Rząd pracuje nad zmianami w przepisach BHP dotyczących maksymalnej temperatury w miejscu pracy. No ale jak czytamy, rząd pracuje, to pewnie to jeszcze potrwa. Nas bardzo interesuje, czego możemy oczekiwać od naszego pracodawcy tu i teraz, kiedy za oknem koło 40 i wszystko się gotuje również w naszych głowach.
2: Faktycznie te prace trwają już od dłuższego czasu. Bo już od kilku lat pojawiają się takie propozycje. No obecnie te regulacje są dosyć okrojone. Nie ma maksymalnych temperatur, do których można by wykonywać pracę w sposób wyraźnie określony. Jedynie w sytuacji, jeżeli te temperatury faktycznie są wysokie, w biurze to 28 stopni, wówczas wyraźnie przepisy wskazują, że należy dostarczyć pracownikom napoi. Natomiast pracodawcy stosują tutaj rozwiązania, które mają na celu ułatwienie funkcjonowania. No a często, jeżeli te temperatury faktycznie są już bardzo wysokie, decydują się na skrócenie czasu pracy.
0: Są takie miejsca, w których, czy pomieszczenia w zakładach pracy, w których nie ma klimatyzacji, czy stworzenie przestrzeni do wspólnej pracy, do której moglibyśmy zabrać na przykład komputer, przesiąść się na ten najgorszy czas, jest w pewnym sensie obowiązkiem. Wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić z racji, nie wiem, liczby pomieszczeń czy ich rozkładu, ale może to rozwiązanie byłoby najlepsze.
2: Na pewno jest to rozwiązanie, które zagwarantuje zgodność z takim ogólnym wymogiem zapewnienia odpowiedniej temperatury do rodzaju wykonywanej pracy. Pracodawca może oczywiście na przykład wprowadzić klimatyzatory, albo tak jak pani wskazała, może zorganizować jakieś miejsce pracy, w którym ta temperatura będzie niższa niż w pozostałych pomieszczeniach i tam czasowo poprosić pracowników, żeby się przenieśli. Chociaż oczywiście no, nie w każdej sytuacji i nie w przypadku każdego typu pracy będzie to możliwe.
0: Na razie może, ale nie musi pracodawca.
2: Nie ma na razie wyraźnych przepisów, które by w sposób jednoznaczny mówiły, jeżeli osiągnięta jest konkretna temperatura, to należy podjąć takie działanie. Ta ogólna, wytyczna, odpowiednia temperatura do rodzaju pracy, no niestety jest takim sformułowaniem, które może być różnie interpretowane. Jedni powiedzą, że to 28 stopni, inni powiedzą, że 30. Faktycznie brakuje takich wyraźnych wytycznych, które by mówiły, przy osiągnięciu których temperatur należy podjąć konkretne działania.
0: To w pomieszczeniach, a na zewnątrz?
2: No tutaj jeszcze większe stanowią wyzwania, bo oczywiście nie ma możliwości, żeby na zewnątrz te temperatury zostały obniżone. W takich sytuacjach pracodawca powinien albo podjąć działania, które no, pozwalają w sposób lepszy funkcjonować, na przykład zapewnić kamizelki chłodzące, albo również zdecydować się na to, że ta praca będzie trwała krócej.
0: Czy my możemy teraz zażądać, bez względu na to, czy pracujemy na świeżym powietrzu, czy w pomieszczeniach, zażądać skrócenia dnia pracy ze względu na choćby temperaturę?
2: Nie ma takiej wyraźnej podstawy prawnej do tego, żeby to zrobił pracodawca i żeby pracownik takie żądanie wysunął. Natomiast no oczywiście, jeżeli temperatury faktycznie nie będą możliwe do zniesienia, pracownik może powiedzieć, że ze względu na tą okoliczność nie będzie wykonywał pracy i oczekuje, że faktycznie albo zostanie mu zapewnione takie pomieszczenie,

0: gdzie ta temperatura będzie niższa, albo pracodawca no, zwolni go z obowiązku świadczenia pracy.
1: Czy, nie wiem, czy nie pójdę za daleko, ale jeżeli z racji warunków, w których pracujemy, czy wysokiej temperatury, coś nam się w miejscu pracy przydarzy, to możemy to traktować jako wypadek w miejscu pracy, złamanie jakichś reguł BHP?
0: Zdecydowanie.

0: pracy, wysokie temperatury mogą powodować problemy czy to naczyniowe, czy sercowe, czy z oddychaniem. Jeżeli pracodawca nie w odpowiednim momencie zareaguje i do tego wypadku dojdzie, to taki wypadek może być potraktowany jako wypadek przy pracy.
1: Mhm, tylko pewnie trzeba mieć pełną dokumentację, łącznie z sygnałem, że warto, z sygnałem do pracodawcy, że warto zareagować, i jeśli on na to nie zareaguje, to wtedy mamy podstawę do działania.
0: Myślę, że pracownicy na pewno, jeżeli pracodawca nie podejmuje jakichś działań, powinni mu sygnalizować, że ta temperatura jest wysoka, że ciężko się im pracuje, no, że nie czują się dobrze, i poprosić o to, żeby faktycznie jakieś działania zostały podjęte.
1: Mhm. Fala upałów, to przez nią rząd wraca do projektu rozporządzenia, którego autorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który dotyczy bezpieczeństwa pracy w wysokich temperaturach. No można było, nie wiem, jeszcze niedawno ten projekt odłożyć na półkę, ale teraz to już się nie da, bo rząd i tym samym prawo musi... Nie może inaczej, nie może nie zauważyć sytuacji, w której funkcjonujemy. Ona będzie się powtarzać, bo klimat zmieniamy, klimat się zmienia i prawo musi nadążać za tymi zmianami. Nadąża? Coś się dzieje? Jakie są plany?
0: Te plany są. Faktycznie od czasu do czasu ta dyskusja powraca. Pierwszy projekt pojawił się już w grudniu 2024 roku. Natomiast dotychczas chyba nie było odpowiednich temperatur, które by zmusiły do bardziej intensywnej pracy nad nim.
1: Pan się uśmiecha, panie profesorze. Jak rozumiem, do rzeczywistości, która nas otacza również.
0: Tak, no czasami jest niestety... w ten sposób, że musi nastąpić jakaś okoliczność z zewnątrz, żeby te prace przyspieszyły. No i faktycznie rząd postanowił w ostatnich dniach zająć się tym projektem. Mam nadzieję, że te prace faktycznie doprowadzą do tego, że będziemy mieli jasność, co można, a czego nie można.
1: No, pani minister Dziemianowicz-Bąk mówi, że praca musi być bezpieczna, a zdrowie i życie pracowników chronione. Pani minister, no jakże my się z panią zgadzamy. Są jakieś widełki temperaturowe w tych projektach? Czy może to jest czas, żebyśmy coś podpowiedzieli, pani minister?
0: Te widełki się już pojawiają. Myślę, że zawsze warto na nie spojrzeć i ewentualnie swoje uwagi odnieść i przekazać. To, co się pojawia, to po pierwsze w przypadku pracy w biurze ta maksymalna temperatura, która jest dopuszczalna, to 28 stopni. Natomiast przy pracach tam, gdzie to balizm jest wysoki, czyli na przykład przenoszenie ciężarów w pracach na zewnątrz, ta temperatura maksymalna, która jest dopuszczalna, to 22 stopnie. Przy tych pracach, bym powiedział, takich nie biurowych, ale wymagających większego nakładu wysiłku, maksymalna temperatura, która powinna występować, to 25 stopni Celsjusza. Oczywiście no, tutaj to, co się będzie działo, co powinien zrobić pracodawca, będzie zależało od tego, czy to jest praca w biurze, czy na zewnątrz. Jeżeli te widełki zostaną przekroczone, to w przypadku pracy w biurze pracodawca powinien podjąć jakieś działania, które doprowadzą do obniżenia tej temperatury. No, na przykład zamontuje wentylator. Jeżeli natomiast nie będzie możliwe wprowadzenie takich rozwiązań, albo praca będzie wykonywana na zewnątrz, gdzie wiadomo, tej temperatury nie da się obniżyć, wówczas trzeba będzie wprowadzić jakieś rozwiązania pośrednie, które zapewnią, że pracownicy będą mieli możliwość odpoczynku czy krótszej pracy. No tutaj ministerstwo zaproponowało kilka rozwiązań, na przykład przeniesienie pracowników do pracy zdalnej, tak jak pani wskazywała, odpoczynek w klimatyzowanym pomieszczeniu, dodatkowe przerwy w pracy, w przypadku pracy na zewnątrz wprowadzenie możliwości odpoczynku w zacienionym miejscu, czy dodatkowe środki ochrony indywidualnej, które no, są dosyć popularne w tych krajach, gdzie temperatura jest wysoka, a u nas dopiero się pojawiają jako stały element.
1: A
0: wyposażenia.
1: Jakie to środki ochrony indywidualnej?
0: No tak, dosyć popularnym rozwiązaniem są kamizelki chłodzące, czy to wyposażone w chłodziarki, czy wentylatory, w których faktycznie lepiej się funkcjonuje, chociaż muszę powiedzieć, że nigdy nie miałem okazji wypróbować, więc nie mogę zagwarantować, na ile one są skuteczne.
1: Kamizelka chłodząca, aż

0: Sprawdzę, jak wygląda. Myślę, że, nie wiem, początek przyszłego roku to jest ten czas, kiedy można by przepisy wprowadzić w życie, bo przecież to musi potrwać.
1: No, biorąc pod uwagę fakt, że właściwie już półtora roku te przepisy są przygotowane, to być może jest to rozwiązanie, które i termin, który faktycznie jest realny. Chociaż ja mam nadzieję, że nastąpi to szybciej. W tym projekcie, który ma być przedmiotem obrad, termin wejścia w życie jest dosyć krótki, bo tylko 14-dniowy, więc no, gdyby rządowi zależało, to jeszcze w te wakacje te przepisy mogłyby zacząć funkcjonować. Chociaż nie ukrywajmy, one nakładają takie dodatkowe obowiązki na pracodawców, do których ci też muszą się przygotować.
0: Panie profesorze, pozwoliłam sobie sprawdzić, jak wygląda kamizelka chłodząca w sieci. Nie wiem, czy pan to zrobił kiedyś.
1: Ja kiedyś widziałem na żywo, więc miałem okazję zobaczyć, że faktycznie przy bardzo wysokich temperaturach jest ta praca na zewnątrz możliwa. No chociaż też dostrzegłem, że ci robotnicy, którzy w nich pracowali, no jednak jakiś pot na skroniach się pojawił.
0: Nie wiem, czy trzeba całą włożyć do lodówki, czy tylko jej elementy, ale rzeczywiście wachlarz propozycji bardzo, bardzo szeroki. Czytam też, znalazłam informację w internecie, że Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię i można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy, to znaczy skarżyć się na pracodawcę?
1: Tak. To jak wspominałem, pracodawca wprawdzie nie ma wyraźnie określonych limitów, no ale jednak powinien działać według jakiegoś racjonalnego podejścia. Jeżeli ta temperatura jest naprawdę wysoka, to podjąć jakieś działania, które spowodują, że będzie ona po prostu niższa. I tutaj Państwowa Inspekcja Pracy ma możliwość kontrolowania, ma możliwość zwracania uwagi, ma nawet możliwość nałożenia grzywny na tych pracodawców, którzy nie wywiązują się z obowiązku jednak zapewnienia tej temperatury, w której realnie da się pracować.
0: Panie profesorze, chciałabym wrócić na koniec naszej rozmowy do sytuacji, w której mam w pracy takie warunki, że po prostu się nie da wytrzymać, pracodawca się nie zgadza, a ja wychodzę. To jest do obrony w razie czego? Przed sądem pracy, przed konsekwencjami, które chciałby na nas pracodawca nałożyć?
1: Jest to do obrony, chociaż zrobiłbym tu kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, pracodawcy, na pewno w pierwszej kolejności pracownik powinien wyraźnie zgłosić, że ta temperatura jest wysoka i wykonywanie pracy stwarza trudności. Po drugie, no, pracownik musi podjąć pewne ryzyko co do wysokości tej temperatury, bo pewnie różne osoby będą różnie reagowały na poszczególne poziomy temperatur. Natomiast jeżeli ona będzie wysoka, pewnie bym powiedział powyżej 28-30 stopni w pomieszczeniu, to pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy, powiedzieć, że no niestety opuszcza miejsce pracy, wskazać to pracodawcy i w takiej sytuacji wyciągnięcie konsekwencji przez pracodawcę wobec pracownika, zwolnienie go czy nałożenie na niego kary porządkowej może później być skutecznie zakwestionowane w sądzie.
0: Czyli trzeba sobie zebrać pewną dokumentację, tak? Zanotować, że się kontaktowaliśmy, że sugerowaliśmy, nie wiem, pewnie
1: tak,
0: zrobić zdjęcia, bo
1: też
0: musimy mieć dowody na to, że taka sytuacja zaistniała.
1: Na pewno warto takie dowody zebrać. Myślę, że warto również, żeby nie było to działanie pojedynczej osoby, ale na przykład, żeby dwie osoby, które później potwierdzą wzajemnie, jakie okoliczności nastąpiły, jakie działania podjęły, żeby on to wspólnie pracodawcy zgłosił.
0: Czyli generalnie możemy ufać, że od początku przyszłego roku te nowe regulacje, o których rozmawialiśmy, będą obowiązywać. No i nie będziemy musieli prowadzić dokumentacji i dochodzić swoich praw w inny sposób.
1: Tego niestety nie wiem.
0: A miałam nadzieję, że
1: tutaj wszystko zależy.
0: Że obieca nam pan, że od jutra temperatura spadnie i warunki pracy się poprawią.
1: Czasami niestety szanse pogodowe są bardziej prawdopodobne niż prace legislacyjne, więc bym powiedział, szanse, że temperatura spadnie, są proporcjonalnie. Proporcjonalnie wpływają na to,
0: ja się
1: na ile
0: uśmiecham,
1: te
0: bo ja postawiłam,
1: zostaną wprowadzone.
0: Tak, ja się uśmiecham, bo postawiłam pana w bardzo trudnej sytuacji, za co przepraszam oczywiście za to oczekiwanie obietnicy zmiany pogody, ale mam nadzieję, że pan mi wybaczy.
1: No wszyscy na to liczymy.

0: Więc nawet jeżeli byłaby to częściowo pusta obietnica, to ja chętnie ją złożę.
1: Dziękuję panu bardzo. Profesor Marcin Wójczyk w Polskim Radiu 24. No, zrobiło się trochę chłodniej. Dziękuję panu bardzo.
2: Stan dnia.
1: Niezwykle zapracowany medialnie w ostatnich dniach Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Dzień dobry, panie Przemysławie.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Tak, to rzeczywiście prawda.
1: Tak, no to no, od specjalisty, od prawa pracy to za bardzo nie mogłam obietnicy oczekiwać, ale od pana to już chyba mogę.
3: Domyślam się, że chodzi o to, o to,
1: że będzie chłodniej.
3: Takie, że będzie chłodniej. Tak, rzeczywiście będzie chłodniej, natomiast ten proces wypierania tego bardzo gorącego zwrotnikowego powietrza z kraju jest dosyć powolny, rozłożony w czasie, chociaż mieszkańcy tutaj północnej i zachodniej części kraju już odpoczywają od tego bardzo gorącego powietrza, bo te temperatury tam spadły, pozostają niższe, najchłodniej nawet nad samym morzem, tam 20-22 stopnie, w województwach północnych dzisiaj 23-25, natomiast zachód 25-27. Im bardziej w kierunku centrum i południowego wschodu, tym te temperatury szybko będą wzrastały. W centralnej części kraju dzisiaj 28-31-32, natomiast najgorętsze powietrze jeszcze się będzie dzisiaj też utrzymywało w tej części południowo-wschodniej, gdzie ta temperatura maksymalna może sięgnąć 36 stopni nawet. Więc no, kolejny taki trudny, męczący, również tak biometeorologicznie dzień, gdzie w tym wilgotnym, gorącym powietrzu no to nasze samopoczucie rzeczywiście nie jest najlepsza. No i to, co jeszcze się dzisiaj może zdarzyć, to w tym właśnie gorącym powietrzu miejscami pojawią się burze. Bez tych zjawisk, tylko na północnych województwach, tam gdzie jest najchłodniej i ta masa powietrza jest najstabilniejsza. Natomiast na przeważającym obszarze kraju dzisiaj są możliwe te burze, chociaż głównie na południu, w górach i w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych też takie większe prawdopodobieństwo silniejszych burz na południowym zachodzie. To będzie związane z takim rozległym układem mezoskalowym, burzowym, który w nocy będzie wędrował przez Polskę. On przyniesie gwałtowne zjawiska, burze, opady, no ale też w takiej dłuższej perspektywie oznacza on napływ chłodniejszego powietrza. Jutro na zachodzie zresztą pogoda wyraźnie chłodniejsza, tam tylko od 18 do 22 stopni będzie tam sporo opadów deszczu, takich jednostajnych, natomiast wschodnia i centralna część kraju będzie się mierzyła jutro z bardzo gwałtownymi zjawiskami, z silnymi burzami, intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu miejscami, gradobiciami, bardzo silnymi porywami wiatru do 100 km na godzinę, a lokalnie być może nawet jeszcze więcej. I to upalne powietrze jeszcze jutro będzie w centrum i na wschodzie. Duży kontrast termiczny jutro w ogóle w pogodzie. Na zachodzie 18... Tak. Jutro na zachodzie 18-20 stopni, więc już tu zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza. Podczas gdy w tym samym czasie na wschodzie spodziewamy się jutro 35-36 stopni, więc będzie olbrzymi kontrast jutro pogodowy i termiczny nad Polską. I ostatecznie ten front będzie się przemieszczał dalej na wschód i w czwartek już powinniśmy w całym kraju odpoczywać w zdecydowanie chłodniejszym powietrzu, bo temperatury również na wschodzie Polski, gdzie dzisiaj jeszcze mamy taki upał, spadną no dużo, do 24-26 stopni. To są temperatury maksymalne dla wschodniej części kraju na czwartek.
1: I wie pan co będzie? Będziemy narzekać, że za zimno. Bo tacy jesteśmy. No, dziękuję.
3: Jest to możliwe.
1: Tak, dziękuję bardzo. Panu bardzo za informację. Przemysław Makarewicz, IMGW.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
2: Nie wierz się elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
3: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
2: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
3: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
2: Poleca JJ,
3: Krzysiek Skiba.

0: Polskie Radio.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Będzie zażalenie na decyzję prokuratury, zapowiada to mecenas Roman Giertych. Chodzi o śledztwo w sprawie dwóch wież. Prokuratura je umorzyła. Sprawa dotyczyła planów budowy biurowców przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości w centrum Warszawy i potencjalnego wręczenia korzyści majątkowych. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas prac przygotowawczych do tej inwestycji. Prokuratura uznała jednakże, nie doszło do przestępstwa. Ponad 1700 interwencji w ciągu ostatniej doby. Uszkodzone dachy, zerwane linie energetyczne, zalane piwnice. To skutki gwałtownych burz, które przechodzą nad Polską. Najwięcej pracy było na południu kraju, relacjonuje Karol Kroć ze Straży Pożarnej.
4: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Tam odnotowaliśmy tych zdarzeń około 1000. W pozostałych województwach sytuacja wyglądała na w miarę spokojną, co nie znaczy, że tych interwencji nie było. Oczywiście były osoby poszkodowane, były uszkodzone dachy, były też zalane posesje.
3: Także dziś IMGW ostrzega przed burzami. Alertami drugiego stopnia objęte są województwo lubuskie, część Dolnego Śląska i Wielkopolski, a także południowe Podkarpacie i Małopolska. W 2035 roku polska kolej ma być jak szwajcarska. Chce tego Ministerstwo Infrastruktury. Pociągi mają jeździć regularnie i docierać do każdego powiatu oraz umożliwiać przesiadki. Takie mają być zalety opracowywanego horyzontalnego rozkładu jazdy, zapowiada wiceszef resortu Piotr Malepszak.
5: To plan pokazujący, jak chcemy rozwijać przewozy dalekobieżne, jak chcemy rozwijać przewozy w regionach w oparciu o ruch regioekspresów, ruch pociągów regionalnych, ruch pociągów aglomeracyjnych i jak działać w infrastrukturze, która już dzisiaj wykazuje coraz większe tendencje problemów z przepustowością.
3: Do opracowania horyzontalnego rozkładu jazdy kolejarze i resort infrastruktury wykorzystali m.in. doświadczenia Szwajcarów i Austriaków. Na koniec podpowiadamy, co zrobić przed wyjazdem na zagraniczne wakacje. Warto zarejestrować się w systemie Odyseusz, czyli Polak za granicą. Dzięki temu w naszym telefonie znajdą się poradniki na temat kraju, do którego się wybieramy i wszystkie niezbędne adresy i telefony, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: To zarówno informacje o danych państwach, adresy, które są konieczne, konsulatów, dane kontaktowe, informacje, co robić, a jeżeli w państwie, w którym będziemy przebywać, będzie działo się coś złego, to dzięki zarejestrowaniu w systemie Odyseusz dostaniemy również powiadomienia, co robić i jak uniknąć niebezpieczeństwa.
3: W te wakacje przy przekraczaniu granicy wciąż potrzebny jest tradycyjny paszport albo plastikowy dowód. Trwają jednak prace nad unijnymi przepisami, które sprawią, że od przyszłego roku cyfrowy dokument będzie honorowany w całej Unii.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 10.33. Małgorzata Szochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Zabieramy Państwa teraz na trawiaste korty Wimbledonu. Proszę się zaopatrzyć w truskawki koniecznie, bo to nieodzowny element tego turnieju. I teraz tak, podsumowanie. Magdalena Linet, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska już poza turniejem, a zaczyna grę Iga Świątek w pierwszej rundzie tego turnieju. Zagra z Taylor Townsend. Polka próbuje obronić tytuł na trawie, spróbuje to zrobić. Mecz Igi Świątek z Taylor Townsend zaplanowano na dziś, a godzina, sprawdzam, zaraz Państwu podpowiemy. Pierwszą rywalką Raszynianki będzie Amerykanka, która nigdy na Wimbledonie nie przebrnęła drugiej rundy. Jednak 2 lata temu w Londynie wygrała w zmaganiach deblowych. Świątek może przejść do historii i zostać pierwszą tenisistką po Serenie Williams, która obroni tytuł na trawie, aczkolwiek będzie to bardzo trudne.

0: Organizatorzy powitali Polkę specjalnym materiałem wideo, witając ją w All England Lawn Tennis Club. Podróżuje w wiele miejsc, ale po zwycięstwie w ubiegłym roku tutaj czuje się jak w domu. Bardzo się cieszę, że mogę znów tego doświadczyć. Dzięki temu lepiej wszystko zapamiętam. No i teraz co będzie z ręcznikami, tymi słynnymi wimbledońskimi ręcznikami. No niektóre z nich podobno nawet mają odcień truskawek. A Iga Świątek je kolekcjonuje. Nie truskawki, tylko ręczniki. No to trzymamy kciuki za Igę Świątek. Droga redakcja, o której ten mecz, czy my wiemy? Zaraz to sprawdzimy. Najważniejsze informacje mogę Państwu przekazać. Te truskawki to wszyscy wiedzą, a o której mecz, zaraz do tego wrócimy.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A gościem Polskiego Radia 24 jest Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki, Fundacja Polska z Natury. Dzień dobry, panie Danielu.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry, pani redaktor.
0: A może pan wie, o której mecz Igi Świątek?
2: Nie wiem. No, na razie się skupiłem na Mistrzostwach Świata. Dobra wiadomość, Niemcy odpadły z mistrzostw, każdy Polak się cieszy.
0: Nie, bardzo proszę, może ja wiem, że to żart, ale rzeczywiście ogromna sensacja.
2: Tak, z Paragwajem, który jest średniakiem takim, no, powiedzmy sobie szczerze.
0: Ale nie tylko Niemcy, kto jeszcze odpadł? Proszę nam to powiedzieć wczoraj.
2: Jeszcze...
0: Z Meksykiem chyba było, czy z Marokiem?
2: Tak, Maroko pokonało Holandię. To nie jest aż taka niespodzianka, ponieważ Maroko ma bardzo silny zespół, było w półfinale 4 lata temu w Katarze. Co ciekawe, zwrócił mi uwagę kolega, że ciekawy proces zaszedł, ponieważ reprezentacja Maroka to są piłkarze w większości wychowani w Hiszpanii, we Francji, w Belgii i tam się szkolili.
0: Proszę. A mieliśmy rozmawiać o CPN. Proszę bardzo, jakiego mamy interdyscyplinarnego gościa. No fatalne rzuty karne Niemcy, Paragwaj.
2: Tak.
0: I to nie o to chodzi, że oni bronili świetnie ci bramkarze, tylko piłkarze nie strzelali.
2: Nie trafiali bramkę nawet.
0: A młody
2: czasem.
0: Człowiek w moim domu mówi, taki, wie pan, 19-letni, mamo, widziałaś? Świat się kończy. Niemcy odpadli. No tak, więc sensacja rzeczywiście. A mecz Igi Świątek, jak ja mogę liczyć na moją redakcję, jak się bardzo cieszę, 14:30. Będziemy oglądać i będziemy kibicować. Ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, ceny paliw niżej. Co to dla nas oznacza od jutra? Jak pan sądzi?
2: No, pewnie wzrost cen paliw na stacjach.
0: Właściwie powinnam zapytać, bo że wzrost to tak, ale będziemy się łapać za głowę, czy niekoniecznie?
2: Myślę, że część społeczeństwa będzie niezadowolona, no bo oczywiście 30-40 groszy na litrze, jak sam minister Domański prognozuje, to jest wzrost, który będzie odczuwalny. Mamy wakacje, więc wiele osób wyjeżdża, jest w rozjazdach. No ale trzeba powiedzieć, że ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu w porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie. Nie są wysokie tak jak na początku wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy gdyby nie ten pakiet CPN, to przekraczałyby pewnie 9 zł za litr. Teraz te regulowane ceny są w obszarze między 6 a 7 zł. No, z dodatkiem 30-40 groszy, no to można policzyć, ile to będzie wychodziło dla danego paliwa. Pewnie niektóre przekroczą 7 zł, no ale to nie jest stawka bardzo, bardzo wysoka.
0: No tak, a korzystamy z zapasów, bo tak mniej więcej 3 miesiące, tak? To są zapasy, którymi dysponujemy?
2: Polska miała zapasy nawet na 4 miesiące. 90 dni zapasów to jest taki poziom wymagany prawnie w prawie unijnym, więc Polska była na ten kryzys dość dobrze zabezpieczona. Pewnie tych zapasów nie musieliśmy za bardzo używać, bo nie było takiej potrzeby.
0: Pan minister przypomina, jakby broniąc się przed konsekwencjami pewnie naszych reakcji, że przecież była informacja, że ten pakiet będzie tymczasowy. No i teraz już nie będziemy mieli dla państwa komunikatów. Ceny paliw dziś na stacjach wynoszą tyle i nie wolno ich przekraczać.

0: Ktoś sobie będzie próbował odbić tę posłuchę z ostatnich tygodni, miesięcy?
1: W sensie?
0: No w sensie takim, że jak już hulaj dusza, to nie ma piekła. Chodzi o cenę oczywiście.
1: Nie sądzę, żeby tak było. No, oczywiście dominujący podmiot na polskim rynku paliwowym, naftowym jest państwowy. Mówię oczywiście o Orlenie i też w pewnych ramach jako spółka państwowa musi się trzymać. Nie można nadużywać swojej pozycji, no a od Orlenu uzależnione są inne podmioty, które działają na polskim rynku, choćby kupując od naszej państwowej spółki paliwa. No tutaj rząd był trochę w potrzasku, bo i branża paliwowa z jednej strony naciskała na to, żeby nie regulować cen i nie utrudniać im biznesu. Z drugiej strony no, sytuacja, z którą się mierzyliśmy na początku kwietnia, czy w ogóle w kwietniu, w marcu, wymagała bardzo szybkiej reakcji. Z jeszcze innej strony pewnie sam minister Domański nie był zadowolony, że nagle musi 5 miliardów, no 4,8 miliarda złotych z budżetu wyczarować, więc sytuacja była bardzo trudna. Jednocześnie rządzący wiedzieli, że ten pakiet jest planowany na 3 miesiące i skończy się niemal dokładnie w momencie, kiedy nadejdą wakacje. No ale nikt też nie był w stanie przewidzieć, jak ten kryzys się potoczy. Nikt nie wiedział,
0: jak długo potrwa,
1: nie wiedział,
0: jakie będą jego konsekwencje, prawda? Ja jestem ciekawa, czy do świadomości naszych słuchaczy dociera, że taki pakiet CPN, który pozwolił nam przetrwać finansowo ten okres, odbije się, no może nie bezpośrednio na naszych kieszeniach, ale że to są potężne koszty. Pan mówi o prawie 5 miliardach złotych. Skąd minister finansów bierze tak, o, takie pieniądze?
1: No tak, o to się tych pieniędzy nie da stworzyć. No,
0: nie można sobie dodrukować?
1: Czy dodrukować można, no bo Polska swoją walutę drukuje, swoją walutę posiada i może wyemitować dodatkowe obligacje, więc to nie jest wielki problem. Oczywiście są pewne ramy, w których budżet musi się poruszać. Znaczy częścią tego pakietu był też windfall tax, podatek od nadzwyczajnych zysków i jak sam znowu minister Domański mówił, zyski z tego podatku sięgną 4 miliardów złotych, więc w dużej mierze ta dziura zostanie pokryta przez podatek od spółek paliwowych, właśnie no, głównie wspomnianego też Orlenu.
0: Czego nas powinna nauczyć ta sytuacja? To nie pierwszy raz, kiedy cieśnina Ormus staje się takim języczkiem uwagi światowego transportu ropy. Bo przy wojnie w Iraku, też przy okazji wojny w Iraku, też dochodziło do takich spekulacji, co się może wydarzyć, a to był przecież początek lat 2000. Czego ta sytuacja nas nauczyła? Że jeden człowiek może zachwiać, no, dwóch ludzi, tak? Bo Trump, Netanyahu, pewnie tam ktoś jeszcze, może zachwiać światową gospodarką?
1: Okazało się, że nie do końca może, bo te narracje i głosy wybitnych ekspertów, szefów instytucji z kwietnia właśnie głównie mówiły o groźbie globalnego kryzysu, o ropie za $200, a te prognozy się kompletnie nie sprawdziły, mimo że cieśnina Ormus tak naprawdę wciąż jest zablokowana. Paradoksalnie albo może nie tak paradoksalnie, ostatnie lata, kryzysy lat 20. dobrze przygotowały świat na tego typu sytuacje. Sprawdzałem sobie przed audycją wyjaśnienia, jak to się stało, że do kryzysu właściwie nie doszło praktycznie. I Międzynarodowa Agencja Energii, której szef Fatih Birol mówił o tym, że wchodzimy w największy kryzys energetyczny w historii jeszcze w kwietniu, napisała taki raport, gdzie w tabelce wymienia wszystkie wysiłki państw, rządów, aby zmniejszyć popyt na ropę i gaz. I to nie jest tak oczywiście, że to się samo zadziało, bo to był bardzo właśnie duży wysiłek rządów, społeczeństw, natychmiastowe środki zaradcze. Świat miał też bardzo dużo zapasów, zwłaszcza Chiny. My nie mamy wszystkich danych, tak naprawdę mamy niewiele danych co do Chin, bo Chiny mówią nam tyle, ile chcą, ale te zapasy

0: które miały Chiny, które miały Stany, też tutaj bardzo dużą rolę odegrały. Tak naprawdę wielka flota 8000 tankowców, które bardzo powoli poruszają się po świecie, też stanowiła bufor bezpieczeństwa dla globalnych rynków ropy i dla globalnej gospodarki. Wzrosła gwałtownie produkcja akurat w tym drugim kwartale tego roku z pola Vaca Muerta w Argentynie, które od dekad miało być eksploatowane. Były różne opóźnienia na tym polu gazowym, naftowym, ale ruszyła produkcja z kopyta właśnie w tym roku. I to wszystko wzięte do kupy sprawiło, że ten kryzys, przeszliśmy przez ten kryzys z tą stopą. Może jeszcze jeden czynnik warto wymienić. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i właściwie większość państw Zatoki przygotowywała się na taką sytuację. Wiadomo, że napięcie między Izraelem a Iranem to nie jest, nie narodziły się w 26 roku. I o blokadzie cieśniny Ormus, no, Iran mówi od dekad tak naprawdę, więc Arabia Saudyjska wbudowała ropociąg przez cały Półwysep Arabski, dzięki czemu mogła eksportować ropę przez Morze Czerwone, Zatokę Adeńską. Tak samo Zjednoczone Emiraty Arabskie zbudowały rurociąg, który przez Oman mógł część ropy eksportować. No i to sprawiło, że obecnie ropa Brent jest po 70 kilka dolarów, taka benchmarkowa.
1: Nawet 70 widzę
0: tak,
1: tutaj.
0: Tak, nawet
1: cenę.
0: 70. Była, sięgała już 120, no, przez długi czas była na poziomie około 100, niektórzy przewidywali 150, 200 właśnie. Do tego nie doszło i wygląda na to, że ten rynek energetyczny jest przygotowany nawet na tak potężny kryzys jak blokada najważniejszej cieśniny dla tego rynku na świecie.
1: No tak, bo jeśli mówimy o konsekwencjach konfliktu, pan już wspomniał o ropociągach, które ja sobie to wyobrażam jak takie macki, prawda, od krajów Zatoki, prawda, rozrastają się po świecie na wypadek blokady cieśniny Ormus. Pan wspomniał już o dwóch krajach, ale myślę, że jest to jedna z ważniejszych konsekwencji tego konfliktu, że my, każde takie zachwianie i każda niepewność wokół tego miejsca na świecie powodują, że świat uczy się reagować. Ja wiem, że nie jesteśmy w momencie, w którym będziemy wzruszać ramionami na zapowiedź blokady cieśniny Ormus, ale kto wie, co się może wydarzyć w najbliższej perspektywie. No przecież nie będzie Donald Trump, Benjamin Netanyahu i jeszcze, nie wiem, któryś z irańskich ajatolachów decydował o tym, jak będziemy funkcjonować. To oczywiście w uproszczeniu pewnym, tak? Ale no, kto wie.
0: Tak, no, warto wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, bo ten kryzys porównywano do tego z lat 70. Bardzo głębokiego, takiego, który się odbił mocno na sektorach energetycznych państw zachodnich głównie, ale nie tylko. I niektórzy wskazywali na to, że świat wygląda zupełnie inaczej niż w latach 70., zwłaszcza ten świat energetyczny. Nie tylko mamy zupełnie inny rynek i nie mamy, jak wtedy, konfliktu z całym blokiem OPEC, który produkuje 40% ropy na świecie, ale też jesteśmy niezależni od węglowodorów generalnie, bo produkujemy energię przynajmniej w pewnym stopniu inaczej, z źródeł odnawialnych, z źródeł czystych. I to też miało wpływ na lekkie przejście przez ten konflikt. Możemy mówić o Europie, o Zachodzie, że przechodzimy na te czyste formy energii, ale tak naprawdę to te państwa jeszcze rozwijające się, te duże, zwłaszcza Indie i Chiny, odegrały również sporą rolę, ponieważ popyt na ropę w Indiach czy Chinach przez te ostatnie dwie dekady znacząco spadł i w Chinach, i w Indiach rozwija się
1: czego?
0: Elektromobilność,
1: o,
0: na przykład.
1: Właśnie.
0: Bardzo dynamicznie. No, Chiny są potentatem na tym rynku. No, w Europie patrzymy trochę na to z nie tyle niepokojem, ile przerażeniem już, bo europejskie koncerny samochodowe nie wiedzą, jak konkurować z

0: tańszymi chińskimi modelami.
1: Znaczy, no, wie pan, można by to załatwić odgórnie. Ja czytam teraz, przyglądam się, tak, testom dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy na przykład dostają do dyspozycji takie samochody, prawda, jeżdżą nimi przez rok i oceniają, do czego się nadaje taki sprzęt po roku. Różnie bywa. Możemy konkurować jakością, ale cena ma tutaj dominującą rolę. Należy dołożyć do tego, no, jakby to nazwać wprost, dopłaty chińskiego rządu.
0: No
1: do,
0: tak, tak, tak.
1: Prawda, do tego przemysłu. No i europejscy producenci są bez szans. Tutaj to, nie wiem, możemy nałożyć nie wiadomo jakie cła, ale wtedy Chiny wrócą do nas z jakimiś kontrpropozycjami.
0: Tak, nie ma chyba skoordynowanej odpowiedzi takiej Unii Europejskiej na tę sferę, ale wracając do kryzysu, no to inna skala oczywiście demograficzna występuje w Indiach i Chinach i tam nawet jeżeli wciąż niewielki procent populacji przesiadł się do elektryków, to robi to ogromną różnicę pod kątem rynku ropy. No, w tej tabelce, o której wspominałem, od Międzynarodowej Agencji Energii też bardzo wiele państw zarządziło na przykład, że urzędnicy będą pracować zdalnie od tej pory. No to jest ewidentnie pochodna kryzysu covidowego sprzed 6 już lat, więc w dużej mierze byliśmy przygotowani. No też pewne środki, których Europa się nauczyła w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego, miały tutaj zastosowanie, miały znaczenie, choćby zamrożenie cen, uspokojenie sytuacji generalnie społecznej. Więc no, muszę przyznać, że mało kto się spodziewał. Ja sam spodziewałem się znacznie większego kryzysu niż nastąpił, ale mało kto wieścił, że ten cały proces przejdzie tak spokojnie i nie będziemy
1: musieli
0: się martwić.
1: No tak, ale to nie tylko paliwa, bo w tej chwili jesteśmy świadkami sytuacji, w której to Białoruś wraca do gry między innymi dzięki swoim nawozom, bo na przykład producenci nawozów w Kuwejcie, to też przy okazji się dowiedziałam, że to Kuwejt rozsyła, sprzedaje na cały świat nawozy rolnicze. No z racji poniesionych strat, zniszczeń w tej chwili nie jest tak ciekawym rynkiem, jak na przykład Białoruś. Jeszcze parę innych rzeczy, na przykład opakowania plastikowe gdzieś do jakichś produktów spożywczych, to też ta część świata.
0: Tak.
1: Więc to nie tylko paliwa i nie tylko ropa.
0: Tak, oczywiście, oczywiście, że nie tylko. No, trzeba wspomnieć o gazie, bo gaz jest może nawet dla państw azjatyckich bardziej istotny niż ropa z Bliskiego Wschodu. Te państwa natychmiast przeskoczyły na węgiel okresowo. One trzymają bloki węglowe energetyczne, trzymają zapasy węgla właśnie na takie sytuacje i tutaj to się sprawdziło. Zresztą podobnie jak w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego, ale oczywiście tym bardziej wszyscy się spodziewali większej skali kryzysu w ogóle gospodarczego, nie tylko energetycznego, bo Bliski Wschód produkuje bardzo wiele podstawowych elementów dla współczesnego świata, choćby nawozy, choćby rolnictwo. Wiele think tanków, ośrodków analitycznych spodziewało się, że ceny żywności znacząco wzrosną.
1: Nic takiego się nie stało,
0: nic,
1: prawda?
0: Tak, nic takiego się
1: to jednak
0: nie stało.
1: Te lata, nie wiem właściwie od kiedy ten proces się zaczął, budowanie odporności świata na potencjalny konflikt na Bliskim Wschodzie.
0: Myślę, że ta odporność, że najważniejsze takie kroki budowania tej odporności to tak naprawdę te lata 20, kiedy doznaliśmy na samym początku zakłóceń łańcuchów dostaw, chociażby podczas koronawirusa. Kryzys energetyczny w 2022 roku, ale też tutaj akurat w tym przypadku chyba kluczowa była elastyczność systemu energetycznego, systemu dostaw węglowodorów i te rezerwy w wielu państwach świata i sama flota tankowców, no i tutaj częściowo to jest spuścizna koronawirusa, kwestia ograniczenia popytu, praca zdalna, korzystanie z komunikacji miejskiej, to w niektórych przypadkach oczywiście można, ale tutaj bardzo dużą rolę odegrał kształt tego systemu energetycznego, no, który też czasem celowo, czasem mimo

0: powoli ma pewne bufory.
1: No tak, i nawet gdyby Rosja wróciła na ten rynek po zakończeniu wojny w taki czy inny sposób, to jak sądzę też, no bo wiadomo, taniej, tak, i gaz, i ropa, wiele krajów na to liczy i korzystało z tych niższych cen, stąd wzrost energii w Europie, cen energii w Europie. Ale kto wie, czy jeśli Rosja wróci ze swoimi surowcami na rynek, nie wiemy kiedy to będzie, to czy to znowu będzie jakimś tąpnięciem? Czy już wypracujemy sobie takie łańcuchy, prawda, i systemy, że będziemy po prostu na to nieodporni, to znaczy odporni, tak?
0: No na razie wciąż
1: jestem bardzo ciekawa tego momentu.
0: Plan odejścia od rosyjskich węglowodorów na dobre, całkowitego zakazu importu gazu z Rosji, który przedstawiła Komisja Europejska. On ma wyjść w już w 2027 roku z pewnymi wyłączeniami, a w 100% od 2028 roku. I tutaj wydaje się, że Unia Europejska jest konsekwentna, bo zrodził się ten plan w 2022 roku po inwazji na Ukrainę. Mimo rozmaitych głosów z biznesu, z niektórych rządów, także nikt nie chce wracać, nikt nie chce luzować tych stosunków. No oczywiście są partie w różnych europejskich krajach, które chętnie przywitałyby rosyjskie surowce. Najważniejsza w tym momencie partia to pewnie AfD w Niemczech. Ale na razie mainstream europejski nie ma takich planów. Generalnie Europa sobie poradziła bez rosyjskich surowców. Już ładnych parę lat funkcjonujemy właściwie zupełnie bez nich, choć wciąż widmo Nord Streamu krąży nad Europą, jak przeczytałem w jednym nagłówku, bo Władimir Putin sam powiedział podczas forum ekonomicznego w Sankt Petersburgu bodajże, że niedawno w zeszłym miesiącu, że jeżeli Niemcy zgodzą się na otrzymywanie gazu z Nord Streamu, to jutro może on go uruchomić. Tak więc zmiany polityczne w Niemczech mogą
1: się
0: oczywiście rozmienić.
1: Pojawiło się jakieś please gdzieś w tle, czy nie?
0: No tak, no, rosyjski przemysł gazowy załamał się po 2022 roku. Gazprom z potęgi, która zarabiała netto 30 miliardów dolarów rocznie, stał się cieniem swojej przeszłości. I miał w pewnym momencie stratę. No teraz zarabia ułamek tej kwoty. Prosili sobie lepiej zdecydowanie z ropą, bo ropę też łatwiej przekierować na inny kierunek ze względu na swój stan skupienia. Tutaj Chiny i Indie były kluczowe, ale z gazem jest trudniej. Gaz jest gazem i trzeba zbudować infrastrukturę, która będzie ten gaz przesyłać, a to trwa właściwie dekady.
1: Jakiś ciekawy meczek, panie Danielu? Króciutko poproszę, bo...
0: A nawet nie wiem, bo ja skróty oglądam na TVP Sport. nie ma kiedy.
1: Nie no ma dobrze. Kiedy. Niemcy poza mundialem.
0: A Francja, Szwecja chyba jest dzisiaj.
1: O, to będzie ciekawe.
0: To będzie ciekawe. Zresztą
1: Niemcy,
0: Francja być może się z Marokiem.
1: Poza mundialem. Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki. O proszę, Fundacja Polska z Natury. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Halo, czy jest tu ktoś?
7: Tak, to twój chatbot Marek.
8: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na Twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Umorzenie śledztwa i zapowiedź złożenia zażalenia. Dwie wieże już nie pod lupą prokuratury. Kominy płacowe i czas pracy medyków, jak ukrócić patologię w systemie ochrony zdrowia. Premier rozmawia z szefem NFZ-u. Rok temu wygrała, jak poradzi sobie w tym roku. Iga Świątek wraca na trawiaste korty Wimbledonu. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie ma znamion czynu zabronionego, tak prokuratura uzasadnia umorzenie śledztwa dotyczącego słynnych dwóch wież. Ostatnio w tej sprawie zeznawał Jarosław Kaczyński. Chodzi o plany działaczy PiS, budowy biurowców w centrum Warszawy i potencjalne łapówki. Poszkodowanym w sprawie miał być biznesmen z Austrii Gerald Birkfellner. Pełnomocnik Austriaka mecenas Jacek Dubois zapowiada złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
2: Oczywiście takie zażalenie zostanie złożone i głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy.
1: Sprawa dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Inwestycja ostatecznie nie doszła do skutku, a biznesmen oskarżył prezesa PiS o oszustwo. Według jego relacji Kaczyński miał zlecić pracę przygotowawcze, ale związana z nim spółka Srebrna odmówiła wypłacenia honorarium. Szczegóły na polskieradio24.pl. Jak naprawić system ochrony zdrowia? W tej sprawie premier spotyka się dziś z prezesem NFZ-u. W rozmowie Donald Tusk ma poruszyć tematy związane z kominami płacowymi i czasem pracy medyków. Szczegóły zna Michał Makowski.
3: Przy obecnych przepisach kontroler NFZ-u nie może uznać nawet skrajnie długiego czasu pracy za nieprawidłowość, co przyznała minister zdrowia w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Niemniej premier Donald Tusk oczekuje od NFZ-u wyjaśnień dotyczących lekarzy pracujących po 70 godzin bez przerwy.
4: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku.
3: Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u powiedział w TVP Info, że takie spotkanie to typowa strategia przy wprowadzaniu zmian legislacyjnych.
5: Do takiego spotkania jeszcze też zawsze dochodzi po to, żeby podsumować te prace i wytyczyć sobie pewnego rodzaju punkty komunikacyjne.
3: Rozmowy będą dotyczyć też finansowania ochrony zdrowia. Do końca roku w budżecie NFZ-u zabraknie 16 miliardów złotych na leczenie pacjentów, a dziurę budżetową trzeba będzie załatać dotacją z budżetu państwa. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Rozmowy premier, prezes NFZ to między innymi pokłosie sprawy lekarza milionera z warszawskiego szpitala południowego. Kierując SOR-em bez specjalizacji, tylko w zeszłym roku zarobił on ponad 1,5 miliona złotych. Po nagłośnieniu tej sprawy Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę o jawności zarobków lekarzy. Ewakuacja nastolatków w Tatrach pod lupą zakopiańskiej policji. Chodzi o sprawę 8 osób zabranych wczoraj śmigłowcem z Orlej Perci. Nastolatkowie nie byli przygotowani do górskiej wyprawy, gdy rozpętała się burza. Policja bada, czy opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo. Relacja Pawła Pawlicy.
6: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. Wzywając pomoc, mieli powiedzieć ratownikom TOPR, że są ubrani jak na plażę. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy musiał lecieć śmigłowiec. Teraz policja sprawdza, czy ich trener posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia młodzieży w góry oraz czy nie naraził ich zdrowia i życia. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Minionej doby burze postraszyły nie tylko w górach. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 1700 razy. Nie brakowało groźnych sytuacji, zwłaszcza na Śląsku. W Rydułtowach na placu zabaw drzewo przygniotło 15-latka. Chłopak trafił na badania do szpitala. Z kolei w Lędzinach ucierpiał kierowca auta, w które uderzył piorun. Na dziś IMGW zapowiada kolejne groźne burze. Najnowsza prognoza tuż po informacjach. Poprawy sytuacji spodziewają się kolejarze. PKP PLK nie planują dziś wstrzymywania ruchu pociągów towarowych, tak jak to było.

0: Było wczoraj i w niedzielę. W godzinach największego skwaru od 13 do 19 priorytet miały pociągi pasażerskie. Z powodu rekordowych upałów rozgrzane do czerwoności tory wyginały się, a to powodowało ogromne utrudnienia. Tylko wczoraj odwołano ponad 260 pociągów. Na koniec Londyn i pierwszy mecz Igi Świątek na trawiastym Wimbledonie. Po południu Polka zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Iga Świątek wie, jak wygrywać w Londynie, bo triumfowała tam rok temu. Na trawie czuje się coraz lepiej, przyznaje Raszynianka.
1: Tenis jakby jest na tyle specyficzną grą, że właśnie chwila niepewności albo jedno uderzenie, na którym się zafiksowałam w danym meczu, może sprawić, że ktoś przegra i akurat na trawie jakby nie ma zbyt dużo szans, żeby udowodnić, że jakby poprawić te błędy, bo właściwie wracamy na tą nawierzchnię dopiero od całym roku, więc ogólnie uważam, że tak, no co roku rozwijam się na trawie i mam nadzieję, że będę kontynuowała tą pracę tutaj.
0: Początek meczu Polki z Amerykanką o 14:30. Wcześniej w południe Kamil Majchrzak zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Za Polaków mocno trzymamy kciuki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Parno, duszno, gorąco, maksymalnie dziś do 36 stopni na Podkarpaciu. Nieco mniejszy skwar na zachodzie, tam od 26 do 30. W upalnym i wilgotnym powietrzu znów utworzą się groźne burze. Na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce mogą być gwałtowne. Uważajmy i śledźmy pogodowe komunikaty.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
6: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
6: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
6: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
6: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 11:08, Polskie Radio 24, cały czas jesteśmy z Państwem, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące tego, co dzieje się z naszą marynarką wojenną, programu Orka. Warto by zadać politykom nurtujące autora artykułu, który cytuję w Defense 24, czyli Jarosława Cieślaka, pytania. Otóż, jaka będzie ostateczna cena zakupu okrętów typu A26? Jakich zagwarantowanych w umowie terminach zostaną dostarczone poszczególne trzy okręty? Czy w tych terminach zostaną one Polsce przekazane jako całkowicie ukończone i nadające się do prowadzenia działań bojowych? I w jakich terminach planowane jest ich wejście do służby? Czy wszystkie trzy okręty dla Polski zostaną zbudowane dla nas od podstaw? Czy co najmniej jednym z nich będzie okręt teraz budowany dla marynarki wojennej? Przepraszam najmocniej, dla marynarki wojennej Szwecji. Sporo jest tych pytań. Wczoraj bardzo uroczyście umowa została podpisana. To ważny wstęp, ale co dalej? Zapytamy o to za chwilę naszego gościa.
1: Komentarz.
10: Tomasz Smura, Fundacja Płaskiego. Dzień dobry, panie Tomaszu.

0: Maszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Spróbujmy się przyjrzeć temu, co działo się z naszą marynarką wojenną jeszcze niedawno. Jakim sprzętem dysponowała, czego nie miała, właściwie w jakim była stanie i dlaczego można go określić w pewnym sensie jako muzealny?
1: Tak, no, nasza marynarka wojenna jest, no w sensie to jest pewnego rodzaju truizm, ale najbardziej zaniedbanym rodzajem sił zbrojnych, na pewno, który mamy no właśnie w ramach naszych sił zbrojnych. Więc no, Polska no, nie ma tradycji, silnych tradycji morskich. No, u nas jest pewien problem z myśleniem w ogóle o potrzebie posiadania marynarki wojennej. Tak? U nas jednak no, jest pewnego rodzaju no, długo... falowa, historycznie osadzona tendencja do myślenia o tym, że dla nas no, największe zagrożenie no, stanowi jednak ta domena lądowa. Tak? No, mamy pewnego rodzaju no, syndrom czy traumę związaną z naszą historią, przede wszystkim z naszym sąsiedztwem, z Rosją. No i mamy pewnego rodzaju zakorzenione w sobie myślenie, że kluczem do bezpieczeństwa Polski no, jest posiadanie dużej armii lądowej, wojsk lądowych. Tak? No i taką też mamy politykę rządu. Prawda? No, mówimy o tym, że chcemy budować największą armię lądową w Europie. No gdzieś tam pewnie do tego dochodzą też siły powietrzne. No, siły powietrzne były zawsze uważane za pewnego rodzaju, odkąd wprowadziliśmy właśnie no, system F-16, no, za pewnego rodzaju domenę nowoczesności. No, te siły powietrzne były zawsze gdzieś tam no, zadbane, dobrze wyszkolone, uczestniczyły w różnego rodzaju ćwiczeniach międzynarodowych, piloci szkolili się za granicą, więc to był rodzaj sił zbrojnych, który gdzieś tam no, stanowił pewną wyspę jakości na mapie Wojska Polskiego. Natomiast no, nie można tego powiedzieć absolutnie o marynarce wojennej. Tak? I marynarka wojenna była zawsze traktowana trochę po macorzemu przez polityków. No, mamy przecież prawda, no, takie wręcz podręcznikowe przykłady o tym jak, no, jakie były trudności z wprowadzaniem nowych jednostek. Tak, mieliśmy przecież program Gawron, tak, budowy korwet dla marynarki wojennej. Ostatecznie z bardzo ambitnego programu budowy 6 korwet udało się skończyć jeden patrolowiec w postaci Ślązaka. I przez no, od zakończenia zimnej wojny w zasadzie w marynarce wojennej nie działo się praktycznie nic. Tak? I poza tym, że pozyskaliśmy dwie używane fregaty od Stanów Zjednoczonych, tak, których wartość bojowa no, była bardzo okrojona w stosunku do tego, jakie zdolności miały, kiedy służyły one w amerykańskiej marynarce wojennej. No i no, pewnymi zdolnościami, na przykład w zakresie okrętów obrony przeciwminowej, no to do marynarki wojennej co do zasady nie wprowadzono żadnych nowych okrętów. I dzisiaj średni wiek no, jednostek pływających w marynarce wojennej RP no, to jest ponad 30 lat. Tak? Więc no, ta marynarka przez no, ostatnie dekady no, starzała się i jest dzisiaj w zasadzie w stanie opłakanym, tak? Więc obecnie na stanie jakby no trzątych sił morskich no stanowią właśnie te dwie postamerykańskie fregaty, tak jak mówię, o bardzo ograniczonych zdolnościach. No mamy jeden okręt podwodny, tak? Wcześniej dysponowaliśmy też używanymi okrętami, które zostały pozyskane mniejszymi z Norwegii, no, ale one zostały wycofane ze służby. Więc obecnie no, jedyny okręt podwodny na stanie marynarki wojennej to jest okręt klasy Kilo, poradziecki, który też ma no już nie pamiętam, on chyba był 87 zwodowany, tak, więc to dobrze, to już chyba zbliża się, prawda, do 40. Więc no tutaj po prostu jakby trochę nie ma na co czekać, tak, jeśli Polska w ogóle chce, czy ma ambicje do tego, żeby posiadać jakąkolwiek marynarkę wojenną, no ale tak jak mówię, to też nie jest zawsze oczywiste, no to tutaj decyzje były jednoznaczne, tak, i po prostu potrzebowaliśmy pozyskania nowych okrętów. Dobrze, że pewne rzeczy ruszyły, jak wiadomo. Ruszył program pozyskania fregat nowej generacji. One są w tym momencie budowane we współpracy z Wielką Brytanią na bazie wzoru Arrow 140. No i no wczoraj doszło do pozyskania, do podpisania umowy na pozyskanie 3 okrętów podwodnych nowej generacji. No, Oczywiście,
0: zaraz,
1: no tutaj
0: jeśli pan
1: są
0: pozwoli,
1: pewne problemy,
0: zaraz,
1: ale...
0: zaraz do tego przejdziemy, tak? Do szczegółów tego, co się wczoraj wydarzyło, ale może nie możemy od siebie zbyt wiele wymagać. Przypominam sobie ten słynny rozkaz, nie wiem, czy precyzyjnie powtórzę decyzję.

marszałka Józefa Piłsudskiego, ale to był 1918 rok, 28 listopada. I wtedy marszałek wydał taki rozkaz utworzenia marynarki wojennej, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego, szefem sekcji marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Jeden rozkaz niezbyt rozwinięty, niezbyt skomplikowany. Może nie możemy od siebie zbyt

0: my się, no tak jak mówię, gdzieś tam wojskom lądowym, które są priorytetyzowane w stosunku do marynarki wojennej, no to tam potrzeby też są ogromne, tak, no my się chwalimy o tym, prawda? Ile to nie pozyskujemy sprzętu nowoczesnego z Korei, ze Stanów Zjednoczonych, no ale trzon naszych sił lądowych ciągle porusza się, prawda, wojska zmechanizowane, ciągle poruszają się na bojowych wozach piechoty, prawda, które no, mają swój, no, pochodzą jakby, czy mają swój design z głębokich lat 60., prawda, i tutaj no, mówimy o całych tysiącach jednostek, których potrzebujemy i które potrzebujemy wprowadzić, dlatego no oczywiście wielu ekspertów, mieliśmy całą dyskusję, prawda, związaną z sejfem, czy on jest potrzebny, czy on nie jest potrzebny. Oczywiście, że jest potrzebny, bo nasze potrzeby sił zbrojnych są ogromne.
1: No, pan i prezydent Nawrocki mówił ostatnio, że dzięki temu programowi program zbrojeniowy się rozwija w naszym kraju. To tak tylko przypomnę.
0: Tak, no i bardzo, bardzo dobrze, że pojawiły się nowe środki, bo tak jak mówię, no oczywiście potrzeby są ogromne i to, no, to tutaj jest no też kładzenie pewnego nacisku na różne priorytety. No i w tej całej konstrukcji no marynarka, tak jak mówię, nie była priorytetyzowana, ale dobrze, że coś się ruszyło. Tak, no oczywiście, jeśli chcemy mieć ambicje do tego, żeby jakąkolwiek marynarkę mieć, a ja tak jak mówię, uważam, że no, nie powinniśmy patrzeć wąsko tylko na nasze interesy, tak?
1: I jasne, również może, no, te interesy i być może ważne. Dzięki współpracy sojuszu i relacji z sąsiadami i takiej świadomości budowania poczucia bezpieczeństwa, nie tylko w naszych głowach, ale też realnie na morzu, na lądzie, w powietrzu, może nie musimy mieć nie wiadomo jak rozbudowanej marynarki wojennej, ale musimy ją mieć. I teraz te zasadnicze pytania, o których wspomniałam, brzmią, czy te okręty będą budowane dla nas, czy są budowane dla nas od podstaw, co z ewentualnymi opóźnieniami, kiedy do nas dotrą i kiedy, bo to też jest ważne, kiedy zostaną wcielone, czyli przystosowane do funkcjonowania w naszych siłach obronnych.
0: No tak, no z pozyskiwaniem nowego sprzętu, szczególnie w domenie morskiej, no to nie jest tak, że no pójdzie się do sklepu i się kupi, prawda, i na następny dzień ktoś dostarczy ten sprzęt. No wiemy, że w tym momencie jakby no zapotrzebowanie, tu nie mówię tylko o domenie morskiej, tak, mówię generalnie o sytuacji na rynku zbrojeniowym, zapotrzebowanie na sprzęt wojskowy jest ogromne. Wiąże się to z problemami oczywiście natury geopolitycznej, mamy problem Rosji w Europie, na Indo-Pacyfiku jest problem Chin, jest problem na Bliskim Wschodzie związanym z Iranem, tak? Więc teraz wszystkie państwa stoją w kolejce po sprzęt i uzbrojenie. No i te kolejki są absolutnie duże, tak? Długie, jeśli chodzi o samoloty, prawda, haubice. Udało nam się pozyskać trochę sprzętu z Korei, który został nam dostarczony z rezerw armii koreańskiej, no ale na każdy nowy rodzaj sprzętu no trzeba po prostu czekać, szczególnie jeśli mamy ambicje, prawda, w tej domenie morskiej, żeby pozyskać okręty, które będą nam służyć na kolejne, no, 3 dekady. No to w tym momencie no ciężko byłoby znaleźć nam dostawcę, tak, który by nam dostarczył nowe okręty no, w okresie krótszym. Tak. No tu możemy się oczywiście zastanawiać, tak, no bo oczywiście pojawiają się argumenty ze strony krytyków tej oferty szwedzkiej, no, że jest to rozwiązanie, które no, ma pewne, no jest to okręt nowy, tak. On jest dopiero budowany na potrzeby marynarki wojennej Szwecji i również w tym momencie już na potrzeby marynarki wojennej Polski, więc oczywiście z tym projektem wiążą się pewne ryzyka, tak? Bo ten projekt już jest opóźniony w stosunku do pierwotnych planów. Nie jest wykluczone, że pojawią się problemy, tak zwane choroby wieku dziecięcego w sprzęcie wojskowym, bardzo, bardzo często spotykane, tak? Że kiedy udaje się zrealizować jakiś projekt, okazuje się, że pewne rzeczy nie działają, trzeba je usprawnić, tak? Co wydłuża czas. Natomiast no, oferta szwedzka ma tą mocną stronę i to było no, pewien z ważnych argumentów w stosunku do ofert konkurencyjnych, że Szwedzi w ramach swojej okręty oferują zdolności pomostowe, tak? Czyli na potrzeby polskiej marynarki wojennej zostanie zaproponowany nam, tak? Czy zostanie nam przekazany okręt, który dziś służy w marynarce wojennej szwedzkiej. To jest model A-17 i on
1: na
0: ma zostać wprowadzony.
1: Dzierżawy.
0: Tak, i ma zostać on wprowadzony do sił zbrojnych, do marynarki wojennej RP już w przyszłym roku. Jest to o tyle
1: pozwolę
0: ważne,
1: sobie
0: że
1: dopytać, tak? Czy wiemy, na jaki okres będzie wydzierżawiony i

0: przepraszam, trudne słowa, i czy dzierżawa obejmuje także uzbrojenie, na przykład torpedy, miny morskie, i co dzieje się w sytuacji wybuchu jakiegoś konfliktu, czy będziemy musieli zwrócić to, co wydzierżawione, no bo Szwecja może tego potrzebować, czy też nie?
1: Tak, więc ten okręt, prawda, który zostanie nam wydzierżawiony czy użyczony naszej marynarce wojennej, no przede wszystkim ma służyć podtrzymaniu pewnych zdolności w marynarce wojennej. Tak jak zaznaczałem, na tym etapie mamy tylko jeden okręt, który no nie jest to wielka tajemnica, jest większość czasu, znajduje się w różnego rodzaju remontach i serwisie w stoczni marynarki wojennej. Jego wartość bojowa, no... Tutaj oczywiście no nie chcę wchodzić w jakieś, prawda, no informacje niejawne, ani spekulować, prawda, no ale jest ograniczona, tak?
0: Ale pan jest delikatny w tym określeniu, że jest ograniczona. Znaczy, nadaje się czy nie?
1: Tak jak mówię, nie wchodźmy w szczegóły.
0: A może one są ważne? Przepraszam, dopytuję, bo może powinniśmy wiedzieć, co dzierżawimy, przecież nie za darmo.
1: Nie, to mówię w tym momencie o naszym okręcie, prawda? O tym, który jest na naszym stanie, o okręcie ORP Orzeł, tak? Jego wartość bojowa jest ograniczona,
0: rozumiem.
1: Tak? I jest on przestarzały. Ten okręt, który proponują nam Szwedzi, jest w dużo lepszym stanie, nadaje się absolutnie na to, żeby podtrzymać zdolności, przede wszystkim jeśli chodzi o możliwości ćwiczeń marynarzy, o to, żebyśmy w ogóle utrzymali kadry na to, żeby móc w przyszłości przejąć te okręty podwodne, które zostaną dla nas zbudowane. Więc oferta szwedzka była o tyle mocniejsza od ofert przynajmniej niektórych tutaj dostawców, że Szwedzi byli w stanie nam zaoferować taką zdolność, tak? Bo to nieważne, z którego kraju byśmy wybrali, prawda? No część państw pewnie byłaby w stanie zaoferować nam te okręty, czy dostarczyć nam te okręty szybciej niż strona szwedzka. Niemniej, Szwedzi byli w stanie, prawda, no tu mówimy, prawda, i tak, no w każdym scenariuszu musielibyśmy czekać od kilku do kilkunastu lat na nowe okręty. Natomiast strona szwedzka rzeczywiście zaproponowała nam to rozwiązanie pomostowe, co pewnie też było ważnym argumentem w podjęciu tej ostatecznej decyzji, że to właśnie Szwecja dostarczy nam te okręty.
0: Pani minister Sopkowiak-Czarnecka mówi tak, że realizujemy program, jeśli coś kupujemy od kogoś, to ten ktoś musi coś kupić od nas. W grę wchodzi polski statek ratowniczy, okręt ratowniczy Ratownik. Co to jest za projekt? Nieczęsto o nim mówimy. Ratownik z napędem przyszłości. Na jakim etapie jest ten projekt?
1: To znaczy, no oczywiście, w sensie bardzo, bardzo dobrze, że nasze ministerstwo ma takie podejście do tego, że no, te zakupy powinny być gdzieś tam na zasadzie wzajemności. I akurat z kwestią Szwecji, no mamy tutaj bardzo pozytywne przykłady, tak? No jak wiemy, Szwecja jest zainteresowana, czy jesteśmy w trakcie... Gdzieś tam Szwecja jest w trakcie pozyskiwania naszych zestawów krótkiego zasięgu Piorun. Z tego co wiem, też toczą się rozmowy w sprawie zestawów Gladius, które dostarcza WB Electronics.
0: A co to teraz Gladius? Dodatkowo... Proszę nam.
1: No to są również systemy, to są systemy działające w domenie lądowej, przeznaczone właśnie do zwalczania sprzętu pancernego zmechanizowanego za pomocą zaawansowanego systemu łączącego technologię rozpoznania razem z zestawami uderzeniowymi. No to jest dosyć nowatorskie rozwiązanie, które też wprowadzamy do naszych wojsk lądowych i tutaj strona szwedzka też jest tym rozwiązaniem poważnie zainteresowana. No dodatkowo pojawiła się też kwestia właśnie możliwości zakupu okrętów ratowniczych ze strony dostarczanych przez polskie stocznie. Więc no, rzeczywiście tutaj strona szwedzka wykazuje się pewnym zrozumieniem dla tych naszych postulatów w sprawie bardziej zrównoważonej współpracy zbrojeniowej.
0: Ale jak sądzę, nie jest to tylko uprzejmość, prawda? Bo po prostu kupują coś, co jest im potrzebne, chyba że
1: tak, oczywiście, no,
0: nie mają
1: jeśli
0: wyjścia,
1: chodzi o, na przykład,
0: jeśli chodzi
1: na przykład
0: kontrakt
1: o systemy
0: podwodne.
1: Piorun, to jest naprawdę rozwiązanie, które jest w tym momencie no pewnie jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszych tego typu rozwiązań na świecie. I absolutnie mamy w tym momencie w Polsce rozwiązania, które są atrakcyjne i technologicznie, i cenowo w stosunku do tego, co znajduje się na rynku. Tak? Więc my absolutnie już nie powinniśmy się wstydzić swojej

0: swojej zbrojeniówki, tego, jakie rozwiązania ona proponuje.
1: A na czym możemy zarobić? Myślę teraz o sejf, o całym sejf, bo to pytanie do mnie wraca. Bierzemy pożyczkę, rząd dostaje za nią cięgi polityczne od opozycji, że mamy my, nasze dzieci, wnuki i jeszcze chęt do przodu mają to spłacać. Ale zawsze do mnie wraca pytanie, czy na jakich elementach tego uzbrojenia produkowanego w ramach sejf, czy w ramach tych, będącego w ramach tych wydatków, możemy po prostu zarabiać.
0: To znaczy, no, Polska, tak jak mówię, produkuje w tym momencie cały szereg różnych rozwiązań, przede wszystkim w domenie lądowej, które mogą być atrakcyjne dla potencjalnych nabywców sprzętu i uzbrojenia. Więc no, przede wszystkim my mamy świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o systemy artyleryjskie, czyli przede wszystkim no, armatochaubice Krab, które no, wprowadzane są na potrzeby sił zbrojnych RP, ale jak wiemy też, że pozyskała je między innymi Ukraina i mają one świetne opinie pochodzące właśnie z ukraińskiego frontu. Wprowadzamy no, w tym momencie bojowe wozy piechoty Borsuk, właśnie te, które mają zastąpić wspomniane przeze mnie BWP-1 służące w wojskach zmechanizowanych. Jest to absolutnie światowej klasy rozwiązanie. Wiemy, jak trudno jest zbudować tego typu system. Tutaj mamy na przykład przykład brytyjski. Brytyjczycy od kilkunastu lat zmagają się z tym, żeby zbudować no, efektywny bojowy wóz piechoty i mają z tym duże problemy. Mimo tutaj dużego sceptycyzmu polskiej stronie się to udało. Tak, mamy bardzo dobry, bardzo efektywny, sprawdzony system, który przeszedł różnorakie testy i tutaj oczywiście też powinniśmy dążyć do tego, żeby tą produkcję skalować. My mamy potężne braki we własnych wojskach lądowych, więc przede wszystkim no, większość tego sprzętu no, idzie na potrzeby nasze. No, ale ja uważam, że powinniśmy w tym momencie, jest takie zapotrzebowanie na rynku, że powinniśmy budować dodatkowe linie produkcyjne i też próbować zainteresowywać naszymi rozwiązaniami klientów eksportowych. Mamy wspomniane przeze mnie zestawy krótkiego zasięgu przeciwlotnicze Piorun. To jest też rozwiązanie absolutnie na poziomie światowym, którym na pewno moglibyśmy zainteresować zagranicznych odbiorców. Wreszcie no, polski przemysł mocny jest w domenie radarowej. Tutaj mamy świetne radary pasywne, między innymi produkowane przez Pitradwar, również światowej klasy rozwiązanie. No wreszcie nie powinniśmy tylko zwracać uwagę na ten przemysł, prawda, państwowy zgrupowany w PGZ, no ale też w przemysł prywatny, który naprawdę świetnie sobie radzi. No tutaj duża polska firma WB Electronics, prawda, która dostarcza światowej klasy rozwiązania bezzałogowe, też znowu na potrzeby Ukrainy, ale też całego szeregu klientów eksportowych. Ogromnie skaluje produkcję w tym momencie. Podnosi zdolności do produkcji nowych rozwiązań. Więc absolutnie my mamy na czym zarabiać. My mamy rozwiązania atrakcyjne dla potencjalnych klientów. Natomiast no, potrzeba jest też pewnie bardziej takiej proaktywnej, skoordynowanej polityki rządu, promującej właśnie no, te polskie rozwiązania za granicą. Dobrze, że są pierwsze sygnały, że takie myślenie się pojawia, ale no, z mojego doświadczenia wynika to, że braki są jeszcze bardzo duże.
1: Będziemy się temu przyglądać oczywiście, żeby państwo mieli jak najbardziej aktualne informacje. Tomasz Smura, Fundacja Płaskiego, z państwem dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję pięknie, kłaniam się.
2: Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 11.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zwrot w sprawie tak zwanych dwóch wież i błyskawiczna odpowiedź. Chodzi o plany należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna budowy wież

0: kierowców w centrum Warszawy. Drugi wątek sprawy to podejrzenie wręczenia korzyści majątkowej. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo uznała, że nie ma znamion czynu zabronionego. Prawnicy reprezentujący austriackiego biznesmena, który w tej sprawie jest pokrzywdzony, zapowiadają zażalenie na decyzję prokuratury. Upał powoli odpuszcza. Mieszkańcy zachodnich i północnych regionów już odpoczywają od gorącego powietrza. Skwar nadal leje się z nieba na wschodzie i południowym wschodzie, tu dziś do 36 stopni. Groźne mogą być też popołudniowe burze, zwłaszcza jutro.
1: Jutro na zachodzie zresztą pogoda wyraźnie chłodniejsza. Nie będzie tam sporo opadów deszczu, takich jednostajnych. Natomiast wschodnia i centralna część kraju będzie się mierzyła jutro z bardzo gwałtownymi zjawiskami, z silnymi burzami, intensywnymi nawalnymi opadami deszczu miejscami, gradobiciami, bardzo silnymi porywami wiatru do 100 km na godzinę, a lokalnie być może nawet jeszcze więcej.
0: Mówił nam Przemysław Makarewicz z IMGW. W ciągu ostatniej doby w związku z burzami strażacy mieli ponad 1700 interwencji. To ostatnie godziny na złożenie wniosku o wypłatę 800+ z wyrównaniem za czerwiec. Kto nie zdąży do północy, straci świadczenie. W całym kraju do tej pory wpłynęło prawie 4 300 000 wniosków na niemal 6,5 miliona dzieci, informuje Karol Jagielski z zachodniopomorskiego ZUS-u.
2: Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni taki wniosek przesłać, żeby zachować prawo do wyrównania właśnie za czerwiec. Mogą to zrobić przez aplikację MZUS, portal ZUS, portal Empatia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także przez bankowość internetową, jeśli bank obsługuje wniosek o świadczenie wychowawcze.
0: Termin nie dotyczy nowo narodzonych dzieci. Ich rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o wypłatę 800+. To dobry wybór, tak decyzję Roberta Lewandowskiego komentuje prezes honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. Kapitan reprezentacji Polski będzie grał w amerykańskim klubie Chicago Fire. Michał Listkiewicz podkreśla, że to silna liga, ale nie tylko to jest ważne.
3: Chicago to wiadomo drugie po Warszawie największe polskie miasto, jeśli chodzi o populację. Będzie miał tam masę kibiców na trybunach, będzie uwielbiany, będzie kochany. Wyobrażam sobie, jaka będzie walka o bilety na pierwszy mecz Roberta w Chicago Fire na chicagowskim stadionie.
0: Czekamy na pierwszy mecz. Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire już 16 lipca.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 11.33 prawie. Małgorzata Żuchowska, jesteśmy z Państwem. Czekamy na polityczne wydarzenie dnia. Kto wie, bo ma dojść do spotkania szefa NFZ-u, przepraszam bardzo, i minister zdrowia z panem premierem. Oczywiście zarzewiem tego sytuacja w szpitalu południowym. Czy posypią się głowy? Jesteśmy bardzo ciekawi, no bo przecież ktoś musi okazać się winny.
4: Komentarz.
5: Doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: No kogoś trzeba wskazać palcem. Kto to będzie pana zdaniem?
6: Nie wiem, kto to będzie w tym konkretnym momencie, ale na pewno chodzi o decyzje polityczne. Problemy są, mają charakter systemowy, problemy z polską służbą zdrowia. I te problemy mogą być rozwiązane tylko poprzez decyzje polityczne, poprzez zmiany ustawowe, poprzez wprowadzenie regulacji. Widzę, że to jest kolejny rząd, podobnie jak poprzedni, który jednak stara się unikać tego tematu zdrowotnego jak ognia. Nie widzę też, żeby jakaś wielka debata rozgorzała na temat tego, jak systemowo rozwiązać problemy, z którymi się borykamy, bo mamy służbę zdrowia mocno niedofinansowaną z jednej strony, z drugiej strony mamy lekarzy opłacanych lepiej niż w najbogatszych państwach Zachodu, no może poza Stanami Zjednoczonymi, więc jest tutaj potworna nierównowaga. Więc zmiana tego czy innego urzędnika, który działa w ramach przepisów, które istnieją, nie rozwiąże tego problemu, z którym mamy do czynienia, więc powinni to być politycy, ci, którzy powinni się za to zabrać, ale obawiam się, że rzeczywiście tutaj na poziomie politycznym tej zmiany nie będzie, bo tutaj minister zdrowia powinien przede wszystkim, pani minister zdrowia powinna bardziej aktywnie działać w tym kierunku i zaproponować rozwiązania ustawowe, systemowe, które nie będą tylko takim plastrem zlepianym na doraźnie czy jakimś lekiem zbijającym gorączkę, tylko czymś, co wyprowadzi tego naszego pacjenta, pacjentem jest służba zdrowia, długofalowo doprowadzi do lepszej sytuacji.
5: No tak, ale politycznie kogoś palcem trzeba wskazać. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi,

0: mówi, że odpowiedzialność ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia, a prezesa tej instytucji należy odwołać. Mówi pan o jakimś pomyśle na reformę służby zdrowia, zresztą obiecanym przez koalicję rządzącą. Wśród 100 postulatów były takie pomysły. Dlaczego? No mijają ile? 3 lata, tak? Za chwilę będziemy mieć 3 lata rządów koalicji rządzącej i nie ma żadnego projektu. Nie ma nawet pomysłu na jakąś radykalną reformę. Wiemy, że nie robi się tego tuż przed wyborami, bo może budzić emocje no, absolutnie niesprzyjające wyborczym planom na przykład koalicji rządzącej.
1: Mam wrażenie, że problemem jest to, że naprawdę zarówno Polska, jak i inne kraje wysoko rozwinięte nie mają dobrego rozwiązania. Mamy różne rozwiązania, które spróbują rzeczywiście doprowadzić do polepszenia sytuacji, ale państwa dużo bogatsze niż Polska również nie znalazły tutaj rozwiązania. W Polsce jest jakaś obawa. Trudno mi wytłumaczyć dlaczego, z jakiej przyczyny. Może obawa związana z tym, że jest to temat niezwykle skomplikowany, że zawsze będzie jakaś część, ktoś będzie niezadowolony z tej zmiany, która się dokona. Na pewno zrozumiała jest to obawa, ale z drugiej strony też popatrzmy od strony politycznej, od strony strategii politycznej. Wielu komentatorów zwraca uwagę na to, jak słaba jest pozycja ministra zdrowia w polskim rządzie. To nie jest takie eksponowane stanowisko. Stanowisko ministra zdrowia miała pani Leszczyna do któregoś momentu, później doszło do zmiany i teraz jest obsadzone przez osobę, która niewątpliwie ma doświadczenie i wiedzę techniczną, ale brakuje jej pozycji politycznej. To też wskazuje na to, że nasi politycy no jednak to zdrowie starają się jakoś doraźnie leczyć, ale boją się to otworzyć. I nie widzę też nawet tutaj ze strony opozycji, która też prawdopodobnie no ma duże nadzieje, patrząc na sondaże, na to, żeby przejąć władzę, żeby tutaj też był jakiś pomysł. Z czego to wynika? No, myślę, że z jednej strony naprawdę jest to trudny temat i zgadzam się z tą tezą, że nigdy nie znajdziemy takiego systemu, w którym każdemu będziemy mogli w optymalnym stopniu pomóc. Z drugiej strony mamy też problem z postrzeganiem czy z całą debatą, która jest prowadzona w Polsce. Tutaj jedna z głównych partii opozycyjnych domaga się obniżenia składki zdrowotnej. Bardzo dużo się mówi o tym, że dużo, za dużo płacimy tej składki. Z drugiej strony mamy niedofinansowane szpitale. No nie da się dwóch rzeczy połączyć, a jeżeli przy niskiej czy niższej składce zdrowotnej, bo są kraje, w których na zdrowie wydaje się dużo więcej niż my. Jeżeli chcemy mieć większą jakość, to gdzieś musimy zacząć oszczędzać. To też nie będzie się łączyło, znaczy też będzie spotka się z jakimś oporem. Pamiętajmy też o tym, że jak wygląda nasza struktura wydatków obecnie w Polsce. Mamy bardzo duże wydatki społeczne, których też nikt nie jest gotowy w żaden sposób ograniczać, bo to by było polityczne samobójstwo, jak wiemy. Mamy bardzo niski wiek emerytalny, 60-65 lat. Mamy gigantyczne wydatki na zbrojenia, które rzeczywiście są zrozumiałe i potrzebne. I myślę, co do tego istnieje generalnie konsensus, prawie 5% PKB. I mamy taką sytuację, że no gdzieś ta kołdra jednak staje się za krótka i w którymś momencie pojawi się problem. Może jeszcze nie teraz, bo mamy duży wzrost gospodarczy i w ten sposób możemy to jeszcze jakoś finansować. Ale myślę, że mamy ogólnie wśród wszystkich partii politycznych taką ogromną obawę przed tym, żeby mówić takie niewygodne prawdy wyborcom, bo wiemy, że to jest wyborczo rzeczywiście nie do obrony, a nasze społeczeństwo przyzwyczaiło się do tego, że od 10-15 lat mamy cały czas bardzo, bardzo wysoki wzrost poprawę jakości życia, no ale ten wzrost też pewnie będzie miał kiedyś swoje granice. Więc myślę, że to są przyczyny systemowe, przyczyny społeczne, również taka brak gotowości po stronie społeczeństwa, może brak wiary w to, że te pieniądze dodatkowo zadysponowane na służbę zdrowia byłyby sensownie wydane, no też w pewnym stopniu uzasadniony brak wiary. Ale jeżeli nie przezwyciężymy tych barier systemowych, no to tutaj rzeczywiście do jakiejś poprawy dojść nie może. Nie widzę, żeby tutaj też opozycja jakoś bardzo mocno się wyrywała z jakimiś takimi konstruktywnymi problemami.
0: No zawsze można obiecać skrócenie kolejek do lekarzy i tyle, i to wystarczy, bo to jakoś działa na naszą świadomość. Tylko pytanie jak, prawda?
1: Pytanie jak.
0: Nie słyszał pan w ostatnim czasie od kogoś jak? No pojawia się pomysł rejestracji. No ale to właściwie chyba wszystko w ostatnim czasie.
1: Na pewno mamy różne pomysły się pojawiają, ale słyszałem, dużo się mówi o tym, że niektóre

0: badania mają być ograniczone. Dużo się mówi o zarobkach lekarza, nie widzimy takich rozwiązań systemowych i też no, musimy pamiętać o tym, że my jako obywatele w pewnym sensie ponosimy za to odpowiedzialność, bo jeżeli nie będziemy żądać od polityków, żeby jednak w jakiś sposób to zmienili, nie będziemy też byli gotowi do tego, żeby wydać więcej na ochronę zdrowia. Nasze podatki są jednak mimo wszystko, mimo tego, że bardzo często narzekamy, są dużo niższe niż w Europie Zachodniej. Nakłady na służby zdrowia są niższe, wydatki są ogromne, więc tutaj musielibyśmy na poziomie społecznym prawdopodobnie.
1: Ale wie pan, my często tu rozmawiamy z panią Anną Gołębiską z Centrum imienia Adama Smitha, ona się zajmuje tym analitycznie i ona ma głęboką wiarę w naszą wspólną mądrość, że gdyby ktoś nam wytłumaczył, dlaczego ta stawka zdrowotna miałaby być wyższa, to byśmy to przyjęli. Gdybyśmy usłyszeli, dlaczego, co możemy mieć w zamian i dlaczego ta podwyżka jest potrzebna, to by do nas dotarło.
0: Znaczy, tak, tutaj jest słuszne jest to, że prawdopodobnie nie ma również wiary w to, że te pieniądze będą słusznie wydane. Generalnie widzimy w krajach postkomunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, że ta wiara w państwo jest taka ograniczona i są ku temu słuszne powody. To nie jest, nie mamy takiej sytuacji jak w Skandynawii, gdzie rzeczywiście wiemy, że prawdopodobnie te pieniądze będą w jakiś sposób systemowo w miarę sensownie wydane. Więc ja to rozumiem. Z drugiej strony nie podzielam takiej wiary w jakąś naszą zbiorową mądrość. Jednak mam wrażenie, że tutaj od strony politologicznej mamy teorię, która mówi o tym tak zwaną economic voting, głosowanie ekonomicznego, która wskazuje na to, że raczej zastanawiamy się nad tym, co nam przyniesie konkretnie, czyli żyjemy lepiej niż 4 lata temu, porównujemy sytuację i w dzisiejszych czasach, które jednak są naznaczone szybkim rozprzestrzenianiem różnych informacji, tworzeniem różnych takich wrażeń też, szybką zmianą emocji, myślę, że taki racjonalny argument, bardzo ciężko byłoby temu argumentowi się przebić. Ale z drugiej strony też, i tutaj należy krytyka w stronę polityków, nie mamy odważnych polityków, którzy by wychodzili z takimi postulatami, rzeczywiście mówili.
1: Nie no, mamy słowo Mira Mencena, który mówi, że powinniśmy płacić za opiekę zdrowotną i za szkołę. Mamy.
0: No tak, ale to powinniśmy płacić nie poprzez, nie systemowo, tylko powinniśmy płacić indywidualnie.
1: Z własnej kieszeni, jeżeli, no to jest jeszcze bardziej ryzykowne, a przez to jeszcze bardziej odważne, proszę bardzo.
0: Ten dyskurs jest, dlatego nie dziwi mnie to, że ten dyskurs znajduje bardzo dużo poparcia wśród bardzo młodych ludzi, którzy rzeczywiście nie mają problemów zdrowotnych, nie mają może jeszcze dzieci, więc to jeżeli ma się 20 lat i ma się bardzo mocne zdrowie, myślę, że to jest taki bardzo ciekawy argument, albo jeżeli ma się 40 lat i ma się bardzo dużo pieniędzy, to też może być argument atrakcyjny. W ten sposób to mniej więcej
1: albo ma się 30 parę lat, jest się na kontrakcie, a nie na umowie o pracę, w związku z tym ma się mniejsze koszty pracy. I to wie, jest, prawda? Tak, więcej środków do dyspozycji, a potem problem się pojawia. A właśnie, problem się pojawia wtedy, kiedy zbliżamy się do wieku emerytalnego i zaczynamy liczyć wysokość swoich świadczeń. To wtedy zmieniamy zdanie.
0: Tak. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których partia pana Mencena ma bardzo wysokie poparcie wśród młodych osób i wraz z wiekiem widzimy drastyczny spadek poparcia. W takich najstarszych grupach wiekowych liczą się praktycznie tylko dwie największe formacje, Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, które mają bardziej klasyczne może podejście do tych tematów. Mamy z drugiej strony kilka pomysłów z lewicy, ze strony partii Razem są różne pomysły też w tym kierunku, czy ze strony Nowej Lewicy, która też dyskutuje, ale nie może się przebić w rządzie z tym pomysłem podniesienia składki zdrowotnej, no bo to jest, pomysł jest rzeczywiście, tutaj jeżeli chodzi o Sławomira Mencena, on to stawia jasno. Musimy się zdecydować, albo płacimy to z własnej kieszeni i kiedyś będziemy w wieku 65, 70 czy 80 lat mieli poważny problem, bo tak to działa również w krajach zachodnich, że jeżeli mamy ubezpieczenia prywatne, na przykład w systemie niemieckim mamy system państwowy, system prywatny i okazuje się nagle, że po przejściu na emeryturę te stawki wzrastają, one się stają komercyjne i to jest po prostu w tym momencie do ubezpieczenia nieopłacalne. A z drugiej strony możemy się zdecydować na państwo, ale to musimy mieć to zaufanie do państwa.
1: O, zasadniczy problem, może na kolejną rozmowę, bo już, prawda, albo na długą debatę, zaufanie do państwa. Profesor Kamil Marcinkiewicz z państwem, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: O 14.30 nasza uwaga powędruje na trawiaste korty Wimbledonu, bo tam Iga Świątek rozpoczyna bój o drugie zwycięstwo w tym turnieju, o obronę tytułu. Pierwszy mecz Taylor Townsend. Maciej Trąbski, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam.
1: Jakie szanse?

0: daje pan Idze Świątek w tym turnieju? Najprostsze chyba pytanie.
1: Tak, tak, bardzo proste.
0: I bardzo trudne. Jedno,
1: tak, i bardzo trudne. Ja nawet wczoraj właśnie pisząc tekst u nas na łamach Przeglądu Sportowego i Onetu, pisałem, że gdyby nie to zwycięstwo w zeszłym roku i Igi Świątek na Wimbledonie, to sprawa byłaby mimo wszystko dość łatwa, bo Iga sama wielokrotnie wspominała w poprzednich edycjach Wimbledonu przed nimi i po nich, że tej trawy na razie jeszcze nie rozumie, a na pewno nie tak jak chociażby mączkę, że to jest bardzo wymagająca nawierzchnia. Ja od siebie też mogę dodać, że to jest też wymagająca nawierzchnia z tego powodu, że tenisiści po prostu mają ekstremalnie mało czasu na dostosowanie się do niej, a ona jest też śliska, jest miękka, jest też z tego powodu kontuzjogenna. To jest też półmetek sezonu, więc ci tenisiści muszą...
0: Widzieliśmy, co się przydarzyło w Marii Chwalińskiej, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Dlatego to jest po prostu bardzo skomplikowany turniej pod każdym względem i dlatego tak trudno go wygrać i dlatego też myślę sprawia tak wiele satysfakcji i radości tym tenisistom, którzy go ostatecznie wygrywają. Więc wracając do pytania, to jest naprawdę bardzo, bardzo duża niewiadoma, jeśli chodzi o Igę. W zeszłym roku wygrała. W tym roku, no, w ostatnich tygodniach czy miesiącach niestety ta jej forma pozostaje zagadką, szczególnie na trawie, bo zagrała tylko jeden mecz w Niemczech, w Bad Homburg i go przegrała z Emmą Navarro. Także no, przed tym dzisiejszym meczem i przed całym turniejem przy Idze po prostu no, trzeba postawić taki spory znak zapytania.
0: Zwłaszcza, że ona sama zwraca uwagę, że problem nie tkwi w tym, że nie pamięta jak się wygrywa, czy nie pamięta jak się gra w tenisa, tylko gdzieś w głowie to tkwi i jest nie do przełamania.
1: Tak, tak, właśnie. I ona nawet właśnie też podczas tej wspomnianej konferencji prasowej po meczu z Martą Kostiuk w Paryżu powiedziała takie zdanie, że no ona sama musi to gdzieś w swojej głowie przełamać. To może potrwać tydzień, może potrwać miesiąc, może sezon, a może dłużej. Ale ona sama musi się z tym uporać. I ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych diagnoz, które Iga sama sobie zrobiła w ostatnim czasie. I myślę, że no my też musimy głównie przez pryzmat tego, co powiedziała, patrzeć na te jej kolejne występy, bo ona po prostu próbuje przełamać jakąś taką swoją wewnętrzną niemoc. No i musimy po prostu być cierpliwi i czekać na to, co się wydarzy w kolejnych tygodniach i miesiącach.
0: Magdalena przegrała z Mirą Andrzejewą, Magdalena Fręk przegrała z Rosjanką Anną Kalińską, Maja Chwalińska, no... Z wielkim żalem patrzyłam na to, co się dzieje przy piłce meczowej. Właściwie się pośliznęła, skręciła nogę, ale sama potem mówi, że przegrała ze skurczami całego organizmu, a nie tylko ze stopą. No i jeszcze Kamil Majchrzak dzisiaj. To też jest ten zawodnik, za którego wyjątkowo mocno trzymam kciuki.
1: Oczywiście, oczywiście.
0: No jeśli w ogóle za wszystkich trzymam, ale za niego wyjątkowo.
1: Tak, tak, no ta jego historia to jest, myślę, że gdyby jemu udało się na przykład tutaj dojść jeszcze wyżej niż na przykład rok temu, to myślę, że to jest absolutnie historia filmowa i to co Kamil wyczynia, to co zrobił po tej przerwie, po tej karze, no myślę, że to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja też kilka razy miałem przyjemność rozmawiać oficjalnie w wywiadach z Kamilem i to jest naprawdę fantastyczny i człowiek prywatnie i tenisista. Niesamowity hart ducha, bo ja też zawsze powtarzam, bo widziałem też to w innych sytuacjach, że w momencie, kiedy tenisista czy tenisistka musi odrabiać, budować ranking na nowo i przechodzić te wszystkie mikroturnieje, w których ci tenisiści często grają od zawsze w tych samych, bo nie stać ich na to, żeby wyjechać gdzie indziej i oni po prostu w tych swoich lokalnych turniejach są rewelacyjni. I taki Kamil, który musi podróżować po całym świecie i ten ranking odrabiać, odbudowywać, musi też się uporać właśnie z takimi lokalnymi, bardzo dobrymi tenisistami, którzy po prostu zęby na tych swoich kortach zjedli. I on ten ranking mimo wszystko był w stanie odbudować. zagrał wtedy też jakąś niepojętą liczbę meczów w tym jednym sezonie, kiedy właśnie udało mu się z rankingu

0: dosłownie zerowego odrobić straty i przecież w błyskawicznym tempie grać w kwalifikacjach wielkoszlemowych. Także no ja się tutaj absolutnie podpisuję obiema rękami, że Kamil fantastyczny człowiek, tenisista i ta jego historia jest rewelacyjna i mam nadzieję, że po prostu dzisiaj że dzisiaj wygra i awansuje do kolejnej rundy i będziemy mogli się dalej cieszyć jego grą, która na trawie jest fantastyczna.
1: No to panie redaktorze, zaciskamy kciuki. Proszę kogoś, poprosi, żeby rozłączył telefon, przez który pan rozmawia. O 12:00 Kamil Majchrzak zaczyna, o 14:30 Iga Świątek. No, pozostańmy w tych sportowych emocjach. Maciej Trąbski, dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: A z nami Dariusz Tuzimek, dziennikarz sportowy, także już za chwilę, znaczy, o, już jest. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Trochę większa piłeczka, ale równie pasjonująca. Uśmiecham się, bo Mistrzostwa Świata bez Niemców, bez Holendrów, co się wydarzyło?
2: No tak, to na pewno wielka niespodzianka, bo to dwie wielkie, znane marki, wielkie firmy, nawet gdyby doszło do tego, że na końcu w finale spotkaliby się Niemcy z Holendrami, to na pewno byłoby tak, że nikt by nie był tym zdumiony. A tutaj jednej nocy ci, którzy przespali te mecze i nie widzieli, to okazuje się, że jednej nocy nie ma już Niemców i nie ma Holendrów. To na pewno duża niespodzianka. Aczkolwiek w przypadku Niemców nie powiedziałbym, że niezasłużona, że jednak grali w tym turnieju dużo poniżej swoich możliwości, dużo poniżej oczekiwań, jakie są w Niemczech. No i rzuty karne to tak zawsze jest, trochę w tym loterii, trochę potrzeba szczęścia, trochę trzymania nerwów na wozy i to się Niemcom na pewno nie udało. No i teraz pytanie, co dalej robić, bo wielki trener, którego chcą najlepsze kluby na świecie, Jürgen Klopp, tylko czeka na to, żeby dostać tę ofertę z Federacji Niemieckiej po ewentualnym zwolnieniu Juliana Nagelsmana.
1: A myśli pan, że dojdzie do tego, że taka będzie konsekwencja?
2: Myślę, że tak. Już w Niemczech jest wielka burza. Nagelsmann ma kontrakt do Mistrzostw Europy 28. Wydawało się, że to trener młodego pokolenia. Ale Niemcy, przypomnijmy, no bo tak się mówi, że Niemcy mają piękną tradycję, bo wygrali jeszcze mundial w 2014 roku, ale od tego 2014 roku idzie im bardzo źle, bardzo słabo. W dwóch kolejnych mundialach w ogóle nie wyszli z grupy. W tym roku, w tej edycji wyszli z grupy, no ale przy tak rozdmuchanym mundialu z takiej dziwnej ilości liczby drużyn, no to nie jest to jakimś dużym wyczynem. No na pewno Niemcy są dużym rozczarowaniem.
1: Pan jest ekspertem, zajmuje się pan zawodowo swoją pasją, także jest pan szczęściarzem przez to, ale zastanawiam się, czy takie mistrzostwa jak te, rozbudowane z udziałem drużyn takich jak Republika Zielonego Przylądka czy Curaçao, jakbyśmy nie wymawiali nazwy tego państwa, no właśnie nie krąży panu szybciej krew, jak widzi pan, że męczą się świetni rywale z bramkarzem Iranu na przykład, albo że Hiszpanie remisują ze słabą drużyną, przynajmniej teoretycznie od nich znacznie gorszą. To jest jakieś nowe oblicze tego sportu.
2: Ja myślę, że to jest nowe oblicze strony finansowej tego, co się dzieje. FIFA jest organizacją, która szuka takich rozwiązań, które im przynoszą, które można monetyzować. Wiadomo, że większa liczba meczów, to więcej ludzi na stadionach w sumie, większe przychody z dnia meczowego, większe przychody z praw telewizyjnych.
1: Przerwy na nawadnianie, prawda? Jeden z dziennikarzy zwraca uwagę. Dość irytujące, bo nawet w deszczu, prawda? Ale dziennikarze zwracają uwagę, że sędzia nie patrzy na to, czy każdy z zawodników już wziął łyk wody, tylko czy się skończyły reklamy w telewizji.
2: No tak, oczywiście, to w sumie o to chodzi. No, doszło do tego, że mundial, który jest istotą Mistrzostwa Świata, czyli spotkanie najlepszych drużyn na świecie, takich najlepszych, no stało się czymś w rodzaju takiego etnograficznego festynu, czyli poznajemy różne style gry piłki nożnej od Azji po Amerykę Północną i ja nie mam takiego poczucia, że ten mundial mnie już troszkę mnie zmęczył. A widać, jak mistrzostwa bardzo przyspieszyły.

0: były teraz, jak się skończyła faza grupowa, doszło do tej rundy pucharowej, kiedy przegrywający odpada. Zaczęły się nerwy, zaczęły się niespodzianki i znowu...
1: Skończyła się koniunktura na boisku, prawda? Że tutaj sobie zremisujemy, bo jak zremisujemy, to my przejdziemy, a pozostali odpadną. No tak, ale to jest taka gra pozaboiskowa, stara jak świat światem.
0: Tak, tak, oczywiście. I mnie trochę brakowało tego właśnie, tych meczów o stawkę. W wielu tych meczach było widać, że no, reprezentacja outsidera gra z wielkim faworytem. To się w klubowym futbolu nie zdarza, bo drużyny z Ligi Mistrzów nie grają z drużynami z Ligi Konferencji, gdzie na przykład konkurują polskie drużyny, prawda? A na poziomie mundialu to się wydarzyło, no ale tu znowu wracamy do tego, do tej monetyzacji, do zarabiania pieniędzy, do tego, że futbol stał się po prostu jednym wielkim biznesem, że zrobiło się z meczu, który miał zawsze dwie połowy, zrobiły się teraz cztery kwarty, czyli tak bardzo po amerykańsku, czyli robimy coś, co się daje sprzedawać, co się daje monetyzować. Nie mam takiego poczucia, że to jest... Ja jestem rozczarowany tą
1: ale
0: formą.
1: Wie pan, gdyby te starcia Tytanów ze słabeuszami były skazane na oczywisty wynik, to ja bym się z panem zgodziła. Ale tak jak mówię, jak Hiszpania remisuje 0-0 ze słabiakiem na przykład i właściwie jest tylko chyba jeden wynik taki 7-1, tak? Niemcy wygrali, tak? Dobrze pamiętam? Nie z Wyspami Zielonego Przylądka, tylko dobrze, nie, nie, ale był taki wynik 7-1.
0: Powiem szczerze, że mi też umyka już kto z kim grał, bo tych meczów było tak dużo, zagrano 104 mecze tylko po to, żeby wyeliminować 16. Oczywiście my wszyscy lubimy niespodzianki, a z drugiej strony też lubimy patrzeć na najlepszych piłkarzy na świecie, tak? Czyli no, przy całym szacunku, ale w nocy na spotkanie Arabii Saudyjskiej, na przykład, nie wiem, z Iranem, bym nie wstał, prawda? To nie, czekam na dzisiaj na mecz Francuzów, czekam na mecz Norwegów, czekałem wczoraj na mecz Niemców, Holendrów, tak, to lubię też trochę tej jakości, tej dobrej piłki w piłce, żeby to nie był tylko taki festiwal etnograficzny, gdzie poznajemy różne style gry, poznajemy różne kultury, tylko też, żeby było trochę
1: etnograficzny. No dobrze, no to mamy dziś Norwegia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Francja, Szwecja, Meksyk, Ekwador i na te mecze już pan wstanie albo się nie położy z pewnością.
0: Na pewno obejrzę, Norwegia jest o bardzo sensownej godzinie, czyli o 19 obejrzę nie tylko dla Haranda, tylko w ogóle dla stylu gry. No i Francuzów koniecznie dzisiaj, nie wszyscy oglądają Francuzów, bo to mogą być mistrzowie świata.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz.
0: Dziękuję
1: Dariusz
0: bardzo.
1: Tuzimek z nami o mundialu, a więcej o tej większej piłce pasjonującej, układającej ludziom życiorysy i plan dnia, tym razem w ekonomicznym aspekcie w magazynie Saldo po godzinie 12.30. Już teraz zapraszam w imieniu Marka Klapy. Za chwilę suma wydarzeń w Polskim Radiu 24, a ja dziękuję państwu za uwagę. Spokojnego dnia.
2: Reklama.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Próby uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia. Premier rozmawiał z szefem NFZ-u. Chodzi o zarobki i czas pracy lekarzy. Za chwilę relacja naszego reportera. Później niebezpieczna pogoda. Po burzach, zgodnie z prognozami, przyszły gwałtowne burze. Strażacy informują o zniszczeniach i poszkodowanych. Mamy raport z ostatniej doby. Jak zwykle w południe będzie też o sporcie. Iga Świątek rozpoczyna grę w Wimbledonie. Wiemy też, gdzie po odejściu z Barcelony zagra Robert Lewandowski. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Kominy płacowe, finanse i czas pracy lekarzy. Między innymi o tym premier rozmawiał z prezesem NFZ-u. To pokłosie sprawy lekarza milionera, który kierując SOR-em warszawskiego szpitala bez specjalizacji tylko w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj. Lada moment rusza posiedzenie rządu, to oznacza, że spotkanie Donalda Tuska z Filipem Nowakiem prawdopodobnie już za nami. Powiedz, czy znamy wnioski z tych rozmów?
2: Oficjalne komunikaty po tym spotkaniu z szefostwem NFZ-u jeszcze nie padły, ale w kuluarach mówi się, że była to rozmowa o przyszłości całego systemu i o samej pozycji prezesa funduszu. Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u tonuje jednak nastroje. Na antenie TVP Info podkreślał, że tego typu spotkania na najwyższym szczeblu to standardowa procedura, która pozwala rządowi ustalić wspólną strategię przed pokazaniem opinii publicznej gotowych projektów ustaw.
3: Przed ogłoszeniem publicznie pewnych zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia, do takiego spotkania jeszcze też zawsze dochodzi po to, żeby podsumować te prace i wytyczyć sobie pewnego rodzaju punkty komunikacyjne. Komunikacja, jak pan redaktor dobrze wie, jest bardzo ważna, tak żeby nie budziło wątpliwości to, co rząd chce zrobić, jakie ma intencje.
2: A intencje premiera są jasne. System potrzebuje natychmiastowego uszczelnienia. Impulsem do zmian stał się przypadek właśnie z warszawskiego szpitala południowego, gdzie koordynator oddziału ratunkowego, będący lekarzem bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Doniesienia te zbiegły się w czasie ze wstępnymi ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała, że w jednym z wojewódzkich stacji pogotowia medyk pracował prawie 490 godzin w miesiącu, czyli średnio 17 godzin na dobę. Inny lekarz dyżurował przez 120 godzin bez przerwy. Problem dotyczy głównie kontraktów, na których pracuje ponad 70% lekarzy w Polsce. Ta formuła nie podlega przepisom kodeksu pracy, przez co czas pracy nie jest odgórnie limitowany. Premier Donald Tusk zapowiedział, że państwo wykorzysta te dane do głębokiej reformy ochrony zdrowia.
4: Będziemy konsekwentnie też realizowali ustalenia kontroli NIK-u. Ona będzie kontynuowana i będzie badaniem systemowym, nie tylko będzie chodziło o poszczególne nadużycia, ale o wady systemu, który umożliwia takie nadużycia. Jest to efekt złych rozwiązań systemowych, ale też czasami nieprzyzwoitości niektórych ludzi. Braku kontroli też.
2: Teraz cała uwaga przenosi się na zaplanowane na godzinę 12 posiedzenie rządu. Choć w oficjalnym porządku obrad królują inne tematy, w tym nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim oraz powołanie nowego pełnomocnika rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, to temat zdrowia wisi w powietrzu. I premier może się do tego tematu odnieść przed lub po zakończeniu posiedzenia.
1: O zdrowiu przed posiedzeniem rządu. Przypomnijmy, czas pracy lekarzy i finanse systemu ochrony zdrowia. O tym miał rozmawiać premier z szefem NFZ-u i ministrą zdrowia. Czekamy na szczegóły za relację. Dziękujemy Piotrowi Durysowi. O szukanie winnych sytuacji w szpitalu południowym pytaliśmy naszego gościa. Zdaniem profesora Mikołaja Tomaszyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, szef NFZ-u odpowiada za zarządzanie ochroną zdrowia, ale tylko częściowo.
5: Bo przypomnę, że mamy właściciela, mamy w imieniu właściciela działający zarząd, radę nadzorczą, ale również w tej całej układance mamy tego, który bezpośrednio przy pacjencie jest, czyli mówimy o pielęgniarkach, jak również o lekarzach. I tutaj w tej całej sytuacji wydaje mi się, że zabrakło po prostu pewnej przyzwoitości, to jest pierwsze, a drugie, no teraz też chciałbym uniknąć i takiej sytuacji, w której wydajemy dziecko z kąpielą, no bo proszę przypomnieć sobie, że jakiś czas temu przez Polskę przetaczały się protesty medyków, którzy grozili tym, że uciekną z naszego kraju za granicę, ponieważ tam mają lepsze warunki pracy. No i groził tutaj w Polsce realny problem niedoboru siły medycznej w polskich szpitalach. W związku z tym jest to kilkanaście dylematów do rozwiązania w trudnej sytuacji, w której się

0: znaleźliśmy.
1: Tak mówił nam profesor Mikołaj Tomaszyk i takie komentarze zbieramy też na polskieradio24.pl. Za strażakami i kolejarzami pracowita doba. Powód? Niebezpieczna i gwałtowna pogoda. Zgodnie z prognozami, po rekordowej fali upałów przyszły gwałtowne burze. Tylko wczoraj strażacy interweniowali ponad 1700 razy. Pogoda dała się we znaki także kolejarzom. W studiu ze mną Aleksander Przoniak, który śledzi sytuację. Olku, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co się działo, gdzie było najtrudniej i jakie są prognozy na te kolejne dni?
2: Rzeczywiście ostatnia doba dla strażaków była bardzo pracowita, szczególnie na południu Polski. Tutaj strażacy najbardziej obciążeni to byli ci ze Śląska. Brygadier Karol Krocie z Biura Prasowego Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że strażacy przede wszystkim usuwali skutki burz i intensywnych opadów deszczu.
3: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Tam odnotowaliśmy tych zdarzeń około 1000. W pozostałych województwach sytuacja wyglądała na w miarę spokojną, co nie znaczy, że tych interwencji nie było. Oczywiście były osoby poszkodowane, były uszkodzone dachy, były też zalane posesje. Także no, standardowe działania strażacy prowadzili, jeżeli chodzi o zdarzenia związane z silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu.
2: Jeśli chodzi o kolej, w tej chwili nie ma już tylu usterek, ile odnotowano w niedzielę, czy choćby wczoraj, ale nadal występują utrudnienia w ruchu. Problemy z ruchem kolejowym zanotowano między innymi w Rybniku, a także na warszawskim węźle kolejowym. Tutaj pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami, a jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych w Warszawie, przyczyną tych utrudnień jest to, że w Warszawie zepsuł się pociąg.
4: Opóźnienia pociągów do około 30 minut notujemy w tej chwili również na warszawskim węźle kolejowym. Został uszkodzony pantograf na pociągu szybkiej kolei miejskiej po godzinie 8 na stacji Warszawa-Powiśle. W tej chwili pociąg został już ściągnięty z toru, ale tor numer 3 był zablokowany i z tego powodu pociągi jadące w kierunku wschodnim były kierowane przez Warszawę Centralną.
2: Wiele wskazuje na to, że obniżająca się temperatura doprowadzi do tego, że ruch na sieci kolejowej wróci do normy. Kolejarze mówią, że wysokie temperatury z jednej strony powodowały usterki sieci trakcyjnej, z drugiej zaś strony powodowały tak zwane wyboczenia torów, które w nocy trzeba usuwać. Wiele wskazuje, że odpoczniemy od tych rekordowych wysokich temperatur, a także od gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Przede wszystkim właśnie od ekstremalnego upału. Jak mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, burze i opady deszczu będą jednak towarzyszyć nam jeszcze dziś i jutro.
5: Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na wschodzie, na południu i w centrum, a wieczorem także na południowym zachodzie kraju spodziewamy się burz lokalnie z gradem. Podczas tych burz wysokość opadów wyniesie do 20-30 mm, ale w rejonach podgórskich Małopolski, Śląska oraz Podkarpacia, a także na zachodzie kraju do 40 mm.
2: A co w tej chwili jest trudne do wyobrażenia, ale tak jest. Z prognoz pogody wynika, że w weekend temperatura spadnie do nawet 18 stopni.
1: A później na horyzoncie podobno jest kolejna fala upałów.
2: Podobno, tak.
1: Zobaczymy, jak będzie. Dynamiczna pogoda i jej skutki, o informacje o wydanych alertach i utrudnieniach na kolei pytaliśmy Aleksandra Przoniaka. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: A tragicznymi skutkami weekendowych upałów zajmie się prokuratura. Chodzi o śledztwo w sprawie śmierci dwóch kolarzy, którzy w niedzielę brali udział w amatorskim wyścigu Poland Bike Marathon w Markach pod Warszawą. Na metę nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Jednego z poszukiwanych, 30-letniego rowerzystę, odnaleziono w niedzielę, ale nie udało się go uratować. Ciało drugiego zaginionego, 71-latka, odnaleziono wczoraj rano. Szczegóły zna Witold Banach.
6: Po zbadaniu przez biegłych ciał zmarłych uczestników zawodów i ustaleniu przyczyn zgonu do pracy przystąpi prokurator, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
7: Prokuratura czeka na materiały z policji, tak żeby móc wszcząć śledztwo i to śledztwo będzie wszczęte w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
6: Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski uważa, że organizatorzy zawodów podjęli bardzo duże ryzyko, zezwalając na start przy temperaturze około 40 stopni.
8: W rzeczywistości ta temperatura jest dużo wyższa, bo asfalt

0: Czy beton nabiera jeszcze większych temperatur? Jeżeli to jest jeszcze długotrwały wysiłek, no to może to skończyć się źle.
1: Paweł Grzesiowski apeluje przy okazji, by organizatorzy imprez masowych na świeżym powietrzu uwzględniali warunki atmosferyczne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń.
3: Po pogodzie wracamy do polityki. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości w centrum Warszawy i potencjalne wręczanie korzyści majątkowych. Ostatnio w tej sprawie zeznawał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Łączymy się z Michałem Fabisiakiem, który jest w Sejmie. Michale, witaj. Sprawa nie jest nowa, ale decyzja prokuratury o jej umorzeniu już tak. Powiedz, co mówią politycy.
4: Posłowie koalicji rządowej przyznają, że są rozczarowani i zaskoczeni decyzją prokuratury. Tłumaczą, że treść nagrania, czy nagrań, z którymi mogliśmy się zapoznać kilka lat temu, no, że one nie pozostawiają złudzeń, że w tej sprawie, zdaniem posłów koalicji rządowej, doszło do przekroczenia przepisów. Dlatego tym bardziej niezrozumiała jest, jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, decyzja śledczych.
5: Nie, ja nie chcę tego w tej chwili rozstrzygać. Ja jestem zdziwiony, zaskoczony, bo tak jak mówię, nagrania słyszałem, wiem co tam padało i z drugiej ta decyzja oczywiście musi mnie zaskakiwać, jak każdego zresztą zdrowo myślącego człowieka.
4: No, zdaniem rządzących działania prokuratury są wynikiem zabetonowania jej przez Zbigniewa Ziobrę. Taką tezę stawia wspomniany poseł Konwiński, ale również marszałek senior Marek Sawicki z PSL.
6: Jaka prokuratura, takie śledztwo? Przypomnę, że prokuraturę przez 10 lat przestało Zbigniew Ziobro, że miała ona być prokuraturą w pełni podporządkowaną partii politycznej. I dzisiaj widać wyraźnie, że realizuje zlecenia PiS-u, a nie wykonywanie prawa karnego. Prokuratura co chce, to puszcza do sądów, czego nie chce, trzyma.
4: Z takim stawianiem sprawy nie zgadza się opozycja. Michał Urbaniak z Konfederacji uważa, że prokuratura podjęła taką decyzję, bo widocznie uznała, że ta sprawa nie nosi znamion przestępstwa.
7: O ile pamiętam tę sprawę, to tam nie było raczej znamion przestępstwa. Wątpliwości moralne możemy mieć co do działań Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast nie zawsze muszą one być przestępcze, tak? I często wcale nie są. W ogóle nie traktowałbym tutaj takiego zarzutu, że to ziobrowscy prokuratorzy coś zrobili jako poważnego.
4: Podobnie uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem od początku działania śledczych w tej sprawie były motywowane politycznie. Tak uważa senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz.
8: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim. Umorzenie tej sprawy pokazuje jednoznacznie, że tak KO-wcy, jak Żurkowcy, Bodnarowcy, Giertychowcy nie mieli nic konstruktywnego do powiedzenia.
4: Sprawę skomentował już także pełnomocnik Geralda Birfelnera, Jacek Dibuła. Wskazał, że należało się spodziewać umorzenia śledztwa, bo podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, jak tłumaczył, prokuratura uchylała niemal wszystkie pytania pełnomocników pokrzywdzonego. Zapowiedział też złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Przypomnę, że sprawa dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wież na należące do powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością spółki Srebrna Działce w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowania tej inwestycji. Prokuratura stwierdziła jednak, że nie ma znamion czynu zabronionego. Szczegółowe podstawy umorzenia tego śledztwa ma podać po sporządzeniu tłumaczenia na język niemiecki.
3: Koniec śledztwa w sprawie dwóch wież. Polityczne komentarze w tej sprawie zbiera dla nas Michał Fabisiak. Michale, do usłyszenia. 30-40 groszy drożej na litrze. Takiej podwyżki na stacjach benzynowych według ekspertów od jutra powinni spodziewać się kierowcy. Tego dnia przestanie obowiązywać pakiet CPN, czyli interwencyjny pakiet ceny paliw niżej. Ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski uspokajał na naszej antenie, że obecnie ropa jest dużo tańsza niż w czasie kulminacji wojny na Bliskim Wschodzie.
9: ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu. W porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie.

0: na początku wojny na Bliskim Wschodzie. Gdyby nie ten pakiet CPN, przekraczałyby pewnie 9 zł za litr. Teraz te regulowane ceny są w obszarze między 6 a 7 zł. Z dodatkiem 30-40 groszy, no to można policzyć, ile to będzie wychodziło dla danego paliwa.
1: W ostatnim dniu programu CPN za benzynę bezołowiową na

0: Pewne są losy kolejnej rundy amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych. Donald Trump twierdzi, że dojdzie do nich dziś w Katarze, ale Irańczycy są odmiennego zdania. Więcej w redakcji Mileny Rashid-Szechab.
1: O tym, że spotkanie ma się odbyć w stolicy Kataru, poinformował wczoraj Biały Dom, ogłaszając, że do Dohy jadą wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner. Wcześniej Donald Trump napisał na swojej platformie społecznościowej, że Iran wystąpił z prośbą o rozmowy i że odbędą się one w Dosze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczyło jakimkolwiek planowanym spotkaniom z amerykańskimi wysłannikami, ale potwierdziło, że irańska delegacja wybiera się do Kataru. Ma tam jednak zająć się kwestią odmrożenia 6 miliardów irańskich aktywów. Mimo to Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami wczoraj wieczorem obstawał, że spotkanie się odbędzie i będzie ono, jak powiedział, może ważne, może nie. Milena Rashid-Szechab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Po tym jak Waszyngton i Teheran podpisały w połowie czerwca memorandum o porozumieniu, obie strony dały sobie 60 dni na przeprowadzenie rozmów pokojowych. Po weekendowej eskalacji działań wojennych zawieszenie broni zawisło na włosku, a o naruszenie go obwiniali się nawzajem Irańczycy i Amerykanie. W magazynie spoglądamy na inny trwający konflikt. Niemal 1000 razy Rosja ostrzelała minionej nocy Zaporoże. Rosyjskie drony i pociski eksplodowały też w innych regionach Ukrainy. Natomiast Ukraińcy wysłali bojowe drony w kierunku Moskwy, Tuły, Riazania i na okupowany przez Rosjan Krym. Informacje na ten temat śledzi Maciej Jastrzębski.
2: Siły zbrojne Ukrainy podały, że po rosyjskim ostrzale Zaporoża 3 osoby nie żyją, a 18 jest rannych. Rosyjska artyleria ostrzelała również obwód chersoński. Tam 11 osób jest rannych. 4 osoby zostały ranne po rosyjskim ataku w obwodzie donieckim. W Kijowie policzono, że Rosjanie atakowali ukraińskie pozycje obronne 227 razy. Ukraińcy nie pozostali dłużni. Wysłali do Rosji ponad 400 dronów, z których prawie 60 doleciało do aglomeracji moskiewskiej. Nie ma informacji o stratach. Agresor czasowo wstrzymał ruch na stołecznych lotniskach. Lokalne serwisy informacyjne podają, że ukraińskie drony eksplodowały na okupowanym Krymie oraz w rejonach Tuły, Noworosyjska i Riazania. Również nie ma informacji o stratach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W Monako trwa obława na mężczyznę, który wczoraj wieczorem doprowadził do eksplozji w budynku mieszkalnym. W ataku cierpiał ukraiński oligarcha oraz dwie bliskie mu osoby. Według nieoficjalnych informacji śledczy na tym etapie nie traktują jako zamachu o charakterze terrorystycznym, badają za to wątek zleconej próby zabójstwa. Sprawę śledzi Stefan Folzer.
3: Mężczyzna, który pozostawił plecak z ładunkiem wybuchowym, miał po ataku przekroczyć granicę z Francją. Media opublikowały zdjęcie podejrzanego zarejestrowane przez kamery monitoringu, jednak jego tożsamość nadal pozostaje nieznana. Służby Monako wspierają w obławie francuscy żandarmi. Jak podają media, celem ataku miał być oligarcha Wadym Jermołajew. 58-letni mężczyzna oraz jego partnerka trafili pod opiekę francuskich lekarzy z poważnymi obrażeniami. Lżejszych obrażeń doznał towarzyszący im 13-latek. Francuskie media przedstawiają Jermołajewa jako jednego z najbogatszych ludzi na Ukrainie, który zbudował majątek m.in. na handlu winem na Krymie i był podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy. W ostatnich latach oligarcha miał zrzec się ukraińskiego obywatelstwa i przenieść się na Lazurowe Wybrzeże, za co ukraińskie władze objęły go 10-letnimi sankcjami finansowymi. W Monako prowadził bardzo luksusowy styl życia, korzystając z jachtów, drogich samochodów i ekskluzywnych nieruchomości. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Cypr kończy dziś półroczną prezydencję w Unii Europejskiej. Jutro stery wspólnoty przejmie Irlandia. Cypryjskiej prezydencji udało się doprowadzić do porozumienia w kilku ważnych kwestiach. Jakich? To wie Beata Pumecka.
4: Jeden z najmniejszych krajów w Europie zakończył misję. Z sukcesem, podsumował prezydent Cypru Nikos Christodoulides, wskazując na kluczowe osiągnięcia. Utrzymaliśmy wsparcie dla Ukrainy, zgadzając się na przekazanie 90 miliardów euro. Zatwierdziliśmy też 20 pakiet sankcji na Rosję. A dotychczas nałożone sankcje zostały przedłużone o rok, a nie o 6 miesięcy. Ale uczciwie trzeba przyznać, że Cypryjczykom pomogła zmiana rządów na Węgrzech. Odszedł prorosyjski Viktor Orban, który blokował wszystkie decyzje dotyczące Ukrainy. Także rozpoczęcie negocjacji członkowskich Brukseli z Kijowem. Natomiast Cyprowi udało się wynegocjować jedną z priorytetowych spraw. Wzmocnione zostały prawa pasażerów linii lotniczych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Słowacy uruchamiają czwarty blok elektrowni jądrowej Mochowce. Nowy reaktor ma osiągnąć pełną moc do końca roku. Dzięki temu Słowacja będzie miała najwyższy na świecie udział atomu w produkcji energii elektrycznej. Szczegóły zna Wojciech Stopba.
5: Do reaktora o docelowej mocy 470 MW rozpoczęto załadunek paliwa jądrowego. Otwiera to drogę do rozwoju

0: z ruchu jednostki, a następnie podłączenia jej do krajowej sieci elektroenergetycznej. Czwarty blok elektrowni w Mochołcach zwiększy udział atomu w krajowym miksie energetycznym do ponad 77%. Pozwoli to Słowacji wyprzedzić pod tym względem Francję i objąć pierwsze miejsce na świecie. Jak podkreślił premier Robert Fico, wraz z uruchomionym przed 3 laty trzecim blokiem, nowy reaktor umocni pozycję Słowacji jako eksportera energii. Równolegle rząd przygotowuje rozbudowę elektrowni jądrowej w jasłowskich Bohunicach. Plan zakłada powstanie bloku o mocy 1200 MW, a partnerem technologicznym projektu ma zostać amerykański koncern Westinghouse. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To największy udaremniony przemyt papierosów w województwie lubelskim od lat. Celnicy przechwycili w Małaszewiczach ponad 1 200 000 paczek papierosów o wartości przekraczającej 25 milionów złotych. Kontrabanda ukryta była w 2 kontenerach przewożonych pociągami towarowymi z Chin. Tak mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
2: Funkcjonariusze z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej prześwietlili urządzeniem RTG pociąg towarowy wjeżdżający do Polski, na którym znajdowały się kontenery. Przeprowadzona rewizja potwierdziła wskazania RTG. W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz zadeklarowanych szyldów. Wyroby tytoniowe nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy.
1: Zgodnie z dokumentacją w kontenerach miały znajdować się szyldy, a transport miał trafić do Czech i Niemiec. Może pomóc w awaryjnych sytuacjach i ułatwi kontakt z polskimi urzędnikami. W magazynie radzimy, wyjeżdżając za granicę na wakacje, warto zarejestrować się w systemie Odyseusz, czyli Polak za granicą. Dzięki temu w swoim telefonie znajdziemy poradniki na temat kraju, do którego się wybieramy i wszystkie niezbędne adresy oraz telefony, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Nowe funkcje, które będą wspierać nasze bezpieczeństwo we wszystkich krajach świata, to zarówno informacje o danych państwach, adresy, które są konieczne, konsulatów, dane kontaktowe, informacje, co robić. A jeżeli w państwie, w którym będziemy przebywać, będzie działo się coś złego, to dzięki zarejestrowaniu w systemie Odyseusz dostaniemy również powiadomienia, co robić i jak uniknąć niebezpieczeństwa.
1: Przy przekraczaniu granicy wciąż potrzebny jest tradycyjny paszport albo plastikowy dowód. Co jednak zrobić, gdy na lotnisku zorientujemy się, że dokument został w domu? Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja mObywatel, która uratuje urlop w awaryjnych sytuacjach, dodaje wiceminister Standerski.
3: Jeżeli chcemy wyrobić dokumenty tymczasowe na lotnisku w Polsce, to też możemy do wyrobienia tych dokumentów potwierdzić naszą tożsamość mObywatelem i mamy takie przypadki. Ktoś albo zapomniał wziąć z domu, albo nie miał dostępu do swojego paszportu, poszedł na lotnisku, pokazał swojego mObywatela, wyrobiono mu paszport i mógł polecieć do kraju, do którego chciał.
1: Trwają prace nad unijnymi przepisami, które sprawią, że od przyszłego roku cyfrowy dokument będzie dostępny już i honorowany w całej Unii.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Iga Świątek meczem z Amerykanką Taylor Townsend rozpocznie dziś rywalizację w tenisowym Wimbledonie. Tego spotkania nie da się przeoczyć na ulicach Londynu, bo zdjęcia raszynianki witają kibiców jadących dziś na turniej. Widać je na trasie Wimbledonowej kolejki, na najbliższej stacji metra, a nawet na bramach w metrze. Około 14:30 Iga sama wyjdzie na najważniejszą scenę turnieju Kort Centralny, gdzie rozpocznie obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. Trzymamy kciuki z Londynu. Anna Rączkowska.
5: Ten obrazek z Londynu dobrze pokazuje, w jakiej roli Świątek wraca dziś do klubu All England Club. Jeszcze zanim kibice dojdą pod bramy kortów, widzą twarz ubiegłorocznej zwycięzczyni. Wielkie fotografie Igi Świątek i Janika Sinera, czyli mistrzów poprzedniej edycji, są częścią Wimbledonowej oprawy. Dla polskich fanów to miły szczegół. Zanim zobaczą Igę na korcie, mijają ją już po drodze na turniej. Brytyjskie media poświęcają Idze dużo uwagi. Polka jest tu już nie tylko obrończynią tytułu, ale jedną z najbardziej popularnych tenisistek Wimbledonu. W Londynie jest znana, lubiana i traktowana z sympatią także za to, co dzieje się poza samym kortem. Przed pierwszym meczem Igi wrócił temat słynnych ręczników, które Świątek z uśmiechem zabierała po meczach rok temu. Dziennikarze pytali, czy tym razem też będzie je kolekcjonować, a że w oficjalnej kolekcji pojawił się ręcznik w kolorze truskawkowym, czyli najbardziej wimbledonowym z możliwych. Pokusa może być wyjątkowo duża. Świątek zapowiedziała, że chce zdobyć ich jak najwięcej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Iga Świątek jest jedyną Polką, która wciąż gra w turnieju. My trzymamy kciuki.

0: Kciuki, by było tak aż do samego finału. Tak samo kibicujemy Kamilowi Majchrzakowi, który od kilkunastu minut gra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. W tej chwili spoglądam na ekran 4-2 dla Polaka. Zmieniamy dyscyplinę, to już pewne, Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. Oznacza to nowy rozdział w karierze kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Po raz pierwszy będzie występował poza Europą. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
1: Po pierwszych zachwytach, gdy oficjalnie potwierdzono przejście Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire, pojawiły się zaraz pytania, jak cały projekt wpłynie na sportową postawę drużyny. Kwestię tą analizuje dla Sportu Polskiego Radia Tomasz Drążek, piłkarski trener z Wiecznego Miasta, który w Stanach Zjednoczonych organizuje wraz z PZPN specjalne obozy dla młodzieży o polskich korzeniach pod hasłem Gramy dla Polski.
2: Robert na pewno jest przyzwyczajony do najlepszego serwisu, bo taki miał w Borussii Dortmund, w Bayernie i w Barcelonie. Tu się o to obawiam, bo to nie są zawodnicy tego pokroju, którzy mu zapewnią tam ilość dośrodkowań, prowadzenia w pole karne czy stałych fragmentów gry.
1: Nieoficjalnie mówi się, że oprócz Lewandowskiego Fire ma zasilić również Niemiec Leon Goretzka. W szerokim składzie zespołu jest już inny Polak, wychowany w Stanach Zjednoczonych, Dawid Poręba.
3: To jest idealny transfer dla klubu, dla miasta, dla ligi też, MLS. Dużo Polaków tu są, także uważam, że to wiadomo, to jeszcze trochę więcej znaczy dla takiego klubu i miasta.
1: Debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Fire należy spodziewać się w drugiej połowie lipca. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Czekamy na ten mecz, ale zostajemy za oceanem w magazynie, dlatego że trwa mundial, a mundial trwa właśnie za oceanem w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Kompromitacją nazwali Niemcy występ swojej kadry podczas spotkania z Paragwajem. Piłkarska reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów uległa w rzutach karnych 3-4 i tym samym odpadła z Mistrzostw Świata.
4: Nie wiem, jak my, Niemcy, mogliśmy przegrać w rzutach karnych. Zawsze byliśmy w tym dobrzy. Paragwaj miał wszystko do wygrania, my wszystko do przegrania. Może dlatego wysiadły im nerwy. Nie mam pojęcia. To jest niewytłumaczalne. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Szczerze, to boli. W ofensywie popełnialiśmy mnóstwo błędów. Nie mieliśmy żadnego piłkarza w topowej formie. Nie możemy, jako czterokrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy, wylecieć z turnieju przez Paragwaj. To jest wielki blamasz i to trzeci blamasz z rzędu. Potrzebujemy gruntownej przebudowy. Muszą przyjść nowi, a wszyscy do wyrzucenia. Zobaczyliśmy w tym meczu wszystko, czego nam brakowało na tym turnieju. Przede wszystkim charakteru. Za dużo było obojętności. A Paragwaj był pełen pasji, grał sercem. To był nasz problem.
0: I takie głosy w środku nocy zbierał nasz niemiecki korespondent Adam Górczewski. Dodajmy, że z mundialem pożegnała się także reprezentacja Holandii i to również po porażce w rzutach karnych z Marokiem. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
5: Była suma wydarzeń. Ogłoszenie społeczne.
6: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
5: Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
5: Seldo, magazyn gospodarczy.
9: Niemcy i Holandia poza mundialem po dramatycznych seriach rzutów karnych. Nie, nie, drodzy Państwo, to nie pomyłka. Dzisiaj w magazynie gospodarczym saldo mundial. Już za chwilę w naszym gościu.

0: naszym studiu gość i ekonomista, który z bliska przyglądał się Mistrzostwom Świata w Stanach Zjednoczonych, a nawet był na jednym ze spotkań fazy grupowej. Wielki sport i wielkie pieniądze. Marek Klapa, zapraszam. Zanim o mundialu pełnym emocji i pełnym pieniędzy, wjeżdżamy na stację paliw. Kończy się program osłonowy, ceny paliwa niżej. Jego wygaszenie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast do dziś obowiązuje niższa stawka VAT. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Namęcz powiedziała, że wprowadzenie tego programu było wywołane koniecznością geopolityczną.
1: Czyli wybuchła wojna, wojna doprowadziła do nagłego wzrostu cen paliw. Teraz te ceny się ustabilizowały i to był program interwencyjny, konieczny. Natomiast od samego początku ja powiedziałam, że potrzebny jest podatek od nadmiarowych zysków tych korpo paliwowych i to jest rozwiązanie systemowe.
0: A to oznacza, że kończy się program CPN. Od jutra ceny paliw na stacjach będą mogły być różne. Przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej. Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Inflacja w ryzach. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się miesiącu wyniosła ona 2,5%, podczas gdy w maju wynosiła 3,1%. Czerwcowy odczyt jest lepszy niż oczekiwał rynek. Tak podkreśla Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Dodała, że przyczyniły się do tego między innymi ceny paliw, które w porównaniu z majem spadły o 7,4%. Wskazała również na spadek cen żywności.
2: Inflacja w czerwcu wynosiła 2,5%, czyli dokładnie tyle, ile wynosi w Polsce cel inflacyjny. Niemniej jednak ten powrót do celu jest w naszym odczuciu chwilowy. Najpewniej już w lipcu inflacja wzrośnie za sprawą powrotu do standardowej stawki VAT za paliwa.
0: A na pełny odczyt za czerwiec poczekamy do połowy lipca. Wtedy GUS poda szczegółowe dane. Spoglądamy na rynki. W Europie zdecydowanie króluje zieleń. W tej chwili najmocniejszy indeks to ten w Kopenhadze, prawie 2% wzrostu, ale również indeks niemiecki całkiem nieźle sobie daje radę, mimo porażki reprezentacji Niemiec, 1,3%. A jak wygląda sytuacja w Warszawie? Dobrze, bo na zielono, chociaż tutaj te wzrosty nie są tak imponujące. WIG zyskuje 0,13%, WIG 20, 0,33%, MWIG 40, 0,14% i SWIG 0,83%. Ważne, że na plusie. Jeśli chodzi o waluty, za 1 euro płacimy w tej chwili 4,30 zł. Dolar amerykański 3,77. No i jeszcze ropa, ta WTI cały czas utrzymuje się w okolicach $70 za baryłkę, a ropa Brent niewiele droższa, mniej więcej o $3.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Muszę zacząć od pytania o wrażenia z mundialu, bowiem był pan na jednym z meczów fazy grupowej w San Francisco.
4: San Francisco, tak.
0: Austria grała
4: z Jordanią.
0: Z Jordanią. No i jak wrażenia?
4: Bardzo ciekawy stadion. Sama impreza też bardzo interesująca. Powiedziałbym, że ten mundial troszeczkę mniej widać niż w Europie wtedy, kiedy mamy takie wydarzenia. Mam takie swoje doświadczenia z innych tego rodzaju wydarzeń na naszym, naszym kontynencie. Tamte miasta są większe. Ja nie pojechałem specjalnie na mundial. Byłem akurat najpierw w Nowym Jorku, wtedy, kiedy mundial się rozpoczynał. Potem byłem właśnie w San Francisco. No i wiedząc wcześniej, że będę, postarałem się kupić bilet i nie zapłaciłem za niego jakoś tak specjalnie drogo, bo kosztowało mnie to około $250, co wobec tych cen, o których się mówi i które widać, bo dużą różnicą przede wszystkim, dla mnie najpoważniejszą różnicą między Europą a Stanami Zjednoczonymi jest to, że w Stanach Zjednoczonych mamy ten dynamic pricing, czyli to, że ceny biletów mogą być sprzedawane powyżej ceny nominalnej. No i nawet sami organizatorzy umożliwiają taki handel, co w Europie jest niemożliwe, bo w większości krajów w Europie nie

0: nie można sprzedawać biletów powyżej ceny nominalnej. Oczywiście to się zdarza, gdzieś tam z konikami się można spotkać przy stadionach. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to organizator jest niejako konikiem i sam zarabia na tym, że pomiędzy kibicami te bilety są sprzedawane. Stąd między innymi te takie bardzo wysokie ceny, o których się mówi. Ja wybrałem taki mniej popularny mecz, chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mniej popularny, ale stadion był pełny, więc było to rzeczywiście ciekawe doświadczenie.
1: I to pokazuje, jak wiele na samych biletach wstępu zarabiają organizatorzy mundialu. Ale zacznijmy od bardzo aktualnej rzeczy. Dzisiaj w nocy dwa bardzo ciekawe mecze, w wyniku których z mundialu wyleciały dwie potężne drużyny. Niemiecka i holenderska.
0: Nie chciałby pan, panie redaktorze, widzieć twarzy moich kolegów analityków z Niemiec i Holandii dzisiaj na takim naszym porannym spotkaniu eToro. Rzeczywiście przeżywają to mocno. Myślę, że bardziej to przeżywają, niż my przeżywaliśmy to, że nasza drużyna w ogóle nam na mundial nie pojechała.
1: No, proszę, a czy organizatorzy nie przeżywają też tego, że akurat odpadają kibice, po pierwsze liczni, po drugie zamożni, bo akurat trzeba to oddać kibicom i niemieckim, i holenderskim, że jadą nie tylko z nadziejami na taki turniej, ale też z pełnymi portfelami.
0: Myślę, że w tym pytaniu, które mi pan zadał, w gruncie rzeczy jest ukryte drugie pytanie o to, czy dzisiaj jest w mundialu więcej emocji sportowych, czy może więcej jest biznesu.
1: No właśnie.
0: I ja rzeczywiście jako ekonomista widzę w tym bardzo duży, świetny biznes, co najmniej tak samo istotny jak emocje sportowe, a nawet czasami chyba ten biznes jest istotniejszy. Widzimy to chociażby po tym, jak wygląda sam mecz. Widzimy te przerwy, które się pojawiły w meczu po to, żeby amerykańska telewizja mogła tam wrzucić troszeczkę reklam. I widzimy to, że piłka nożna to wydarzenie jest coraz bardziej takim dużym wydarzeniem biznesowym i z tego punktu widzenia oczywiście odpadnięcie i Holandii, i Niemiec, dwóch dużych gospodarek europejskich, właściwie dużych gospodarek światowych i to, że już kibice nie przyjadą na kolejne mecze, chociaż tutaj może być tak, że część tych kibiców pozostaje na miejscu, bo prawdopodobnie liczyli na to, że ich drużyny dalej będą grały, więc pewnie mają te bilety, ale będą mogli sprzedać te bilety oczywiście na platformie organizatora. Organizator bierze 15% od ceny, a bilet jest sprzedawany, jeśli chodzi o Maroko, czy kibiców z Maroko, czy Paragwaj, są to w naturalny sposób troszeczkę biedniejsze kraje. Też tych kibiców jest pewnie troszeczkę mniej. No więc to na pewno jest wydarzenie. Na pewno organizatorom zależałoby na tym, żeby ta grupa tych krajów, które będą grały wśród 8 największych drużyn, to były właśnie te największe i najbogatsze kraje, bo to powoduje, że ten biznes związany z mundialem najlepiej się kręci.
1: No i proszę, czyli może się rozpocząć masowe odsprzedawanie.
0: Brazylia
1: biletów.
0: Nie odpadła, chociaż była też blisko, więc można powiedzieć, że tutaj to też jest troszeczkę mniej zamożny kraj, ale znowu bardzo ludny. W związku z tym, myślę, że trochę tych krajów odpadnie, ale dalej pozostają w grze inne istotne rynki światowe. Bo to też jest bardzo ciekawe, bo właśnie chociażby na przykład ja byłem na meczu Jordania-Austria, ale widziałem reklamy na przykład firm z Ameryki Południowej, takich, które są skupione bezpośrednio na Ameryce Południowej. Widać, że ta uwaga związana z mundialem jest bardzo szeroka i taka zdywersyfikowana. Nie tylko Europa, Ameryka Południowa, także Afryka. Afryka, bardzo dużo krajów przeszło dalej, krajów afrykańskich w turnieju, więc widać, że to jest takie duże globalne święto. No i to jest największy mundial w historii, bo mamy 48 drużyn, więc ma kto odpadać z tego turnieju, też moglibyśmy powiedzieć.
1: A to prawda. No dobrze, bilet już powiedzieliśmy, zapłacił pan $250 amerykańskich za bilet wstępu, to teraz na bilecie oczywiście się nie kończy, no bo trzeba zakupić sobie coś do picia, coś do jedzenia. Jak te ceny wyglądają właśnie w takim dniu meczowym i na samym stadionie Mistrzostw Świata?
0: Jak trafiamy na taki stadion,

0: to właściwie trafiamy w taki nowy mikrokosmos, bo tam w gruncie rzeczy są tylko te marki, które są reklamowane na stadionie i tylko one mogą sprzedawać tam swoje produkty. To jakbyśmy mieli to odnieść do takiej naszej sytuacji codziennej, no to chyba tylko na lotniskach miewamy taką sytuację, że nie możemy wnieść jakiegoś tam picia w większych pojemnościach, w związku z tym musimy to kupić na lotnisku. Tam jest tak, że wchodzimy i kupujemy już na miejscu. Ameryka w ogóle zrobiła się w ostatnich latach droga za sprawą inflacji, także za sprawą wzrostu wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych. Akurat dolar nie jest jakoś szczególnie mocny. Ostatnio, w ciągu ostatnich kilku dni się wzmocnił, ale generalnie dla nas, dla Polaków jest tak, że akurat dolar pozostaje znacząco słabszy niż pozostawał w ciągu ostatnich 5 lat. No ale to nie zmienia faktu, że najpopularniejszy napój alkoholowy na stadionie kosztuje około 25 dolarów, czyli trochę powyżej 100 zł. Oczywiście tutaj plusem jest to, że możemy wnieść swoją własną wodę na stadion. Czyli akurat jeżeli ktoś nie chce nic na miejscu kupować, a tą butelkę wody chce ze sobą mieć, to taką standardową butelkę wody można wnieść i to jest pewna różnica.
1: Bo żaden producent wody nie jest sponsorem.
0: Jak sądzę, wśród sponsorów jest firma, która produkuje wodę, no ale jest to rodzaj takiego wentylu bezpieczeństwa, bo przecież uczestniczą w tym wszyscy, kim też władze lokalne, politycy, oni też nie mogą tworzyć, starają się ograniczyć ten wymiar pewnej ekskluzywności. Bo bardzo dużo się mówiło, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych mówiło się dużo o cenach biletów, o cenach transportu na stadion. Ja akurat byłem w to takie szeroko pojęta okolica San Francisco Bay, więc tam transport na stadion kosztował standardowo tam do 10 dolarów. Mieliśmy tę dyskusję w Nowym Jorku, gdzie mówiło się o tym, że pociąg może kosztować 100 dolarów. Ostatecznie ta cena okazała się być niższa, ale widać, że dużo firm najróżniejszych próbuje zarobić przy okazji tego, a władze lokalne w wielu wypadkach nie do końca godzą się na sytuację, w której zyski mają być przekazywane organizatorom, a oni mają dopłacać do tego. To jest trochę inaczej niż to, co często obserwujemy w Europie, a już w ogóle nie to, co mieliśmy w Polsce, kiedy w gruncie rzeczy państwo płaciło za większość rzeczy. No ale dla nas to było wydarzenie aspiracyjne w dużym stopniu, więc na pewno patrzyliśmy na to troszeczkę inaczej.
1: No dobrze. Bez wymieniania nazw, co prawda, ale myślę, że jeden temat możemy sobie omówić. Chodzi o producentów sprzętu sportowego, a konkretnie odzieży sportowej. Bo ja o tym nie wiedziałem, niedawno o tym przeczytałem, że inwestorzy na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych krajach, zwracają uwagę, w jakich strojach grają zawodnicy konkretnych drużyn. To się tak pięknie nazywa sponsor techniczny. Które drużyny w jakich strojach odpadają, które przechodzą dalej. I to parcie na logotypy jest potężne i ono nawet czasami może mieć odzwierciedlenie w notowaniach niektórych spółek produkujących taką odzież. Naprawdę to ma aż takie przełożenie, to w jakich strojach biegają potencjalni przyszli mistrzowie świata?
0: Tak, panie redaktorze, ma to przełożenie. Jeżeli patrzylibyśmy na cały mundial, to byśmy powiedzieli, że on dzisiaj nie ma wpływu na całą gospodarkę, ale ma wpływ na pewne sektory, na pewne branże. I jednym rzeczywiście z tych sektorów jest właśnie odzież sportowa, której sprzedaje się zdecydowanie więcej niż zwykle w okresie Mistrzostw Świata w piłce nożnej i innych dużych wydarzeń piłkarskich. No i proszę zdać sobie sprawę z tego, że oczywiście tych marek mamy bardzo, bardzo dużo, ale jest kilka tych marek, które są najbardziej widoczne w czasie Mistrzostw Świata. Po pierwsze sprzedają się same koszulki tych drużyn, które grają. One mają ten logotyp i one są sprzedawane przez daną firmę. To jest pierwszy element. Po drugie, inne osoby kupują też inny sprzęt sportowy. Oglądają piłkę, są zainteresowane piłką, częściej myślą o sporcie, więc rzeczywiście my to widzimy. Co prawda, jakby potem na to spojrzeć już z punktu widzenia giełdy samej, na przykład jak to wpływa na kursy, to ja tak przy okazji właśnie mundialu zrobiłem sobie taką analizę i okazuje się, że te właściwie mamy takie dwie

0: duże firmy, jedną niemiecką, drugą amerykańską, które są najbardziej widoczne na mundialu, no to jakbyśmy spojrzeli sobie na 6 ostatnich takich turniejów, czyli mamy 6 razy 4, 24 lata ostatnie, no to raczej akcje tracą podczas mundialu.
1: Ciekawe.
0: Tak się okazuje. Jednej firmy troszeczkę bardziej, drugiej, tej amerykańskiej, są gdzieś bardziej w okolicach zera. Okazuje się, że wzrosty zwykle są przed mundialem, że to są bardziej oczekiwania inwestorów na to, co się będzie działo. Natomiast już sam mundial, no może to jest też trochę tak, że więcej drużyn odpada niż wygrywa Puchar Świata, tak? Mhm. Bo mamy 48 uczestników.
1: Faktycznie.
0: A więc 47 drużyn przegra, a tylko jedna wygra. Więc 47 tych koszulek, można powiedzieć, będzie przegranych, a tylko jedna wygra. Więc myślę, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale moglibyśmy na to spojrzeć właśnie w taki sposób.
1: To jest naprawdę niesamowite, bo oczywiście większość kibiców, zdecydowana większość, no, nie uczestniczy na żywo. Nie czuję tej atmosfery. No i co się okazuje? Badania z ostatnich lat pokazują, że tuż przed dużymi imprezami sportowymi, a w szczególności przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej i przed Mundialem, wzrasta sprzedaż telewizorów. To znaczy, jak już ktoś wymienia telewizor, to właśnie przed dużą imprezą sportową. Takich powiązań gospodarki z imprezą sportową o charakterze masowym, no, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Jest rzeczywiście tych powiązań bardzo dużo i to jest kolejna branża, o którą pan wspomniał, która rzeczywiście też zyskuje. Sprzedaż telewizorów na całym świecie znacząco rośnie w czasie Mistrzostw Świata. Zresztą to jest ciekawe, jak oglądamy polską telewizję czy polskie media, to widzimy, że w okolicy właśnie tych dużych wydarzeń sportowych rośnie ilość reklam właśnie związanych z telewizorami. Jeszcze rośnie ilość reklam piwa, ale można powiedzieć, że one trochę przyćmiewają to, co standardowo obserwujemy, czyli głównie reklamy leków. Akurat podczas Mistrzostw Świata mamy więcej telewizorów, więcej piwa, a mniej leków. I to dotyczy rzeczywiście całego świata, chociaż coraz częściej oglądamy też Mistrzostwa Świata na smartfonach. To jest bardzo ciekawe, bo ja, tak jak pan powiedział, byłem na meczu w San Francisco, ale byłem też w Nowym Jorku, kiedy rozpoczynały się Mistrzostwa Świata i tam akurat tego tak bardzo nie było widać, bo New York Knicks wygrywali tytuł w NBA i to był największy hype związany właśnie ze sportem w Nowym Jorku. No i muszę powiedzieć, że tam już oczywiście w Central Parku była zorganizowana taka duża impreza, gdzie można było oglądać ten mecz. Natomiast na ulicach Nowego Jorku widziałem po prostu ogromną ilość ludzi wpatrzoną w smartfony i właśnie w ten sposób oglądali oni w większości właśnie ten finał. To był i czwarty, i piąty mecz właśnie Knicksów w finale NBA. Więc w Nowym Jorku zdecydowanie można powiedzieć, że przynajmniej w tym początkowym okresie to koszykówka mocno przyćmiła piłkę nożną.
1: No proszę bardzo, konkurencja w Stanach Zjednoczonych w postaci koszykówki jest oczywiście bardzo wyraźnie widoczna.
0: Ale widać, że sport jest naprawdę wielkim biznesem. W Stanach Zjednoczonych widać to troszeczkę bardziej, bo te regulacje są mniejsze, choćby z biletami. Widać, jaki jest rzeczywisty popyt. Bo jeżeli w Europie mamy ograniczenia związane z ceną takiego biletu, to te ceny, które są i ta rzadkość, która występuje, to, że to jest, że chcemy się dostać na ten stadion i chcemy tam tak naprawdę w cenie możemy zobaczyć odzwierciedlenie tego, jaki jest popyt. W Europie tego nie widzimy, przynajmniej w tych oficjalnych cenach, więc stąd tak wysokie ceny i stąd no, też to w wielu wypadkach duże zainteresowanie.
1: Na koniec tego wątku, czy zgodzi się pan z opinią, że z roku na rok coraz mniej jest właśnie sportu w sporcie, a coraz więcej jest wielkiego biznesu w sporcie. Chociażby te pomysły, które się pojawiają, żeby jeszcze mocniej napompować mundial, żeby w kolejnych edycjach brały udział no, jeszcze większa liczba drużyn, żeby to było jeszcze bardziej masowe, jeszcze dłuższe, rozciągnięte na kolejne kraje świata. Dość powiedzieć, że za 4 lata to będzie Hiszpania, Portugalia i Maroko,
0: ale... Tak.

0: Będą jeszcze w trzech krajach Ameryki Południowej pierwsze trzy mecze fazy grupowej się odbywały, także potężna impreza.
1: To znaczy ja myślę, że ta dywersyfikacja geograficzna, czyli to zróżnicowanie jest bardzo okej, bo daje większej liczbie ludzi
0: możliwość uczestnictwa.
1: Nie uciekniemy od tego, że ten sport będzie się coraz bardziej komercjalizował. Możemy widzieć właśnie takie zmiany w ogóle w konstrukcji tego, jak wygląda mecz. Mamy te przerwy na nawodnienie. Jest to pewna droga do tego, żeby podzielić być może mecz na kwarty, tak? I być może w ten sposób zwiększyć dochody. Zobaczymy, w którym kierunku będzie to szło. Z naszego polskiego punktu widzenia, drużyny, która jest, byśmy powiedzieli, średniakiem, powiększanie tych turniejów ma sens, bo dopóki one były bardzo małe i tam grało 16 drużyn na przykład w Europie, to myśmy bardzo rzadko mogli się dostać na Euro. Tak? Im więcej tych drużyn, no tutaj wyjątkowo ostatnio się nie dostaliśmy, mimo tego, że tych drużyn jest tak dużo. Więc ja, to znaczy, cieszę się, że tych drużyn jest więcej. Komercjalizacja do pewnego poziomu, ona tak naprawdę powoduje, że zwiększa się dostępność do tego produktu dla większej liczby ludzi. Ważne, żeby nie przesadzić i nie pójść w tym wszystkim i nie pójść wszystkim za daleko. Ale proszę jeszcze pamiętać o tym, że Mistrzostwa Świata są i te wszystkie wydarzenia są limitowane klubową piłką, bo ona też się rozwija. Te mistrzostwa nie mogą trwać zbyt długo, bo piłkarze muszą wrócić do swoich klubów, tak? Mhm. Robert Lewandowski, znaczy teraz w przeciwieństwie do innych wielkich graczy ma wolne i miał czas na negocjowanie i jak się okazuje wyląduje też w Stanach Zjednoczonych, czyli w Chicago. No ale ci piłkarze już za chwilę po zakończeniu mistrzostw będą myśleć o rozpoczęciu sezonu klubowego. Kluby piłkarskie to też jest wielki biznes. Kilka klubów na świecie jest notowanych na giełdzie, to też jest ciekawe, można nawet w te kluby zainwestować. To pewnie jest ciekawy temat na rozmowę już jak zaczną, pewnie w sierpniu, czy w drugiej połowie sierpnia, czy na początku września, jak się już to wszystko znowu rozkręci, zacznie i znowu będziemy bardziej zainteresowani piłką klubową.
0: To jesteśmy umówieni, to jest nawet ciekawy temat do magazynu Saldo. Wrócimy do tematu piłki nożnej i giełdy.
1: Trzeba to zainwestować w kluby piłki.
0: Tak, i spróbujemy pograć piłką nożną na parkiecie warszawskiej giełdy na przykład. No dobra, zmieńmy na chwilę temat, bo gospodarka nie śpi, nie samym mundialem człowiek żyje. Wstępny odczyt inflacji 2,5%. Idealnie w celu inflacyjnym. Spodziewał się pan takich dobrych wieści z GUS-u?
1: Spodziewałem się, że będziemy mieli do czynienia ze spadkiem. Spodziewałem się tego, że to może być poniżej 3%. Natomiast nie spodziewałem się, że to będzie 2,5%. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że od nowego miesiąca zdrożeje paliwo i będzie to dodatkowy impuls. W związku z tym do tego 2,5% to bym się tak bardzo na razie nie przyzwyczajał. Na świecie mamy tą inflację w wielu miejscach na wyższym poziomie. Mamy pewien podział. W Niemczech i w Polsce ta inflacja troszeczkę spadała. W innych krajach ona rośnie. W Stanach Zjednoczonych to jest ponad 4%. Po raz pierwszy od bodajże 3 lat. Więc tam to jest poważniejszy kłopot. No, cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się w cieśninie Ormus i na linii Stany Zjednoczone i Iran, dlatego że tutaj cały czas mamy to ryzyko eskalacji, a to ryzyko eskalacji niesie za sobą ryzyko wzrostu cen paliw. My w Polsce mieliśmy tutaj taki ogromny komfort, którego nie miały osoby w bardzo wielu innych krajach. Ceny paliw właściwie mieliśmy stałe, czy one się wahały w bardzo niewielkim stopniu, niskie w porównaniu do innych krajów, więc można powiedzieć, że myśmy takich rynkowych impulsów związanych z tym, co się dzieje na świecie, nie odczuwaliśmy. To było bardzo ciekawe, bo ja rozmawiałem właśnie z moimi kolegami z innych krajów i oni mówili, tutaj nam paliwo jakby bezpośrednio na stacjach benzynowych w dużo większym stopniu niż my odczuwali te momenty, w których sytuacja na Bliskim Wschodzie się poprawiała, pogarszała. My byliśmy troszeczkę od tego odłączeni. Wyższe ceny paliw też powodują, że staramy się być bardziej efektywni w tym, co robimy, więc ten impuls akurat do naszej gospodarki nie dotarł. Pojawi się być może teraz, wtedy, kiedy to paliwo troszeczkę zdrożeje,

0: a drożeje no, na wakacje, więc można powiedzieć, że jak będziemy się gdzieś wybierać za granicę, to tankując w Polsce będziemy płacić więcej, no ale mniejszy będzie szok, jak wyjedziemy z Polski, bo ta różnica między ceną w Polsce a ceną za granicą będzie w związku z tym troszeczkę mniejsza.
1: Panie Pawle, ropa naftowa nam solidnie staniała w ostatnich dniach. Nawet optymistyczne niektóre prognozy nie zakładały $70 za baryłkę. To jest bardzo dobra informacja.
0: To jest bardzo dobra. Przed wojną średnia była koło 60-65 dolarów, więc jesteśmy już dosyć blisko tej średniej. Dolar nam drożeje, no bo on się wzmacnia, dlatego że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostaną wyższe na dłużej. Mamy też nowego szefa Fedu, który okazał się być dużo bardziej jastrzębi niż się wydawało. Na etapie zatwierdzania go przez kongres wydawało się, że on będzie w większym stopniu spełniał oczekiwania Donalda Trumpa, a oczekiwania Donalda Trumpa były takie, żeby stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostały obniżone już, najlepiej do 1% i żeby tak to wyglądało. A widać, że nowy szef Fedu, dla mnie on jest takim, bym powiedział, troszeczkę konserwatystą, także ekonomicznym. Na pewno chce zmniejszać bilans Fedu, czyli chce ściągać troszeczkę gotówki z rynku. Chce wprowadzać quantitative tightening, czyli właśnie ograniczać to drukowanie pieniędzy czy wykupywanie obligacji przez bank centralny na rynku i w ten sposób jakby wspieranie gospodarki tym dodatkowym pieniądzem. Chce ograniczać ilość danych, które będą podawane przez bank centralny na rzecz danych prywatnych. Nie chce, żeby bank centralny tutaj dawał jakieś wytyczne do tego, co się ma dziać, a raczej bank centralny był w pełni niezależny i oceniał to, co produkują, jeżeli chodzi o dane, inne instytucje. Więc bardzo ciekawy kierunek i zupełnie dużo bardziej jastrzębi, niż nam się wydawało w momencie, w którym ta kandydatura się pojawiała.
1: A w tej chwili dolar 3,77 niezmiennie. Pan Paweł Majtkowski, eToro, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
1: My również dziękujemy. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
2: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zażalenie po decyzji prokuratury w głośnej sprawie. Chodzi o słynne dwie wieże Jarosława Kaczyńskiego. Ubrani jak na plażę podczas burzy na tatrzańskim szczycie, policja przesłucha ewakuowanych nastolatków. Francja nie jest już zielona, powiemy co widać z kosmosu po rekordowej fali upałów. Minęła 13, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jest odpowiedź na ruch prokuratury w sprawie dwóch wież. Chodzi o niedoszłą do skutku inwestycję.

0: planowaną przez działaczy PiS. Po umorzeniu śledztwa zażalenie zapowiadają pełnomocnicy biznesmena, który przygotował plan inwestycji i nie dostał za to pieniędzy. Szczegóły ma dla nas Przemysław Lis.
1: Reprezentujący pokrzywdzonego biznesmena Jacek Dibuła wskazał, że należało spodziewać się umorzenia śledztwa, bo podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego prokuratura uchylała niemal wszystkie pytania pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Mecenas Jacek Dibuła zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
2: Głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy i przeprowadzenie przesłuchania potencjalnie podejrzanego w takiej sytuacji, by pełnomocnik pokrzywdzonego mógł zadać pytania.
1: Sprawa tzw. dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna działce w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Prokuratura stwierdziła, że tu cytat, nie ma znamion czynu zabronionego. Premier po rozmowie z prezesem NFZ-u. Tematem spotkania miały być finanse i czas pracy medyków. To po kłosie sprawy lekarza milionera ze szpitala południowego, który kierując SOR-em bez specjalizacji, tylko w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Donald Tusk oczekuje od Filipa Nowaka szybkich decyzji i konkretnych działań. Nieoficjalnie mówi się też, że prezes NFZ-u może stracić stanowisko. Mówili, że są ubrani jak na plaży. Tatrzańska policja przesłucha nastolatków ewakuowanych wczoraj z Orlej Perci. Grupa utknęła na najtrudniejszym szlaku w Tatrach, gdy rozpętała się burza. Policja sprawdza, czy opiekun grupy nie naraził jej na niebezpieczeństwo.
3: Mamy teraz czas na to, żeby te osoby przesłuchać, porozmawiać z nimi, jak wyglądała faktycznie ta sytuacja, czy byli odpowiednio do tego przygotowani, czy była nad nimi we właściwy sposób sprawowana opieka. No i oczywiście po prostu, czy zapoznali się wcześniej z komunikatami, które przecież były podawane w przestrzeni publicznej co do możliwych zagrożeń, w tym do intensywnych opadów deszczu i burzy.
0: Mówił Roman Wieczorek z zakopiańskiej komendy. Gdy pogoda gwałtownie się załamała, część nastolatków utknęła w rejonie Kozich Czub. Po wyczerpanych i wychłodzonych sportowców aż trzykrotnie musiał lecieć śmigłowiec. W informacjach Wenezuela niemal tydzień po trzęsieniu ziemi. Po 5 dniach ratownicy wyciągnęli spod gruzów 21-latka. Dotarli też do 44-latka, podali mu wodę i próbują wyciągnąć na powierzchnię. Takie historie dają nadzieję rodzinom zaginionych, ale szanse maleją z godziny na godzinę. Oficjalny bilans zabitych to ponad 1700 osób. W kraju trwa przeczesywanie zawalonych budynków. Narasta też niezadowolenie z odpowiedzi władz na kataklizm. Mieszkańcy skarżą się na brak pomocy ze strony państwa, a media opisują przypadki osób odgarniających gruzy gołymi rękami. Pojawiły się też doniesienia o utrudnianiu przez władze akcji pomocowych i pracy dziennikarzy. Teraz skutki historycznych upałów we Francji widoczne z kosmosu. Zmiany spowodowane falą rekordowego skwaru dobrze pokazują zdjęcia satelitarne. Z Paryża Stefan Folzer.
4: 11 dni temperatur przekraczających 40 stopni Celsjusza. Takie warunki pogodowe odcisnęły wyraźne piętno na francuskim krajobrazie. Na zdjęciach satelitarnych, które pokazała telewizja BFM, widać, że kraj stał się wyraźnie bardziej suchy. Jeszcze miesiąc temu zdjęcia pokazywały Francję niemal w całości zieloną. Teraz kraj jest niemal całkowicie w odcieniach żółci. Najbardziej uderzająca zmiana dotyczy zachodnich regionów. Przez lata ta część kraju uchodziła za chłodniejszą dzięki napływowi powietrza z nad Atlantyku, ale tym razem ucierpiała najbardziej. Na zdjęciach satelitarnych widać tam rozległe żółte obszary. Zieleń utrzymała się niemal wyłącznie na lazurowym wybrzeżu, zwykle jednej z najcieplejszych części Francji, która tym razem uniknęła najgorszego scenariusza. Francja nie pamiętała takiego uderzenia gorąca. Miniony tydzień był najcieplejszy w historii pomiarów, a przez 3 dni z rzędu notowano rekordy średniej temperatury w kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, historyczny rekord padł też w Polsce. W Słubicach termometry pokazały aż 40,5 stopnia. Jeszcze Londyn, gdzie w komfortowych 22 stopniach Kamil Majchrzak walczy o awans do drugiej rundy Wimbledonu. Polak gra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. W pierwszym secie górą był Kamil, wygrał 6-3. W drugim 4-3 prowadzi rywal naszego reprezentanta. Z kolei o 14.30 walkę o obronę tytułu rozpocznie Iga Świątek. Polka zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Niech to będzie polski dzień w Londynie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Przypominamy o burzach. Aktualne są alerty IMGW. Szczególnie niebezpiecznie może być w dwóch regionach. To Dolny Śląsk i Wielkopolska. Jest upalnie do 36 stopni na południowym wschodzie. W centrum 32, na zachodzie od 26 do 30.
1: Klimat.
0: W lasach w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe, przeważnie jest średnie lub małe, a jakość powietrza niemal wszędzie jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Bielsku-Białej i Zakopanem jest umiarkowana.
1: Klimat. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kiedyś co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie. Autopromocja.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Na ten dzień to wtorek, 30 czerwca. Witamy się z Państwem w składzie Kamila Kuzar, Szczepan Pawłosek, Adam Waliszewski, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy od tematów przede wszystkim politycznych.
1: Komentarz.
0: A razem z nami jest pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdecka, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam się, można powiedzieć, ciepło z państwem.
0: Gorąco, możemy chyba też tak zaryzykować. Pani redaktor, zaczynamy od również gorącej sprawy i wywołującej szereg emocji, czyli afera wokół Szpitala Południowego i te rozmowy, które zapowiedział szef polskiego rządu, premier Donald Tusk, rozmowę z kierownictwem NFZ. Uczestniczyć w niej ma też minister zdrowia. Czy możemy odnieść takie wrażenie, że sprawa Szpitala Południowego stała się poniekąd impulsem do rozpoczęcia szerszej dyskusji o funkcjonowaniu całego systemu ochrony zdrowia?
9: Mam nadzieję, że tak jest, ponieważ jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, on dawno powinien być zreformowany. Wszyscy wiedzieliśmy o tym, że powinien być dawno zreformowany. Nikt nie miał odwagi się za to zabrać, bo wiadomo, wielka reforma wiąże się prawdopodobnie z przegranymi wyborami. Natomiast mleko się rozlało, sytuacja jest w tej chwili tak napięta, że chyba nie ma innego wyjścia, jak coś z tym zrobić.
0: Tylko pytanie, jakie dokładnie decyzje mogą zostać podjęte? Słyszeliśmy też w serwisie informacyjnym te nieoficjalne doniesienia mówiące, że być może prezes Narodowego Funduszu Zdrowia straci swoje stanowisko, no ale to wszystko w formie takich spekulacji. Jak pani patrzy na odpowiedzialność za aferę dotyczącą Szpitala Południowego?
9: Odpowiedzialność pewnie jest złożona i tym samym się rozmywa, to znaczy jest na pewno w tym wszystkim NFZ, jest w tym wszystkim Ministerstwo Zdrowia i jest oczywiście warszawski ratusz, który jest bezpośrednim nadzorującym, są spółki, są zmiany w spółkach miejskich, które teraz następują, ich odpolitycznienie. To jest i dobrze, i niedobrze. Znaczy, jeżeli jest wiele podmiotów kontrolujących, to teoretycznie powinna być ta kontrola większa, natomiast odpowiedzialność się rozmywa, więc tu chyba niedobrze. Natomiast nie wiem, czy to jest ten moment, kiedy należy szukać winnego. Trzeba przede wszystkim całą sprawę wyjaśnić, ale też trzeba poszukać jakichś rozwiązań na przyszłość, bo to jest spółka warszawska, to jest Szpital Południowy Warszawski, ale przecież tego typu sytuacje dzieją się w mniejszym lub większym stopniu w różnych miastach, w różnych szpitalach. I to jest po prostu jeden z elementów, który może być takim powodem,

0: do uporządkowania całego systemu i dobrze, żeby tak się stało.
1: Miejmy taką nadzieję i za to trzymajmy kciuki. Ja mówiłem, że w tym spotkaniu ma uczestniczyć szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes NFZ Filip Nowak. Czy to może też dawać taką nadzieję? Skład tych rozmów może sugerować, że rząd myśli nie tylko o doraźnych działaniach tu i teraz, żeby zażegnać kryzys i aferę, ale również o głębszych właśnie reformach systemowych?
0: Wydaje mi się, że tak. Pamiętajmy, że sprawa Szpitala Południowego wybuchła przeszło 2 tygodnie, w trzeci tydzień wchodzimy aferę. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia Donalda Tuska to nie jest taka sytuacja, którą można jakoś przykryć czymś, zamieść pod dywan i ona się rozmyje. Codziennie pojawiają się informacje niepokojące dotyczące Szpitala Południowego, więc chyba nadszedł ten moment, że premier wie, że już nie ma innego wyjścia stąd, spotkanie na tak wysokim szczeblu z prezesem NFZ-u i ministrem zdrowia.
1: I od samego początku w zasadzie wybuchu tej afery wokół Szpitala Południowego można zauważyć dość mocne zaangażowanie szefa polskiego rządu, premiera Donalda Tuska, a w teorii przynajmniej on nie musiał brać na siebie tego ciężaru i całej odpowiedzialności. No jest szefowa resortu zdrowia, wspomniana przeze mnie Jolanta Sobierańska-Grenda. Jak pani sądzi, dlaczego premier Donald Tusk wziął jednak na siebie tę odpowiedzialność?
0: Bo wydaje mi się, że sprawa jest zbyt poważna, żeby ktoś inny komunikacyjnie poradził sobie z przekazem jak Donald Tusk. Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest politykiem, nie specjalnie radzi sobie w mediach, w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej. Z jednej strony była widoczna złość na ministra zdrowia, że się nie angażuje, ale z drugiej strony pojawiały się głosy, dobrze, że się nie angażuje, bo obawiano się, że mogłaby coś, mówiąc kolokwialnie, chlapnąć i afera zrobiłaby się jeszcze większa. Stąd myślę, że premier, który jest najbardziej doświadczony i radzący sobie z takimi sytuacjami, dlatego wziął to wszystko na siebie i dlatego on staje się tym głosem. Zwłaszcza, że to jest sytuacja w Warszawie, gdzie jest Rafał Trzaskowski. Przez całą poprzednią kampanię wyborczą prezydencką słyszeliśmy wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, zastępca Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski jest ściśle włączony z Donaldem Tuskiem, więc wiadomo, że sprawa nie zamknęła się wyłącznie do Warszawy. Wydaje mi się nawet, że porównując sprawę krakowską i warszawską, jeżeli chodzi o referendum, to Aleksander Miszalski jest mniej jednak taki sklejony z Donaldem Tuskiem niż Rafał Trzaskowski i premier zdawał sobie sprawę z tego, że ta sprawa Szpitala Południowego mocniej jego dotyczy niż sprawa krakowska.
1: No, Rafał Trzaskowski, dwukrotny kandydat na prezydenta Polski ze strony Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, więc tutaj jego znaczenie polityczne przynajmniej było zdecydowanie większe. Jak to wygląda teraz według pani?
0: Ja myślę, że Donald Tusk ma problem z Rafałem Trzaskowskim. Pozycja Rafała Trzaskowskiego jest bardzo silna, natomiast pojawiają się głosy, że być może i będzie jedynym, że bardzo szkodzi wizerunkowi Koalicji Obywatelskiej. Być może premier nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko zmarginalizować, odsunąć, rozwiązać warszawskie struktury. Być może będzie to samo, co w Krakowie. Trochę mi się nie chce wierzyć w to, że do tego mogłoby dojść. I myślę, że premier, jeżeli bierze pod uwagę taką ewentualność, to jest to ostateczność. Natomiast gdzieś to z tyłu głowy jest na pewno.
1: A dlaczego ostateczność? Przepraszam, że wejdę w słowo, ale dopytam. Dlaczego ostateczność? Co by to mogło oznaczać w praktyce? Jak mogłaby to wykorzystać opozycja?
0: Bo to jest, warszawska struktura jest bardzo silna. Jest Rafał Trzaskowski, dwukrotny kandydat, jak pan wspomniał, na prezydenta. Jest Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur. To są najbliżsi współpracownicy Donalda Tuska, więc on tak z łatwością nie poświęci głowy tych osób, tak jak w innych miastach, rozwiązując właśnie krakowskie struktury. Tak mi się wydaje. Natomiast będzie chciał jakoś to wszystko posprzątać i zrobić porządek. Myślę, że w pierwszej kolejności patrzy w tę stronę. Natomiast jeżeli chodzi o głowy, to one polecą w dalszej kolejności. Być może, że mnie się tak wydaje, wiem, że niektórzy komentatorzy, Michał Kolanko do mnie z redakcji się z tym nie zgadza, że te głowy polecą i że premier jeszcze nie bierze tego pod uwagę. Mi się wydaje, że dla ludu, dla społeczeństwa być może w pewnym momencie będzie taka potrzeba, żeby te głowy poleciały. I głowa radnego Kacprzyka jest mówiąc brzydko, zbyt małą głową, żeby usatysfakcjonowało niezadowolenie społeczeństwa, bo ludzie są naprawdę wkurzeni tą historią ze Szpitalem Południowym.
1: Poza tym ta głowa pana Kacprzyka poleciała, no kolokwialnie rzecz ujmując, już na samym początku w zasadzie tej afery w sposób dość oczywisty i naturalny, kiedy wyszły te wszystkie informacje.

0: sprawy.
1: I nie zamknęła sprawy, więc tutaj jest ciąg dalszy. Kiedy będą pojawiały się kolejne doniesienia, to myślę, że też pewne oczekiwanie społeczeństwa no może jednak wymagać tego typu ruchów. Pytanie, jakie to będą ruchy? No bo też chyba wiemy, że partie polityczne, które są u władzy, czy w ogóle ugrupowania polityczne, kiedy mają jakiś wizerunkowy problem, lubią to załatwić.

0: Proszę poczekać na sondaże, bo myślę, że cała Koalicja Obywatelska czeka, żeby zobaczyć, jak to wpłynie na ich notowania. I wczoraj widziałam, ukazał się sondaż Ibrisu dla Polsat News i tam był spadek chyba 1,5 punkta procentowego Platformy. On jest jeszcze dość nieduży, jeżeli chodzi o Platformę Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi o sytuację. Więc być może koalicja liczy na to, że nie będzie miało to zbyt dużego wpływu. No bo pytanie, czy ludzie są wkurzeni z powodu sytuacji w Szpitalu Południowym, czy z powodu sytuacji w służbie zdrowia? Mi się wydaje, że bardziej poza Warszawą, bo oczywiście Warszawa żyje z Szpitalem Południowym, ale Warszawa to nie cała Polska. Jeżeli mówimy o skali kraju, to tam bardziej niepokoi sytuacja ze służbą zdrowia i to jest poważna sprawa, ale być może będzie poważniejsza jesienią, czy bliżej końca roku, kiedy naprawdę te pieniądze na służbę zdrowia się pokończą, wtedy ludzie sobie przypomną o Szpitalu Południowym. Więc być może trzeba to załatwić po prostu do jesieni.
1: I chyba też tak jest, że część wyborców przynajmniej będzie przekładała sprawę Szpitala Południowego na inne placówki w naszym kraju, mówiąc sobie pewnie w myślach, no u nas to podobnie, pewnie jakieś takie afery i tak dalej, no bo ta opinia o ochronie zdrowia w naszym kraju raczej pozostawia trochę do życzenia, jeżeli chodzi o ocenę tego wszystkiego. No ale idąc dalej tropem tych rozmów również, jednym z tematów mają być tak zwane kominy płacowe lekarzy. Czy problem wysokich zarobków pojedynczych osób jest rzeczywiście największym wyzwaniem systemu, czy raczej objawem głębszych problemów organizacyjnych, a może tematem, który jest wyciągnięty właśnie na potrzeby zażegnania kryzysu politycznego?
0: Problem z zarobkami lekarzy pojawiał się od dawna. Jeżeli mówimy o tym, że w 90% budżetu szpitali w niektórych miejscach idzie na wynagrodzenia, to jest to na pewno kłopot. Na pewno są te sprawy jednostkowe, zarobki podobne do zarobków radnego Kacprzyka i na to jest zwracana uwaga. Ale przecież w innych miejscach, no ja mieszkam pod Warszawą w powiecie garwolińskim, tu też jest wyciągana sprawa zarobków dyrektora szpitala, które też oscylują, i radnego Prawa i Sprawiedliwości oscylują w okolicach miliona, więc ludzie sprawdzają to wszędzie. Sprawdzają to w Warszawie, sprawdzają to na prowincji i pewnie w każdej innej miejscowości. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie, no wiemy, że te zarobki rosną. To jest ten tydzień i to spotkanie premiera z szefem NFZ-u i ministrą zdrowia wiąże się również też z decyzjami dotyczącymi pensji minimalnej lekarzy, które jakoś z biegiem okoliczności pojawiają się w tym tygodniu. Trzeba podjąć teraz tę decyzję. I cały czas są rozmowy, jak wysokie mają być te zarobki i czy nie wprowadzić tego mechanizmu stopującego wzrost wynagrodzeń. Więc tu mamy problem, bo te pensje w stosunku do tego, co mamy na służbę zdrowia, na leczenie ludzi, są wysokie, więc to jakoś trzeba zastopować, gdzieś trzeba rozwiązać.
1: A nie ma pani takiego wrażenia, bo mówiliśmy o odpowiedzialności politycznej, że być może ta rozmowa o zarobkach lekarzy też jest próbą zrobienia z nich takiego kozła ofiarnego w całej tej sytuacji i aferze dotyczącej Szpitala Południowego, żeby trochę odwrócić uwagę od polityków, a być może przenieść to właśnie na lekarzy.
0: Pokaż lekarzu, co masz w garażu, znamy.
1: Tak.
0: Sprzed lat. I no na pewno jest to nowa odsłona tego starego powiedzenia Ludwika Dorna. Lekarze, znaczy, to jest też chyba sprawa systemowa, bo patrząc z punktu widzenia obywatela płacącego składki, mającego prawo do tak zwanej bezpłatnej opieki zdrowotnej, w momencie, kiedy musi się leczyć, kiedy dojdzie do problemów zdrowotnych, idzie do lekarza prywatnie i płaci, nie wiem, 500 zł za wizytę, to ma takie poczucie, że ci lekarze gdzieś tam w szpitalach są i oprócz tego jeszcze zarabiają dużo, bo każdy sobie przeliczy, ile lekarz w ciągu dnia zrobi. Oczywiście lekarze powinni zarabiać godnie. Oni mają pracę bardzo odpowiedzialną, wymagającą ogromnych kompetencji, ogromnego czasu, nauki i dobrze, że jeśli zarabiają dobrze i ich zarobki powinny być wysokie. I jeżeli nie ma problemów teraz z migracją lekarzy, to jest bardzo dobrze, bo wiemy, że takie problemy mieliśmy. Natomiast wzrost ich wynagrodzeń i w stosunku do tego, co mamy, w stosunku do nakładów na ochronę zdrowia, musi być jakoś uregulowany, żeby nie dochodziło właśnie do tego typu sytuacji. No ale też lekarz nie może pracować wiele godzin. To,

0: i w nieskończoność. Bo to, że jak ktoś pracuje, nie wiem, prawie 500 godzin miesięcznie, to wiemy, że musi się to odbić na jego jakości pracy, więc poszło to trochę nie w tym kierunku i na pewno trzeba to uregulować, unormować, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, do takich problemów, jakie mamy ze Szpitalem Południowym, ale też z finansowaniem całej służby zdrowia.
1: Mówi pani redaktor, że trzeba to uregulować, ale to na tyle trudne i ryzykowne zadanie, że do tej pory żadna ze stron politycznych się za to nie wzięła, kiedy miała okazję rządzić. Sądzi pani, że teraz obecnie rządząca koalicja, przede wszystkim Koalicja Obywatelska, podejmą to ryzyko? Czy widzi pani rzeczywistą polityczną gotowość do głębszej przebudowy systemu ochrony zdrowia w Polsce?
0: Myślę, że tej gotowości nie będzie nigdy. Natomiast jeżeli wszystko zależy od tego, jak bardzo politycy tej koalicji rządzącej, przyszłej koalicji rządzącej staną pod ścianą. Można przypuszczać, że ta ściana już jest, bo ta afera ze Szpitalem Południowym i codziennie pojawiające się informacje idące już w kierunku wszelkiego rodzaju łapówkarstwa, przyjmowania poza kolejnością, czy nawet nawiązania do afery łowców skór wygląda na tyle niedobrze, że naprawdę, jeżeli będą spadały sondaże, to myślę, że koalicja, obecna koalicja rządząca może gotowości tej nie ma, ale może nie mieć innego wyjścia.
1: A co by się musiało stać w naszej rzeczywistości, codzienności, w polityce, żebyśmy przestali zwracać uwagę na aferę wokół Szpitala Południowego?
0: No najłatwiej pewnie przykryć nową aferą, ale ona musiałaby być chyba naprawdę grubego kalibru, żeby przykryć to, co dzieje się wokół Szpitala Południowego, bo to jest nie tylko afera Szpitala Południowego, to jest afera związana z całym sektorem ochrony zdrowia, który przecież od początku roku już jest problem, od zamykanych porodówek, od zamykanych szpitali, zamykanych oddziałów. Szpital Południowy to jest afera konkretnego miejsca, znaczy inaczej. Jest problem ze służbą zdrowia, natomiast to, że doszedł Szpital Południowy, jest to konkretne miejsce z konkretnym człowiekiem, z konkretną twarzą i z konkretnym nazwiskiem. I to jest przykład, który daje do myślenia, który dobrze też, powiedzmy sobie szczerze, wygląda w mediach, bo ludziom trafia do wyobraźni, że to nie jest, że to już mityczne wszędzie tak jest, przecież wiemy od dawna, zawsze tak było. To jest konkretny człowiek z konkretnym nazwiskiem, z konkretnym wynagrodzeniem, z konkretnym oświadczeniem majątkowym.
1: Ale wspomina pani też o tych innych bolączkach systemu ochrony zdrowia w Polsce, o których politycy, społeczeństwo rozmawiali czy interesowali się w ostatnich tygodniach, miesiącach. Ja tak się zastanawiam, czy aby to nie prowadzi jednak z powrotem do Ministerstwa Zdrowia i obecnej szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy. To znaczy, jak ona według pani wypada jako ministra zdrowia?
0: Trudno powiedzieć, ponieważ minister Sobierańskiej-Grendy za bardzo nie widać. Nie widać też konkretnych działań.
1: To może to już jest problem na samym początku.
0: A to zdecydowanie tak, bo nie widzimy tych zmian. Widzimy, to była mowa o tych porodówkach, o zamykanych oddziałach. Miało to przynieść lepszą sytuację finansową, ale widzimy, że z drugiej strony, na przykład właśnie z uwagi na wynagrodzenia niektórych lekarzy w niektórych miejscach, bo przecież wiemy, że tam, gdzie nie ma lekarzy, bo są miejsca, na przykład głęboka prowincja, gdzie brakuje lekarzy i tych lekarzy się podkupuje wyższymi wynagrodzeniami, tam jest tego typu problem, więc nie widzimy konkretnych zmian. Nie mamy takiego poczucia, że jest lepiej, a co więcej, są obcięte limity na diagnostykę i na leczenie i ludzie się po prostu boją, że w momencie, kiedy zachorują poważnie, nie wiem, na nowotwory, na serce, nie zostanie im zaoferowana ta opieka zdrowotna, której nie da się leczyć. Znaczy nie da się. No, są ogromne pieniądze, żeby leczyć nowotwory prywatnie i wielu albo większości Polaków na to nie stać.
1: To premier Donald Tusk według pani powinien zdecydować o tym, żeby ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda została odwołana?
0: Myślę, że premier ma ogromny problem, bo to jest decyzja premiera przy ostatniej rekonstrukcji, o której wiemy, że niekoniecznie było zadowolenie z tego powodu w rządzącej koalicji, żeby ministrem zdrowia była osoba, która nie ma takich uwarunkowań, powiązań politycznych czy umocowania politycznego. Premier, jak się mówiło, uparł się, żeby to był bezpartyjny fachowiec, no i trochę się chyba nie udało. Natomiast premier, dymisjonując ministra zdrowia, musiałby powiedzieć, że popełnił błąd. I myślę, że to zrobi, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli uzna, że tak będzie lepiej dla sondaży, dla

0: Ale tutaj jeszcze jeden problem się pojawia, to znaczy, o ile mnie pamięć nie myli, była próba odwołania pani ministry już jakieś półtora miesiąca temu, dwa miesiące temu przez opozycję, więc to by było też przyznanie się w pewien sposób do błędu i przyznanie racji opozycji Prawo i Sprawiedliwości między innymi, które mówiły o tym, że właśnie ministrę zdrowia trzeba odwołać.
1: Ja nie wiem, czy tak się patrzy na wotum nieufności, ponieważ on zawsze się broni swojego ministra, co potem nie zmienia sytuacji, że zostaje on odwołany, ten minister, nawet premier, tak za poprzedniej kadencji przecież mieliśmy. Więc ja bym nie łączyła tych dwóch sytuacji.
0: To kolejne wątki dotyczące afery Szpitala Południowego. Był ordynator chirurgii z warszawskiego Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski, stawił się w poniedziałek wraz z pełnomocnikiem na przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Później podczas konferencji prasowej rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba przekazał, że Jędrzejewski odpowiedział na wszystkie pytania, jakie zostały mu zadane. Przypomnijmy, za pierwszym razem, kiedy była próba przesłuchania, odbywało się to bez pełnomocnika, były ordynator chirurgii ze Szpitala Południowego nie odpowiadał praktycznie na żadne pytanie. Teraz protokół z przesłuchania liczy 29 stron. Będą kolejne podejmowane działania ze strony prokuratury, rozszerzenie śledztwa dotyczącego Szpitala Południowego. O czym to może świadczyć, albo jaki to jest kamyczek w tym całym wątku politycznym a propos tego szpitala i tej afery?
1: Ja myślę, że to jest jeden z tych kamyczków Szpitala Południowego, niestety, ale dobrze, że doktor złożył te przesłuchania, odpowiedział na wszystkie pytania, że stawił się w prokuraturze, że pojawiły się nowe informacje, więc, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby tę całą sprawę wyjaśnić, nawet z uwagi na nieprawidłowości, do których tam dochodziło, ale też z uwagi, z powodu takich prewencyjnych, żeby pokazać, że tak nie można, że nie wolno tak robić, że to kiedyś wypłynie, prędzej czy później, że będzie afera, że polecą głowy i żeby może na przyszłość ktoś się dwa razy zastanowił, zanim taki system nieformalny uszyje w swojej placówce.
0: I kolejna kwestia, to znaczy te wszystkie wątki, o których rozmawialiśmy, które poruszaliśmy w trakcie naszego spotkania i naszej rozmowy, no one świadczą też o skomplikowaniu tej afery dotyczącej Szpitala Południowego, więc wyjaśnianie, no nawet chociażby te śledztwa prokuratorskie, wyjaśnianie kwestii niepokojących dotyczących pracy na SOR-ze w tym szpitalu, tak mi się wydaje, to wszystko potrwa. Jakie to ma znaczenie w polityce?
1: Dobrze by było, żeby rozwiązanie było przed tej całej sprawy, przed wyborami. Do wyborów jest rok. Nie wiem, czy to się uda. Natomiast podejrzewam, że sukcesywnie będzie wykorzystywana ta sprawa w polityce zarówno przez koalicję rządzącą, obecną koalicję rządzącą, jak i przez opozycję. A kampania wyborcza to już będzie absolutne przypominanie tego wszystkiego, plus staranie się o przecieki z prokuratury, co się dzieje i o czym to świadczy.
0: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pani komentarz w Polskim Radiu 24. Pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdecka, Dziennik Rzeczpospolita, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek ważne spotkanie premiera w sprawie nieprawidłowości w służbie zdrowia i zarobków lekarzy. Donald Tusk rozmawiał o tym z szefową resortu zdrowia i z szefem NFZ. Tu chodzi o decyzje polityczne, przekonywał na naszej antenie politolog Kamil Marcinkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Problemy mają charakter systemowy. Te problemy mogą być rozwiązane tylko poprzez decyzje polityczne, poprzez zmiany ustawowe, poprzez wprowadzenie regulacji. Więc zmiana tego czy innego urzędnika, który działa w ramach przepisów, które istnieją, nie rozwiąże tego problemu, z którym mamy do czynienia.
3: Więcej szczegółów powinniśmy poznać po posiedzeniu rządu. Ministrowie obradują już ponad godzinę. Inflacja w ryzach w czerwcu wyniosła 2,5%, to mniej o 0,6 punktu procentowego niż miesiąc wcześniej. Takie dane w tzw. szybkim szacunku podaje Główny Urząd Statystyczny. Na niższą inflację miały wpływ przede wszystkim ceny paliw. W porównaniu z majem spadły o 7,4%, wylicza Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
5: Inflacja w czerwcu wynosiła 2,5%, czyli dokładnie tyle, ile wynosi w Polsce cel inflacyjny. Niemniej jednak ten powrót do celu jest w naszym odczuciu chwilowe. Najpewniej już w lipcu inflacja wzrośnie za sprawą powrotu do standardowej stawki VAT za paliwa.
3: Pełne dane o

0: inflacji GUS opublikuje za 2 tygodnie. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Będą dostępne w aplikacji mObywatel. Od przyszłego roku taka forma dokumentów będzie obowiązkowa. Rozwiązanie obejmie wyłącznie nowych absolwentów, którzy dopiero ukończą studia. Popularny most obrotowy na kanale Łuczańskim w Giżycku przegrywa z upałem. Z powodu wysokiej temperatury przestał się otwierać i do akcji musieli wkroczyć strażacy, mówi Grzegorz Moszczyński z Powiatowego Zarządu Dróg.
1: Trzęsa mostu składa się nie tylko z drewna, ale również z konstrukcji stalowej, która pod wpływem temperatury nagrzała się i rozszerzyła się, przez to tkwiąc te trzęsa podczas obrotu. Poprosiliśmy straż pożarną, żeby ostudzić się wodą. Przez ponad 2 godziny straż polewała te trzęsło i przyniosło do skutek, trzęsło się otworzyło.
0: Stalowe przęsło waży prawie 100 ton, ale dzięki systemowi kół i przekładni zaledwie jedna osoba może je obracać o 90 stopni. Umożliwia to przepływanie przez kanał łodziom i motorówkom.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Mamy 32 minuty po godzinie 13, a przed nami kolejny temat.
4: Stan dnia.
3: I zamiast polityki teraz więcej o bezpieczeństwie, choć i polityki nie zabraknie poniekąd. Rada Ministrów zamierza powołać specjalnego pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Stanowisko obejmie wiceminister obrony narodowej, dotychczasowa pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim, który jest przed kancelarią premiera. Michale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz, czy wiemy, jakie obowiązki może mieć nowa, specjalna pełnomocniczka rządu?
5: Wydaje się, że najważniejszym zadaniem będzie sprawowanie pieczy nad realizacją planu inwestycji związanych z programem SAFE oraz zobowiązań polskiego rządu wynikających z umowy pożyczkowej. Podpisane umowy z konkretnymi zakładami na wozy bojowe, amunicję artyleryjską, armatochaubice Krab, systemy przeciwrakietowe itd. Te potrzeby wojska można wymieniać. Te umowy opiewają na prawie 120 miliardów złotych, więc jest czego pilnować. Pełnomocniczka rządu ma też koordynować działania związane z rozwojem i wzmacnianiem potencjału krajowego przemysłu obronnego, a także działania w zakresie planowania, pozyskiwania, produkcji i modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Po podpisaniu umów krajowe zamówienia w przemyśle wzrosły o ponad 140% właśnie z powodu programu SAFE. Cóż, Niemcom nie wyszło na mundialu. Dane pokazują, że nie wyszło im też przejęcie zamówień z programu SAFE, które zostaną zrealizowane przez polskie firmy zbrojeniowe. Tutaj jeszcze taka sprawa, można powiedzieć, didaskalia, ale równie ważne. Służby podległe MSWiA, czyli Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa, otrzymają pieniądze z programu SAFE, ale z drugiej ręki, za pomocą programu pozamilitarnych przygotowań obronnych pod pieczą Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj chodzi m.in. o zakup kamizelek kuloodpornych, broni osobistej dla policjantów, o nowe łodzie patrolowe dla strażników granicznych, a także o systemy wykrywania i neutralizacji dronów na granicach. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dała się poznać z medialnej sprawności w komunikowaniu działań rządu dotyczących programu SAFE, a teraz gdzieś na przecięciu wojska, obrony cywilnej i ochrony ludności podejmie się także przeciwdziałaniu dezinformacji oraz będzie wspierać i promować działania w obszarze edukacji obronnej społeczeństwa.
3: To, co wiemy a propos zadań specjalnego pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa, przedstawił państwu Michał Makowski. Michale, bardzo ci dziękuję.
5: Dziękuję.
3: Znalazło się miejsce nawet na informacje sportowe a propos sytuacji Niemiec. Do sportu też wrócimy w Polskim Radiu 24, ale to po godzinie 15. Zachęcam, żeby pozostać razem z nami, a teraz o bezpieczeństwie szerzej sobie porozmawiamy.
4: Komentarz.
3: Na nasze zaproszenie przyjął pan dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, rząd tworzy nowe stanowisko pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Czym właściwie jest, jak rozumieć samą odporność państwa z perspektywy bezpieczeństwa narodowego? Czy mówimy tutaj wyłącznie o obronności, o przemyśle zbrojeniowym, czy znacznie szerszym

0: systemie przygotowania państwa na kryzysy?
1: Odporność państwa to zdecydowanie szersze pojęcie niż sama obronność, czyli wojskowość, czyli sprzęt zbrojny. To coś więcej niż tylko siły i środki walki zbrojnej. Przede wszystkim konflikt na Ukrainie pokazuje nam, jak ważne jest to, abyśmy przygotowali naszych obywateli do działań agresywnych przeciwnika, tak? Czyli chociażby zdolność do radzenia sobie w trudnej sytuacji, w sytuacji ostrzału, również w sytuacji, gdy mamy problemy z podstawowymi mediami, gdy nie ma wody, żywności i tak dalej. W związku z czym można powiedzieć, że odporność społeczna jest bardzo szerokim pojęciem. No i przede wszystkim trzeba również rozwijać te systemy, te podsystemy, które już tutaj możemy obserwować na Ukrainie, tak? Czyli chociażby też obrona cywilna jest bardzo ważna.
0: Obrona cywilna nabrała tego znaczenia rzeczywiście i sytuacja na Ukrainie, to jak Ukraina radziła sobie z rosyjską agresją, bardzo mocno to udowodniła, pokazała właśnie ważność różnego rodzaju elementów, które przydają się później we współczesnej obronie państwa przed zagrożeniami, przed agresją innego państwa. Natomiast ten zakres kompetencji też nowego pełnomocnika ma być, mam wrażenie, bardzo szeroki. Od przemysłu zbrojeniowego ma się też znaleźć kwestia dotycząca edukacji społeczeństwa, właśnie takiej gotowości na różnego rodzaju kryzysy ze strony obywatelskiej. Czy to świadczy o zmianie też filozofii bezpieczeństwa, w której równie ważna jak armia staje się odporność cywilna wspomniana przez pana?
1: Tak, na pewno tutaj widzimy pewną ewolucję. Przede wszystkim bezpieczeństwo już jest rozpatrywane w szerszym znaczeniu. Takie stanowisko świadczy o tym, że rząd również ma taką nową koncepcję tutaj traktowania kwestii bezpieczeństwa narodowego. No i tutaj jeszcze do samego tego stanowiska trzeba tutaj wskazać, że faktycznie ten zakres zadań pani tej Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej byłby bardzo duży, od edukacji obronnej po działania, które mają wpływać na rozwój przemysłu obronnego, po pozyskiwanie nowych środków walki. Tutaj myślę, że chodzi głównie o to, co będziemy realizować w ramach programu Polska Zbrojna, czyli kolokwialnie ten program SAFE. Tak? I tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do tego, że faktycznie, tak jak tutaj właśnie państwo mówiliście chwilę temu, te zamówienia w przemyśle obronnym znacząco wzrosły, co jakby można powiedzieć jest bardzo dobrą informacją dla nas. To znaczy też o tym, że te firmy nasze zbrojeniowe, nasz polski sektor zbrojeniowy dobrze już wykorzystuje te 27 miliardów z programu SAFE, które zostały przekazane na nasze rachunki bankowe w ramach pierwszej takiej transzy, tak?
0: O tym już mówią dane Głównego Urzędu Statystycznego. Główny Urząd Statystyczny poinformował o wzroście nowych zamówień w przemyśle aż o 143% rok do roku i to jest między innymi, a może przede wszystkim zasługa właśnie programu SAFE, ale to sobie jeszcze omówimy. Natomiast ja tak się zastanawiam, czy nie powinienem był zapytać pana doktora na samym początku naszego spotkania, czy w ogóle takie nowe stanowisko jest w naszym kraju potrzebne?
1: Znaczy tutaj by była potrzebna głębsza analiza. Przede wszystkim myślę, że nie ma sensu powielać pewnych stanowisk i zakresów kompetencyjnych. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą panią, która uzyskała to stanowisko, tak, no to trzeba powiedzieć, że z tego co mi wiadomo, była ta pani w randze wiceministra obrony narodowej, czyli też jakby można powiedzieć, osoba, która ma wpływ przede wszystkim na Ministerstwo Obrony Narodowej, również bardzo ogromny wpływ na nasze departamenty i dalej można powiedzieć na sztab generalny i inne jednostki i komórki wojskowe. W związku z czym myślę, że tak na to pytanie to byśmy mogli odpowiedzieć po głębszej analizie, natomiast już dostrzegam pewne sygnały ze środowisk opozycyjnych, które bardzo krytycznie właśnie podchodzą do tego pomysłu.
0: Rzadko raczej zdarza się pomysł rządowy, któremu przyklaśnie opozycja, to też trzeba zaznaczyć, no ale rzeczywiście tutaj komentarze krytykujące będą się pojawiały. Natomiast samo zestawienie i zajmowanych stanowisk i kompetencji pani

0: minister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, chyba może dawać nam taką wskazówkę, że to będzie też ułatwienie budowania spójnej strategii bezpieczeństwa państwa, jeżeli chodzi o zakres właśnie tego stanowiska i kompetencji?
1: Znaczy, plusem tego rozwiązania jest to, że ta pani ma doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestię tą ofertową i kwestię wdrożenia naszego tego programu Polska Zbrojna. Dodatkowo już ta pani zna mechanizmy, które tutaj rządzą tym światem zamówień publicznych, zamówień zbrojeniowych, zna naszą polską grupę zbrojeniową, zna nasz rynek obronny. Dodatkowo już są nawiązane kontakty międzynarodowe, tak, z naszymi państwami sojusznikami. No i to bym chciał tylko przypomnieć, tak, naszym słuchaczom, że część zakupów w ramach programu SAFE musimy dokonać razem z naszymi sojusznikami, tak, żeby uzyskać lepsze warunki ofertowe. Między innymi takie zakupy wspólne Polski są przewidywane z takimi krajami jak Szwecja, Francja, Hiszpania czy Grecja. I myślę, że to są te główne atuty tego nowego pełnomocnika, tak?
0: To teraz a propos też tych priorytetów, które tutaj zostały przedstawione, a propos kompetencji. Między innymi wraca kwestia edukacji obronnej i też pan doktor o niej wspominał. Jak ona powinna według pana wyglądać w praktyce? Czy chodzi o szkolenia wojskowe, wiedzę, nie wiem, o reagowaniu kryzysowym, a może budowanie świadomości obywatelskiej?
1: Tak, no to trzeba powiedzieć, że w latach 90. niestety te tematy zeszły na dalszy plan. Po roku 2004 również Polska była przede wszystkim skoncentrowana na rozwoju gospodarczym, no bo jednak nie ukrywajmy, że te główne środki finansowe szły na te obszary, które wymagały największych ulepszeń, usprawnień, tak? Chociażby służba zdrowia, cyfryzacja i jak również rozwój przedsiębiorstw w postaci MŚP. No i tutaj trzeba powiedzieć, że te tematy były no, traktowane po macoszemu, dlatego ja jestem zwolennikiem takiej koncepcji, aby już ta edukacja obronna zaczynała się w szkole podstawowej, powiedzmy no od 6 klasy, tak, i trwała poprzez szkołę średnią, również na etapie szkoły wyższej, czyli na studiach, powiedzmy, również powinny być elementy może nie obligatoryjne, ale fakultatywne, no bo, że tak powiem, no to nie jest proces, tak? Co innego jest na przykład zmienić świadomość obywatela i jego światopogląd. Czym innym jest na przykład takie manualne, krótkie przeszkolenie wojskowe, tak? Bo nawet z takiego rekruta, powiedzmy, w 2 miesiące będziemy mogli już zrobić takiego no, żołnierza, który jest w stanie jakieś proste obowiązki wykonywać. Natomiast jeżeli chodzi o świadomość, o wiedzę, również o przywiązanie tutaj do wartości narodowych, myślę, że to by zajęło długie lata.
0: Wróćmy do tych statystyk, które już przedstawiałem, a które też zaprezentował Główny Urząd Statystyczny, to znaczy ten wzrost nowych zamówień w przemyśle w maju rok do roku o 143, ponad 143%. Ekonomiści wskazują, że to jest zasługa zamówień krajowych, a odpowiedzialnym za ten wzrost może być tylko jeden segment, to znaczy zamówienia wojskowe w ramach realizacji programu SAFE. Czy możemy to traktować, czy możemy na to patrzeć jako inwestowanie w bezpieczeństwo, które może jednocześnie stać się impulsem rozwojowym dla całej gospodarki? No bo tak to trochę było zapowiadane.
1: Oczywiście, ja tak właśnie mam wielką nadzieję, że ten impuls z przemysłu obronnego przełoży się na inne branże. Chociażby tutaj trzeba podkreślić, że te firmy zbrojeniowe, one dosyć mocno inwestują w chociażby w zakup nowych maszyn, w zakup nowego sprzętu elektronicznego czy nowoczesne oprogramowanie. W związku z czym, jeżeli jest popyt na tak specjalistyczny sprzęt, mam nadzieję, że również inni producenci polscy będą w stanie sprostać tym wymaganiom i ten sprzęt w miarę szybko dostarczyć. I tu jeszcze chciałbym jeszcze na zakończenie tej myśli tylko wskazać, że spodziewam się tak, powiedzmy, tak samo dobrych danych w październiku i listopadzie, tak, tego roku, kiedy to przyjdzie do Polski kolejna transza w ramach programu SAFE i to będzie kwota około 40 miliardów złotych.

0: Czy rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego jest dziś równie ważnym elementem bezpieczeństwa jak liczebność armii, czy chociażby zakupy uzbrojenia za granicą?
1: Myślę, że to jest bardzo zbliżony temat, który bezpośrednio też wpływa na tą naszą liczebność armii, na zdolność do prowadzenia walki na współczesnym polu wojny. Więc jak najbardziej powiedziałbym, że tak, jest to równie ważne.
0: A czy patrząc na konflikt polityczny wokół programu SAFE, kiedy też widzieliśmy kontrowersyjne, szeroko komentowane decyzje prezydenta, brak podpisu pod tym programem i tak dalej, czy w tym momencie możemy powiedzieć, że ten program sam się broni? To znaczy, czy możemy wskazać, że już teraz program SAFE jest w pewien sposób sukcesem?
1: Oczywiście, że jest sukcesem. Myślę, że od samego początku tutaj argumenty były, że tak powiem, na tak. Więcej jest plusów z tego programu niż minusów. Ten argument chociażby o tym oprocentowaniu, czyli teraz to jest bodajże około 4,3%, to też jest jakby tak warunek korzystny. Kolejna sprawa, no tutaj podkreślam to za każdym razem, kiedy właśnie gdzieś w mediach się wypowiadam, iż ten program SAFE to z zasady, to jest raz, że pomysł polski, dwa, że jesteśmy jego największym beneficjentem, a trzy, że ten program powstał po to, aby łatać krytyczne luki w obronności. Czyli to nie jest takie, powiedzmy, uznaniowe, że pewna grupa ekspertów się spotkała i stwierdziła, dobrze, to teraz zakupimy dużo sprzętu. To tak całkowicie nie wyglądało. To było poprzedzone bardzo szczegółowymi analizami, które zostały opracowane przez naszych generałów i ich podoficerów, tak? Znaczy oficerów bym powiedział, w związku z czym jak najbardziej te argumenty były logiczne. No i mówię, ten SAFE, ten program jest odpowiedzią na współczesne zagrożenia, które dotyczą naszego państwa.
0: Ale tutaj dopiero te pieniądze do nas docierają, dopiero będą wykorzystywane na różnego rodzaju inwestycje. Mieliśmy też wczoraj chociażby podpisanie umowy ze Szwecją, w ramach której mamy otrzymać 3 okręty podwodne. Pierwszy z nich, o ile mnie pamięć nie myli, ma dotrzeć do nas w 2030 roku. I tutaj na podstawie tych wszystkich informacji ja się zastanawiam, czy tempo tych inwestycji, tych podpisywanych umów, realizacji różnego rodzaju projektów w zakresie bezpieczeństwa odpowiada obecnym zagrożeniom geopolitycznym?
1: Na pewno życzylibyśmy sobie jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, żeby to tempo było większe, natomiast teraz sytuacja jest na arenie międzynarodowej skomplikowana. Przemysł zbrojeniowy przeżywa, że tak powiem, renesans, czyli jest bardzo dużo zamówień. Nawet te bogate kraje, które dysponowały rezerwą broni, składają nowe zamówienia. Mam tu na myśli przede wszystkim Stany Zjednoczone. No i też trzeba powiedzieć, że wyprodukowanie takiego okrętu podwodnego klasy A26, które zakupiliśmy w liczbie sztuk 3 od Szwecji, to wszystko trwa. W związku z czym tutaj też dostrzegliśmy ten problem, że długo będziemy na te okręty czekać, dlatego strona szwedzka zgodziła się nam wypożyczyć okręt podwodny klasy A17, który będzie już, że tak powiem, wprowadzać naszą marynarkę w XXI wiek. Powiem więcej, ten okręt już będzie dostępny dla naszych marynarzy od stycznia 2027, natomiast już w sierpniu tego roku nasi marynarze będą już na nim się szkolić i to uważam, że jest bardzo ważne z punktu widzenia takiego, aby przygotowywać naszą marynarkę do przyjęcia tych okrętów nowszej klasy, a dodam tylko, że no niestety nie ma nic za darmo i kwestia tego wypożyczenia okrętu A17 to jest dość duża kwota, bo to jest 700 milionów złotych, tak?
0: No tutaj pieniądze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, cały czas to słyszymy, że są bardzo duże wydawane, no ale też jest to argumentowane tą potrzebą, aby to wszystko realizować i zapewnić bezpieczeństwo i ten element odstraszania przede wszystkim naszego potencjalnego agresora przez nasz kraj. No ale jeżeli patrzymy na to wszystko, o czym też rozmawialiśmy, to znaczy stanowisko pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa, no rozwój programu SAFE, rekordowe zamówienia dla przemysłu i

0: rosnące wydatki na obronność. Czy możemy powiedzieć, że nasz kraj przechodzi od reagowania na zagrożenia do takiego systemowego budowania odporności państwa?
1: Zdecydowanie tak. Sprawy tutaj systemowe, że tak powiem, biorą górę. To znaczy, że nasza koncepcja już budowania obronności wchodzi w efekt wdrożenia. Dodatkowo chciałbym jeszcze zaznaczyć, że mamy tutaj dużą nadzieję w Polsce, aby na przykład wojska natowskie, a dokładnie żołnierze amerykańscy byli tutaj obecni na terenie naszego kraju. Również tutaj trzeba powiedzieć, że dużo medialnych informacji dociera do nas o stałej bazie w NATO, znaczy stałej bazie NATO żołnierzy amerykańskich w Polsce. No i teraz właśnie dosyć dużo takiego szumu medialnego pojawiło się, gdzie ta baza miałaby być. No i pojawiają się nam trzy lokalizacje. Może tu trochę tę tematyką zaciekawię słuchaczy. Mianowicie to może być Bolesławiec, Świętoszów lub Szczecin. I osobiście jestem zwolennikiem tego, aby wojska natowskie stacjonowały na terenie Polski.
0: A ta lokalizacja, jedna z tych, które pan wymienił, która by była według pana najlepsza?
1: Zdecydowanie ja jestem zwolennikiem tego, aby wojska amerykańskie rozbudowały tą bazę Camp Kościuszko w Poznaniu. Z tego względu, że im bardziej na wschód będzie ta wysunięta jednostka amerykańska, tym to jest bardziej według naszej polskiej racji stanu. Z tego względu, że wtedy no, Amerykanie szybciej będą mogli reagować na potencjalne zagrożenia. No ale biorąc pod uwagę interes amerykański, myślę, że ta baza tak realnie patrząc na temat będzie właśnie usytuowana raczej w zachodniej części Polski. I tutaj też docierają do mnie informacje, że prawdopodobnie zostanie do Polski przeniesiony drugi pułk kawalerii z miejscowości Wilsek z Niemiec. Jest to piechota zmechanizowana i wydaje się, że jest to takie jakby oczywiste rozwiązanie z punktu widzenia Amerykanów. A tylko jeszcze przypomnę, że przeniesienie żołnierzy tak, z jednego państwa natowskiego do drugiego wiąże się z wysokimi kosztami i nie jest to operacja prosta. Tak? No i patrząc pod uwagę, że na przykład budżet wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych jest poważnie obciążony i zmaga się z deficytem około 6 miliardów dolarów, no to byłaby taka decyzja najbardziej prawdopodobna w mojej ocenie.
0: A według pana, jakie byłyby plusy ze stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju w porównaniu do tego, z czym teraz mamy do czynienia, czyli z tą obecnością rotacyjną?
1: No przede wszystkim jest ten argument pierwszy, czyli odstraszanie naszych potencjalnych napastników, naszych potencjalnych wrogów. Po drugie, wspólne przeszkolenie z żołnierzami amerykańskimi i również organizowanie stałych wydarzeń o charakterze obronnym, tak? Mam na myśli tu manewry i tak dalej. Kolejna sprawa to są inwestycje amerykańskie, które zawsze mają miejsce w państwach, gdzie te siły zbrojne stacjonują, tak? No i jeden z takich ostatnich argumentów to przede wszystkim również wojska amerykańskie, one uczą się i rozpoznają nasz tak zwany teren, czyli przede wszystkim uczą się naszego pola walki. No i dlatego to wrócę do tego, co mówiłem przed chwilą. No im bardziej ta jednostka byłaby na wschód, to w mojej ocenie byłoby to dla nas lepsze rozwiązanie. I oczywiście ona musiała być umiejscowiona w dobrej lokalizacji, czyli gdzieś w okolicach powiedzmy tych jednostek, które już u nas są, czyli przypomnę słuchaczom, czyli Poznań, Żagań, Powidz, Recikowo i Łask.
0: Ostatnie pytanie i ostatni temat na koniec naszego spotkania, panie doktorze. 7 i 8 lipca w Ankarze odbędzie się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jakie są oczekiwania przed tym szczytem?
1: No, z naszej perspektywy, z naszego polskiego punktu widzenia, mam nadzieję, że padnie decyzja na temat tej stałej bazy w Polsce. Mam nadzieję również, że padnie decyzja na temat tych wojsk amerykańskich w Niemczech, czyli tutaj może

0: dowiemy się czegoś więcej, jaka jest strategia rządu Stanów Zjednoczonych wobec tego dużego garnizonu. No przypomnę, tam jest 35 tysięcy żołnierzy, tak, którzy tam stacjonują już praktycznie od okresu zimnej wojny. No i również mam nadzieję na to, że padną decyzje, które wiążą się z obecnością Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Mam nadzieję również, że tutaj państwa członkowie tego paktu będą za tym, aby wzmacniać wschodnią flankę NATO, bo to bezpośrednio leży w naszym interesie.
1: To pozostaje się, panie doktorze, tej nadziei trzymać. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Doktor Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lewica chce dymisji, zdecyduje premier, ważą się losy szefa Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejarze przegrywają z pogodą, za chwilę u nas relacja ze Śląska po gwałtownych burzach. Sprawdzimy też, jak idzie Kamilowi Majchrzakowi. Polak walczy o awans do drugiej rundy Wimbledonu. Minęła 14, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Czy prezes NFZ-u straci stanowisko? Jeśli nie, to jakie zadanie postawi przed nim szef rządu? Premier Donald Tusk miał dziś rozmawiać z Filipem Nowakiem o zarobkach i czasie pracy lekarzy. To reakcja na głośną sprawę lekarza milionera z Warszawy, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Do odwołania prezesa NFZ-u wzywa Lewica. Sytuacja jest nadzwyczajna, przekonuje minister nauki Marcin Kulasek.
2: Za to, co się wydarzyło, ktoś powinien wziąć odpowiedzialność. Myślę, że te faktury, które były nie do końca sprawdzone, to też odpowiedzialność NFZ-u i pewne rzeczy trzeba będzie rozliczyć. Pan premier...

0: Premier dzisiaj spotyka się z prezesem NFZ-u i pewnie jakieś decyzje zapadną.
1: Kto odpowiada za aferę w Szpitalu Południowym? To nie tylko szef NFZ-u. Odpowiedzialność jest rozmyta. Tak na naszej antenie mówiła Joanna Ćwiek-Świdecka z Rzeczpospolitej.
2: To znaczy jest na pewno w tym wszystkim NFZ. Jest tam w wszystkim Ministerstwo Zdrowia. Jest oczywiście warszawski ratusz, który jest bezpośrednim nadzorującym. Są spółki, są zmiany w spółkach miejskich, które teraz następują, ich odpolitycznienie. Natomiast nie wiem, czy to jest ten moment, kiedy należy szukać winnego. Trzeba przede wszystkim całą sprawę wyjaśnić, ale też trzeba poszukać jakichś rozwiązań na przyszłość, bo to jest Szpital Południowy Warszawski, ale przecież tego typu sytuacje dzieją się w mniejszym lub większym stopniu w różnych miastach, w różnych szpitalach.
1: Przypomnijmy, spotkanie z prezesem NFZ-u szef rządu zapowiedział już w zeszłym tygodniu. Czekamy na ewentualne decyzje po tej rozmowie. Pociągi ruszyły, ale opóźnienia pozostały. To Śląsk po gwałtownych burzach. Wczorajsze nawałnice wstrzymały ruch kolejowy m.in. w Rybniku. Wciąż prowadzimy prace naprawcze, przekonuje i mówi Katarzyna Głowacka z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: Przy usuwaniu usterek pracują 4 pociągi sieciowe i zespoły wsparcia. Do przeciągania składów zabezpieczone były lokomotywy spalinowe. Polecono przewoźnikowi regionalnemu wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Orzesza-Jaśkowice, Rybnik-Racibórz. Pociągi dalekobieżne kursują trasami zmienionymi. Część składów została odwołana na całej lub na części trasy.
1: Przywrócenie ruchu trakcją elektryczną planowane jest do końca dnia. Pasażerowie przed podróżą powinni sprawdzić aktualne utrudnienia w portalu pasażera. W związku z burzami tylko w ciągu ostatniej doby śląscy strażacy wyjeżdżali ponad 1200 razy, najczęściej do zerwanych dachów i powalonych drzew. To ostatnie godziny programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Po odblokowaniu cieśniny Ormus i spadku cen ropy na światowych rynkach od jutra wrócą ceny rynkowe w Polsce. Tym samym znikną z góry ustalane ceny maksymalne. Kierowcy najpewniej odczują wzrosty na stacjach, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
4: Te podwyżki z dniem 1 lipca na pewno nastąpią. Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze. Takich korekt cen w górę możemy się spodziewać.
1: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać od końca marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. W Niemczech szok i niedowierzanie po blamażu kadry na mundialu. Nasi zachodni sąsiedzi przegrali po rzutach karnych z Paragwajem i trzeci raz z rzędu nie zakwalifikowali się do najlepszej szesnastki turnieju. Nic dziwnego, że pojawiają się wezwania do odwołania selekcjonera. Z Berlina Adam Górczewski.
5: Mimo wygrania grupy Niemcy nie zrobili kroku do przodu. Po zdobyciu Mistrzostwa Świata w 2014 roku 2 razy nie wyszli z grupy, a teraz znowu nie zagrają w 1/8 finału. To jest niewyobrażalne. Szczerze, nie umiem tego wytłumaczyć. Bardzo przykre. Usłyszałem od jednego z kibiców w Berlinie, z którymi oglądałem nocne z europejskiego punktu widzenia spotkanie. Inni od razu prowadzili analizy. Zobaczyliśmy w tym meczu dokładnie, czego Niemcom na tym turnieju brakowało. Za mało charakteru i zaangażowania, za dużo obojętności. Nie mieliśmy żadnego gracza w topowej formie. Czterokrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy nie może tak odpadać z Paragwajem. To jest blamaż, trzeci blamaż z rzędu. Niemcy przestały być Niemcami, pisze Die Welt. Po tym blamażu ostatecznie rozwiał się mit niemieckiego futbolu, dodaje Bild. Die Welt wprost apeluje, czas na nowego trenera. Nagelsmann zapowiedział, że chce pracować dalej, ale wie, że decyzja szefów DFB może być inna. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Jeszcze rzut oka na Londyn, gdzie Kamil Majchrzak walczy o awans do drugiej rundy Wimbledonu. Polak gra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. W pierwszym i drugim secie górą był Kamil. Wygrał 6-3, 7-5. Teraz trwa trzeci set. I właśnie ten trzeci set za moment się zakończy. Polak prowadzi 6-5 i za chwilę będzie miał piłkę meczową. Trzymamy kciuki za Kamila Majchrzaka, a o 14.30, od 14.30 kciuki będziemy trzymać za Igę Świątek. Polka zagra z Amerykanką Taylor Townsend.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Upał, a po nim groźne burze. Kolejny dzień mamy ten sam pogodowy scenariusz. Szczególnie mocno zagrzmi dziś na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, opady gradu i silny wiatr. Poniżej 30 stopni dziś na zachodzie i

0: i północy kraju. Poza tym jest upalnie, do 36 na Podkarpaciu.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: Rude, blond, kręcone, proste. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o społecznym wymiarze włosów. Czy mężczyźni wstydzą się łysiny? Skąd brały się stereotypy dotyczące poszczególnych kolorów włosów? O to m.in. będę pytać antropologa profesora Waldemara Kuligowskiego w najbliższą środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Mamy prawie 9 minut po godzinie 14, ale co tam godzina, skoro mamy dla Państwa też dobre informacje. Przed momentem Łukasz Jakubowski informował w serwisie informacyjnym o tym, jak radzi sobie Kamil Majchrzak na kortach Wimbledonu, a tutaj mamy już pozytywne zakończenie tego spotkania. Kamil Majchrzak wygrywa w pierwszej rundzie i awansuje tym razem do drugiej rundy Wimbledonu, więc wielkie gratulacje i dobra sportowa informacja, ale my nie o sporcie, a o kwestiach prawnych i dotyczących wielu interesujących, bym powiedział, i ważnych dla społeczeństwa spraw.
1: Stan dnia.
0: I ważnych też dla polityków. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak politycy przyjęli decyzję organów ścigania?
11: No, maluje się dziś na twarzach polityków obozu rządowego zaskoczenie. Ich zdaniem dowody na to, że doszło do przestępstwa, były bardzo mocne. Były i są zresztą. Dlatego, jak mówią moi rozmówcy, no, spodziewali się raczej tego, że na ławie oskarżonych zasiądą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Bardziej się oczywiście tego spodziewali niż umorzenia sprawy. Wśród zaskoczonych, których dziś dziennikarze mogli spotkać na sejmowych korytarzach, jest m.in. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
12: Jestem bardzo mocno zaskoczony, ponieważ ta sprawa, szczególnie w wymiarze medialnym, wyglądała na rozwojową, poważną, a nawet już przesądzoną. W związku z tym dzisiejsza decyzja prokuratury jest zaskoczeniem na pewno dla całego świata politycznego, dla mediów, ale nie mam żadnego powodu, aby ją w tym momencie podważać. Mogę tylko powiedzieć o dużym zaskoczeniu.
11: Dlaczego podjęto decyzję o umorzeniu? No, zdaniem rządzących stało się tak, bo prokuratura została zabetonowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Taką odważną tezę postawił marszałek senior poseł PSL-u Marek Sawicki. A z drugiej strony, jak mówi Zbigniew Konwiński, a więc szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, no są też w prokuratorze tacy prokuratorzy, którzy już ustawiają się pod nową władzę.
13: Ja jestem osobiście zaskoczony, mam wiele przykładów z Polski świadczących o tym, że to co PiS robił, próbując betonować prokuraturę, część prokuratorów po prostu sobie wzięła na wstrzymanie i czeka na powrót przysłowiowego PiSu do władzy. Ale się zawiodą. Ja...

0: Ja jestem zdziwiony, zaskoczony, bo nagrania słyszałem, wiem, co tam padało i z drugiej ta decyzja oczywiście musi mnie zaskakiwać, jak każdego zresztą zdrowo myślącego człowieka.
1: No ale jak dodaje poseł KO, prokuratorzy, którzy liczą na nową władzę, mogą się przeliczyć. Prawo i Sprawiedliwość uważa natomiast, że przeliczyli się właśnie ci, którzy sugerowali, że sprawa dwóch wież to wielka afera. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz mówi, że śledczy przyznali właśnie rację tym, którzy od początku tej sprawy mówili, że nie doszło do popełnienia przestępstwa.
2: Panie redaktorze, od samego początku było wiadomo, że sprawa dwóch wież to jest temat absolutnie zastępczy i temat dęty, bo nie ma tam nic takiego, co byłoby w sprzeczności z polskimi przepisami prawa. To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
1: No, rządzący liczą, że to jeszcze nie jest finał tej sprawy. Wiemy, że pełnomocnik austriackiego biznesmena, który uważa, że został oszukany przez Jarosława Kaczyńskiego, zapowiedział, że tak tej sprawy nie zostawi i że złożone zostanie zażalenie na decyzję prokuratury.
3: Na te głosy prosto w Sejmie zebrał dla Państwa Michał Fabisiak. Michale, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A razem z nami jest mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie redaktorze.
3: Panie mecenasie, trochę zacznę od polityki, bo zastanawiam się, jak Pan ocenia i reaguje na takie głosy, które słyszeliśmy przed momentem. To znaczy, jedni politycy wskazują, że ten wyrok świadczy o tym, że niektórzy w prokuraturze ustawiają się pod ewentualną nową władzę. Z drugiej strony słyszymy, że to tylko walka jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością. Tu ponownie mam wrażenie, politycy dość instrumentalnie wymiar sprawiedliwości zaczynają traktować.
5: Znaczy myślę, że patrząc na głosy czy obozu rządzącego czy opozycji i nie tylko w tej, ale w ogóle w sprawach tych, w których mamy do czynienia z jakimś elementem politycznym, to należy się zdecydować, czy w Polsce mamy wolny wymiar sprawiedliwości, niezależny, czy też nie. Bo zgadzam się z panem redaktorem, że trochę to wygląda tak, że jeżeli decyzja prokuratora albo sądu jest dla jednej strony korzystna, to wtedy mamy do czynienia ze zwycięstwem demokracji, ze zwycięstwem wymiaru sądownictwa, a strona niezadowolona wręcz odwrotnie mówi o upolitycznieniu, przy czym później, jeżeli mamy rozstrzygnięcie w innej sprawie w drugą stronę, to opozycja z rządem się ze sobą zamieniają. I ta sytuacja również to pokazuje, dlatego że oczywiście w ogóle w polityce i w przestrzeni społeczno-politycznej z prawem będziemy mieli do czynienia, dlatego że różnego rodzaju działania będą zawsze oceniane przez pryzmat prawa cywilnego czy też karnego, jak w tej sprawie. Wydaje mi się, że to była sprawa, która była dosyć wnikliwie badana. Owszem, w pewnym momencie ta sprawa, można powiedzieć, była prowadzona w sposób opieszały, natomiast ostatni rok czasu mieliśmy wiele czynności, wiele przesłuchań, wiele różnych środków dowodowych. No i skoro prokuratura w takiej sprawie podejmuje takie, a nie inne rozstrzygnięcie, to zakładam, że prokurator prowadzący sprawę wszechstronnie zbadał materiał dowodowy, wysłuchał tych stron tego postępowania, czyli zawiadamiającego i pokrzywdzonego, wysłuchał zaproponowanych przez niego świadków, bo też tych świadków, których uważał za istotnych pod kątem materiału dowodowego i podjął taką, a nie inną decyzję procesową. Ja nie znam szczegółów dokładnie w tej sprawy, bo jestem taki od tego, aby na podstawie elementów taśm, które w pewnym momencie w tej sprawie, no opinia publiczna się z nimi zapoznała, które ich część na pewno była ujawniona, no nie jest to wystarczający materiał dowodowy do tego, żeby nie zmieniając akt sprawy odnosić się co do prawidłowości bądź też nie tego rozstrzygnięcia. Natomiast na tym etapie strona, która jest niezadowolona z tego rozstrzygnięcia, czyli zawiadamiające w tej sprawie i pokrzywdzony, mówię tutaj o austriackim biznesmenie, ma prawo złożyć zażalenie do sądu i sąd będzie oceniał, czy decyzja prokuratora była zasadna, czy też nie. Tak stanowią przepisy kodeksu postępowania karnego. I
3: panie
5: tak
3: mecenasie, spróbujmy jeszcze raz się połączyć, bo jakość naszego połączenia pozostawia trochę do życzenia, więc spróbujmy raz jeszcze, być może będzie lepiej, będziemy lepiej pana mecenasa słyszeć, bo też co mówi mecenas Tymoteusz Paprocki jest niezwykle ważne, interesujące a propos całej tej sprawy związanej z tak zwanymi dwoma wieżami. Wiemy też, że pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, mecenas Roman Giertych, poinformował, że zostanie złożone zażalenie na decyzję.

decyzję prokuratury okręgowej w Warszawie, która, jak przypominamy, umorzyła śledztwo dotyczące tych tak zwanych dwóch wież. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Antoni Skiba, poinformował, że prokuratura umorzyła to śledztwo. Jak czytamy w komunikacie, trzy opisane kwestie śledztwa umorzone zostały wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. To jest stanowisko prokuratury w tym momencie. Jakie będą dalsze kroki, albo przede wszystkim jaki będzie czas trwania, jaki może być czas trwania chociażby

0: słyszymy.
1: Czy teraz słychać lepiej?
0: Mam wrażenie, że tak i tego się trzymajmy, żeby tak już pozostało do końca naszego spotkania. To ja dopytam, jaka jest szansa albo ile rozpatruje się, jaki jest czas rozpatrywania takiego zażalenia na decyzję prokuratury okręgowej w Warszawie akurat w tej sprawie?
1: Znaczy, zażalenie w tej sprawie będzie rozpoznawane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Średni czas oczekiwania zakładam od 2-3 do 6 miesięcy. I tak jak wcześniej powiedziałem, bo nie wiem, na ile państwo to słyszeli, na ile nie, normalną sytuacją procesową jest to, że czasami prokuratura podejmuje decyzję o umorzeniu postępowania, natomiast to jeszcze nie przesądza o zakończeniu postępowania, ponieważ może się okazać, że na przykład, mówię, nie znamy szczegółów tego postępowania, nie wiemy, czy urząd prokuratorski przesłuchał wszystkich świadków, czy przeprowadził wszystkie oczekiwane dowody. Będzie kontrola sądowa nad tym, czy to postanowienie jest prawidłowe. Natomiast jeżeli sąd w przyszłości utrzyma to postanowienie, to będzie to zamykało kwestię postępowania karnego i ewentualnych zarzutów, które miały zostać postawione Jarosławowi Kaczyńskiemu w związku właśnie ze sprawą dwóch wież. Dlatego myślę, że na spokojnie trzeba poczekać na rozstrzygnięcie właściwych organów i byłbym bardzo daleki od tych komentarzy, które z jednej strony uważają, że to już jest koniec sprawy, jak i również do tych, które wskazują, że być może prokuratura nie jest niezależna. Trzymałbym się kodeksowych rozwiązań, ponieważ też tak jak powiedziałem, my nie znamy materiału dowodowego, nie znamy nawet treści uzasadnienia postanowienia o umorzeniu postępowania.
0: Musimy zatem czekać na kolejne etapy, rozdziały całej tej sprawy dotyczącej tak zwanych dwóch wież, ale też wrócę do tego, o czym pan mecenas poniekąd wspominał już na naszej antenie. To znaczy, ta sprawa wyszła na jaw w 2019 roku. Od początku była niezwykle głośna politycznie. No i teraz, czy fakt, że śledztwo trwało kilka dobrych lat i zakończyło się przynajmniej na razie tym umorzeniem, świadczy o skrupulatności organów ścigania, czy może rodzić pytania o skuteczność prowadzenia postępowania? Jakie jest pana doświadczenie?
1: To znaczy, to postępowanie w fazie postępowania przygotowawczego na pewno trwało zbyt długo. Dlatego, że w sprawach karnych, oczywiście w sprawach gospodarczych, bo tutaj mamy do czynienia te zarzuty, które były wskazywane, ten element pokrzywdzenia dotyczył dużej inwestycji, a więc sprawy gospodarczej, to są sprawy, które trwają. Natomiast na pewno myślę, że wszyscy byśmy sobie życzyli, aby na tego typu postępowania, nawet skomplikowane, trwały maksymalnie pół roku czy też rok do momentu podjęcia merytorycznej decyzji przez prokuraturę. Niestety często jest tak, że w sprawach gospodarczych, a już tym bardziej w sprawach z wątkiem politycznym, te sprawy trwają długo, bo bardzo często prokuratorzy, mając na uwadze to, że takie sprawy są jednak, jest zainteresowanie społeczne nimi, skrupulatnie prowadzą postępowanie. I tak jak powiedziałem, w tego typu sprawie, przy tych zarzutach wierzę i mam nadzieję, że prokuratura bardzo skrupulatnie przeprowadziła to postępowanie, a postanowienie o umorzeniu jest oparte określonymi dowodami i twierdzeniami, dlatego że jeśli się okaże, że sąd uchyli to postanowienie, to na pewno z politycznego punktu widzenia usłyszymy głosy o tym, że mamy niezależne sądy, ale że prokuratorzy na przykład są zależni politycznie, a wymiar sprawiedliwości oczekuje przede wszystkim niezależności i spokoju pracy, dlatego myślę, że warto przyjrzeć się dalszym losom tej sprawy, ale tak jak powiedziałem, zachować też absolutny spokój w ocenie tych działań.
0: Kolejny temat i też można powiedzieć temat polityczny dotyczący prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi postępowanie sprawdzające dotyczące nagłego pogorszenia stanu zdrowia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Na tym etapie to postępowanie ma charakter sprawdzający. Jego celem jest ustalenie, czy zachodzi podstawa do wszczęcia śledztwa. Czym różni się takie postępowanie sprawdzające w praktyce od samego śledztwa i jaki próg dowodowy musi zostać osiągnięty, aby wszcząć formalne postępowanie karne?
1: To znaczy, prokuratura zawsze może z urzędu prowadzić postępowanie sprawdzające. Zresztą w innej głośnej sprawie, którą obecnie mamy, mam tutaj na myśli oczywiście Szpital Południowy, pierwsza faza postępowania to też były czynności sprawdzające, po których prokuratura decyduje, czy wszczyna śledztwo, czy też nie. Na etapie postępowania sprawdzającego prokuratura może występować o określone dokumenty czy dowody do różnego rodzaju instytucji, organizacji, do osób. Może też przesłuchiwać

0: przesłuchiwać świadków, może powoływać dowody z opinii biegłego, więc tak naprawdę może być prowadzone postępowanie, ponieważ to kompletowanie i gromadzenie materiału dowodowego ma na końcu pozwolić prokuratorowi na podjęcie już merytorycznej decyzji co do rozpoczęcia postępowania lub też zakończenia to na czynnościach sprawdzających. Na pewno informacje, które po długim czasie jednak, bo to też trzeba zaznaczyć, pojawiły się w przestrzeni publicznej dotyczących kwestii możliwości wpływu na życie i zdrowie Karola Nawrockiego. No dobrze, że prokuratura bada tego typu sytuacje, natomiast tutaj również myślę, że z prawnego punktu widzenia trzeba poczekać na wyniki postępowania, ponieważ skoro zawiadomienie w tej sprawie i czynności nie zostały podjęte od razu po tym zdarzeniu, mam pewne wątpliwość, na ile na tym etapie prokuratorzy będą mogli uzyskać określone efekty dowodowe w postaci stwierdzenia lub też nie pewnych działań wymierzonych w Karola Nawrockiego. W tego typu sprawach pamiętajmy, że bardzo kluczowe są też badania osoby, co do której podejrzewa się, że mogło dojść do zatrucia albo innych właśnie tych działań zmierzających, mówimy tutaj o badaniu krwi i innych badań medycznych, więc mając na uwadze okres czasu, mam obawy, czy to postępowanie sprawdzające dostarczy jakichkolwiek wartościowych dowodów, natomiast no, jest to sygnał na pewno taki, że prokuratura w Polsce, słysząc i mając informacje o tego typu doniesieniach, bo takie przecież były w przestrzeni, bada pewne wątki i myślę, że bardzo dobrze, bo opinia publiczna zasługuje na to, aby tego typu kwestie wyjaśniać, tak żeby nie zostawiać niedomówień, którymi później społeczeństwo w ramach różnego rodzaju kampanii wyborczych czy kwestii politycznych mogłoby być, takie informacje mogły być przekazywane. Natomiast mówię, z praktyki, mając na uwadze specyfikę tego typu postępowań i to, co jest kluczowym dowodem w sprawie, a więc wyniki badań medycznych, mam wątpliwość, czy będzie można cokolwiek jeszcze w sposób rzetelny i istotny zweryfikować.
1: No właśnie, bo trochę czasu od kampanii prezydenckiej już minęło. Ja tak się zastanawiam, jakie w ogóle dowody byłyby w praktyce konieczne, aby wykazać, że doszło do celowego działania osoby trzeciej?
0: Znaczy przede wszystkim to są właśnie kwestie medyczne, dlatego że to jest kwestia pobrania krwi, wymazu ze śluzówek, innych badań osoby i na tej podstawie przede wszystkim technicy laboratoryjni są w stanie ustalić, czy jakieś substancje niepożądane znajdują się w organizmie danej osoby i jeżeli tak, to stanowi to podstawę do rozpoczęcia dalszych działań, w jaki sposób te substancje znalazły się u danej osoby. To jest zawsze początkowa faza postępowań karnych w tego typu sprawach. Dlatego no, na pewno jest to informacja szokująca, natomiast czas ujawnienia tej informacji sprawia, że no, z bardzo dużą rezerwą podchodzę do możliwości, jak powiedziałem, efektywnego ustalenia, bo przecież mogło być tak, że nawet jeżeli by tak było, na potrzeby rozmowy przyjmijmy teoretycznie, że ktoś próbował otruć kandydata na prezydenta, to przecież te ewentualne trucizna, czy ewentualne związki chemiczne, które zostały podane i tak już w organizmie raczej nie będą. Więc zobaczymy, tak jak powiedziałem, warto badać takie rzeczy, aby nie było zarzutów, że prokuratura w istotnych elementach nie prowadzi czynności sprawdzających. Po to właśnie jest taka możliwość po stronie prokuratury, ale nie spodziewałbym się na teraz jakichś szokujących efektów tej sprawy poprzez dostarczenie dowodów potwierdzających tezę, że były to jednak działania osoby trzeciej. Ale oczywiście nie przesądzajmy, poczekajmy na wyniki działań prokuratury.
1: Ostatni temat przed nami, ostatnia sprawa, też wspomniana przez pana mecenasa, czyli śledztwo dotyczące Szpitala Południowego w Warszawie. Wczoraj były ordynator chirurgii z tego szpitala, dr Emil Jędrzejewski, stawił się wraz z pełnomocnikiem na przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Usłyszeliśmy później podczas konferencji prasowej, że protokół z przesłuchania liczy 29 stron. Też usłyszeliśmy, że jest konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i organizacyjnej z warszawskiego Szpitala Południowego, że lista świadków wydłuża się i chodzi tutaj głównie o personel medyczny. Jak tego typu informacje mogą świadczyć o, no nie wiem, jakości zeznań byłego ordynatora chirurgii?
0: Wydaje się, że prokuratura bardzo poważnie podchodzi do wszystkich kwestii związanych z postępowaniami toczącymi się w zakresie właśnie Szpitala Południowego w Warszawie. Dobrze, że doszło do

0: doszło do przesłuchania. Szkoda oczywiście, że dopiero za drugim razem, bo przez kilka dni powstało wiele dyskusji na temat tego, czy doktor sygnalista, jakie ma intencje i czy to, co mówi, to, co przekazuje prokuraturze, ma poparcie merytoryczne, ma poparcie w dowodach, czy też nie, więc dobrze, że ten element pewnego takiego zawieszenia został wyeliminowany z tego postępowania. Protokół, który ma 29 stron, z mojej perspektywy oceniam, że musi to być protokół zawierający dużo informacji, bo nieczęsto protokoły przesłuchania tyle stron zawierają. To się oczywiście tak często wydaje, że protokół przesłuchania ma 4, 5 czy 13 stron, ale proszę, te osoby, które kiedyś były przesłuchiwane w charakterze świadka, albo te osoby, które to myślę, one wiedzą, a te, które nie, to przesłuchanie, protokołowanie pytań, pytania, odpowiedzi to są czynności długotrwałe, więc tutaj na pewno duża praca po stronie prokuratury i w kontekście dostarczania informacji po stronie doktora Jędrzejskiego, po stronie doktora się pojawiły. I oceniam informacje przekazane przez rzecznika prokuratury okręgowej jako takie, że były to informacje na tyle wartościowe, że rozszerzają kierunki prowadzonego postępowania, obligują do pozyskania dokumentacji medycznej, jak rozumiem, dotyczących konkretnych osób. Tak sobie to wyobrażam, mając na uwadze zarzuty, które były w tej sprawie kierowane i w stosunku do nowych osób. Widać, że tempo pracy i dynamika tego postępowania i informacje, które również otrzymujemy, że w tej sprawie przesłuchania są prowadzone nie tylko przez prokuratora prowadzącego, ale również przez innych prokuratorów oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Te wszystkie elementy świadczą o tym, że myślę, że opinia publiczna w pewnym momencie uzyska rzetelną informację od prokuratury, oceniającą to, jakie w kontekście tych zarzutów, które się pojawiły. Ale na pewno należy, tak jak powiedziałem, uznać, że ta czynność dowodowa, przesłuchanie pana doktora, wytyczyła nowe kierunki postępowania i nowe wątki, które prokuratura będzie badać. Tak należy odczytywać komunikat prokuratury okręgowej w Warszawie.
1: Panie mecenasie, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Również dziękuję bardzo, życzę miłego popołudnia.
1: Sporo wątków prawnych przed momentem na antenie Polskiego Radia 24, ale wszystkie też ważne i tutaj pan mecenas wszystko nam dokładnie wyjaśnił, wytłumaczył. Natomiast już za moment serwis informacyjny, który przedstawi w Polskim Radiu 24 Łukasz Jakubowski, a tuż po nim przeniesiemy się za sprawą naszego gościa i tematu na Bliski Wschód. Zapraszam do pozostania z nami.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 14:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Wszystkim nam zależy, by wyjaśnić aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Tak po posiedzeniu Rady Ministrów mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Wczoraj w tej sprawie prokuratura przesłuchała lekarza sygnalistę.
4: Bardzo dobrze, że do tego przesłuchania w charakterze świadka doszło. Z tego, co słyszę komunikat prokuratury, jeżeli te zeznania są celne, to na pewno ułatwią i przyspieszą kwestię wyjaśnienia tego i doprowadzenia wszystkich osób odpowiedzialnych za to przed wymiar sprawiedliwości.
3: Były ordynator chirurgii udzielił niedawno wywiadu, w którym informował o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, w tym o zaniedbaniach, przez które mieli umierać pacjenci. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Tatrach. Wczoraj w czasie burzy ratownicy Topr śmigłowcem ewakuowali 8 młodych sportowców do Zakopanego. Funkcjonariusze badają, czy ich opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo. Grupa rozproszona była na długim odcinku Orlej Perci. Nie powinni znaleźć się tam w takich warunkach, mówi rzecznik Topr Jan Krzysztof.
5: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć. Oczekiwalibyśmy, że jeżeli ktoś dorosły bierze takie dzieci, a rodzice wysyłają te dzieci na obóz sportowy, bo to dotyczyło obozu sportowego, no to, że ta opieka będzie zapewniona właściwie i że zachowanie opiekunów w trudnej sytuacji będzie właściwe.
3: Zgodnie z przepisami w Tatrzańskim Parku Narodowym zorganizowane grupy mogą poruszać się po jego szlakach jedynie pod opieką przewodnika tatrzańskiego z odpowiednimi uprawnieniami. Miał przewozić żywność, a okazał się kurierem nielegalnych migrantów. Straż Graniczna w Gołdapi zatrzymała Ukraińca przewożącego 4 obywateli.

0: tragedii Afganistanu. Szczegóły podaje rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz.
1: Trzech Afgańczyków siedziało na tylnym siedzeniu, czwarty podróżował w bagażniku. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 29 czerwca funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi w ramach readmisji przekazali ich na Litwę.
0: Do podobnego zdarzenia doszło w Mrągowie. Kierowcą również okazał się obywatel Ukrainy. Obaj kurierzy zostali tymczasowo aresztowani. Na koniec dobre wieści z Londynu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. A za chwilę początek starcia Igi Świątek z Amerykanką Taylor Townsend. Polka zaczyna walkę o obronę wywalczonego rok temu tytułu. Trzymamy kciuki. Kolejne informacje punktualnie o 15:00 przedstawi je Ewelina Kamińska. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Mamy 33 minuty po godzinie 14, a przed nami ważne pytanie dotyczące tego, czy jesteśmy bliżej trwałego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: W naszym studiu redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Postawiłem pytania a propos tego, czy jesteśmy bliżej tego trwałego pokoju, porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no ale chyba nie jesteśmy, bo ponownie mamy dość rozbieżne informacje, które do nas dopływają. Pierwsza z nich i ta najbardziej aktualna jest taka, że amerykańscy wysłannicy Steve Witkow i Jared Kushner przybyli do stolicy Kataru, by tam spotkać się z negocjatorami z tego kraju, ale nie będzie rozmów na wysokim szczeblu z przedstawicielami Iranu. Tak poinformował we wtorek rzecznik MSZ Kataru. Natomiast te amerykańsko-irańskie rozmowy zapowiadał prezydent Donald Trump. Strona irańska zaprzeczała, ale potwierdziła wysłanie delegacji ekspertów. Oni w tym tygodniu mają dotrzeć do stolicy Kataru. Mam takie wrażenie, że znowu wiemy, że nic nie wiemy w sprawie tych rozmów i tych negocjacji.
4: No toczy się tutaj życie na dwóch poziomach. To oficjalne, PR-owskie, że tak się wyrażę, i to, co jest przekazywane prasie i mediom. Natomiast nieoficjalnie te rozmowy się toczą i tam rzeczywiście coś się posuwa naprzód. My nie znamy niestety jak bardzo, ale powiem od razu. Problem polega na czym? Te wielopiętrowe zresztą trudności są jakby prowokowane przez obie strony równo. Prezydent Trump powiedział, że to Iran prawie że błagał o te rozmowy, no co było rzuceniem prawie takiej w twarz, takiej rękawicy, prawda? No bo prosicie, że bracie, jesteście przegrani.
3: A Iran sobie nie może pozwolić na taki odbiór.
4: Absolutnie nie może pozwolić. Zresztą Trump też sobie nie może pozwolić na to, że jest przegranym. Zresztą mówił o tym jego poprzednik Biden, który powiedział, no... Trump w rozmowach z Iranem jest przegrywem. Przepraszam za taki kolokwializm. O co chodzi? Tak naprawdę obie strony, i to wielokrotnie już podkreślałem, muszą zachować twarz. Czyli muszą być wygranymi, chociaż są przegrani, i to jest impas. Ten impas nie będzie prowadził do rozmowy pokojowej, zawarcia przyjaźni między tymi krajami. To będzie bardzo długie, jak się uda, bardzo długi rozejm. Ten rozejm będzie czymś, co się nazywa zarządzanie rywalizacją. I w optymalnym wariancie to będzie coś, co będzie rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Będzie trwała, ale Iran zostanie, jego interesy podstawowe zostaną zachowane, jak również podstawowe interesy amerykańskie. Ale to nie będzie trwały pokój, to będzie taka chwiejna równowaga, która będzie się mogła zawsze, w każdej chwili załamać. Co więcej, trzeba pamiętać, że według doktryny, która mówi o negocjacjach, strony podejmują rokowania nie wtedy, kiedy chcą pokoju, kiedy mają na to duże szanse, tylko wtedy, kiedy znalazły się w absolutnie wyniszczającym wzajemnie impasie. I właśnie mamy tą sytuację tutaj. I jeszcze jedna rzecz niesłychanie ważna, to jest to, że tak naprawdę zaczęli od poziomu bardzo trudnego. Memorandum 14-punktowe zawarte 17 czerwca jest niesłychanie ogólnikowe i pozwala na interpretacje dosyć dowolne, co zresztą robią obie strony.
3: A po co to memorandum w ogóle zostało podpisane 17 czerwca, takie wstępne porozumienie?

0: przewidujące między innymi 60 dni na zawarcie ostatecznej umowy. Po co ono zostało podpisane, skoro niewiele zmienia w praktyce?
1: W praktyce ono troszeczkę zmienia, dlatego że zaczęły się te rozmowy i wiadomo, jakie mają strony podstawowe żądania. Teraz trwa, łącznie z tymi ostrzelaniami, prawda, i tym wszystkim. Zresztą prezydent Trump się wyraził 2 tygodnie temu, że rozejm to jest coś takiego, że się mniej strzela niż na wojnie. To wszystko ilustruje tą obecną sytuację, ale tak naprawdę te wymiany ognia stanowią coś jakby wypunktowanie, chociaż bolesne, siłowe, są załącznikiem do rokowań dyplomatycznych. I teraz co się dzieje? Obie strony usiłują wykorzystać zwłokę, zaognianie sytuacji, wyhamowywanie jej po to, żeby nakreślić bardzo wyraźnie czerwone, nieprzekraczalne linie. To, co jest nieprzekraczalne dla Stanów Zjednoczonych, to, co jest nieprzekraczalne dla Iranu. Po środku, co się znajduje, to jest to pole negocjacyjne. I w tym polu negocjacyjnym obie strony zachowują z jednej strony, my chcemy rokować, my chcemy rozmawiać, chociaż za pośrednictwem pośredników Pakistanu i Omanu, ale z drugiej strony my nie tracimy twarzy, my nie kapitulujemy. I teraz te przeciąganie liny, bo tak należy nazwać, to jest coś, co by obu stronom pozwoliło zorientować się, na ile jeszcze mogą wytargować korzystne dla siebie warunki i na ile to pole manewru istnieje. Tak mówiąc kolokwialnie, można to porównać do wyścigu dwóch samochodów, które chciały się nie minąć na drodze, tylko kto ustąpi, i nagle te samochody stanęły przed sobą i nie ma innej możliwości, jak jechać do przodu. W interesie zarówno Teheranu, jak i Waszyngtonu znalezienie kompromisu. Kompromis, chociaż bolesny, jest lepszy, aniżeli załamanie się rozmów dyplomatycznych i konfrontacja ponowna.
0: Mówił pan redaktor też o tym, że negocjacji chcą strony, które są już wyniszczone w pewien sposób danym konfliktem. To w takim razie, czy zarówno Stany Zjednoczone, jak i Iran są wyniszczone tą wojną, która trwa między tymi państwami?
1: Tak, pamiętajmy, że z jednej strony Amerykanie, czyli Trump, ma połówkowe wybory do kongresu. Jeśli wojna będzie trwała, no to może je przegrać. Dla niego to byłaby katastrofa. I teraz jeszcze mamy kolejny element. Trump mówi, nas to nie dotyczy, konflikt, jesteśmy zwycięzcy, a jednocześnie wczoraj zaapelował do kompanii dystrybuujących na stacjach benzynowych ropę i benzynę, żeby nie podwyższali cen, żeby zmniejszyli, bo to jest strategiczny wymóg amerykański. Co to oznacza? Potwierdzają się wiadomości nieoficjalne, że rezerwy amerykańskie zaczęły spadać drastycznie, że to już jest bardzo alarmowy sygnał, chociaż oni nie biorą ropy z Zatoki Perskiej, to wszyscy kupują od Amerykanów, oni zyskują na tych wysokich cenach, ale ilość tej ropy jest ograniczona, jeśli te 20% popytu zaspokajanego przez Zatokę Perską zostało przerzucone na Stany Zjednoczone. To się nie uda. To jest z jednej strony. Oczywiście gospodarczo trzeba powiedzieć kolejny element. Amerykanie wystrzelili 7200 rakiet. To w przybliżeniu. Jeśli wiemy, że każda rakieta kosztuje mniej więcej co najmniej 200 tysięcy dolarów, pół miliona, a czasami parę milionów, wiemy, że już obecne szacunki są, że Amerykanie wydali na tę wojnę 170 miliardów dolarów. Wydali więcej niż na 5-letnią wojnę prowadzoną w Iraku. Z drugiej strony Teheran jest wyniszczony sankcjami, wyniszczony ograniczeniami, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej, bombardowaniami i tak dalej, i tak dalej. Obie strony znalazły się w takim bolesnym uścisku i to, co teraz będzie następowało, chociaż nie w ciągu 60 dni, zapewne po 60 dniach pójdzie wiadomość. No, nie zawarliśmy porozumienia, ale rozmowy się toczą i jest gdzieś światełko w tym tunelu. Przedłużamy o kolejne 30 czy 60 dni. To teraz to się mówi, do czego my zmierzamy. Porozumienie zmuszonych. Zmuszeni są Amerykanie, zmuszeni są Irańczycy i w ich interesie żywotnym, ale o co chodzi? Jeśli będą wykorzystywali za bardzo ten element siłowy w tych przetargach, przeciąganie liny, to sytuacja może się wymknąć spod kontroli i dojdzie do niekontrolowanego wybuchu kolejnej wojny z Iranem.
0: Czyli to wszystko, ta cała sytuacja na Bliskim Wschodzie i wokół Stanów Zjednoczonych i Iranu jest bardzo niestabilna, ale przewiduje pan taki scenariusz, że po tych 60 dniach nastąpi informacja, czy pojawi się informacja o dalszych negocjacjach, a nie o zawarciu pokoju?
1: Tak, nie, zawarcie pokoju jest wykluczone zupełnie. Przypomnijmy, że negocjacje prowadzone przez prezydenta Obamę w roku 2015, one dotyczyły ograniczenia tych zbrojeń nuklearnych Iranu, toczyły się przez 2 lata. Porozumienie zostało zawarte, bardzo korzystne. polityczne, znacznie lepsze aniżeli

0: obecne memorandum, ale prezydent Trump...
1: Dlaczego Stany Zjednoczone odeszły od tego porozumienia w 2018 roku?
0: Trump uznał, że to Obama jest przegrywem, że skapitulował przed Teheranem. Różnica jest zasadnicza. Otóż Trump prowadził rozmowy z umiarkowaną frakcją, no, liberalną, wykształconą na Zachodzie w Teheranie. Ci ludzie twardo obstawali przy interesach Iranu, no ale to byli jednak... z frakcji umiarkowany. Obecnie Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy wyłącznie z establishmentem wojskowym. Twardy, nieustępliwy, tylko że mają znacznie lepszy punkt startowy. Dlaczego? Przedtem te rozmowy z ekipą, no nazwijmy liberalną, były kwestionowane przez establishment twardy, twardogłowy w Iranie. Oni kapitulują, wyprzedają. Teraz rozmawiają Amerykanie z twardą frakcją. Twarda frakcja w Białym Domu z twardą frakcją w Teheranie. I jeśli to porozumienie ma dojść do skutku, ma znacznie większą szansę, ponieważ zarówno Trump, może w mniejszym stopniu, ale Irańczycy, czyli dowództwo strażników rewolucji, które faktycznie sprawuje władzę w Iranie, ma możliwość uciszenia głosów krytycznych tej ekstremy, która organizuje ostatnio w niej w wielu miastach irańskich demonstracje, że negocjator irański jest kapitulantem, sprzedawczykiem, zdrajcą i tak dalej, i tak dalej. Oni mają siłę, żeby uciszyć te demonstracje, tak jak wyciszyli demonstracje żądające liberalizacji w Iranie.
1: To jeszcze pytanie, co ten konflikt, ta wojna pokazuje nam, mówi o obu stronach tego konfliktu. No, trzymajmy się Iranu i tych demonstracji, o których pan przed momentem wspominał. Te demonstracje też wcześniej były bardzo brutalnie tłumione. Ja pamiętam rozmowy z ekspertami, no i padało takie pytanie, czy też teza, że tego typu działanie reżimu w Iranie może świadczyć o jego słabości, jeżeli tak brutalnie się rozprawia z takimi protestami. No, ale wydaje się, że konflikt ze Stanami Zjednoczonymi pokazał, że Iran jeszcze tak słaby nie jest, jak go malują.
0: Nie jest, raczej jest mocniejszy. Ma świetną doktrynę decentralizacji, czyli uderzenie i dekapitalizacja, czyli ścięcie głów przywódców, nic nie zaszkodziło. Proces jest. Tam ustanowiono bardzo konkretne sukcesje władzy, bardzo szybkie przekazywanie. Co więcej, ostrzegano przed tym. Do tej pory rządzili ajatollahowie. Czynnik religijny był bardzo mocny. Teraz doszli do władzy nacjonalistyczni wojskowi. Bardzo pragmatyczni. Oni wiedzą, czego chcą. Oni nie ustąpią. Oni są w stanie zahamować i kierują się logiką każdego reżimu twardego, no, w tym przypadku wojskowego. Jakikolwiek sprzeciw trzeba zdusić, złamać, to jest jak w wojsku. Nie ma mowy na dyskusję, my decydujemy, my kierujemy. I wszelkie demonstracje mogą być stłumione zarówno tych, którzy żądają liberalizacji Iranu, demokratyzacji, jak i tych, którzy są już bardzo, bardzo za ścianą, że tak się wyrażę, żądają nieustępliwości, walki z Amerykanami do upadłego. Krótko mówiąc, to jest filozofia wszystkich reżimów autokratycznych. Nie będę sięgał do innych przykładów, bo słuchacze na pewno sobie mogą dokomponować to. Natomiast szansa zawarcia trwalszego porozumienia z ekipą twardogłową, która wie i jest w stanie wymusić posłuszeństwo, jest znacznie większa niż z ekipą, no, która zachowuje pewien liberalizm, która może być dla tych czynników twardych, trudna. Liberałowie nie stłumią demonstracji, wojskowi tak.
1: A jak dzisiaj wygląda wizerunek Stanów Zjednoczonych w takim razie w obliczu tego konfliktu z Iranem? No bo Stany Zjednoczone, można powiedzieć, przystąpiły do tego konfliktu, do tej wojny z takiej dość silnej pozycji, bez sukcesem w Wenezueli, to znaczy ujęciem prezydenta Nicolasa Maduro w dość spektakularny sposób. Sytuacja, czy wojna z Iranem pokazała, że chyba jednak Stany Zjednoczone zderzyły się ze ścianą.
0: Tutaj zacytuję byłego szefa wywiadu brytyjskiego, on to się wypowiadał dla BBC, który powiedział: wywiad to znaczy intelligence, w wielu językach, francuskim, angielskim. Zbieranie danych, faktów. Następnie fakty są interpretowane przez ekspertów. To również wymaga intelligence, czyli inteligencji. Potem dane są przekazywane do najwyższych czynników, którzy w oparciu o przesłanki konkretne, racjonalne podejmują racjonalne decyzje, mówi. No i w przypadku Waszyngtonu niestety ten czynnik intelligence jakoś zawiódł kompletnie. Dlaczego? Wszyscy mówili, Iran upadnie, wystarczy pstryknąć palcami, są demonstracje i tak dalej. Zapomniano o tym. a to było publicznie wiadome, jaka jest doktryna wojskowa, jaka jest doktryna polityczna, co się dzieje, jak wygląda struktura. Wszystko to było wiadomo. Amerykanie dali się wpuścić w maliny, jeśli tak można powiedzieć kolokwialnie, Izraelczykom, które albo celowo, albo przez pomyłkę, jednak ten wywiad nie był taki doskonały, dali im fałszywe dane, że to będzie kolejna wyprawa a la Maduro. To nie była ta wyprawa i w ogóle

0: Ale ta wojna była niepotrzebna. Dlaczego? 3 dni przed operacją amerykańską przeciwko Iranowi, rozmowy w Genewie właściwie stanowiły taki dobry element, który można porównać z obecnym memorandum, a nawet lepszy. I właściwie wtedy wystarczyło tylko przypieczętować to. Natomiast przypieczętowanie rozwiązania, nazwijmy pokojowego, bez wojny, było całkowicie nie na rękę Izraelowi i premierowi Netanyahu, który chciał zburzenia, zduszenia, zniszczenia całkowitego Iranu militarnie, gospodarczo, politycznie, społecznie i tak dalej.
1: Mówi pan redaktor o tym, że czy wskazuje w zasadzie na taką dość ogólną słabość Stanów Zjednoczonych i wywiadu amerykańskiego, ale pojawiały się głosy mówiące o tym, że być może to prezydent Donald Trump nie chciał słuchać części swoich doradców, czy właśnie szefów poszczególnych departamentów, którzy mogli wskazywać, że ta wojna i konflikt może nie być tak prosty, jak się wydaje, i być może Donald Trump też usłuchał tych podszeptów płynących z ust premiera Izraela Benjamina Netanyahu.
0: Takie wersje krążą i są bardzo, bardzo prawdopodobne, ale przejdę do końcowego efektu, co jest. Kraje arabskie Zatoki Perskiej pojęły dwie rzeczy zasadnicze. Że Iran, i to o tym się mówi nieoficjalnie w mediach, ale nieoficjalnie w świecie politycznym. Iran jest i będzie ich sąsiadem w sensie geograficznym i politycznym. Z takim sąsiadem lepiej ułożyć się na jakichś warunkach kompromisowych i nie atakować się wzajemnie, a zwłaszcza nie niszczyć gospodarczo. Po drugie, Amerykanie byli bardzo skuteczni w obronie swoich baz, natomiast ta skuteczność była niewielka, jeśli chodzi skutecznie w obronie Izraela, przy obronie rakietowej. Natomiast ta obrona jakoś nie była skuteczna, kiedy irańskie rakiety padały na cele cywilne i bazy wojskowe krajów arabskich. Krótko mówiąc, wiara w niezawisłość, w wiarygodność sojuszu z Amerykanami mocno się zachwiała. I okazało się, że Amerykanie nie są takim, jak zawsze się mówiło, żandarm, który będzie przestrzegał norm i praworządności, że Amerykanie mają własne interesy i mogą bardzo szybko zostawić wszystkich z boku. Zresztą to się okazało teraz. Negocjował Waszyngton z Teheranem, oczywiście, że konsultując się z krajami arabskimi, ale się okazało, że te konsultacje były jakby mniejsze i kraje arabskie zaczynają zwolna myśleć o tym, żeby zewrzeć szeregi, to będzie bardzo trudno, oni są zawsze skłóceni, i znaleźć się jako, no może nie trzecia siła, ale jakiś element siły, który pozwoli im samodzielnie negocjować i nie być piłeczką ping-pongową między Waszyngtonem, Tel Awiwem i Teheranem.
1: Mamy tutaj Katar i Pakistan jako pośredników w tych negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jaką te państwa mogą odegrać rolę w tych negocjacjach?
0: No, mamy Pakistan, który wyszedł na ogromnego i skutecznego mediatora, człowieka, kraj, który się liczy na Bliskim Wschodzie. Przypomnę tylko, że na krótko przed tą wojną amerykańsko-irańską Pakistan zawarł porozumienie obronne z Arabią Saudyjską. Pakistan dysponuje bronią rakietową. Obiecał wysłanie kontyngentu 30 tysięcy żołnierzy swoich do Arabii Saudyjskiej. Ewentualnie włączenie tam pewnych elementów obrony przeciwlotniczej. Krótko mówiąc, zaczął być w pewnym sensie gwarantem bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, no, która tej broni atomowej nie posiada. Co więcej, również z Omanem okazali się bardzo zręcznymi i skutecznymi mediatorami, bo przypomnę, że kiedy zaczęły się w ogóle pogłoski i rozmowy, że jakieś tam memorandum będzie możliwe, to te rozmowy doprowadziły Pakistańczyków i Omańczyków do tego, co mamy obecnie. Co więcej, były takie 2 czy 3 zakręty w toku tych rokowań, kiedy się wydawało, że Amerykanie lada moment rozpoczną znowu ofensywę, bombardowanie Iranu i tak dalej. Oni wpłynęli nawet na to, że te obecnie też, no, te strzelanki, tak bym nazwał, do statków i potem riposty amerykańskie, potem riposty irańskiej na kraje Zatoki Perskiej, były właściwie bardzo, bardzo symbolicznie ograniczone. One były raczej ratowaniem twarzy, aniżeli operacją prawdziwie skutecznie wojskową. Co więcej, kraje arabskie doskonale pojęły, i tutaj jest duża rola Pakistanu, że wielkie supermocarstwo może mieć ogromną siłę militarną, ale być mało efektywny, jeśli chodzi o swoją politykę, swoją dyplomację i możliwość oddziaływania na znacznie słabszego przeciwnika, jakim jest Iran. Natomiast Pakistan okazał się, po pierwsze, przyjacielem krajów arabskich, Arabii Saudyjskiej, również przyjacielem, były bardzo dobre rozmowy z Irańczykami. Był stroną, która była do zaakceptowania przez wszystkich i okazała swoją skuteczność.
1: A jakim graczem w tym wszystkim okazuje się Izrael?
0: Izrael jest wściekły.

0: Bo liczył na to, że skłoni Amerykanów do rozprawy definitywnej, zrównania z ziemią, tak jak zapowiadają ministrowie Smotrich i inni Ben-Gwir. Mówią, trzeba było zniszczyć Iran całkowicie. Izrael nie był stroną w rokowaniach, więc dyplomatycznie z przegranym, bo nikt nie liczył się z ich zdaniem. Po drugie, operacje przerwane jakby załamały politykę Netanyahu, który liczył na to, że z tego pokonania Iranu wyjdzie sztandarowy on, obrońca Izraela, wszyscy mu zagrażają. On również by pokazał krajom arabskim, że nie wolno zaczynać z Izraelem, zresztą co robi w południowym Libanie, teraz ostatnio zaatakował Syrię. I jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, to jest to, że Amerykanie nagle, okazało się, że znaleźli ten klucz i wpłynęli na Netanyahu, żeby jednak przestał bombardować. W niewielkim zakresie i bombarduje nadal południowy Liban. Zawarto porozumienie, które jest takim kompromisem, trochę takim sztucznym nie bardzo. Nie zawiera tego, tej pierwszej klauzuli z memorandum, żeby Izraelczycy się wycofali całkowicie z Libanu, ale okazało się, że Amerykanie są w stanie walnąć pięścią w stół i zresztą przyszły kandydat republikanów, obecny wiceprezydent Vance, bardzo wyraźnie zaczyna krytykować, ostro walić w Izrael. Nie myślcie sobie, że kraik 9 milionów będzie jak ogon machał psem i Stanami Zjednoczonymi dyktował nam politykę i nasze interesy. Krótko mówiąc, wygląda na to, że Netanyahu już od dłuższego czasu tracił znaczenie i teraz nawet Vance w pewnym momencie powiedział tak, gdyby nie my, no to byś ty siedział w kryminale, zresztą powtórzył to prezydent Trump, siedziałbyś w kryminale, a w ogóle nie mielibyście żadnej broni, nic byście nie zrobili. Krótko mówiąc, Izrael wydaje się dyplomatycznie przegranym, ale usiłuje to przegranie przykryć ofensywami właśnie na południową Syrię, dalej operacje w południowym Libanie, czystki etniczne na zachodnim brzegu, uderzenia na Gazę, krótko mówiąc lekceważenie opinii światowej.
1: Te wszystkie konflikty premierowi Izraela, Benjaminowi Netanyahu są potrzebne również na potrzeby wewnętrznej polityki i jego interesów dotyczących ewentualnych zarzutów?
0: Tak, oczywiście, dopóki się toczy wojna, mówi się w czasie wojny, przywódcy się nie zmienia. Co więcej, jeśli by się wykazał skutecznością, a teraz ta skuteczność zaczyna być trochę wątpliwa, no to wybieramy, mówiło się nawet po tym, że uderzenie na Liban, rozprawa z Hezbollahem, która nie doprowadziła jednak do końca. Wielu ekspertów, dyplomatów na Bliskim Wschodzie mówi, uderzenie na Liban wcale nie oznacza, że zbrojnie można będzie rozbroić Hezbollah. To jest marzenie Izraela i Netanyahu niewykonalne. Ale jeśli będzie umiał to sprzedać opinii izraelskiej, która jest zdecydowanie za ofensywą, uderzeniem, on przez ostatnie kilka lat wmówił Izraelczykom, właśnie wszystkich, jakieś 10%, 15% w to nie wierzy, że wszyscy dybią na zgubę Izraela, że wszyscy są antysemitami, że chcą zniszczenia Izraela, w związku z tym Izrael musi atakować, bo są wszędzie wrogowie. Tylko mówiąc to, jednocześnie powiedział coś bardzo znamiennego 3 miesiące temu. Powiedział, ktoś, kto się nie zgadza z naszą doktryną wojskową, polityczną, gospodarczą i w ogóle z naszymi interesami, zostanie ukarany przykładnie jak Iran. I to kraje arabskie zrozumiały, że na razie na stole operowany jest Iran, ale jeśli kraje arabskie zrobią coś, co się Izraelowi nie podoba, to Izrael również użyje siły przeciwko nim, co udowodnił uderzając na Syrię, która praktycznie nie ma armii, nie ma się czymś bronić i nie ma żadnych operacji antyizraelskich tam na miejscu.
1: Ale to mogłoby też dotyczyć w takim razie Stanów Zjednoczonych, którym ta doktryna Izraela też zaczyna się nie podobać, tak jak pan redaktor wspominał.
0: Tylko, że Stany Zjednoczone stoją znowu w rozkroku na dwóch jakby pływających krach. Z jednej strony jest doktryna prawie, że obowiązująca w Waszyngtonie. Izrael jest jedynym, głównym sojusznikiem naszym na Bliskim Wschodzie, na całym świecie. Nasze poparcie dla Izraela jest nie do podważenia. Ale z drugiej strony mówi się, że Izrael zaczyna podważać wiarygodność Amerykanów, zaczyna zagrażać interesom amerykańskim, bo interesy amerykańskie teraz już nie są na Bliskim Wschodzie. To jest kwestia Tajwanu, Chin, no, w mniejszym stopniu może Ukraina i Rosja. To się przesunęło w ostatnich tygodniach nawet. I to jest jedna sprawa, która jest nie do pogodzenia. Interesy geostrategiczne amerykańskie i mówi się, że przyszły prezydent, a może będzie nim Vance, niekoniecznie będzie tak proizraelski, jakim jest obecnie Trump. I to wyraźnie zresztą Trump powiedział. Macie obecnie we mnie sojusznika, przyjaciela, ale czy tak dalej będzie? I znak zapytania.
1: Jak wygląda obecnie układ sił na Bliskim Wschodzie?
0: Kraje są niesłychanie podzielone, co widać zresztą po kwestii palestyńskiej. Coraz dawniej ta kwestia palestyńska była w odwrocie zupełnym. Amerykanie forsowali wraz z Izraelem tak zwane porozumienia abrahamowe, czyli żeby wszystkie kraje uznały

0: tylko Izrael, ale jego interesy, żeby Palestyńczyków odsunąć na bok, ewentualnie deportować. Krótko mówiąc, miało to rozwiązać definitywnie poprzez zniszczenie Palestyńczyków tej kwestii na Bliskim Wschodzie i miał zapanować wieczny pokój. Okazało się, że to nie tak do końca jest, bo pamiętajmy, na Bliskim Wschodzie kraje arabskie są słabe tym, że jeszcze nie wyszły z mentalności pokolonialnej. Cały czas liczą w tego opiekuna wielkiego albo w Rosję, to co było w latach 70., 80., Moskwa, prawda, była sojusznikiem Syrii, Egiptu, Libii i tak dalej, albo w Amerykę, to co Egipt, prawda, i dalsza. Zresztą Amerykanie załatwili pokój na Synaju między Izraelem a Egiptem i Jordanią, ale z drugiej strony muszą pamiętać o masach. Masy, które pokazały swoje oblicze w czasie rewolucji wiosennej, islamiści, czy abatyci, nie islamiści, muzułmanie. I teraz jeśli osadnicy wtargnęli do meczetu świętego na skalę w Jerozolimie, to okazuje się, że Żydzi wypowiadają wojnę religijną muzułmanom. I z tym, to jest nowe zjawisko, będą musiały się liczyć rządy krajów arabskich. Jak to zrobią, jeszcze nie wiadomo.
1: Tutaj kończymy nasze spotkanie. Bardzo za nie dziękuję. Redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Raz jeszcze.
2: Reklama.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowid.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zarobki lekarzy i finanse NFZ. Trwa spotkanie prezesa funduszu z premierem i ministrą zdrowia. Śledztwo po tragicznym wypadku na drodze w Lublinie. Zginęła 17-latka, 7 osób zostało rannych. Kamil Majchrzak z awansem do drugiej rundy Wimbledonu, a Iga Świątek ruszyła po obronę tytułu. Minęła 15, Ewelina Kamińska, zapraszam. Trwa spotkanie w sprawie finansów NFZ. Premier i ministra zdrowia rozmawiają z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkanie ma dotyczyć m.in. kominów płacowych lekarzy, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Takie spotkania odbywają się i zawsze są raczej w atmosferze poważnej. Ono dotyczy finansowania NFZ-u i ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc. Jest spotkaniem, które, tak jak powiedziałem, dotyczy finansowania NFZ-u. No ono teraz trwa, więc trudno mi mówić o jego przebiegu.
1: Nie wiadomo, czy na spotkaniu zostanie poruszona kwestia niedawnych wyników kontroli NIK, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy po 488 godzin w miesiącu. Premier podkreślał wtedy, że liczy na bardzo szybkie działanie władz funduszu. Zaznaczył też, że NFZ jest odpowiedzialny za płacenie placówkom, ale jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę egzekwowania przepisów prawa. Rząd ma nową pełnomocniczkę do spraw wzmocnienia odporności państwa. Na tę funkcję powołano Magdalenę Sobkowiak-Czarneską, która od niedawna jest też wiceministrą obrony narodowej, a wcześniej była pełnomocniczką rządu do spraw programu SAFE. Jej głównym zadaniem będzie koordynacja działań związanych z przemysłem zbrojeniowym.
3: Po pierwsze, dopilnowanie tego,

0: żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów, wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym. Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii.
1: Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka ma też się zająć kryzysami i dezinformacją, a także edukacją obronną społeczeństwa. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Lublinie. Prokuratura zbada m.in. czy 17-latka, która zginęła po zderzeniu dwóch aut osobowych nad ranem, na pewno była pasażerką dechującego samochodu, czy też nim kierowała. Łącznie rannych w wypadku zostało 7 osób. Akcja ratunkowa była bardzo dynamiczna, relacjonuje rzecznik lubelskich strażaków Bartłomiej Pytka.
2: Część z tych osób udało się wydostać bez rozcinania samochodu, natomiast kierowca oraz pasażerka, którzy byli zapięci w pasy, a samochód leżał na dachu, byli tak zakleszczeni, że trzeba było użyć tych narzędzi hydraulicznych do wydostania ich na zewnątrz. Oraz udzielaliśmy pozostałym uczestnikom tego zdarzenia pierwszej pomocy.
1: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że osobówka jadąca od strony centrum zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z nadjeżdżającym autem. Po zderzeniu pierwsze auto dachowało, to nim podróżowała zmarła 17-latka. Dyplom uczelni wyższej dostępny na ekranie telefonu. Od dziś do aplikacji mObywatel dołącza usługa mDyplom. Oznacza to, że polskie uczelnie będą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji. Ich moc prawna jest taka sama jak ich papierowych odpowiedników. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy od teraz, później będzie to ich obowiązek, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Od dzisiaj dobrowolnie można już wydawać cyfrowe dyplomy, a od 1 stycznia będzie to obowiązek w całej Polsce i mówimy tutaj o wszystkich dyplomach ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów magisterskich, również dyplomy doktorskie i habilitacyjne.
1: Z rządowej aplikacji mObywatel korzysta już ponad 12 milionów użytkowników. 3 sety i awans do drugiej rundy w Londynie. Kamil Majchrzak wygrał na Wimbledonie z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. A tymczasem Iga Świątek robi pierwszy krok w kierunku obrony tytułu. Polka mierzy się właśnie na początek z Amerykanką Taylor Townsend. Trwa pierwszy set. Na razie Świątek prowadzi 4-1. W Londynie gra jeszcze Hubert Hurkacz, który zameldował się wczoraj do drugiej rundy po trzysetowym spotkaniu z Norwegiem Kasperem Rudem.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Upalna końcówka czerwca, choć nieco chłodniej niż wczoraj, od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 33-36 na wschodzie i południu. Nieco chłodniej też na wybrzeżu, do tego trochę chmur, zwłaszcza na południowym zachodzie i północnym wschodzie kraju. Miejscami możliwy przelotny deszcz, na południu i zachodzie może też zagrzmieć. Na południowym zachodzie burze mogą mieć gwałtowny przebieg.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra lub dobra. W części województwa łódzkiego, Oławie, niektórych miejscowościach na Śląsku, w Małopolsce i części Podkarpacia powietrze jest umiarkowanej jakości, a w Skawinie i Gliwicach dostatecznej. W Katowicach powietrze jest złe. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie niemal 55% prądu w krajowej sieci, najwięcej ze słońca. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W niektórych miejscach jest ono średnie, a w innych małe.
4: Klimat. Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
9: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Tits po 30.

0: 35 latach znów nadaje.
1: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja bigcysowego absurdu.
0: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
1: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
0: Poleca JJ.
1: Krzysiek Skiba.
0: Poleca Polskie Radio.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
5: Autopromocja.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: I przypominamy, że ten dzień to wtorek, 30 czerwca. Mamy w tym momencie 8 minut po godzinie 15 i przed nami kolejny temat, który też Państwu zapowiadałem. To znaczy, że po 15 będzie więcej sportu. I tak też za moment się stanie, bo te tematy sportowe w ostatnim czasie bardzo zdominowały debatę publiczną. Między innymi kwestia Maji Chwalińskiej i Wimbledonu, ale w ogóle występu polskich zawodników na tym turnieju. Czy śledzimy również występy poszczególnych drużyn na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Tutaj sensacyjna porażka Niemiec, ale też inne informacje ze świata piłki nożnej do nas docierają. Robert Lewandowski, już oficjalnie to wiemy, piłkarzem Chicago Fire. Ten temat wywołuje ogromne emocje, zwłaszcza wśród Polonii w Wietrznym Mieście, a w Chicago jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Janku, dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
8: To powiedz proszę, jak mieszkańcy polskiego pochodzenia, jak polscy Amerykanie reagowali na doniesienia o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire? No i teraz na tę informację już potwierdzoną, oficjalną. Czy ten temat zdominował rozmowy w polonijnym środowisku?
9: Zdecydowanie zdominował. Myślę, że to jest w ogóle jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat tutaj w polonijnym środowisku, bo jest to w jakiś sposób wyróżnienie też polonijnego środowiska, zauważenie, że jest one obecne i warto ściągnąć taką gwiazdę, żeby również Polaków przyciągnąć na trybuny stadionu Chicago Fire, które gra jeszcze teraz na takim bardzo dużym stadionie Soldier Field, który służy przede wszystkim do futbolu amerykańskiego, ale budowany jest nowy, bardzo nowoczesny obiekt dla tej drużyny i to jest też krok taki, aby ściągnąć więcej Polaków, których tutaj nie brakuje na stadion, na mecze, tak aby ta frekwencja była większa, bo tutaj ma być budowany sukces globalny, ale sukces taki promocyjny, sukces także biznesowy Roberta Lewandowskiego. To wszystko łączy się w tej transakcji transferowej polskiego napastnika. I też o tym zainteresowaniu większym świadczy to, co wydarzyło się z biletami, bo jeszcze przed tym, jak ogłoszono transfer Roberta Lewandowskiego, to średnia cena za wejściówkę, mówimy oczywiście o tych jednych z tańszych, to kosztowały te bilety po $50, teraz już są po 200. No to jest przykład taki, jak to zainteresowanie się wzrasta. Myśmy oczywiście rozmawiali tutaj z przedstawicielami Polonii, z dziennikarzem miejscowej rozgłośni polskojęzycznej Januszem Bosowskim, Polakiem, który gra w szerokim składzie Fire, Dawidem Porębo, wychowanym zresztą tutaj w Chicago, i polonijną młodzieżą. Posłuchajmy, co oni myślą o podpisaniu kontraktu przez naszego napastnika.
10: Robert Lewandowski może nie przebije faktycznie tutejszych amerykańskich sportów jak NBA, NHL czy też futbolu amerykańskiego, ale jeżeli chodzi o społeczność polonijną, nawet meksykańską, która tutaj również bardzo mocno zamieszkuje rejon Chicago, to będzie królem.
11: Ta drużyna jest na bardzo wysokim poziomie teraz. Wiadomo, że dużo pieniędzy zainwestowane też, jako chodzi o ośrodek treningowy i stadion. No po prostu no, wielka zmiana i uważam, że ludzie teraz rozmawiają o Chicago Fire na cały świat. Klub jest na wysokim poziomie.
12: Bardzo fajnie, bo pierw w Chicago bardzo dużo Polaków i też mam bardzo duży tak kultur piłki.

0: I żeby Chicago Fire napisało Lewandowski, to jest, ja bardzo to lubię i będzie więcej dużo kibicy na meczu.
1: Dawno Frazier jeszcze nie wygrali jakieś mistrzostwa, US Open Cup, MLS Cup, to może Lewy strasznie pomoże, żeby coś wygrać.
2: No właśnie, i tutaj trzeba nawiązać do tego, o czym mówił nasz ostatni rozmówca. Chicago Fire powstało pod koniec lat 90. i wtedy zdobyło ostatnie mistrzostwo Ligi MLS. Dzięki trójce Polaków, między innymi takich trzech muszkieterów, było Jerzy Podbrożny, Roman Kosecki, a przede wszystkim Piotr Nowak, który bardzo piłkarsko tutaj zawojował Stany Zjednoczone. I wszyscy liczą, że Robert Lewandowski nawiąże do tych znakomitych sukcesów właśnie trójki tych piłkarzy. I teraz pytanie, kiedy nasz zawodnik miałby zostać zakontraktowany i wystąpić na boisku. Wszystko wskazuje, że będzie to druga połowa lipca w okolicach końca mundialu. Być może to już będzie, tutaj to jest 16 lipca, ale w Polsce to jest noc 16 na 17 lipca. Mecz w Chicago przeciwko Vancouver Whitecaps, a być może 22 lipca to u Państwa będzie noc z 22 na 23 lipca w Miami. To byłoby wyjątkowe wydarzenie, bo z Interem. A w Interze Miami gra Leo Messi, ale to też będzie zależeć od tego, jak będą przebiegać Mistrzostwa Świata. I też, jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, Robert Lewandowski jest w trakcie załatwiania wizy pracowniczej. To też jest proces, który trwa. Tak więc to są takie zależności wszystkie, które sprawią, że czekamy też na oficjalne potwierdzenie ze strony klubu, kiedy Robert Lewandowski będzie mógł zadebiutować w Chicago Fire.
3: Czyli przyjście Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire to ma być impuls i marketingowy, i sportowy, ale chciałem cię też dopytać, czy to jest wydarzenie właśnie na miarę przejścia Leo Messiego do Interu Miami?
2: Oj, zdecydowanie nie. Tutaj trzeba jasno podkreślić, że to nie jest aż taka marka, tak rozpoznawalna w Stanach Zjednoczonych marka jak Leo Messi. Leo Messi przychodził, to stała się z marszu tak zwana Messi Mania. Miami było jednym z najgorszych klubów w lidze MLS. Można kupić, było bilety za $200. One skoczyły wówczas natychmiast nawet do $1000. Jednak Leo Messi marketingowo jest innym piłkarzem, jest bardziej rozpoznawalnym w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim jest latynosem i to środowiska latynoskie bardzo liczne tutaj w Stanach Zjednoczonych zostały zelektryzowane, a Robert Lewandowski jest rozpoznawalny, ale na swoją markę będzie musiał jeszcze w Stanach Zjednoczonych zapracować.
3: Te informacje zebrał dla Państwa Jan Pachlowski. Janku, bardzo Ci dziękuję i wszystkiego dobrego dla Ciebie.
4: Komentarz.
3: Na naszym gościem jest pan Bartosz Pietruszewski, psycholog sportu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa.
3: I kontynuując wątek Roberta Lewandowskiego i Chicago Fire, co według pana dla sportowca może oznaczać taka decyzja o przejściu do innej ligi, do innego kraju, na dość późnym etapie już jednak kariery?
5: Z jednej strony tak, z drugiej strony tutaj mówiąc o innym zawodniku, mamy na myśli Roberta Lewandowskiego. My znamy Roberta Lewandowskiego, bo wiemy, że przecież on jest Polakiem, że wychował się w Polsce, śledzimy jego karierę i chyba wydaje mi się, że mało kto w naszym kraju ma wątpliwości, że Robert Lewandowski jest profesjonalistą, w związku z czym nie wierzę w to, że Robert Lewandowski nie ma swoich celów i przechodzi do Stanów Zjednoczonych, do MLS-u, mówiąc sportowo, odcinać kupony na emeryturę.
3: Czyli to nie ma być sportowa emerytura, tylko kolejne sportowe wyzwanie.
5: Myślę, że w głowie Roberta Lewandowskiego na pewno tak, zwłaszcza, że czuje się dobrze, forma fizyczna mu dopisuje. Po drugie też Liga Amerykańska, czyli MLS, bardzo się zmieniła na przestrzeni lat. Tutaj słuchając poprzedniego materiału, słyszeliśmy o tym, że klub Chicago Fire zdobył ostatni raz Mistrzostwo Polski, kiedy grali tam
3: Stanów
5: jeszcze Polacy. Stanów Zjednoczonych, tak. Grali tam jeszcze Polacy, jak Jerzy Podbrożny, czy właśnie Roman Kosecki, to wtedy naprawdę była zupełnie inna liga i faktycznie uważano, że tam już zawodnicy wyjeżdżają typowo na emeryturę. Dzisiaj, choćby po Messim, widzimy, że można grać w MLS-ie i być dalej jednym z najlepszych piłkarzy na świecie.
3: I to się rzeczywiście zmieniło, ale też mam wrażenie, i to widać na przykładzie Roberta Lewandowskiego przede wszystkim, czy Cristiano Ronaldo możemy wspomnieć, że też ten wiek, no brzydko to ujmę, przydatności piłkarza w jego zawodzie zdecydowanie się wydłuża. To znaczy jest i większa świadomość i więcej pracy nad sobą, ale to też wymaga odpowiedniego podejścia psychicznego.
5: Tak, oczywiście. Oczywiście jestem psychologiem.

W związku z tym tutaj nie chcę mówić takich troszkę rzeczy trywialnych, ale w głowie wszystko się zaczyna. To znaczy to, żeby zacząć dbać o swoje ciało, żeby zacząć się odpowiednio odżywiać, do tego musi być jakiś impuls, musi być motywacja, musi być świadomość tego. Robert Lewandowski jest świetnym przykładem sportowca, który jest niezwykle świadomym piłkarzem, w związku z czym on przykłada wagę do detali. Tak jak tutaj wspomniałem, do przygotowania fizycznego, do snu, do regeneracji, do odżywiania, w związku z

0: zmienia klub. Jestem naprawdę bardzo mocno o tym przekonany, że będziemy się tutaj ekscytowali i cieszyli z jego jeszcze wielu fajnych dokonań, które przed nim za chwilkę będą w Stanach Zjednoczonych.
1: A jak duże znaczenie dla sportowca, czy tu konkretnie dla Roberta Lewandowskiego, może mieć to, że on będzie twarzą, ma być twarzą tego projektu i sportowo, i marketingowo, jeżeli chodzi o Chicago Fire?
0: Myślę, że to ma i miało znaczenie w kontekście wyboru, którego dokonał Robert Lewandowski, że on czegoś takiego w swojej karierze teraz potrzebuje. To znaczy potrzebuje tego, żeby faktycznie, tak przysłowiowo, sportowo mówiąc, ciągnąć ten wózek, czyli czuć się taką gwiazdą w swoim zespole, bo on nie boi się odpowiedzialności. To jest zawodnik, który sobie doskonale daje radę z presją, w związku z czym wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie byłby tylko na przykład zawodnikiem jednym z wielu, myślę, że nie byłby dla niego tak atrakcyjny jak ten projekt, który został mu przedstawiony w Chicago.
1: Mówił pan o tym wieku Roberta Lewandowskiego i tego się jednak trzymajmy, bo oczywiście na pewno ambicja Roberta Lewandowskiego będzie tutaj dawała znać i to przejście do Chicago Fire jest dla niego też sportowym wyzwaniem, no ale jednak wieku się nie oszuka i możemy powiedzieć, zaryzykować takie stwierdzenie, że to jest ostatni albo już jeden z tych ostatnich etapów kariery piłkarza zawodowego w przypadku Roberta Lewandowskiego. Jak psychologicznie wygląda moment, no właśnie takiego ostatniego etapu, gdy pojawia się też świadomość końca grania na najwyższym poziomie?
0: Wielu sportowców się do tego przygotowuje. To też nie jest tak, że oni się tego nie spodziewają, że nie mają wcześniej świadomości tego, że ta kariera dobiega końca, że nie patrzą sobie w metrykę. Oczywiście to, co słyszymy w przekazach medialnych, że zawodnik się dobrze czuje, że nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery, to jest troszkę taka, no nazwałbym to autoprezentacją, bo nie da się ukryć tego, że gdzieś oczywiście zawsze ta granica występuje i w związku z tym Robert Lewandowski z pewnością też ma tego świadomość, dlatego myślę, że między innymi Amerykanie skłonili go właśnie takim fajnym projektem, który jest budowany wokół niego, że on może za pomocą swojej osoby tutaj zbudować coś więcej niż tylko przysłowiowe postrzelanie kilku czy kilkunastu bramek w sezonie w klubie, tylko dać impuls na przykład temu klubowi do wygrania mistrzostwa, do zbudowania większej marki, być może nawet i marki siebie na terenie Stanów Zjednoczonych.
1: Robert Lewandowski niejedno w sporcie, w piłce nożnej już widział, ale teraz Niemcy przecierają oczy ze zdziwienia, są bardzo zaskoczeni tym, że reprezentacja tego kraju przegrała z Paragwajem mecz 1/16 finału Mistrzostw Świata. To spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w rzutach karnych, w których było 4-3 dla graczy z Ameryki Południowej. Wielkie zaskoczenie u naszych sąsiadów, no ale też rzuty karne wymagają jednak od zawodników dość specyficznego przygotowania. To znaczy, to jest, mam wrażenie, bardziej niż sportowa, jednak psychologiczna loteria.
0: Dokładnie zgadzam się z panem redaktorem i bardzo cieszę się, że został poruszony tutaj ten wątek. Z uwagi na to, że też bym chciał jasno się wyrazić, że konkurs rzutów karnych na poziomie mistrzowskim, czyli takiej rywalizacji, gdzie gramy o coś. W tym przypadku mamy Mistrzostwa Świata, ale oczywiście wiemy, że też konkursy rzutów karnych są wykonywane na przykład w europejskich pucharach, czy w bardzo nieraz kluczowych momentach decydujących, gdzie dana drużyna może coś zyskać albo stracić, to jest przede wszystkim już wtedy umiejętność mentalna. Oczywiście zawodnik musi umieć wykonywać ten rzut karny, czyli mieć umiejętność techniczną wykonywania tego rzutu karnego, ale to nie wystarczy do tego, aby ta piłka znalazła się w siatce w tym decydującym momencie właśnie pod tak dużą presją. I jeżeli mogę tutaj dalej sobie ten wątek kontynuować i go przybliżyć, dosyć niedawno były opublikowane takie statystyki, powiedział światowe bodajże, dotyczące procentu skuteczności wykonywania rzutów karnych wśród bodajże właśnie europejskich zawodnikach w tych topowych ligach. I ten procent generalnie wahał się, bodajże było 89% do 11%, czyli

0: że na 10 rzutów karnych 9 było strzelanych, jeden nie. Tylko ciekawostką jest to, że w momencie, kiedy ten rzut karny ważył dużo, czyli decydował właśnie o czymś ważnym, albo tak jak tutaj na takiej wielkiej imprezie, to ten procent bardzo się równoważył. W związku z czym to, co na przykład widzieliśmy w dzisiejszych nocnych meczach, tak możemy sobie to nazwać, to już było praktycznie 50-50, czyli 50-50.
1: Niestrzelone rzuty karne na swoim koncie ma wielu znanych zawodników. No, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Leo Messi. Możemy tak wymieniać i wymieniać. Co się w głowie zawodnika dzieje po tym, kiedy takiego karnego, szczególnie kiedy też ten karny dużo waży, nie strzeli? No bo na pewno przy kolejnym wykonaniu rzutu karnego, na przykład w innym meczu, pojawia się dodatkowa presja, dodatkowe pytania, a może niechęć nawet podejścia do tej piłki?
0: Przede wszystkim taką pierwszą emocją, która się u sportowca pojawia w sytuacji, kiedy poczuł że zawiódł, czyli nie wykorzystał tego rzutu karnego, to jest poczucie winy, tak? Czyli takie poczucie odpowiedzialności za zespół, nawet za coś więcej, tak? Nieraz właśnie za naród, bo oni wtedy sobie uświadamiają, że przecież to nie chodzi tylko tutaj o mnie i o kolegów, ale tak na dobrą sprawę o społeczeństwo, które mnie w tym momencie ogląda i bardzo mocno przeżywa, tak, tą sytuację. Więc zawodnik czuje się bardzo źle pod względem emocjonalnym. Później, czy on chce podchodzić do kolejnych rzutów karnych, czy nie, bo tutaj widzimy różne sytuacje u sportowców, u piłkarzy nożnych, że nieraz bywa tak, że zawodnik strzeli dwóch rzutów karnych pod rząd, a i tak chce koniecznie podejść do trzeciego. To już zależy od jego psychiki, od jego właśnie przygotowania mentalnego. Więc ci mocniejsi zawodnicy, pod względem psychicznym oczywiście, będą chcieli podchodzić do tych rzutów karnych kolejnych i też chcę zaznaczyć jasno, z przekonaniem podchodzić, że oni tego karnego strzelą, tak? A nie na zasadzie tylko spróbują.
1: Pewnie podobnie wygląda też po drugiej stronie, czyli po stronie bramkarzy, bo my tak mówimy z perspektywy strzelców, ale u bramkarzy wygląda to zapewne bardzo podobnie. Ja sobie przypominam taki najbardziej chyba wyrazisty przykład z finału z 2005 roku Ligi Mistrzów między AC Milanem a Liverpoolem i występ Jerzego Dudka w rzutach karnych. No coś niesamowitego, tak zwany Dudek Dance. Później to już weszło do popkultury, było powtarzane w memach i też pamiętamy bardzo dobrze ten finał między AC Milanem a Liverpoolem. To zapadło w pamięć i ta właśnie taka presja psychologiczna, którą za sprawą tego tańca, tych ruchów Jerzy Dudek wywierał na swoich przeciwnikach. Ale jeszcze temat jeden na koniec naszego spotkania i przykra sytuacja z Wimbledonu, z kortów Wimbledonu, to znaczy Maja Chwalińska, jej porażka w pierwszej rundzie tego Wimbledonu po dramatycznym spotkaniu. Polka nie wykorzystała piłki meczowej przez problemy zdrowotne i jak sama mówiła, już pod koniec drugiego seta zaczęły łapać mnie skurcze w całym ciele. Myślę, że ich źródło nie było czysto fizyczne. Wskazywała również na stres. Co w psychice sportowca dzieje się w takiej sytuacji, gdy przewaga na korcie czy boisku nagle znika, no bo właśnie działają jakieś czynniki fizyczne czy psychologiczne, takie jak na przykład stres. Jak to można interpretować?
0: Można sobie to zobrazować bardzo łatwo. To znaczy zawodnik w momencie, w którym ma przewagę i zaczyna ją tracić, odczuwa bardzo duże poczucie zagrożenia. Czyli pojawia się u niego duże poczucie niepokoju, a co za tym idzie właśnie stres. Czyli stres, sytuacja, w której nie czujemy się pewnie, czujemy, że to, co w sobie mamy, czyli to się tak ładnie nazywa nasze zasoby, mogą nie wystarczyć do tego teraz, żeby poradzić sobie z tą sytuacją. I w zależności od przygotowania mentalnego zawodnika, od jego umiejętności, albo zawodnik jest w stanie skupić się dalej na swoich zadaniach, albo nie jest w stanie się skupić na zadaniach i skupia się na tych emocjach. Jak pan redaktor pewnie się domyśla, w momencie, jeżeli mamy tą drugą wersję, czyli zawodnik zaczyna skupiać się na swoich emocjach, na tych niepokojach, na tym zagrożeniu, no to niestety wtedy rozpoczyna nam się efekt domina, tak zwana lawina i bardzo często niestety przegrywa właśnie te swoje batalie.
1: A co zrobić po takiej porażce? Jak sobie z tymi emocjami poradzić? Bo domyślam się, że przejść obojętnie obok nich się nie da, a trzeba jakoś tym zarządzać. Maja Chwalińska też pytana o ten mecz, o to spotkanie, o to, co się stało, powiedziała, że to był jeden z najcięższych meczów w jej karierze i tutaj cytat, popłaczę sobie chwilę i działamy dalej. Jak

0: Jak ważne jest też, żeby wyrzucić te emocje, te negatywne emocje z siebie?
1: Bardzo ważne, bo to jest pierwszy etap przygotowania do kolejnych meczów, kolejnego turnieju, tak? W przypadku akurat Maji Chwalińskiej, czyli odreagowanie i wyrzucenie z siebie emocji. Jak wyrzucimy z siebie emocje, to wtedy już możemy zacząć analizować naszą grę, nasze przygotowania, na przykład do tego meczu, zacząć wyciągać wnioski i oczywiście je korygować. Bo tak jak pan redaktor zaznaczył, no wrzucanie tego, zamiatanie tego pod dywan, że no okej, nic się nie stało, gramy dalej, wydaje się mało efektywną strategią w takiej sytuacji.
0: A jak sobie radzić jeszcze dodatkowo z tym, jaka jest presja wokół tej zawodniczki, wokół Maji Chwalińskiej? No bo świetny występ podczas French Open, wszystkie oczy zwrócone na tą zawodniczkę, no a początek Wimbledonu taki, a nie inny. Jak zawodnik może sobie z taką presją poradzić? Króciutko.
1: Przede wszystkim starać się przygotować jak najbardziej na to, co może spotkać taką zawodniczkę na tym turnieju i przygotować przede wszystkim od strony psychicznej tą głowę, czyli utworzyć swoją rutynę, utworzyć zadania, utworzyć plan A, plan B, którego będę się trzymała w zależności od okoliczności. Jeżeli mam jeszcze chwilkę czasu, Maja Chwalińska tą przerwę między French Open a Wimbledonem wydawało się, że rozpoczęła dobrze, bo pojechała sobie odpocząć gdzieś na jakieś krótkie wakacje, czyli odreagować, bo wiadomo też ten French Open bardzo mocno emocjonalnie odbił się.
0: Musimy postawić tutaj kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Bartosz Pietruszewski, psycholog sportu, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 15.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież, ostatecznie umorzone przez prokuraturę. Postępowanie dotyczyło planów wybudowania dwóch wieżowców przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółką Srebrna. W tle pojawiał się wątek korupcyjny. Prokurator prowadząca postępowanie stwierdziła, że nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone. Na blisko ponad 20 stronach uzasadnienia prawnego do tej decyzji znajdują się wszystkie wyjaśnienia wszystkich okoliczności.
3: Pełne uzasadnienie umorzenia będzie znane w połowie lipca po przetłumaczeniu na język niemiecki. Prawnicy poszkodowanego austriackiego biznesmena zapowiedzieli już złożenie zażalenia. Ratownicy przypominają, bezpieczne są tylko wyznaczone i czynne kąpieliska. Poza tym obszarem odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa jest właściciel terenu, a przede wszystkim każda osoba, która decyduje się wejść do wody, podkreśla prezes WOPR Paweł Błasiak.
5: Jeżeli ktoś sobie troszkę z tej wodzie nie radzi albo sobie radzi kiepsko, a takich ludzi jest prawie 3/4 w Polsce, proponujemy, radzimy kąpać się tam, gdzie są ratownicy, gdzie są kąpieliska. Owszem, jest ciasno, ale my w 100% jesteśmy w stanie tam kogoś wyratować. Tam odpowiedzialność za podjęcie działań i ratowanie osób podejmują ratownicy.
3: Służby wciąż apelują o rozwagę podczas wakacyjnego wypoczynku. Od początku czerwca utonęło w Polsce 61 osób, a tylko w ostatnią niedzielę w wodzie życie straciło 17 osób. Pierwsze letnie grzyby pojawiły się w wielkopolskich lasach. Na razie nie ma ich dużo, bo było bardzo gorąco, ale grzybiarzom już udaje się znaleźć kurki czy koźlarze. Udzielaliśmy już pojedynczych porad, powiedział Polskiemu Radiu Poznań grzyboznawca z wojewódzkiej stacji sanepidu w Poznaniu Jerzy Rumiński.
6: Podgrzybek brunatny, kurka, czyli pieprznik jadalny, borowik,

0: Szlachetne koźlarze się pokazują. To są właśnie te grzyby tego okresu, aczkolwiek to nie są jeszcze te grzyby jesienne, które są bardziej trwałe, bardziej jędrne i one się nadają do przetwórstwa, a nie te, które są w tej chwili.
1: I jeszcze rada wytrawnych grzybiarzy i leśników. Do koszyka najlepiej wkładać tylko te grzyby, co do których mamy całkowitą pewność, a resztę lepiej zostawić w lesie.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 15:33.
4: Stan dnia.
3: A my wracamy na naszej antenie do tematu związanego z upałami, które cały czas dają się nam we znaki i trzeba mieć to na uwadze, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, ale nie tylko. Wiemy to też, że w naszym kraju padł historyczny rekord temperatury. 28 czerwca w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza. O naszym bezpieczeństwie często wspominamy, żeby się nawadniać, żeby jeżeli możemy nie przebywać na tym słońcu albo przebywać jak najmniej, ale spójrzmy też na naszych czworonożnych przyjaciół, czy w ogóle na zwierzęta, które mogą potrzebować w tym czasie pomocy, na przykład ptaki. No ale wracając do czworonożnych przyjaciół, udar cieplny u psa to stan bezpośredniego zagrożenia życia, w którym temperatura ciała zwierzęcia przekracza 40,5 stopnia Celsjusza. Występuje nagle, najczęściej wskutek przebywania na słońcu, intensywnego wysiłku lub zamknięcia w nagrzanym samochodzie. Łączymy się teraz z Anną Orzeł, która spędziła cały dzień w schronisku w Radomiu. Aniu, dzień dobry.
5: Dzień dobry, tak.
3: Rozmawiałaś między innymi z weterynarzami. Jeżeli możesz, proszę wytłumacz, jak rozpoznać takie pierwsze niepokojące objawy u naszych czworonożnych przyjaciół.
5: No jeśli pies jest osowiały, ma niedowład kończyn na przykład, zaczynają się wymioty, to już wiadomo, że coś złego się dzieje i wtedy nie czekamy, od razu musimy zabrać psa do weterynarza. Natomiast no, pamiętajmy, że zwierzęta, podobnie jak my ludzie, źle znoszą upały i cierpią z powodu i wysokich temperatur, i ostrego słońca. Dlatego w takie upalne dziś dni jak te ostatnie powinniśmy unikać długich spacerów. Zwykle mamy zakodowane, że psy kochają aktywność, psy kochają biegać, bawić się na zewnątrz, na powietrzu. Ale wtedy, kiedy jest tak gorąco, to tak naprawdę te spacery powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum, czyli pies przebywa pies przebywa tylko tyle, ile musi, czyli załatwia fizjologiczne potrzeby i wraca do domu. I jak jest już w domu, to powinien mieć takie miejsce, gdzie odpoczywa. Mile widziany wiatrak, jeśli ktoś ma klimatyzację, no to w ogóle jest super. Jeśli nie mamy maty chłodzącej, to wykorzystujemy mokry ręcznik. Psy chętnie korzystają z takiego sposobu schładzania się. Pamiętajmy o tym, że takiego mokrego ręcznika, po pierwsze to nie może być bardzo zimna woda i taki bardzo schłodzony ręcznik, raczej letnia, bo wtedy psa czeka, jeśli to będzie bardzo zimna woda i bardzo zimny ręcznik, to psa czeka szok termiczny, tak jak i człowieka, w związku z tym ostrożnie. Jeśli nie mamy maty chłodzącej, używamy tego właśnie ręcznika, nie kładziemy tego ręcznika na psa, bo wtedy kumulujemy to ciepło pod ręcznikiem i to, że on jest mokry, niewiele zmienia, wręcz przeciwnie, stanowi dla zwierzęcia zagrożenie. Także jeśli pies się nie chce położyć na ręczniku, to wtedy zwilżamy tym ręcznikiem głowy, pachwiny, pod brzusze i łapy. I w ten sposób schładzamy psa. To są takie podstawowe zasady. No i oczywiście dostęp, nieograniczony dostęp do wody, to jest w ogóle ABC pierwsza rzecz. Powinniśmy o tym zawsze pamiętać, żeby pies miał miskę. Jeśli mamy domek, ogródek, no to fantastycznie byłoby zapewnić psu na przykład basen z wodą. Psy kochają w większości kąpiele, w związku z tym to będzie na pewno świetny sposób na to, żeby odpocząć i się schłodzić. I pierwsza rzecz, i do tego wrócę, pamiętajmy o tym, że w takie upalne dni pies nie powinien długo przebywać poza domem i o tym przypomina lekarz weterynarii Paweł Janota.
6: Pies może robić się tak, przede wszystkim może się robić osowiały, będzie ział, może mieć czerwone błony śluzowe na dziąsłach na wewnętrznej stronie warg, może mieć niedowłady tylnych kończyn, w zaawansowanym stopniu objawy neurologiczne typu drgawki.

0: Mogą się pojawić również wymioty. Generalnie można samemu zmierzyć psu temperaturę, wsadzając zwykły termometr elektroniczny w odbyt. Temperatura, jeżeli przekracza 39 stopni, może świadczyć o podwyższonej temperaturze, stanie podgorączkowym, lekkiej gorączce. Powyżej 40 stopni jest to już hipertermia, czyli gorączka wysoka mogąca wynikać z przegrzania.
1: Czyli wtedy nie czekamy, natychmiast udajemy się do lekarza?
0: Wtedy na pewno nie czekamy w takiej sytuacji, natomiast w domu można już zacząć prowadzić czynne schładzanie psa, jak również przez drogę do lekarza, czyli ręcznik zmoczony chłodną wodą, nie zimną, żeby nie było dużej różnicy temperatur, żeby nie odmrozić skóry, i okładamy miejsce, gdzie znajdują się duże naczynia żylne, czyli plecy, kark, brzuch, pachwiny, pachy.
1: Proszę pamiętać, że jutro jest Ogólnopolski Dzień Psa, więc naszym czworonogom poza taką właśnie opieką i wsparciem w te upalne dni należą się te też przysmaki czy zabawki. Na razie będzie chłodniej, do końca tygodnia na pewno temperatura się obniży, ale upały wrócą niestety niedługo, bo w połowie lipca.
2: Dbajmy o naszych czworonożnych przyjaciół. Aniu, bardzo Ci dziękuję za Twoją relację i te ważne informacje, które przekazałaś w Polskim Radiu 24. Anna Orzeł dla Państwa. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję.
2: Komentarz. A razem z nami jest pani Agnieszka Wójcik, prezes Fundacji Przyjazna Łapa. Pani prezes, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak duże zagrożenie dla zwierząt, w schroniskach szczególnie, stanowią te obecne fale upałów i co dzieje się z ich organizmem w takich warunkach?
3: Takie upały niestety są bardzo szkodliwe dla zwierząt, czy w schroniskach, czy dla zwierząt domowych, również nawet i dla ptaków, co tak naprawdę mało się mówi o takich zwierzakach. Niestety zwierzaki się przegrzewają, trzeba im zapewnić przede wszystkim cień, stały dostęp do wody. W schroniskach, jeżeli są zwierzaki w kojcach, a w większości tak są, też musi być odpowiednie zadaszenie, przykrycie jakimś materiałem, oczywiście, żeby był dostęp do powietrza, ale żeby słońce jak najbardziej zniwelować, promienie słoneczne, jak najmniej spacerów, jedynie spacery z samego rana bądź wieczorem, gdy te temperatury już są troszkę niższe. I jak najwięcej chłodu dla tego zwierzaka. Można również w kojcach zamontować jakieś wiatraki, można postawić baseny psie, tak, żeby ten psiak mógł się schłodzić, ale najważniejsze tak naprawdę w tym wszystkim jest cień i stały dostęp do czystej wody.
2: A jakim wyzwaniem dla schronisk jest właśnie zapewnienie takich odpowiednich warunków zwierzętom? Bo domyślam się, że jest to jednak dość skomplikowane, często przy znacznej ilości podopiecznych, różnych innych wyzwaniach, które też na co dzień towarzyszą schroniskom.
3: Wszystko tak naprawdę spada na ręce pracowników schroniska, obsługi schroniska. Jest wszystko do zrobienia. Tak naprawdę wiemy, że co roku jest lato, co roku są ciepłe temperatury. W tym roku faktycznie to lato trochę nam dało popalić i te temperatury jeszcze wrócą, mimo że będzie ochłodzenie. Ale zazwyczaj, jeżeli nawet poprosimy gdzieś z zewnątrz ludzi o pomoc, to ludzie przekazują czy jakieś koce, czy jakieś ręczniki, czy jakieś prześcieradła, żeby móc ochronić trochę te klatki schroniskowe. Woda, wiadomo, wszędzie jest dostęp, miski, wszystko. Wolontariusze też wyprowadzają zwierzaki zazwyczaj w tych godzinach, gdzie temperatury są trochę niższe, dostosowują się do wybiegów, jeżeli jest w godzinach popołudniowych, są godziny popołudniowe, to spacery są odwołane.
2: Trzeba mieć na uwadze to bezpieczeństwo zwierząt w schroniskach. Pani mówi tutaj o tych wyzwaniach, które się pojawiają i że głównie to wszystko spoczywa na pracownikach, jeżeli chodzi o realizację czy zapewnienie odpowiednich warunków zwierzętom. A jak wyglądają kwestie dotyczące na przykład kontroli w schroniskach w takich sytuacjach? Nie wiem, czy pojawiają się w trakcie tych upałów jakieś inspekcje weterynaryjne czy coś takiego?
3: Z tego co się orientuję, bo nasza fundacja jako nasza fundacja nie ma bezpośrednio schroniska, bo Puławy mają schronisko, które należy do miasta, ale faktycznie schroniska takie podlegają pod kontrolę powiatowego lekarza weterynarii. I tak jak wiemy tutaj w Puławach, na przykładzie Puław mogę powiedzieć, że powiatowy lekarz weterynarii, on odwiedza takie schronisko i daje wytyczne i dlatego też w przypadku naszego miasta właśnie są wstrzymane za decyzją lekarza powiatowego weterynarii spacery.
2: Mówimy tutaj przede wszystkim o psach, ale wspominała pani chociażby też o ptakach. Ja dzisiaj wronę siwą też wodą napoiłem, kawałek, kulkę mięsa zostawiłem z samego rana, żeby też nie było za gorąco, bo później tej wrony nie widać, a przylatuje dość regularnie. Ja też zauważyłem, że jak postawiona została taka

0: taka większa miseczka z wodą, to też lubi sobie do tej wody wskoczyć i trochę, powiedzmy to w cudzysłowie, się w niej wykąpać, kiedy są te upały i nie tylko ona, bo i sroki korzystają, inne ptaki również. Ale a propos właśnie tych różnych zwierząt, które grupy i czy w ogóle możemy wyróżnić takie, które są szczególnie narażone na skutki upałów?
1: Że najbardziej narażone są zwierzęta, które są zależne od człowieka, ale wolno żyjące, że tak powiem, zwierzęta dzikie, tak? No bo wiadomo, jeżeli mamy psa, mamy kota, jakieś zwierzę domowe, to zazwyczaj staramy się zapewnić mu odpowiednie warunki. Troszkę jest pierwszy temat na wsiach, na terenach wiejskich, no bo tutaj trzeba zaznaczyć, że ta woda jednak powinna być w cieniu. Często ludzie, którzy mają psy, no w warunkach, jakich mają, no jednak nie zwracają na to uwagi. Jeżeli jedziemy po interwencjach, to puste są miski, no jest to karygodne. No nie powinno tak być nigdy, ale jeśli są upały, warunki atmosferyczne, jakie są, no to powinno być bardziej to zaostrzone i pilnowane.
0: A to dopytam pani prezes, przepraszam, że wejdę w słowo. Tak. Jeżeli już takie interwencje są podejmowane i taką sytuację zostajecie na miejscu, to znaczy, że ta miska jest albo pusta, albo ta woda stoi w słońcu. Czy rozmowa z właścicielem wystarczy? Czy spotykacie państwo się ze zrozumieniem swoich racji i argumentów? Czy one trafiają, czy właściciel na przykład nie zauważa problemu?
1: Zależy od właściciela, ale powiem tak, zazwyczaj staramy się na interwencję jeździć w asyście policji i wtedy trochę ludzie bardziej słuchają służb, bo są też takie przypadki, gdzie starsze osoby no, od lat tak były nauczone z pokolenia na pokolenie i one nie widzą w tym problemu. Oj, przecież rano pił, nie pije się cały czas i tak dalej. No, tylko my wtedy tłumaczymy, tak? Tylko tak, pani czy pan schowa się do domu ochłodzonego, może jest klimatyzacja, może jest wiatrak, cokolwiek, jest inaczej. A pies, jeśli no, jest na posesji, czy w kojcu, czy nawet w gorszych warunkach, bo jest przypięty łańcuchem, no to tylko on ma tą powierzchnię, którą mu się da. Czasami są te kojce niezadaszone, czyli po prostu promienie słoneczne centralnie uderzają w dane zwierzę. Jeżeli są warunki takie naprawdę już kiepskie, no to jednak tutaj ludzie rozumieją, przepinają te psy, poprawiają warunki. No już nie będę mówić o warunkach, że zwierzęta są naprawdę wycieńczone, co się dzieje, no to wtedy dochodzi do odbioru. Ale też ludziom tłumaczymy, bo ludzie nie mają tej świadomości, że zwierzęta się przegrzewają, że nawet takie dyszenie, lecąca ślina, to nie jest oznak, że nie wiem, po prostu temu zwierzęciu jest gorąco i on sobie oddycha, tylko już tu może dojść do przegrzania takiego zwierzaka.
0: Tutaj już występują różnego rodzaju problemy właśnie związane z tą termoregulacją, raczej zaburzeniem tej termoregulacji. To idąc tym tropem i trochę powtarzając też to, co słyszeliśmy w relacji Anny Orzeł, jakie są te pierwsze, najbardziej charakterystyczne objawy przegrzania u zwierząt, które opiekun powinien zauważyć? Na co zwrócić uwagę? Przypomnijmy to naszym słuchaczom.
1: Przede wszystkim dyszenie, ślinotok i zwierzę jest takie apatyczne, nawet jeśli będzie szło, może chwiać się na łapach. Wymioty, no będzie to na pewno widoczne dla właściciela, że to zwierzę zachowuje się inaczej.
0: Warto na to zwracać uwagę. Warto przede wszystkim profilaktycznie zapewniać tą ochronę przed upałami zwierzętom, żeby nie było za późno, bo często różnego rodzaju zaniedbania mogą prowadzić do tragicznych sytuacji. Ale kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy i być może jest dość nieoczywista, to znaczy częste pozostawianie zwierząt na przykład przed sklepami. To znaczy przywiązany piesek czeka na swojego właściciela, właścicielkę przed sklepem i czeka grzecznie. Nawet dzisiaj takiego pieska przywiązanego widziałem. Siedział w cieniu. Ale myślę, że warto pamiętać z perspektywy właścicieli, że ten cień, który jest w momencie przywiązania psa, może za te 10, 15, 20 minut zniknąć, bo słońce zmieni swoją pozycję na niebie i wtedy zwierzak znajdzie się w bardzo, bym powiedział delikatnie rzecz ujmując, niekomfortowej sytuacji.
1: Tak, wtedy już jest narażone na tak zwaną no, patelnię, tak? Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że teraz jak się są te wysokie upały po 40 stopni, to praktycznie nie ma wiatru. Nawet w cieniu jest gorąco, człowiekowi jest duszno, przejdzie kawałek drogi i już jest zmęczony, już jest cały spocony. I to samo jest ze zwierzakami, więc no, my apelujemy co roku, że na zakupy nie chodzimy ze zwierzakami. Zostawiamy w domu, zwierzę ma tam płód, ma swoje legowisko, ma wodę, idziemy sami. No, ja nie, powiem tak, ja prywatnie nie rozumiem zakupów ze zwierzęciem. Jeszcze jeśli idziemy do jakiegoś sklepu, gdzie zwierzę może wejść, no to okej, zrozumie, tak? Ktoś idzie sobie przy okazji, na przykład, nie wiem, na spacer, zajdę, a tutaj zajdę, pies mu się napije, jest woda i tak dalej, ale no iść typowo do sklepu, no to ja tego nie rozumiem.
0: To a propos też tak zwanej ustawy łańcuchowej, bo te zmiany również były omawiane, to znaczy pojawiły się tam pewne wyjątki w trzymaniu właśnie zwierzęcia na tak zwanym łańcuchu.

0: I tutaj te wyjątki dotyczą na przykład krótkotrwałego pozostawienia takiego psa na przykład na tym łańcuchu, a tutaj widzimy, że to zostawienie przed sklepem no nie jest najlepszym pomysłem w żadnym wypadku, no bo jeżeli są te upały, jeżeli jest słońce, to może być to bardzo niebezpieczna sytuacja dla życia, dla zdrowia zwierzęcia. Z drugiej strony, kiedy no, pogoda jest bardziej optymalna dla nas i dla zwierząt, no to jednak też jest to sytuacja stresująca dla samego zwierzęcia, bo różni ludzie przechodzą, bo czeka na swojego właściciela, nie wie tak naprawdę do końca, co się dzieje. Mylę się?
1: Dokładnie, dokładnie. Tak, zgadza się. No i też to krótkotrwałe, no to też pytanie krótkotrwałe, ile to znaczy? Bo też mamy przecież teraz jeszcze obowiązującą ustawę, gdzie nakazuje spuszczać zwierzaka co 12 godzin, a wiemy, że to jest puste prawo, bo nawet jak my jeździmy na interwencję, no to nie mamy przebicia tak naprawdę, bo ludzie nam mówią, proszę pani, ja o 5 rano psa puściłem na 15 minut, no jak to temu komuś udowodnimy, więc słowo krótkotrwałe to będzie to samo i jeszcze pytanie, jak ktoś będzie rozumiał słowo krótkotrwale, więc no dla mnie, no łańcuchów po prostu nie powinno być i tyle, bo to jest trochę takie ominięcie prawa, że jest zakaz, nie można, ale krótkotrwale już można, nie? I teraz będzie tutaj, no ludzie będą cwaniakować, brzydko powiem, i będą kombinować.
0: To prawda. Tutaj ja domyślam się, że może jakaś furtka rzeczywiście powinna być, jakiś wyjątek od takiego całkowitego zakazu, ale on powinien być bardzo dokładnie dookreślony, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast...
1: Tak, może też chodziło o jakieś psy agresywne, bo też nie oszukujmy się, my jak jeździmy na interwencję, jest bardzo dużo zwierząt, które zostawione zostały same sobie na tym łańcuchu. I faktycznie one są agresywne również do właściciela, no ale no to wtedy wydaje mi się, że już chyba większą ochroną dla takiego psa i ewentualnie dla takiego człowieka no jest jakiś w miarę dostosowany kojec, no bo z łańcucha to też różnie bywa z tymi łańcuchami. Jak jest stary, jakiś zaśniedziały łańcuch, to też potrafi się zerwać, a są i psy większe na tych łańcuchach, więc też stwarzają zagrożenie. Ale najlepiej, ja zawsze uważam, jak ktoś nie ma czasu na zwierzaka, nie może zapewnić mu odpowiednich warunków czy opieki, to w ogóle niech nie bierze zwierzaka, no bo to nie jest żywy alarm. Można sobie kamerę kupić.
0: To prawda, ale to a propos tego, o czym rozmawiamy, ktoś może sobie pomyśleć, że skoro mam nie brać zwierzaka na zakupy, no ale on nie może się ze mną rozstać, albo ja nie mogę się rozstać ze swoim pieskiem, czy też innym zwierzęciem, to na chwilę wyskoczę na te zakupy, a on zostanie w samochodzie. To kolejna rzecz.
1: Nie możemy egoistycznie patrzeć na siebie i na moje, bo mi szkoda, bo ja tak go kocham, bo tak tęskni w ogóle. Jeżeli zwierzę ma lęk separacyjny, no to wtedy należy udać się do szkoleniowca, do behawiorysty, no bo to większą szkodę mu się w ten sposób wyrządza, biorąc go w takie warunki atmosferyczne, które są utrudnione, no i zostawiając zwierzaka, tak jak pan wspomniał, tak, to zwierzę nie wie, czy zostaje na 5 minut, czy zostaje na godzinę, bo zwierzęta nie rozróżniają tego czasu. Tak samo jak chodzimy na zakupy, jak jedziemy do pracy, to zwierzę też poprzez zapach, który się ulatnia i tak dalej, ono wie, za ile mniej więcej wrócimy, ale on nie wie, że to jest 8 godzin. Czy 6 godzin, czy 12 godzin, tak?
0: Ja tutaj też o tych samochodach tak wspominam, no bo niestety, choć to być może mało zrozumiałe, ale zdarzają się takie sytuacje, że dochodzi do dramatów, czy to z udziałem właśnie zwierząt, czy człowieka, bo pozostawione dziecko w samochodzie, bo osoba starsza, bo nawet dla osoby dorosłej, no taki nagrzany samochód jest śmiertelnym zagrożeniem.
1: Tak.
0: Warto o tym pamiętać i najlepiej po prostu nie zostawiać nikogo w takim samochodzie, czy to jest zwierzę, czy to małe dziecko. Miejmy to w głowie. Kolejna kwestia dotycząca upałów i tego, jak powinniśmy zadbać o naszych czworonożnych przyjaciół. Jak powinny wyglądać spacery, na przykład z psami, właśnie w czasie tych największych upałów? Dlaczego tutaj godziny mają również kluczowe znaczenie?
1: Znaczy godziny mają kluczowe znaczenie z tego względu, że w porannych godzinach i wieczornych no ta temperatura jednak jest niższa, więc najlepiej jest wyjść samego rana przed pracą i wyjść wieczorem na taki dłuższy spacer. No jeśli zwierzę faktycznie nie wytrzyma po pracy, po południu i trzeba gdzieś wyjść, to dosłownie gdzieś w cień na chwilę, żeby tylko szybko no zrobił swoje potrzeby, ale od razu wrócić do domu, bo tak naprawdę sam cement, znaczy sam chodnik tutaj jest mocno nagrzany i warto też sobie sprawdzić, zrobić sobie taki test ręki. Przykładamy rękę do ziemi i trzymamy 5 sekund. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przytrzymać tej dłoni przez 5 sekund, no to znaczy, że w ogóle nie wychodzimy, bo jest to strasznie nagrzane. Wiadomo, no, jeżeli ktoś ma posesję, no to trochę ma ułatwioną sytuację, no bo zwierzę gdzieś tam wyjdzie sobie na trawę, jest na pewno gdzieś jakiś cień, bo są drzewa, no to wtedy jest już dowolna droga. Ale jeśli mieszkamy gdzieś w bloku, w miejscach takich, gdzie jest głównie betonizacja,

0: no to zaleca się, żeby jednak wychodzić z psiakiem rano przed pracą i wieczorem na dłuższy spacer, kiedy już jest chłodniej.
1: Warto to sobie zapisać w głowie, natomiast rozmawiamy o zwierzętach, o przede wszystkim psach. Wspominaliśmy trochę o ptakach, a co z kotami?
0: Tak,
1: na
0: tutaj
1: przykład
0: też trzeba pamiętać właśnie, jeśli chodzi o ptaki, chodzi o jeże, też warto wystawiać miskę z czystą wodą, oczywiście w cieniu, nie na słońcu, żeby bakterie się nie namnożyły, tylko w cieniu, ponieważ jeże, wiewiórki, ptaki różnego gatunku naprawdę mają teraz bardzo ciężki okres. W tym tygodniu mieliśmy tylko samych jeżyków, mieliśmy 60 sztuk, które po prostu powypadały z budek, bo one się gotowały. W tych budkach były jak w piekarniku. I strasznie dużo jest telefonów w sprawie ptaków, które są osłabione, powypadały z gniazd. Wczoraj ściągaliśmy bociana, ponieważ ugotował się w gnieździe po prostu. No, warunki są tragiczne. Jeśli chodzi o koty, jeśli chodzi o koty domowe, no to wiadomo, temat jest łatwy, tak? Kot siedzi w domu, ma wodę, ma wszystko i tak dalej. Jeśli chodzi o koty wolnożyjące, no to tutaj też zaleca się, żeby jednak tą wodę również im zostawiać. No to tak to one się chowają gdzieś tam w miarę po tych krzaczkach, gdzieś pod drzewami, więc pod samochodami, więc gdzieś tutaj jakieś schronienie znajdują. No najważniejsze w tych upałach jest woda. To jest podstawa.
1: I tego się trzymajmy i to zapamiętajmy. Również te inne rady wynikające z naszej rozmowy i z tych informacji, które pani przekazała na antenie Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Pani Agnieszka Wójcik, prezes Fundacji Przyjazna Łapa, była naszym gościem. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
1: A zerkam na zegar i no niecałe 6 minut mamy do godziny 16 w Polskim Radiu 24. Wtedy też zmiana na tym stanowisku przed tym mikrofonem. Krzysztof Grzybowski.
2: Dzień dobry.
1: Się pojawi, już się pojawił. Dzień dobry Krzysztofie. Również Paweł Pawłowski jest obecny w naszym studiu. Paweł dzisiaj gospodarzem rozmów politycznych. Panowie, przed momentem temat bezpieczeństwa zwierząt w trakcie tych upałów. Wcześniej informacje, możemy powiedzieć sportowe, to znaczy przenosiny Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Porażka Maji Chwalińskiej, to od strony czy z perspektywy psychologicznej. Nie zabrakło tematów politycznych, międzynarodowych. Co nas czeka po 16?
2: W jakiejś mierze powtórka z rozrywki, bo oczywiście będą się pojawiać i tematy sportowe, będą się pojawiać tematy polityczne, gospodarcze. Zaczniemy od rozmów politycznych i myślę, że zresztą rozmowy polityczne, albo inaczej, te tematy, które będą u Pawła, one zapewne chcąc nie chcąc powrócą również w debacie o godzinie 18. Tak zakładam.
3: Na pewno będą rezonować, a tych tematów jest sporo, bo okazuje się, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chciałaby chyba końca rządu, w którym sama jest ministrem, czyli rządu Donalda Tuska, bo zastanawia się, czy Polacy chcieliby rządu piątego rządu Donalda Tuska, choć tych rządów mieliśmy do tej pory trzy, jeśli dobrze liczę. Będę o te wszystkie zagwozdki matematyczne pytał Kamila Wnuka z Polski 2050, ale nie zabraknie też tych tematów politycznych, zagranicznych, czyli działania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie Panteonu Narodowego. Drugim moim gościem będzie Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, która na te sprawy zerknie z perspektywy właśnie międzynarodowej.
2: To oczywiście to też się pojawi. Będziemy wracać do kwestii Szpitala Południowego, no i bardzo różnych konsekwencji, jakie wypływają oczywiście z tego tematu, bo mamy kwestię reformy zdrowia, mamy chociażby te maile, czy też te komentarze szefa Izby Lekarskiej, które brzmią dosyć interesująco. Mamy w końcu również to, co dzieje się w tej chwili wokół stanowiska prezydenta Warszawy, ale nie tylko, będą również sprawy międzynarodowe, między innymi to, co dzieje się wokół Iranu, no i czy w związku z tym ropa będzie raczej tanieć czy drożeć, bo ostatnio to mamy taki roller coaster, jeżeli chodzi o
1: to jest
2: kwestie.
1: Znak zapytania. Ja dzisiaj z ekspertem rozmawiałem też na naszej antenie o kwestiach irańskich i no, zapytałem, czy wiemy, że nic nie wiemy a propos tych negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo to w zasadzie cały czas niekończąca się historia. Te tematy pojawią się w Polskim Radiu 24 po godzinie 16. Warto zostać z nami. Zostają również Krzysztof Grzybowski, Paweł Pawłowski, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Maciej Wolny, dziękuję raz jeszcze.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

0: wypoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: I teraz patrz. Najpierw kozujesz, potem podajesz.
5: Tak?
4: Dokładnie tak.
5: Jej, udało się. Widzisz?
4: Pięknie. Teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Finanse, zarobki lekarzy i niepokojące wyniki kontroli NIK. Trwa spotkanie premiera i ministry zdrowia z szefem NFZ. Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzone. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena zapowiadają zażalenie. Więcej powie nasz reporter. Będą też sportowe emocje na Wimbledonie. Iga Świątek walczy o drugą rundę w Londynie i te zza oceanu, bo zajrzymy do Chicago, gdzie będzie grał niedługo Robert Lewandowski.
0: Suma wydarzeń.
1: W kancelarii premiera trwa właśnie spotkanie szefa rządu z prezesem NFZ, ministrą zdrowia i ministrem finansów. Tematem, jak przekazał rzecznik rządu, jest finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Lewica oczekuje dymisji jego prezesa, Filipa Nowaka, przypisując mu odpowiedzialność za obecną sytuację w ochronie zdrowia. Z nami nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Było wiele sprzecznych informacji o tym spotkaniu. Powiedz, co wiemy na ten moment?
2: Faktycznie w tym momencie się odbywa w kancelarii premiera, no i tym głównym tematem jest finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak w tle są inne tematy, które przecież bardzo pojawiały się wśród opinii publicznej i rozgrzewały opinię publiczną w ostatnich tygodniach, czyli przede wszystkim ta afera w Szpitalu Południowym, no i też związane z tym konsekwencje. Na przykład te oczekiwania dotyczące dymisji prezesa NFZ-u Filipa Nowaka. Tego oczekuje między innymi wicepremier Krzysztof Gawkowski, również szef resortu nauki Marcin Kulasek. Na razie wiemy, że żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła i też nie do końca jeszcze wiemy, czy dzisiaj taką decyzję poznamy. Bo premier Donald Tusk, choć w ubiegłym tygodniu zapowiadał poważną rozmowę z kierownictwem NFZ, to dzisiaj raczej, jak usłyszeliśmy od rzecznika rządu, konkretnych decyzji w sprawie poważnej dymisji, czy też nie będzie może dymisji, raczej nie poznamy. Szef rządu oczekuje na przykład wyjaśnień w sprawie tych lekarzy, którzy według raportu Najwyższej Izby Kontroli pracują nawet 0,5 tysiąca godzin miesięcznie. I tak rzecznik rządu, dzisiaj dopytywany przez nas Adam Szłapka, czy będzie faktycznie jakaś dymisja, czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu.

0: spotkaniu. Powiedziałabym, że nieco studził emocje, bo mówił, że spotkanie jest poważne. To w praktyce dotyczy głównie finansowania NFZ-u.
1: Takie spotkania odbywają się i zawsze są raczej w atmosferze poważnej. Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia i szefostwem NFZ-u teraz trwa obecnie. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u. I ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
0: Szacunkowo NFZ-owi do końca roku może zabraknąć około 16 miliardów złotych. W przyszłym roku ten deficyt może wzrosnąć do nawet 21 miliardów złotych. No i oczywiście tę dziurę będzie trzeba załatać dotacją z budżetu państwa. Wszystkie wątki są tak naprawdę powiązane. Te zarówno dotyczące finansowania NFZ, jak i zarobków lekarzy. No i tutaj się okazuje, że z jednej strony Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że te wypłaty dla lekarzy pochłaniają nawet 90% budżetów niektórych placówek, jeśli chodzi o szpitale, to porozumienie rezydentów, które stoi przecież z drugiej strony barykady, mówi, że to raczej 23%, jeśli chodzi o średnią. Premier Donald Tusk niedawno mówił w kontekście tego spotkania, że będzie oczekiwał od NFZ-u wyjaśnień w sprawie właśnie pracy lekarzy, którzy się spędzają w placówkach ponad 70 godzin tygodniowo.
2: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku.
0: Jak się okazuje, to w świetle NFZ-u kontroler nawet nie może uznać za nieprawidłowość tego długiego czasu pracy lekarzy, bo one po prostu nie pozwalają mu na to obowiązujące przepisy. To podkreślała minister zdrowia w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Pytany o to ekspert Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich na naszej antenie podkreślał też, że NFZ w praktyce nie ma dostępu do bieżących lekarskich harmonogramów.
3: To nie jest do końca tak, że w Narodowym Funduszu Zdrowia jest jakieś centrum sterowania światem, w którym w czasie rzeczywistym można śledzić czas pracy lekarzy. NFZ działa na podstawie i w granicach prawa i jeżeli chciałby się dowiedzieć, ile kto gdzie pracuje, musi przeprowadzić kontrolę. Z jednej strony w formie elektronicznej, z drugiej strony osobiście kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia na poziomie wojewódzkim i krajowym mają możliwości kontrolowania świadczeniodawców.
0: I tak jak też wspomniałam, to spotkanie jest pokłosiem afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. Tam koordynator oddziału ratunkowego, którym był lekarzem bez specjalizacji, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. No i premier wtedy mówił, że liczy na bardzo szybkie działania w tej sprawie, no i oczekuje odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Pytanie, co będzie po tym spotkaniu? Czy raczej możemy się spodziewać nowych propozycji zmian w legislacji, czy też faktycznie dymisji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia? To możemy się dowiedzieć dzisiaj w komunikacie, bądź też może jutro, bądź też nie będzie go wcale. Bo dopytywany przeze mnie rzecznik rządu w tej sprawie powiedział, że żaden briefing po spotkaniu nie jest planowany.
4: Rozmowy premiera z prezesem NFZ oraz ministrą zdrowia i posiedzenie rządu, o tym wszystkim mówiła Dagmara Kędzior. Dziękujemy. O receptę na uzdrowienie sytuacji w ochronie zdrowia pytaliśmy naszych gości. Zdaniem doktora habilitowanego Kamila Marcinkiewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego obecne problemy mają charakter systemowy, więc można je naprawić tylko poprzez decyzje polityczne i zmiany ustaw.
5: Widzę, że to jest kolejny rząd, podobnie jak poprzedni, który jednak stara się unikać tego tematu zdrowotnego jak ognia. Nie widzę też, żeby jakaś wielka debata rozgorzała na temat tego, jak systemowo rozwiązać problemy. Zmiana tego czy innego urzędnika, który działa w ramach przepisów, które istnieją, nie rozwiąże tego problemu, z którym mamy do czynienia. Więc powinni to być politycy, ci, którzy powinni się za to zabrać, ale obawiam się, że rzeczywiście tutaj na poziomie politycznym tej zmiany nie będzie. Bo tutaj minister zdrowia powinien przede wszystkim, pani minister zdrowia powinna bardziej aktywnie działać w tym kierunku i proponować rozwiązania ustawowe, systemowe, które nie będą tylko takim plastrem zlepianym na doraźnie czy jakimś lekiem zbijającym gorączkę, tylko czymś, co wyprowadzi tego naszego pacjenta, pacjentem jest służba zdrowia, długofalowo doprowadzi do lepszej sytuacji.
4: Mówił nam doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz. Politycy przez lata bali się zmian w ochronie zdrowia, wskazywała tymczasem na naszej antenie Joanna Ćwiek-Świdecka z Dziennika Rzeczpospolita.
6: Chodzi o system ochrony zdrowia, on dawno powinien być zreformowany. Wszyscy wiedzieliśmy o tym, że powinien być dawno zreformowany. Nikt nie miał odwagi się za to zabrać, bo wiadomo, wielka reforma wiąże się prawdopodobnie z przegranymi wyborami. Natomiast mleko się rozlało, sytuacja jest w tej chwili tak napięta, że chyba nie ma innego wyjścia, jak coś z tym zrobić.
4: A więcej na temat problemów w ochronie zdrowia na portalu polskieradio24.pl. prokuratura nie dopatrzyła

0: Się znamion czynu zabronionego. Śledztwo w głośnej sprawie tzw. dwóch wież zostało ostatecznie umorzone. Postępowanie dotyczyło planów wybudowania dwóch wieżowców przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółką Srebrna na działce w Warszawie. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest nasz reporter Jan Olęcki. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego prokuratura uznała, że sprawa powinna zostać w końcu zakończona? No i też jak odpowiada na zarzuty o polityczne motywy umorzenia?
1: Prokuratura przekonuje, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwolił na potwierdzenie znamion żadnego z zarzucanych przestępstw. Śledczy podkreślają jednocześnie, że szczegółowe uzasadnienie umorzenia zostanie przedstawione dopiero po przetłumaczeniu i doręczeniu liczącego 63 strony postanowienia wszystkim stronom postępowania, czyli będzie to miało miejsce w okolicach połowy lipca.
2: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone. Na ponad 20 stronach uzasadnienia prawnego do tej decyzji znajdują się wszystkie wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Szerzej dziś nie będę o tym mówił.
1: Osobno oceniono także wątek przekazania łapówki, czy tak zwanej koperty z 50 tysiącami złotych. Według prokuratury przepisy dotyczące łapownictwa menadżerskiego nie mogły mieć w tej sprawie zastosowania, między innymi dlatego, że Fundacja imienia Lecha Kaczyńskiego nie prowadzi działalności gospodarczej, a osoba, której miały zostać przekazane te pieniądze, nie pełniła wówczas funkcji kierowniczej wymaganej przez ustawę.
2: Z uwagi na fakt, że ksiądz, który miał otrzymać taką korzyść majątkową w kwocie 50 tysięcy złotych, jak stwierdzono, był członkiem organu kolegialnego i nie kierował osobiście tym organem jako członek rady tej fundacji, a sama fundacja imienia Lecha Kaczyńskiego nie prowadziła działalności gospodarczej, tylko i wyłącznie z tych względów można wysnuć, że nie zostały wypełnione wszystkie znamiona czynu zabronionego.
1: W odpowiedzi na decyzję prokuratury pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiadają zażalenie. Twierdzą, że śledztwo powinno być kontynuowane, a decyzja o jego umorzeniu ma podłoże polityczne.
3: Oczywiście takie zażalenie zostanie złożone i głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy i przeprowadzenie przesłuchania przede wszystkim potencjalnie podejrzanego w takiej sytuacji, by pełnomocnik pokrzywdzonego mógł zadać pytania.
1: Mówił jeden z pełnomocników pana Birkfellnera, mecenas Jacek Dubois, a prokuratura odrzuca te zarzuty o polityczne motywy decyzji i zapewnia, że prowadząca postępowanie prokurator kierowała się wyłącznie zgromadzonymi materiałami dowodowymi.
2: W pokoju pani prokurator nie widziałem żadnych portretów dygnitarzy państwowych. Pani prokurator jest wyjątkowo niezależnym prokuratorem. Była, jest i myślę, że no jest to jej pewien efekt niezadowolenia z decyzji procesowej, natomiast myślę, że na pewno jest to, są to słowa na wyrost.
1: Po doręczeniu postanowienia stronom w okolicach połowy lipca pełnomocnicy pokrzywdzonego mają złożyć zażalenie. I o tym, czy śledztwo będzie prowadzone dalej, zadecyduje już sąd.
0: Prokuratura mówiła o powodach umorzenia śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Na konferencji śledczych był Jan Olęcki. Dziękujemy za relację.
4: Sumę wydarzeń.
0: Jest akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez agresywne psy. Do tragicznego w skutkach głośnego ataku doszło jesienią ubiegłego roku w lesie w pobliżu drogi ekspresowej S3 niedaleko Zielonej Góry. Pogryziony wówczas 46-latek zmarł. Za to zdarzenie przed sądem odpowie właściciel psów. Jak tłumaczy prokurator Ewa Antonowicz z zielonogórskiej prokuratury, mężczyzna miał świadomość, że psy są agresywne, bo już wcześniej atakowały przechodniów. To były policjant, który prowadził pseudohodowlę na terenie strzelnicy.
5: Trzy psy należące do oskarżonego wydostały się poza teren strzelnicy i zaatakowały przechodzącego nieopodal mężczyznę. Pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń ciała w postaci licznych ran kąsanych i szarpanych oraz zmiażdżenia tkanek miękkich kończyn. Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia.

0: zachowania zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy.
1: W toku postępowania ustalono również, że przez dłuższy czas psy były utrzymywane w niewłaściwych warunkach, bez zapewnienia im odpowiedniej opieki, właściwego żywienia oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z ich gatunku i kondycji. Oskarżony nie przyznał się do winy, przebywa w tymczasowym areszcie, może mu grozić dożywocie. Upał powoli odpuszcza, ale w najbliższych godzinach trzeba się liczyć z burzami. Według IMGW mogą one wystąpić wieczorem na zachodzie Polski oraz w rejonach górskich. Obowiązują tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Ponadto w pasie od Śląska po Warmię wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia, a na południu województw pomorskiego i zachodniopomorskiego alerty przed silnym deszczem z burzami. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz powiedział Polskiemu Radiu, że podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 100 km na godzinę.
2: Podczas tych burz wysokość opadów wyniesie do 20-30 mm, ale w rejonach podgórskich Małopolski, Śląska oraz Podkarpacia, a także na zachodzie kraju do 40 mm. Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg, a porywy wiatru mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy do 100 km na godzinę.
1: Po ostatniej burzowej nocy w całym kraju strażacy musieli interweniować 1600 razy. Pracy nie brakowało m.in. w Świętokrzyskiem, mówił nam Marcin Bajur ze Straży Pożarnej w Kielcach.
3: 33 interwencje dotyczyły powalonych drzew na drogach, utrudniając przemieszczanie się mieszkańcom naszego regionu. Dwa razy drzewa spadły na samochody, 3 interwencje dotyczyły zalanych pomieszczeń, 2 interwencje dotyczyły zerwanych linii energetycznych, odcinając dostęp prądu dla mieszkańców. W wyniku gwałtownych wiatrów, które towarzyszyły intensywnym burzom, uszkodzonych zostało 10 budynków, przy czym w 5 przypadkach doszło do uszkodzenia dachów na domach mieszkalnych.
1: Pogoda paraliżuje także kolej. W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i burzami część pociągów jest odwołanych lub opóźnionych. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie PKP lub na portalu pasażera. Zakopiańska policja przesłucha tymczasem nastolatków ewakuowanych z Orlej Perci w Tatrach. Wczoraj w czasie burzy ratownicy TOPR śmigłowcem ewakuowali 8 młodych sportowców z rejonu Kozich Czub. Uczestnicy obozu sportowego zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego. O szczegółach Paweł Pawlica.
4: Policja planuje przesłuchanie nastolatków i sprawdzi, czy opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo, mówi Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji.
5: Chodzi przede wszystkim o to, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
4: Grupa była rozproszona na długim odcinku Orlej Perci. Nie powinni znaleźć się w tak eksponowanym miejscu w trakcie burzy, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.
6: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć.
4: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. TOPR otrzymał kilka wezwań od uczestników wycieczki. Jedno z nich pochodziło od opiekuna. Po wyczerpanych i wychłodzonych nastolatków śmigłowiec musiał lecieć 3-krotnie. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Tatrzańskim Parku Narodowym, zorganizowane grupy młodzieży mogą poruszać się po szlakach tylko pod opieką przewodnika tatrzańskiego z odpowiednimi uprawnieniami.
7: Suma wydarzeń.
1: Koniec programu osłonowego ceny paliwa niżej staje się faktem. To ostatni dzień jego obowiązywania. Wygaszanie programu CPN rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast do dzisiaj obowiązuje jeszcze niższa stawka VAT. O możliwym wzroście cen mówił na naszej antenie Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki z Fundacji Polska z Natury.
8: 30-40 groszy na litrze, jak sam minister Domański prognozuje, to jest wzrost, który będzie odczuwalny. Mamy wakacje, więc wielu osób wyjeżdża, jest w rozjazdach. Ale trzeba powiedzieć, że ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu. W porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie. Tak jak na początku wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy gdyby nie ten pakiet CPN, to przekraczałyby pewnie 9 zł za litr. Teraz te regulowane ceny są w obszarze.

0: że między 6 a 7 zł z dodatkiem 30-40 groszy, no to można policzyć, ile to będzie wychodziło dla danego paliwa. Pewnie niektóre przekroczą 7 zł, no ale to nie jest stawka bardzo, bardzo wysoka.
1: Mówił ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski. Na stacjach kolejek nie widać, ale wśród tankujących kierowców z Białegostoku

0: troszeczkę zaoszczędzić. Samo to, że VAT wzrośnie, no to automatycznie ceny pójdą do góry.
1: Jak baryłka idzie w górę, to ceny od razu idą w górę. Jak idzie w dół, to niekoniecznie spadają. Ostatni moment tak naprawdę. Jak komuś brakuje, to do pełna i zawsze troszeczkę taniej.
2: Zobaczymy. Nie ma co teraz przewidywać. Co będzie, to będzie.
3: Tankowany już dawno. Zawsze i gaz, i benzyna do pełna od razu, raz na miesiąc i spokój mam.
4: Zwykłe tankowanie jest.
5: To jest bus szefa, więc szef niech się martwi.
6: Rządowy program CPN był odpowiedzią rządu na gwałtowny wzrost cen paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Pozostajemy w tematach gospodarczych. Inflacja kolejny raz poza scenariuszem. Dzisiejszy szybki odczyt tego wskaźnika pozytywnie zaskoczył rynek. W mijającym właśnie miesiącu inflacja obniżyła się do 2,5%. W maju wyniosła 3,1%. Główny ekonomista PZU Dawid Pachucki powiedział, że dane drugi miesiąc z rzędu są lepsze od oczekiwań.
7: Pomimo tego wydaje nam się, że jeszcze jest za wcześnie na reakcję po stronie Rady Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej do końca roku te stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian, chociaż jeżeli dalej będziemy obserwować inflację gdzieś blisko środka celu inflacyjnego albo nieco powyżej, dyskusje o potencjalnych obniżkach mogą się w przestrzeni publicznej pojawić. Spodziewamy się jednak, że pierwsze decyzje zobaczymy najwcześniej na początku 2027 roku.
6: Ekspert dodał, że największe zaskoczenie dotyczyło cen żywności.
7: Zakładaliśmy, że spadną te ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca, ale nie spodziewaliśmy się aż tak głębokiego spadku. Według danych GUS-u żywność staniała względem maja aż o 0,7% i ostatecznie była niższa niż w czerwcu ubiegłego roku.
6: Szczegółowe dane o czerwcowej inflacji Główny Urząd Statystyczny poda w połowie lipca. To ostatnie godziny na złożenie wniosku o wypłatę 800+ z wyrównaniem za czerwiec. Kto nie zdąży do północy, straci świadczenie za kończący się miesiąc. Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS mówi, że w całym kraju do tej pory wpłynęło prawie 4 300 000 wniosków na niemal 6,5 miliona dzieci.
8: Także większość rodziców i opiekunów przesłała wnioski o 800+, a ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, no powinni taki wniosek przesłać, żeby zachować prawo do wyrównania właśnie za czerwiec. Mogą to zrobić przez aplikację MZUS, portal ZUS, portal Empatia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także przez bankowość internetową, jeśli bank obsługuje wniosek o świadczenie wychowawcze.
6: Termin nie dotyczy nowonarodzonych dzieci. Ich rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o wypłatę 800+.
9: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
6: Współpraca Niemiec i Stanów Zjednoczonych sprzyja bezpieczeństwu Europy, tak mówił szef niemieckiej dyplomacji po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu w Waszyngtonie, Johann Wattenpohl. Rozmawiał z Markiem Rubio także o roli Europy w kontrolowaniu sytuacji w cieśninie Ormus. Więcej Adam Górczewski.
10: Na tydzień przed szczytem NATO w Turcji szefowie niemieckiej i amerykańskiej dyplomacji rozmawiali o rosnącej roli Europy w sojuszu. Johann Wattenpohl podkreślił, że Niemcy szybko zwiększają wydatki na obronność. To, że Rosja wciąż unika bezpośredniej, otwartej konfrontacji z NATO, wynika z naszego współdziałania. Wspólny potencjał odstraszania działa. Razem tworzymy najsilniejszy sojusz obronny w historii, ocenił Johann Wattenpohl. Minister zadeklarował, że Niemcy mogą zaangażować się w działania na rzecz stabilizacji sytuacji w Zatoce Perskiej. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: Rosjanie chcą natychmiastowego końca wojny. Tak wynika z danych Niezależnego Instytutu Badań nad Konfliktem i Analizy Rosji, który mieści się w Kijowie. Co najmniej 81% Rosjan oczekuje, zgodnie z tym, zakończenia działań zbrojnych choćby jutro. Tylko 9% chce prowadzenia wojny bezterminowo do zwycięstwa. Z kolei 58% Rosjan wiąże poprawę warunków życia z jak najszybszym zakończeniem wojny. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
11: Instytut socjologiczny wskazuje, że największe niezadowolenie Rosjan w ostatnich tygodniach wywołują w kolejności brak internetu, brak paliwa i nowa fala represji. Już wcześniej mówiłem o tym w audycji Prawdziwa Rosja w Polskim Radiu 24, rosyjska dziennikarka Maria Makarowa.
12: Taka emocja, która się pojawia w tych sondażach, to jest ogromny niepokój i lęk. I to się zwiększa oczywiście na tle kolejnych uderzeń Ukrainy. To się zwiększa na tle tych wakacji, które zupełnie nie wypaliły, bo nie da się wyjechać. Albo można wyjechać, ryzykując życiem, na rosyjski jug, na rosyjskie południe nad morze albo na okupowany Krym, który jest coraz bardziej zablokowany.
11: Kryzys paliwowy w Rosji wywołały ataki ukraińskich dronów. Część okupowanych przez Rosję terytoriów, w tym Krym, zostały pozbawione dostaw żywności i lekarstw. Maciej

0: Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W Bułgarii ostatni dzień darmowej wymiany lewa na euro. Jeszcze dziś mieszkańcy mogą bezpłatnie wymienić gotówkę w komercyjnych bankach oraz w wybranych placówkach pocztowych. Od jutra za wymianę będą mogły już pobierać drobne opłaty. Więcej Piotr Piętka.
2: Bułgaria dołączyła do strefy euro 1 stycznia. Bezpłatnie wymienić lewy w bankach i na poczcie można było przez 6 miesięcy. Najwięcej Bułgarów zrobiło to na początku roku, ale wiele osób zgłaszało się do banku i na pocztę również w ostatnich dniach. Media w Bułgarii podają, że wycofano już 93% starej waluty znajdującej się w obiegu, ale poza systemem bankowym pozostają miliardy lewów. Od jutra wciąż będzie można wymienić pieniądze, ale banki i bułgarska poczta mogą wprowadzać opłaty za obsługę. Bezpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń ilościowych lewy będzie można nadal wymieniać w Bułgarskim Banku Narodowym. Krajowa waluta była używana w Bułgarii przez ponad 100 lat. W debacie publicznej wciąż pojawiają się pytania o wpływ euro na ceny i koszty życia, mimo zapewnień władz dotyczących kontrolowanego i bezpiecznego przejścia na europejską walutę. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: I zaglądamy na korty w Londynie. Trwa trzeci set meczu Igi Świątek z Amerykanką Taylor Townsend w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu Polka wygrała pierwszą partię 6-1. W drugim secie obrończyni tytułu straciła rezon i przegrała go 2-6. Trwa decydująca partia i jest bardzo wyrównana. W gemach jest 2-2, serwuje Iga Świątek. Tymczasem Kamil Majszak awansował dziś do drugiej rundy Wimbledonu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. W drugiej rundzie zameldował się też wcześniej Hubert Hurkacz. Jutro zmierzy się już z Austriakiem Sebastianem Offnerem. W magazynie teraz o nowym etapie kariery Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski będzie grał w amerykańskim klubie ligi MLS Chicago Fire. Po kilkudniowych spekulacjach wczoraj oficjalnie ogłoszono przenosiny Polaka z Barcelony za ocean. I my właśnie w tej sprawie łączymy się z Janem Pachlowskim, który jest w Chicago i zbiera informacje na ten temat. Witaj.
4: Dzień dobry.
1: No powiedz teraz, co mówi się o nowym zespole Lewandowskiego, no i kiedy jest szansa na debiut w nowych barwach?
4: Przede wszystkim mam takie wrażenie, że spadło rzeczywiście trochę napięcie, ale napięcie tego wyczekiwania, bo o tym, że Robert Lewandowski stanie się piłkarzem Chicago Fire, mówiono od dawna, ale brakowało tego oficjalnego potwierdzenia. Wszystkie znaki na ziemi, na niebie i ziemi wskazywały, że będzie to właśnie ten kierunek, wieczne miasto, miasto przecież o bardzo bogatych polskich tradycjach i to się potwierdziło. Amerykańska Polonia, tutaj kibice piłki nożnej w Chicago bardzo liczyli, że ten transfer dojdzie do skutku i to się udało. Podkreślamy, Robert Lewandowski za 2 lata gry, bo na tyle został podpisany kontrakt z opcją przedłużenia, ma zarobić 20 milionów dolarów. Co z debiutem? Właśnie, to jest pytanie, na które nie do końca jesteśmy w stanie oficjalnie odpowiedzieć, bo jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, bo tutaj dużo jest takich jeszcze nieoficjalnych informacji, to polski zawodnik jest w trakcie teraz procesu wizowego. Chodzi o wizę pracowniczą. To jest proces, który chwilę trwa i też debiut zależy od piłkarskich mistrzostw świata. Jak to się ułoży? Będzie to druga połowa lipca. A czy to będzie spotkanie w Chicago pomiędzy Fire a Vancouver Whitecaps, a być może następne spotkanie, które jest planowane w Miami 22 lipca, to będzie w nocy 22 na 23 lipca czasu polskiego, czyli mecz Chicago Fire Inter Miami. W Interze Miami oczywiście wiemy sam Leo Messi, czyli pojedynek Messi-Lewandowski, palce lizać, tak by się to spotkanie znakomicie zapowiadało, ale to nie wiadomo jak będzie do końca, ponieważ to również zależy od finału Mistrzostw Świata, bo gdyby na przykład Argentyna z Messim dotarła do finału, to to spotkanie w Miami może zostać przełożone albo Messi może nie zagrać. Tak więc tutaj czekamy na rozwój wypadków. Zastanawiamy się także jak od strony sportowej będzie rzeczywiście ten transfer wyglądał i z tym pytaniem zwróciliśmy się do, zresztą podkreślę, że tu w Chicago jest bardzo takie prężnie działające polonijne środowisko piłkarskie, to o opinię poprosiliśmy Tomasza Drążka, który dla Polskiego Związku Piłki Nożnej wyszukuje polskich talentów, tutaj zdolnych piłkarzy wychowanych w Stanach Zjednoczonych o polskich korzeniach, znawcę piłki nożnej, trenera piłkarskiego i posłuchaliśmy jak on uważa, jak strona sportowa tutaj będzie w najbliższym czasie wyglądać od strony właśnie tego transferu.
5: Robert na pewno jest przyzwyczajony do najlepszego serwisu, bo taki miał w Borussii Dortmund, w Bayernie i w Barcelonie. Tu się o to obawiam, bo to nie są zawodnicy tego

0: pokroju, którzy mu zapewnią tam ilość dośrodkowań, prowadzenia w pole karne czy stałych fragmentów gry.
1: Ale mówi się również, że Leon Goretzka, Niemiec, który właśnie odpadł z mundialu, być może wzmocni Chicago Fire. To byłaby znakomita też para na boisku. Natomiast tak jak podkreślamy, debiut w drugiej połowie lipca tutaj należy się spodziewać. W ogóle już na podsumowanie, Fire od kilku lat rozbudowuje się, ma już teraz najnowocześniejszy ośrodek treningowy, buduje też piękny stadion i transfer Lewandowskiego ma przyciągnąć polskich kibiców na trybunę.
2: Lewandowski porzuca Barcelonę dla Chicago, o czym mówił Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację. I na koniec jeszcze mundial i zapowiedź dzisiejszego meczu. Francja w roli zdecydowanego faworyta zagra ze Szwecją. Nad Sekwaną panuje ogromna wiara w sukces i to nie tylko w tym meczu, bo coraz częściej mówi się tam, że od początku mundialu trójkolorowi umocnili swój status głównego kandydata do końcowego triumfu.
3: Czy są powody, by obawiać się Szwecji? Nie ma żadnych. Ta wypowiedź komentatora radia RTL dobrze oddaje nastroje panujące we Francji. Zdaniem większości obserwatorów, zwycięstwo nad Szwecją na stadionie w Nowym Jorku będzie dla trójkolorowych jedynie formalnością. Nie będzie problemów, przejdziemy dalej. Myślę, że wygramy. Jesteśmy naprawdę świetną drużyną. Mamy duże nadzieje. Mówią francuscy kibice. 3 zwycięstwa w fazie grupowej, 10 strzelonych goli, znakomita forma tzw. czterech wspaniałych napastników i dobre zgranie zespołu. To elementy, które napawają Francuzów dużym optymizmem. Francuzi są faworytami do wygrania turnieju. Są po prostu na innym poziomie. Przyznaje nawet legenda szwedzkiej reprezentacji Zlatan Ibrahimović. Pochwały dla trójkolorowych płyną z całego świata, zauważa L'Équipe. W efekcie we Francji coraz głośniej mówi się o jednym scenariuszu. Awansie do finału i szansie na rewanż z Argentyną Leo Messiego. Taki wariant jest możliwy, a według statystyk nawet najbardziej prawdopodobny. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Pierwszy gwizdek w meczu Francja-Szwecja o 23:00. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja za pół godziny wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Po reklamie.
14: Na zegarach 32 minuty po godzinie 16.
15: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
14: Krzysztof Grzybowski, będę z Państwem do godziny 19, a przed nami m.in. spojrzenie na wydarzenia na świecie. To Światopogląd i Ernest Zozuń. Będą również regiony. Informacje sportowe, które muszą się pojawić i na pewno nie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Spojrzymy również na to, co ciekawego dzieje się w gospodarce i tu zapewne dominować będzie temat benzyny, a właściwie cen, których możemy się spodziewać od jutra. No i oczywiście dużo polityki. Po godzinie 18 debata, a już teraz też bardzo politycznie Paweł Pawłowski i jego gość.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
16: Witam Państwa serdecznie. Ze mną w studiu Kamil Wnuk, Polska 2050. Witam, dzień dobry.
17: Witam serdecznie Panie Redaktorze, witam serdecznie Państwa.
16: Ja pozwolę sobie zacząć od cytatu. Czy Polacy chcą piątkę?

0: tego rządu Donalda Tuska? Zostawiam to pytanie. Uważam, że jest czas na zmiany, ale na zmiany strony demokratycznej. Autorką tego cytatu jest Katarzyna Pełczyńska. Na Łęcz w podcaście Jakuba Wiecha Elektryfikacja. Panie pośle, czas na zmiany?
1: Każdy, polityka jest czynną rzeczą, gdzie zawsze jak nie ma zmian z perspektywy dłuższej czasu, to źle się dzieje, a jeżeli zmiany są dobre, no to są wtedy pozytywne dla społeczeństwa. No.
0: To jakie to powinny być zmiany?
1: No na pewno jako osoby zarządzające Polskę powinniśmy myśleć, co się udało zrobić, co się nie udało zrobić, co się nie udało zrobić, no to jest jeszcze półtora roku w ramach rządu koalicji 15 października, żeby realizować rzeczy, które nie udało się zrealizować, na przykład takie jak zwiększenie drugiego progu podatkowego, czy no naprawdę najtrudniejsza reforma jaka jest, a więc reforma ochrony zdrowia.
0: Ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz już zastanawia się, czy Donald Tusk powinien ewentualnie kierować kolejnym rządem, jeśli strona tak zwana demokratyczna wygra wybory w przyszłym roku.
1: Znaczy, myślę, że żeby rozdawać karty, to najpierw trzeba mieć wyniki wyborów. Trzeba zdobyć zaufanie wyborców i pozyskać na tyle dużo wyborców, żeby partia, którą na przykład ja reprezentuję, miała swój udział w przyszłym rządzie.
0: A żeby skąd tak było? Takie pytania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Jaki jest z tego zysk polityczny? Po co? Po co takie rzeczy rozważać? Znaczy, będąc w tym miejscu, w którym jest Polska 2050?
1: Znaczy, ja myślę, że mamy wiele rzeczy do zrobienia w najbliższym czasie. Liczę, że kwestie, które choćby politykę mieszkaniową, choćby politykę gospodarczą, którą chcemy zrealizować, uda się zrealizować, a zdecydowanie łatwiej nam będzie to zrobić z naszymi koalicjantami, z którymi obecnie tworzymy koalicję rządową i liczę tutaj na wsparcie, też zrozumienie choćby ministra Domańskiego, który no, zazwyczaj w tym budżecie, który ma rzeczywiście trudny, blokuje te nasze ustawy, te nasze reformy, które mogą pomóc tak naprawdę nomen omen zwiększyć wpłaty do budżetu, no bo znajdują rozwiązania, które pokazują, skąd te środki finansowe wziąć.
0: To zaraz sobie o tych kwestiach merytorycznych porozmawiamy. Natomiast, panie pośle, mnie zastanawia to, czy pana zdaniem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz się myli, mówi niepotrzebnie takie rzeczy, uderzając jednak w największego swojego koalicjanta?
1: Ja bym tak do tego nie podszedł. Wydaje mi się, że ważne jest to, żeby jeżeli coś nie wychodzi, żeby nie chować tego, nie ukrywać, tylko to pokazywać. No, najlepszym przykładem jest to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym w Warszawie, że tutaj na przykładzie no, patologii i złodziejstwo, to tak trzeba nazwać jednego lekarza, można pokazać, że ten system nie do końca działa jak powinien. Co z tego wyniedziało za poprzedniego rządu? My nie patrzmy, co było kiedyś, tylko patrzmy, co jest teraz, a przez te 2,5 roku też się nie udało tego systemu naprawić. No i tutaj to rządzenie nie polega na tym, że tylko gasimy pożary i robimy to, co w danym momencie się wydarzy, tylko trzeba no, znaleźć rozwiązania bieżące, które naprawią czy to ochronę zdrowia, czy to edukację, czy to politykę mieszkaniową.
0: W samej kwestii Szpitala Południowego ktoś powinien ponieść polityczne konsekwencje tej awantury?
1: No zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że jest to na tyle duży temat, że pokazuje błędy nie tylko tego jednego szpitala, no bo za chwilę, no, znaczy tutaj wychodzą coraz to nowe tematy, bo teraz wyszedł temat znowuż, no nie wiem jaka to jest skala, ale wiem, że kilka lat temu mieliśmy w Łodzi taką sytuację, handel z kurkami, no mam nadzieję, że tutaj to nie jest taka skala, no ale niestety wychodzi na to, że tą nieprawidłowość na SOR-ze to nie jest jedyna rzecz, jaka się wydarzyła w tym jednym z największych w Polsce
0: tak,
1: szpitali.
0: Dzisiaj Portal Zero pisał o nieprawidłowościach w prosektorium, gdzie zlecano albo polecano usługi określonej firmy pogrzebowej, więc to jest kolejna afera w Szpitalu Południowym, ale skoro mówi pan, że ktoś powinien ponieść konsekwencje, to kto? Marcin Kierwiński jako szef warszawskich struktur? Rafał Trzaskowski? Ktoś inny? Konsekwencje polityczne? A może minister zdrowia? Pani Sobierańska-Grenda.
1: Znaczy, ja nie jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem, kto bezpośrednio był przełożonym.
0: Ale jestem posłem obywatelem, ma pan prawo mieć
1: za tego człowieka, ale wydaje mi się, że osoby, które bezpośrednio w tych strukturach politycznych odpowiadały za to, że no, niosły do przodu tego lekarza i no, no, nie da się ukryć, że był członkiem i to dosyć lokalnie tutaj rozpoznawalnym konkretnej formacji politycznej, no, to powinni też ponieść konsekwencje za swojego podopiecznego, którego gdzieś tutaj lobbowały, że był w tych strukturach wysoko. Natomiast no, szczerze, tak jak powiedziałem, ja nie wiem dokładnie o jakich tu osobach mówimy, no bo nie jestem członkiem tej partii, to jest wewnętrzna sprawa partii. Życzę koalicjantom, żeby tę sprawę rozwiązali, bo to też jest ważne dla wszystkich, żeby po pierwsze było transparentnie, ale po drugie, żeby oczyścić z takich osób swoją organizację.
0: To sprawdzimy i będziemy obserwować, czy rzeczywiście jakiekolwiek konsekwencje w tej sprawie będą. Zaczęliśmy od słów Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w jednym z wywiadów i w tym samym wywiadzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poruszyła też temat najmu krótkoterminowego, o którym powiedziała tak, kolejna taka historia, gdzie większość cierpi, bo są zwykłymi mieszkańcami, a jakaś mniejszość próbuje sobie wyrąbać przywilej, że to oni będą sobie hotele w zwykłych blokach mieszkaniowych.

0: mieszkalnych organizować, tak mówiła pani minister. Kim jest ta mniejszość, która sobie próbuje wyrąbać przywilej, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy?
1: Znaczy, w ogóle z najmem w Polsce jest problem, zarówno z najmem krótkoterminowym, jak i długoterminowym, tylko to jest trochę inna sytuacja. Jak chodzi o najem krótkoterminowy, to rzeczywiście w Polsce w żaden sposób to nie jest uregulowane. Dzisiaj to na rynku, rynek dyktują firmy komercyjne, które, portale, które grupują ten najem krótkoterminowy, no ale państwo tego w żaden sposób nie kontroluje. Co za tym idzie, gminy turystyczne też nie mają nad tym kontroli.
0: Potencjalnie powinny mieć kontrolę?
1: Ale oczywiście, że tak, bo z jednej strony potencjalnie mogą tracić, no bo nie wiedzą do końca, kto ten najem prowadzi, ponieważ nie ma obowiązku rejestracji, nie było dotychczas obowiązku rejestracji tego najmu, a po drugie to jest też kwestia bezpieczeństwa, ponieważ jeżeli nie wiemy, kto po sąsiedzku w tym mieszkaniu w tym momencie przebywa, to my nie wiemy, jakie ma intencje, co robi i nie ma na tym żadnej kontroli. No i stąd jest tutaj pomysł. No, dwa pomysły tak naprawdę, bo jest projekt poselski Polski 2050, jest też projekt rządowy, żeby to uregulować. No i tutaj też mamy konkretne przepisy Unii Europejskiej, które wymagają na naszym państwie od 20 maja tego roku przyjęcie rejestracji tego najmu krótkoterminowego.
0: Nie chcę zgadywać, który z projektów jest lepszy.
1: Znaczy zdecydowanie bardziej dla ludzi jest projekt Polski 2050. To też nie jest tak, że on powstał z niczego, dlatego że my czekaliśmy już półtora roku, można powiedzieć, aż rząd przygotuje projekt rządowy, który będzie realizował tą potrzebę, która została do nas, nie ukrywamy, zgłoszona przez mieszkańców tak naprawdę. To nie jest tak, że my siedzimy i sami wymyślamy jakieś przepisy nie wiadomo skąd, tylko to jest zapotrzebowanie, które zgłaszają nam także mieszkańcy Warszawy, Krakowa, ale w miejscowości także nadmorskich. No i na tej podstawie przygotowaliśmy projekt ustawy, czekając na, nie mogąc się doczekać na projekt rządowy. No i nasz projekt obejmuje przede wszystkim, jest rejestr ten, który wymaga Unia Europejska, ale poza tym...
0: Centralny rejestr mieszkań wynajmowanych turystom.
1: Tak jest. To jest coś, co już działa w większości krajów tak naprawdę Unii Europejskiej. W Polsce to w ogóle nie działa, nie funkcjonuje, ale powinno. I to jest klucz tej ustawy. No ale druga bardzo istotna kwestia to realny wpływ mieszkańców danych nieruchomości, w których ten najem krótkoterminowy się realizuje, na to, jak on ma wyglądać. Czyli jeżeli tutaj dochodzi do jakichś sytuacji patologicznych, takich, których nie powinno dochodzić, no to żeby mieszkańcy, w naszym projekcie są przepisy, które mówią, że mieszkańcy w ramach swoich zarządców, czyli wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni, mają możliwość zablokowania takiego najmu krótkoterminowego, ale przede wszystkim to samorząd w pierwszej kolejności decyduje, czyli jeżeli Rada Miasta przyjmie uchwałę o zakazie najmu krótkoterminowego.
0: To też przewiduje projekt rządowy?
1: No nie do końca. Zaraz o tym powiem. Natomiast jeżeli chodzi o nasz projekt, no to samorząd może sam zdecydować, że całkowicie zakazuje w całej miejscowości, w danej dzielnicy, bądź nawet w danych nieruchomościach podzielić to na strefy, podzielić to na określony czas, zakaz tego najmu krótkoterminowego. Natomiast w projekcie rządowym jest tylko, my mamy tam trzy różne aspekty, w projekcie rządowym jest tylko jeden aspekt tak naprawdę. No i teraz, ponieważ nasz projekt jest dużo szerszy i bardziej właśnie pod kątem możliwości decyzji przez ludzi, no to na przedostatnim posiedzeniu rządu tutaj minister Poczyńska nam zgłosiła zdanie odrębne. No i tutaj ja się bardzo cieszę, że pan premier w jakiś sposób wysłuchał tego głosu naszej partii, tego głosu przedstawionego przez minister Poczyńską na Łęcz. No i powiedział, że w takim razie my ten projekt rządowy w tej przedstawionej wersji wycofujemy po to, żebyśmy mogli się dogadać, po to, żeby rzeczywiście przy okazji tej rejestracji no nie skrzywdzić ludzi, którzy mieszkają w tych budynkach, gdzie ten najem jest. I liczę na to bardzo mocno, że te zmiany, które zaproponowaliśmy my w ramach tego projektu rządowego zostaną uwzględnione, a co za tym idzie, ten projekt będzie po prostu dobry dla wszystkich, czyli daje bezpieczeństwo, daje rejestrację, a daje możliwość decydowania także mieszkańcom i samorządom.
0: Czas antenowy nie jest z gumy, musimy iść dalej. Kolejna sprawa rządowa. Rząd zdecydował o likwidacji stanowiska pełnomocnika do spraw SAFE i powołaniu nowej funkcji pełnomocnika do spraw odporności państwa. No i stanowisko to zajęła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zastanawiam się, czy pana zdaniem jest to właściwy i dobry ruch, czy nic nieznacząca zmiana stanowisk?
1: Znaczy, no, bezpieczeństwo, a odporność, no to można powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo podobna sprawa, podobna funkcja. Mniejsze znaczenie ma nazewnictwo, większe znaczenie ma, jak to będzie wyglądało i realizowała. No, wydaje mi się, że pani minister ma doświadczenia z pana branży bardziej, jest gdzieś wykształcenia dziennikarką, ma obycie takie medialne.
0: Ale zajmowała się też właśnie programem SAFE.
1: Wydaje się, że dobrze, żeby ta nasza polityka bezpieczeństwa miała taką dziennikarską, mówię, nawet kobiecą twarz, bo tutaj są sami mężczyźni, czy to w MONie, czy...
0: A ministrem obrony narodowej jest lekarz z wykształcenia.
1: W polityce, w bezpieczeństwie naszym wewnętrznym, no to tu rzeczywiście

0: być może ta kobieca twarz trochę tak zmiękczy tą sytuację i będzie łatwiejszy przekaz. Liczę na to, że tak to będzie wyglądało.
1: A sprawy międzynarodowe trzeba zmiękczać, bo mamy niestety tutaj twarde i bardzo napięte relacje między Warszawą a Kijowem. Wołodymyr Zełenski ostatnio powiedział tak, nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy szanować. I nawiązał w ten sposób do pomysłu budowy Panteonu Narodowego, w którym zostaną upamiętnione osoby walczące o wolność Ukrainy. Jak pan odbiera te słowa Zełenskiego?
0: Znaczy, jako Polak jestem zły na te słowa i się z nimi nie zgadzam. Natomiast no, to jest bardziej skomplikowana sytuacja. Ja jak tutaj czekałem na wejście na antenę, to też przypomniała mi się taka sytuacja, jak chodziłem do liceum i moja szkoła miała wymianę z Ukrainą. Mieliśmy taką szkołę z Lwowa i pamiętam, jak ci młodzi ludzie przyjechali, no i tak sobie rozmawialiśmy troszkę o historii. No i oni powiedzieli tak, są zakochani w Polsce. To było 20 lat temu, jeszcze nikt nie myślał ani o Krymie, ani o obecnej wojnie, ale oni byli zakochani w Polsce, byli prozachodni, ale mówili: wiecie co, no my, dla nas Ukraińców to Polska jest tym samym, co trochę co Niemcy są dla Polski. Na wschodzie jest Rosja, na zachodzie jest Polska, jesteście zachodem, ale tym zachodem, który zawsze nas albo atakował, albo bronił przed Rosją, i mamy wszystkie negatywne i wszystkie pozytywne historie związane z wami. Tak samo jak wy macie z Niemcami, bo Niemcy wam wiele krzywdy zrobili, ale też wiele razy wam pomogli względem Rosji.
1: To Zełenski jest jak Bąkiewicz, który chce walczyć z Niemcami?
0: Znaczy, ja myślę, że to, co robi teraz Władimir Zełenski, to robi politykę na wewnątrz swojego kraju. Tam w Ukrainie tradycyjnie jest problem z korupcją, z jego urzędnikami. Potrzebuje jakiegoś motywu, żeby ludzi zachęcić, żeby dalej ginęli w tej wojnie w obronie swojego kraju. No i niestety dla nas, z czym ja się zupełnie nie zgadzam, wymyślił sobie teraz, że będzie to kreowane na tym takim nacjonalizmie lokalnym, czyli no a że Ukraina, jak chodzi o historię, no to no nie ma takiej dużej historii w Polsce, nie ma takiej bitwy pod Grunwaldem, pod Wiedniem czy bitwy warszawskiej. No to jest ten Chmielnicki, jest ten Bandera, to są ci kreowani na bohaterów w Ukrainie ludzie, a w Polsce oni są kojarzeni jednoznacznie i historia z perspektywy polskiej kojarzy to osoby jednoznacznie. No ludobójstwo w Wołyniu jest dla Polski nieakceptowalne w żaden sposób. No i osoby za to odpowiedzialne, no to są te same nazwiska, które jednocześnie no, dały zielone światło, czy pozwoliły na rzecz wołyńską, a z drugiej strony walczyły ze względem niepodległościowym dla Ukrainy. No, dla nas jest to nieakceptowalne jako dla Polaków i tutaj jednoznacznie powinniśmy to potępiać, takie działania. Ale najważniejsze jest to, że powinniśmy tutaj na tej drodze właśnie dyplomacji potrafić rozmawiać z Ukrainą. No i
1: ciekawe, czy będziemy potrafili, bo tutaj wchodzi do studia Polsat News Władysław Kosiniak-Kamysz i tamże mówi, nikt nie będzie nam mówił, jak mamy głosować za wejściem jakiego państwa do Unii Europejskiej. To jest wprost postawienie ultimatum, pana zdaniem, Ukrainie? To jest słuszna odpowiedź wobec działań Ukrainy?
0: Moim zdaniem w ogóle nie ma dzisiaj w Polsce. To jest tak samo, znaczy w Polsce. W Europie nie ma w ogóle tematu wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. To nie jest ten moment, nie jest ten etap. To jest tak samo jak Polska teoretycznie, zgodnie z wejściem do Unii Europejskiej, ma kiedyś prowadzić euro w Polsce. No ale już nie ma dzisiaj w Polsce w ogóle takiego tematu. Nikt o tym nie myśli realnie i przez najbliższy okres nikt tego nie będzie wprowadzał, bo to jest niemożliwe. Ani my nie spełniamy tych warunków dzisiaj, które tam byłyby brzegowych, ani Unia nie jest na to przygotowana. Z jednej strony. Tak samo jest z wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: No ale Włodzimierz Czarzasty jeździ do Kijowa i mówi, że będzie wspierał wchodzenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że Ukraina myśli, że to będzie zaraz, już.
0: Ukraina dzisiaj największy problem, jaki ma, niestety też miała wcześniej, przed tą wojną, to jest problem z korupcją i to, czym właśnie przykryć się Zełenski, problemy, które ma wewnętrzne, to jest problemy z korupcją, przecież szef jego biura jest oskarżony o ogromne tutaj rzeczy korupcyjne. No, państwo z taką korupcją w takiej skali, jakie są na Ukrainie, nie ma szans wejść do Unii Europejskiej, no bo to jednak potem chodzimy na wspólny rynek i tak dalej, no i tutaj nikt w Europie do takiego czegoś nie dopuści, a żeby to się zmieniło, no to Ukraina musi się zmienić, na to potrzeba po pierwsze zakończenia wojny, ale po drugie jeszcze na pewno kilka lat działań zarówno Ukrainy, jak i Polski i innych krajów europejskich. No, liczę na to, że my gospodarczo będziemy odbudowywać tę Ukrainę i zyskamy na tym, a nie będziemy kłócić o historię i wspierać się, a Niemcy i Francuzi będą ją odbudowywać.
1: I tu stawiamy kropkę. Kamil Wnuk, Polska 2050. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut godzina 17.
2: Światopogląd.
3: A w studiu Polskiego Radia 24 jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Bardzo elegancko ubrany, szczerze mówiąc. Podziwiam, zważywszy na pogodę i temperaturę.
4: Ja lubię taką pogodę i taką temperaturę. 30

0: 30 stopni to jest optymalna temperatura dla mojego funkcjonowania. Sprawdziłem to. Wiem, że czuję się najlepiej właśnie w takich klimatach. Dane mi było jako korespondent Polskiego Radia pracować w ciepłych krajach i to były jedne z fajniejszych okresów w moim życiu.
1: I pewne przyzwyczajenia zostały.
0: Zostały.
1: Tak. To w takim razie teraz adres, gdzie bez wątpienia są bardzo podobne temperatury, być może nawet nieco wyższe. Monako, które nam się chyba kojarzy w sposób wyjątkowo elegancki. Natomiast tym razem doniesienia zupełnie innego rodzaju.
0: To znaczy doniesienia o tym, że doszło do wybuchu w jednym z apartamentowców w Monako, właściwie przed tym apartamentowcem. No, władze Monako mówią, że to nie był zamach, to była próba zabójstwa. No ale tak czy inaczej wybuchł ładunek wybuchowy. Zaatakowany został ukraiński oligarcha i jego rodzina. Na szczęście nikt nie zginął, tylko i wyłącznie członkowie jego rodziny i on sam został ranny. Problem polega na tym, że ów oligarcha ukraiński od bardzo dawna prowadził skomplikowane i różne podejrzane interesy z Rosją. Głównie zajmował się handlem alkoholem i nieruchomościami. Prowadził szereg biznesów z rosyjskimi oligarchami, nawet po wejściu Rosjan na Krym, kiedy to oligarchowie ukraińscy zaprzestawali takich interesów. No i cały czas prowadził te interesy również, gdy rozpoczęła się wojna. Zrzekł się co prawda obywatelstwa ukraińskiego, dlatego że doskonale wiedział, że z tym paszportem ukraińskim może być ścigany jako obywatel Ukrainy. Natomiast w tej chwili jego obywatelstwo albo jest właśnie, ma paszport z Monako za ciężkie pieniądze, no albo ma jeszcze jakiś inny paszport i tak czy inaczej wygląda w ten sposób to wszystko, że jest to działanie ukraińskich służb, ponieważ był on na liście sankcyjnej i był on przez ukraińskie władze wskazywany jako osoba, która przyczynia się do tego, by Rosjanie mogli prowadzić tę swoją wojnę w Ukrainie. Wadim Jeromołajew, takie ma nazwisko ten człowiek, po prostu prawdopodobnie dosięgnięty został przez ręce ukraińskich służb specjalnych. Władze Monako cały czas prowadzą poszukiwania sprawcy tej eksplozji, no i zastanawiają się wszyscy, czy uda się tego człowieka znaleźć, bo jeśli był to przedstawiciel służb specjalnych, to najprawdopodobniej no, operacja była tak dobrze zaplanowana, by został nieuchwytny. Niewykluczone też, że było to po prostu zlecenie zabójstwa za pieniądze, ponieważ, jak mówiłem, Jeromołajew prowadził różne podejrzane interesy i z oligarchami rosyjskimi, i z różnymi innymi osobami, więc niewykluczone też, że tutaj nie ma podłoża politycznego, a po prostu wszedł komuś bogatszemu w drogę, zadarł, no i niestety okazało się, że w tej konkurencji zaczęto używać argumentów właśnie takich jak w tej chwili w Monako.
1: No i bez wątpienia dla władz Monako to nie jest coś, czym należy się chwalić, więc możemy zakładać, że raczej
0: wiesz co,
1: będzie...
0: i tak i nie. Monako jest takim państwem trochę tajemniczym. To jest księstwo. Liczy ono...
1: Pieniądz lubi spokój. O tym myślałem.
0: Tak, ale wiesz co, Monako jako Monako liczy też na taką odrobinę tajemniczości tego, że dzieją się tam różne rzeczy. To księstwo. No i turyści przyjeżdżają do tego Monako, by zwiedzać to niewielkie państewko, przyciągani właśnie taką tajemniczością. A jak dochodzi jeszcze jedno wydarzenie, które tę tajemniczość pogłębia, no to myślę, że kraj staje się atrakcyjny. Chociaż myślę, że to nie jest najbardziej pożądana atrakcja dla turystów.
1: No, z tą reklamą to też można by się było poważnie zastanowić, czy tak się reklamują tego typu miejsca jak Monako. Ale to idźmy dalej. Kolejny bardzo ciekawy adres na mapie świata. Ostatnio jest o nim dużo, dużo głośne, czy być może inaczej. My dużo uważniej wsłuchujemy się w doniesienia z tego miejsca. Mowa oczywiście o Dosze. Tam kolejne pertraktacje, kolejne rozmowy.
0: No właśnie, nie wiadomo, czy one są, czy ich nie ma. Na pewno pojechała Jared Kushner i Steve Witkoff, pojechali do Kataru, bo władze katarskie potwierdzają to, że delegacja z nimi w składzie znalazła się w Dosze. Natomiast Donald Trump mówi, że jest ciekaw tych rozmów i ma nadzieję, że wszystko tam będzie dobrze. No a jeśli nie, no to będziemy podejmowali inne kroki, ale wygląda na to, że Iran się na wszystko zgodził.

0: Tak mówi Donald Trump.
1: Ale to już po raz kolejny tak mówi.
0: No, po raz, ja liczę to mniej więcej i to wychodzi mi jakiś 43 raz on to mówi. I natomiast władze irańskie tak trochę drwiąco z Donalda Trumpa mówią, że nic im nie wiadomo o tym, że w Dosze mają być prowadzone jakieś rozmowy. Dotarły do nich i owsze informacje, że pewni urzędnicy amerykańscy podróżują do Dochy. W związku z czym boję się, że jednak dzisiaj rzeczywiście i Jared Kushner i Steve Witkoff podróżują do Dochy i władze Kataru będą musiały im zapewnić jakieś atrakcje, być może turystyczne. To też jest ładne miasto i pogodę ma raczej taką ciepłą, więc jeśli obaj panowie lubią taki klimat, to myślę, że znajdą się dzisiaj dobrze i wypoczną. Natomiast o rozmowach mam wrażenie nie ma mowy, choć Katar też mówi takie rzeczy, że być może dzisiaj władze Kataru spotkają się z amerykańską delegacją, później będą to, co ustalą, przekazywali Irańczykom, bo irańskiej delegacji w Dosze nie ma. No, koślawa jest to konstrukcja strasznie i jeśli takie konstrukcje się buduje, to nie po to, żeby coś ustalić, tylko po to, by stwarzać pozory tego, że rozmowy są kontynuowane.
1: No ale to, o czym mówisz, pokazuje, że ta sytuacja, albo inaczej, role się kompletnie odwróciły, no bo jeżeli teraz Iran, no, z pewną ironią w ten sposób odnosi się do tych amerykańskich słów, do słów prezydenta Trumpa, no to widać, że Irańczycy poczuli, że no, mają w ręku chyba jakieś całkiem mocne karty.
0: Po pierwsze, to 40 parę razy mówione przez Donalda Trumpa, że wszystko już za chwilę będzie zakończone i będzie dobrze, powoduje, że wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że jemu bardzo zależy na szybkim zakończeniu tej wojny.
1: A skoro mu bardzo zależy, to zwlekajmy.
0: To stawiajmy coraz twardsze warunki, bo skoro mu zależy, to on się zaczyna śpieszyć, proszę pamiętać. Zaraz po wakacjach rozpocznie się kampania przed połówkowymi wyborami do kongresu i może on utracić de facto władzę, jeśli demokraci zdobędą większość w Izbie Reprezentantów i w Senacie. A na razie wszystko na to wskazuje, no to prezydent jest bezwładny i w Stanach Zjednoczonych mówi się o takim prezydencie kulawa kaczka, bo rzeczywiście nie ma żadnego przełożenia na to, co dzieje się w kraju, a jednocześnie jeśli rzeczywiście demokraci zdominują cały kongres, no to można się spodziewać, że co tydzień będzie wznawiany czy podejmowany proces impeachmentu i niewykluczone, że ten impeachment się po prostu uda i Donald Trump nie zakończy tej kadencji. W związku z czym Irańczycy ślepi nie są i doskonale zdają sobie sprawę z realiów politycznych i w Stanach Zjednoczonych i w Europie, która też na Donalda Trumpa naciska i cały świat na niego naciska, bo przez tę wojnę ceny ropy poszybowały. Z drugiej zaś strony ja też sobie myślę, że Donald Trump nie wiem w co gra, bo może mu nie zależy na tych wyborach, a zależy na jakichś interesach. Dlatego, że jak patrzymy na wykres cen ropy Brent, no to wtedy, kiedy Donald Trump mówi, będę bombardował, to one szybko rosną. I to prawie, że ta kreska idzie na tym wykresie pionowo. Po czym po kilku godzinach, kiedy mówi nie będę bombardował, że idziemy w dobrym kierunku i wszystko jest załatwione, to te ceny
1: spadają. Mówisz teraz o manipulowaniu giełdą.
0: Tak. Tak, to się niestety też tak odbywa. Myślę, że Donald Trump doskonale sobie, jest biznesmenem, doskonale sobie zdaje sprawę, że słowa prezydenta przekładają się na te wykresy giełdowe. I myślę, że ci, którzy są w pobliżu Donalda Trumpa i wiedzą, w jakim kierunku jego słowa będą szli, mogą w ostatnich tygodniach i miesiącach robić niezłe interesy na ropie naftowej i paliwach.
1: O czym mówił Ernest Zozuń w programie Światopogląd. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone.

0: Całe plecy sine, włosy noże powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Klimat jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
5: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
5: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
5: I na stronie polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
5: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pomyłka w powietrzu. Izraelskie wojsko podrywało myśliwce po utracie kontaktu z samolotem z Warszawy. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Przedstawiciele austriackiego biznesmena zapowiadają zażalenie. Trzy sety i ponad dwie godziny gry. Iga Świątek awansuje z trudem do drugiej rundy Wimbledonu. Minęła 17. Ewelina Kamińska, zapraszam. Samolot z Warszawy do Tel Awiwu miał omyłkowo zgłosić porwanie. Izraelskie wojsko podrywało myśliwce po utracie kontaktu z samolotem lecącym z Warszawy. Wysłano dwie maszyny, aby eskortował samolot pasażerski lecący z Polski do Tel Awiwu. Izraelskie media podają, że armia otrzymała zgłoszenie o porwaniu i przez chwilę nie miała kontaktu z samolotem. Według izraelskich mediów pilot miał przez przypadek nacisnąć guzik alarmu sygnalizujący porwanie samolotu. Zanim zweryfikował pomyłkę, IDF zdążyło poderwać myśliwce. Samolot lotu zawrócił nad Morzem Śródziemnym. Jak relacjonują lokalne serwisy informacyjne, ma awaryjnie lądować w Bułgarii. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS spółką Srebrna i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba informował, że według prokuratorki prowadzącej postępowanie nie zostały wypełnione znamiona oszustwa. Nie udało się też udowodnić łapownictwa. W tym wątku chodziło o przyjęcie przez członka Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego koperty z 50 tysiącami złotych.
2: Z uwagi na fakt, że ksiądz, który miał otrzymać taką korzyść majątkową w kwocie 50 tysięcy złotych, jak stwierdzono, był członkiem organu kolegialnego, nie kierował osobiście tym organem jako członek Rady tej fundacji, a sama fundacja imienia Lecha Kaczyńskiego nie prowadziła działalności gospodarczej, no tylko i wyłącznie z tych względów może ona wysnuć, że nie zostały wypełnione wszystkie znamiona czynu zabronionego.
1: Sprawa dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Austriacki biznesmen twierdził, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera już zapowiedzieli zażalenie na decyzję prokuratury. IMGW ostrzega znów przed burzami. Mogą one wystąpić popołudniem i wieczorem na zachodzie Polski oraz w rejonach górskich. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Ponadto w pasie od Śląska po Warmię wydano alerty pierwszego stopnia, a na południu województw pomorskiego i zachodniopomorskiego ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami. Może też silnie powiać, ostrzega synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Podczas tych burz wysokość opadów wyniesie do 20-30 mm, ale w rejonach podgórskich Małopolski, Śląska oraz Podkarpacia, a także na zachodzie kraju do 40 mm.
1: IMGW ostrzega też w

0: wciąż przed upałem. Dla Polski południowo-wschodniej wydano ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. W informacjach teraz utrudnienia w kursowaniu kolei mazowieckich. Przyczyną jest wykolejenie się jednego z pociągów na stacji Warszawa-Grochów, przez co inne składy muszą korzystać z sąsiednich torów. Rzeczniczka kolei Donata Nowokowska informowała, że na razie nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia w kursowaniu pociągów.
1: Przed godziną 12 stacji postojowej Warszawa Grochów Postojowa doszło do wykolejenia pojazdu. W tej chwili wjazd i wyjazd na Grochów odbywa się po sąsiednich torach PKP Intercity. Została powołana komisja i ona będzie badała, co było przyczyną tego zdarzenia. Liczymy, że będzie to około kilkunastu pociągów, maksymalne opóźnienie do 30 minut.
0: Przed podróżą warto sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące opóźnień, które znajdują się na portalu pasażera Kolei Mazowieckich. Kardynałowie z Polski i Ukrainy wraz ze zwierzchnikiem ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego apelują o polsko-ukraińskie pojednanie. W wydanym oświadczeniu odwołują się do nauczania papieży.
2: Wystosowany apel o pojednanie na konsystorzu w Rzymie to odpowiedź na rosnące napięcia polityczno-historyczne między tymi narodami. Biskupi piszą w nim o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach, podkreślając, że chodzi nie tylko o słowa, ale też o gesty i symbole. Kardynałowie odwołali się też do nauczania papieży. Powołali się na list Jana Pawła II, napisany w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Papież wzywał w nim, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Hierarchowie podkreślają również, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści i zachęcają do budowania uczciwego dialogu. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Na koniec w informacjach zaglądamy do Londynu na korty Wimbledonu. Po trzysetowej przeprawie i ponad dwóch godzinach gry Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju. Obrończyni tytułu pokonała 6-1, 2-6, 6-3 Amerykankę Taylor Townsend mimo problemów z serwisem. Polka popełniła aż 9 podwójnych błędów i w wielu momentach widać było jej frustrację na korcie. Jej kolejną rywalką będzie teraz Czeszka Karolina Pliszkowa. A wcześniej w drugiej rundzie w Londynie zameldowali się też Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na wybrzeżu od 20 do 24 stopni, na zachodzie około 27, w centrum powyżej 30, a najcieplej obecnie na południowym wschodzie, tam do 33 stopni. Miejscami może dziś zagrzmieć. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, głównie na zachodzie i południu kraju. W nocy może też przelotnie popadać, w centrum i na zachodzie będzie burzowo.
4: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24, 6 minut po godzinie 17.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: I sprawdzamy, czym żyją dziś regiony. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło dziś nad ranem w centrum Lublina przy ulicy Lipowej, gdzie właśnie już teraz się przenosimy. Na miejscu jest Robert Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, mała poprawka, Tomasz Maczulski.
4: Tomasz Maczulski, przepraszam, to mój błąd. Wiemy, że na miejscu zginęła 17-letnia dziewczyna, pasażerka BMW. Pozostali poszkodowani trafili do szpitala. Co jeszcze udało się do tej pory ustalić?
6: No, zacznę od tego, że do wypadku doszło około godziny 3.40 lub 3.45. No i czołowo zderzyły się ze sobą dwa samochody, BMW i Toyota. W każdym z aut były po cztery osoby. No, ale myślę, że głos moglibyśmy oddać oficerowi prasowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, podkomisarzowi Kamilowi Gołębiowskiemu.
7: Kierujący samochodem marki BMW, jadąc od Alei Racławickich na ulicy Lipowej, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego auto straciło przyczepność, jechał na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Toyota. Jezdnia była wilgotna, ponieważ wcześniej spadł deszcz.
6: No i tak jak mówiłeś, nie żyje 17-letnia dziewczyna z BMW, 7 pozostałych z obu już pojazdów w sumie trafiło do szpitali w Lublinie. I z tego co wiem, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. No ale huk, pisk opon i przeraźliwy krzyk, tak mi o samym wypadku mówili mieszkańcy oraz sprzedawcy okoliczni z ulicy Lipowej.
8: Toyota, no cała rozbita z przodu.

0: praktycznie nie było silnika, wgnieciony. Sąsiadka nam opowiadała, że usłyszała huk i ogromny krzyk dziewczyn.
1: Huk był ogromny, służby zaczęły się zjeżdżać.
0: No szokujące, szokujące obrazki.
2: Ja zaznaczę, że z nieoficjalnych informacji dało mi się dowiedzieć, no siła uderzenia miała być tak duża, że wyrzuciła 17-letnią pasażerkę z samochodu. Prawdopodobnie nie miała też zapiętych pasów. Auto też prawdopodobnie jechało miało zużyte bieżniki. Te opony miały być po prostu łyse, a w chwili wypadku no BMW mogło jechać o wiele szybciej niż dozwolone, jeżeli dobrze pamiętam, w miejscu wypadku 50 km na godzinę. A o tym, że sytuacja była bardzo dynamiczna na miejscu wypadku, no, przyznaje rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Bartłomiej Pytka.
3: Część z tych osób udało się wydostać bez rozcinania samochodu, natomiast kierowca oraz pasażerka, którzy byli zapięci w pasy, a samochód leżał na dachu, byli tak zakleszczeni, że trzeba było użyć tych narzędzi hydraulicznych do wydostania ich na zewnątrz. Oraz udzielaliśmy pozostałym uczestnikom tego zdarzenia pierwszej pomocy. To nie tylko była pomoc psychologiczna, ale również opatrywaliśmy rany, ponieważ 3 osoby z tych poszkodowanych miały połamane nogi.
2: Także obrażenia były bardzo poważne, jak słyszymy. W tym tygodniu ma się odbyć także sekcja zwłok 17-latki. No i powołano też w sprawie biegłych, między innymi z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, o czym mówi prokurator Marcin Kozak.
4: Na tą chwilę zbyt wcześnie jest, żeby rozstrzygać, jaka była przyczyna wypadku. No niemniej jednak dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przy kierującym pojazdem BMW cały czas przebywają policjanci, aby uniemożliwić ewentualne oddalenie się ze szpitala.
2: No i chodzi o 19-letniego kierowcę BMW, no Patryka M., który formalnie nie usłyszał jeszcze zarzutów, no ale myślę, że wiele wskazuje na to, że to tylko kwestia czasu, ale na pewno w tej kwestii ważne okażą się badania krwi, a także opinie powołanych w sprawie biegłych.
5: Do Tomku, w takim razie korzystając z okazji, zostawiając oczywiście to tragiczne wydarzenie, będziemy do niego powracać. Jeszcze jedno pytanie. W ostatnich godzinach pojawiło się wiele alertów, wiele zapowiedzi dotyczących no, bardzo dynamicznych zjawisk pogodowych. Mowa m.in. o porywistym wietrze, burzach z gradem. Jak w tej chwili ta sytuacja pogodowa wygląda na Lubelszczyźnie?
2: No aktualnie, tak szybko zerkam na mapę, aktualne są alerty pogodowe przed upałami i do jutra, do godziny 20 na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet do 37 stopni Celsjusza, a te burze, no powiem, w regionie były dziś w nocy i nad ranem, no i w sumie, jeżeli dobrze pamiętam, strażacy wyjeżdżali około 54 razy, a te wyjazdy dotyczyły między innymi połamanych gałęzi czy powalonych konarów drzew na jezdnie. No i w kilku także w przypadkach te interwencje dotyczyły zerwanych dachów, 7 na budynkach mieszkalnych.
5: Te wszystkie informacje zebrał Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
5: Kilkuset młodych zawodników, m.in. z Litwy, Ukrainy czy Irlandii, przyjechało do Łomży. W mieście rozpoczęły się 26. Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej imienia Jana Stypuły. Do czwartku. Młodzi zawodnicy będą walczyli o medale w kilku dyscyplinach. Już teraz łączymy się z Pawłem Wądołowskim z Radia Bołystok. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No to powiedz mi, na ile poważnie do tych zawodów podchodzą młodzi zawodnicy?
6: No i bardzo poważnie, bo to dla nich jest wielkie wyzwanie. Przyjeżdżają do innego kraju. Co prawda znają język, ale to wiadomo, to są młode dzieciaki do 16 roku życia, więc dla nich to jest bardzo duże wyzwanie. No i jako, że to są igrzyska olimpijskie, no to wszystko zaczyna się od apelu olimpijskiego, a to jego fragment odczytany przez Arianę z Litwy.
7: Spotykamy się tutaj jako młodzi Polacy z różnych stron świata, zjednoczeni sportem, wspólnymi wartościami i dumą z naszych korzeni.
6: Także jak słyszymy, jest poważna deklaracja. Uczniowie, którzy przyjechali do Łomży, podkreślali, że to rywalizacja sportowa, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, przede wszystkim okazja do wzajemnego poznania się.
8: Przyjeżdżam tu, bo jest to fajnie. Łomży już stała mi, jak można powiedzieć, jak drugi dom. Jest bardzo to miło przyjeżdżać po raz trzeci rok. Czuję się Polką, mama jest Polką.
9: Otrzymać swoją szkołę, także

0: zostawić z naszą szkołą tutaj na apelu. Też przyjechałem na atletykę ulitką, pobiegać. No, to bardzo fajna okazja. Też dobrze zwiedzić całe miasto polskie, pochodzić.
1: Tutaj rywalizujemy się w różnych sportach, a także tańczymy, występujemy. Rywalizacja to przede wszystkim przyjaźń, więc mamy tu też dużo przyjaciół. Bardzo miło spędzamy tutaj czas.
2: No wiem, że od dzisiaj rywalizuje kilkuset młodych sportowców, mówił mi Sebastian Jaworowski z Zarządu Krajowego Wspólnoty Polskiej, która te igrzyska organizuje.
3: Jest to impreza skierowana dla dzieci i młodzieży szkolnej, czyli maksymalnie do 16 roku życia.
2: Sebastian Jaworowski, członek Zarządu Wspólnoty Polskiej.
3: Młodzież mamy z krajów okolicznych, ale też z odległej, na przykład Irlandii.
2: Kiedyś przyjeżdżała też delegacja z Białorusi.
3: Tak, jest to ból w sercu, na pewno dla nas ogromne, że utrudnienia i problemy naszych bliskich sąsiadów z Białorusi uniemożliwiają im przybycie. Jest to czas, kiedy nasza młodzież może poznać, że nie tylko w Polsce mieszkają Polacy. Są ludzie, ich przodkowie zostali zmuszeni do tego, żeby zostać poza granicami Polski, a oni o tej polskości pamiętają.
2: Do Łomży przelecieli też przedstawiciele tzw. nowej emigracji, czyli przedstawiciele Irlandii, gdzie Polaków jest bardzo dużo, ale jak mówił mi Piotr, język polski jest tam cały czas najważniejszy.
4: Czujemy się tutaj jak u siebie, bo jesteśmy u siebie. Jest prawie 900 tysięcy osób na wyspach w Irlandii Północnej i tworzymy bardzo zgraną grupę. Język polski jest najważniejszy. My wszystko robimy, żeby właśnie to młodsze pokolenie nie miało barier językowych między dziadkami, wujkami i różnymi ciociami, którzy są w Polsce.
2: Pierwsze rywalizacje, pierwsze zawody sportowe zaczęły się dzisiaj przed południem i potrwają aż do czwartkowego popołudnia, gdzie wtedy zostaną wręczone medale i puchary w sali sportowej drugiego liceum ogólnokształcącego w Łomży.
5: No to na koniec pytanie, które powtórzę, dotyczące pogody. Wspominałem o tych alertach, zapowiedziach bardzo różnych zjawisk atmosferycznych. Jak ta sytuacja wygląda w tej chwili na Podlasiu?
2: No plus 28 stopni w tej chwili w Łomży, zero chmur, pięknie świeci słońce, a pierwsze informacje o deszczu, który może spaść, mamy, że może to być jutro około 5-6 rano i później po południu już bardzo intensywne opady deszczu i burze, przed którymi ostrzegają specjaliści od pogody.
5: Paweł Wandołowski, Radio Białystok, bardzo dziękuję. Piętnaście minut po godzinie 17 trwa popołudnie na antenie Polskiego Radia 24 i najwyższy czas porozmawiać, no chciałem powiedzieć o piłce, porozmawiać o sporcie. Sport. Rafał Bała w studiu, dzień dobry.
6: Dzień dobry, a może o pogodzie troszkę. 28 stopni powiedzieliście na Podlasiu. Tak. To tak można powiedzieć, że taki przyjemny chłodek, prawda? W porównaniu do tego, co było wczoraj, przedwczoraj, czyli prawie 40 stopni, ale zawsze, jeśli chodzi o tenisowy turniej na kortach Wimbledonu, to tam się zastanawiamy nad pogodą. Jaka będzie? Czy będą przełożone mecze? Czy tam będzie padało? Ale proszę, tam na razie spokojnie, wszystko zgodnie z planem i zgodnie z planem też Iga Świątek przechodzi do drugiej rundy, chociaż to nie był łatwy mecz za Amerykanką Taylor Townsend. W trzech setach dosyć dziwne spotkanie, bo pierwszy set wysoko, drugi set wysoko, trzeci też Iga się pozbierała i w 2 godziny pokonała Amerykankę. A wszystko to obserwował w Londynie Cezary Guriew, nasz specjalny wysłannik. Witam cię, Czarku.
7: Dzień dobry. Nie, oczywiście nie jestem specjalistą od pogody, jak Rafał, pozwolisz, powiem tutaj 24 stopnie Celsjusza.
6: Czyli przyjemnie, była taka... przyjemnie.
7: Tak, była taka tradycja, no właściwie od 2022 roku nie gra się w środkową niedzielę. Wtedy było tak, że tenisiści odpoczywali, ale zdarzyło się 4 razy i też miałem okazję być w tych latach 91, 97, 2004, 2016. No ten porządek, ta świętość środkowa niedziela nie była wolna, tylko musiano grać. Ale wiemy, że kort centralny, na którym jestem teraz od 2009 roku ma dach, także jedynka ma, ale powracamy oczywiście do tenisa. Bardzo mecz pełen emocji Igi, która uroniła łzy po zwycięstwie nad Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Iga broni tytułu, to nie jest łatwo. W historii Wimbledonu było mnóstwo niespodzianek w pierwszych rundach, jest dużo niespodzianek i zwykle obrońcy tytułu też mają swoje problemy. Najważniejsze, że Iga sobie z tymi problemami, demonami, po to też może tak być, no jest to wielka presja. Wygrać turniej na kortach Wimbledonu, to najstarszy, najbardziej prestiżowy, bronić tytułu, kiedy nie szło jej przecież w ostatnich tygodniach, ale całe szczęście Iga zagra w drugiej rundzie. Tam groźna rywalka, Karolina Pliszkowa, niezwykle doświadczona Czeszka, no ale Karolina, to też trzeba pamiętać, w

finalistka Wimbledonu z 2021 roku. Na tej nawierzchni czuje się dobrze. Także na szybkich kortach US Open 2016 też finał, ale Iga ma dobre wspomnienia. 3-0

0: Jeżeli można, to posłuchajmy Kamila Majchrzaka.
1: Lubię grać na trawie, dobrze się czuję na trawie, wiem jak ją używać i wykorzystywać, no i staram się to robić w każdym z kolejnych spotkań. No tutaj grałem z Tabilo, z którym dwukrotnie wcześniej przegrywałem, w tym parę tygodni temu na Roland Garrosie. No ale właśnie jednak różnica między ziemią a trawą jest ogromna i to starałem się dzisiaj wykorzystywać i myślę, że przez znaczną większość spotkania tak właśnie robiłem. Trochę emocje mnie wzięły w końcówce, jak serwowałem na mecz, natomiast bardzo dobrze na to zareagowałem i za drugą już próbą z serwisem domknąłem spotkanie bardzo pewnie, więc cieszę się, że mocno otworzyłem tegoroczny Wimbledon.
0: A kolejnym rywalem będzie Amerykanie Zachary Sfajda. Kamil dwa razy z tym zawodnikiem spotkał się. To było w ubiegłym roku. Najpierw w kwalifikacjach w Australii. W drugiej rundzie Kamil wygrał, ale potem, jak były przygotowania do Wimbledonu, przegrał z Amerykaninem w Birmingham 4-6, 6-7, ale wiemy, że Kamil się potem rozkręcał. Ten wspaniały Wimbledon, gdzie dotarł do czwartej rundzie i rzeczywiście, jak się dzisiaj patrzyło na Kamila Majchrzaka, widać tę iskrę, pewność w grze. Hubert Hurkacz, wiemy, że także awansował wczoraj do drugiej rundy. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Offner. I mamy tutaj silną grupę, można powiedzieć, bo każda z tych osób, no Iga wygrała. Hubert Hurkacz przecież grał tutaj 5 lat temu w półfinale, a Kamil Majchrzak ma swoje marzenia. No ciągle przypomina mi się turniej w Sertochem Bos Alasim w ćwierć finale. Potem wygrał z Miedwiediewem, no, z wielkim tenisistą, który przecież ma tyle sukcesów na koncie, zwycięzca US Open. No i oczywiście Alex de Minaur, który w ubiegłym roku był bliski wyeliminowania tutaj na kortach Wimbledonu Rogera Federera. A więc dobre informacje. Dziś do drugiej rundy awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
2: Cezary Guriew, dziękujemy serdecznie Czarku za te relacje. A teraz już o piłce nożnej, bo trwa mundial. Rozczarowanie i analiza powodów blamaży głośniejsze są w Niemczech od zarzutów względem sędziów, że niesłusznie odwołali bramkę na 2-1. Kadra Juliana Nagelsmana przegrała w rzutach karnych z Paragwajem 3. raz z rzędu. Nie zakwalifikowała się do najlepszej 16 mistrzostw świata.
3: Mimo wygrania grupy Niemcy nie zrobili kroku do przodu. Po zdobyciu Mistrzostwa Świata w 2014 roku dwa razy nie wyszli z grupy, a teraz znowu nie zagrają w 1/8 finału. To jest niewyobrażalne. Szczerze, nie umiem tego wytłumaczyć. Bardzo przykre. Usłyszałem od jednego z kibiców w Berlinie, z którymi oglądałem nocne z europejskiego punktu widzenia spotkanie. Inni od razu prowadzili analizy. Zobaczyliśmy w tym meczu dokładnie, czego Niemcom na tym turnieju brakowało. Za mało charakteru i zaangażowania, za dużo obojętności. Nie mieliśmy żadnego gracza w topowej formie. Czterokrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy nie może tak odpadać z Paragwajem. To jest blamaż, trzeci blamaż z rzędu. Niemcy przestały być Niemcami, pisze Die Welt. Po tym blamażu ostatecznie rozwiał się mit niemieckiego futbolu, dodaje Bild. Mimo że Julio Enkizo przed przerwą zdobył gola głową z bliska, bo nikt z niemieckiej obrony mu nie przeszkadzał, to nie musiało skończyć się źle. Kai Havertz szybko bowiem wyrównał po wznowieniu gry. W dogrywce gola zdobył Jonathan Tah i szał radości opanował niemieckie sektory i nieśpiącą część Niemiec. Analiza VAR wykazała jednak faul Waldemara Antona na bramkarzu. Gola cofnięto, a faulowany Orlando Hill zaczął skuteczny finisz po tytuł bohatera meczu. Obronił 2 rzuty karne, Kaja Havertza i Nika Woltemade, i dał kolegom awans na tacy. Antonio Sanabria jednak przestrzelił, a uderzenie Fabiana Balbueny obronił Manuel Neuer. W tej sytuacji siła mentalna miała być znów po stronie Niemców, ale Jonathan Tah przestrzelił, a Jose Canale trafił i Niemcy wracają do domu. Nagelsmann przecenił możliwości swojej drużyny, uważa kicker. Tej relacji nie da się uratować. Tak współpracę Piłkarskiej Federacji i szkoleniowca oceniał Frankfurt Allgemeine Zeitung. Die Welt wprost apeluje, czas na nowego trenera. Nagelsmann zapowiedział, że chce pracować dalej, ale wie, że decyzja szefów DFB może być inna. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: Grzegorz Szamotolski, który w 1998 roku w meczu z Paragwajem bronił bramki reprezentacji Polski. Wtedy ten mecz biało-czerwoni przegrali 0-4. Przyznaje, że dla niego zwycięstwo Paragwaju nad Niemcami to spora niespodzianka.
4: Niemcy na pewno byli faworytem w ogóle. Wiadomo, że oni zawsze na każdy turniej jadą w roli faworyta. Tutaj taka niespodzianka i ja na Niemców przykro bardzo, że muszą się pakować i wracać. Paragwaj to też nie jest zła ekipa. Jak się gra już ten jeden taki mecz decydujący, to troszeczkę to już jest odstawka, nie? Tam nie można kalkulować. Nie? To nie jest w grupie, że masz 3 mecze, że coś tam jakby tam pierwszy, drugi nie wyszedł, to jeszcze coś możesz się uratować, a to już jest po prostu jeden.
2: Odpadli Niemcy, odpadli też Holendrzy, którzy także w rzutach karnych okazali się słabsi od Maroka. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
5: dobre tempo rozgrywania akcji i błyskotliwa forma Lwów.

0: Atlasu sprawiły, że to oni zaczęli dyktować warunki Holendrom, ale trudno powiedzieć faworytom, bo Oranie znajdują się w rankingu FIFA pozycję niżej od Marokańczyków. W 20 minucie El Ainaoui spróbował szczęścia głową z bliska, a chwilę później Hakimi nogą z daleka, ale świetnie bronił Verbruggen. Pod koniec pierwszej połowy dobra szansa Van de Vena i tym razem na posterunku był Bono. Ainaoui obił z kolei holenderską poprzeczkę. Pomarańczowi w końcu wyszli na prowadzenie. W 72 minucie świetne podanie Verhorsta, pędzą Holendrzy, Somerville padając obsługuje Cody'ego Hakpo, a ten z 10 metrów posyła piłkę do siatki. Marokańczycy nie stracili wiary i w doliczonym czasie Talbi zagrał na głowę Issy Diopa, a ten mocnym strzałem wyrównał wynik meczu. Dogrywka ze wskazaniem na Marokańczyków. Wielką szansę miał Rahimi, ale przegrał pojedynek sam na sam z Verbruggenem. W karnych Lwy Atlasu znów musiały gonić. Trafił Kop Miners, a poprzeczkę obił Ainaoui. Justin Kluivert poszedł w ślady ojca, który nie strzelił karnego na Euro 2000 i tak jak tata Patrick, obił tylko słupek. Rahimi bardzo szczęśliwie doprowadził do remisu, bo wybronioną piłkę nogą wbił sobie do bramki Verbruggen. Za chwilę Verhorst i trafienie Talbiego, a więc 2-2. Obok bramki Somerville, Hakimi jednak w słupek i wynik nawet nie drgnął. W ostatniej serii znów bohaterem jak 4 lata temu w Katarze był Bono. Jedną ręką na stojąco odbił piłkę po strzale Somerville'a, a Salibari strzałem przy słupku wprowadził Maroko do 1/8 finału. Szczerze mówiąc, byliśmy bardzo zaskoczeni składem drużyny i faktem, że rywale dołożyli obrońcę. Musieliśmy się więc dostosować, bo zostawili nam bardzo mało miejsca. Podsumował trener Marokańczyków Mohamed Wahabi. Krytykowany za zbyt defensywną taktykę Ronald Koeman odpowiadał. Być może czasami Maroko miało lepsze okazje i momentami zagrażało nam bardziej, ale w końcu to my prowadziliśmy 1-0. W końcowej fazie meczu nie udało nam się znaleźć drogi do bramki rywali, ale warto zauważyć, że Marokańczycy nie potrafili znaleźć konkretnego rozwiązania. Jednak to Lwy Atlasu grają dalej, a dni Ronalda Koemana na stanowisku trenera kadry Oranie wydają się policzone.
1: Dziś, co nas czeka w mundialu? No, Wybrzeże Kości Srebrnej kontra Norwegia. Ciekawy mecz o 19:00. I Francja-Szwecja. Tutaj wszyscy liczą na postawę trójkolorowych. Nad Sekwaną panuje ogromna wiara w sukces. I to nie tylko w tym meczu. Coraz częściej mówi się, że od początku mundialu trójkolorowi umocnili swój status głównego kandydata do końcowego triumfu.
2: Czy są powody, by obawiać się Szwecji? Nie ma żadnych. Ta wypowiedź komentatora radia RTL dobrze oddaje nastroje panujące we Francji. Zdaniem większości obserwatorów, zwycięstwo nad Szwecją na stadionie w Nowym Jorku będzie dla trójkolorowych jedynie formalnością. Nie będzie problemów, przejdziemy dalej. Myślę, że wygramy. Jesteśmy naprawdę świetną drużyną. Mamy duże nadzieje, mówią francuscy kibice. 3 zwycięstwa w fazie grupowej, 10 strzelonych goli, znakomita forma tzw. czterech wspaniałych napastników i dobre zgranie zespołu. To elementy, które napawają Francuzów dużym optymizmem. Francuzi są faworytami do wygrania turnieju. Są po prostu na innym poziomie. Przyznaje nawet legenda szwedzkiej reprezentacji Zlatan Ibrahimović. Pochwały dla trójkolorowych płyną z całego świata, zauważa L'Équipe. W efekcie we Francji coraz głośniej mówi się o jednym scenariuszu. Awansie do finału i szansie na rewanż z Argentyną Leo Messiego. Taki wariant jest możliwy, a według statystyk nawet najbardziej prawdopodobny. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Czyli ciekawie zapowiadający się mecz Francja-Szwecja, ale o 3:00 w nocy polskiego czasu Meksyk kontra Ekwador. To kolejne spotkanie 1/16 finału. Zacieramy sobie już ręce na te mecze, ale jednocześnie zerkamy na to, co się dzieje w Chicago, bo tam już wiemy, że będzie występował Robert Lewandowski od nowego sezonu. Ligi MLS podpisuje kontrakt. No i pytamy ekspertów. Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, twierdzi, że to dobry wybór. Podkreśla, że to silna liga, ale nie tylko to jest ważne.
3: Sportowo będzie wszystko ok, no ale jeszcze jest ta część pozasportowa. Chicago to wiadomo drugie po Warszawie największe polskie miasto, jeśli chodzi o populację. Będzie miał tam masę kibiców na trybunach, będzie uwielbiany, będzie kochany. Jest to ogromne środowisko polonijne. Wyobrażam sobie, jaka będzie walka o bilety na pierwszy mecz Roberta w Chicago Fire na nowojorskim, na chicagowskim stadionie.
1: A, no, nie na nowojorskim, to trzeba powiedzieć. Natomiast Chicago Fire, pierwszy mecz Lewandowskiego 16 lipca, a więc 3 dni przed finałem Mundialu, który

0: pamiętamy, 19 lipca. Zobaczymy.
1: No, chyba, że Argentyna będzie grać w finale, to wtedy ten mecz będzie przesunięty, bo zdaje się taka umowa w MLS została niejako zawarta.
0: No tak, Messi i tak dalej. Zobaczymy, jak to wszystko
1: ale
0: będzie.
1: Ale Argentyna-Francja, obstawiasz taki finał?
0: Byłoby fantastycznie. Nie wiem, co ja to wynika z drabinki, ale rzeczywiście taki finał byłby.
1: No bo kilku faworytów już albo się pożegnało, albo lada chwila się pożegna. Belgia, totalne rozczarowanie. Niemcy to... powiedzieć rozczarowanie, to nic nie powiedzieć.
0: To jest urok tych meczów play-off, prawda? Czyli dogrywki, rzuty karne. Pewnie takich rozstrzygnięć będziemy mieli w tej fazie sporo.
1: Oby, oby. Rafał Bała, bardzo dziękuję.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 17.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, zarobki lekarzy i czas pracy medyków. To temat spotkania premiera Donalda Tuska z prezesem NFZ oraz z ministrami zdrowia i finansów. Rozmowy przed chwilą się zakończyły. Bez kompleksowej reformy systemu zdrowia nie uda się uzdrowić finansów NFZ, tak uważa dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii.
8: Bez dużej reformy trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął.
7: Przypomnijmy, że rząd przyjął rozwiązania, które umożliwiają zbieranie danych o zarobkach medyków po numerze PESEL. To pokłosie afery z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustawę przyjął parlament, a teraz czeka ona na podpis prezydenta. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu omyłkowo zgłosił porwanie maszyny. W odpowiedzi izraelskie wojsko poderwało dwa myśliwce. Siły obronne Izraela poinformowały, że kontakt z maszyną został przywrócony, a operację już zakończono. Samolot linii Electra Airways nie poleciał jednak do Tel Awiwu. Z powodu limitu czasu pracy załogi skierowano go do bułgarskiego Burgas. Pasażerowie mają być informowani o dalszej podróży. Prezydent Karol Nawrocki spotka się jutro z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Celem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska przed nadchodzącym szczytem NATO, poinformowała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
7: Na szczyt NATO zaplanowano na przyszły wtorek i środę w Ankarze. Inflacja pozytywnie zaskoczyła ekonomistów. Zgodnie z szybkim szacunkiem spadła ona do 2,5%, to o 0,6 punktu procentowego mniej niż w maju. Dane są lepsze od oczekiwań już drugi miesiąc z rzędu, mówi główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
10: Jeżeli dalej będziemy obserwować inflację gdzieś blisko środka celu inflacyjnego albo nieco powyżej, dyskusje o potencjalnych obniżkach mogą się w przestrzeni publicznej pojawić. Spodziewamy się jednak, że pierwsze decyzje zobaczymy najwcześniej na początku 2027 roku.
7: Szczegółowe dane o czerwcowej inflacji poznamy w połowie lipca. Na koniec jeszcze apel, żeby w czasie upałów nie zapominać o zwierzętach. W taką pogodę należy zapewnić im stały dostęp do wody i zacienione miejsce do odpoczynku. Wyjścia na spacery ograniczmy do niezbędnego minimum, apeluje lekarz weterynarii Paweł Janota.
11: Ograniczyć spacery, nie forsować zwierzęcia, a w momencie, kiedy jest gorąco i duża wilgotność, w ogóle właściwie spacery wyeliminować, tylko siusiu i do domu.
7: Do końca tygodnia według prognoz będzie już jednak nieco chłodniej. Upały wrócą jednak w połowie lipca.
1: Za 27 minut godzina 18 trwa popołudnie na antenie Polskiego Radia 24 i ponownie Paweł Pawłowski i jego gość.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Witam Państwa ponownie. Moim gościem jest Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Pani poseł, chciałbym zacząć od spraw międzynarodowych, od słów Wołodymyra Zełenskiego. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy szanować, powiedział ostatnio prezydent Ukrainy, nawiązując do pomysłu budowy Panteonu Narodowego, w którym zostaną upamiętnione osoby walczące o wolność Ukrainy. Jak pani odbiera te słowa Wołodymyra Zełenskiego?
1: Ja może trochę patrzę na to z takiej perspektywy dzisiaj Unii Europejskiej i powiem to bardzo wprost, że jeżeli Ukraina chce być członkiem Unii Europejskiej, to naprawdę musi zrozumieć trochę taką podstawową rzecz, że nikt jej w Unii no, nie będzie chciał, jeżeli będzie wychwalała ludzi, którzy są odpowiedzialni za ludobójstwo i ma swoich przecież bohaterów, tych ludzi, którzy bronią Charkowa, Zaporoża. I ja myślę, że to może dotrzeć wkrótce do Ukrainy całkiem niedługo, bo Unia Europejska, co wiele razy naprawdę podkreślaliśmy, ja to mówię zawsze, że Unia Europejska to nie są tylko pieniądze, instytucje czy wspólny rynek. Unia Europejska to jest też wspólnota wartości, pewnej zdolności do rozmowy z sąsiadami, do rozwiązywania pewnych naprawdę trudnych sporów, ale bez politycznej ostentacji, umiejętność budowania pewnych kompromisów, dogadywania się. Więc jeszcze raz, Ukraina naprawdę musi to zrozumieć, że kultem nacjonalistów, którzy doprowadzili do ludobójstwa, naprawdę do europejskiej wspólnoty nie wejdzie. I to też nie będzie pewnie im służyło. My nie pozwolimy, aby budować tej europejskiej przyszłości na kulcie ludzi, którzy odpowiadają na zbrodnie na Polakach. I jasne, Ukraina może wybierać swoich bohaterów. Jednak to jest oczywiste i myślę, że zdaję sobie z tego sprawę, że każdy taki wybór ma swoje konsekwencje. I musi zrozumieć, że kultem UPA to europejskiej po prostu wspólnoty nie wejdzie.
0: I my tylko po prostu to, o czym pani mówi, to jest oczywiście pani zdanie, natomiast ja zastanawiam się, jaka jest atmosfera co do tego w samym Parlamencie Europejskim. Czy jest więcej osób, które wyrażają podobną opinię do pani?
1: My musimy deeskalować, pamiętajmy o tym, tak? Prezydent Zełenski musi się jednak zatrzymać, bo się zagalopował. Putin naprawdę tylko na to czeka, żeby Polska i Ukraina zaczęły prowadzić wojnę na symbole, zamiast rozmawiać o bezpieczeństwie, o współpracy wojskowej, o wspólnej przyszłości regionu. I te trzy kwestie to jest nasz narodowy interes i na tym powinniśmy, o tym powinniśmy rozmawiać, na tym powinniśmy się skupiać. Ale często się, wie pan, tak z perspektywy Brukseli patrzy na to, tak, że się mówi, że ta Bruksela to jest takie serce jakby Europy. Ale my do tej Europy przychodzimy z naszych wszystkich miejscowości, nie wiem, z Mazowsza, z mniejszych miejscowości, z większych miejscowości, przychodzimy ze swoimi wartościami. I z wartościami, które są, gdzie buduje się tożsamość narodową w oparciu o gloryfikowanie ludzi odpowiedzialnych za ludobójstwo, to nie wejdzie się. Tu liczy się naprawdę pewna wspólnota wartości, ta zdolność do rozmowy z sąsiadami, do szukania rozwiązań, do szukania kompromisu i naprawdę umiejętność rozwiązywania tych najtrudniejszych nawet problemów, bo przecież cała 27 krajów unijnych bardzo często ma sprzeczne interesy. Liczy się ta umiejętność rozwiązywania najtrudniejszych sporów bez takiego politycznego zacietrzewienia, politycznej ostentacji.
0: Tymczasem wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział tak. Nikt nam nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem jakiego państwa do Unii Europejskiej. I zastanawiam się, jak to czytać, jak to odbierać. To jest jakieś ultimatum? Czy Polska może faktycznie zagłosować przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej? To jest słuszna odpowiedź pana ministra?
1: Jeszcze raz powiem. Znaczy, to, na czym my się w tym momencie powinniśmy koncentrować, aby nie strzelały korki szampana na Kremlu, to rozmowy o bezpieczeństwie, o współpracy wojskowej, wspólnej przyszłości regionu.
0: Ale te rozmowy też nie idą, pani poseł. Te rozmowy też nie idą w kwestii chociażby technologii dronowych, w kwestii przekazania migów Ukrainie.
1: Tak, z Ministerstwa Obrony Narodowej
0: wiemy, że Ukraina nie
1: służyło

0: zgadzała się z
1: tej umowy? Ja mówię o tym, na co powinni stawiać rozsądni politycy, którzy stawiają bezpieczeństwo swojego państwa, bezpieczeństwo swoich obywateli ponad wszystko. I oczywiście dzisiaj na scenie politycznej mamy dwóch polityków, dwóch prezydentów, którzy stawiają na politykę gdzieś tam jednak wewnętrzną. No, Zełenski ewidentnie uśmiecha się ze względu na swoją politykę wewnętrzną, spadające poparcie populistycznych nacjonalistów u siebie w kraju. Widzimy równie emocjonalną, skupioną gdzieś na symbolice odpowiedź prezydenta Nawrockiego. I mamy Donalda Tuska, który właśnie w tej trudnej sytuacji mówi bardzo jasno. Nie odpuścimy świętej pamięci o Wołyniu, to jest dla nas super ważne, ale koncentrujemy się na konkretach, czyli dla ofiar rzezi wołyńskiej doprowadziliśmy do tego, że mamy pierwszy zaakceptowany przez Ukrainę wniosek IPN-u dotyczący ekshumacji. Dla przedsiębiorców mamy kwestie związane z gospodarką i kongres, który odbył się w Gdańsku w zeszłym tygodniu. I mamy także wspieranie Ukrainy, chodzi o jej walkę z Rosją, bo wiemy, że Ukraińcy, przelewając krew w wojnie wywołanej przez Rosję, wiążą siły rosyjskie i wiemy, że przecież Rosja ma apetyty dużo bardziej, dużo dalej sięgające i to związanie sił rosyjskich przez Ukraińców no, daje także pewne poczucie bezpieczeństwa Polsce, Polakom.
0: To skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, to muszę zapytać już bardziej w kontekście amerykańskim. Czy zdążyła pani już pogratulować prezydentowi ostatniej głośnej wizyty w Stanach Zjednoczonych?
1: Panie redaktorze, no, cieszę się, że prezydent się dobrze bawił na tej imprezie. Naprawdę można pogratulować tego. To jednak jak wygląda sytuacja związana z bazami, bo rozumiem, że to jest najważniejsza rzecz.
0: Tak, ja właśnie nawiązuję tego, bo też pani tutaj mówiła w TVN24, że w kwestii polskiej racji stanu naprawdę wszelkie kłótnie schodzą na bok i będę pierwsza, która pogratuluje prezydentowi, jeśli uda się cokolwiek z tej wizyty dowieść. No i co? Mamy już poważną dyskusję, mamy oczekiwania od Amerykanów na ofertę w sprawie stałej bazy, no chyba, że to tylko jest zasługa Ministerstwa Obrony Narodowej i w żadnej mierze prezydenta Nawrockiego.
1: Tutaj powiem bardzo jasno. My mówimy w kwestiach bezpieczeństwa, naprawdę powinniśmy mówić jednym głosem, bo w naszym interesie absolutnie działa to, żeby jak najwięcej tego zaangażowania amerykańskiego tu w Europie było. Niestety znowu mamy powtórkę z historii, którą już przeżywaliśmy. My słyszymy opozycję, która znowu coś krzyczy o sojuszu z Ameryką, a z drugiej strony my bez krzyku dbamy o te polskie interesy. I Donald Tusk już zajmuje się konkretami, zabezpieczeniem warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. Rząd przyjął uchwałę o rozpoczęciu działań potrzebnych do utworzenia stałej bazy sił USA, tak, w Polsce. Donald Trump pozytywnie odnosi się do tego pomysłu, naszego pomysłu bazy i my już bardzo konkretnie działamy. I ja przypomnę jeszcze, że pierwsza, jak dotychczas jedyna stała baza wojskowa Stanów Zjednoczonych w Polsce, to jest baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie. I te wszystkie umowy w sprawie utworzenia tej bazy podpisywał właśnie rząd Donalda Tuska w latach 2008-2012. I dzisiaj cała prawica bawi się w pewien teatr, tak? A my po prostu robimy konkrety.
0: No, ale starania, przypomnijmy, miały miejsce jeszcze wcześniej. Natomiast pani poseł, ja
1: tak,
0: muszę jeszcze...
1: Ale proszę, tylko dokończę tą jedną myśl, że my robimy pewne konkrety. Mamy tarczę wschód wpisaną w europejskie plany strategiczne bezpieczeństwa, rekordowe wydatki na obronność, wzmocnienie NATO, stałe bazy amerykańskie, europejskie pieniądze na mobilność wojskową, na infrastrukturę dual use, na safe. My gramy na wielu fortepianach, bo tego dzisiaj wymaga polska racja stanu. I każdy, kto dzisiaj wzmacnia obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce, robi dobrą rzecz. Także prezydent Donald Tusk pierwszy podziękował mu za wsparcie. I teraz rząd przygotowuje infrastrukturę, finansowanie, logistykę i realne warunki dla takiej bazy. I ja też jestem gotowa.

0: dziękować i gratulować, jeżeli będziemy działać dla wspólnego bezpieczeństwa i mówić jednym głosem.
1: Skoro o obronności mówimy, to mamy nowe stanowisko w rządzie, pełnomocnika do spraw obronności państwa. I to stanowisko objęła pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej. Zastanawiam się, czy to jest właściwy i dobry ruch pani zdaniem, czy może jakaś mało znacząca zmiana na stanowiskach?
0: Panie redaktorze, to jest bardzo naprawdę odpowiedzialne zadanie i bardzo, bardzo dobrze, że będzie je wykonywała osoba kompetentna, sprawdzona. Jestem przekonana, że pani ministra dopilnuje, żeby wszystkie umowy, które zostały zawarte w ramach SAFE, zostały wykonane na czas, bo to jest teraz największe wyzwanie przed nami. I ja trzymam za nią kciuki, ale jestem pełna optymizmu, jeżeli chodzi o to, czy dowiezie.
1: To w takim razie jeszcze 2,5 minuty rozmowy, ale ostatni temat. Pani poseł, szpital południowy. Kto ponosi odpowiedzialność za aferę w szpitalu południowym w Warszawie? Odpowiedzialność polityczną.
0: Panie redaktorze, my widzimy i PiS, i obie konfederacje, i to, że ich medialni koledzy z różnych kanałów naprawdę próbują zrobić z tej sprawy pewien polityczny taki wehikuł do atakowania Warszawy, polskiego rządu. Ale to nie zmienia jednego faktu, że każda nieprawidłowość musi być wyjaśniona. I różnica polega na tym, że my nie mówimy, nic się nie stało. Nie robimy koszulek murem za kimś tam, jak robił PiS od Romanowskiego
1: przez całą resztę. Ale Donald Tusk już orzekł, że sygnalista doktor Emilii Jędrzejewski jest niewiarygodny, tak powiedział premier. Zastanawiam się, co pani na ten temat i co pani na to, co powiedział premier. Czy to nie jest już wydanie pewnego rodzaju wyroku, zanim ta sprawa została wyjaśniona, jak sami państwo deklarują do spodu?
0: Jeżeli chodzi o tego pana, no to bardzo ważny jest kontekst. Gdzie padły słowa tego pana? Kiedy padły? Kto na tych słowach korzysta? No przecież to się układa w dość oczywistą całość. Znaczy opowiem o niej i od razu odniosę się wprost do tego wspomnianego lekarza. No po pierwsze, gdzie padły jego słowa? No tak, no mamy zaprzyjaźnione z PiS-em media. Przecież po co PiS wykupywał reklamy i ładował kasę w niektóre telewizje? Czy kanały w mediach społecznościowych? No właśnie po to. Oni hojnie je wspierali z pieniędzy obywateli, spółek Skarbu Państwa, żeby kiedy przyjdzie okazja, to te media się skwapliwie odwdzięczyły. I po drugie, kiedy padły te słowa? No tu mamy dwa aspekty. Jeden to jest taki obraz big picture. Mamy teraz wielkie przyspieszenie w rozliczeniach. Bohaterowie pisowskich afer doczekali się aktów oskarżenia. Mówimy o dziesiątkach, a za chwilę o setkach osób. Matecki, zrzedła już mumina. Wokół Ziobry zaciska się pętla. I drugi aspekt to przypadkowo, że sprawa wypływa na chwilę przed tym, jak właśnie pisowcy zaplanowali, że ogłoszą referendum przeciwko Trzaskowskiemu. No naprawdę dużo tych biegów okoliczności. I po trzecie, no kto na tym korzysta? No kto? No tu proszę, zostawię odpowiedź panu redaktorowi, wszystkim słuchaczom, a co do wspomnianego pana, to naprawdę. Niektórzy robią z niego bohatera, bo mówi, nie wiem, rzeczy korzystne dla ich opcji politycznej. Inni się skupiają na sporze ze szpitalem i podnoszą wątek handlowania dyplomami. MBA. Ja uważam, że nie powinniśmy robić z niego ani bohatera, ani oszusta. Niech zainteresowani składają zawiadomienia. Prokuratura przecież działa w tej sprawie, naprawdę.
1: I tu stawiamy kropkę. Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut godzina 18.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A w studiu jest już Marek Klapa i zaczniemy od CPN-u, od nazwy CPN, od
4: tak jest.
3: CPN. No to ja zapytam tak, wiesz kiedy zniknął ten skrót ze stacji benzynowych?
4: Jakoś połowa lat 90.
3: Nie, ale blisko, blisko.
4: Bliżej 2000 roku.
3: Brawo. 7 września 1999 roku. Przynajmniej oficjalnie oczywiście ten rebranding nie odbył się jednego dnia, ale oficjalnie tego dnia
4: ale jedna stacja,
3: funkcjonować.
4: Jedna stacja i jeden z rozmówców tak zwrócił mi uwagę, że to nie jest tak, że ten CPN przeszedł do historii.
3: Ale to jest też Orlen, pozostawiono właśnie taki vintage'owy wygląd i to logo. Specjalnie.
4: W Czechach też Orlen zostawił stare logo benzina. Taka nazwa i ono, tak, tylko że ono jest powszechnie używane.
3: Czechów
4: tak,
3: właściwie.
4: Zdecydowanie.
3: Tak? Dobrze, to teraz o tym współczesnym wydaniu CPN. Mhm.
4: Tak, no ten koniec programu osłonowego ceny paliwa niżej, no właściwie staje się faktem. Po raz drugi w historii przyszło nam się pożegnać z tym skrótem. Dziś ostatni dzień obowiązywania właśnie tych rozwiązań, a wygaszanie programu CPN rozpoczęto tak na dobrą sprawę jakieś

0: dwa tygodnie temu, w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast do dziś obowiązuje niższa stawka VAT. No niestety, ta niższa stawka VAT jutro już obowiązywała nie będzie. A Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się, że w związku z tym no musimy spodziewać się, że na pylonach ceny zmienią się na niekorzyść dla konsumentów.
1: Różnica w oprocentowaniu jest tak znacząca, że nie da się skompensować tej zmiany ani marżą detaliczną, ani też właściciele stacji nie wezmą na siebie całego ciężaru wyższego VAT-u. Także te podwyżki z dniem 1 lipca na pewno nastąpią. Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze. Takich korekt cen w górę możemy się spodziewać.
0: I eksperci są zgodni, bowiem tutaj pojawiają się takie kwoty jak 30-40, 40-50, no i faktycznie musimy to doliczyć do ceny i zmieni się również to, że nie będziemy już podawali cen maksymalnych publikowanych w Monitorze Polskim, to już też przechodzi do historii również magazynu Saldo. Ekspertka dodała, że od jutra no właśnie przestaje obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej na paliwa, czyli ten taki trzeci próg, który chronił konsumentów.
1: I z tym będzie się wiązało to, że wrócimy do takiego obrazu rynku jak przed wprowadzeniem pakietu CPN, więc większego zróżnicowania cen na stacjach, powrotu różnicy między ceną oleju napędowego zwykłego a oleju napędowego premium, która w trakcie realizacji pakietu CPN była niemal identyczna.
0: To teraz dane o historii, a skoro to historia motoryzacji, to taka turbo historia trochę, Krzysztofie.
2: Ja się uśmiecham znacząco.
0: Tak, rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. I ja tylko dodam, że ropa naftowa powróciła do takich względnie niskich poziomów. W tej chwili ropa WTI kosztuje 69 dolarów za baryłkę. Natomiast jeżeli chodzi o ropę Brent, tutaj mamy 73 dolary za baryłkę, a zatem zbliżamy się do tych notowań sprzed wojny. I taka ciekawostka, kiedy przeglądałem prognozy najbardziej optymistyczne, jak te ceny mogą kształtować się w momencie, w którym rzeczywiście uspokoi się sytuacja na Bliskim Wschodzie, to wszyscy mówili nie, no są zniszczenia infrastruktury. 80 dolarów, 85, a to proszę, rynek nas zaskoczył.
2: No i teraz pytanie w takim razie, na ile to, od czego rozpoczęliśmy, czyli koniec CPN-u, na ile on powinien być niepokojący dla kierowców, a na ile tak naprawdę bardziej powinniśmy się wsłuchiwać w to, o czym teraz powiedziałeś?
0: Zdecydowanie tak. Powinniśmy obserwować to, co dzieje się z jednej strony z ropą naftową, a z drugiej strony to, co dzieje się z dolarem amerykańskim. On niestety zdrożał w ostatnich dniach, ale nie jest to jakiś wzrost, który powinien nas niepokoić, a zatem no, miejmy nadzieję, że wracamy do normalności.
2: No to w takim razie, idąc dalej, Bułgaria?
0: Nie, teraz może ulubione słowo Donalda Trumpa, pamiętasz?
2: Czyli dalej w jakiejś mierze ten temat ropy, Iranu i tego, co się tam dzieje?
0: Tak, no wiesz...
2: Choć teraz rozszerzymy nasze zainteresowanie, tak. Właściwie, przepraszam, zainteresowanie Amerykanów poza Bliski Wschód, poza Zatokę Perską.
0: Zdecydowanie. Ulubione słowo Donalda Trumpa, to już ustaliliśmy, to jest słowo cło. Natomiast Unia Europejska też używa tego słowa w kontekście do produktów spoza Unii Europejskiej. Teraz od jutra każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej będzie podlegała obowiązkowej opłacie celnej. Ja tak literalnie powiedziałem, spoza Unii Europejskiej.
2: Ale wiemy, o co chodzi.
0: Ale wiemy, o co chodzi.
2: Gigantyczne, nie wiem, sklepy wysyłkowe, nie wiem, jak określić te platformy.
0: No tak, przede wszystkim platformy wysyłkowe, przede wszystkim funkcjonujące w państwie środka. Co ciekawe, tworzy się konkurencja dla tych platform, między innymi w Indiach. Indie rosną tutaj w siłę. Zatem też te rozwiązania będą dotyczyły produktów indyjskich w przyszłości. No i taki ważny cytat. Pan profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powiedział, że to koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro. Posłuchajmy pana profesora.
3: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient, no ale Polska słynie z kreatywności, więc już tutaj są pewne pomysły, jak na przykład to, że będą się ludzie mawiali i będą

0: wspólnie zamykali te towary po to, żeby cła było mniejsze.
1: Aż ta kreatywność. Ekonomista wyjaśnia też, że zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki będą podlegały ryczałtowemu cłu w wysokości 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu. Czyli niezależnie, czy to będzie jakiś drobiazg, czy to będzie coś trochę większego, droższego, to tutaj będzie obowiązywała ta zryczałtowana taryfa, nie procentowa. Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie już teraz, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych opłat. To zdaniem eksperta wywołuje dwa efekty. Niezwykle ciekawe z punktu widzenia gospodarki.
0: Jeden jest taki, że ten towar będzie szybciej u klienta, co często jest też takim kryterium wyboru, bo jak mam czekać 2-3 tygodnie albo dłużej, to wolę dopłacić, więc ten towar będzie szybciej. A dwa, myślę, że można się spodziewać w kolejnym czasie, i to już widać, raz budowę różnych centrów logistycznych przez firmy z Chin, jak i także rozwój własnych usług logistycznych.
1: Cła mają służyć ochronie europejskiego rynku. W ocenie eksperta podwyżki za drobne zakupy mogą być w niewielkim stopniu odczuwalne przez kupujących, ale ja jestem bardzo ciekawy tego efektu, o którym pan profesor wspomniał na koniec, czyli kwestie tworzenia tych potężnych centrów logistycznych. To może być bardzo ciekawe.
2: No to teraz już Bułgaria.
1: Teraz już Bułgaria, ulubiony kierunek wielu turystów z Polski. Przypominamy, bułgarskie lewy już nie obowiązują, tam obowiązuje euro.
2: Ale na pamiątkę można sobie zostawić.
1: Można, i to może się okazać teraz bardzo opłacalne albo rozsądne, dlatego że dzisiaj niestety mija dzień bezpłatnej wymiany lewów na euro. Od jutra to będzie się wiązało z pewną prowizją, a zatem jeżeli ktoś nie chce takich pamiątek, no to jeszcze ma szansę wymienić, ale już nie po tym kursie wymiany, ale niestety już z doliczoną taryfą, chociażby przez banki.
2: No i to jest nauczka dla wszystkich wyjeżdżających. Zamiast przywozić ze sobą walutę danego kraju, lepiej po prostu ten ostatni dzień poświęcić na zakupy.
1: A zdecydowanie.
2: I kłopot z głowy.
1: I to jest strategia.
2: I to jest jedynie słuszna strategia, jeżeli chodzi o wakacyjne wyjazdy. Tą bułgarską strategią, która jest właściwie strategią uniwersalną, kończymy?
1: Jeszcze tylko dodam, że zielono na giełdzie, WIG 20 69%, a euro, które obowiązuje w Bułgarii, wyceniane jest na 4 zł i 30 groszy.
2: No to w takim razie, jeżeli ktoś wybiera się do strefy euro albo gdzie indziej na wakacje, już wie, ile zapłaci za euro. Akurat z euro chyba kłopotu nie będzie, jeżeli jakiś tam nadmiar przywieziemy z powrotem.
1: Jestem absolutnie przekonany.
2: Saldo, Marek Klapa, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
3: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie. Autopromocja.
12: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.

0: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pełnomocnicy biznesmena z Austrii zapowiadają zażalenie. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Napięte relacje Ukraina-Polska. U nas polityczne komentarze po zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego. Tlenek węgla groźny nie tylko zimą. Strażacy ostrzegają w czasie upałów. Minęła 18. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie broni decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Śledczy przekonują, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie zarzutów.
2: Na konferencji prasowej rzecznik prokuratury Piotr Skiba poinformował, że analiza dotyczyła zarówno wątku rzekomego oszustwa na szkodę Geralda Birkfellnera, jak i sprawy przekazania 50 tysięcy złotych łapówki.
3: Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
2: Jak podkreślono, w śledztwie przesłuchano 38 świadków, a ostatnią czynnością było przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
3: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów.
2: Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna. Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiadają złożenie zażalenia, a o dalszym losie śledztwa zadecyduje sąd. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Polscy politycy odpowiadają Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy chce stworzyć panteon narodowy, w którym uczczeni zostaną walczący za wolność Ukrainy. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować, stwierdził Wołodymyr Zełenski. Na te słowa odpowiedział m.in. wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który w telewizji Polsat stwierdził, że nikt nam nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem jakiego państwa do Unii Europejskiej. O kolejną odsłonę eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów pytał swoich gości dziś Paweł Pawłowski. Witaj ponownie.
4: Witam, dzień dobry.
1: Jak politycy reagują na zaostrzający się spór ze wschodnim sąsiadem?
4: Jako Polak jestem zły za te słowa i się z nimi nie zgadzam, mówił mi Kamil Wnuk z Polski 2050. Przy okazji przytoczył jednak historię ze swoich szkolnych lat, gdy na wymianie uczniowskiej dowiedział się od młodych ludzi z Ukrainy, że dla nich Polska jest tym samym, czym dla Polski są Niemcy. Aspiracje ekonomiczne i społeczne łączą się tutaj z trudną historią. Poseł Wnuk dodaje też, że działania Zełenskiego skierowane są do wewnątrz, by przykryć problemy właśnie wewnętrzne, z którymi zmaga się Ukraina. Jeśli Ukraina chce być członkiem Unii, to musi zrozumieć, że nikt nie będzie chciał jej we wspólnocie, jeśli będzie wychwalała ludzi odpowiedzialnych za ludobójstwo, mówi stanowczo europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Jej zdaniem władze Ukrainy wkrótce powinny to sobie uświadomić. Natomiast Polska, jej zdaniem, powinna odpuścić walkę o symbole, z której cieszy się głównie Władimir Putin.
1: O czym w naszym studiu mówił gospodarz popołudniowych rozmów politycznych Paweł Pawłowski. Dziękujemy i do usłyszenia. Budowa autonomicznej ściany dronowej, unowocześnienie systemów rakietowych oraz rozwój nowoczesnego systemu obrony powietrznej to kluczowe priorytety militarne, które według założeń mają stać się kołem zamachowym dla krajowej gospodarki. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, czyli nowo powołana pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, podkreślała, że rekordowe nakłady na armię muszą przełożyć się też na rozwój polskiej bazy produkcyjnej.
5: Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii. Jeżeli wydajemy najwięcej na obronność w regionie, największy procent PKB, to powinniśmy mieć też najsilniejszy przemysł zbrojeniowy.
1: Obecnie już połowa całego budżetu na zakupy zbrojeniowe trafia

0: Bezpośrednio do krajowych zakładów, co ma przyspieszyć budowę m.in. niezależnej tarczy antydronowej na wschodniej granicy. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Policja zatrzymała nadawcę przesyłki, która przed tygodniem spowodowała ewakuację komendy w Iławie. Przesyłka eksplodowała, na szczęście nikomu nic się poważnego nie stało. Konieczna była jednak interwencja służb. 69-latek został zatrzymany i aresztowany m.in. pod zarzutem narażenia innych osób na niebezpieczeństwo. Objawy łatwo pomylić z przegrzaniem, a skutki mogą być śmiertelne. Służby ostrzegają przed zatruciami tlenkiem węgla podczas upałów. W miniony weekend strażacy w całym kraju wiele razy interweniowali w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach, w których zadziałały czujki czadu, mówił Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu.
1: Brak wymiany powietrza, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepłe powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia tego przepływu mas i zatruwamy się.
0: Oznakami zepsutej wentylacji mogą być na przykład parujące szyby lub wyczuwalny zapach stęchlizny. Warto sprawdzić wentylację także, gdy domownicy narzekają na bóle głowy i senność.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszczowo zrobiło się na zachodniej ścianie Polski i MGW ostrzega też przed burzami również na południu kraju. W nocy na termometrach od 12 stopni na północy, około 18 w centrum i na zachodzie, do 21 na południowym wschodzie.
2: Klimat.
0: Większość prądu generują obecnie źródła konwencjonalne, węgiel i gaz. Ze źródeł odnawialnych najwięcej energii pochodzi ze słońca. Jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana, na Górnym Śląsku dostateczna lub zła. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, jedynie na Podkarpaciu i południu województwa lubelskiego jest duże.
2: Klimat.
3: Południe w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 18.
2: Debata dnia.
4: A w debacie dnia pan Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I pan Wojciech Mościbrocki, WSB Merito i Uniwersytet Civitas. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry również.
4: Panowie, w takim razie zaczynamy. Chciałbym rozpocząć od tematu chyba wciąż będącego tematem numer jeden i tematu coraz szerszego. Tam dochodzą nowe wątki, otwierane są nowe szufladki. Mowa oczywiście o tym wszystkim, co rozpoczęło się w Szpitalu Południowym. Dziś właściwie już trudno mówić o temacie związanym ze Szpitalem Południowym, bo to jest dużo szerszy wątek. Bez kompleksowej reformy systemu zdrowia nie uda się uzdrowić finansów NFZ, powiedziała Polskiemu Radiu dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii. Premier Donald Tusk dziś rozmawiał z prezesem NFZ Filipem Nowakiem w sprawie m.in. finansowania funduszu. W spotkaniu uczestniczyli też minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz minister finansów Andrzej Domański. Doktor Libura komentowała temat służby zdrowia w ten sposób.
7: Bez dużej reformy trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął. A prawdziwa odpowiedź, jak długoterminowo poprawić racjonalność wydawania pieniędzy na zdrowie, jest bardziej po stronie Ministerstwa Zdrowia i polityków, którzy muszą po prostu zaprojektować i politycznie przeprowadzić gruntowną reformę systemu ochrony zdrowia.
4: To teraz jeszcze o jakich pieniądzach rozmawiamy. W tym roku deficyt, a właściwie dziura budżetowa w NFZ-cie to jest około, będzie wynosić około 16 miliardów złotych. Już w tej chwili szacuje się, że w przyszłym roku ten niedobór może sięgnąć 21 miliardów złotych. No i teraz pytanie, co ma z tym fantem zrobić koalicja rządowa i premier Tusk? Dziś spotkanie z szefem NFZ-u i jeszcze chwilę wcześniej zapowiadano to spotkanie takimi bardzo twardymi, zdecydowanymi słowami. Dziś mogliśmy usłyszeć, że to było spotkanie robocze, gdzie rozmawiano o sposobie finansowania funduszu, więc różnego rodzaju być może oczekiwania, jak nie wiązano z tym spotkaniem, raczej się nie spełniły. Co dalej? To może pan Artur Bartkiewicz jako pierwszy.
5: No tutaj rzeczywiście rząd ma problem.

0: I to problem z systemem ochrony zdrowia nie jest nowy i pewnie nie byłby tak duży dla rządu, gdyby nie afera Szpitala Południowego, która jakby jak w soczewce skupiła sobie bardzo wiele problemów tego systemu. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, no to głównym problemem, który widać w Szpitalu Południowym, jest kwestia wynagrodzeń lekarskich, przynajmniej wynagrodzeń części lekarzy, bo to te pieniądze, które zarobił Dawid Kasprzyk, zrobiły takie wrażenie na opinii publicznej. A te wynagrodzenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rosną regularnie. Teraz za chwilę będziemy mieli kolejną podwyżkę wynagrodzeń dla medyków. I system ochrony zdrowia w Polsce działa obecnie tak, że i o tym mówi minister Sobierańska-Grzędna, wielokrotnie mówiła, nawet przed aferą, która wybuchła w Szpitalu Południowym, że są placówki ochrony zdrowia w Polsce, które wydają na wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia na przykład 90%, 95% albo nawet 110% swojego budżetu. No, jeżeli tak to wygląda, no to wiadomo, że mamy wtedy problem z finansowaniem i wtedy ta dziura budżetowa, jakby dziura w NFZ-cie powstaje w sposób no, zupełnie naturalny, skoro szpitale zajmują się głównie finansowaniem pracowników ochrony zdrowia. I nie chodzi tutaj oczywiście o to, że lekarze mieliby zarabiać mało, że mielibyśmy obniżać wynagrodzenia lekarzom, ale trzeba by było jednak chyba przyjrzeć się temu systemowi wynagrodzeń i być może jakoś go zracjonalizować, bo temu zresztą służy ustawa przyjęta teraz przez rząd. Ta ustawa, która ma wprowadzić większą transparentność wynagrodzeń medyków i oczywiście nie chodzi o to, że my mamy je poznać jako dziennikarze, obywatele czy osoby niezwiązane z systemem ochrony zdrowia, ale chodzi o to, żeby Ministerstwo Zdrowia wiedziało, ile zarabiają lekarze, bo te wynagrodzenia często są obecnie nietransparentne, dlatego że lekarze w jednej placówce są zatrudnieni na etat zgodnie z prawem pracy, ale już w innych są zatrudniani na kontrakty i tutaj nie obowiązują ich różne regulacje prawa pracy i to prowadzi do sytuacji takich jak z Dawidem Kasprzykiem, że teoretycznie tylko w Szpitalu Południowym pracował po 11 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, a dowiadujemy się, że pracował w wielu innych placówkach równolegle,
1: Ale to
0: był aktywny
1: przepraszam,
0: w
1: ale
0: mediach.
1: to tak, ale to jest ważna kwestia, bo no, słysząc te dane i to jest akurat najlepszy przykład, ale to nie jest jedyny lekarz, gdzie pojawiają się tego typu informacje. No, każdy zdrowo myślący człowiek będzie wiedział, że to jest po prostu fizycznie niemożliwe, że mówiąc wprost, mamy do czynienia już nie z sytuacją, w której lekarz pracuje ponad swoje siły, tylko mamy do czynienia, przepraszam za określenie, ze zwyczajnym wałem. Trudno to
0: Dokładnie
1: inaczej
0: tak.
1: określić.
0: No, jest to po prostu fałszowanie tego sprawozdań, czasu pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że kiedy opinia publiczna słyszy o takich przypadkach, to wtedy ten zasadny postulat, żeby na ochronę zdrowia w Polsce płacić więcej, bo składka zdrowotna w Polsce nie jest wysoka w skali Unii Europejskiej, ale kiedy pojawia się postulat, żeby płacić więcej, no to Polacy powiedzą hola hola, no my będziemy płacić więcej, a te pieniądze zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia lekarzy. I to jest dzisiaj chyba najpoważniejszy problem i z tym problemem rząd się może musi zmierzyć, bo zupełnie inną sprawą jest kwestia nadzorów nad szpitalami przez samorządy, to temat na zupełnie inną dyskusję. Natomiast jeżeli chodzi o problem pieniędzy i NFZ-u, to jest chyba podstawowy problem, z którym dzisiaj musimy się mierzyć, bo zakończę jeszcze przypomnieniem tych danych. Skoro są szpitale, które wydają na wynagrodzenia 80, 90 czy nawet 110% swoich budżetów, no to ta sytuacja nie jest normalna. Żadne przedsiębiorstwo tak funkcjonujące nie mogłoby tak naprawdę funkcjonować i przedsiębiorstwa tak nie funkcjonują, no bo im budżet nie dopłaci. Natomiast no, szpitalom dopłaca, bo wiadomo, że nie ma też zgody społecznej na zamykanie szpitali. Widzieliśmy, co się działo, kiedy z przyczyn ekonomicznych próbowano zamykać czy zamykano porodówki.
1: To w takim razie pan Wojciech Mościbrocki. Jeszcze jeden cytat. Jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. To szef Naczelnej Izby Lekarskiej, pan Łukasz Jankowski.
2: No cóż, ten cytat można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Jeden to rzeczywiście lobby lekarskie jest bardzo silne w naszym kraju, a z drugiej strony można to odczytywać jako pewnego rodzaju butę i to nie jest skierowaną przeciwko premierowi Tuskowi, tylko w ogóle wobec rządzących. Ja bym chciał jednak pociągnąć ten wątek, który mój szanowny przedmówca zaczął. To znaczy szpitale, które płacą 90% swojego budżetu, przeznaczają na zarobki lekarzy. To warto przypomnieć, bo o tym niestety nie mówimy i większość, myślę, nawet naszych słuchaczy nie zdaje sobie z tego sprawy. To nie dlatego, że te szpitale chcą wydawać tyle pieniędzy na zarobki, tylko to jest konsekwencja ustawy, którą, uwaga, przyjął PiS za czasów swoich rządów, próbując przekonać lekarzy, żeby więcej i lepiej pracowali i wprowadził ustawą

0: wymóg waloryzacji płac lekarzy podążający za średnim wynagrodzeniem w Polsce. Ponieważ średnie wynagrodzenie w Polsce rośnie i to rośnie szybko, choć nie zawsze czujemy to w naszych portfelach, to w automatyczny sposób szybko rosną zarobki lekarzy. I nie jest to wina ani dyrektorów szpitala, ani obecnej ekipy rządzącej, tylko jest to konsekwencja ustawy, którą przyjęliśmy.
1: Ale panie Wojciechu, przepraszam, ale to, o czym pan teraz mówi, to oczywiście to jest bardzo dobry z punktu widzenia lekarzy przepis, ale on nie tłumaczy zarobków w wysokości 1 200 000 600 000 złotych rocznie.
0: Słusznie, bo to jest drugi problem. Ale chcę powiedzieć, że problemy naszych szpitali dzisiaj nie są związane wyłącznie z tym, jak zarządza ten czy inny minister zdrowia dzisiaj. Jeżeli mówimy o problemach naszej służby zdrowia, to dokończmy jeszcze ten wątek. Mamy w związku z tym pewną pulę pieniędzy, którą przeznaczamy na świadczenia zdrowotne i coraz większą część tej puli zabiera nam wynagrodzenie lekarzy. W związku z tym, nawet jeżeli nasza pula wynagrodzeń, pula budżetowa na świadczenia zdrowotne rośnie, to rośnie wolniej niż pensja średnia, a co za tym idzie zarobki lekarzy. I to jest jeden problem, który musimy my jako obywatele sobie uświadomić, że niezależnie od tego, kto będzie w tej chwili przy władzy, czy teraz Koalicja Obywatelska, czy być może prawica za półtora roku, to ten problem się nie zmieni, bo on wynika z konsekwencji ustawy. Druga rzecz to jest to, o czym wspomniał pan redaktor. Brak realnej kontroli nad wynagrodzeniami. No gdybym ja zaraportował swojemu panu rektorowi, że ja przepracowałem w tym roku akademickim 7 tysięcy godzin, to myślę, że gdzieś zapaliłaby się czerwona lampka i ktoś by zobaczył, że pan Mościbrocki fizycznie nie mógł tylu godzin wypracować. No i natychmiast zostałoby wdrożone postępowanie wyjaśniające, prawda? Ponieważ ja skłamałbym. To, co się stało w przypadku pana Kasprzyka, to jest kłamstwo, to jest wyłudzenie pieniędzy, ponieważ on raportował większą liczbę godzin, niż fizycznie mógł przepracować. Więc to jest jakby jeden element tej sprawy. Ale jest jeszcze trzeci wymiar. To jest to, że płace lekarzy, zwłaszcza w prywatnej służbie zdrowia, są regulowane odwieczną i niezmienną zasadą podaży i popytu. Jest niewiele praw w ekonomii, ale to jedno jest wieczne. Prawo podaży i popytu. Jeżeli mamy duży popyt, no bo wszyscy chcemy się leczyć, chcemy być zdrowi i jednocześnie ograniczony w pewien sposób zastęp siły roboczej, to wiadomo, że te pensje będą rosły. Zwłaszcza, mówię, w tym prywatnym sektorze. I co my w tym momencie proponujemy jako remedium? Słyszę, że Lewica proponuje, żeby zabronić lekarzom łączenia etatów w publicznej i prywatnej służbie zdrowia. Co to oznacza? No spadek liczby godzin, którą lekarze mogą przeznaczać, bo zrezygnują albo z tego etatu, prawdopodobnie z tego pierwszego, jeżeli będzie dobra kontrola zarobków w szpitalach publicznych, bo w służbie zdrowia prywatnej stawki będą wtedy wyższe. Co więcej, pan miłościwie nam panujący pan prezydent zawetował ustawę, która wydłużała czas dla lekarzy z obcego pochodzenia do zdania egzaminu z języka polskiego. Co to oznacza? Że za chwilę nie będą mogli pracować. Co to oznacza? Będzie mniej dostępnych roboczo godzin lekarskich. No i w konsekwencji, nie jest to naprawdę wielkie odkrycie, będzie presja na zwyżkę płac, zwłaszcza w prywatnej służbie zdrowia. Nie mając podstawowych narzędzi rozumienia ekonomicznego tej sprawy, nie rozwiążemy tego problemu. Żaden rząd tego nie rozwiąże.
1: To idąc dalej, bo to, o czym teraz rozmawialiśmy, to jest oczywiście problem strukturalny dotyczący służby zdrowia, reformy służby zdrowia, o której to już rozmawiamy od wielu, wielu, właściwie nawet nie lat, od kilkudziesięcioleci. I tej reformy nie widać, bo jest to rzecz niezwykle trudna, niezwykle ryzykowna. No i z politycznego punktu widzenia to jest jak wejście na pole minowe. Ale mamy również ten drugi wymiar taki już czysto polityczny i czysto społeczny.

którym panowie wspomnieli. Tutaj znów możemy się odwołać do tego, co dzieje się wokół Szpitala Południowego, bo zaczęło się od tych gigantycznych zarobków. Potem pojawiły się informacje dotyczące różnego rodzaju

0: polskiej polityce. No to w takim razie teraz może odwróćmy kolejność, pan Wojciech Mościbrocki.
1: No wiadomo, że na wszystkim się Polacy znają, na piłce nożnej, ale przede wszystkim na służbie zdrowia. No i wiemy też, to jest oczywista oczywistość, jak mawia klasyk, że chcemy mieć lepszą służbę zdrowia i nie jest to wyjątek Polski. W każdym państwie w związku z właściwie nieograniczonym popytem jest niezadowolenie ze służby zdrowia. Nie znam państwa, w którym służba zdrowia jest uznawana, o, już wystarczy.
0: Ale to panie Wojciechu, przepraszam, że znowu przerwę, ale myślę sobie, że nie trzeba być specjalistą do spraw służby zdrowia i w ogóle medycyny, żeby jednak no, poczuć pewien niesmak, jeżeli na przykład na stronach Rzeczpospolitej możemy przeczytać to z kolei za 0.pl, o relacjach rodziny zmarłych, mowa o Szpitalu Południowym, którym komplikowano procedury, jeżeli nie zdecydowały się na skorzystanie z usług rekomendowanego przez koordynatora prosektorium zakładu pogrzebowego, prywatnego zakładu pogrzebowego.
1: Dlatego, nie zdążyłem tego dopowiedzieć, ta sprawa ma bardzo duży potencjał do stania się bardzo realnym problemem rządu. Właśnie dlatego, że służba zdrowia dotyka nas wszystkich. Zwróćmy uwagę, afery, które mają w pewnym sensie dużo większy wymiar finansowy, chociażby afera RARS, czy afera NCBR-u, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, no właściwie nas nie dotyka. Od ktoś gdzieś jakieś miliony przewalił. Natomiast ta afera bardzo bliższa jest ciału koszula niż Lisukmana. Dotyka nas bardzo blisko. Więc z punktu widzenia politologa jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Tym bardziej, że Koalicja Obywatelska już od wielu, wielu lat pokazuje, że nie umie w zarządzanie kryzysowe, lekceważy swoje kryzysy. Świetnie to opisała niedawno Dominika Długosz, która powiedziała, że w rozmowach z wierchuszką właśnie Koalicji Obywatelskiej słyszała, że to taka tam aferka, to za chwilę o tym ludzie zapomną, bo będą wakacje. Nie zapomną i to może być naprawdę bardzo duży problem.
0: No nie zapomną, tym bardziej, że krew poczuła opozycja, stąd między innymi pomysł powołania, stworzenia specjalnej komisji, która miałaby się tym tematem zająć, komisji zaufania publicznego. To jest pomysł prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Co ciekawe, poparty już przez Konfederację i Razem. Oczywiście tam są różnego rodzaju ale sam pomysł, sama idea spotkała się z przychylnym przyjęciem. To pan Artur Bartkiewicz. W jaką stronę to będzie zmierzać? No bo zmierzać, bo z jednej strony ewidentnie opozycja dostała, można powiedzieć, tony amunicji do strzelania w rząd i rząd i koalicja rządowa jakoś tego, idąc tropem słów pana Wojciecha Mościbryckiego, jakoś chyba do końca tego, przynajmniej części, nie chce zauważyć. Czy jakaś spektakularna dymisja mogłaby tę sytuację uratować? Bo spoglądając na strony Rzeczpospolitej, to jest artykuł, komentarz sprzed kilku dni, tam się pojawiła taka sugestia mówiąca o tym, że na przykład prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, z polityka, który był no, taką naprawdę jedną z topowych postaci Koalicji Obywatelskiej, stał się teraz kimś, kto trochę kładzie się na Koalicji Obywatelskiej cieniem. Przestał być atutem, może tak.
2: Tak jest, to redaktor Chrabota tak pisał, ale tak jest, to widać w rankingu zaufania ostatnim Onetu i Brisu, gdzie Rafał Trzaskowski zanotował nie tylko największy spadek zaufania, ale spadł na 7 miejsce, a to był niedawno jeszcze lider albo wicelider takich rankingów. Dla Koalicji Obywatelskiej ta afera jest o tyle niewygodna, że zdarzyła się w jej mateczniku. Znaczy tutaj trudno o jakieś usprawiedliwienia, bo gdyby to zdarzyło się gdziekolwiek indziej, gdzieś, gdzie na przykład Koalicja Obywatelska rządzi z jakimś koalicjantem albo jej władza nie jest zbyt silna, gdzie trzeba zawierać jakieś polityczne kompromisy, no to zawsze można by było próbować to rozmywać, że to my chcielibyśmy dobrze, no ale wiecie, są jeszcze ci drudzy i tak dalej, i tak dalej. Ale Warszawa to jest takie miejsce, w którym Koalicja Obywatelska i Rafał Trzaskowski rządzą niepodzielnie, więc jeżeli oni dzisiaj mówią, że no nie do końca wiedzieliśmy, co dzieje się w tym Szpitalu Południowym, a to był szpital, który, przypomnijmy, był takim oczkiem w głowie Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski chwalił się tym szpitalem, że to jest inwestycja, z której on jest dumny, że to jest taki szpital, jaki powinny mieć miasta. A teraz się okazuje, że tam nadzór nad tym szpitalem zupełnie nie działał. Wychodzą te kolejne nieprawidłowości. Co ciekawe, w obie strony, bo teraz mecenas Dibuła, który reprezentuje Dawida Kacprzyka, oskarża tego sygnalistę kanału Zero, czyli ordynatora byłego chirurgii, doktora Jędrzejewskiego, że on też poza kolejką przyjmował jakichś pacjentów w

0: ramach jego swojego saloniku VIP. To są oczywiście słowa przeciwko słowom.
1: No ale są na przykład też informacje dotyczące tego sporu ze szpitalem, dotyczącego gigantycznych pieniędzy i faktur za dyżury, których rzekomo miało nie być. Więc to też dokładnie, rzeczywiście sprawa jest nie zero-jedynkowa.
0: Dokładnie tak, no ale to tylko pokazuje, bo niezależnie od już od tego, kto tutaj w tym sporze będzie miał rację, pokazuje, że nadzór nad tym wszystkim nie działał. No bo to nie władze Warszawy ujawniły te nieprawidłowości, tylko ujawnili je dziennikarze. I teraz, jeżeli chodzi o jaki to może mieć wpływ na politykę. Oczywiście Koalicja Obywatelska będzie krwawić teraz i to widać, na razie w sondażach widać, że został zatrzymany ten taki stabilny, niewielki, ale jednak wzrost, utrzymywanie się na poziomie powyżej 30%. Sondaże pokazują małe wahnięcie Koalicji Obywatelskiej w dół, już raczej do poziomu 29-28%, przynajmniej te, które się teraz pokazują. Niedużo zyskuje PiS i to jest ciekawe, bo może być tak, że PiS, który oczywiście wykorzysta tę aferę jako taką swoją polityczną amunicję, wcale nie musi na tym dużo zyskać, bo to nie jest tak, że Koalicja Obywatelska odziedziczyła ochronę zdrowia w świetnym stanie i musiała tylko niczego nie zepsuć po PiSie, bo to wszystko, co te wszystkie nieprawidłowości, które i problemy systemowe w ochronie zdrowia, które dzisiaj wychodzą, one były już za PiS-u. Co więcej, to PiS, o czym mówił mój przedmówca, odpowiada między innymi za to, że tak skokowo wzrosły wynagrodzenia lekarzy. Przypomnę, że to między innymi w czasie pandemii było jakby na to przyzwolenie i takie było rozwiązanie PiS-u, żeby ten problem rozwiązać, że stworzono system ogromnych dodatków dla lekarzy, które oni de facto częściowo po pandemii obronili. Więc efekt może być taki, że KO straci, ale PiS wcale dużo nie zyska, natomiast mogą zyskać ci trzeci, ci, którzy mówią, że cały ten system zaprojektowany w tym duopolu KO i PiS-u jest po prostu, jak widzicie, nie działa. Tak? Jedni oskarżają drugich o afery, nic nie naprawiają, więc może trzeba dać szansę komuś trzeciemu. I to jest prawdopodobnie szansa dla Konfederacji i dla po drugiej stronie sceny politycznej, dla Razem, bo to są dwie siły polityczne, które mają zupełnie sprzeczne ze sobą, ale jednak jakieś alternatywne wizje tego, jak system ochrony zdrowia naprawić. Bo Razem chciałoby tutaj budowy ochrony zdrowia na wzór skandynawski, zwiększenia dużego nakładów na tę ochronę zdrowia i budowę takiej nowoczesnej ochrony zdrowia w państwie dobrobytu, a Konfederacja mówi, słuchajcie, to sprywatyzujmy w zasadzie praktycznie tę ochronę zdrowia, wprowadźmy konkurencję wśród ubezpieczycieli, więcej przerzućmy odpowiedzialności na leczących się i ubezpieczających się, którzy będą musieli mądrze wybierać ubezpieczycieli i wtedy będą mieli dobry dostęp do ochrony zdrowia, bo to, co teraz jest, nie działa. I można różnie oceniać te projekty, ale to są jakieś inne propozycje niż to, co dotychczas było. I jeżeli te partie to dobrze rozegrają, no to one mogą na tym konflikcie sporo zyskać.
1: No to w takim razie tym samym zakończmy wątek dotyczący Szpitala Południowego, Służby Zdrowia, choć oczywiście jest jeszcze kilka przynajmniej wątków, kilka przynajmniej pytań, ale dajmy szansę innym tematom. Przypomnę, Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita, Wojciech Mościbrocki, WSB Merito i Uniwersytet Civitas. Wracamy do Państwa za kilka minut.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci.

0: 5% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w centrum Warszawy, należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Śledczy stwierdzili jednak, że do oszustwa nie doszło, mówił rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba.
5: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
4: Szczegóły podstawy umorzenia mamy poznać w drugiej połowie lipca. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena już zapowiedzieli złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. To ostatni dzień obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, gdy do standardowych poziomów wróciły stawki akcyzy. Natomiast tylko do dziś obowiązuje jeszcze niższa stawka VAT. W związku z tym Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się pewnego wzrostu cen na stacjach.
6: Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze. Takich korekt cen w górę możemy się spodziewać.
4: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać pod koniec marca. Była to odpowiedź na gwałtowny wzrost cen paliw spowodowany eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nawet dożywocie może grozić właścicielowi psów, które jesienią ubiegłego roku zagryzły 46-letniego mężczyznę. Do tragedii doszło w pobliżu drogi ekspresowej S3 niedaleko Zielonej Góry. Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 54-latkowi, mówi Ewa Antonowicz z zielonogórskiej prokuratury.
7: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy.
4: Oskarżony nie przyznaje się do winy, pozostaje w tymczasowym areszcie. Zamiast wyrzucać żywność, przekażmy ją do społecznych lodówek. Z takim apelem do urlopowiczów zwraca się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Jak podkreśla jego dyrektor Piotr Kowalski, przekazywana żywność musi być dobrej jakości.
8: Przed wyjazdem zajrzyjcie do swojej lodówki, zobaczcie, co można wykorzystać przed wyjazdem, a co właśnie fajnie włożyć do lodówki społecznej. Jeżeli to są produkty, z których części już korzystaliśmy, a chcemy podzielić się resztą, dołóżcie karteczkę, kiedy to zostało włożone, co jest w środku.
4: Do lodówek społecznych nie można wkładać surowego mięsa i jajek, żywności przeterminowanej, ani produktów zawierających alkohol.
9: Za 27 minut godzina 19.
1: Debata dnia.
9: I przypomnę, że w debacie dnia uczestniczą pan Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita, i pan Wojciech Mościbrocki, WSB Merito i Uniwersytet Civitas. To panowie, teraz drugi, najgorętszy z tych wszystkich politycznych tematów, czyli relacje polsko-ukraińskie. Najpierw mieliśmy ten oddział wojskowy nazwany imieniem bohaterów UPA, potem mieliśmy polską odpowiedź, czyli między innymi takie bardzo zdecydowane najpierw słowa, a potem działania ze strony Kancelarii Prezydenta i samego prezydenta, odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Mieliśmy oburzenie po ukraińskiej stronie, odsyłanie tych orderów, między innymi prezydent Zełenski ten order odesłał kurierem, co raczej nie obniżyło temperatury sporu. No i gdy pojawiły się takie głosy nawołujące do pewnego rodzaju jednak zaniechania, odpuszczenia, no być może jednak spojrzenia na ten temat w taki bardziej dyplomatyczny, spokojny sposób, pojawiła się kolejna informacja mówiąca o tym, iż

0: Ukraina będzie tworzyć panteon swoich bohaterów. No i ponownie pojawiło się hasło, że nikt Ukraińcom bohaterów wybierać nie będzie. Niejako w odpowiedzi, chyba mogę tak powiedzieć, wicepremier Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że nikt nam nie będzie mówił, jak mamy głosować, co oczywiście było taką bardzo wyraźną aluzją do zabiegów Ukrainy dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej. No i znów można by było zadać pytanie, co dalej w tych relacjach i jakiego kolejnego kroku możemy się w takim razie spodziewać? No, wypada, że tym razem po stronie ukraińskiej. No to pan Artur Bartkiewicz jako pierwszy.
1: No, aż strach się trochę bać, czego możemy się dalej spodziewać, ponieważ rzeczywiście jest tak, że ten konflikt cały czas eskaluje. Wydawało się, że po tym odebraniu orderu Orła Białego, po tym jak prezydent Zełenski odesłał ten order, nie przyjechał do Gdańska, ale jednak przyjechała do Gdańska premier Julia Swirydenko na konferencję odbudowy Ukrainy. Pojawiły się sygnały ze strony szefa MSZ Ukrainy, że być może trzeba obniżyć temperaturę tego sporu, a potem nagle mieliśmy tę deklarację o panteonie narodowym i nikt oczywiście Ukraińcom nie odmawia prawa do tworzenia swojego panteonu, ale to zapowiedź jego stworzenia była rzeczywiście mocno konfrontacyjna, bo to powiedzenie, że nikt nie będzie narzucał Ukraińcom, kto ma się tam znaleźć, i sygnały, które zaczynają napływać, że w tym panteonie oczywiście Stepan Bandera się pojawi, no bo Ukraińcy uważają UPA i Banderę, przynajmniej część Ukraińców, za element tej swojej tożsamości, walki narodowo-wyzwoleńczej, no to jest zapowiedź dalszej eskalacji, no bo skoro nazwanie jednostki wojskowej i imieniem bohaterów UPA jednej jednostki wojskowej wywołało taką reakcję ze strony polskiej, no to jeżeli w panteonie narodowym Ukrainy pojawi się Stepan Bandera, no to można przypuszczać, że wejdziemy na wyższy poziom eskalacji. I te słowa wicepremiera Kosiniaka-Kamysza chyba to zapowiadają, bo rzeczywiście po stronie polskiej tutaj pewną taką kartą przetargową może być blokowanie czy groźba blokowania wejścia Ukrainy do Unii. Ale warto na ten spór spojrzeć jeszcze trochę inaczej. Pisałem o tym w Rzeczpospolitej, że my wykonujemy tutaj gesty takie jak odebranie orderu Orła Białego, czy takie sygnały płynące w stronę Ukrainy od polskich polityków, ale nie potrafiliśmy jednak do tej pory, przynajmniej ja tego nie widzę, zmobilizować wokół Polski w tej sprawie naszych sojuszników europejskich albo tych zza oceanu. Oczywiście tych zza oceanu to bardziej Pałac Prezydencki mógłby mobilizować europejskich rząd, ale w tym sporze o prawdę historyczną, sporze o UPA, tak naprawdę my w tej walce stoimy tutaj sami i grozi nam taka sytuacja, w której, ostatnie zdanie, grozi nam sytuacja, w której my będziemy domagali się słusznie prawdy historycznej i słusznie będziemy protestowali przeciwko ludobójstwu na Wołyniu, ale Ukraina będzie mówiła właśnie o tym, że ma prawo do swoich bohaterów, a na Zachodzie, gdzie cały czas nie do końca jest chyba wiedza o tym, co tutaj na Wołyniu się stało, powstanie takie wrażenie, że oto Polska w imię jakichś sporów historycznych, które nie są dla wszystkich do końca jasne, no blokuje wejście Ukrainy do Unii, gdyby do tego doszło, a przynajmniej wchodzi w konflikt z Ukrainą w takim kluczowym momencie wojny. I to byłoby dla Polski bardzo złe.
0: Ale pojawiły się takie komentarze, że nikt nie zrobił tak wiele dla pamięci o Wołyniu, jeżeli chodzi oczywiście o tego odbiorcę zachodniego, co Wołodymyr Załoński właśnie tym sporem, bo w wielu mediach zachodnich, oczywiście to nie jest mierzalne, no nie jesteśmy w stanie teraz sprawdzić, ile takich tytułów i z jakim wydźwiękiem się pojawiło, ale że w wielu tych przynajmniej ważnych gazetach, tak, ważnych tytułach, tego typu artykuły dotyczące, czy też informacje i pewne komentarze, nawet nieduże, ale jednak dotyczące tego, czym był Wołyń dla Polaków i jaka była rola UPA w tych wydarzeniach, że to jednak jakoś do tej zachodniej opinii publicznej, być może delikatnie, ale się jednak przedostało i jest to zasługą, jakby paradoksalnie to nie brzmiało, samego prezydenta Zełenskiego i tego, co zrobił a propos tej jednostki, no i oczywiście tego ciągu dalszego.
1: Zgoda, ale ad vocem. Tak, takie publikacje się pokazały, ale na poziomie przywódców nie było tak, że Friedrich Merz wyszedł i powiedział, no rzeczywiście, spójrzmy, co to się, znaczy, spójrzmy, jak wygląda sytuacja, no z takimi bohaterami my, Niemcy, odcięliśmy się od swojej nazistowskiej przyszłości, Ukraina też z takimi bohaterami jak UPA nie może myśleć o byciu we wspólnocie europejskiej. Nie było tak, że Donald Trump powiedział, że w tej sprawie trzymam stronę Polski, bo Polska ma tutaj rację. Raczej wszyscy politycy zachodni w tym sporze albo się dystansują, albo mówią wręcz, bo takie sygnały płynęły. Płynęły od ministra obrony Niemiec, czy od ministra obrony Litwy, że powinniśmy, oczywiście historia jest ważna, ale powinniśmy ją zostawić historykom i iść naprzód. I my, jakby podnosząc ten spór do takiego bardzo wysokiego poziomu i już dochodząc do momentu, w którym, tak jak mówię, no pojawiają się sygnały, że możemy utrudniać Ukrainie wejście do Unii Europejskiej,

0: bez takiego zmobilizowania po swojej stronie nie tylko dziennikarzy zachodnich i nie tylko takich publikacji, ale naszych sojuszników, polityków, możemy, tak jak mówię, znaleźć się w sytuacji, w której będziemy postrzegani jako ci, którzy w imię przeszłości utrudniają Ukrainie wygranie wojny albo znalezienie się po zachodniej stronie Europy. Źle by było, gdyby nas Zachód w takiej roli tutaj obsadził.
1: To w takim razie teraz pan Wojciech Mościbrocki. I ja się odwołam do jednego z tytułów z Rzeczpospolitej. Panie Arturze, przepraszam, że nie pana pytałem, ale może będzie ciekawiej dzięki temu. Marek Kutarba. Wołodymyrowi Załońskiemu nie chodzi o łupa. Chce przejąć wpływy Polski.
2: Czy wpływy Polski, to nie wiem. Ja bym powiedział tak. Wołodymyr Załoński...
1: Naszą rolę w tym regionie.
2: Naszą rolę w tym regionie, no w pewien sposób przejmuje, bo to w tej chwili Ukraina ma najsilniejszą, najbardziej zaawansowaną technologicznie armię. Ale zanim przejdziemy do próby rozwikłania tego całego problemu, to chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, to jest co prawda model ekonomiczny, ale tu się doskonale znajduje i ma dobre zastosowanie. To jest model tak zwanej tragedii pastwiska. Nie będę oczywiście go wyjaśniał. Chodzi o to, że istnieje możliwość, że każda w układach, gdzie jest kilku graczy, każdy z graczy podejmuje decyzję racjonalną i uzasadnioną z jego punktu widzenia, a w rezultacie doprowadza do tego, że wszyscy na tym cierpią. I dokładnie to jest sytuacja Polski i Ukrainy. To znaczy, decyzja Zeleńskiego o nadaniu tej nazwy jest uzasadniona z punktu widzenia rynku wewnętrznego. Zeleński chce skupić wokół siebie, skupić wokół flagi coraz mocniej dzielące się społeczeństwo i społeczeństwo, które jest najbardziej w tej chwili poddawane presji wojennej. Co mu się udało? Bo zwróćmy uwagę, że właściwie wszyscy byli prezydenci, wielu ambasadorów, ministrów, w geście protestu za pusty gest, niestety, prezydenta Nawrockiego, możemy o tym porozmawiać, dlaczego uważam go za pusty, zwróciło swoje ordery. W rezultacie Zeleński osiągnął dokładnie to, o co mu chodziło. Zgadzam się z tym...
1: I przepraszam, i teraz tym panteonem gra dalej w grę, która mu przyniosła korzyści?
2: A kto może zabronić Ukraińcom, to znaczy narodowi, który toczy bohaterską walkę budowy swojego panteonu narodowego? Jesteśmy w sytuacji, kiedy Ukraina, która tej państwowości nowożytnej, bo Ukraina jest oczywiście bardzo starym państwem, jeszcze Ruś, prawda, ale tej nowożytnej państwowości nie miała przez dłuższy czas. Myśmy, nawet będąc w orbicie sowieckiej, byli niepodległym państwem. Ukraina tego nie miała. Wykrzewiano dość skutecznie język ukraiński. Więc oni budują swoją tożsamość wokół tego. Zresztą przypomnę, nie kto inny, jak prezydent Nawrocki powiedział, no już jakiś czas temu, że my nie możemy narzucać Ukrainie, kto jest ich bohaterem narodowym. I dwie jeszcze obserwacje. Padła tutaj kwestia, jak Zachód będzie widział nasze problemy, kwestie Wołynia, kwestie tożsamości, pamięci i tak dalej. Myślę, że nie będzie ich widział. Bo z punktu widzenia Zachodu, nawet polskie kilkadziesiąt tysięcy ofiar na Wołyniu jest sprawą marginalną. Powiedzmy sobie to szczerze. Dla pewnej równowagi zapytajmy dzisiaj naszych słuchaczy, zapytajmy Polaków, kto z nas wie, na czym polegała francuska afera Dreyfusa? Myślę, że niewiele osób będzie wiedziało. A przecież jest to kwestia, która ukształtowała dzisiejszą Europę, Europę Zachodnią, państwo neutralne światopoglądowo, państwo laickie. Więc każdy będzie patrzył pod siebie. I druga sprawa też, o której warto przypomnieć. Jeżeli my dzisiaj mówimy, co nie jest w naszym interesie, że będziemy blokować uczestnictwo Ukrainy w Unii Europejskiej, to po pierwsze musimy pamiętać, że jeżeli nie przyciągniemy Ukrainy do Europy i staniemy okoniem, a Ukraina upadnie, to tam się pojawi bardzo duża grupa ludzi, która będzie rozżalona właśnie na Polskę za to, że nie okazaliśmy dzisiaj, nie w 2022 roku, tej pomocy i tego przyciągnięcia do Zachodu.
1: Ale to
2: jeszcze jedna rzecz.

0: jeśli pan pozwoli,
1: proszę, oczywiście.
0: Ostatnio już. Co by było, gdybyśmy w latach 90. usłyszeli od Litwy, że ona będzie blokować nasze starania wejścia do Unii Europejskiej, dlatego że Polska nie przeprosiła za zabór Wilna i rajd Żoligowskiego za czasów Piłsudskiego. No bo rzeczywiście, mimo że Wilno było w dużej mierze polskim miastem, to jednak generał Żoligowski z polecenia Piłsudskiego najechał i przyłączył Wilno do Polski, czego Litwini do dzisiaj nam nie mogą wybaczyć.
1: Ale to, panie Wojciechu, muszę wejść słowo, tak. Bo jednak zastanawiam się, czy przyrównywanie tych wydarzeń jest uczciwe. Bo ja wiem, że w polskiej historii są takie karty, które nie są dla nas chlubne. Ale po pierwsze jednak tu mówimy o złamaniu pewnych umów międzynarodowych. Oczywiście o geście, o tej akcji Żeligowskiego, która była niby jego samodzielnym wyborem. No ale wiemy oczywiście, że tak, że stał za tym Józef Piłsudski. Natomiast tak, to były działania wojenne, to było odebranie sąsiadowi kawałka jego terytorium z bardzo ważnym, również symbolicznie miastem. Natomiast tam nie było ludobójstwa, tam nie było dziesiątek tysięcy zabitych Litwinów. To jest pierwsza kwestia. Druga, jeżeli chodzi o generała Żeligowskiego, to jest oczywiście w Polsce traktowany jako postać pozytywna, ale nie ma wokół niego takiego kultu, jaki w tej chwili niestety obserwujemy na Ukrainie, jeżeli chodzi o UPA.
0: No tak, tylko mówiąc o Żeligowskim, to popatrzmy na Piłsudskiego, czyli głównego sprawcę tej akcji. Ma pan rację, nie można porównywać dziesiątek tysięcy zabitych ludzi. Tylko pamiętajmy też, że nadanie nazw... Znaczy dobrze, UPA dla nas, Polaków, kojarzy się jednoznacznie i jest to zrozumiałe. Natomiast dla Ukraińców UPA w ogóle nie kojarzy się z Wołyniem, bo po prostu większość Ukraińców o Wołyniu nie uczyła się w szkole.
1: Ale prezydent Zełenski wie, jaka jest prawda o UPA i wie, jaka jest prawda o Wołyniu, a mimo to podejmuje takie decyzje. Ja nie mam pretensji do Ukraińców, nie mam pretensji do przeciętnego Ukraińca, czy to na Ukrainie, czy w Polsce, bo on może nie wiedzieć, on nie ma wpływu na te decyzje, ale prezydent Zełenski i jego otoczenie, również byli prezydenci i inni politycy, którzy oddają w proteście order Orła Białego, doskonale sobie zdają sprawę, o kogo chodzi i o co chodzi.
0: To prawda, ale prezydent Zełenski nie robi tego, żeby skrzywdzić nas, Polaków, tylko robi to dlatego, że buduje sobie pozycję polityczną wewnętrznie w Ukrainie i chce zjednoczyć upadający duch
1: społeczny. I nam to tłumaczenie powinno wystarczyć, powinniśmy powiedzieć, no okej, rozumiemy?
0: Nie, to nie tak. Tylko niestety polska polityka, nie tylko zagraniczna, zazwyczaj prowadzi od jednej ściany do drugiej. Albo pełna akceptacja i mówienie, dobrze, nie będziemy o tym Wołyniu mówić, bo to urazi naszych partnerów, to Wołyń pamiętamy, nieważne, że Rosjanie zabili podczas tak zwanej akcji polskiej dużo więcej ludzi, ale Wołyń. I teraz z miłości do społeczeństwa ukraińskiego w 22 roku, w ciągu 4 lat, przy dużym udziale niestety polskich polityków, przy dużym udziale agentury wpływu rosyjskiej, przeszliśmy do olbrzymiej fali niechęci. To jest niestety typologia społeczeństwa, które jest niedojrzałe. Zwróćmy uwagę, Niemcy i Francuzi, którzy mieli w stosunku do siebie znacznie więcej ofiar niż to, co się stało na Wołyniu, potrafili po dziesiątkach lat, jeżeli nie stuleciach wojen, dojść do pokojowego współistnienia. Warto w tym momencie dorzucić, moim zdaniem, bardzo spóźniony gest trzech polskich kardynałów, kardynałów Rysia, Miecza i któregoś trzeciego nie pamiętam, i patriarchy ze strony Ukrainy, którzy razem powiedzieli, stanęli w tym chrześcijańskim podejściu, odwołując się do pięknego gestu Episkopatu Polskiego z lat 60., powiedzieli, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Ja obserwuję wpisy również na katolickich stronach internetowych, jak wiele nienawiści, jadu i pogardy ci ludzie, którzy deklarują się jako katolicy chrześcijanie, konserwatyści, wyleli na głowę tych trzech kardynałów polskich. Niestety zabrakło mi i nadal brakuje głosu całego episkopatu. Bo ci trzej kardynałowie natychmiast zostali oskarżeni, że są zdrajcami, ubekami, agentami i tak dalej. Brakuje

0: tej mądrości chrześcijańskiego pogodzenia się. A mówię to jednocześnie nie będąc chrześcijaninem, więc tym bardziej doceniałbym taki gest.
1: No ale rzekłbym tak, do tanga trzeba dwojga. No i pytanie, czy po tej drugiej stronie rzeczywiście jest wola ku temu, żeby się pogodzić, patrząc na te gesty, które w tej chwili są po stronie ukraińskiej. No to teraz z powrotem pan Artur Bartkiewicz. Wiele gorzkich słów można powiedzieć o polskiej polityce zagranicznej, bo rzeczywiście od skrajności do skrajności, od robienia, przepraszam za określenie, od robienia misia po, no właśnie, po takie bardzo pompatyczne gesty, za którymi nic nie idzie. No pytanie tylko, czy jednak te gesty w jakiejś mierze nie są usprawiedliwione tym, co robi druga strona, to raz. Dwa, cóż innego moglibyśmy zrobić, oprócz tego, o czym pan wspomniał wcześniej, czyli no, szukania jednak pewnego poparcia albo zrozumienia u naszych pozostałych partnerów, jeżeli chodzi o naszą postawę i jeżeli chodzi o nasze pewne oczekiwania wobec Ukrainy.
2: Mnie się zdaje, że właśnie to jest w tym momencie najważniejsze, bo ten gest, zgodzę się z moim przedmówcą, że gest z odebraniem orderu Orła Białego, to był taki gest trochę jak ten gest Zełenskiego z tym nazwaniem jednostki bohaterów UPA, na gest na użytek wewnętrzny, bo było wiadomo, że prezydent Zełenski pod wpływem odebrania groźby odebrania orderu Orła Białego nie zmieni swojej decyzji, bo ta decyzja była skierowana do ukraińskich nacjonalistów, gdyby uległ presji polskiej, no to by wywołał efekt odwrotny od zamierzonego. Polska powinna robić wszystko, żebyśmy w tym sporze nie byli sami i żeby wytłumaczyć naszym zachodnim partnerom, że to nie jest jakaś fanaberia, że to nie jest kwestia jakiejś odległej historii, tylko to jest fundamentalna kwestia wartości. I tak powinniśmy o tym rozmawiać, że mój redakcyjny kolega Jerzy Haszczyński mówił wiele razy, że Ukraina nie może ze Stepanem Banderą i z UPA jako swoimi symbolami narodowymi wejść do Unii Europejskiej, tak jak Niemcy nie mogliby być fundamentem Unii Europejskiej, gdyby nie dokonali denazyfikacji, bo jeżeli chodzi o UPA i jeżeli chodzi o rzeź wołyńską, to tutaj najgorsze, co w tym wszystkim jest z naszej perspektywy, to nie jest tylko rozliczenie tej zbrodni, ale kwestia tego, że to była ideologia, która jest po prostu sprzeczna z wartościami europejskimi.
1: I dodajmy jeszcze, ona nie była wymierzona tylko w Polaków, bo Polacy oczywiście byli no, najliczniejszą grupą ofiar.
2: Tak, ale była też w środowiskach
1: Węgrów, Słowaków, Żydów.
2: Dokładnie tak. Były to po prostu czystki etniczne, bardzo podobne do tych, których dokonywano w imię innych ideologii, których dzisiaj zakazujemy. I o tym powinniśmy mówić i to powinniśmy tłumaczyć. I niestety wydaje się, że ta praca domowa nie została odrobiona, bo tak jak mówię, w tym sporze historycznym w dużej mierze jesteśmy sami. I mimo tych wszystkich publikacji, mimo tego, że prasa zachodnia przypomniała o tym Wołyniu, to nie wywołało to reakcji jakiejś żadnego naszego ważnego sojusznika. A to mogłaby być, już ostatnie zdanie, to mogłaby być realna presja na Ukrainę, bo Ukrainie ewidentnie zależy na wsparciu Zachodu. Ukraina już teraz orientuje się coraz bardziej na dalszy Zachód niż Polskę. Polskę traktuje jako takie swoje trochę zaplecze logistyczno-sprzętowe i wiadomo, ten kraj najbliższy, ale w tych spotkaniach w formacie E3 Polska nie uczestniczy. Gdyby Ukrainie na tym zależało, to pewnie by uczestniczyła. I gdyby zachodni sojusznicy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone też wysłały taki sygnał, że ideologia ta banderowska i ta część ideologii, która doprowadziła do zbrodni wołyńskiej, to jest coś, co może być blokadą, jeżeli chodzi o integrację Ukrainy z Zachodem, to na pewno Wołodymyr Zełenski musiałby dokonać innej kalkulacji niż dokonuje teraz, bo teraz tak naprawdę mało ryzykuje.
1: To w takim razie spoglądam na zegar. Mam już bardzo, bardzo mało czasu, ale no przynajmniej takim rzutem na taśmę chciałem jeszcze poprosić o komentarz dotyczący bardzo ciekawej informacji. Afera dwóch wież, śledztwo zostało przez prokuraturę umorzone. No w takim politycznym sensie, jak w takim razie ten ruch prokuratury tłumaczyć? No bo ja pamiętam te momenty, kiedy mówiono, że to może być afera, która zatopi PiS, albo przynajmniej no, bardzo mocno PiS wykrwawi. To ponownie Artur Bartkiewicz. Bardzo, bardzo krótko.
2: No, paradoksalnie może to być korzystne orzeczenie prokuratury dla obozu rządzącego, bo ono pokazuje, że prokuratura działa niezależnie. A mówiąc tak zupełnie serio, w aferze dwóch wież od początku to bardziej była afera chyba jednak obciążająca moralnie Jarosława Kaczyńskiego jako tego, który miał nie interesować się kwestiami przyziemnymi, tylko sprawami Polski i robić wielką politykę, a tutaj szukał źródła finansowania dla swojej partii. Natomiast takie twarde dowody przeciwko niemu, twarde dowody świadczące o tym, że złamał prawo, tutaj od początku nie były wyraźnie widoczne i wydaje się, że ta decyzja prokuratury z tego właśnie wynika. Nie wszystko tam musiało być zgodnie z zasadami działania, ale być może rzeczywiście nie złamano prawa.
1: Pan Wojciech Mościbrocki?
0: Jeśli chodzi o tą aferę, myślę, że tam wystarczy trochę ciszy, dlatego że no,

0: prokuratura działa, moglibyśmy mówić o tym, czy prokuratorzy nie boją się tego, co będzie w przyszłości, ale proszę mi pozwolić na jeszcze jedną kropkę do poprzedniego
1: dobrze,
0: tematu.
1: Proszę bardzo.
0: Bo to jest dużo ważniejsze dla przyszłości Polski niż nawet największa afera Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że warto, żebyśmy przeczytali bardzo dobry wywiad, którego udzielił wybitny historyk, zakochany w Polsce, chociaż Polakiem nie jest, czyli profesor Norman Davies. I on bardzo wyważony sposób analizuje sprawę Wołynia, Ukrainy, naszych kontaktów. Mówi też, co będzie dla Polaków zapewne szokiem, że UPA nie była organizacją bandycką. W UPA byli ludzie bardzo liczni, którzy zachowywali się jak mordercy, ale cała UPA nie była skierowana przeciwko Polakom, tylko dla Ukraińców jest symbolem walki z bolszewikami, nie z nami. I wydaje mi się, że takie mądre spojrzenie z zewnątrz będzie nam bardzo trudno przyjąć. Ale mówi to człowiek, który jest w Polsce autentycznie zakochany. Warto go posłuchać.
1: No i tu niestety musimy postawić kropkę. Pan Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita, i pan Wojciech Mościbrocki, WSB Emerito i Uniwersytet Civitas. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Spoglądam na zegar, za 5, właściwie już prawie, że za 4 minuty, godzina 19, a obok mnie Jarema Jamrożek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze piękne słońce i bardzo ciepło, zapewniam.
1: Bo myślałem, czy tak jeszcze nie porobić czegoś w pracy, nie poczekać jeszcze tak z godzinkę.
2: Słuchaj, proponuję szydełkowanie, podobno świetnie się sprawdza. Natomiast myślę, że warto obserwować to, co robi Robert Lewandowski. Transfer do wiecznego miasta, do Chicago, to jest bardzo dobry kierunek. Myślę, że powinien spokojnie spędzić trochę czasu w Kielcach, żeby się zaklimatyzować. I wybór na wieczne miasto przy takich temperaturach wydaje się idealny. Będziemy między
1: innymi Stadion Korony, myślę, że naprawdę spełnia najwyższe standardy, więc tam w razie czego jakieś treningi, rozgrzewki, przygotowanie do sezonu można by było spokojnie zrobić.
2: Myślę, że Kielczanie byliby zachwyceni. Oprócz tego będziemy mówić o sukcesie Igi Świątek na Wimbledonie. No to oczywiście w magazynie sportowym. Politycznie będziemy przyglądać się efektom spotkania premiera z ministrą zdrowia i prezesem NFZ, bo w tle liczne nieprawidłowości w służbie zdrowia. A zresztą w programie Samo Zdrowie, do którego już teraz Państwa serdecznie zapraszam, taka krótka instrukcja, jak maksymalnie dobrze wykorzystać czas w gabinecie lekarskim, tak żeby nie spędzić go na poszukiwaniu dokumentów, opowieściach, tylko żeby tak jak do lekcji dobrze się przygotować.
1: Czyli wchodzimy 5 minut i załatwione.
2: Tak, chyba że w saloniku VIP jest więcej osób, to trochę dłużej ci zajmie.
1: No to możemy się zagadać wtedy, tak.
2: Więcej o tym oczywiście wieczorem w Polskim Radiu 24.
1: Czyli to wszystko po godzinie 19. Zaprasza Jarema Jamrożek. Ja się żegnam. Do widzenia.
3: Reklama. Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny.

0: spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nadużycia w prosektorium Szpitala Południowego sprawę bada prokuratura. Będzie śledztwo po incydencie w powietrzu. Samolot lecący z Warszawy do Tel Awiwu omyłkowo zgłosił porwanie. Trudna przeprawa na start, łzy Igi Świątek po awansie do drugiej rundy Wimbledonu. Minęła 19. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie pod lupą śledczych. Chodzi o rzekome fałszowanie kart zgonu oraz zainstalowanie podsłuchu w jednym z pomieszczeń. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba poinformował, że trwa zabezpieczanie 20 kart zgonu, które znajdują się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
2: To postępowanie pozostaje w toku, nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Drugie postępowanie dotyczyło umieszczenia podsłuchu na terenie prosektorium. Chodzi tu dokładnie nie o sale sekcyjne, ale o pomieszczenie biurowe, z którym odbywały się rozmowy z rodzinami odbierającymi dokumenty oraz zwłoki. To urządzenie zostało bardzo szybko ujawnione, odnalezione. Przebadanie nie doprowadziło do ustalenia, by znajdowały się na nim jakiekolwiek nagrania.
1: Prokurator wyjaśnił też, że przeprowadzone postępowanie nie doprowadziło do ustalenia, by doszło do nagrania jakichkolwiek rozmów. Finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia było jednym z tematów spotkania premiera Donalda Tuska z szefostwem NFZ. W rozmowach uczestniczyli również ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz minister finansów Andrzej Domański. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
3: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy o spotkanie premiera z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział dość lakonicznie.
4: Spotkanie z udziałem pana premiera, panie minister zdrowia, z szefostwem NFZ-u. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef rządu mówił, że po aferze z ogromnymi zarobkami lekarza ze Szpitala Południowego liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii uważa, że bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia nie uda się uzdrowić finansów funduszu.
5: Trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął.
3: Tylko w tym roku w budżecie NFZ na leczenie brakuje 16 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Opracowanie wspólnego stanowiska na szczyt NATO będzie celem jutrzejszej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szczyt sojuszu w Ankarze zaplanowano na 7 i 8 lipca. Więcej wie Dagmara Kędzior.
6: Wiceminister Obrony Narodowej podkreśliła, że zarówno prezydent, jak i szef MON od dłuższego czasu odbywają konsultacje ze swoimi odpowiednikami w sprawie szczytu NATO. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że istotne jest, by zarówno rząd, jak i prezydent w Ankarze mówili jednym głosem.
7: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
6: Na szczyt w Ankarze udadzą się m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ma ono dotyczyć obronności i jednocześnie ma pokazać jedność sojuszu w obliczu kremlowskich prowokacji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Błąd ustawienia transpondera przyczyną incydentu podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu. Narzędzie pokazywało zagrożenie, więc powiadomiona została kontrola lotów. Pilot pasażerskiego samolotu potwierdził, że alarm był fałszywy. Tuż po zgłoszeniu izraelskie lotnictwo poderwało dwa myśliwce. Wojsko podało później, że incydent został zakończony. Maszyna zawróciła w okolicach Cypru i wylądowała w bułgarskim Burgas, lotnisku bazowym linii lotniczych Electra Airways, które wykonywały to połączenie. Wysocy rangą urzędnicy zajmujący się lotnictwem uznają incydent za bardzo nietypowy i niebezpieczny. Izraelskie media podają, że w sprawie zostanie wszczęte natychmiastowe śledztwo. Łzy Igi Świątek po awansie do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca w Londynie tytułu Polka nie bez problemów

0: pokonała w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3 Amerykankę Taylor Townsend. Świątek po niezwykle trudnym dla siebie spotkaniu zalała się łzami. Tenisistka otwarcie opowiedziała po meczu o swoim kryzysie i ogromnych emocjach.
1: To było kilka trudnych tygodni. W tym sezonie nie wszystko szło tak, jak chciałam. Wydaje mi się, że nie wygrałam w tym roku żadnego meczu trwającego 3 sety, więc jestem szczęśliwa, że mogłam to zrobić właśnie tutaj, na korcie centralnym, podczas zawodów, w których bronię tytułu z ubiegłego roku. Po prostu jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj jestem. Mówiła Świątek. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Do drugiej rundy Wimbledonu awansowali też Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na zbliżającą się noc synoptycy prognozują burze dla całego kraju. Mogą pojawić się porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, opady gradu oraz ulewne deszcze. Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód kraju.
3: Sześć minut po godzinie 19.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek, dobry wieczór. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik. Za realizację odpowiada Eldar Pedorenko. Na początek o tym, jak każdy z nas może założyć prywatny rezerwat przyrody. To może być dom z ogródkiem, gospodarstwo rolne, działka pośrodku lasu, a nawet ogród działkowy pod miastem. Każdy z nas może zadbać o przyrodę i mieć swój prywatny rezerwat przyrody. No, tylko czy takie działanie w takiej mikroskali ma w ogóle sens? Zapraszam na zmianę klimatu.
5: Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. W te gorące dni każdy, kto ma domek z ogródkiem, własną działkę, a jeszcze najlepiej z dostępem do jeziora, a to jest pewnie szczęściarzem. Możliwe, że ma też wielu gości, którzy chcą przybyć i skorzystać z tych dobrodziejstw. A czy takie miejsce może stać się terenem prywatnym rezerwatem przyrody i wtedy już nikogo nie zaprosimy? O takich prywatnych rezerwatach będziemy dzisiaj rozmawiać, a w studiu gość Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Czy jest pani posiadaczką domu z ogródkiem, działeczki nad jeziorem albo coś miłego w takich przyjemnych okolicznościach przyrody? Chciałam się wprosić oczywiście.
7: Nieskromnie powiem, że tak. Mam gospodarstwo rolne nad rzeką. Także no tak, to jest fantastyczna okoliczność przyrody, natomiast my to gospodarstwo mamy właśnie w takim kierunku, żeby robić tam taki mały prywatny rezerwat przyrody.
6: No właśnie, no to już rozumiem, że w morze się wproszę kiedyś, a dzisiaj porozmawiamy o tych rezerwatach przyrody. Cóż to takiego prywatny rezerwat przyrody? No bo moja działka to robię co chcę, ale rezerwat?
7: Tak, idea jest taka, żeby chronić przyrodę poza systemem. To znaczy nasz system ochrony przyrody jest bardzo niewydolny. Mamy bardzo mało przestrzeni, które są oddane naturze. Nie jest kłopotem, żeby to potwierdzić, wystarczy się rozejrzeć w mieście, no to wiadomo. Ale wyjazd za miasto, nawet dłuższa trasa, każda trasa, szybko zweryfikuje to, czy mamy do czynienia z krajobrazem naturalnym, czy przekształconym i szybko się okaże, że prawie cały nasz krajobraz jest przekształcony. Mamy dane statystyczne, które mówią o tym, ile takich terenów chronionych w Polsce jest. Ich jest naprawdę dramatycznie mało. Natomiast to, co się dzieje formalnie z wielkim trudem, można bardzo łatwo zrobić samemu, nawet jeżeli to jest mikroskala. To takie działanie ma sens, dlatego że suma takich mikroprojektów daje duży rezultat. Oczywiście im większa przestrzeń, tym lepsza, bo tym szersze spektrum gatunków jesteśmy w stanie takim działaniem chronić. Natomiast każde takie działanie ma sens, więc zdecydowanie każdy może sobie zrobić swój mały rezerwat przyrody.
6: No i wspomniała pani o mikroskali, czyli mówimy o ogródku, nawet takim ROD, czyli ogródek działkowy miejski. Czy mówimy jednak o dużym terenie i wydzielamy jakiś fragment, który będzie takim naszym rezerwatem?
7: To może być każda przestrzeń, dlatego że to, co jest istotne w prywatnych rezerwatach czy obszarach chronionych prywatnie, to perspektywa, czyli to, że w danym miejscu przyroda jest najważniejsza i wcale nie chodzi o to, żeby wykluczać stamtąd ludzi. Chodzi o to, żeby mieć ten priorytet nastawiony właśnie na działania ochronne wobec przyrody. Te działania mogą być przeróżne, dlatego że mamy do czynienia w Polsce z ogromną różnorodnością krajobrazów, siedlisk i za każdym razem

0: to, co jest warte ochrony, będzie wprost zależało od tego, gdzie ta ochrona ma się odbywać. Natomiast każda przestrzeń się do tego nadaje, nawet jeżeli to jest kilkanaście metrów kwadratowych w ogródku. Dalej, jeżeli postanowimy, że tam przyroda króluje, to będzie taki mini rezerwat przyrody.
1: Ale czy to jest rezerwat udokumentowany, czy to jest na papierze, że my mamy rezerwat, czy to jest tylko właśnie takie nasze działanie umownie nazwane, że to jest ten nasz mini rezerwat?
0: Tak, no zdecydowanie jest to działanie umowne, dlatego że w Polsce tereny chronione, rezerwaty są ustanowione przez państwo. Jest to skomplikowany, złożony proces, który do takiego powstania rezerwatu prowadzi. Więc nie jest to nominalny rezerwat, jest to taki, no właśnie, prywatny rezerwat.
1: Nie będzie tabliczki przed wejściem rezerwat przyrody. Chyba, że sobie sami ją
0: chyba,
1: zrobimy.
0: Chyba, że ją sobie zrobimy, dokładnie. No, raczej nie będzie ona z orzełkiem, może być z kwiatkiem albo z ptakiem, ale oczywiście takie znakowanie jest bardzo cenne, dlatego że pokazuje przypadkowym odbiorcom. Dlatego że jeżeli myślimy o ogrodzie, który jest na przykład przy ulicy, no to może budzić konsternację to, że jest dziko. No bo w takim rezerwacie właśnie przeważnie jest dziko. Nie mamy tujek i wypielęgnowanego zielonego dywanu. To powoduje, że taka informacja pomaga zrozumieć osobom postronnym, o co chodzi. Buduje akceptację, więc takie tabliczki są super, są też dobrą rzeczą, którą można zrobić na przykład z dziećmi, ze znajomymi. To jest wspólna praca, która łączy w takim szczytnym celu, a potem daje taki efekt w postaci informacji.
1: Tabliczka to jedno, ale za tą tabliczką właśnie musi się kryć ten rezerwat przyrody. Jak go założyć? Czym on się charakteryzuje?
0: Ciężko powiedzieć, żeby on się czymś charakteryzował specyficznym, dlatego właśnie, że mamy bardzo wielką różnorodność i zupełnie inaczej będzie wyglądał rezerwat na przykład zrobiony w lesie, a inaczej będzie wyglądał, kiedy myślimy o łące. Większość terenów, o których myślimy, które są warte ochrony, wymaga po prostu tego, żeby zostawić je w spokoju i pozwolić przyrodzie robić swoje. My z kolei zajmujemy się najbardziej ochroną ekosystemów łąkowych. One są dla nas nie tylko bardzo cenne, ale też najbardziej wymagające faktycznych działań. Dlatego, że łąka w przeciwieństwie do wszystkich innych ekosystemów jest takim zbiorowiskiem półnaturalnym. Powstała dzięki człowiekowi. To gospodarka rolna spowodowała, że mamy łąki w obecnym znaczeniu. No i bez ingerencji człowieka, bez pracy, która była dotychczas, a dotychczas mam na myśli połowę ubiegłego wieku, była wykonywana w taki automatyczny, naturalny sposób, dlatego że pozwalała utrzymywać zwierzęta gospodarskie. W toku rewolucji, no w zasadzie już teraz można mówić po prostu o przemyśle rolniczym, ta gospodarka wygląda zupełnie inaczej. Zwierząt, krów nie trzyma się już za bardzo na pastwiskach, nie karmi się ich sianem. Trzyma się je w wielkich oborach, halach, karmi się je kukurydzą sprowadzaną z dalekich kontynentów. Więc łąki przestały mieć swoje naturalne uzasadnienie takie ekonomiczne. Więc z jednej strony one faktycznie potrzebują wsparcia, a z drugiej strony naturalnie go nie otrzymują. Dlatego właśnie my za cel jako fundacja obraliśmy sobie ochronę łąk, no bo one bez człowieka przestają być łąkami i ten proces jest naprawdę dramatyczny. W takim znaczeniu, że w ciągu ostatnich 100 lat w niektórych obszarach Europy Środkowej i Zachodniej ubyło ponad 90% terenów łąkowych. To są ogromne, ogromne straty dla naszej bioróżnorodności, dlatego że to też nie jest powszechna wiedza. Łąka jest jednym z najbogatszych ekosystemów, a jednocześnie jest najgęstszym. Kiedy myślimy o przyrodzie, myślimy przede wszystkim o lesie, o czymś takim potężnym, poważnym, o tropikach, w których wydaje się, że jest tak bardzo dużo. Natomiast na zwykłej łące, takiej bogatej gatunkowo łące, możemy myśleć o 80 gatunkach roślin na jednym metrze kwadratowym. To jest naprawdę ogromna różnorodność, gęstość gatunków i dlatego łąki są tak cenne i tak ważne w ochronie.
1: A nieraz się myśli, że łąka to takie nic. Takie samo się zrobiło, nikt o to nie dba i takie o.
0: Tak, no bo tak to właśnie się wydawało, że nic się z nią nie robi, no bo ona była po prostu wykorzystywana w produkcji jedzenia dla zwierząt i dlatego ta bioróżnorodność powstanie jako przy okazji. Ale teraz, kiedy tego naturalnego uzasadnienia nie ma, okazuje się, że łąki są po pierwsze bardzo cenne, poza tym są bardzo potrzebne, bo pełnią szereg funkcji, których nie jest w stanie pełnić żaden inny ekosystem. One są przede wszystkim miejscami, w których jest ogromna różnorodność owadów zapylających. Kiedy myślimy o ochronie pszczół, powinniśmy właśnie przede wszystkim myśleć o ochronie łąk. W skali Europy z łąkami jest związanych prawie 200 gatunków chronionych ssaków. To są naprawdę wielkie, wielkie liczby, a jednocześnie łąki są tymi ekosystemami, które najszybciej się degradują, dlatego że one z jednej strony są przekształcane w pola uprawne i jest tam produkowana po prostu żywność, z drugiej strony są porzucane, zarastają i właśnie kiedy tej gospodarki człowieka zaczyna brakować, no to łąka przestaje być łąką. Bardzo szybko zarasta

0: albo drzewami i w takim dosyć powolnym procesie zaczyna przekształcać się w las. No a w gorszym scenariuszu trawią ją gatunki inwazyjne, inwazyjne gatunki obce, które momentalnie kolonizują taki teren i z bogatej gatunkowo łąki, takiej właśnie na poziomie kilkudziesięciu gatunków na metrze, robi się monokultura, czyli jeden gatunek, który jest w zasadzie jałowy dla naszej przyrody.
1: Trochę wyszłyśmy dalej niż z tego naszego ogródka na tą wielką łąkę, ale są pewnie wśród naszych słuchaczy i tacy, którzy mają łąkę. Duży teren, który rzeczywiście należy do nich, ale jest trochę nieużywany. Czyli o tę łąkę też trzeba trochę dbać. To nie jest tak, że ona sama sobie poradzi. To jest też taki teren, niby trochę ten rezerwat, że zostawiamy przyrodę samą sobie, ale jednak pewne rzeczy warto obserwować i trochę tej przyrodzie pomagać.
0: Zdecydowanie tak. Ideą zakładania prywatnych rezerwatów jest przede wszystkim bardzo baczna obserwacja terenu, dlatego że tylko sprawdzając, co my na tym gruncie mamy, co jest tam cenne, co ma potencjał do tego, żeby być najcenniejszym czy cennym obiektem danego terenu, jesteśmy w stanie taki plan działań ochronnych ułożyć. Dlatego że takie działanie musi mieć pewien rytm. I ten rytm właśnie polega na tym, że zaczynamy od obserwacji i myślę, że warto jest na to poświęcić cały sezon, dlatego żeby móc taką przyrodę lepiej poznać i wyciągnąć z niej wnioski, no to ta obserwacja jest szalenie ważna. I dopiero wiedząc i diagnozując, z czym mamy do czynienia, jesteśmy w stanie powiedzieć, że w danym miejscu taki albo taki zabieg będzie najsensowniejszy, a czasami najlepiej jest nic nie robić. Natomiast nie w przypadku łąk.
1: Łąki trzeba kontrolować, a w przypadku naszych ogrodów, no mówi się już dużo o tym, że powinno się zostawić taki fragment dziki, niekoszony, zostawić właśnie dla jeży, dla zapylaczy, dla tych wszystkich roślin, dla tej bioróżnorodności, która sama sobie tam będzie radziła. I to też możemy nazwać takim rezerwatem prywatnym?
0: Ja bym tak to nazwała. Nie ma formułki, która by określała, czym jest prywatny rezerwat. To jest właśnie to, że każdy teren, którego intencją jest pozytywny wpływ na przyrodę i jest to priorytetem na danym terenie, może być według mnie nazwany prywatnym rezerwatem.
1: To jeżeli mamy spory ogród, powiedzmy 3000 metrów, to rzeczywiście jest już przestrzeń jakaś, którą możemy wykorzystać na ten dziki fragment tego ogrodu, niekoszony, taki pozostawiony samemu sobie. To ile czasu potrzeba, żeby tam się rzeczywiście ta bioróżnorodność pojawiła, żeby to rzeczywiście trochę zdziczało, żeby ten teren był, no wiadomo, że z każdym rokiem będzie pewnie przybywać i owadów, i roślin, i małych zwierząt, ale właśnie jak to wygląda w czasie?
0: Nie ma jednej reguły, która by mówiła o tym, jak taki proces rozłoży się w czasie. Natomiast bardzo często jest tak, że taki trawnik, o którym myślimy, że jest po prostu trawnikiem, jeżeli trochę mu poluzować i pozwolić wyrosnąć, to okaże się, że być może tam wcale nie ma tylko trawy. Być może tam już są gatunki, które są w stanie wspierać zwierzęta i być takim zaczątkiem tej przyszłej łąki. Więc to wszystko zależy, jest wypadkową w zasadzie i chęci, ambicji, możliwości, ale też warunków danego miejsca. I za każdym razem niestety albo istety, no bo to wymaga od nas właśnie takiej uważności, przystanięcia, zastanowienia się chwilę. I to jest bardzo cenne, bo też ma pozytywny wpływ na człowieka, który taką decyzję podejmuje. Bo on musi trochę schylić karku i wejść w ten świat przyrodniczy i dopasować się po trochu do niego, a nie tylko do tego, co by chciał w danym miejscu mieć. Więc nie jestem w stanie określić, jak szybko taki rezerwat może powstać, no bo to znów wszystko zależy, a czasami takimi rezerwatami są właśnie fragmenty lasów, które najlepiej jest zostawić samym sobie i dać przyrodzie robić swoje.
1: No i potem przyjdą znajomi i mówią, ale to niezadbany ten twój ogród, jaki bałagan, ty leniu, nie chce ci się zadbać. Jak na to odpowiedzieć?
0: Mogą tak mówić, ale my zazwyczaj mówimy wtedy, że przyroda kocha leniwych ogrodników.
1: Okej, okay, to dobre, chyba że tych, co nie podlewają, to trochę mniej kocha. Jeżeli mamy takie upalne dni jak ostatnio, no to pewnie tutaj trochę trzeba zadbać o to, żeby nawodnić te nasze rezerwaty i te nasze ogrody, bo to też jest problem, który się pewnie pojawia przy upałach.
0: Tak, no wynika to przede wszystkim z tego, że te upały są coraz bardziej zjadliwe, dlatego że do takich naszych naturalnych upałów nasza przyroda jest przystosowana. I to jest może kluczowe. W tych rezerwatach szalenie istotne jest to, żeby rośliny, które w nich rosną, były naszymi roślinami krajowymi, rodzimymi, takimi w formach nieodmianowych, jakie występują naturalnie w naszej szacie przyrodniczej, dlatego że one najlepiej odpowiadają na potrzeby zwierząt, które potem z nich korzystają. Nawet drobne modyfikacje w kształcie kwiatów, w kolorze, w w strukturze pyłku, powodują, że zmniejsza się ta pula organizmów, która może z takich roślin korzystać. Więc najistotniejsze jest to, żeby to właśnie były nasze rodzime gatunki. A one mają tą fantastyczną moc, że doskonale znają nasz klimat i się w nim fantastycznie odnajdują. To, co jest, to, co może być wyzwaniem, trudnością, no to odpowiednie dopasowanie tych gatunków do danego miejsca. Natomiast jeśli myślimy o takim fragmencie przyrody, który spontanicznie wyrósł, to można mieć niemal

0: zupełną pewność, że te rośliny, które tam wyrosły, wyrosły właśnie dlatego, że będą się dobrze czuły w danym miejscu, bo rośliny mają swoją inteligencję, mają intuicję i wiedzą, gdzie im będzie dobrze rosnąć, a gdzie nie za bardzo.
1: Prywatne rezerwaty przyrody pewnie potrzebne są w całej Polsce, ale być może jest jakaś część naszego kraju, która szczególnie zasługuje albo potrzebuje właśnie takich miejsc.

0: Właściciel z właścicielem.
1: No tak, po części tak. Natomiast istotne jest właśnie to, żeby tworzyć taką sieć połączeń, które pozwalają wymieniać pulę genetyczną, dlatego że to, co jest problemem obecnie w środowisku bardzo dużym, to jest właśnie ta fragmentacja siedlisk. To jest to, że kiedyś połączone przestrzenie zaczynają być podzielone i nie ma wymiany między poszczególnymi fragmentami przestrzeni. No i to powoduje potem problemy dla przyrody, które są dosyć skomplikowane w wytłumaczeniu, natomiast bardzo duże znaczenie mają potem w funkcjonowaniu roślin czy zwierząt i im mniejsza przestrzeń, tym trudniej jest utrzymać daną populację na danym miejscu.
0: To wróćmy jeszcze do tych łąk, bo tak sobie próbuję to wyobrazić, jak miałyby powstać tam te prywatne rezerwaty przyrody. Czyli wydzielam jakąś część, dogaduję się z sąsiadem, żeby nie było tej fragmentacji, żeby to jedno za drugim jakoś się tworzyło taką wspólną przestrzeń. Jak to w praktyce miałoby wyglądać?
1: Jest to ciężkie, dlatego że dogadywanie się z sąsiadem bywa, no, bywa
0: kłopotliwe. O miedzę można się pokłócić, ale kwestia miedzy też jest ważna, bo teraz nie ma miedzy.
1: Tak, ale tutaj też dobrą pomocą jest administracja, w takim znaczeniu, że takimi naturalnymi korytarzami są na przykład ciągi drogowe. Jeżeli te pobocza są niewykaszane tak intensywnie, jeżeli są wśród roślin krzewy, drzewa, niska roślinność, które zapewniają jakąś ciągłość przydrożną, to już jest dużo. Więc to nie jest tak, że potrzebujemy fragment do fragmentu zlepić, no bo na to na pewno sobie nie będziemy mogli pozwolić. Natomiast trzeba szukać takich wytrychów, które pozwalają te przestrzenie sobą połączyć i tutaj drogi czy linie kolejowe, czy na przykład miejsca pod sieciami energetycznymi. To są też długie, liniowe powierzchnie, które pozwalają taką ciągłość utrzymać. Więc oczywiście nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, ale najważniejsze jest to, żeby w miarę swojej możliwości we własnym ogródku taką przestrzeń wydzielać, a być może sąsiad zaciekawiony też uzna, że jest w tym jakaś wartość i też za jakiś czas decyduje się na takie działanie, co w efekcie będzie korzystne dla środowiska.
0: No bo właśnie chodzi mi o to, jak to w praktyce miałoby działać, takie organizowanie takich prywatnych rezerwatów przyrody.
1: Tak, my sobie wyobrażamy to jednak jako skoordynowane działanie i tutaj działania takie oddolne, obywatelskie są super istotne, ale wydaje mi się, że większą rolę tutaj mają takie organizacje jak nasza, czyli fundacje, które zajmują się, czy inne organizacje, które zajmują się ochroną przyrody i robienie tego we współpracy z biznesem. My tak działamy, że znajdujemy mecenasów dla naszych łąk, które typujemy jako takie cenne, pozasystemowe obszary. Znajdujemy takie obszary, sprawdzamy, co jest w nich warte chronienia i znajdujemy później mecenasów, którzy właśnie dzięki między innymi nowym zasadom dotyczącym raportowania ESG i całej tej odpowiedzialności społeczno-środowiskowej mają większą motywację do tego, żeby takie działania finansować. I wydaje się, że to jest ekstra model, dlatego że firmy mają budżety, które są przeznaczone na to, żeby robić dobre rzeczy. My wiemy, że łąki potrzebują tej ochrony. Wiemy, że są rolnicy, którzy chętnie by to robili, ale po prostu muszą się utrzymać, więc to, żeby oni otrzymywali finansowanie i byli wynagradzani za to, że działają nie na rzecz
0: uprawy.
1: Dokładnie, tak. Sprzedawania płodów rolnych, tylko rzecz ochrony przyrody, no to oni muszą w jakiś sposób być no może nie wynagrodzeni, ale przynajmniej kompensowana powinna być ta strata, którą mają. Więc to, żeby łączyć właśnie biznes z rolnikami przy pomocy fachowców, przyrodników, bo to jest też bardzo ważna sprawa. Te łąki wymagają kontroli, monitoringu. To jest też dodatkowa praca dla przyrodników, więc wydaje się, że to taki model, w którym wszyscy wygrywają, bo zamiast stawiać ule, czy robić jakieś inne mało efektywne działania, myślę o tych działaniach firmowych, które często są podejmowane i mimo, że one w nagłówku mają pozytywny wydźwięk, no to w efekcie takie działania często są przeciwskuteczne i powodują nieraz nawet szkodę dla środowiska, a nie korzyść. Natomiast
0: Dla nieświadomych to dobry PR
1: zrobiła. No niestety tak i to cały czas się obserwuje, natomiast też wchodzą regulacje dotyczące greenwashingu, więc wydaje się, że te praktyki powinny być ukracane i powinna być przestrzeń dla tego, żeby firmy mogły wydawać pieniądze z sensem i mam nadzieję, że to finansowanie ochrony przyrody będzie jednym z kierunków, czy to poprzez takie organizacje jak nasza, czy poprzez bezpośrednie działanie na przykład z parkami narodowymi, czy z innymi zarządcami terenów, którzy mają też idee związane z ochroną środowiska, no to da się takie działania realizować w naprawdę sensowny sposób. Ostatnio dopiero co Karkonoski Park Narodowy otrzymał mnóstwo nowych terenów właśnie za sprawą prywatnego inwestora, który postanowił wydać pieniądze na ochronę środowiska. Więc wiadomo, że takie rzeczy się dzieją i to, na co mamy nadzieję, to, że będzie się to działo w coraz większej skali.
0: No właśnie, ten efekt skali, bo zaczęłyśmy od tych naszych małych ogródków, w których możemy sobie zrobić taki prywatny rezerwat, no ale to jednak ta skala ma znaczenie, chociaż z drugiej strony chyba nie zniechęcamy tych mikro...

0: Rolników, mikroogrodników.
1: Absolutnie nie. Rolników zachęcamy wszystkimi w zasadzie siłami, dlatego że nikt nie ma tak wielkiego wpływu na nasze środowisko jak rolnicy. Podobnie ogrody. Prywatne ogrody, które są prowadzone w odpowiedni sposób, są w stanie zrobić naprawdę dużą, pozytywną zmianę dla środowiska. Jest książka, która dokładnie o tym mówi, że dzikie ogrody uratują świat. Brytyjskiego naukowca, który w bardzo taki przyjemny i łatwy sposób przedstawia te trudne zagadnienia przyrodnicze. Więc tak, jak najbardziej, każdy może zrobić coś dobrego i to jest takie fantastyczne, że nawet jeżeli to jest mikroskala, nawet jeżeli to jest, no ciężko mówić o tym w kontekście ochrony rezerwatu, natomiast nawet jeżeli to jest doniczka z kwiatkami, które służą zapylaczą, to już jest coś, to już jest działanie, które ma większej mnogości, ma duże znaczenie, dlatego że takie pojedyncze hotspoty bioróżnorodności połączone w sieć mogą zrobić naprawdę zmianę.
0: Może lecieć zapylacz od jednego kwiatka do drugiego kwiatka.
1: Od balkonu
0: do odległość nie jest taka duża. No trochę taki świat zaczarowany. Mówi pani, że dzikie ogrody uratują świat o tej książce. Zastanawiam się, czy to już kiedyś było. To znaczy mieliśmy chyba kiedyś więcej dzikiego i dzikich ogrodów. No i świat jeszcze trwa, ale czy teraz powinniśmy do tego wracać, żeby się nie skończył?
1: No tak, ale te dzikie ogrody to wynikały, wydaje się, bardziej z tego, że nie byliśmy w stanie ich tak wypielęgnować, jak możemy robić to teraz. Technologia, te wszystkie maszyny, które wyręczają ludzi w pracy. Kiedyś ograniczeniem było to, że siłą rzeczy trzeba było na to poświęcić bardzo dużo energii. Teraz
0: czasu.
1: Można zrobić to w bardzo prosty sposób, właśnie wykorzystując maszyny. Więc ta dostępność, a jednocześnie presja społeczna powodują, że ludzie wybierają te trawniczki i tuje, a jednocześnie być może nie mają świadomości, że taka przyroda, mimo że z daleka jest zielona, to w zasadzie jest zupełnie jałowa dla środowiska.
0: I o tym właśnie są nasze audycje, żeby uświadomić, jak warto trochę zmienić spojrzenie na swój ogródek i to, jak go uprawiać i odchodzić od tych angielskich trawników, tylko zostawiać trochę dzikiej przestrzeni. Czy u pani na tej działce, tam nad tą rzeką, takie miejsca na pewno znajdziemy, jak pojedziemy?
1: Tak, mamy na małym terenie, bo to jest niecałe 2 hektary, a mamy tam kilka rodzajów łąk na różnych gruntach i takie bardziej suche murawy i łąki wilgotne i łąki fragment łąki świeżej, więc tak, jak najbardziej. U nas wykoszone są tylko alejki.
0: No to wprosiłam się trochę, ale może naprawdę kiedyś przyjadę z mikrofonem i jeszcze z aparatem zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, a nie tylko w teorii. Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej była dzisiaj gościem audycji. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papa!
10: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 19.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Śledczy badają nieprawidłowości, do których miało dochodzić w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Chodzi m.in. o fałszowanie kart zgonu oraz zainstalowanie podsłuchu w jednym z pomieszczeń. Prokuratura odniosła się też do najnowszych informacji podanych przez Kanał Zero.
2: Znajdują się tam informacje, o których nie wiedzieliśmy i które do nas do tej pory nie docierały. Chodzi tu m.in. o kwestię umieszczania gdziekolwiek zdjęć osób zmarłych czy szczątków ludzkich. W tym zakresie jest aktualnie analizowany materiał.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiła. Jak dodał, trwa zabezpieczenie 20 kart zgonu, które znajdują się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego. Policja zatrzymała 69-latka podejrzanego o wysłanie paczki, która w ubiegłym tygodniu wybuchła w komendzie policji w Iławie. Przesyłkę przyniosła na komisariat jej adresatka, która, jak wyjaśniała policjantom, nic nie zamawiała. Okazało się, że paczkę wysłał znajomy kobiety. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt, mówi Anna Sznarkowska z iławskiej policji.
3: Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób i mienia, narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby.
1: 69-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Po upałach, nawałnice, synoptycy ostrzegają przed burzami. Niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić w całym kraju. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 100 km na godzinę. Możliwy jest też ulewny deszcz, opady gradu, a nawet trąby powietrzne. Najsilniejsze nawałnice prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców województw opolskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, a także części Dolnego Śląska i województwa łódzkiego. RCB apeluje, by unikać otwartych przestrzeni, zabezpieczyć przedmioty pozostawione na balkonach oraz śledzić komunikaty pogodowe.
4: Trzydzieści dwie minuty po godzinie 19:00.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Czy wiedzą Państwo, jak przygotować się do wizyty u lekarza? No, wydaje się to banalne, a jednak okazuje się, że nie bardzo potrafimy wykorzystać czas wizyty. Nie wiemy, co ze sobą zabrać i w jaki sposób komunikować się z personelem medycznym. Warto skorzystać z podpowiedzi specjalistów z Naczelnej Izby Lekarskiej, którzy napisali przejrzysty, krótki poradnik dla pacjentów. Zapraszam na program Samozdrowie.
5: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami pani Małgorzata Wywrot z Naczelnej Izby Lekarskiej Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
5: Proszę Państwa, o czym my dzisiaj będziemy mówić? Niektórzy wzruszą ramionami, machną ręką i powiedzą banał. Otóż nie, to wcale nie jest banalna historia. Będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować się do wizyty u lekarza. Wydaje się to oczywistą oczywistością, cytując klasykę, ale nie do końca tak jest, bo oto pani Małgorzata Wywrot jest współautorką poradnika dla pacjentki i pacjenta, jak przygotować się do wizyty z lekarzem i lekarką. Będziemy mówić, gdzie ten poradnik znaleźć, ale ja zacznę od genezy w ogóle powstania tego poradnika. No, niektórzy powiedzą, no to jest oczywiste, wszyscy wiedzą, jak się przygotować do wizyty u lekarza. Jednak okazało się, że chyba nie
6: tak
5: bardzo.
6: Jest nie do końca, zgadza się. Pacjenci i pacjentki, ale też lekarze i lekarki często zwracają uwagę na to, że nie wiemy, z czym przychodzimy i z jakim problemem przychodzimy do gabinetu lekarskiego. To znaczy pacjenci przychodząc, decydując się na konsultację z lekarzem, myślą sobie, że okej, wejdę do gabinetu lekarskiego i powiem swojemu lekarzowi to wszystko, co leży mi na sercu.
5: A on z tego wyciągnie wszystko, co najważniejsze i postawi diagnozę.
6: Dokładnie. I to jeszcze postawi szybko tą diagnozę. Najlepiej, żeby była trafna i gdyby ona jeszcze nie wymagała ode mnie zbyt wiele, ode mnie jako od pacjenta. A tak się po prostu nie da.

0: my jako ludzie powinniśmy się również przygotowywać do rozmów w ogóle, ale też do rozmów z naszymi lekarzami. Powinniśmy myśleć i zastanawiać się nad swoim zdrowiem.
1: Małą uwagę i wagę przywiązujemy do komunikacji i jej sposobu. To się zaczyna zmieniać, bo pani między innymi zajmuje się i uczy komunikacji
0: medycznej się,
1: uczy
0: tak.
1: tego lekarzy, czyli i oni, i pacjenci muszą się dopiero tego nauczyć.
0: Super by było, gdyby się zaczęli tego uczyć. Rzeczywiście jest tak, że coraz więcej mówimy na temat roli i wagi komunikacji, nie tylko medycznej, ale w ogóle na co dzień. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, czy my teraz, szanowni słuchacze, szanowni państwo, w rzeczywistości czy możemy powiedzieć, że potrafimy się z każdym i z każdą osobą dogadać?
1: Nie, absolutnie nie.
0: Zgadza się. Tak samo nie będziemy potrafili się dogadać z każdym lekarzem, jeżeli się nie będziemy potrafili przygotować do tej wizyty. Lekarz ma bardzo mało czasu na wizycie, żeby nas wysłuchać, zinterpretować i postawić trafną diagnozę.
1: I nie z każdym złapiemy taki dobry kontakt. Nie ma się co łudzić. Nikt nie jest alfą i omegą i nikt nie zawiera super znajomości ze wszystkimi dookoła. Po prostu tak się nie dzieje. Z jednymi nam jest po drodze, z innymi nam po drodze nie jest. Jak się przygotować do konsultacji z lekarzem? Właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić, bo nawet jeżeli nie złapiemy znakomitego kontaktu, to przecież chodzi o to, żeby wyjść z tej wizyty lekarskiej z postawioną diagnozą, ze świadomością i zrozumieniem wszystkiego, co do nas lekarz powiedział, czyli czerpać z niej jak najwięcej. Z drugiej strony lekarz też musi się jak najwięcej o nas dowiedzieć. Może przyjaciółmi wielkimi nie zostaniemy, ale zachowajmy się profesjonalnie w takim razie. Opowiedzmy sobie, kiedy właściwie zaczyna się konsultacja lekarska? Ja jestem sprytna, bo ja mam przed sobą ten poradnik i zamierzam tak przejść krok po kroku, jak się przygotować do komunikacji lekarskiej. Widzę tutaj takie zaznaczenie, że konsultacja zaczyna się przed wizytą. No jak to?
0: Tak, no konsultacja zaczyna się przed wizytą, no bo musimy pomyśleć, co mnie boli i z czym idę do swojej lekarki, czy też lekarza, jaki jest mój problem i zdać sobie sprawę z tego, że mój lekarz nie będzie w stanie odpowiedzieć na każdy mój problem medyczny, z którym do niego przychodzę. Zresztą pacjenci nie tylko z problemami medycznymi przychodzą do swoich lekarzy. Czasami też po to, żeby po prostu porozmawiać. Zgadza się. Zwłaszcza pacjenci, ci, którzy żyją na co dzień sami, nie mają obok żywego człowieka, bo mam na myśli, że możemy rozmawiać też przez telefon z drugim człowiekiem, ale lekarz często jest dla nich tą osobą, którą mogą się wyżalić i podzielić swoimi troskami. Także przed pójściem do lekarza zastanawiamy się nad tym, jakie trzy główne problemy chciałbym poruszyć w trakcie wizyty.
1: Trzy główne problemy, tak?
0: Tak.
1: ABC 1, 2, 3.
0: ABC 1, 2, 3. Zresztą w naszym poradniku na samym końcu on jest interaktywny. Co to znaczy? To znaczy, że pacjent przed wizytą może wpisać sobie w tym poradniku, czy to w formie takiej wydrukowanej albo online, też może go uzupełniać, zastanowić się nad tym, jakie są moje trzy cele, trzy problemy, z którymi idę do tego gabinetu lekarskiego. No i zastanawiam się nad tym, wypisuję sobie to i przedstawiam to lekarzowi, bo okazuje się, że kiedy pacjent wchodzi do gabinetu lekarskiego i lekarz pyta, w czym mogę dzisiaj pani pomóc, to pacjenci czasami nie wiedzą, od czego zacząć właściwie. Tych problemów jest tak dużo i one są tak zawiłe, bywa tak. Pacjenci często chorują na wiele różnych chorób i teraz ja nie wiem, czy ja temu lekarzowi mam powiedzieć tylko o jednych objawach, czy może o wszystkich objawach, a może o czymś zapomnę jako pacjentka, żeby powiedzieć swojemu lekarzowi. Dlatego warto zastanowić się wcześniej, z czym przychodzę, jaki jest mój problem. Co chcę powiedzieć swojemu lekarzowi?
1: Rozumiem, że te trzy rzeczy to jest wyłącznie symboliczne i służy pewnemu uporządkowaniu myśli, bo to nie jest tak, że jeżeli mamy cztery rzeczy, to o nich nie opowiemy.
0: Albo jeżeli mamy jedną, to musimy wymyślić dwie pozostałe. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. To jest takie umowne. Mówimy o trzech, dlatego że czas wizyty jest również określony. Niestety, chciałabym państwu powiedzieć, że każdy lekarz powinien państwu poświęcać tyle czasu, ile trzeba, ale wiemy, jakie są realia. I lekarz tak standardowo zazwyczaj ma około 12 minut na wizytę lekarską, co jest cała wizyta lekarska od powitania się, po pożegnanie, po wypełnienie dokumentacji medycznej i po wystawienie określonych potrzebnych rzeczy, czyli

0: na przykład recepty, zwolnienia lekarskiego.
1: No i faktycznie, odliczając ten czas na całą biurokrację, mamy naprawdę niedużo czasu, tak, żeby z tego w pełni skorzystać i żeby dać drugiej stronie, a więc lekarzowi, szansę na postawienie trafnej diagnozy i wyciągnięcie wniosków. A więc kanalizujemy te swoje myśli do tych najważniejszych problemów. Porządkujemy sobie w głowie to, co jest potrzebne. A później co? Przed wizytą jeszcze warto przygotować informacje, najważniejsze informacje. Jakie?
0: Najważniejsze informacje warto przygotować to są przede wszystkim takie, czy biorę jakieś leki, a jeżeli tak, to jakie to są leki? Bo często zdarza się tak, że kiedy lekarz pyta, a jakie bierze pani leki, to my odpowiadamy niebieskie. Albo mam karteczkę, ale zostawiłam w portfelu, a portfele zapomniałam zabrać ze sobą. A to są bardzo ważne, szanowni państwo, informacje. Lekarz musi wiedzieć, jakie leki bierzemy, ale też warto się przyznać lekarzowi, czy tylko przepisano nam te leki i one siedzą grzecznie i czekają na to, żebyśmy je wzięli, czy realnie też je bierzemy, bo zdarza się tak, że pacjenci wykupują leki, a w ogóle ich nie biorą, a nie przyznają się do tego swojemu lekarzowi, bo się wstydzą. Także powinniśmy zastanowić się nad tym, jakie leki bierzemy, jak często, czy bierzemy je regularnie, czy nie. To jest taki moment, chwila prawdy, żeby przyznać się lekarzowi do tego, powiedzieć prawdę, jak jest. W tym naszym poradniku umieściliśmy taką tabelkę, którą pacjent przed każdą wizytą może uzupełnić i wypisać sobie, jakie leki bierze, na co to są leki. Też to jest taki dobry moment, tak sobie myślę, żebyśmy zastanowili się jako pacjenci nad tym, jak się czuję po tych lekach. Czy to jest dla mnie ok, że ja je biorę? To jest też taki moment, w którym jeżeli dochodzimy do wniosku, że na przykład te leki są za drogie, to na wizycie lekarskiej warto o tym poinformować swojego lekarza, że panie doktorze, pan mi ostatnio przepisał taki lek, nie stać mnie na niego, chciałabym je zmienić.
1: Przygotowanie do wizyty lekarskiej to również zabranie ze sobą
0: dokumentacji medycznej,
1: wyników badań, uporządkowanie sobie również w głowie chociażby historii dotychczasowego leczenia czy operacji, bo to jest coś, na czym niektórzy się tak łapią nagle w czasie wizyty. Jesteśmy pytani o
0: przebyte zabiegi.
1: Nie potrafimy sobie przypomnieć, ani kiedy to było, ani za bardzo.
0: Pamiętamy o tym, że tak, wtedy, kiedy jechałam na wakacje, to przed nimi, prawda, szłam na jakiś zabieg, operacja, ale w którym roku to było, nie potrafię powiedzieć. Rzeczywiście tak, na każdą wizytę lekarską powinniśmy ze sobą zabrać dokumentację medyczną, ale ta dokumentacja medyczna powinna być uporządkowana. Od ostatniego badania, od najświeższego badania do ostatniego, bo wybywa tak, że bierzemy ze sobą dokumentację medyczną, lekarz prosi o wypis ze szpitala i my marnujemy ten czas na wizytę, na to, żeby w ogóle to odnaleźć i mówimy, ojej, to nie to, albo zgubiłam, albo właśnie się orientuję, prawda, że czegoś mi brakuje w tej dokumentacji medycznej. Więc rzeczywiście, szanowni państwo, warto mieć w swoim domu taką teczkę, do której wkładamy dokumenty swoje medyczne, chronologicznie, porządkowo je i pilnujemy ich, bo jak na razie, na chwilę obecną, my pacjenci mamy te dokumenty medyczne w formie papierowej. Już niedługo, bo od 2027 roku w Polsce zacznie wchodzić EPDZ, czyli Europejska Przestrzeń Danych Dotyczących Zdrowia. Polega to na tym, że wszystkie dokumentacje, cała dokumentacja nasza medyczna będzie dostępna online i wszyscy lekarze będą mieli, których oczywiście upoważnimy do tego wglądu do naszej dokumentacji medycznej i my dzięki temu jako pacjenci nie będziemy musieli tego nosić ze sobą. Ale jak na razie nosimy, pilnujemy, porządkujemy.
1: W poradniku, w opracowanym poradniku, którego jest pani współautorką, zwracacie również uwagę na to, że lekarz może zapytać o styl życia pacjenta. Aż dziwne, że trzeba to uzmysławiać, ale rozumiem, że zdarza się, że pacjenci są zaskoczeni na przykład pytaniem o picie alkoholu czy palenie papierosów, albo wprost odbierają to źle.
0: Bywa tak dlatego, że pacjenci czują się wtedy zawstydzeni tym, że osoba dorosła, osobie dorosłej zadaje takie pytanie i pacjenci wstydzą się przyznać do tego, że postępują niewłaściwie. To na tym polega ten problem. Więc rzeczywiście tutaj w tym przypadku jak najbardziej musimy być szczerzy ze swoim lekarzem. I jeżeli lekarz nas pyta na przykład o to, czy Pani Małgorzato, czy spaceruje pani na co dzień? I my mówimy, tak, oczywiście, jak najbardziej. To lekarz powinien jeszcze nam zadać takie pomocnicze pytanie. Okej, a podzieli się pani ze mną, jak często? Albo jaka to jest odległość, tak mniej więcej?

0: Żeby się nie okazało, że to jest taka odległość z kanapy do lodówki z powrotem, prawda? Bo to jest rzeczywiście niewystarczająco. Lekarz, kiedy zadaje Państwu takie pytanie, nigdy nie ma na celu Państwa zawstydzić. Te pytania zadawane są po to, żeby się dowiedzieć więcej na temat Państwa, na temat tego, jak radzicie sobie w życiu codziennym ze swoją chorobą, ale proszę pamiętać też o tym, że za edukację pacjenta odpowiada również lekarz. I te pytania mają na celu później też edukować Państwa w zakresie właśnie dbania o siebie.
1: Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie. Czy ktoś wie, ktoś z Państwa wie, jakie przeszedł szczepienia i czy ma jakąś książeczkę szczepień? Bo w poradniku również Państwo zwracają uwagę na to, że czasami warto mieć też taką świadomość. Mowa jest o różnych dokumentach, które gdzieś tam warto przechowywać. Ale właśnie, my wiemy, gdzie jest książeczka szczepień dziecka zazwyczaj, ale już jakie my przeszliśmy szczepienia, nie bardzo pamiętamy.
0: Z tą książeczką szczepień to jest tak, że nie zawsze rodzice pamiętają to, na co ich dzieci były szczepione. Problem też polega na tym, że niektórzy rodzice nie chcą się przyznać do tego, że ich dzieci nie były szczepione i w związku z tym lekarz powinien ich poprosić o pokazanie tej książeczki szczepień, jeżeli mówimy oczywiście o dzieci. Zdarza się też tak, że jeden rodzic przychodzi na wizytę lekarską ze swoim dzieckiem i zapomina o tym w ogóle, gdzie jest ta książeczka szczepień, bo na przykład na co dzień zajmuje się tym tata albo mama, a jest drugi inny rodzic na wizycie lekarskiej. Zresztą my często mamy rodziny patchworkowe, tych dzieci jest więcej, nie każdy z nas to spamiętuje, ale my dorośli też rzeczywiście, pani redaktor ma pani rację, nie pamiętamy do końca, na co byliśmy szczepieni.
1: I to są takie ważne informacje, które warto sobie w ogóle uzmysłowić, przeglądając ten poradnik. Niezwykle ciekawe. Ja w tej chwili jestem na takim etapie przygotowania do samej wizyty w gabinecie, czyli już zabraliśmy ze sobą te wszystkie dokumenty i czekamy przed gabinetem. I ciekawe informacje. Jeśli używasz okularów, warto je mieć przy sobie. Oszacuj czas potrzebny na dojazd. Jeśli masz szczególne potrzeby, na przykład związane z niepełnosprawnością, warto na przykład ustalić, w jaki sposób placówka ochrony zdrowia jest w stanie je zrealizować. Ważne informacje.
0: Bardzo ważne informacje. Dla nas, jako dla pacjentów, niektóre rzeczy mogą się wydawać oczywiste, ale dla placówki medycznej nie. Chciałabym oczywiście, żeby każda była dostosowana do każdej naszej niedogodności, ale no, znowu realia pokazują, że jest to trochę inaczej. Dlatego jeżeli potrzebujemy wsparcia, żeby dostać się do lekarza, na przykład nie możemy chodzić po schodach, a podejrzewamy, że gabinet lekarski znajduje się na piętrze, zadzwońmy wcześniej do recepcji, zapytajmy, czy gabinet jest na piętrze, jeżeli tak, to czy jest winda, bo na przykład ja poruszam się o kulach i mogę mieć problemy z tym, żeby wejść. Albo może warto przyjść jeszcze wcześniej niż 10 minut przed wizytą. To są takie niuanse, ale one bardzo wpływają później na to, czy wbiegamy do tego gabinetu, czy nie jesteśmy spóźnieni. Ja myślę, że większość z nas nie lubi być spóźniona, nie lubi, kiedy ktoś na nas czeka i też nie lubimy wchodzić gdzieś zziajani, tylko żebyśmy na spokojnie mogli też zebrać te myśli, prawda? Też czasami jest tak, że wchodzimy, potrzebujemy skorzystać z toalety, napić się wody. Zarezerwujmy sobie chwilę czasu właśnie na takie rzeczy.
1: I szanowni Państwo, gdy ja rozpoczynając naszą rozmowę mówiłam, że warto, żeby w tych kontaktach z lekarzami czy w ogóle pracownikami ochrony zdrowia nie było niepotrzebnych napięć, niedomówień, to miałam między innymi na myśli to, że my czasami nie myślimy o tym, że warto przyjść wcześniej, bo przecież zanim wchodzimy do gabinetu, no to jeszcze chwileczkę jesteśmy na przykład w recepcji, a ten czas już gdzieś się liczy. To może być kolejka kilku osób przed nami i być może ktoś w tym czasie albo potrzebuje skorzystać, albo może skorzystać z wizyty u lekarza, wyprzedzi nas, to też czasami budzi rozmaite napięcia już w samym kontakcie i relacji. Podobnie jak to, o czym pani wspomniała, czyli na przykład sytuacja, w której mamy kłopoty z poruszaniem się, a musimy się dostać na pierwsze piętro w przychodni. Sama byłam świadkiem takich niestety bardzo nerwowych sytuacji z personelem medycznym, no ale gdzieś wcześniej zabrakło właśnie tej komunikacji, tego zastanowienia się chwilę nad samą konstrukcją i przebiegiem wizyty, przygotowania do teleporady. To też jest element tego poradnika. Przepraszam, dlaczego trzeba się przygotowywać do teleporady?
0: Ponieważ teleporada to jest również wizyta lekarska. My mówimy tutaj o wizytach wizytach lekarskich, które odbywają się i za pośrednictwem telefonu albo internetu i też tych stacjonarnych.

0: prywatnych. Jeżeli chodzi o wizytę telefoniczną, to są znowu takie rzeczy, części z Państwa mogą one wydać się oczywiste, ale powinniśmy być w miejscu dla nas intymnym. To znaczy zdać sobie sprawę z tego, że na przykład osoby, które będą w pokoju albo w danym pomieszczeniu, mogą słyszeć, o co nas pyta lekarz, i też będą słyszeć naszą odpowiedź. Lekarz, kiedy zaczyna rozmowę, powinien nas zidentyfikować, to znaczy sprawdzić, czy na pewno ma kontakt z tą osobą, do której dzwoni. Pyta się o nasze imię i nazwisko. Jeżeli jedziemy autobusem, może niekoniecznie chcemy, żeby pół autobusu to słyszało, to po pierwsze, a po drugie, no w autobusie nie powinniśmy rozmawiać przez telefon, więc to jest, są takie znowu niuanse, czyli zastanawiamy się nad tym, gdzie dojdzie w ogóle do tej wizyty telefonicznej. Lekarz może nas zapytać o adres zamieszkania w celu potwierdzenia, w celu weryfikacji danych osobowych. No i znowu, możemy też nie chcieć tego podawać. Będzie nas pytać o to, jak się czujemy, w czym może nam pomóc. Więc tutaj musimy pomyśleć o tym, ale też musimy zastanowić się nad tym, czy nasz telefon jest naładowany, bo jak się nagle rozładuje, to będziemy się stresować. I co teraz? A ja może długo czekałam na tą wizytę, a lekarz może będzie chciał do mnie zadzwonić, więc lepiej mieć ładowarkę pod ręką albo już wcześniej naładowany ten telefon. Zastanowić się również nad tym, czego potrzebuję od tego swojego lekarza, jaki jest mój problem, co on powinien rozwiązać. No i tak właśnie to się przygotowujemy również do tej wizyty.
1: No i właśnie, wchodzimy do gabinetu. Jak rozmawiać z lekarzem? Jak rozmawiać z lekarzem, żeby jak najwięcej z tej wizyty wynieść? Co robić, żeby uniknąć błędów, nieporozumień, samych błędów w leczeniu i pomóc lekarzowi postawić właściwą diagnozę? Na co postawić? Na jasną i otwartą komunikację.
0: Oczywiście, że tak. Na szczerość. Nie krępować się, oczywiście w miarę możliwości. Nawet jeżeli wstydzimy się odpowiedzi, którą chcemy udzielić, udzielajmy jej szczerze. Tak jak wspomniałam przed chwilą, zdarza się bardzo często, no, nawet mogłabym powiedzieć, że notorycznie, że pacjenci kłamią, że biorą jakieś leki, a w rzeczywistości ich nie biorą. Więc mówimy prawdę, czy bierzemy leki, czy nie bierzemy. Odpowiadamy szczerze na pytania, które zadaje nam lekarz. I teraz bardzo ważne. Jeżeli lekarz mówi do nas coś, czego my nie rozumiemy, zatrzymujemy go od razu i mówimy: pani doktor, nie rozumiem.
1: Czyli nie wahać się, nie bać się dopytać o to.
0: Nie bać się powiedzieć, że nie rozumiem, o czym pani do mnie teraz mówi. Kompletnie. Powiedzieć wprost po prostu: proszę mówić do mnie prościej, ponieważ lekarze mają tendencję do używania zbyt skomplikowanego języka. My oprócz tego poradnika wydaliśmy również poradnik dla lekarzy i dla lekarek o przygotowaniu się do wizyty lekarskiej. Ja na co dzień w swojej pracy dydaktycznej wspieram lekarzy w komunikacji z pacjentami i uczę ich tego, staram się ich tego uczyć, ale lekarze też są przeciążeni pracą. Tych pacjentów mają dużo i czasami zapominają, wchodzą w pewien nawyk i mówią do nas, tak jak do swoich kolegów i koleżanek z zawodu. Także musimy powiedzieć: halo, przepraszam, nie rozumiem. Albo jeżeli lekarz mówi do nas, jak będą wyglądały zalecenia, na przykład informuje nas o tym, że chorujemy na jakąś przewlekłą chorobę, co wiąże się ze zmianą stylu naszego życia i proponuje nam zmianę tego stylu życia, a my wiemy, że nie będziemy potrafili tego zrobić, to powiedzieć mu też to wprost. I musimy, panie doktorze, wymyślić coś innego, jakieś inne rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie dla mnie.
1: Czy możemy robić notatki?
0: I oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli czujemy taką potrzebę, to tak. Bardzo często jest też tak, że po wizycie lekarskiej w niektóre systemy teraz takie komunikacyjne między placówką medyczną a pacjentem mają taki system też teleinformatyczny wysyłania podsumowań wizyty, ale nadal w POZ-ach czegoś takiego nie ma. Także możemy robić notatki, możemy sobie notować najważniejsze dla nas informacje. Też wcześniej, kiedy przygotowujemy się do tej wizyty lekarskiej, można sobie zapisać pytania, które chcemy zadać swojemu lekarzowi, prawda? I to jest też bardzo ważne, szanowni państwo, że pytamy o siebie. Nie pytamy o sąsiadów, o ich problemy. Rozwiązujemy na wizycie lekarskiej swoje problemy, nie też rodziny, tylko przychodzimy ze swoim problemem. I oczywiście możemy sobie zapisać podsumowanie takiej wizyty, jeżeli tego tylko potrzebujemy.
1: Gdzie można znaleźć ten poradnik? Jak się nim posługiwać?
0: Poradnik można znaleźć teraz, w tym momencie, kiedy wejdziecie państwo na stronę nilin.org.pl w zakładce raporty to

0: Tam znajdują się tam poradniki.
1: I tam jest też bardzo fajna, taka na koniec, takie pomocne arkusze, o których pani zresztą już wspominała.
0: Interaktywne arkusze do uzupełnienia, czyli państwo możecie sobie ten poradnik wydrukować, ale nie musicie. Możecie go mieć po prostu na swoim telefonie komórkowym i przed każdą wizytą wypełniać. To jest jeden arkusz, kartka A4 i uzupełniamy, można to wpisać, usuwać to, co chcemy. To nie zostanie tam na zawsze absolutnie. Oprócz tego na stronie pacjent.gov.pl, ponieważ poradnik ukazał się również pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Również kiedy będziemy zapisywać na wizyty poprzez centralną rejestrację, wybierając dane określone badanie, tam już pojawia się informacja, że jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej o tym, jak przygotować się do wizyty, kliknij w link i tam można kliknąć i otworzy się ten poradnik.
1: Szanowni Państwo, i warto korzystać. To się wydaje wszystko oczywistą oczywistością, cytując klasyka, ale to nieprawda. Skoro rodzą się nieporozumienia w czasie wizyt lekarskich, skoro bardzo często wychodzimy z poczuciem niedosytu, no to warto wcześniej sobie to wszystko w głowie po prostu
0: uporządkować,
1: bo tego czasu w czasie wizyty jest naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę te stosy dokumentów, które trzeba wypełnić, nawet jeżeli wypełnia się je tylko elektronicznie i w komputerze. Warto wykorzystać ten czas, który mamy na to, żeby naprawdę przekazać wszystko, dostać diagnozę i wyjść z poczuciem, że wiem, jak dawkować leki, wiem, co mi dolega, wiem, jakie są dalsze kroki. I to właśnie porządkuje ten poradnik, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, a rozmawiałam ze współautorką tego poradnika, jak przygotować się do wizyty lekarskiej, z poradnika dla pacjentów i pacjentek, z poradnika, który znaleźć możemy na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej. A gościem audycji Samozdrowie była pani Małgorzata Wywrot z Naczelnej Izby Lekarskiej i Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Serdecznie dziękuję za...
0: Dziękuję serdecznie.
1: Za dzisiejszą rozmowę. Państwa zachęcam do tego, żeby z tego poradnika korzystać. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: No, podobno sport to zdrowie. Już za chwilę, proszę Państwa, na naszej antenie wiadomości. Po wiadomościach magazyn sportowy, a w nim m.in. o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Wiadomo, że zagra w barwach Chicago Fire. Kiedy można spodziewać się najbliższego spotkania z udziałem Polaka? No, o tym oczywiście w magazynie sportowym. Będzie również o Idze Świątek, która po bardzo trudnym spotkaniu pokonała Taylor Townsend i awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Ale pojawiły się łzy. Dlaczego? Już za chwilę w magazynie sportowym.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne wątpliwości wokół Szpitala Południowego. Prokuratura bada potencjalne nadużycia w prosektorium. Polscy i ukraińscy duchowni apelują o wygaszenie wzajemnych sporów. Kolejny rekord ciepła pobity. Na Węgrzech odnotowano 42 stopnie. Minęła 20. Bartosz Teodorowicz. Dobry wieczór. Kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym pod lupą prokuratury. Śledczy sprawdzają, czy w prosektorium stołecznej placówki dochodziło do fałszowania kart zgonu oraz czy w jednym z pomieszczeń zainstalowano podsłuchy. Na wstępnym etapie postępowania nie udało się potwierdzić, by doszło do nagrania jakichkolwiek rozmów, mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
2: Osoby, które mogły być nagrane, przesłuchany, czyli jeden z pracowników prosektorium, nie złożył wniosku o ściganie. Natomiast biorąc pod uwagę, iż nie zostało stwierdzone, iż mamy do czynienia z działaniem w celu nagrania i powzięcia informacji, która jest zastrzeżona dla kogokolwiek, to postępowanie zostało w tym miesiącu umorzone.
1: Śledczy zamierzają zabezpieczyć 20 kart zgonów pacjentów. Piotr Skiba dodał, że dwie osoby pracujące w prosektorium były ze sobą skonfliktowane. Na razie nie wiadomo, czy ten wątek będzie przedmiotem zainteresowania służb. Rząd zwiększa bezpieczeństwo Polski. Pomoc w tym ma nowo powołana pełnomocniczka do spraw wzmocnienia odporności państwa. Została nią Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która od niedawna pełni także rolę wiceminister obrony. Do jej głównych zadań będzie należała koordynacja działań związanych z przemysłem zbrojeniowym.
3: Po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów, wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym. Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii.
1: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma też się zająć kryzysami i dezinformacją, a także edukacją obronną społeczeństwa. Ważny apel polskich i ukraińskich kardynałów. Hierarchowie z obu krajów wyrazili zaniepokojenie rosnącymi napięciami polityczno-historycznymi na linii Warszawa-Kijów. Duchowni wezwali do pojednania obu narodów.
4: Biskupi w oświadczeniu piszą o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach. Kardynałowie odwołali się również do nauczania Jana Pawła II. Papież w liście napisanym na 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu wzywał, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Apel niesie też przesłanie ewangeliczne, o czym mówi ksiądz Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.
5: Jest przypomnieniem Ewangelii, przypomnieniem nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, który oczywiście mówi o potrzebie poszukiwania prawdy, ale zawsze w duchu zrozumienia, szacunku.
4: Hierarchowie podkreślają, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści. Zachęcają tym samym do budowania uczciwego dialogu opartego na prawdzie, trosce i gotowości przebaczenia. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: Koniec z tanimi zakupami z Chin. Od jutra każda przesyłka spoza Unii Europejskiej będzie podlegała obowiązkowej opłacie celnej. To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro, mówi profesor Arkadiusz Kewa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
6: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient, no ale Polska słynie z kreatywności, więc już tutaj są pewne pomysły, jak na przykład to, że będą się ludzie mawiali i będą wspólnie zamykali te towary po to, żeby cła było mniejsze.
1: Cła mają służyć ochronie europejskiego rynku. W ocenie eksperta podwyżki za drobne zakupy mogą być w niewielkim stopniu odczuwalne przez kupujących. Nowy rekord ciepła na Węgrzech. Na północy kraju odnotowano 42 stopnie w cieniu. Ekstremalne upały powodują problemy z dostawami prądu.
7: W wielu miejscach na Węgrzech temperatury przekroczyły 40 stopni. Nowy rekord padł w miejscowości Széchen, niedaleko granicy ze Słowacją. Wysokie temperatury sprawiają, że rośnie zużycie prądu. Węgrzy masowo uruchamiają klimatyzację i urządzenia chłodzące. W efekcie jest więcej awarii i lokalnych przerw w dostawach energii. Dobowe letnie zużycie prądu osiągnęło poziom niemal 7,5 tysiąca MW. Węgry mierzą się też z innymi skutkami upałów, suszą, ograniczeniami zużycia wody i wzrostem zagrożenia pożarowego. Władze, w tym premier Péter Modior, apelują do mieszkańców o rozsądne korzystanie z wody i

0: prądu, szczególnie w godzinach największego obciążenia sieci.
1: O czym z Budapesztu mówił Piotr Piętka.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami niespokojna noc. Burze możliwe głównie na południu, na zachodzie i w centrum. Lokalnie może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatury od 13 stopni na północy, 18 w centrum, do 21 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: W Polskim Radiu 24 pora na naszą codzienną audycję sportową.
2: Sport.
4: Przed mikrofonem Rafał Bała. Witam i zapraszam na magazyn sportowy, w którym dziś oprócz Wimbledonu, skąd mamy dobre wiadomości, będzie oczywiście dużo mundialu. Trwają piłkarskie mistrzostwa świata, a w nich spore niespodzianki. Opowiemy o odpadnięciu Niemiec i Holandii, ale sprawdzimy też, co dzieje się w starciu Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią. No i zajrzymy do Chicago. Tam gruchnęła wiadomość o transferze Roberta Lewandowskiego. Ale na początek skrót najważniejszych sportowych informacji dnia. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Obrończyni tytułu wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty.
5: No, na pewno cieszę się, że w pewnym sensie pokonałam te rzeczy, które mi nie wychodziły i w drugim secie równie dobrze mogłam sobie nie poradzić z tą sytuacją, że mój poziom spadł i zaczęłam robić więcej błędów, więc przede wszystkim najbardziej dumna jestem po prostu z tego, jaką pracę wykonałam i też jak pracowałam przez ostatnie dni, bo to też dało mi takie poczucie na korcie, że mam w sobie tą solidność i mam tyle miejsca w głowie, żeby pokonać te przeciwności. No cała otoczka związana na pewno z otwieraniem kortu jako defending champion nie jest czymś takim naturalnym, ale z drugiej strony jest to ekscytujące i chciałam też zapamiętać ten mecz i zapamiętać ten dzień, bo na pewno jest wyjątkowy i może nie zdarzy się często.
4: Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. W drugiej rundzie męskiego turnieju w Londynie zameldował się Kamil Majchrzak. Niedawno wygrał prestiżowy turniej w Holandii. Dziś w trzech setach wyeliminował Chilijczyka Alejandro Tabilo.
6: Lubię grać na trawie, dobrze się czuję na trawie, wiem jak ją używać i wykorzystywać, no i staram się to robić w każdym z kolejnych spotkań. No tutaj grałem z Tabilo, z którym dwukrotnie wcześniej przegrywałem, w tym parę tygodni temu na Roland Garrosie. No ale właśnie jednak różnica między ziemią a trawą jest ogromna i to starałem się dzisiaj wykorzystywać i myślę, że przez znaczną większość spotkania tak właśnie robiłem. Trochę emocje mnie wzięły w końcówce, jak serwowałem na mecz, natomiast bardzo dobrze na to zareagowałem i za drugą już próbą z serwisem domknąłem spotkanie bardzo pewnie, więc cieszę się, że mocno otworzyłem tegoroczny Wimbledon.
4: Następnym rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Zachary Swajda, który w pierwszej rundzie pokonał Hiszpana Pablo Yamasa Ruiza 6-1, 6-2, 6-4. W drugiej rundzie jest także Hubert Hurkacz, który wyrywalizować będzie z Austriakiem Sebastianem Offnerem. Dyrektor kolarskiego wyścigu Tour de France 2026 Christian Prudhomme oświadczył, że organizatorzy są gotowi, by dostosować się do tropikalnego upału, który może dokuczać uczestnikom oraz kibicom rozpoczynającego się w sobotę w Barcelonie wielkiego wyścigu. Międzynarodowa Unia Kolarska opracowała wytyczne w sprawie ekstremalnych upałów dla kolarzy dotyczące temperatury, wilgotności, wiatru i prędkości. Możliwe jest dodanie stref odświeżania. Limity czasowe można przesunąć, aby kolarze, którzy odpadną, nie musieli się zbytnio przemęczać, powiedział szef Tour de France. Dodał, że kolarze są przyzwyczajeni do upałów. Podczas Tour Down Under w Australii co roku na początku stycznia temperatury sięgają 40 do 42 stopni Celsjusza i zarówno kolarze, jak i ich opiekunowie są przyzwyczajeni, aby radzić sobie z takimi warunkami. Organizatorzy Tour de France myślą również o widzach, którzy dopingować będą kolarzy na trasie. Kolarze będą mieli w tej edycji zawodów krótsze etapy niż dotychczas, a tegoroczny najdłuższy odcinek będzie liczył 205 km. Organizatorzy szukają również tras z większą ilością cienia, takich jak nowy podjazd do Hagi w Alzacji podczas 14 etapu. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi zostali ponownie dopuszczeni do startów pod neutralną flagą w zawodach międzynarodowych w sezonie 2026-27, ogłosiła Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi

0: byli całkowicie wykluczeni z zawodów międzynarodowych od 2022 roku z powodu inwazji ich państwa na Ukrainę. ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortine d'Ampezzo. W nadchodzącym sezonie zostaną ponownie dopuszczeni do rywalizacji, także pod neutralną flagą. Powrót rosyjskich sportowców nie jest bez znaczenia dla łyżwiarstwa figurowego, biorąc pod uwagę znaczący wpływ tego kraju na tę dyscyplinę. W Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku 6 z 15 przyznanych medali trafiło do Rosjan. I to tyle, jeśli chodzi o skrót sportowych informacji. Pora na doniesienia zza oceanu, czyli piłkarski mundial. A skoro piłkarski mundial, to oczywiście duża różnica czasu i nieprzespany Filip Jastrzębski. Nieprzespane noce, niewyspany Filip Jastrzębski. Witam cię, Filipie. Dzisiaj łagodnie, bo o 19 rozpoczął się mecz Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią. No i czy możemy się spodziewać takich emocji jak w tych starciach dużych drużyn, wielkich drużyn, które poodpadały między innymi Niemców czy Holendrów?
1: Tak, ja myślę, że jak najbardziej emocji będzie jeszcze dzisiaj w Dallas bardzo, bardzo dużo. Do tej pory można powiedzieć taka bojaźliwa, może ostrożna postawa obu zespołów, no ale też stawka jest bardzo duża. Przypomnę, że drużyna Wybrzeża Kości Słoniowej grała w mundialu trzykrotnie i za każdym razem nie wychodziła z grupy, więc może wygrać po raz pierwszy mecz w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. A Norwegowie co prawda z grupy wychodzili, ale oni nigdy też nie wygrali meczu w tej fazie pucharowej, więc dla nich to też może być wielka historia. Tym bardziej, że zwycięzca tego spotkania 5 lipca, Wis Rutherford, czyli w New Jersey, tam gdzie odbędzie się finał Mistrzostw Świata, zmierzy się z Brazylią, z pięciokrotnym mistrzem świata, więc piękna historia dla potencjalnego zwycięzcy. Jedna z tych drużyn niestety dziś odpadnie, jedna będzie grać dalej, to na pewno. Mówię niestety, bo i Norwegia, i Wybrzeże Kości Słoniowej robią na tych Mistrzostwach Świata naprawdę dobre wrażenie. Norwegowie, którzy wracają na mundial po 28 latach, chcieliby dokonać czegoś wielkiego z debiutującym przecież na Mistrzostwach Świata Erlingiem Holandem. Ale na razie słynny norweski napastnik pieczołowicie chroniony, powstrzymywany przez obrońców drużyny Wybrzeża Kości Słoniowej. Jedyny gol padł w 39 minucie za sprawą przepięknego strzału Antonio Nusy, który otrzymał podanie od Martina Odegaarda i przymierzył przepięknie prawą nogą, pokonując iworyjskiego bramkarza. Drużyna z Afryki też miała swoje sytuacje, ale nie były to takie szanse stuprocentowe, bo był strzał głową tuż przed przerwą. Także Konan popędził lewym skrzydłem, ale oddał strzał, jak się okazało, niecelny. Dwoi się i troi Jan Diomande, czyli taka największa gwiazda, największy talent reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, ale okazuje się, że to wszystko na nic z perspektywy Iworyjczyków, ponieważ Norwegowie są świetnie zorganizowani i wydaje się, że podopieczni trenera Ståle Solbakkena mają naprawdę bardzo duże aspiracje i ten mecz w Teksasie po prostu chcą dzisiaj wygrać, awansować do 1/8 finału i zagrać się z Brazylią, ale żeby tak się stało, to muszą albo pójść za ciosem, albo ochronić ten wynik jakże korzystny. Na razie 1-0 prowadzi reprezentacja Norwegii w 54 minucie spotkania.
0: Czyli można powiedzieć, że dobry ruch trenera Norwegów, jeśli chodzi o ten skład na mecz z Francuzami. Pamiętamy, że tam jednak byli krytykowani, że nie wystawili najsilniejszego składu, ale może są wypoczęci, może teraz będą mieli większe możliwości w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
1: Ja na początku też krytykowałem trenera Solbakkena, bo wydawało mi się, że na Mistrzostwa Świata jedzie się po to, by wygrywać każdy mecz. Ale z drugiej strony, no my mamy troszeczkę jako Polacy skrzywioną perspektywę, bo zazwyczaj niestety na tych Mistrzostwach Świata z grupy nie wychodzimy i do tego gramy mecz o honor w tej trzeciej kolejce fazy grupowej. Norwegowie, no dawno nie byliśmy w takiej sytuacji, że mielibyśmy 6 punktów po dwóch kolejkach, a Norwegowie właśnie tyle mieli. I ten trzeci mecz z Francją, czyli najlepszą reprezentacją świata. Bez wątpienia można tak trójkolorowych określić, bez względu na to, czy 19 lipca w New Jersey wzniosą Puchar Świata po 8 latach przerwy, czy też nie, no to Francja jest po prostu hegemonem, jeśli chodzi o reprezentacyjne drużyny. W związku z tym Norwegowie raczej nie mieli czego szukać w meczu z Francuzami. Wypruliby się, jak to się kolokwialnie mówi, a niewiele by z tego było. Z tego drugiego miejsca awansując trafili na drużynę Wybrzeża Kości Słoniowej, więc po czasie zacząłem ten ruch trenera Solbakkena oceniać jak najbardziej pozytywnie, szczególnie, że dziś wypoczęci ci

0: czołowi gracze reprezentacji Norwegii, czyli Sørloth, przede wszystkim oczywiście Nusa, strzelec gola, a także Erling Haaland, czy świetni środkowi pomocnicy tej drużyny, więc no po owocach ich poznacie, więc jeśli dzisiaj Norwegia wygra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a z każdą minutą coraz więcej na to wskazuje, no to stwierdzimy, że to był dobry ruch trenera Solbakkena, który tak to wszystko sobie wyliczył, tak zaplanował i prawdopodobnie będzie miał z tego tytułu korzyści, ale myślę, że Iworyjczycy jeszcze ostatniego słowa w tym spotkaniu nie powiedzieli.
1: To Filip, jeszcze podsumujmy to, co się wydarzyło w ostatnich 24 godzinach. Brazylia, Japonia 2-1. No tutaj niespodzianki nie było, chociaż na pewno szkoda nam, żal trochę żegnać Japończyków, którzy mieli być tutaj objawieniem i czarnym koniem tych mistrzostw. Niemcy, Paragwaj. Paragwajczycy wygrywają po rzutach karnych. Może komuś jest też żal Niemców, czy szkoda ich żegnać, ale nie wiem, czy jest wiele takich osób. Holandia, Maroko. Tutaj Marokańczycy wygrywają z Holendrami też po rzutach karnych i tutaj chyba powiedziałbym, że to nie jest chyba sensacja, bo ten postęp marokańskiej piłki widać już od lat.
0: Tak, oczywiście, jeśli ktoś pamięta Mistrzostwa Świata w Katarze, jeśli ktoś zdaje sobie sprawę z tego, co robione jest w Maroku, by uczynić tamtejszy futbol wielkim, no to chyba nikogo nie powinien zdziwić fakt, że Maroko w każdym meczu może być faworytem, a na pewno w żadnym meczu nie może być skazane na porażkę i udowodnili to Marokańczycy w takim meczu spod tekstami, bo przecież wielu reprezentantów Maroka urodziło się w krajach Beneluxu, czy to w Holandii, czy w Belgii i właśnie przeciwko Holendrom. Często ci wyszkoleni też w krajach Beneluxu piłkarze zaprezentowali się znakomicie, doprowadzili do rzutów karnych, w których wyeliminowali Oranie. No i okazało się, że dwóch wielkich faworytów odpadło właśnie po konkursie jedenastek, bo Niemcy grali z Paragwajem. To był koszmarny mecz, naprawdę. Chyba, że ktoś lubi sporty walki, jakieś MMA, no to wtedy rzeczywiście to była gratka, bo często to wyglądało jak jakieś free fightowe potyczki wręcz na boisku. Piłkarze faulowali się bezlitośnie, wcale nie było zainteresowania grą w futbol, tylko po prostu myślę, że Niemcy dostosowali się poziomem do Paragwajczyków, bo to nie jest tak, że Paragwaj to jest wspaniała drużyna, która gra porywający futbol, wyeliminowała reprezentację Niemiec i teraz pędzi po złoto mistrzostwo świata, tylko po prostu Niemcy dali ciała w tym spotkaniu i nie potrafili wyeliminować drużyny z Ameryki Południowej, a w karnych no to no, często powtarza się, że to loteria, no ale też jakieś umiejętności się przydają, a przede wszystkim presja potrafi zjeść po prostu piłkarzy, którzy nie radzą sobie właśnie ze stresem. Niemcy sobie po prostu nie poradzili. Paragwajczycy mieli znakomitego bramkarza Hilla, który wybronił te strzały niemieckie i w ten sposób Paragwaj znalazł się w 1/8 finału. Świętuje ten wielki, wielki sukces, a zatem dwie europejskie potęgi za burtą już w 1/16 finału, a Niemcy to już w ogóle mogą przeżywać, bo oni, tak jakby ktoś po złocie Mistrzostw Świata w 2014 roku w Brazylii, po tym wielkim zwycięstwie nad Brazylią 7-1 w półfinale rzucił na nich klątwę, bo oni w 2018 roku w Rosji nie wyszli z grupy. W Katarze 4 lata później także nie wyszli z grupy i teraz także nie potrafili osiągnąć 1/8 finału, bo odpadli już w pierwszej rundzie tej fazy pucharowej. A co do meczu Brazylia-Japonia, to rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, szkoda tych Japończyków, bo oni naprawdę dobre wrażenie robili. Brazylia wciąż jakoś nie potrafi zachwycić. Wymęczyła to zwycięstwo golem w ostatniej doliczonej minucie i w ten sposób mamy Brazylię w 1/8 finału i czekamy na pierwszą europejską drużynę, bo na razie tylko spoza Europy zespoły awansują w tej fazie pucharowej. Kto wie, może Norwegia takim zespołem będzie. Na razie 59. minuta spotkania w Dallas. Norwegowie prowadzą wciąż z Iworyjczykami 1-0.
1: No ale na pewno w następnej parze zostanie wyłoniony zespół z Europy, no bo Francuzi zmierzą się ze Szwedami w tym jeszcze kolejnym meczu w nocy, o 3:00 w nocy czasu polskiego. Meksyk kontra Ekwador. Tutaj może być niespodzianka, nawet powiedziałbym sensacja w meczu Francuzów ze Szwedami. Mogą być wbrew pozorom rzuty karne kolejne, bo jednak Szwedzi mogą zamurować bramkę, chociaż Francuzi na pewno tych okazji będą mieć dużo.
0: Tak, tylko że ja cały czas mam w pamięci mecz Szwedów z Holendrami w fazie grupowej. Ten wynik był bardzo wysoki na korzyść pomarańczowych, co prawda, ale no jednak Szwedzi dali sobie wbić mnóstwo goli, więc to jest drużyna, która wciąż mnie nie przekonuje. Może z dystansem jakoś patrzę na Szwedów, bo wolałbym tam widzieć reprezentację Polski na miejscu Szwecji i tak jakoś nie potrafię się przekonać do drużyny trenera Grahama Pottera, ale wydaje mi się, że Francuzi łatwo sobie ze Szwedami powinni poradzić i naprawdę zdziwię się, jeśli w tym meczu będzie dogrywka, bądź rzuty karne, bądź Francuzi w ogóle będą się ze Szwedami męczyć, więc tutaj raczej niespodzianki nie przewiduję.

Zresztą podobnie jak w meczu Meksyku z Ekwadorem, bo wydaje mi się, że gospodarze powoli rozpędzają się w tym turnieju. Zresztą nie musieli za dużo robić w tej fazie grupowej. Natomiast kiedy rzeczywiście musieli wznieść się na wyżyny swoich możliwości w spotkaniu z Koreą Południową w drugiej kolejce, no to rzeczywiście zagrali bardzo dobry futbol. W trzeciej kolejce rozbili Czechów.

0: grywają na dzień dobry w fazie pucharowej. Wyjątkiem był mundial w Katarze, gdy drużyna Czesława Michniewicza wyrzuciła Meksyk, wespół z Argentyńczykami, dogadując się poniekąd w trzeciej kolejce. W każdym razie teraz Meksyk jest już w fazie pucharowej. Dzisiaj o 3:00 w nocy zagra z Ekwadorem, ale wydaje mi się, że już dosyć niespodzianek, przynajmniej na razie, na tych mistrzostwach świata i po tym, co wydarzyło się ubiegłej nocy. Dzisiaj spokojnie Francuzi o 23:00, a później o 3:00 w nocy Meksykanie powinni do 1/8 finału awansować.
1: Filip Jastrzębski, do Filipa jeszcze tylko pytanie do ciebie. Nie wiem, czy podchwytliwe, czy nie. Wiesz, kto jest najczęściej bohaterem memów, jeśli chodzi o ten mundial, albo kto jest najbardziej taką niewygodną osobą, o której się najwięcej żartuje, albo złych rzeczy mówi się w trakcie tego mundialu? Mówię globalnie.
0: Złe rzeczy, no to pewnie Gianni Infantino.
1: Tak, zgadłeś. Wyobraź sobie, że dziennikarze śledczy wyciągnęli mu, że w 18 dni Mistrzostw Świata obejrzał 25 meczów mundialu, wszystkie oczywiście na stadionach, pokonując olbrzymi dystans prywatnym odrzutowcem. Jego podróże wygenerowały no setki ton emisji dwutlenku węgla, a przecież wcześniej były deklaracje o ochronie klimatu i o tym, że to wszystko ma być zgodne z tymi normami. Także chyba...
0: Ale pamiętajmy, że ci najbogatsi, oni wcale, ich loty wcale nie szkodzą środowisku. Gdybym ja czy ty chciał pojechać na wakacje, to wtedy bardzo dużo śladu węglowego oczywiście wygenerujemy. Natomiast ci najbogatsi, jak Gianni Infantino czy Taylor Swift, oni przejmować się tym nie muszą.
1: Filip Jastrzębski, dziękuję ci serdecznie za rozmowę, relacje. No ale pozostajemy w klimacie mundialowym, chociaż na początek przeniesiemy się do Chicago, czyli nie do tych miejsc, w których rozgrywane są mistrzostwa, ale tam ważne rzeczy dzieją się dla polskich kibiców. O tym wszystkim wie Jan Pachlowski. Witam cię, Janku.
2: Dzień dobry, to na początku sprawa okołomundialowa, piłkarska, ale też związana z piłkarskimi mistrzostwami świata. Potwierdzamy, to jest bardzo gorąca wiadomość od kilkunastu godzin. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire, czyli to wszystko, o czym mówiono, co spekulowano, w końcu stało się faktem. Muszę przyznać, bo ja wiele lat mieszkałem wcześniej w Chicago przed przenosinami na Florydę i przyjeżdżając tutaj, gdy wszyscy wyczekiwali właśnie na to, aby w końcu Robert Lewandowski oficjalnie i kluby potwierdzili, że będą razem przez najbliższe przynajmniej 2 lata współpracować, to czuć było takie napięcie i też Polonusi podkreślali, że to jest jedna w ogóle z ważniejszych takich kwestii w życiu Polonii, wydarzeń w ostatnich latach. To się stało, jest duża ulga, jest też duża radość. To się też od razu przekłada na ceny biletów, bo to ma być kwestia sportowa, oczywiście pozyskanie Roberta Lewandowskiego, najważniejsze wzmocnienie zespołu, ale także budowa marki w przypadku klubu, także w oparciu o chicagowską Polonię, która ma liczniej tutaj być na trybunach i też ma być to takie nawiązanie. Państwo być może pamiętają to koniec lat 90., kiedy polska trójka muszkieterów dołączyła do Chicago Fire, czyli Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. Oni dołączyli do Chicago Fire, kiedy ten klub tak naprawdę powstawał i zdobyli mistrzostwo. To było jedyne mistrzostwo właśnie Ligi MLS Chicago Fire i teraz wszyscy liczą na to, że Robert Lewandowski będzie kontynuował te polskie, bardzo bogate tradycje i tak jak podkreślałem, ceny biletów, gdy te najtańsze były jeszcze przed podpisaniem kontraktu przez Roberta Lewandowskiego, ich cena wynosiła $50, to teraz już są po 200 i ceny jednak cały czas wzrastają. Druga połowa lipca, wtedy musimy się spodziewać debiutu Roberta Lewandowskiego, czy to będzie Vancouver Whitecaps z Chicago, czy być może na wyjeździe w Miami przeciwko Interowi i może wtedy też nawet pojedynek przeciwko Leo Messiemu, ale to właśnie zależy od mistrzostw świata, czy Argentyna dojdzie do finału, czy nie, to wtedy dzień 22 lipca, to państwa data 22 na 23 lipca, to wtedy najprawdopodobniej powinniśmy się spodziewać debiutu Roberta Lewandowskiego, który teraz, jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, załatwia wszystkie kwestie związane z wizą pracowniczą, a to jest też pewien proces, który zajmuje czas i czekamy tutaj na oficjalne potwierdzenie, kiedy Robert Lewandowski zamelduje się w Chicago.
1: Janku, chwila, bo tam słyszeliśmy minutę temu, że kliknął ci telefon, to jakiś dźwięk SMS-a był chyba, także sprawdź proszę, czy to nie jest właśnie Robert Lewandowski do ciebie się nie odzywa, albo jego menedżer tutaj w tych sprawach właśnie związanych z transferem, ale to tak pół żartem, pół serio oczywiście. Robert Lewandowski Polski pewnie śledzi to, co się dzieje w Mundialu, a tej nocy będzie się działo dużo. Ty jesteś w Chicago, ale masz też pogląd na to, co się dzieje między innymi w Meksyku, a dzisiaj ważny mecz dla Meksykanów.
2: Tak, wracamy do Mistrzostw Świata, bo ja byłem w Meksyku, opowiadałem Państwu o inauguracji, o tej

0: i niesamowitej atmosferze i ta, trudno mi nawet to sobie wyobrazić, bo już mnie teraz nie ma, ale ta atmosfera jest cały czas bardziej taka gorąca, bardziej emocjonalna. Meksykanie po prostu szaleją na punkcie swojej reprezentacji. Ten mecz dzisiaj z Ekwadorem o godzinie 3 ma być jedno wielkie świętowanie. To przenieśmy się do stolicy Meksyku. Tam skontaktowaliśmy się z naszym rodakiem, który uczestniczy w tym całym świętowaniu. Tomasz Zaleski, który od ponad 20 lat mieszka w meksykańskiej stolicy i opowiada w Polskim Radiu 24 o tej atmosferze przed meczem.
1: W Meksyku czuć, że to jest niezwykły dzień. Wszędzie widać koszulki, reprezentacji, flagi. Rozmowa to właściwie tylko o jednym, nie? Meczu z Ekwadorem. Wierzymy, że Meksyk jest w stanie awansować dalej. Atmosfera robi się coraz bardziej gorąca z każdą godziną. Jeśli wygra Meksyk, można się spodziewać prawdziwej eksplozji radości na ulicach, tak jak to było w wcześniejszych meczach. Ostatnio z wygraną z Czechami to wyszło prawdopodobnie około 800 tysięcy ludzi na głównych ulicach. No, także teraz jak wygramy z Ekwadorem, to podobnie, naprawdę. Wszyscy pod anioła, pomnik anioła, tam się ludzie gromadzą. Także będzie radośnie, tańce na pewno, trąbki, klaksony, śpiewanie. Z tego powodu właściwie też władze zdecydowały się na wprowadzenie pracy zdalną dla urzędów, instytucji, aby ograniczyć korki i ułatwić mieszkańcom przejazd. Także trzymam wszyscy kciuki za Meksyk i viva Mexico!
0: Wprost ze stolicy meksykańskiej mówi Tomasz Zaleski. Tomek nam jeszcze zdradził, bo władze meksykańskie zabroniły sprzedaży alkoholu w tych głównych częściach, gdzie właśnie tutaj Meksykanie świętują ze względów bezpieczeństwa, ale Tomek przekazał nam, że ten zakaz jest bardzo mało skuteczny. Ale to tak jest właśnie w Meksyku. Jedni gospodarze już mistrzostw awansowali, Kanadyjczycy, dzisiaj Meksykanie, a jutro gorączko obejmie Stany Zjednoczone, bo mecz z Bośnią i Hercegowiną. Ciekawi jesteśmy, czy w kolejnej rundzie zameldują się komplet gospodarzy tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata.
2: Jan Pachlowski, dziękuję Ci serdecznie za relację. No właśnie, bo Kanadyjczycy już po efektownym meczu przeszli do następnej rundy. Meksyk mierzy się z Ekwadorem. No wiadomo, że presja na reprezentantów Meksyku ogromna. No i później Amerykanie jeszcze będą też rywalizować, ale na razie przypomnijmy, trwa mecz Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią. Tutaj po pierwszej połowie Norwegowie prowadzą 1-0. No i w 68 minucie, 69 już właściwie nie ma zmiany wyniku, chociaż Wybrzeże Kości Słoniowej wciąż atakuje, ale Norwegowie, pamiętajmy, to jest drużyna, która potrafi się dobrze bronić. 23 polskiego czasu. Francja kontra Szwecja. Mbappé znów będzie się starał dogonić Leo Messiego, jeśli chodzi o klasyfikację strzelców. Ma ku temu powody, ale także możliwości. Oczywiście Szwedzi, pamiętamy, że potrafią dobrze się bronić, ale potrafią także wysoko przegrać, jak chociażby w tym Mundialu. I Meksyk, Ekwador o 3:00 to spotkanie. Natomiast jutro o 18:00 Anglicy będą zdecydowanymi faworytami meczu z Demokratyczną Republiką Konga i o 22:00 Belgia kontra Senegal. To będzie ciekawe starcie, bo Senegalczycy bardzo dobrze się prezentowali w tym mundialu do tej pory, natomiast Belgowie musieli powstać z kolan, jeśli można tak powiedzieć, ale awansowali z pierwszego miejsca w grupie, wyprzedzając reprezentację Egiptu, która pierwsze dwa mecze miała bardzo dobre. A zatem czekamy na kolejne ciekawe spotkania w Mistrzostwach Świata. Łączyliśmy się z Filipem Jastrzębskim, łączyliśmy się z Janem Pachlowskim, a w dzisiejszej audycji to już wszystko. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Punktualnie 20:30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia było tematem dzisiejszego spotkania premiera Donalda Tuska z prezesem NFZ-u oraz ministrami zdrowia i finansów. Bez kompleksowej reformy nie uda się uzdrowić finansów funduszu, uważa dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii. W jej opinii problem kominów płacowych lekarzy można częściowo rozwiązać poprzez wprowadzenie ewidencji czasu pracy.
3: który by obejmował wszystkie aktywności zawodowe lekarza związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zarówno w systemie publicznym, jak i w systemie komercyjnym.

0: To zresztą by częściowo prawdopodobnie rozwiązało problem kominów, w szczególności gdyby jeszcze połączyć to z wyceną pewnych zakresów świadczeń.
1: Po aferze z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie rząd przyjął rozwiązania, które umożliwiają zbieranie danych o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Ustawę przyjął parlament, teraz czeka ona na podpis prezydenta. Należy wyjaśnić sprawę domniemanej próby otrucia Karola Nawrockiego w czasie ubiegłorocznej kampanii wyborczej, mówi marszałek Sejmu. O momencie grozy i nagłym pogorszeniu stanu zdrowia po wiecu z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich prezydent mówił w wywiadzie z historykiem profesorem Andrzejem Nowakiem. Włodzimierz Czarzasty uważa, że prezydent powinien wcześniej zgłosić się do lekarza.
2: Jeżeli prawdą jest to, co się rok temu stało, to ja na miejscu pana prezydenta na pewno bym przede wszystkim się zgłosił do lekarza, położył do szpitala, po drugie poinformował właściwe służby. Nie znam motywacji, dlaczego zrobił to dopiero po roku, ale myślę, że jeżeli się taka rzecz stała, to powinna być wyjaśniona.
1: Wczoraj świdnicka prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Łodzianie stają w obronie miejskiej zieleni. Przed Urzędem Miasta apelowali o ochronę Ogrodu Botanicznego oraz Lasu Łagiewnickiego. Zwracali uwagę, że oba miejsca pełnią ważną funkcję rekreacyjną, edukacyjną i przyrodniczą. Nie chcemy m.in. ścieżki w koronach drzew, mówił Adam Sęczyński z grupy Zieloni w Łodzi.
3: Chcielibyśmy, żeby pani prezydent Hanna Zdanowska i radni usłyszeli głos łodzian. Korony drzew są dla ptaków, nie dla ludzi. Kamperownia w Lesie Łagiewnickim, myślę, że to również jest chybiony pomysł.
4: Nie, to nieprawda. Kiedy ten projekt Lasu Łagiewnickiego został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, natychmiast cała dyskusja była po pierwsze na sesji, później na Komisji Ochrony Środowiska, gdzie wszyscy ci protestujący byli, a przynajmniej główni, i później na wielu spotkaniach z mieszkańcami.
1: Dodawał łódzki radny Marcin Masłowski. Prace nad projektem są koordynowane z leśnictwem, a całe przedsięwzięcie jest możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu.
5: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20:00.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Razem ze mną już Michał Strzałkowski, to oznacza, że już za chwilę Świat w powiększeniu. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Od 1 lipca będziemy płacić więcej za paliwo. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy obowiązuje jeszcze CPN. Z powodu wygaszania ostatnich mechanizmów CPN jutro należy spodziewać się, że na stacjach paliw cena benzyny wzrośnie. Mówię o tym w kontekście tego, że Polacy rezygnują, czy polski rząd rezygnuje z CPN-u, ale sytuacja w ciśnieniu Ormu, sytuacja na Bliskim Wschodzie, od czego zaczęły się wysokie ceny na stacjach paliw, cały czas nie wróciła do normy, chociaż na szczęście ropa na rynkach zaczyna tanieć. Na czym w tym momencie stoimy? Czy można powiedzieć, że CPN już nie jest potrzebny, bo za chwilę sytuacja w ciśnieniu Ormu się uspokoi i ceny paliw wrócą do sytuacji sprzed wojny?
7: No to zależy, czy wierzyć w tej sprawie prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi, bo on obiecuje coś takiego, ba. On obiecuje, że nawet niebawem ceny paliwa będą niższe niż przed wojną, bo kiedy wszyscy się ze wszystkimi porozumieją, to nawet i Iran będzie mógł ropę naftową na rynki światowe normalnie sprzedawać, co zwiększyłoby podaż i też obniżyłoby ceny, tylko wydaje mi się, że jednak do takiego scenariusza to jest jeszcze daleko, daleko i Donald Trump jest bardzo dużym optymistą. Ja aż takim optymistą niestety nie jestem.
5: Wierzyłbym, gdyby nie to, że Donald Trump już blisko chyba 40 razy obiecywał, że pokój jest już blisko. Więcej na ten temat już teraz w programie Świat w powiększeniu.
6: Świat w powiększeniu.
7: A kolejny krok ku pokojowi ma być zrobiony dziś w stolicy Kataru, Dosze. Tam się udali amerykańscy negocjatorzy, specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, tylko wbrew zapowiedziom samego Trumpa i jego rzeczniczki Caroline Leavitt, to zapowiedzi z wczoraj. Nie będzie tam w zasadzie negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście o takim spotkaniu twarzą w twarz to było oczywiste, że nie ma co myśleć. No ale takich negocjacji klasycznych jak do tej pory irańsko-amerykańskich, że jedni dyplomaci w jednym pokoju, drudzy w drugim pokoju, a między nimi biegają mediatorzy, Pakistańczycy, Katarczycy głównie, to z tych krajów. Czegoś takiego też ma nie być, jak poinformował premier Kataru. Osobne rozmowy z negocjatorami katarskimi odbędą Amerykanie. Osobne mają odbyć, nie wiadomo czy dziś, czy jutro, przedstawiciele Iranu, ale to będą tylko takie pojedyncze spotkania, żadnych de facto negocjacji nie będzie.

0: będzie, a czasu do porozumienia się nie jest dużo. Memorandum o porozumieniu przewidywało 60 dni na to, żeby uzgodnić na przykład wszystko, co dotyczy cieśniny Ormus, a także wielu innych rzeczy, a tych 60 dni już nie ma, bo to jest tylko ich 47, jeśli dobrze liczę. Doktor Jakub Gajda, politolog, iranista, Fundacja Pułaskiego jest z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: O czym to świadczy, że trzeba dużo rzeczy dogadać jeszcze, czas ucieka, a takich negocjacji to chyba w Katarze nie ma co się spodziewać, no bo takie rozmowy z negocjatorami katarskimi, ale bez tak naprawdę pewnego ping-ponga propozycji jedna strona, druga strona, jedna druga strona, druga strona, no to nie jest chyba jakieś pójście daleko do przodu.
1: No w tej chwili w ogóle nie możemy mówić o tym, żeby cokolwiek szło do przodu, bo no te doniesienia, które tutaj panowie cytowali przed chwilą, tyczyły się strony amerykańskiej i tego, jak widzą to Amerykanie. Natomiast w irańskich mediach rzecznik irańskiego MSZ-u powiedział, że nie wznowi negocjacji z USA, które mają dotyczyć ostatecznego porozumienia, dopóki Waszyngton nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z memorandum, które zostało podpisane 17 czerwca, więc na ten moment irańska strona mówi w ogóle w ten sposób, że jutro ani dzisiaj żadne negocjacje nie będą, nawet takie pośrednie miały miejsca. No i to rzeczywiście nie wygląda dobrze, ale mieliśmy kilka incydentów w cieśninie Ormus, kilka ataków odwetowych z jednej, z drugiej strony i o ile Donald Trump próbuje w ten sposób grać, to jest element jego stałej gry, można powiedzieć, no to irańskie władze tutaj podchodzą do tego nieco inaczej i w takiej sytuacji, kiedy nie ma spokoju, nie ma otwartej cieśniny Ormus, Iran twierdzi, że nie jest w stanie negocjować, więc ta sytuacja jest dużo dalece bardziej skomplikowana, niż by się wydawało.
0: A o czym to świadczy, że no, trudno jest w ogóle jakiekolwiek negocjacje w tym momencie takie, no, które można by bardziej nazwać negocjacjami zorganizować? No bo rozejm formalnie się utrzymuje, choć wymiana ciosów była, potem strony się szybko dogadały, że jednak znowu ciosów nie wymieniają, ale wszystko cały czas tak naprawdę wisi w powietrzu, bo Donald Trump wczoraj powiedział, jeśli tylko da nam Iran jakikolwiek pretekst, to uderzymy.
1: No, my nie możemy bagatelizować tutaj pewnych kwestii, które są najmocniejsze, jeżeli chodzi o fakty. Fakt jest taki, że jeżeli Stany Zjednoczone dopuszczą do tego, by Iran stał się pełnoprawnym członkiem społeczności międzynarodowej, to Iran będzie to skrupulatnie wykorzystywał i wykorzysta te wszystkie możliwości gospodarcze, polityczne w błyskawicznym tempie, bo ma do tego odpowiednie zaplecze, a to będzie ogromnym problemem, bo irańska potęga zacznie rosnąć. Proszę zważyć tutaj na tą sytuację, gdzie mimo takiego optymistycznego wybrzmiewania tego, że mamy do czynienia z jakimiś negocjacjami, z porozumieniem i tak dalej, nie skończyła się wrogość pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, że o wrogości pomiędzy Izraelem, który ma bardzo mocne lobby w Stanach Zjednoczonych, a Iranem już nie będę wspominał.
0: No właśnie, tutaj Liban, Izrael to są istotni aktorzy, no rozmawiają, czy próbują rozmawiać Iran i Stany Zjednoczone, ale to co dzieje się w Libanie, to co, jakie działania podejmuje Izrael, no jest tutaj kluczowe.
1: No jest kluczowe i Irańczycy przyglądają się tej sytuacji, temu co robi Izrael, a Izrael nie ma zamiaru tutaj w żaden sposób spuszczać się z tonu i nie czynić dalszych kroków, no można powiedzieć wojennych czy agresywnych w Libanie, z tego względu, że właśnie chodzi tutaj o, na stole jest przyszłość Islamskiej Republiki, która w momencie, kiedy by to porozumienie stało się trwałe, porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy odmrożone by były irańskie aktywa, no to absolutnie Islamska Republika nie będzie chciała tutaj zakończyć tych swoich działań wspierających wszelkie siły, którymi otoczony jest, można powiedzieć, Izrael i z którymi bardzo brutalnie walczy, przy czym cierpią oczywiście też cywile, więc irańskie zaufanie do Stanów Zjednoczonych jest bardzo niskie i ze względu na wcześniejsze konflikty i ze względu na bardzo mocną koordynację tutaj polityki mimo wszystko.

0: z Izraelem.
1: No, dzisiaj premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że na razie izraelska armia nie ma zamiaru wycofywać się z południowego Libanu, choć teoretycznie powinna to zrobić. Iran się tego mocno domaga. Taka strefa buforowa na 10 kilometrów w głąb jest utworzona przez izraelską armię. No niby to 10 kilometrów w głąb, a jednak to jest poważna kość niezgody.
0: Jest to poważna kość niezgody, zwłaszcza, że każdy kilometr ziemi w tamtym regionie to ma ogromne znaczenie. Ale tutaj chodzi przede wszystkim właśnie o grę z trzech stron właściwie. No, Irańczycy grają o to, żeby pokazać, że są w stanie na Bliskim Wschodzie działać nie tylko w obronie własnej integralności terytorialnej i własnego systemu politycznego, ale również są w stanie odgrywać ważną rolę w innych punktach zapalnych tego regionu, czyli w okolicach Izraela, w szeroko pojętych. No i są w stanie wywierać presję na rządy Stanów Zjednoczonych i Izrael. Izrael dokładnie to samo próbuje robić, nie odstępując tutaj ani na krok, jeśli chodzi o swoją politykę i swoje działania w Libanie. Tworzenie strefy buforowej tak naprawdę jest rozumiane w Teheranie jako takie bardzo agresywne jednak działanie. W związku z tym no, sytuacja jest dosyć jest patowa. Można powiedzieć, że ten węzeł gordyjski będzie bardzo trudny do rozplątania.
1: Cieśnina Ormus teoretycznie odblokowana, choć oczywiście jeszcze tam normalny ruch statków handlowych nie występuje. Wciąż jeszcze nie jest pewne, którędy można płynąć bezpiecznie, którędy lepiej nie płynąć, bo mogą tam być miny. No i dochodzi do incydentów, do ostrzeliwań statków, do przerywania na przykład operacji prowadzonej przez ONZ, która miała na celu wydobycie marynarzy, na przykład, którzy utknęli w Zatoce Perskiej od wielu tygodni na statkach, które nie mogły wypłynąć. No to nie jest wciąż drożna cieśnina Ormus. Ani w Libanie nie ma zakończonych walk, ani cieśnina Ormus nie jest w 100% drożna.
0: Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o cieśninę Ormus, no to mamy do czynienia z sekurytyzacją tego regionu i to sekurytyzacją do granic takich możliwości, jeśli chodzi o ten zapalny punkt. Tam wystarczy jeden niewielki incydent, żeby wszystko wróciło do tego stanu sprzed kilku tygodni, gdzie cieśnina w ogóle nie była drożna. No i ta perspektywa będzie już wisiała nad cieśniną Ormus, myślę, co najmniej do końca negocjacji. Pod warunkiem oczywiście, że te negocjacje skończą się jakimś konsensusem. Ale na razie myślę, że w najbliższych tygodniach nie mamy powodów żadnych do tego, by liczyć na to, że tam będzie normalnie, że tam nie będzie żadnych incydentów. A każdy incydent tam będzie odbijał się również na rynkach.
1: No i mamy jeszcze trzeci element tego memorandum o porozumieniu, czyli stopniowe zwalnianie sankcji, jakie są nałożone na Iran. No to są sankcje też międzynarodowe, ale oczywiście te najistotniejsze są amerykańskie, no bo te amerykańskie tak są skonstruowane, że w zasadzie jeśli ktoś chciałby prowadzić politykę niedostosowaną do tych amerykańskich sankcji, to sam na tym ucierpi, więc no te amerykańskie sankcje są najbardziej dotkliwe.
0: Są bardzo dotkliwe i będą, myślę, utrzymywane przez Stany Zjednoczone do końca. Będą w zamian za zniesienie tych sankcji oczekiwane ogromne ustępstwa ze strony irańskiej. Natomiast jest jeszcze jedna ważna kwestia, kwestia odmrożenia tych 6 miliardów dolarów irańskich aktywów. I tutaj również mamy żądania ze strony Teheranu, aby one zostały jak najszybciej, zgodnie z postanowieniami memorandum, uwolnione. Natomiast Stany Zjednoczone tutaj stawiają warunek, że zostaną uwolnione pod warunkiem, że to Amerykanie będą mieli nadzór nad wydawaniem tych pieniędzy i te pieniądze zostaną przekazane na produkty rolne ze Stanów Zjednoczonych, produkty pierwszej potrzeby jedynie. I tutaj też jest kolejny zawiązany, bardzo, bardzo mocno zawiązany węzeł, który również na ten moment wydaje się być nie do rozwiązania.
1: Zatem mamy w tych negocjacjach jedną rafę za drugą. 60 dni, jak mówiłem, strony sobie dały, tylko że dały sobie tych 60 dni 17 czerwca. Czerwiec dziś się kończy, a to oznacza, że zostało nam o 2 tygodnie mniej. To wyrobią się negocjatorzy?
0: W momencie, kiedy ogłoszono te 11 punktów memorandum i dalsze negocjacje, moje zdanie było takie, że no to memorandum wygląda zbyt dobrze.

0: zbyt dobrze przede wszystkim dla samego Iranu, w związku z czym jest mało realne do realizacji. Myślę, że w kontekście tego, co dzieje się obecnie, wielce wątpliwe jest to, żeby doszło tutaj do jakichś przełomowych wydarzeń, które pozwolą to memorandum przeistoczyć w ostateczną umowę na kształt tego, czym była wcześniej JCPOA, czyli umowa nuklearna, którą wynegocjował zespół Baracka Obamy i z której wyszedł Donald Trump i jego administracja. Więc na ten moment wydaje się to być bardzo, bardzo odległa perspektywa, mało prawdopodobna.
1: No to nie wróży to dobrze temu, że zostało niby 47 dni, wiele się w ciągu 47 dni może wydarzyć, ale może się też nic nie wydarzyć. To co wtedy, kiedy zegar wybije 60 dni?
0: No, możemy spekulować w tym momencie, co wtedy może się wydarzyć. Myślę, że najprawdopodobniejszym scenariuszem na ten moment jest przedłużenie tego okresu o kolejne 2 miesiące, może miesiąc, i przeciąganie tych negocjacji. Taki stan rzeczy, jaki mamy w tej chwili, śmiem twierdzić, że sprzyja mimo wszystko Stanom Zjednoczonym, jeśli chodzi o pozycję negocjacyjną, jeśli chodzi o sytuację globalną, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Iran cały czas jest mocno ograniczony. Może nie ma w tym momencie w Iranie wojny, ale jeśli będą przedłużały się te negocjacje, to kryzys, w którym Iran się znajduje, ogromny kryzys gospodarczy, też zacznie bardzo mocno dawać znowu znać o sobie. I w takiej sytuacji może w samym Iranie również ta koncepcja, która została wypracowana teraz, takiej społecznej jedności w obliczu wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, również się w jakiś sposób załamać i znowu na ulicach Teheranu i innych miast irańskich mogą pojawić się protestujący.
1: Tylko pytanie, czy ci protestujący będą w jakikolwiek sposób chcieli działać w interesie Stanów Zjednoczonych, skoro pomijając już to, że do Stanów Zjednoczonych jest bardzo dużo niechęci nie tylko wśród zwolenników reżimu, ale także i jego przeciwników, bo Stany Zjednoczone sobie dziesiątkami lat swojej polityki wobec Iranu na to zasłużyły, ale mamy też sytuację z tych poprzednich protestów, kiedy to Trump mówił, pomoc jest w drodze, pomożemy i co? I nic się nie wydarzyło, protesty zostały stłumione, wiele osób straciło życie.
0: Zgadza się z tym, że ta sytuacja z początku roku była zupełnie inna. W Iranie przez ostatnie lata został zbudowany taki coś na kształt ruchu oporu. Próbowali Amerykanie go bardzo mocno związać z postacią księcia Pahlaviego, który zresztą przebywa w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie, jeśli chodzi o tę koncepcję, ona jest całkowicie rozbita. Pahlawiści czy zwolennicy są w tym momencie w Iranie absolutnie nieobecni. Można ich tylko zobaczyć na filmach z Los Angeles, innych amerykańskich miast. W samym Iranie ich nie ma. Natomiast kryzys gospodarczy i nieumiejętność, jeśli chodzi o negocjacje rządu, będzie prowadzić nieuchronnie do protestów i tego zapewne też w takiej sytuacji, kiedy irańskie władze nie będą chciały pójść na żadne ustępstwa, do takiego scenariusza będą próbowali doprowadzić znowu Amerykanie. Być może pójdą po rozum do głowy w tym momencie i już nie będą ingerować, nie będą właśnie ogłaszać tego, że niebawem przyjdziemy wam z pomocą, Donald Trump wraz z Benjaminem Netanyahu, bo to jest działanie, które przynosi wprost odwrotny efekt do zamierzonego.
1: No to to jest możliwe, żeby Republika Islamska została przez takie protesty obalona? No, reżim Ajatollahów broni się przed tym arcybrutalnie.
0: Myślę, że zdecydowanie większa szansa na upadek Islamskiej Republiki byłaby w momencie, gdyby nie było tych ingerencji zewnętrznych, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela. Sami Irańczycy są w stanie mimo wszystko osiągnąć więcej, tylko że to jest proces, który trwałby znacznie dłużej niż pozwoli na to cierpliwość prawdopodobnie Stanów Zjednoczonych i Izraela. Natomiast na ten moment żeby tutaj nie snuć jeszcze tego upadkowego scenariusza Islamskiej Republiki. Myślę, że są też szanse na to, żeby Islamska Republika zmieniła się tak, aby stała się państwem

0: którym można rozmawiać. Tyle, że tutaj są przede wszystkim te kwestie w polityce zagranicznej bardzo istotne, te wyznaczniki, które mówią o tym, że należy wspierać wszelkie siły, które walczą z Izraelem, bo to jest obrona uciśnionych muzułmanów. To jest coś, czego na razie nie są w stanie przeskoczyć ani negocjatorzy, ani władze w Teheranie nie chcą od tego odstąpić, no a Donald Trump i Benjamin Netanyahu zupełnie nie wiedzą, co z tym fantem można zrobić.
1: No to wszystko nie wróży dobrze. No oczywiście Bliski Wschód to zawsze był nie jeden węzeł gordyjski, ale właściwie cały worek z węzłami gordyjskimi. To jest cała masa skomplikowanych zależności. Donald Trump, mam wrażenie, próbował, skoro to węzeł gordyjski, go przeciąć. Ostro, zdecydowanie do spółki z Benjaminem Netanyahu. Stąd te różne zapowiedzi, wypowiedzi, że ten Bliski Wschód to zaraz się już zmieni, jak tylko spuścimy łomot tamtym czy owym. Tylko że się okazuje, że tego bliskowschodniego węzła gordyjskiego wcale się nie udaje rozwiązać cięciem.
0: Twardy realizm, siła militarna, jeśli chodzi o Iran, nie działa. Tu bardzo wielkie znaczenie ma też kult męczeństwa, który w Iranie znów wzrósł w obliczu tej wojny, gdzie Ajatollah Chamenei, który był przywódcą niespecjalnie szanowanym i lubianym przed swoją śmiercią, czy też przed swym męczeństwem, dzisiaj jest symbolem Islamskiej Republiki, symbolem oporu przed, jak to mówią Irańczycy, globalną arogancją Stanów Zjednoczonych. No i to są właśnie te czynniki, które absolutnie są niedoceniane przez władze amerykańskie, tutaj literalnie przez Donalda Trumpa. Nie tylko ten twardy realizm polityczny i ten parytet, którym się Donald Trump kieruje w polityce zagranicznej, ma tutaj znaczenie. Ogromne znaczenie ma właśnie ta irańska kultura, irańsko-szyicka, powiedzielibyśmy, kultura, gdzie kult męczeństwa dodaje sił i paradoksalnie ci, którzy giną na wojnie, ci, którzy oddają życie za ojczyznę i za wartości islamu, oni dają siłę kolejnym, którzy pozostają na placu boju i którzy będą kontynuować walkę. Więc jak widzieliśmy, jak na razie Donald Trump, próbując przeciąć ten węzeł gordyjski, no można powiedzieć, że skaleczył się w palec.
1: No i jeśli mówimy o tym kulcie męczeństwa, to można przywołać postać generała Soleimaniego, który dowodził jednostkami specjalnymi Gwardii Strażników Rewolucji, Al-Quds. Kilka dni temu była rocznica jego śmierci. On został zabity przez Amerykanów w Iraku, w Bagdadzie. Kiedy tam przyjechał, to samochód, którym jechał, został z powietrza trafiony pociskiem. To no, była po prostu eliminacja tego generała, wykorzystanie tego, że pojechał do Iraku i że łatwo było go Amerykanom tam namierzyć. No i kilka dni temu był w Bagdadzie szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi, jeśli się nie mylę, to on tam był, proszę mnie poprawić, jeśli się pomyliłem. No i tam składał dokładnie w tym miejscu, na tej autostradzie, niedaleko lotniska, różne wyrazy upamiętnienia. No i teraz pytanie, no generał Soleimani, który był na pewno dla Amerykanów niebezpieczny, bo koordynował choćby działania bojówek szyickich w Iraku, które atakowały amerykańskie bazy i nie tylko, wiele różnych działań Iranu za granicą, często wymierzonych w Amerykanów. Z drugiej strony, no, został symbolem. To on jest bardziej niebezpieczny martwy, czy był, niż był niebezpieczny jako żywy oficer irański?
0: Myślę, że niewiele się tutaj zmieniło. Żywy czy martwy, można powiedzieć, generał Soleimani dzisiaj jako symbol rzeczywiście żyje cały czas w Iranie. Na jego miejsce przyszli kolejni dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i oni kontynuują dzieło z podobnymi rezultatami, jak czynił to wcześniej Soleimani. No rzeczywiście był to za życia już człowiekowi legendą, natomiast po śmierci jego męczeństwo wciąż jest wspominane, wciąż jest symbolem i do tego symbolu w tym momencie po wojnie, czy też po tym okresie, kiedy mieliśmy rzeczywiście na tej wojnie działania zbrojne. Dołączyli również Ali Khamenei, Ali Larijani i cała masa innych dowódców. To jest sytuacja, której nie da się wytłumaczyć, nie znając Iranu od wewnątrz, nie

0: będąc w Iranie, nie widząc, jakie znaczenie ma męczeństwo nie tylko polityków, nie tylko dowódców wojskowych, ale również zwykłych żołnierzy, zwykłych obywateli, którzy kiedy oddają życie za Iran, oddają życie za wartości islamu, tak naprawdę no, czynią wielki honor swojej rodzinie, tym, którzy zostają otoczeni opieką przez państwo, są również otoczeni ogromnym szacunkiem w swoich dzielnicach, w swoich lokalnych społecznościach. Męczeństwo w Iranie jest czynnikiem niezwykle ważnym, jeśli chodzi właśnie o estymację siły Iranu. Nie tylko czołgi, liczba rakiet, dronów i innych broni jest tutaj istotna. Istotne jest właśnie to, co dzieje się w tej sferze religijno-emocjonalnej związanej z męczeństwem.
1: A tylko na koniec zapytam krótko, ale to działa też w tę stronę opozycyjną, że jeśli są na manifestacjach zabijani zwolennicy opozycji, czyli przeciwnicy reżimu ajatollahów, to też stają się symbolami dla tej drugiej strony?
0: Oczywiście, w pewnym sensie działa to, jest to miecz obosieczny, natomiast ci, którzy giną na manifestacjach, ci, którzy są zabijani przez reżim, czy giną w efekcie prześladowań, tortur, które spotykają tych ludzi w irańskich więzieniach dla więźniów politycznych w Evin czy w innych miejscach, oni również stają się symbolami, oni również stają się męczennikami, tyle że środowiska, które w jakiś sposób otaczają ich pamięcią, one przede wszystkim są bardzo liczne za granicą i tam są ci męczennicy wspominani. No, nawet obecnie widzimy, gdzie za granicą, poza Iranem, gdzie ścierają się zwolennicy i przeciwnicy Islamskiej Republiki. Właśnie przeciwnicy bardzo głośno mówią o tych ofiarach, o tych, którzy zginęli. Natomiast sami wierni Islamskiej Republice Irańczycy podkreślają na przykład męczeństwo dziewcząt ze szkoły Minab. No i tak to wygląda.
1: Jedno z pierwszych uderzeń tej wojny amerykańsko-izraelskiej, rzeczywiście bardzo tragiczne uderzenie w tę szkołę, zginęło wiele dzieci. Doktor Jakub Gajda, politolog, iranista, Fundacja Pułaskiego, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 2000 interwencji strażaków z powodu burz. Są kolejne alerty. Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież umorzone. Prokuratura nie znalazła uchybień. Koniec programu Ceny paliwa niżej. Od jutra zapłacimy więcej przy dystrybutorach. Minęła 21. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Ponad 2200 interwencji strażaków minionej doby z powodu burz, a to jeszcze nie koniec. Na najbliższą noc synoptycy przewidują gwałtowne burze w większości

0: kraju. Pamiętajmy, by śledzić prognozę pogody i stosować się do alertów RCB, mówi brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
1: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie województwa śląskiego. Tam tych zdarzeń było ponad 1200, łącznie ze zgłoszeniami, które odbieraliśmy już wczoraj. Na ten moment tych zgłoszeń wpływa już zdecydowanie mniej. Aczkolwiek wszystko zależy od tego, jak dynamika pogody ułoży się wieczorem i w nocy.
0: W ciągu minionej doby poszkodowany został nastolatek, który ucierpiał z powodu przewrócenia się drzewa, oraz kobieta w samochodzie, w który uderzył piorun. Co dalej z finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia? Premier rozmawiał na ten temat z szefostwem funduszu. W spotkaniu wzięli także udział ministrowie zdrowia i finansów.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy o spotkanie premiera z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział dość lakonicznie.
3: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia, z szefostwem NFZ-u. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef rządu mówił, że po aferze z ogromnymi zarobkami lekarza ze Szpitala Południowego liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii uważa, że bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia nie uda się uzdrowić finansów funduszu.
4: Trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął.
2: Tylko w tym roku w budżecie NFZ na leczenie brakuje 16 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież ponownie umorzone. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy przez polityków PiS i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. W ocenie prokurator prowadzącej postępowanie nie wypełniono znamion oszustwa, nie udało się też udowodnić łapownictwa, mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
5: Z uwagi na fakt, że ksiądz, który miał otrzymać taką korzyść majątkową w kwocie 50 tysięcy złotych, jak stwierdzono, był członkiem organu kolegialnego, nie kierował osobiście tym organem jako członek rady tej fundacji, a sama fundacja imienia Lecha Kaczyńskiego nie prowadziła działalności gospodarczej, no tylko i wyłącznie z tych względów można wysnuć, że nie zostały wypełnione wszystkie znamiona czynu zabronionego.
0: W ramach postępowania przesłuchano blisko 40 świadków. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera już zapowiedzieli zażalenie. Od jutra zapłacimy więcej na stacjach paliw. Wszystko za sprawą ostatecznego wygaszenia przez rząd programu ceny paliwa niżej. Wtorek to ostatni dzień obowiązywania ceny maksymalnej oraz niższej stawki VAT. Z tego powodu należy się spodziewać pewnego wzrostu cen detalicznych, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
6: Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze. Takich korekt cen w górę możemy się spodziewać.
0: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. Była to rządowa odpowiedź na gwałtowny wzrost cen paliw wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Izraelska armia pozostanie na południu Libanu, zapowiedział Benjamin Netanyahu. Premier Izraela odwiedził żołnierzy, którzy okupują terytorium sąsiedniego państwa.
7: Premier Izraela i minister obrony Izrael Katz spotkali się z wojskowymi, którzy stacjonują w ustanowionej przez Izrael tak zwanej strefie buforowej. Szef izraelskiego rządu kazał żołnierzom niszczyć wszystko na ziemi i pod ziemią. Podkreślił, że siły Izraela zostaną na południu Libanu tak długo, jak długo będzie istniało zagrożenie ze strony Hezbollahu. Wizyta odbywa się kilka dni po podpisaniu porozumienia między Izraelem a Libanem. Jednym z głównych założeń dokumentu jest stopniowe wycofywanie izraelskiej armii z południa kraju, ale tylko pod warunkiem rozbrojenia Hezbollahu przez libańską armię. Wojsko w tym kraju jest jednak słabo uzbrojone, a Hezbollah jest także organizacją polityczną, której przedstawiciele zasiadają w parlamencie i w rządzie. Władze organizacji stanowczo potępiają podpisane przez władze porozumienie z Izraelem, nazywając je upokorzeniem. Hezbollah deklaruje, że nie będzie się stosować do zapisów umowy. Na razie jednak nie łamie znacząco zawieszenia broni.
0: O czym mówiła Milena Rashid-Szechab.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami niespokojna noc, burze możliwe głównie na południu, na zachodzie i w centrum. Temperatura od 13 stopni na północy, 18 w centrum, do 21 na Podkarpaciu.
9: klimat.

0: Niemal cała Polska boryka się z suszą hydrologiczną. Zagrożone są uprawy m.in. w województwach mazowieckim, lubelskim, kujawsko-pomorskim oraz łódzkim. Umiarkowana, dostateczna i zła jakość powietrza w centrum i na Górnym Śląsku.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Straty wojenne Kościoła katolickiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy oraz białe plamy w dokumentowaniu grabieży i zniszczeń na Kresach Wschodnich. W dzisiejszym programie pomówmy o tym, o żmudnym liczeniu wojennych strat, fałszowaniu dokumentów przez sowieckie komisje oraz o tym, dlaczego systematyczność jest naszą największą bronią. Zapraszam.
1: Pomówmy o tym.
4: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panem Bartoszem Gądkiem, dyrektorem Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. Dobry wieczór panu.
5: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
4: Panie dyrektorze, wiem, że badacie, szukacie, liczycie, jakie straty poniosła Rzeczpospolita w wyniku II wojny światowej, ale po różnych stronach tejże wojny. I straty wywołane przez Niemców, i straty wywołane przez Rosję radziecką. No, ostatnio zostały przeprowadzone badania dotyczące strat Kościoła katolickiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. To są te ziemie, które nie zostały w generalnym gubernatorstwie, a zostały uznane jako ziemie należące do III Rzeszy.
5: No, my w tym składzie liczymy i rozmawiamy o tym i mówimy, głosimy to świadectwo od roku. Rzeczywiście tym naczelnym obszarem naszych badań jest strona sowiecka i to, co się działo, prawda, od 39, od 17 września w zasadzie, aż jeżeli mówimy o długotrwałe skutki wojny, aż do lat 90., czyli do wyjścia północnej grupy wojsk radzieckich. Natomiast oczywiście, tak jak mówiłem to rok temu, nie zapominamy o III Rzeszy, nie zapominamy o Niemcach. Tylko tutaj no, uzupełniamy, tak? Cały czas jest bardzo wiele do zrobienia, chociaż to są uzupełnienia tego, co jest badane już od ponad 80 lat. I tu znowu powtórzę, te straty niemieckie były spisywane na kierunku niemieckim, o tak, straty polskie na kierunku niemieckim były spisywane już podczas okupacji. Państwo podziemne zadbało o to, żeby to dokumentować. Potem oczywiście one były dalej spisywane i tak naprawdę to 80 lat pracy i ciągle nie jest, ciągle czegoś nam brakuje. W piątek w diecezji w Pelplinie była konferencja właśnie na temat strat wojennych zadanych diecezji, ale w ogóle Kościołowi katolickiemu szerzej na ziemiach przyłączonych do Rzeszy. Tylko trzeba jasno powiedzieć, to dalej nie jest wyczerpanie tematu. Dla nas, bo każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, był taki utwór w trzech kolorach Kieślowskiego, no właśnie. No i tutaj trochę tak jest o potrzebie kolejnego etapu rozmowy na temat strat zadanych przez Niemców Kościołowi katolickiemu w Polsce podczas II wojny światowej. Rozmawiały przez ostatnich parę miesięcy niezależnie z Instytutem różne środowiska i tutaj absolutnie nie było podziałów ani politycznych, ani jakichkolwiek innych. Także ten temat narodził się, można powiedzieć, jednocześnie po jakby no, z każdej strony polskiej sceny politycznej. Więc,
4: no to dobrze, tak, to naprawdę taka jaskółka wręcz.
5: Nie, ja myślę, że jeżeli chodzi o to, co robi Instytut, to tutaj mamy do czynienia z powielokroć z tego typu sytuacją. To jest z mojego punktu widzenia państwowca, człowieka, dla którego najważniejsza jest Polska, i który nie zawsze zgadza się z tym, co widzi, prawda, co się dzieje w polityce, to jest fantastyczne, no bo tak naprawdę bez zgody narodowej, bez zrozumienia, a tutaj to mamy, no to pewnych rzeczy nie da się zrobić. Jednak może

0: Może nam redaktorze wychodzić. I wychodzi. Więc, no więc mamy w tej chwili Pelplin, diecezję pelplińską, diecezję, dawną diecezję chełmińską. Mamy straty kościoła na Pomorzu. No,
1: czyli Kaszuby.
0: A nie tylko, i Kociewie, i Bydgoszcz, i Toruń, no bo to przecież to Pomorze przedwojenne to jest zupełnie inne Pomorze niż to dzisiejsze. My zapomnieliśmy o tym, że Pomorze przedwojenne to jest dzisiejsze pomorskie i kujawsko-pomorskie, że słynny Legmontkowski, czyli człowiek, którego identyfikujemy z Kaszubami jako ten, który zachował to DNA, prawda, tej odrębności narodowej na Pomorzu, to jest intelektualista pochodzący z Torunia. On mówił o całym Pomorzu, o Pomorzu, które się zaczynało w okolicach Włocławka, sięgało daleko za Bydgoszcz i no i kończyło się na Helu. To było inne Pomorze, więc o tym też warto powiedzieć. My o tym Pomorzu właśnie rozmawialiśmy na tej konferencji. No, żeby nie było, że tylko Pomorze oczywiście, to mamy plan, że wkrótce zajmiemy się oczywiście pod innym kątem, ale tymi stratami na przykład w Lublinie, w diecezji lubelskiej. Pewnie zahaczymy też o Kielce i tak mamy taki zamiar, żeby to generalne gubernatorstwo także w to włączyć, więc będziemy, na ile się da, pewnie jeszcze w tym roku, podróżować gdzieś dalej, no i zaproponujemy naukowcom, okej, to zajęliśmy się dawnym Pomorzem, tym dużym Pomorzem, no to teraz może właśnie pojedziemy do Lublina, czy gdzieś sobie na wschód. I to będzie trwało, to jest ten ciąg dalszy, o którym mówiłem. Dalej jest dużo do zrobienia, oczywiście z tej konferencji powstanie publikacja, może nawet jakiś materiał źródłowy. To będą materiały źródłowe dotyczące Lwowa, a dokładnie pracy sowieckich komisji, fałszowania przez te sowieckie komisje strat wojennych oraz drugi materiał, czyli straty wojenne w leśnictwie. I to tutaj już 29 czerwca będziemy te dwa, nazwijmy je, zeszyty źródłowe wodować, potem kolejne studia i materiały, potem znowu zeszyty źródłowe. No i wśród tych kolejnych publikacji znajdzie się między innymi znajdą się te zagadnienia, o których rozmawialiśmy.
1: Myślę sobie, że warto powiedzieć, jakie były te straty wojenne na terenach Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, włączonych tych terenach do Niemiec, bo przecież były straty ludzkie, bardzo poważne. Księża katolicy polscy byli mordowani od we wrześniu już 1939 roku.
0: No, cała akcja Inteligenz Aktion, prawda, potem akcja B. To, co się działo na wschodzie, działo się też na zachodzie i odwrotnie. Jeden i drugi agresor jako pierwszy postanowił zlikwidować fizycznie liderów, no więc oczywiście oficerów, no więc oczywiście księży, którzy byli szczególnie niepożądani zarówno dla jednego, jak i drugiego agresora. Mówimy tutaj o tych stratach osobowych w tym momencie. Ale są jeszcze straty infrastrukturalne, straty majątkowe. O nich też trzeba mówić i o tym wszystkim właśnie rozmawialiśmy sobie na tej konferencji. Mówimy o zniszczonych kościołach, o zagarbionych dziełach sztuki. Mówimy o nieodwracalnych stratach. Na przykład na Pomorzu do 1940 roku Niemcy wysadzili wszystkie przydrożne kaplice jako elementy lokalnego kultu. Takich rzeczy jest bardzo dużo. Oczywiście pojawili się na tej konferencji też naukowcy, dzięki którym mogliśmy porównać, jak to wyglądało na przykład w Kielcach i w okolicach. No to ten odsetek zniszczonych kościołów, tam głównie front i to 44, 45, a tutaj tych zniszczonych kościołów pozamykanych było oczywiście znacznie więcej. Kościołów, podobnie jak w Rosji Sowieckiej, zamienionych na przykład na magazyny czy sale gimnastyczne. Kiedy będziemy na Helu, tam jest przepiękny kościół, przedwojenna kaplica modernistyczna. Właśnie ona została zamknięta i przeznaczona na magazyn. Rozmawialiśmy też o tym, jak wyglądała rola niemieckiego arcybiskupa Karla Marii Spleta, który był de facto takim, no legitymizował ten NSDAP w kontekście kościelnym na terenach prowincji Gdańsk, Prusy Zachodnie. Postać, która czasami gdzieś tam niektórzy próbują odbrązowiać, ale tutaj absolutnie. On był kolegą Alberta Forstera, zresztą wynajmował mu pokój, był nazistą. Dyskusja o tym, czy był dobry, czy był zły, robił to, co mu kazano, więc jakby temat jest, jak widać, szeroki, temat jest głęboki, a rozmawiamy tylko o jednej prowincji, plus gdzieś tam wypuszczaliśmy się trochę w różne inne rejony, także

0: No cóż, jest co robić przez kolejne lata.
1: No dobrze, a dzieła sztuki, Niemcy, no i to notabene Rosjanie, ale rozmawiamy teraz o tych niemieckich zbrodniach. Dzieła sztuki grabione w kościołach katolickich, kościołach polskich?
0: Oczywiście, no diecezja chełmińska, dzisiaj diecezja, no diecezja pelplińska, to jest ogromna biblioteka, to jest oczywiście Biblia Gutenberga. Można powiedzieć, że losy tych bibliotek i losy też dzieł sztuki to jest oczywiście materiał na wiele sensacyjnych książek.
1: Albo filmów.
0: Albo filmów cały czas. No oczywiście ogromne zbiory, które zostały zniszczone. Wędrówka tych dzieł z Pelplina, czy jakby z diecezji, wędrówka tych dzieł przez Berlin z powrotem do Gdańska. Część spłonęła, część się rozproszyła. Powrót na przykład niektórych dzieł zupełnie przypadkowy, no bo na przykład ze Stanów ktoś coś gdzieś zabrał od jakiegoś, prawda, Niemca. No i nagle to wraca. Rzeczy, które pojechały do Rosji Sowieckiej, już nigdy nie wróciły. To jest oddzielny, głęboki temat. Na konferencji też o tym mówiliśmy i to jest, ciągle powtarzam, jedna diecezja plus tematy gdzieś tam wokół, a wyobraźmy sobie teraz, jak to wyglądało w skali całej drugiej RP.
1: No tak, myślę sobie, że trudno jest szacować finansowo, jakie to był rząd wielkości tych strat poniesionych, oprócz tego elementu strat ludzkich, no bo to jest absolutnie strata nie do wycenienia, ale czy można powiedzieć, ile Niemcy zagrabili, ile zniszczyli, ile to kosztowało państwo polskie?
0: Wiemy o tym, że to są biliony, więc tutaj trudno mówić na tym etapie w ogóle, prawda? Ciężko będzie oszacować to bardzo dokładnie. Tym bardziej, że wiele rzeczy nie było skatalogowanych w taki sposób, w jakim my to dzisiaj widzimy.
1: No tak, w małych kościołach na Kaszubach trudno było katalogować dzieła sztuki.
0: Ale gdziekolwiek, no bardzo często gdzieś u proboszcza leżała sobie, prawda, jakaś niezwykle cenna, średniowieczna jeszcze, prawda, średniowieczna książka, czy jakieś średniowieczne dzieło sztuki, które sobie po prostu było. To jest zupełnie naturalne, do dzisiaj takie odkrywamy. Już nikt się nad nim nie pochyli, prawda? Cały czas też niedoszacowany jest wschód. Bo tam absolutnie niedoszacowany. Tam są jakieś liczby, ja nie chcę ich podawać, bo potem ktoś przepisze po tym spotkaniu i to pójdzie dalej, ale dla mnie te liczby są cały czas, osoby liczące wprost mówią, a to jest tyle i to jest mało. A ja uważam, że no tylu wiemy, a o ilu nie wiemy. Także ta robota, to liczenie, to są naprawdę jeszcze wiele, wiele lat, zanim nagle okaże się, że tego jest po wielokroć więcej.
1: No tak, wschód jest niedoszacowany i wschód jest trudny tak naprawdę do badań, do kwerendy, no bo istnieje pamięć, istnieją jakieś, załóżmy, dokumenty, które mówiły, co w poszczególnych świątyniach było, no ale też istnieją niedokładne, jak pan powiedział, u proboszcza gdzieś może znakomity starodruk bądź znakomity obraz religijny znakomitych autorów i bardzo cenny pod względem finansowym, ale też pod względem kulturowym. A na wschodzie no, Rosjanie się nie patyczkowali z kościołami katolickimi.
0: No nie, ale Niemcy też się nie patyczkowali na wschodzie, więc jakby, zwłaszcza jeżeli chodzi o przecież te kościoły, klasztory, świątynie prawosławne i klasztory prawosławne, więc jakby...
1: No właśnie, zapomnieliśmy o Kościele prawosławnym na terenach Polski, bo on też tracił bardzo wiele. I przez Niemców, no i też przez Rosjan.
0: Zapomnieliśmy o Kościele prawosławnym, zapomnieliśmy o muzułmanach, którzy przecież stanowili zauważalną mniejszość na terenach Polski Wschodniej.
1: Grekokatolikach,
0: prawda, no właśnie. Więc jest o czym rozmawiać. Ja bardzo często gdzieś trafiam i ktoś mówi, a bo tutaj był taki klasztor i tutaj rzeczywiście były takie, a nie inne zbiory. No i nikt się tym nie zajął. No bo tak jak mówimy, tak jak uświadamiamy, tak naprawdę to generalnie wschodem nikt się specjalnie w kontekście strat wojennych poza tymi dotkliwymi stratami osobowymi, poza oczywiście zbrodnią Katyń.

0: Ukraińską, poza Sybirakami, prawda, deportacjami, które zostały dosyć dobrze przepracowane, to jeżeli chodzi o te elementy majątkowe, elementy infrastrukturalne, tak naprawdę nikt się dotąd przez te ostatnie, już niedługo, prawie 40 lat,
1: 37
0: właśnie, nikt się tym specjalnie nie zajmował, prawda?

0: Moskiego, że naszymi przyjaciółmi jest Rosja. Nie, nie, ja się śmieję, ale...
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że pan redaktor tutaj tak dosyć odważnie widzi.
0: Nie, ale no taka jest, taka jest historyczna, wie pan. Takie są historyczne prawidła, no bo jeżeli spojrzymy na to, co się działo chociażby z pokojem po 20 roku, to można dojść do wniosku, że ówcześni negocjatorzy no bardzo delikatnie potraktowali Rosję i być może ta tradycja została.
1: Ja uważam, że jest trochę inaczej. To znaczy przez te 37 lat było bardzo dużo do przepracowania na kierunku sowieckim. Przecież przez wcześniejsze 40 parę lat nie można było o tym w ogóle mówić, tak? 45. Więc cieszyliśmy się z tego, że wreszcie możemy mówić, możemy powiedzieć, jak było. Możemy ocenić coś, w czym tkwiliśmy przez 4,5 dekady.
0: A za czasów Jelcyna była szansa.
1: No i myśmy to robili. Przywieźliśmy ogromnie dużo dokumentów. Wyczyściliśmy na tyle, na ile mogliśmy. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem pod głębokim wrażeniem tego, co zostało zrobione w tak trudnych warunkach przy tej jednak młodej demokracji, która miała tysiące innych bardzo ważnych państwowo zagadnień do wyprostowania i przepracowania. To się też udało zrobić. Pamiętajmy, nad okupacją niemiecką, jeszcze raz to powtórzę, pracowaliśmy w czasie okupacji jeszcze i potem przez 80 lat, tak?
0: A tutaj za czasów PRL-u
1: właśnie bardzo skutecznie, intensywnie, tak? Tym bardziej, że PRL korzystał przecież z tego przepracowywania tematu też mocno. A tutaj nie, no więc jest rok 89, nagle możemy, więc robimy ile możemy. Wszystko musi mieć swój moment. No teraz sytuacja, poza tym, tu jest trudniej, no bo jednak, o ile na przykład dobrze nam się współpracuje w tej chwili z Litwinami, o ile gdzieś tam odzywają się do nas Łotysze, no bo tu nie ma zupełnie jakby punktów stycznych, o tyle w wielu miejscach, nawet na Litwie, ale też, no prawda, u innych naszych wschodnich sąsiadów istnieją pewne obawy. I często, myślę, było tak, że no, może trochę nie chcieliśmy, może trochę gdzieś z dwóch stron można powiedzieć, że była pewnego rodzaju ostrożność. My oczywiście nie mamy problemu z archiwami na przykład ukraińskimi, na których pracujemy. No, archiwa białoruskie są dostępne i tam, ale wiadomo, że zawsze istnieje. Musimy jasno mówić, że rozmawiamy o stratach sowieckich, bo jednak istnieje pewnego rodzaju obawa, że może, prawda, coś będziemy chcieli. No białoruskie się zupełnie w tej chwili w zasadzie zamknęły, chociaż tam też był taki moment, że można było pracować, więc rozmawiamy o pewnych trudnościach, rozmawiamy o tym, że tu nie jest tak prosto. Że jednak te archiwa też nie są tak zdigitalizowane jak na przykład archiwa niemieckie, gdzie w tej chwili bardzo wiele rzeczy jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Zobaczmy, co puścili ostatnio Amerykanie. Jednak ta elektronizacja tych ogromnych zasobów też walnie ułatwia tego typu pracę. Tam jest cały czas klasyka, czyli trzeba znać dyrektora archiwum najlepiej, zapisać się wcześniej. Można wyciągnąć tyle teczek, ile można wyciągnąć. Czy to źle? No bo jest bardzo tradycyjnie. Poza tym ja myślę, że tutaj możemy się uśmiechać, ale my jednak w dużej części społecznie cały czas funkcjonujemy. Ten system nie jest dla nas obcy, więc jakby, skoro nie jest dla nas obcy, to można powiedzieć, że jest cały czas normalny. Ale on nie jest tak wydajny, jak to, z czym, na czym możemy pracować, prawda, na tym kierunku zachodnim. O tym też trzeba pamiętać. Jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli chodzi o straty na wschodzie, to bardzo dużo materiałów znajduje się w archiwach niemieckich, czy w archiwach na przykład austriackich, no bo te zbiory migrowały, no bo Rosjanie zostawiali ślad, co zabierali, a Niemcy z kolei potrafili jakby skatalogować to, co zabrali wcześniej od nas. Więc to jest jakby kolejny ogromny obszar badań, który przed niewielkim zespołem, no bo Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego to jest łącznie z kancelarią, z biurem, to jest raptem 30 osób, nie 100, nie 300, ale 30, więc no to tych zadań jest naprawdę, naprawdę dużo.
0: I jaka najbliższa praca, która być może przyniesie jakieś duże nowości, duże odkrycia?
1: W zasadzie wszystkie te materiały

0: materiały źródłowe to są duże odkrycia. To trudne pytanie, bo każdy z tych tematów jest niezwykle interesujący. My nie jesteśmy instytutem, który musi się zajmować jakimiś, no chociaż zdarza się nam, jakimiś wielkimi odkryciami. Musimy wykonywać taką, że tak powiem, żmudną, konkretną pracę, żeby to wszystko, co jest rozproszone, to wszystko, co gdzieś tam funkcjonuje sobie dotąd, prawda, leży na półkach wręcz, prawda, samodzielnie, żeby to powiązać, żeby to zebrać, żeby można to było policzyć. I to jest jakby ta nasza główna misja. Dlatego mówię, zeszyty źródłowe, dlatego studia i materiały, dlatego też w pewnym momencie monografię, a może coś jeszcze, ale na razie nie chcę mówić, bo ja ciągle mam z tyłu głowy, że mógłbym tutaj dużo, bo jakby no, planów jest ogromnie wiele, ale mógłbym powiedzieć, no nie, moce przerobowe są jakie są, prawda? Więc staramy się pracować na tym, co sobie ustaliliśmy na przełomie roku i na razie nam to wychodzi. Ale na pewno jeszcze troszkę zadziwimy, na pewno jeszcze pojawią się rzeczy, których będzie, na pewno będzie głośno, więc to mogę powiedzieć, że takie rzeczy się na pewno pojawią.
1: Odwiedzi pan nas?
0: Oczywiście, natomiast jakby co to będzie, to zostawmy sobie jeszcze trochę czasu. Mamy też przyszły rok, powoli trzeba go zacząć planować. No więc ja myślę, że najważniejsze jest to, że po pierwsze Instytut istnieje, po drugie jest wyrazem polskiej racji stanu, no bo my tam wiecznie w Polsce, prawda, szukamy jakiegoś wielkiego wow. A podczas ostatniego wykładu profesor Rotfeld, jeden z ostatnich wielkich tak naprawdę, którzy nam pozostali, powiedział, że między innymi ci, których badamy, w dużej części trochę z nami wygrywają, bo oni są systematyczni. Oni właśnie nie szukają tego wielkiego wow. Oni po prostu wykonują robotę i kiedy to jest potrzebne, to oni są zawsze przygotowani. I my się tego musimy nauczyć i tego też się trzymamy w Instytucie Strat Wojennych, że w momencie, kiedy trzeba będzie po prostu usiąść i pewne rzeczy podsumować, to będziemy na to przygotowani. Także na bieżąco, panie redaktorze, będziemy opowiadać, będziemy o tym, co się dzieje, będziemy wypełniać misję Instytutu i to dla nas jest tak naprawdę najważniejsze.
1: Dziękuję panie dyrektorze, życzę sukcesów, a właściwie to życzę nam sukcesów, wszystkim Polakom sukcesów, żeby wreszcie wiedzieć, ile to nas kosztowało i wiemy, kto był sprawcą, ale do jakich strat doprowadzili owi sprawcy, warto wiedzieć.
0: I co zrobił i w jakim wymiarze, żeby nie mógł opowiadać, że był dla nas taki dobry.
1: No właśnie. Bartosz Gądek, dyrektor Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, był państwa i moim gościem.
0: Pięknie państwu dziękuję. Panie redaktorze, dziękuję. Do usłyszenia.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Na zegarach 21.30 Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Uwaga na burze, do rana będą one występować w pasie od południowego zachodu aż po północny wschód kraju. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 100 km na godzinę, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
8: Podczas tych burz wysokość opadów wyniesie do 20-30 mm, ale w rejonach podgórskich Małopolski, Śląska oraz Podkarpacia, a także na zachodzie kraju do 40 mm. Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg, a porywy wiatru mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy do 100 km na godzinę.
7: W ciągu minionej doby z powodu burz strażacy wyjeżdżali do ponad 2200 interwencji. IMGW wydał również ostrzeżenia przed upałem dla znacznej części kraju. Dla Polski południowo-wschodniej wydano ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia, dla pozostałego obszaru alerty drugiego stopnia. Inflacja w dół. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego

0: statystycznego w czerwcu wyniosła 2,5%, to 0,6 punktu procentowego mniej niż w maju. Do takiego wyniku przyczyniły się m.in. ceny paliw oraz żywności, mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
1: Inflacja w czerwcu wynosiła 2,5%, czyli dokładnie tyle, ile wynosi w Polsce cel inflacyjny. Niemniej jednak ten powrót do celu jest w naszym odczuciu chwilowy. Najpewniej już w lipcu inflacja wzrośnie za sprawą powrotu do standardowej stawki VAT za paliwa.
0: Pełny odczyt za czerwiec GUS poda w połowie lipca. W aplikacji mObywatel od dziś dostępna jest nowa usługa mDyplom. To cyfrowa wersja dyplomu ukończenia studiów o takiej samej mocy prawnej, jak ich papierowe odpowiedniki. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że nowa usługa może przydać się do wielu rzeczy.
2: To po pierwsze wygodne potwierdzanie swojego wykształcenia podczas rekrutacji na kolejne studia, ale również możliwość przedłużenia pracodawcy oraz stały dostęp do dyplomu, suplementu oraz odpisu, stały dostęp, bezpieczne przechowywanie.
0: Od nowego roku akademickiego uczelnie będą miały obowiązek wydawać cyfrowe dyplomy.
3: Minuty po godzinie 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że ma obowiązek, tu cytat, narzucać wolę narodu politykom oderwanym od społecznych oczekiwań. Odpowiedział mu rzecznik rządu Adam Szłapka, zarzucając prezydentowi blokowanie programu SAFE, który ma przynieść Polsce miliardy euro na modernizację armii. I od tego zacznę stan dnia. A gościnią stanu dnia jest profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani profesor.
5: Dobry wieczór.
3: Pani profesor, jak odczytywać słowa pana prezydenta, który mówi, że ma obowiązek, tu cytat, narzucać wolę narodu politykom oderwanym od społecznych oczekiwań?
5: No, należy to czytać w ten sposób, czy można powiedzieć, że jest to jedna z możliwych interpretacji, że pan prezydent uważa, że jest wyrazicielem woli narodu. To chcę podkreślić, określenie naród, a nie społeczeństwo. I w związku z tym, uzyskawszy trochę ponad 50% w wyborach prezydenckich, takie prawo sobie przypisuje, czyli w imieniu tych rodaków głównie, chociaż, jak ostatnie badania pokazują, to poparcie dla, czy tam zaufanie raczej dla prezydenta Nawrockiego wykracza o kilka punktów procentowych właśnie to poparcie uzyskane w wyborach. No ale nie wiem, czy nie należy również patrzeć na to z innej perspektywy, z perspektywy oczekiwań ludzi. Bo po to są mierzone nastroje społeczne, opinia publiczna w różnych kwestiach. Mhm. Są to badania reprezentatywne, więc wiemy, jaki jest stosunek społeczeństwa do różnych kwestii i ono samo za siebie mówi. I oczywiście jest ten proces wyborczy, w toku którego ludzie szukają partii politycznych czy polityków, którzy najbardziej pasują do ich oczekiwań. No ale tak czy inaczej wydaje mi się, że to jest takie stwierdzenie nadmiarowe. Być może pan prezydent poczuł się uprawniony do takiego stwierdzenia, no wszak sam jest też politykiem, więc nie wiem, komu tutaj miałby narzucać właśnie tę wolę narodu. No w domyśle oczywiście tu chodziło o polityków koalicji rządzącej.
3: Pani profesor, to dwa pytania w jednym. Z jednej strony rozumiem, że pan prezydent chce się spozycjonować jako ten, który faktycznie słucha obywateli, zwykłych obywateli i przekazuje to politykom oderwanym od rzeczywistości, jaka jest wola obywateli. No a z drugiej strony może to jest cały czas jakieś takie niedowartościowanie wynikające z tego,

0: że w Polsce nie ma systemu prezydenckiego i kiedyś pan premier Donald Tusk no, użył tego określenia od pilnowania żyrandoli i chyba gdzieś jest ten ból, że jednak rola pana prezydenta nie jest tak istotna albo tak wpływająca na rzeczywistość jak możliwości rządu.
1: No, rząd rządzi, tak można by powiedzieć. W skrócie, prezydent reprezentuje Polskę na zewnątrz. To takie główne osie kompetencji czy podziału właśnie tych kompetencji. No, pan prezydent próbuje oczywiście budować swoją pozycję, na przykład poprzez liczne weta, czy też poprzez własne inicjatywy ustawodawcze, poprzez aktywność tutaj głównie w Polsce, no bo wiemy, że spotyka się z ludźmi w różnych miejscowościach, ale także, no może to trochę za ostro bym powiem, ale zaprasza czy wzywa na konsultacje przedstawicieli różnych instytucji, w tym na przykład wojska, więc rzeczywiście jest tutaj wyraźnie zaznaczona chęć wpływu na to, co dzieje się wewnątrz Polski lub, można w skrócie powiedzieć, uprawiania polityki wewnętrznej. No, prezydent ma swoje prerogatywy oczywiście, no właśnie to jest weto, inicjatywa ustawodawcza, nominacje generalskie, no współtworzenie właśnie tej polityki obronnej z ministrem obrony narodowej. No, cała polityka w sprawie powoływania ambasadorów, więc tam tych kompetencji jest sporo, natomiast nie ma takich kompetencji, które dotyczą na przykład gospodarki, podatków, czy no, tego, co jest bliżej takiego codziennego życia.
0: No więc pozostaje narzucać wolę narodu. Była taka próba rugowania między innymi marszałka Czarzastego, no ale najwyraźniej pan marszałek jest w polityce trochę dłużej od pana prezydenta. Czy pani profesor, czy pani zdaniem społecznym oczekiwaniem jest wyciągnięcie wniosków z afery wokół Szpitala Południowego? Za nami spotkanie premiera Donalda Tuska i minister zdrowia z prezesem NFZ. Premier podjął taką decyzję o tym spotkaniu po wynikach kontroli NIK, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, no ale jednocześnie premier też podkreślił, że oprócz tego, że liczy na bardzo szybkie działania, to przypomniał, że NFZ jest odpowiedzialny za płacenie placówkom, a to z kolei odnosi się do dużych wynagrodzeń dla niektórych, podkreślam, niektórych lekarzy.
1: No właśnie, my trochę mitologizujemy te wynagrodzenia, bo rzeczywiście jest niewielki odsetek lekarzy, którzy zarabiają te miliony w ciągu roku i to jest fakt. Badania pokazują, że ludzie nie mają nic przeciwko temu, żeby wybitni specjaliści, wybitni kardiochirurdzy czy neurolodzy, neurochirurdzy zarabiali dobre pieniądze, bo ich kompetencje są naprawdę wyjątkowe. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim cwaniactwem po prostu, wynikającym z możliwości, które no, dały te funkcje, mówię o tym koordynatorze SOR-u ze Szpitala Południowego. I to jest taki problem dla władzy, dla koalicji, że problematyka ochrony zdrowia jest z jednej strony problemem, który trwa od wielu lat, bo to nie jest kwestia 2 lat, 3 czy 10. My mamy różnorodne problemy systemowe właśnie związane z ochroną zdrowia. To jest po pierwsze. A po drugie, mamy wiele przypadków, które chętnie generalizujemy, że tu nie dostaliśmy się, tam czekaliśmy 2 lata, tu czekamy do 30 roku i tak dalej, pomijając całkowicie te elementy, te aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia, które idą sprawnie. I znowu jest wiele przypadków, kiedy

0: i POZ-y działają sprawnie, i lekarze, specjaliści przyjmują. Nie tak dawne badania dotyczące opinii o funkcjonowaniu ochrony zdrowia CBOS-u pokazują, że ludzie ufają kompetencjom lekarzy, cenią te kompetencje, a jednocześnie narzekają na brak dostępu do lekarzy specjalistów. Mhm. Więc i to trwa od wielu lat i jest no właśnie w tym czasie szczególnie na tym koncentrujemy swoją uwagę, bo właśnie jakby stykamy te doświadczenia osoby, która, no nie wiem, tam dopisuje sobie te godziny z naszymi doświadczeniami codziennymi, kiedy rzeczywiście nie możemy się dostać do lekarza, czy czekamy wiele lat na szpital. Ja na przykład czekałam 3 lata na szpital.
1: To są doświadczenia tak naprawdę, przepraszam za to określenie, to jest doświadczenie zwykłego obywatela, który stoi w kolejkach. Tak. Jak słyszy o salonikach VIP, które miały istnieć, to go krew zalewa. To jest jasna sprawa.
0: Ale ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć dlaczego, bo mój przypadek nie był priorytetowy. To nie było, miałam skierowanie do szpitala, ale to nie było nic takiego, co wymagało pilnej interwencji, więc rozgrzeszam. Akurat jeśli chodzi o ten przypadek, no bo oczywiście jest wiele przypadków, które takiej pilnej interwencji i konsultacji wymagają.
1: Pani profesor, doktor Emil Jędrzejewski zeznawał w prokuraturze. Podobno jest 29 stron zeznań pana doktora. To jest ten lekarz sygnalista, który zgłosił całą sprawę. Proszę posłuchać, jak do tej sprawy odniosła się posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
2: Nie powinniśmy robić z niego ani bohatera, ani oszusta. Niech zainteresowani składają zawiadomienia. Prokuratura przecież działa w tej sprawie, naprawdę.
1: Pani profesor, tak z punktu widzenia politycznego, czy rząd, koalicja sprawnie, odpowiednio reaguje na ten kryzys, czy czegoś pani brakuje?
0: No brakuje mi tempa i zdecydowania, bo kryzys jest jakby, no tak mówiąc kolokwialnie, rozwlekany. Taka sytuacja, a niewątpliwie ona ma znamiona sytuacji kryzysowej, wymaga szybkich, jasnych dla społeczeństwa kroków. No i niestety w takim przypadku wymaga też wskazania osób odpowiedzialnych. Tutaj trochę się to rozmywa, rozcieńcza się tę odpowiedzialność. Im dłużej o tym będziemy mówili, a wydaje mi się, że ponad 2 tygodnie już o tym mówimy, tym bardziej jakby to urasta do rangi priorytetowego problemu dzisiaj w Polsce. To jest priorytetowy problem, a gdzieś uciekają fakty związane z wojną za granicą, z dezinformacją, z atakami hakerskimi i tak dalej, z czymś, co wydaje się istotne. Natomiast my koncentrujemy się na tej aferze, bo jest to niewątpliwie afera w Szpitalu Południowym, mimo że ów, w cudzysłowie, bohater afery no, podjął działania, żeby, czyli zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, tak, z tej swojej funkcji i tak dalej.
1: Nawet trochę podjął pieniędzy jakieś oddał.
0: Oddał jakieś pieniądze, choć nie wiadomo, czy to legalnie, czy nielegalnie. Można tak sobie tymi pieniędzmi w lewo, w prawo szafować. Natomiast to nie jest wystarczające, bo gdyby to był incydent związany z kulturą organizacji pracy, to by było wystarczające. A ponieważ on był radnym Koalicji Obywatelskiej, no to sięga do tych aspektów politycznych. W związku z tym są potrzebne polityczne reakcje.
1: No to pani profesor, to pójdźmy szerzej, bo dzisiaj pod tym względem jest dzień wyjątkowy. Po pierwsze, prokuratura okręgowa umorzyła śledztwo w 2 wątkach sprawy tak zwanego zamachu stanu. Jeden dotyczył wygaszenia pod koniec 2023 roku mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Drugi, podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jakby tego było mało, to jeszcze kolejny prezent dla Prawa i Sprawiedliwości od prokuratury, czyli umorzenie postępowania w sprawie 2 wież Jarosława Kaczyńskiego. Donald Tusk w swojej takiej bazie wyborczej obiecywał przyspieszenie rozliczeń po wpadce w wyborach prezydenckich. Co się więc wydarzyło?
0: Uważał premier, że

0: że rzeczywiście należy się przyspieszenie rozliczeń rządów 8 lat Prawa i Sprawiedliwości. I przypomnijmy, że była to niemal główna, dominująca motywacja mobilizacji wyborczej w 2023 roku.
1: No i pojawił się nowy minister Waldemar Żurek, który, rozumiem, miał być tym przyspieszaczem.
0: No tak, ale jest, są procedury, powiem tak, są, których nie wolno naruszać i mam nadzieję, że ta polityczna niemoc, czy niemoc oceniana w tych aspektach politycznych jest jednocześnie świadectwem tego, że system prawny funkcjonuje. Czyli nie można sobie zażyczyć, żeby nie wiem, politycznie, żeby nie wiem, jakieś kwestie przyspieszyć, zaniechać i tak dalej.
1: Wydaje no tak, się, to jest jasne, że... pani profesor, ale tak. Z punktu widzenia wyborcy, to wyborcy do tej pory było mu mówione, że są afery, po czym przychodzi po jakimś czasie prokuratura i mówi, no nie ma afery. No to wyborca się zastanawia, no to było czy nie było.
0: No tak, tak, to jest oczywiście perspektywa wyborcy i jest tutaj niezwykle ważna, bo to w końcu wyborca zadecyduje, co będzie w 2027 roku. No więc
1: tak się właśnie zastanawiam, czy to jest jakby skuteczne rozliczanie, bo jak pamiętam była, nie wymienię wszystkich, bo nie jestem w stanie, ale Villa Plus, maseczki, respiratory, no, działki, można by tego wymieniać i wymieniać.
0: I w ochronie zdrowia podobnie, też tam były kule przywożone do dochodzenia i tak dalej. No,
1: no słynny handlarz respiratorami, no wie pani, no jakby tak. No, dzisiaj się uśmiechamy, no ale wtedy to przecież było, to się za głowę łapaliśmy. No a czy to wynika z tego, że te przygotowania są nieskuteczne ze strony prawników? Czy może prokuratura faktycznie nie doszukuje się znamion przestępstwa? A może minister Żurek nie do końca potrafi nad tym wszystkim zapanować i to się rozmywa? Myśli pani, że ewentualnie minister Żurek może podzielić los swojego poprzednika i przed upływem jeszcze kadencji pożegnać się z rządem?
0: Myślę, że będzie... nowe otwarcie jesienią, znaczy z pewności nie mam, ale z takich ze względów tych, o których mówimy, ta perspektywa wyborcy jest taka, że potrzebowaliby wyborcy jakiegoś impulsu. Nazywam to teraz nowym otwarciem, ale ta jesień 26 roku, czyli no, równo rok przed wyborami, takiej dynamizacji polityki rządu by wymagała. Czy tak będzie, to tego nie wiem, ale wydaje mi się, myśląc logicznie, że skoro rozliczenia były tym głównym punktem, który powodował, że ludzie głosowali na tę koalicję, no to trzeba wskazać właśnie, jakie są osiągnięcia, bo nie mówię, że sukcesy, ale trzeba wskazać osiągnięcia. Ludzie też potrzebują informacji o tym, jaki jest stan na przykład dochodzenia w jakichś sprawach. Takiej informacji nie ma. No wiadomo, że tam szereg procedur jest... podlega utajnieniu czy ochronie.
1: Ale to rozumiem, że jest jakiś problem komunikacyjny, no bo przecież były te wszystkie komisje śledcze, oczekiwano jakby szybkich efektów ze strony tych komisji śledczych, czyli gdzieś jest jakiś błąd komunikacyjny.
0: Sądzę, że tak, choć słyszałam niedawno wypowiedź pani posłanki Sroki, że ten raport jest przygotowywany, że ponoć jest bardzo obszerny, ale obszernych raportów nikt nie czyta, jak wiemy. Ludzie potrzebują raczej informacji w skrócie. To już wiemy, jak działają współczesne media, głównie media społecznościowe. I my często podejmujemy decyzje, kształtujemy poglądy na podstawie właśnie tych skrótów myślowych, mówiąc wprost. Więc reasumując, ten impuls będzie potrzebny, zwłaszcza w kwestii właśnie sprawiedliwości.

0: Wydaje mi się, że edukacji i ochrony zdrowia to są takie trzy sprawy, czy trzy resorty, które dzisiaj no, wymagają, powiedziałabym, reorientacji polityki, tak mówiąc najbardziej oględnie.
1: To a propos bezpieczeństwa, mianowanie nowej pełnomocniczki rządu do spraw odporności państwa, pani Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Proszę posłuchać, jak to na naszej antenie oceniał poseł Polski 2050 Kamil Wnuk.
2: Wydaje się, że dobrze, żeby ta nasza polityka bezpieczeństwa miała taką dziennikarską, mówię nawet kobiecą twarz, bo tutaj są sami mężczyźni, czy to w MON-ie, czy...
3: A ministrem obrony narodowej jest lekarz z wykształcenia.
2: W polityce, w bezpieczeństwie naszym wewnętrznym, no to tu rzeczywiście być może ta kobieca twarz to trochę tak zmiękczy tą sytuację i będzie łatwiejszy przekaz. Liczę na to, że tak to będzie wyglądało.
1: Pani profesor, przepraszam za to określenie, ale gdzieś mi się wkradł taki trochę wujek z wesela.
0: No, podobnie sądzę, bo tu nie chodzi o kwestię płci, tylko o kwestię kompetencji, ale niestety my nie wyrośliśmy z takiego nierównościowego myślenia, choć je bardzo często deklarujemy. Uważam, że pani minister Sobkowiak pokazała swoją sprawczość i obejmuje teraz nowe zadania, kontynuując jednocześnie te związane z SAFE. I ja tutaj nie widzę problemu. Widzę ją jako kompetentną osobę, która umie negocjować.
1: Szczególnie, że chyba na jednej z konferencji a propos SAFE to można było odnieść takie wrażenie, że mimo to, co sugerował pan poseł, to raczej z panią pełnomocniczką nie ma miękkiej gry. No, nie jest to osoba, która pozwoli sobie za dużo, że tak powiem, wejść na głowę.
0: Dokładnie. Ja uważam, że wielokrotnie przewyższa i zarówno umiejętnościami retorycznymi, ale też merytorycznymi niejednego mężczyznę, który zapewne o sobie ma wysokie mniemanie z różnych powodów. To już nie chcę mówić, ale ten komentarz, no, to jest taki absmak po prostu powoduje.
1: To ja tylko zapytam, czy to jest a propos tego, co pani wspominała, czyli tej rekonstrukcji, czy ewentualnie zmian, czy to jest osoba, która dzisiaj jest pełnomocnikiem rządu do spraw odporności, ale gdzieś w przyszłości trzeba spodziewać się również tego, że po prostu wejdzie do rządu jako ministra?
0: Być może ma ku temu kompetencje. Oczywiście nie widzę w tej chwili możliwości wymiany w Ministerstwie Obrony Narodowej.
1: No nie, no tutaj jest podział jakby tak, już koalicyjny w dokumentach. Tak, tutaj to nie ma, tak, przepraść.
0: Tak, no była w takim komitecie do spraw integracji europejskiej, tak. A zwłaszcza wtedy, kiedy zajmowaliśmy się prezydencją, to głównie też pani minister Sobkowiak tutaj grała pierwsze skrzypce, więc ja myślę, że to jest dość wszechstronne wykształcenie i doświadczenia polityczne związane z no, bądź co bądź poważnym obszarem aktywności państwa.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościnią Polskiego Radia 24 w stanie dnia. Wszystkiego dobrego i trochę chłodniejszych wieczorów życzę.
0: I wzajemnie dziękuję bardzo. Czekam na nie.
1: No proszę państwa, obserwujemy to, co dzieje się w pogodzie, bo te ostatnie upały sprawiają, że i wolniej się pracuje, i wolniej się myśli, wolniej się funkcjonuje, ale przed nami z kolei załamanie pogody. Polscy łowcy burz wydali dziś ostrzeżenia drugiego stopnia. Tomasz Machowski właśnie z Polskich Łowców Burz razem z nami. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
1: Panie Tomaszu, głównym pogodowym zagrożeniem podobno będą silne porywy wiatru, burze. Co nas czeka w pogodzie?
4: Znaczy aktualnie dzisiaj na przykład był dość spokojny dzień, chociaż była jedna, znaczy dalej jest silna superkomórka burzowa, która przynosiła bardzo silne porywy wiatru w województwie wielkopolskim między innymi. Tam niestety

0: sporo drzew zostało połamanych. Wiatr też wiał miejscami 80, pewnie nawet do 100 km na godzinę.
1: Mhm.
0: Także taka burza była dzisiaj jedna. We wcześniejszych dniach tak samo były mocne burze na przykład nad aglomeracją śląską, w Katowicach wczoraj na przykład.
1: Z czego to wynika?
0: Znaczy, no tutaj mamy akurat te burze, które były wczoraj, to one były tak zwane burze wewnątrzmasowe, czyli po prostu z nagrzanej tej masy, która zalegała u nas kilka dni, a pojawiło się sporo wilgoci i tworzyły się te wysokie, rozbudowane chmury cumulonimbus, z których przy tak wysokiej temperaturze te prądy potem zstępujące, które generują bardzo silne porywy wiatru, no niestety duże szkody z tym związane spowodowały, bo po prostu. No. Natomiast jutro i dzisiaj już wieczorem będą burze frontowe. Będzie ta gorąca masa wypierana z naszego kraju. Jutro jeszcze początkowo na wschodzie i tak w centrum temperatura może sięgać 30-35 lokalnie stopni nawet. Natomiast wieczorem i po południu zaczną się tworzyć burze i one mogą być gwałtowne na wschodzie, w centrum i na południowym zachodzie Polski.
1: Czy można się spodziewać, że w związku z tym przyjdzie też ochłodzenie?
0: Jak najbardziej tak. W czwartek już na terenie całego kraju będzie przyjemnie, miejscami nawet chłodno. Być może na wschodzie Polski, bo na południu miejsca będą takie, gdzie temperatura nie przekroczy 20 stopni.
1: A czy w związku z tym, że te burze mają być gwałtowne, wiem, że jest coś takiego jak zagrożenie błyskawicznymi powodziami. Czy to jest coś, co również nam zagraża, czy to nie jest jeszcze ten moment, albo to nie jest to zjawisko?
0: W przypadku takiej masy powietrza tak bogatej w wilgoć jak najbardziej wszystkie typy zagrożenia z burz są spodziewane. Mogą być jak najbardziej nawalne opady deszczu. Natomiast głównym zagrożeniem nadal będą silne porywy wiatru oraz być może opady dość dużego gradu, przekraczającego nawet 2 cm średnicy.
1: No to jest niebywałe po tych wszystkich ogromnych upałach. Wróćmy jeszcze na chwilkę, przepraszam, do dzisiejszego wieczoru, no bo to jest coś, co absolutnie jest w tym momencie i jeszcze przed nami. Gdzie dokładnie spodziewać się takiego największego załamania pogody i jaki to będzie rodzaj zmiany pogody?
0: W tym momencie burze przemieszczają się... obecnie mamy mało burz. Do Gniezna w tej chwili dochodzi burza jakaś. Też może troszkę powiać w tej burzy być silniejszy opad deszczu. Powoli zaczynają się rozwijać komórki burzowe na zachodzie też. Wkraczają do Wielkopolski. Natomiast na razie nie są one jakieś zbytnio gwałtowne. Oraz komórki burzowe pojedyncze będą pewnie w województwie łódzkim się pojawiać. Być może w nocy na Mazowszu też. I one mogą być jak najbardziej silniejsze już. Natomiast to, co będzie najgroźniejsze, pojawi się dopiero jutro.
1: Mam nadzieję, że mimo wszystko uda nam się to jakoś przetrzymać. Panie Tomaszu, dziękuję za te informacje. Tomasz Machowski z Polskich Łowców Burz był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję i spokojnego dnia, spokojnej nocy.
1: Również życzę. Pozdrawiam.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada doniesienia dotyczące prosektorium. Prezydent spotka się jutro z szefem MON-u. Tematem przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze. Coraz mniej niewiadomych na Mistrzostwach Świata. Norwegia z awansem do 1/8 finału. Minęła 22. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Prokuratura bada najnowsze doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Chodzi o fałszowanie kart zgonu oraz rzekomy podsłuch w jednym z pomieszczeń. Trwa zabezpieczanie 20 kart zgonu, które znajdują się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: To postępowanie pozostaje w toku, nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Drugie postępowanie dotyczyło umieszczenia podsłuchu na terenie prosektorium. Chodzi tu dokładnie nie o sale sekcyjne, ale o pomieszczenie biurowe, w którym odbywały się rozmowy z rodzinami odbierającymi dokumenty oraz zwłoki. To

0: Urządzenie zostało bardzo szybko ujawnione, odnalezione. Przebadanie nie doprowadziło do ustalenia, by znajdowały się na nim jakiekolwiek nagrania.
1: Piotr Skiba dodał, że dwie osoby pracujące w prosektorium były ze sobą skonfliktowane. Śledczy nie ujawnili, czy w tej sprawie będzie wdrożone dodatkowe postępowanie. Prezydent spotka się jutro z ministrem obrony. Karol Nawrocki oraz Władysław Kosiniak-Kamysz będą dyskutować nad wspólnym stanowiskiem podczas szczytu NATO w Ankarze. Rozmowy zaplanowano na 7 i 8 lipca.
2: Wiceminister Obrony Narodowej podkreśliła, że zarówno prezydent, jak i szef MON od dłuższego czasu odbywają konsultacje ze swoimi odpowiednikami w sprawie szczytu NATO. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że istotne jest, by zarówno rząd, jak i prezydent w Ankarze mówili jednym głosem.
3: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
2: Na szczyt w Ankarze udadzą się m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ma ono dotyczyć obronności i jednocześnie ma pokazać jedność sojuszu w obliczu kremlowskich prowokacji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Wielka Brytania stawia na zbrojenie. Na ten cel rząd w Londynie chce przeznaczyć dodatkowe 15 miliardów funtów. Pieniądze mają wzmocnić armię, marynarkę wojenną i lotnictwo w czasie, gdy NATO oczekuje od państw członkowskich większych nakładów na bezpieczeństwo.
4: Mark Rutte mówi, że to krok w dobrym kierunku, ważny nie tylko dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, ale też całego sojuszu. Keir Starmer tłumaczył, że dodatkowe pieniądze na armię to nie polityczny wybór, ale odpowiedź na świat, który, jak mówi, zmienił się na naszych oczach. Chcemy, aby nasi obywatele mogli żyć w świecie opartym na pokoju, stabilności i rządach prawa. Ale paradoks pokoju polega na tym, że kiedy świat się zbroi, a agresja rośnie, najlepszym sposobem, aby uniknąć wojny, jest przygotowanie się do niej. Mówił brytyjski premier. Nowe środki mają pomóc m.in. w zakupie dronów, uzupełnianiu zapasów amunicji, modernizacji sprzętu i rozwijaniu programów samolotów bojowych przyszłości. Rząd podkreśla, że wyciąga wnioski z wojny w Ukrainie, gdzie bezzałogowce i szybka produkcja uzbrojenia zmieniły sposób prowadzenia walki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Teraz Lubelszczyzna i celne uderzenie w samo serce narkobiznesu. Zamojscy policjanci przejęli ponad 26 kg nielegalnych substancji i zatrzymali 3 osoby podejrzane o udział w ich dystrybucji. 25-latek i jego 22-letnia partnerka z Małopolski kupowali narkotyki, a następnie ukrywali m.in. w czekoladach i batonach, mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
5: Nadali w taki sposób ponad 1100 paczek z narkotykami i przygotowali się do nadawania kolejnych kilkudziesięciu. Proceder ten był ich stałym źródłem dochodów. Prokurator z prokuratury okręgowej w Zamościu przedstawił zatrzymanym mieszkańcom województwa małopolskiego zarzuty posiadania narkotyków i uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających.
1: W kolejnych działaniach zatrzymano trzeciego mężczyznę z Małopolski. W jego mieszkaniu oraz lokalach powiązanych ze sprawą zabezpieczono kolejne narkotyki oraz ponad 400 tysięcy złotych w gotówce. Na koniec jeszcze zaglądamy na piłkarskie boiska za oceanem. Norwegia w 1/8 finału Mistrzostw Świata. W spotkaniu pierwszej rundy fazy pucharowej Skandynawowie pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej po golach Antonio Nusy oraz Erlinga Haalanda. Bramkę kontaktową dla Iworyjczyków strzelił Amado Diallo. Rywalem Norwegów w 1/8 finału będą Brazylijczycy.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Środa pod znakiem deszczu i burz. Nawałnice mogą wystąpić w centrum, na południu i na wschodzie. Będą im towarzyszyć opady gradu oraz silny wiatr. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu, 30 w centrum, do 36 we wschodniej części kraju.
7: No, 5 minut po godzinie 22. Mamy dla Państwa dobre wiadomości. Polska z najlepszym wynikiem w Europie w sprawie bezpieczeństwa drogowego. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych na drogach spadła w ostatnich latach o ponad 40%. Jak czytamy w mediach społecznościowych, Polska osiągnęła najlepszy wynik spośród wszystkich analizowanych państw. W ciągu ostatnich kilku lat liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach spadła o ponad 40%. To najlepszy wynik w Europie. Między 2024 a 2025 rokiem liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się w Polsce o 12%, podczas gdy średni spadek w Unii Europejskiej wyniósł 2%. To mi absolutnie pasuje do programu

0: tylko dobre informacje, które mogą Państwo usłyszeć w sobotę i w niedzielę po godzinie 12, na który już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Więcej na temat bezpieczeństwa w Polsce na stronie polskieradio24.pl, a już teraz zapraszam Państwa na odrobinę kultury między sztukami.
1: Między sztukami.
2: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Dziś zabieramy Państwa do świata surrealizmu, a tak bardziej realnie do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie trwa wystawa Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm. Jej kuratorką, współkuratorką jest Magda Lipska. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Surrealizm kojarzymy zazwyczaj z tym, co działo się w Francji, w Europie. W latach 20. kojarzymy ten ruch z Salwadorem Dali. Muzeum Sztuki Nowoczesnej patrzy na surrealizm bardzo szeroko, ale my na początek wyjaśnijmy, czym tak naprawdę w latach 20. był surrealizm, skąd on się wziął.
3: Za taki moment inauguracyjny uważa się pierwszy manifest surrealistyczny, stworzony przez André Bretona, opublikowany w 1924 roku. Był to ruch artystyczny, ale też intelektualny, który wystąpił przeciwko tak naprawdę kulturze Zachodu. Część surrealistów, w tym Breton, brali udział w I wojnie światowej, doświadczyli okrucieństwa tej wojny i za tę rzeź młodych ludzi w Europie oskarżyli właśnie kulturę, cywilizację Zachodu opartej na hierarchii, na wpływach kościoła, na nacjonalizmie i te rzeczy sprawiły, że stali się bardzo wyczuleni na wszelkie przejawy nie tylko autorytarnej władzy, ale właśnie pewnego rodzaju porządku, który ma służyć sterowaniu ludźmi. Stąd też ten manifest proklamował przede wszystkim wolność, wolność sztuki, ale również wolność jednostki, której to wolności surrealiści za Freudem szukali właśnie w podświadomości, w tym, co niekontrolowane przez umysł, w snach, ale także w emocjach, które sterują człowiekiem.
2: Czyli surrealizm i antyfaszyzm w tytule to są dwie bardzo bliskie postawy?
3: Absolutnie tak, bo właściwie od samego początku surrealizm był właśnie wymierzony przeciwko wszelkiego rodzaju władzy autorytarnej, ale surrealiści też bardzo i słusznie bali się powtórki tego, czego doświadczyli w I wojnie światowej. Więc w momencie, kiedy w Europie ruchy faszystowskie zaczęły przybierać na sile, surrealiści organizowali się, by te ruchy zwalczać, czy też przeciwko nim występować. Oczywiście nie było to działanie jednostronne, ruchy faszystowskie, w tym szczególnie nazizm, interesowały się surrealistami, ponieważ był to rodzaj sztuki, był to rodzaj też wolnościowego myślenia, która bardzo nazistom się nie podobała. Nazwali surrealistów zdegenerowanymi, ich sztuka była konfiskowana i wystawiana w prześmiewczy sposób, w specjalnie zaaranżowanych takich właśnie ironicznych wystawach, które miały ostrzegać publiczność przed no właśnie tymi odszczepieńcami.
2: W pierwszej sali w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawie Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm widzimy m.in. dzieła Maxa Ernsta, ale też fotografię Dory Maar, którą być może w pierwszym odruchu kojarzymy jako modelkę i miłość, choć trochę mówię w cudzysłowie miłość, bo ta miłość była trudna, Pabla Picassa. To była surrealistka i bardzo uzdolniona fotografka i bardzo ciekawe jest to, co ona fotografuje, bo to jest jakiś teatr, jacyś aktorzy.
3: Tak, pokazujemy cztery prace Dory Maar. Te zdjęcia, o których pani teraz wspomniała, to grupa Oktobr, francuska grupa teatralna, która w latach 30. wystawiała sztuki antyfaszystowskie, a Dora Maar jako przyjaciółka tego teatru upamiętniała te spektakle. Ale pokazujemy też wczesne fotomontaże Dory Maar, pewne takie tunele pełne zagrożenia, zrobione w takim jakby krzywym zwierciadle, w przekrzywionej perspektywie. Te wczesne prace właśnie

0: wskazują na atmosferę lat 30. Paryża, na czasy, kiedy w Europie rodzi się faszyzm i czuć z tych prac taki element zagrożenia. Podobne zresztą prace zgromadzone są, zgromadzone w tej sali, właśnie mówią o bardzo podobnym doświadczeniu. Prace René Magritte'a na przykład, które również można zobaczyć w muzeum.
1: No właśnie, wspaniałe nazwiska od Picassa przez Magritte'a po właśnie Maxa Ernsta i też Lee Miller, Dore Maar, zaraz o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Jeszcze, że mówiąc, zachwyciłam się stojąc przed obrazem Maxa Ernsta, bo ta postać jest też fascynująca. Człowiek, który żył blisko z Salwadorem Dalim, z jego miłością Galą, w takim dziwnym związku, dziwnej relacji. I to już jest prawie abstrakcja, to co Max Ernst nam pokazuje. No jednak nie, jednak tam czytamy pewne treści.
0: Prac Maxa Ernsta mamy sporo w wystawie, bardzo się z tego cieszymy. Obraz, który pani w tej chwili opisuje, pokazany jest w pierwszej sali, jest to obraz z 1936 roku i on rzeczywiście sprawia wrażenie pracy abstrakcyjnej, natomiast tuż obok, w rozdziale, który poświęcony jest hiszpańskiej wojnie domowej i zaangażowaniu surrealistów w pomoc republikanom, pokazujemy no, taki ikoniczny obraz Maxa Ernsta, który nazywa się Głowa Anioła Ogniska Domowego. To jest szczególna praca, choć niewielkich rozmiarów, ponieważ Max Ernst bardzo rzadko, a właściwie jest to chyba jedyny przykład wprost politycznej pracy tego artysty. Została ona namalowana w 1937 roku. Tak naprawdę istnieją trzy wersje tej pracy. Jest to potwór faszyzmu, który przez artystę namalowany jest w takich trzech ujęciach. W jednym, który my mamy szczęście pokazać w muzeum, w dużym przybliżeniu widzimy głowę tego potwora. W drugiej, pewnie najbardziej znanej wersji, ten potwór jakby zajmuje całą przestrzeń obrazu. I trzecia wersja, kiedy widzimy go z dużego oddalenia. Ta praca powstała w reakcji na fakt, że republikanie zaczęli przegrywać wojnę z Franco. Max Ernst przewidział właściwie tym obrazem, a przynajmniej sondował klęskę republikanów.
1: To, co jest bardzo ciekawe w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to sale poświęcone na przykład Czechosłowacji, która stała się takim centrum antyfaszystowskiej awangardy, ale też propagandy. I wydaje mi się, że ten wątek jest dużo mniej znany, mimo że to nasi sąsiedzi, a obiektywnie mało wiemy o artystach, którzy tam działali, a to była bardzo silna grupa.
0: Tak, rzeczywiście czeski surrealizm, co też pokazuje nasza wystawa, rozwija się praktycznie równolegle z tym, co dzieje się we Francji. Toyen i Sztyrski, dwie takie czołowe postacie grupy czeskich surrealistów, mają bardzo bliskie relacje z Bretonem, ale nie zgadzają się z nim w wielu miejscach, między innymi jeśli chodzi o relacje z komunizmem, który początkowo Sztyrski i Toyen popierają. Ta grupa formuje się na początku lat 30. Już w 32 roku, czyli dużo wcześniej niż w Paryżu, bo w Paryżu pierwsza wystawa surrealistów odbywa się dopiero w 1937. W 32 roku w Pradze odbywa się wystawa, która nosi tytuł Poezję 32, która właśnie skupia środowisko nie tylko czeskich, ale również międzynarodowych surrealistów. I jest to ruch, tak jak pani wspomniała, niezwykle silny, natomiast mało znany nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie.
1: A jak swoje poglądy wyrażali w malarstwie czescy surrealiści i jakie to są prace? Czy one graniczą właśnie z abstrakcją, czy są bardziej wprost?
0: Prace czeskich surrealistów, szczególnie Toyen, ten tytuł w ogóle, ten rozdział nosi tytuł Widma w Pradze, ponieważ reakcją Toyen na rozwój faszyzmu jest seria takich obrazów, które nazywają się Widma. I jest to pewnego rodzaju być może też takie sądowanie właśnie zbliżającego się zagrożenia. Absolutnie nie są to prace wprost. Jedną z takich ikonicznych prac, które udało nam się sprowadzić do Warszawy, to praca Toyen, która nazywa się Sen, czyli jakby tytuł bardzo surrealistyczny. Praca z 1937 roku, na której widzimy właśnie taką postać kobiecą,

0: w długim płaszczu, ale pozbawioną głowy. Ten płaszcz ocieka jakąś taką czarną mazią, a rzecz się dzieje w wyludnionym, pustym krajobrazie przestrzeni. I ta praca również interpretowana jest jako reakcja Toyen na klęskę republikanów, czy jakby w tym czasie jeszcze wojna się nie skończyła, ale republikanie już zaczęli przegrywać właśnie hiszpańskiej wojny domowej. Więc te konotacje polityczne właściwie w żadnym z tych przypadków, chyba że pokazujemy artystów, którzy operują karykaturą, właściwie nie są wprost widoczne na obrazie. To, co jest widoczne wprost, to zaangażowanie artystów w ruchy antyfaszystowskie. To jest udokumentowane i te dokumentacje przedstawiamy w witrynach. Manifesty, które pisali, w których wprost poruszali kwestie nie tylko antyfaszystowskie, ale też surrealiści występowali przeciwko wojnom kolonialnym, które Europa w tamtym czasie toczyła, między innymi w Maroku. Więc to zaangażowanie surrealistów było dość wielostronne.
1: No właśnie, Hiszpania i wojna domowa. Znamy bardzo dobrze Guernicę Pabla Picassa. Wiemy, że ten obraz powstał w reakcji właśnie na wojnę domową w Hiszpanii. No ale jak zobaczyłam taki maleńki znaczek pocztowy Miró, nie znałam go wcześniej, no to też piękna praca, niewielka, bardzo kolorowa i przerażająca.
0: Tak, wojna w Hiszpanii rozpoczyna się w 1936 roku, natomiast w 1937 odbywa się Expo w Paryżu, na które Hiszpania, tak jak wiele innych krajów, między innymi Związek Radziecki czy nazistowskie Niemcy, stawiają pawilony. Ten pawilon hiszpański jest bardzo różny, bardzo inny od niemieckiego, bardzo takiego monumentalnego, czy właśnie pawilonu Związku Radzieckiego, ponieważ ma bardzo nowoczesną architekturę. Jest bardzo lekki, przestrzenny. Model tego pawilonu będą mogli Państwo zobaczyć w muzeum i jest to o tyle ważne wydarzenie, że do tego pawilonu właśnie powstało wiele ważnych prac. Między innymi Guernica Picassa została zamówiona przez rząd hiszpański właśnie do tego pawilonu i po raz pierwszy została tam pokazana. Guernica jest najbardziej znanym obrazem z tego pawilonu, ale jak pani wspomniała, w pracę nad tym pawilonem zaangażowany był również Miró, który stworzył ogromny mural. Niestety ten mural się nie zachował. Możemy pokazać jedynie zdjęcie pokazujące artystę przy pracy, ale zarówno Miró, jak i Picasso stworzyli taką serię druków ulotnych. To, co wygląda jak znaczek, to tak naprawdę był plakat. Plakat, który był powielany i sprzedawany za 1 franka, po to, by zebrać środki właśnie na wsparcie Republiki.
1: Przestrzeń zupełnie wielu nieznana z pewnością to Egipt i to, co działo się w tamtej części świata. Tam też byli surrealiści i to bardzo mocna grupa. Sztuka i wolność. Z nimi też związana jest Lee Miller. W jaki sposób i co z kolei działo się no, na pustyni, chciałoby się powiedzieć?
0: Tak, właściwie niemalże wprost, ponieważ pustynia zachodnia w Egipcie rzeczywiście była takim miejscem, które fascynowało surrealistów i wielu z nich tam tworzyło. Lee Miller w latach 30. mieszka w Kairze, ponieważ jest wówczas żoną bogatego egipskiego biznesmena i tam spotyka grupę również międzynarodowych artystów, bo większość z tych postaci, które przywołujemy w wystawie, ma mieszane pochodzenie. Emi Nimr na przykład jest z brytyjsko-egipskiego, jedno z rodziców pochodziło z Egiptu, drugie z Wielkiej Brytanii. Jest to grupa, która zaczyna fascynować się właśnie ideami Bretona. Jej takim przewodnikiem myślowym, można powiedzieć, jest Georges Henin, który studiuje, poeta, który studiuje na Sorbonie i tam poznaje Bretona i prowadzi z nim przez całe lata 30. bardzo bliską korespondencję. Grupa Sztuka i Wolność jest ważna dla naszej wystawy, ponieważ Henayn w 38 roku publikuje manifest, który ma tytuł Niech żyje sztuka zdegenerowana. Jest to oczywiście reakcja na pokazywaną rok wcześniej w Niemczech wystawę sztuki zdegenerowanej. Henayn staje w obronie artystów w Europie.

i staje przede wszystkim w obronie wolności sztuki, która również w Egipcie zaczyna być zagrożona. Egipt jako kolonia brytyjska w tamtym czasie jest częścią, czy zaczyna być częścią tego układu sił, które biorą udział w wojnie, stacjonują tam w latach 40. wojska brytyjskie.

0: jak to, jak ta wojna zmienia społeczeństwo. I co ciekawe, w Egipcie właśnie surrealizm jest nie tyle estetyką, którą tak mocno kojarzymy w Europie, estetyką marzeń sennych, ale artyści egipscy właśnie podejmują, czy biorą z surrealizmu te kwestie zaangażowania, kwestie właśnie politycznej interwencji, traktują surrealizm jako narzędzie zmiany społecznej. Stąd też na tych obrazach pojawiają się postacie z najniższych warstw społecznych, często pracownice seksualne, które żyją w bardzo jakby drastycznych warunkach, a prostytucja w czasie wojny, wiadomo, rozwija się bardzo mocno i to wszystko widzimy na tych obrazach, które estetyką bardzo często odbiegają od tego, co uważamy za surrealizm w Europie.
1: Duże wrażenie robią zdjęcia Lee Miller, właśnie zdjęcia pustyni. Ona potrafi tak kadrować i zrobić takie zdjęcie, które wygląda jak no, abstrakcyjny obraz. Mówię szczególnie o tej jednej, o tym jednej fotografii pustyni i świetne kontrasty światła i cienia tak wydobywa.
0: No, Lee Miller znana jest nam przede wszystkim jako, czy zaczęła być znana w historii sztuki, oczywiście tak jak bardzo często kobiety do tej historii sztuki wchodzą, czyli jako po prostu kochanka Man Raya i modelka do jego zdjęć. Natomiast na szczęście to się przewartościowuje. Nie wiem, czy jeszcze jest otwarta, ale w Tate jest duża wystawa, czy będzie, czy za chwilę się otworzy, duża wystawa Lee Miller, właśnie jej fotografii, które w dużej mierze są fotografiami surrealistycznymi, szczególnie te tworzone w Egipcie. I rzeczywiście fascynuje się ona tam krajobrazem pustyni zachodniej, grając światłocieniem, ale też jakby kontrastując różne elementy, które znajdowała w krajobrazie i te prace wyglądają na niesamowicie abstrakcyjne. Natomiast Lee Miller pokazujemy jeszcze w dalszych rozdziałach wystawy, ponieważ w połowie lat 40. jako dziennikarka Vogue'a Lee Miller dołącza do amerykańskiej armii i bierze udział między innymi w wyzwoleniu obozów w Buchenwaldzie i w Dachau. Oczywiście nie mogliśmy oprzeć się temu, by nie pokazać Państwu jej słynne zdjęcie z willi Hitlera, gdzie sfotografowała się w wannie Führera, więc to wszystko można zobaczyć na wystawie. Jak Państwo słyszą, obecność Lee Miller jest dość znaczna.
1: Paryż, Czechosłowacja, Hiszpania, Egipt, a gdzie w tym wszystkim jest Polska?
0: No, na wystawie pokazujemy jeszcze artystów, którzy w czasie II wojny zawędrowali do Meksyku i na Martynikę, ale oczywiście przybliżamy również kontekst Polski. W Polsce nie istniała polska grupa surrealistów i generalnie uważało się do tej pory dość obiegowo, że w Polsce nie było surrealizmu, że nie zakorzenił się on w latach 30. i generalnie Polska jest jednym z tych regionów, które jakby nie były płodnym gruntem dla surrealizmu. My trochę to myślenie odwracamy, pokazujemy, że surrealizm w Polsce był obecny, nie tylko tworzony przez polskich artystów, szczególnie ze środowiska lwowskiego. Tego aspektu akurat nie ma na wystawie, ale pokazujemy również, że najważniejsza polska kolekcja sztuki nowoczesnej, czyli kolekcja grupy AR, która była takim fundacyjnym zbiorem dla powstania Muzeum Sztuki w Łodzi, była to kolekcja międzynarodowa i była to kolekcja, w której również znalazły się prace wielkich światowych surrealistów, właśnie na przykład Maxa Ernsta, czy Kurta Seligmana, czy André Masona. Więc pokazujemy te prace w zestawieniu z tym surrealizmem, powiedzmy, międzynarodowym, którego te prace były częścią, ale pokazujemy też, że ta kolekcja, jak wiele innych kolekcji w Europie, a szczególnie w Niemczech w czasie wojny, również doświadczyła tej cenzury pod nazwą sztuki żydowskiej i zdegenerowanej. W latach 40. Łódź staje się częścią III Rzeszy i również tam zostaje zaordynowane wykonanie spisu sztuki niebezpiecznej. ten spis zostaje przygotowany. My jego pierwszą stronę również pokazujemy na wystawie.

0: i część prac bezpowrotnie ginie w czasie wojny. Oczywiście nie ma dowodów na to, że naziści faktycznie niszczyli te prace, natomiast w niewyjaśnionych okolicznościach część z nich zniknęła, między innymi prace Hansa Arpa, które na wystawie, jakby staramy się tej kolekcji symbolicznie przywrócić, wypożyczając Hansa Arpa z innej, tym razem niemieckiej kolekcji.
1: Myślę sobie, że dla twórców, dla kuratorów, kuratorek praca z takimi nazwiskami, przygotowywanie takiej wystawy to i wielka przyjemność, i wielka odpowiedzialność. Która jej część i które z obiektów, które przyjechały do Warszawy dla pani osobiście były najbardziej fascynujące, a być może były jakimś odkryciem i nowością?
0: Muszę powiedzieć, że najdłużej chyba walczyłam o przywiezienie Maxa Ernsta, właśnie głowy anioła ogniska domowego. To tutaj kilka razy spotkaliśmy się z odmową, jednak postanowiliśmy dopiąć swego i to się rzeczywiście udało.
1: A skąd przyjechała ta praca?
0: Z Niemiec. Mhm. Z kolekcji, prywatnej kolekcji, ale która znajduje się w depozycie Neue Nationalgalerie w Berlinie. No to trudne pytanie, bo rzeczywiście wystawa, która ma tak wiele niesamowitych nazwisk, Pablo Picasso, Leonora Carrington, Remedios Varo, Kurt Seligman, właściwie każda z tych osobowości to jest jakby osobna przygoda i trudno mi chyba wybrać jeden najbardziej znaczący jej element.
1: Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, o której opowiadała pani Magda Lipska. Pięknie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy, Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, niemniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 22.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w centrum Warszawy, należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner tłumaczył, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Śledczy stwierdzili jednak, że do oszustwa nie doszło. Mówił rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
5: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
4: Szczegóły podstawy umorzenia mamy poznać w drugiej połowie lipca. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena już zapowiedzieli złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Policja zatrzymała 69-latka podejrzanego o wysłanie paczki, która w ubiegłym tygodniu wybuchła w komendzie policji w Iławie. Przesyłkę przyniosła na komisariat jej adresatka, która, jak wyjaśniła policjantom, nic nie zamawiała. Okazało się, że paczkę wysłał znajomy kobiety. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt, mówi Anna Sznarkowska z iławskiej policji.
6: Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób i mienia, narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby.

0: 69-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Na koniec apel, żeby w czasie upałów nie zapominać o zwierzętach. W taką pogodę należy zapewnić im stały dostęp do wody i zacienione miejsce do odpoczynku. Wyjścia na spacery ograniczmy do niezbędnego minimum, apeluje lekarz weterynarii Paweł Janota.
1: Ograniczyć spacery, nie forsować zwierzęcia, a w momencie, kiedy jest gorąco i duża wilgotność, w ogóle właściwie spacery wyeliminować, tylko siusiu i do domu.
0: A od czwartku będzie już chłodniej. Upały wrócą w połowie lipca.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Powtórka programu. Wiek Azji.
4: Wiek Azji, Tomasz Sajewicz. Mamy lato, które oczywiście będzie miało swój kres, ale to czas, kiedy przynajmniej część z nas myśli, a gdyby tak, rzucić wszystko, wyjechać na przykład do Azji, no i mieć lato przez cały rok. No i tak ma nasz dzisiejszy gość, Kuba Łubniewski, reżyser, fotograf, który drugi, pierwszy już teraz chyba dom. Słucham?
5: Operator.
4: Szepczę, że operator. I operator, który drugi już chyba pierwszy dom wraz z partnerką Basią Czartoryską znalazł na wyspie Koh Phangan, malowniczej wyspie Tajlandii. Dzień dobry, witam cię.
5: Dzień dobry.
4: Zacznę od takiego początku, który być może będzie dla naszych słuchaczy przewodnikiem. Jak to się stało, że wyjechaliście z Polski? No i dlaczego Tajlandia?
5: To właściwie wynikło z tego, że odkąd poznałem Basię, która miała też dom na Majorce i zaczęliśmy tam spędzać więcej czasu i tak naprawdę spędziliśmy tam prawie cały COVID, czyli 2020 rok. To potem pojawiły się pewne zmiany, trzeba było wyjechać z Majorki. I przyznaję, że po takim roku całym mieszkania tam i trochę wcześniej też bywałem tam dość często, no mieliśmy coś takiego, że może są jeszcze jakieś inne miejsca na ziemi, gdzie można by spróbować pomieszkać, jak nie tylko w Warszawie.
4: No, rzeczywiście... no Majorka brzmi dobrze, tak? Chociaż szczerze powiedziawszy, mnie wychowanego, że tak się wyrażę, w Azji, na wszelkich wyspach, no to brzmi dosyć tak, powiedzmy, tak jakby luksusowo ta Majorka w porównaniu do Koh Phangan.
5: Tak, choć to też nieprawda, bo tak naprawdę właśnie nie będę się na pewno rozwodził na temat Majorki, ale ona wbrew wszelkim pozorom, również moim przez całe życie, jest tak naprawdę piękną, bardzo dziką wyspą ze wspaniałą przyrodą i też małymi miasteczkami, w którym my właśnie mieszkaliśmy. Aczkolwiek generalnie tak, oczywiście jest to wyspa dosyć faktycznie luksusowa i no nie jest taka najprostsza do życia na co dzień.
4: A wybór na Koh Phangan padł, bo?
5: Wybór na Koh Phangan to jest w ogóle jeszcze inna historia. No więc krótko mówiąc, a propos, po tej Majorce stwierdziliśmy, może by gdzieś spróbować pomieszkać, gdzie rzeczywiście jest trochę więcej tego słońca niż w naszym kraju, co dla mnie też jest ważne właśnie jako operatora czy fotografa, bo światło, słońce, kolor jest dla mnie istotny też w mojej pracy, oprócz tego, że dla mojej głowy. No i w związku z tym... akurat tak się złożyło, że ktoś właśnie do mnie zadzwonił w sprawie jakiejś pracy, potencjalnego projektu w Tajlandii. I no czekałem na wynik, okazało się, że nie wygraliśmy tego projektu, ale właśnie tak z Basią stwierdziliśmy, a co gdyby to mogła być Tajlandia, którą Basia od zawsze bardzo kochała i była tam wiele razy i bardzo była związana z tym krajem. Więc zadzwoniłem do niego, porozmawialiśmy, powiedział, że tak, jest to kraj wielkich możliwości i że z moim portfolio na pewno tam mogę pracować, że w ogóle jest naprawdę tam jest to wspaniałe miejsce do życia, co ja też wiedziałem, bo też tam byłem kilka razy. No i stwierdziliśmy, to chyba warto i muszę powiedzieć, że no ja zawsze też dosyć spontanicznie działałem. W mojej rodzinie jest takie motto, które już mi śmiało bez przytomności, to jest trochę właśnie ten ruch, który tam się zdarzył, bo rzeczywiście chyba w półtora miesiąca przyjechaliśmy do Polski, pozałatwialiśmy sprawy, zapakowaliśmy dwie walizki i ruszyliśmy do Bangkoku i właśnie naszym planem nigdy nie było Koh Phangan, tylko po prostu jak tylko przyjechaliśmy do Bangkoku, musieliśmy zrobić 2 tygodnie kwarantanny, bo dopiero wtedy w ogóle otworzyli Tajlandię, bo ona była zamrożona na całe 2020.
4: Jak w większości Azji.
5: Tak, i w tym 21 jak tylko przyjechaliśmy, odbębniliśmy te 2 tygodnie tej kwarantanny i nie było tam w ogóle COVID-a, to on zaczął się wspinać po prostu na szczyty Mount Everestu w ciągu po prostu miesiąca czy dwóch, było 20 tysięcy przypadków dziennie i Bangkok zamarzł, więc my mieliśmy generalnie mieszkać w Bangkoku, chcieliśmy tam żyć, zacząć pracować, w ogóle właśnie też rozwijać się na całą Azję Południowo-Wschodnią, ale to wcale dalej nie było tak różowe. Wiele krajów było ciągle zamkniętych, a w Bangkoku było depresyjnie, nic się nie działo, nikt się nie chciał spotkać i były straszne restrykcje i pojechaliśmy na chwilę na tą wyspę. Bo też ktoś tam powiedział, że to jest jedyne miejsce, gdzie się toczy życie po tym COVID-zie, gdzie wszystko było zamarznięte właśnie, że tam normalnie wszystko funkcjonuje. No i pojechaliśmy tam na takie trochę wakacje, trochę przeczekać tą sytuację w Bangkoku, ale ta

0: ta sytuacja w Bangkoku zaczęła narastać. Ja i tak tam jeździłem już stopniowo na jakieś spotkania i pierwsze prace. Natomiast byliśmy tam tak długo i wyglądało na to, że ten rok będzie bardzo trudny i nagle znaleźliśmy tam zwariowany jakiś kompletnie dom, stary dom rybacki w ruinie właściwie, do wynajęcia.
1: Skąd my znamy takie historie? Prawie, że filmowe, prawda?
0: Dość filmowa, tak.
1: I rzeczywiście pewnie łódka taka przewrócona leżała na plaży obok.
0: Żebyś wiedział, owszem, leżała. I nie było tam żywej duszy. Rzeczywiście był napis, bo pomyśleliśmy, może wynająć coś na rok w międzyczasie, no bo nie wiemy, co będzie z tym Bangkokiem, żeby mieć taką bazę, no i nie mogliśmy znaleźć tam nic ciekawego, ani ładnego, ani też takiego, żeby to nie był dom wakacyjny, nam zależało na to, żeby to był dom, w którym też poczujemy, że tam możemy mieszkać, pracować i jakoś działać, bo nie pojechać tam na wakacje, tylko zaczynać nowe życie. I no i ten dom, oprócz tego, że przyznaję, leży na plaży, to jest miasteczko rybackie i po prostu taras wychodzi nad morze właściwie, to no, to jest niezwykłe, no, rzeczywiście to jest taki bardzo stary, bardzo był wtedy zrujnowany ten dom, no i w związku z tym nie miało sensu żadnego brać go na rok, bo musieliśmy go wyremontować i to własnymi środkami. W związku z tym my też od razu myśleliśmy, bo on jest duży, myśleliśmy o tym, żeby był to rodzaj inwestycji, że będziemy go potem jakoś też podnajmować. W związku z tym musieliśmy go wziąć na dłużej, żeby te pieniądze się jakoś zamortyzowały, więc wzięliśmy go na 5 lat. I tak ni stąd, ni zowąd nagle mamy dom, wynajmujemy ten dom na tej wyspie, co tak naprawdę właśnie mówię, nigdy w życiu nie było naszym pomysłem. Bardzo nas to zaskoczyło. Jedyne co śmieszne rzeczywiście, że przenieśliśmy się z wyspy na wyspę. Aczkolwiek no w trakcie tego już po roku czy półtora, kiedy już wszystko się normalizowało, ja zacząłem więcej pracować w Bangkoku, no to wynajęliśmy też mieszkanie w Bangkoku i tak naprawdę my żyjemy między wyspą a Bangkokiem, co właśnie...
1: No i dzięki temu mieszkaniu w Bangkoku też udało mi się poznać swoją partnerkę, Basię Czartoryską, bo właśnie w prędzej niż na Koh Phangan jakoś więcej było w ostatnich latach zleceń właśnie, czy wydarzeń w Bangkoku. Siłą rzeczy, prawda?
0: Tak.
1: Bo ale Koh Phangan to jest taka wyspa turystyczna, ale wystarczająco duża też, żeby znaleźć takie enklawy nieturystyczne. Zresztą ja pamiętam ze swojego odkrywania Koh Phangan, to jest miejsce, gdzie wciąż żyją te społeczności na łodziach, które nie chcą się przenieść na ląd. Władze Tajlandii robią wszystko, żeby zmusić ich do przeniesienia się. I powiem też jeszcze więcej, jednak ten no, ogromny jest rozdźwięk między kurortami a poziomem życia lokalnych społeczności. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Zgodzę się. Natomiast wiesz, myślę, że w tej chwili na Phangan, bo mówisz prawdopodobnie o tak zwanych Sea Gypsies, oni chyba też już się trochę stamtąd wyniesie. Generalnie Phangan, jak my tam jeszcze przyjechaliśmy, to była wyspa bardzo właściwie dziewicza. To taka jedna z najmniej, mimo że turystyczna, to jednak bardzo taka wolna i tam też można powiedzieć taka hipisowska dosyć. Tam bardzo mało było turystyki. Teraz się to trochę zmienia i bardziej ona się rozwija i więcej się buduje domów i taki jest większy rozwój i tym bardziej rzeczywiście ten rozdźwięk się powiększa, bo wcześniej rzeczywiście było tam bardzo dużo ludzi żyjących bardzo skromnie, w sensie mówię też ekspatów, czy turystów, czy takich przyjeżdżających raczej chodzić na bosaka i uprawiać jogę i nie wiem, i chodzić po górach i nie wiem co, a teraz faktycznie jest coraz więcej takiego no bardziej konsumpcyjnego podejścia, konsumpcyjnego, wakacyjnego, turystycznego, tak, więc rzeczywiście pojawia się więcej resortów, takich rzeczy. Ale jak najbardziej, wiesz, no generalnie zarówno w ogóle Tajlandia jest krajem niesamowitych kontrastów, nawet między Tajami, po prostu w Bangkoku. Bangkok po prostu, jak wiesz, jest, no, na szczytach jest jednymi z najbogatszych ludzi na ziemi, a na dole tego wielkiego budynku, gdzie oni mają swoje biura i jeżdżą McLarenami, po prostu są tacy, są tajscy ludzie, którzy jedzą za 2 złote i jeżdżą rozpadającym się skuterem. Co jest piękne w tym kraju, zarówno na tej wyspie, jak i w Bangkoku i wszędzie, wydaje mi się, że tam jest pełna symbioza między tymi ludźmi. Ten kontrast jest, ale między nimi jest bardzo dobra energia i to bardzo kocham też w tym kraju.
1: Pięknie mówisz, robisz nie tylko piękne zdjęcia, ale potrafisz też opisywać to słowami. Myślę, że państwo to doceniacie właśnie w tej chwili. Jesteś autorem przepięknych zdjęć. W Warszawie trwa wystawa. Te zdjęcia przypominają mi czasem kompozycję Hockneya. I też mam takie wrażenie, że w niektórych z nich jest coś takiego z samotności wyspy, z tęsknoty. Oczywiście takiego ruchu zatrzymanego, który przeraża siłą ruchu wstrzymanego.
0: No bardzo dziękuję za tak miłe słowa i fakt jest taki, wiesz, rzeczywiście to też rozmawia, no bo my nie mieliśmy tak dużo okazji, ale gdzieś nawet w opisie tej mojej wystawy i w ogóle w tym, co odkryłem gdzieś tej mojej fotografii, która właściwie rzeczywiście rozpędziła się od nowa, odkąd przyjechałem do Tajlandii. Tajlandia mnie do tego zainspirowała. Ale drugą rzeczą, co mnie nawet nie zainspirowało, tylko gdzieś jest już w moich, za przeproszeniem, genach czy w tyle głowy, to jest film, który jest moim całym życiem. Ja rzeczywiście bardziej jestem operatorem filmowym, który został też po drodze i w Polsce zawsze pracował też jako reżyser, natomiast w Tajlandii głównie pracuję jako operator. To jest po prostu taki sposób widzenia świata, który rzeczywiście jest właśnie, tak jak mówisz, takimi stopklatkami zatrzymanymi z filmu czy z życia.
1: Mi się teraz skojarzyło, że to jest takie między słowami.
0: Jedno ze zdjęć.

0: część to mojej wystawy nazywa się Lost in Translation, między słowami. I dokładnie jest coś takiego, że rzeczywiście, co jest bardzo ciekawe, co mówisz dla mnie, to jest jakieś niezwykłe odkrycie, bo ja generalnie zdecydowanie czuję się i myślę, tak jestem odbierany bardzo ekstrawertycznie i raczej bardzo pogodnie. A ta moja fotografia jest właśnie rzeczywiście bardzo
1: jest
0: jakaś
1: medytacyjna, moim zdaniem. Ale pięknie wydobywasz te takie fragmenty architektury, na przykład w Bangkoku widziałem takie zdjęcie, gdzie są trzy różne budynki skrosowane na jednym zdjęciu i to bardzo, bardzo ciekawie wygląda, takie super błękitne niebo, którego błękit można tylko chyba w Azji zobaczyć.
0: No, to też zależy akurat, bo rzeczywiście na tym zdjęciu to jest tak i czasami tak się dzieje. Azja jest dosyć kapryśna, bo rzeczywiście jak jest taka pogoda, to jest jak rzeczywiście rodzaj słońca jak w Kalifornii, bo jest bardzo, też jest bliżej równika, jest bardzo mocne, jest bardzo i to takie, lubię to słowo crispy, jakby powietrze jest takie bardzo, o, takie to jest wszystko czyste i jest duży kontrast, taka moc. Natomiast Bangkok generalnie i z tym nawet mam też problem mojej pracy zawodowej, jak kręcę tam filmy czy reklamy czy cokolwiek, że ma po pierwsze ogromną wilgotność, po drugie zanieczyszczenie, ma straszne smogi. Czasami po prostu to słońce i to światło się gdzieś rozprasza w tym wszystkim, jest trochę mlecze. Natomiast rzeczywiście w moich zdjęciach staram się i te, które zresztą pokazuję, to są takie, gdzie ten świat właśnie wygląda tak, jak mówisz, bo to jest też moje ukochane światło rzeczywiście i też dla którego tam przyjechałem.
1: Jesteś w stanie, znaczy oczywiście, że jesteś w stanie, to wiem, ale w jaki sposób można się tak odnaleźć z pracą artystyczną w takim miejscu jak Tajlandia? No bo wiadomo, że na początku trzeba wypracować kontakty. Wcześniej takie sytuacje jak twoja, można by było określić, że artysta na emigracji. Polski artysta na emigracji. A teraz to już takie bardziej nomad, mogący pracować gdziekolwiek, szczególnie w takim zawodzie jak operator czy fotograf.
0: Chyba tak. No muszę powiedzieć, że to był skok na bardzo głęboką wodę. To jest nawet taka ciekawostka, że dużo ludzi jak wyjeżdżaliśmy mówiło, że tak nam gratulują, że jesteśmy tak, gratulują nam odwagi i wszystkiego. My tak trochę tego nie czuliśmy. Myśleliśmy, że to bardziej byliśmy nastawieni, że to nie jest aż takie jakieś wyzwanie. Okazało się być większym wyzwaniem na pewno. Ten COVID też bardzo nam utrudnił życie, bo to jednak rzeczywiście pierwszy rok prawie był wyjęty, bo niewiele się dało zrobić. Natomiast muszę powiedzieć, że ja to nie miałem tam żadnych kontaktów i musiałem to wszystko sam wypracować, wychodzić i robiłem to głównie przez internet i przez LinkedIn i przez inne i krok po kroku zacząłem się spotykać z produkcjami i rzeczywiście to trochę i tak zajęło czasu. Okazało się, że Tajlandia jest jednak dość też hermetyczna i ten rynek nie jest tak bardzo otwarty. Moje portfolio rzeczywiście się podobało, wszyscy byli jakby otwarci. Ale ten proces trochę potrwa, więc no muszę powiedzieć, że jakby ktoś chciał tak robić, to rzeczywiście trzeba mieć też sporo pokory i świadomości, że to nie jest tak. Oczywiście zależy trochę może od twojej pozycji, sytuacji. Jakbym miał oscarowy film, miałbym pracę wszędzie, tak? Moje portfolio, myślę, jest dość mocne i ciekawe. Natomiast też się okazało, że było też wyzwaniem to, że było jednak wschodnioeuropejskie, nie było tak bardzo międzynarodowe i nawet język i trochę look i wszystko były trochę inne.
1: Powiedz, że dla mnie jesteś bardzo amerykański i w obyciu i w swojej pracy.
0: No, dziękuję, wiesz, ja się zdecydowanie czuję obywatelem świata. I całe życie bardzo dużo podróżowałem i zawsze myślałem o tym, żeby mieszkać i pracować też gdzieś za granicą. Mimo, że kocham bardzo mój kraj, to też pod wieloma względami, nawet właśnie czy estetycznie, czy właśnie lokacjami, czy światłem, no bardzo mnie ciągnęło też do różnych innych miejsc. Zresztą kręciłem, zrobiłem dokument w Meksyku, zrobiłem no, jakiś taki dokument, to jest po długiej podróży w Afryce, no, kręciłem w Japonii, kręciłem w Brazylii, kręciłem no, w bardzo różnych miejscach na świecie wcześniej i jak wielu z nas, filmowców, właśnie też kochamy to robić i tak nas rzuca po świecie. To jest wspaniałe być tam i rzeczywiście to robić. Natomiast jest to tak, że tutaj ja miałem swój, to my wyszliśmy bardzo z tego comfort zone i tutaj miałem swoją pozycję, miałem nazwisko, miałem agenta, a tam wszystko trzeba było zacząć kompletnie od zera i udało się, ale zajęło to trochę czasu, więc no bardzo się cieszę.
1: Natomiast nie narzekasz, ja widzę. To nie jest taka sytuacja, w której chciałbyś wracać z powrotem z jakimś poczuciem klęski.
0: Bynajmniej nie narzekam, natomiast zdecydowanie też, wiesz, tęsknię też do Polski i teraz jak tutaj jestem, też chciałbym, wiesz, no, przypominam się teraz, no bo na przykład tęsknię bardzo moją ekipą, na przykład, wiesz, mam w Tajlandii ekipę, już swoich ludzi, jak każdy operator masz swoich ulubionych współpracowników, no i część z nich mówi trochę po angielsku, natomiast prawie wszyscy inni nie mówią i tak naprawdę znowu, tu jak wchodziłem na plan, to była moja rodzina, każdego znałem, każdy znał mnie, po prostu przychodziłem jak do siebie, miałem też po prostu tam naprawdę wszyscy mają, dają świetny support i wszyscy ze mną wspaniale współpracują, natomiast jest to, no ja jestem tam i tak tym dodatkowym, jestem wstawionym elementem do tego.
1: No właśnie, to moje kolejne pytanie. Czujesz się cały czas elementem zewnętrznym w tej tajskiej układance, w tych naprawdę puzzlach, które nie są łatwe, bo jak się przyjeżdża z punktu widzenia turysty, to się widzi zazwyczaj palmy, drinki, plaże, uśmiechniętych Tajów i to wszystko. No ale jak się zaczynamy wgryzać w

0: europejską rzeczywistość, też wcześniej polityczną, ile kraj ten miał przewrotów wojskowych przecież tak. Wcześniej, to jak mało który inny, więc obserwujesz, jesteś bacznym obserwatorem w tego życia polityczno-społecznego?
1: Jestem jak najbardziej. To znaczy może tutaj jeszcze takie, jeszcze jedną rzecz powiem a propos tego, czego zacząłeś, że wiesz, no to co kocham ja i Basię, co kochamy bardzo, to jest właśnie ta międzynarodowość też, że po prostu naprawdę w Tajlandii żyje cały świat i to jest coś, co kochamy niesamowicie. Codziennie po prostu masz styczność po prostu z każdym, z każdego miejsca na ziemi. Jeśli z nimi nie rozmawiasz, to ich mijasz, to są wszędzie dookoła ciebie. Jest to niesamowity miks kultur. Jest to nieprawdopodobnie kosmopolityczne miejsce.
0: Wiesz, Warszawa się zmieniła bardzo.
1: Warszawa też się bardzo zmieniła, to prawda. I to właśnie w tym czasie, kiedy mnie nie było, to też jest rzeczywiście inne miejsce. Jak tu teraz przyjeżdżam, to też jest wspaniałe. Natomiast tam, no tak, jednym aspektem jest to, że naprawdę uwielbiamy to, że jesteśmy w tym miksie kulturowym i że ciągle się coś się dzieje nowego i poznajemy nowych ludzi, nowe światy, nowe, no wszystko. A co do Tajlandii, to jest tak, że jak najbardziej mam tego świadomość, interesuję się tym, mam znajomych Tajów, natomiast to są jednak bardzo, bardzo różne kultury i to nie jest takie proste, żeby jeśli nie masz żony Tajki czy męża Taja, albo nie mieszkasz gdzieś rzeczywiście w takim miejscu jak nie Bangkok czy Kopangang, gdzie są tylko Tajowie i po prostu nie masz innego wyjścia, to nie masz tak bardzo dużo kontaktów z Tajami. Ludzie są niesamowicie mili i otwarci, to wszystko jest wspaniałe, natomiast to są inne planety. To jest, na przykład ja mam bardzo bliskich mi ludzi właśnie z mojej pracy, tych Tajów, z którymi zawsze mówimy, że się trzeba umówić na piwo i świetnie nam się gada, a na koniec my się nigdy do końca nie umawiamy i oni, widzę ich zdjęcia, widzę swoje zdjęcia i oni zawsze są ze sobą i my jesteśmy ze sobą, wiesz, i naprawdę się uwielbiamy, ale to jest nawet inny rodzaj humoru, wiesz, jakieś zabawy i przede wszystkim naprawdę dalej język jest gigantyczną barierą, bo bardzo dużo ludzi nie mówi po angielsku. Ja się staram nauczyć po tajsku, umiem już czytać i pisać po tajsku, ileś
0: to
1: się umiem wysławiać.
0: Na
1: planie, to jest osiągnięcie, ale i tak dopóki nie praktykuję dużo, to dalej to jest nie takie proste, bo to jest potwornie trudny język. Natomiast na planie staram się z nimi komunikować po tajsku, na ile tylko mogę. Ale i tak to są dwie planety, wiesz, więc my bardzo wszyscy chcemy, a to i tak naprawdę to jest kultura, wiesz, Azji, buddyzmu, języka, masy rzeczy i nasza wschodnioeuropejska, czy w ogóle środkowoeuropejska, generalnie zachodnia, tak? I to zderzenie jest bardzo skomplikowane i tak
0: nie wiem,
1: czas.
0: Czy ty masz podobne wrażenia, ale ja uważam, i to z doświadczenia niestety, że trzeba bardzo, ale to bardzo uważać w rozmowach z Tajami. Oni bardzo zwracają uwagę, chyba bardziej niż inne narody azjatyckie, przynajmniej z mojego punktu widzenia i z mojego doświadczenia, na pewne elementy, które mogą ich urazić. Dla nas zupełnie nieoczywiste, albo no, wręcz nawet nie jesteśmy w stanie wyczuć, co czasem może ich urazić. Ja pamiętam, że kiedyś zdarzyło mi się, że jedna pani, podczas która wiozła mnie z wybrzeża do Bangkoku, w trakcie chciała mnie wysadzić na po prostu pośrodku autostrady, bo jakoś ja nie miałam ochoty na wchodzenie w głębszą konwersację i to był jedyny powód.
1: No muszę powiedzieć, że to jest bardzo duża lekcja i to jest
0: pokory.
1: Tak, pokory i to jest naprawdę, mnie Tajlandia zmieniła na plus zdecydowanie, bo przede wszystkim rzeczywiście jest coś takiego, to jest najbardziej znane, o czym dużo ludzi nie wie i to jest potem ma duże konsekwencje, więc warto się dowiedzieć jadąc do Tajlandii o pewnych szczególnie właśnie kulturowych zasadach, bo rzeczywiście przede wszystkim jest coś takiego, że oni są niesamowicie wrażliwi. Jakby największą tragedią dla Tajów, jakby niewybaczalną sytuacją jest stracić twarz przy innych swoich współziomkach, że tak powiem. W związku z tym, jeśli ktoś wobec nich się zachowa tak, że chociaż trochę można podejrzewać, że to nie było w porządku i ten ktoś na przykład nie zareaguje i zostanie jakby poniekąd, no może nie, powiedzmy obrażony, to może mieć ogromne konsekwencje. Co więcej,
0: szczególne chyba konsekwencje przy pracy, prawda? Bo jeśli taka sytuacja ma miejsce, kiedy ty chcesz wykonać pewne zadanie, no to masz pozamiatane przynajmniej na cały dzień.
1: Krótko mówiąc, to jest tak, właściwie teoretycznie w Tajlandii nie powinieneś podnosić głosu, nie powinieneś w ogóle zmieniać tembru głosu, czy sprawiać jakiegokolwiek wrażenie, że możesz być niezadowolony, albo trochę zły, albo w ogóle jakkolwiek być negatywnie nastawiony, to już jest niebezpieczne. Już nawet jak po prostu masz problem i dyskutujesz, albo się kłócisz, to i tak się uśmiechasz i jesteś miły, nawet jak jesteś niemiły i co dwa zdania mówisz, że przepraszasz i że bardzo dziękujesz i że jesteś wdzięczny za pomoc, nawet jak on ci nie pomaga. I to jest jedyna metoda, z czym my się mierzymy z naszą właścicielką domu, z naszą księgową, wiesz, i wszystkich musisz przepraszać, że żyjesz, żeby ja oni wiem. W ogóle ja przypadkiem nie pomyśleli, że ty jesteś dla nich niemiły. I to jest rzeczywiście czasami do granic absurdu. Jest, no jeśli, no nie, to jest, spróbuję super krótko, ale wiesz, w filmie to jest to samo naprawdę. I nawet reżyser, z którym raz robiłem, i ja naprawdę wiem, jak już z nimi rozmawiać, to raz robiliśmy reklamę, wychodzimy, już wyszliśmy ze zdjęć, wszystko świetnie poszło, to jest mój gaffer, czyli

0: mistrz oświetlenia, mój bliski współpracownik, z którym już pracowałem nieraz. I on mówi, Kuba, wiesz, bo on jest z Australii, ten reżyser, więc też tylko dłużej żyje i ma żonę Tajkę, dłużej żyje w Tajlandii. I mówi, wiesz, bo jak tam mówisz, raz zauważyłem, że mówiłeś o świetle i powiedziałeś twojemu gafferowi, że żebyśmy to zmienili, bo światło jest za ostre. To wiesz, to powinniśmy powiedzieć raczej, słuchaj, a co myślisz, żeby to światło zrobić trochę bardziej miękkie? Nawet do tego stopnia, wiesz. Ja mówię, stary, no ale ja powiedziałem to samo i tego powiem jeszcze jedno a propos tego, bo to jest naprawdę ciekawe to wszystko i bardzo dobrze to wiedzieć. Jeśli ktoś tego posłucha, jadąc z Tajlandii, też dobrze to wie, że oni nawet jak się obrażą albo coś się takiego stanie, często ci tego nie powiedzą, ale potem to odczujesz.
1: W związku z tą mentalnością
0: nie są w stanie znieść konfrontacji jakiejkolwiek. Nie są w stanie powiedzieć ci nie prosto w oczy. Stąd też jest, to jest kolejna taka ciekawostka.
2: A my jesteśmy bardzo konfrontacyjnym narodem.
0: No, jesteśmy bardzo bezpośredni, a oni wręcz przeciwnie. Oni nie są w stanie powiedzieć nie, albo w ogóle na przykład powiedzieć, przepraszam, muszę zrezygnować z pracy. Oni znikną ci z pracy, nie ma ich następnego dnia, bo nie są w stanie, bo jest im tak głupio i nie mogą stracić twarzy, że po prostu wychodzą. I nie, to on nie stracił twarzy, ale my nie mamy pracownika. I albo nie pojedziemy gdzieś, bo nie przyjechał, tylko nie mógł nam powiedzieć, bo by było głupio i nie wypada powiedzieć prosto w oczy. I to jest czasami no naprawdę bardzo nieznośne i trzeba sobie z tego zdawać sprawę i tutaj jeszcze powiem, naprawdę to jest myślę dość istotne, bo jest ten słynny tajski uśmiech, to wszystko to jest kraj uśmiechu, to jest legendarne, ale też właściwie dla kogoś, kto trochę więcej o tym wie, więcej był albo mieszka, też wiadomo, że ten uśmiech nie zawsze jest prawdziwy i znowu ten uśmiech to jest trochę ta maska, żeby nie musieć się nie uśmiechnąć, tylko skrzywić, bo tego też nie wypada. To też gdzieś jest, wiesz, to nie mamy na to dzisiaj czasu, to jest wszystko bardzo ciekawe, no bo to jest też w buddyzmie gdzieś wszystko, wydaje mi się, osadzone. I właśnie myślę, że bardzo dużo tego buddyzmu bardzo nam, Basio, też się podoba i w ogóle też zwolnienie, na przykład czas tam ma zupełnie inne znaczenie i wiesz, jakby też
2: uczysz się tego. Umawianie się na spotkania ma absolutnie inny wymiar niż umawianie się w Warszawie. Znaczy generalnie ja się nauczyłem tego, że się umawia jedno spotkanie dziennie w Bangkoku i trzeba się też pomodlić, żeby do niego doszło i to mniej więcej o czasie.
0: Trochę tak. No widzisz, ja zdążyłem dzisiaj, więc jeszcze jestem bardziej Polakiem.
2: Ale już... Nie no, wyluzowany jesteś po prostu. To akurat... Powiedz mi, nad czym pracujesz obecnie w ogóle? Co cię zajmuje w Bangkoku, w Azji?
0: Wiesz, teraz muszę powiedzieć, miałem w Bangkoku dużą wystawę właśnie też organizowaną przez polską ambasadę. No potem tutaj miałem kolejną w Warszawie, która właśnie trwa, jak mówiliśmy, w Cobalt Space. I no to były dla mnie fotograficzne działania. Natomiast generalnie teraz pracuję nad... z moim przyjacielem Pawłem Tarasiewiczem z Amondo Kino, który też właściwie mieszka teraz pomiędzy Warszawą a Meksykiem. Pracujemy nad filmem, jego filmem fabularnym, który mamy kręcić w Meksyku w listopadzie, więc teraz jesteśmy tutaj, pracujemy nad nim razem codziennie i organizujemy już produkcję i tak, no jest to film fabularny, który będzie moim debiutem fabularnym jako operator. Jest to dla mnie wielkim priorytetem. I...
2: No szeptałeś to operator tak intensywnie, już teraz wiem dlaczego.
0: No wiesz, ja byłem reżyserem i operatorem w Polsce przez 15 lat i też wyjechałem do Tajlandii po to, żeby wrócić do operatorki, na tym się sfokusować, żeby zacząć robić filmy. Stąd też ta fotografia znowu tak odżyła chyba, bo zacząłem bardziej żyć obrazem. I gdzieś jakoś, wiesz, no to wspaniałe, to zawsze było moje marzenie i teraz wracam do tego, żeby rzeczywiście jeszcze w końcu kręcić filmy. To jest wspaniała przygoda, wielka nauka, bardzo duży dla nas progres, dla mnie, dla Basi też, która tam robi wspaniałe swoje rzeczy i też się w tym rozwija. Natomiast i tak docelowo czujemy, że Polska i Europa też jest naszym światem i kulturą, do której nam też tęskno i blisko. I
2: fajnie
0: też
2: Warszawa rodzinę. Wygląda, nie?
0: Warszawa zmieniła wygląda niesamowicie się. I się tak rozwija, wiesz, no jestem warszawiakiem i no jestem jeszcze bardziej dumny, jak teraz to widzę.
2: No jestem ze wsi Podlaski, ale ta Warszawa sprzed ćwierćwiecza, a teraz naprawdę serce mi rośnie, jak przyjeżdżają znajomi z Berlina, z Amsterdamu, mówią, jak tutaj jest fajnie, czysto, jest taki vibe, energia.
0: Ja i też tym bardziej rzeczywiście, jak tu przyjeżdżamy, to tym bardziej myślę, kurczę, ten jest jeszcze bardziej, wiesz, to jest mój świat i wiesz, kocham ten świat i też na pewno będę tu chciał wracać. Natomiast rzeczywiście dalej nasze życie tam jest... bardzo dobre i bardzo się nim cieszymy i na pewno chcemy tam jeszcze kilka lat z niego korzystać.
2: I moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać, ale niestety nas czas dobiega końca. To była audycja Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz, a dzisiaj gościem audycji był Kuba Łubniewski, operator, przede wszystkim teraz reżyser i fotograf.
3: Powtórka programu.
4: Za 3 minuty godzina 23 i może Państwo zastanawiają się, czemu tak późnej pory
1: cały czas ruch na stacjach paliw. Na to dlatego, że od 1 lipca przestają obowiązywać ostatnie elementy programu CPN. Najważniejszym efektem będzie wygaśnięcie obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług, czyli VAT-u, na paliwa silnikowe, która

0: początkiem miesiąca powraca do bazowego poziomu 23%. Jednocześnie państwo znosi urzędowe limity cen maksymalnych, które do tej pory każdego dnia publikowało Ministerstwo Energii. Decyzja ta stanowi powrót do swobodnej gry popytu i podaży, oddając właścicielom stacji paliw pełną niezależność w ustalaniu wysokości marży detalicznej. W skrócie to oznacza, że za nieco ponad godzinę zacznie obowiązywać już sytuacja sprzed CPN-u, czyli trzeba będzie poszukać stacji paliw, na której wydaje się, że jest najtaniej i paliwo jest najlepszej jakości. Na państwo już nie będzie dopłacać mimo cały czas trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, mimo cały czas nieuregulowanej sytuacji w cieśninie Ormus. CPN przestaje obowiązywać. Ja tylko przypomnę, że nałożenie podwyższonego podatku VAT na dotychczasowe kwoty netto powinno zdaniem specjalistów wygenerować wzrost o 78 do 85 groszy na każdym wlanym do baku litrze. Dzięki głębokiej korekcie spadkowej na światowych giełdach ropy wstrząs ten nie zostanie jednak tak znacząco zamortyzowany. No, analitycy prognozują, że realnie odczuwalny dla konsumenta wzrost kosztów zamknie się w przedziale od 40 do 60 groszy na litrze. No ale to cały czas gdzieś tam uderzy nas po kieszeni. No i zgodnie, tu czytam na stronie Polskiej Radio 24.pl, zgodnie z modelem średniej rynkowej dla dużych sieci, wycena benzyny 9.5 wzrośnie do pułapu około 6.50 za litr, a za olej napędowy kierowcy zapłacą blisko 6 zł i 70 groszy. Chociaż dzisiaj mijałem stację paliw, która chwaliła się ceną w okolicach 5.69. No to za nieco ponad godzinę na pewno będzie już drożej. Dzisiaj przestaje obowiązywać, o północy przestaje obowiązywać CPN. Więcej na temat właśnie tego programu, więcej na temat cen paliw zapewne państwo usłyszą już za chwilę w sumie wydarzeń, czyli podsumowaniu najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Już teraz zapraszamy.
1: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Punktualnie 23, jest wtorek, 30 czerwca. Bartosz Teodorowicz, dobry wieczór. W magazynie dużo miejsca poświęcimy ochronie zdrowia. O finansowaniu NFZ-u oraz zarządzaniu funduszem rozmawiał premier. W tle kolejne doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Niebezpieczna pogoda wciąż daje się we znaki. Strażacy interweniowali z powodu burz ponad 2000 razy. Jutro kulminacja nawałnic. Koniec pakietu ceny paliwa niżej. Od jutra na stacjach zapłacimy więcej.
0: Suma wydarzeń.
1: W kancelarii premiera odbyło się spotkanie szefa rządu z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i ministrami zdrowia oraz finansów. Oficjalnie rozmowa dotyczyła finansowania NFZ, ale w tle pozostaje sprawa Szpitala Południowego, limity czasu pracy lekarzy i żądania dymisji prezesa NFZ Filipa Nowaka. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy o spotkanie premiera z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział dość lakonicznie.
3: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia, z szefostwem NFZ-u. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef rządu mówił, że po aferze z ogromnymi zarobkami lekarza ze Szpitala Południowego liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii uważa, że bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia nie uda się uzdrowić finansów funduszu.
4: Trzeba będzie po prostu

0: dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął.
1: Tylko w tym roku w budżecie NFZ na leczenie brakuje 16 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Po aferze z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie rząd przyjął rozwiązania, które umożliwiają zbieranie danych o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Ustawę przyjął parlament, a teraz czeka ona na podpis prezydenta. A pozostajemy w temacie Szpitala Południowego, bo pojawiły się tam kolejne nieprawidłowości. Chodzi mianowicie o prosektorium i rzekome fałszowanie kart zgonu oraz zainstalowanie podsłuchu w jednym z pomieszczeń. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba poinformował, że trwa zabezpieczanie 20 kart zgonu, które znajdują się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
3: To postępowanie pozostaje w toku, nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Drugie postępowanie dotyczyło umieszczenia podsłuchu na terenie prosektorium. Chodzi tu dokładnie nie o sale sekcyjne, ale o pomieszczenie biurowe, w którym odbywały się rozmowy z rodzinami odbierającymi dokumenty oraz zwłoki. To urządzenie zostało bardzo szybko ujawnione, odnalezione. Przebadanie nie doprowadziło do ustalenia, by znajdowały się na nim jakiekolwiek nagrania.
2: Piotr Skiba odniósł się też do najnowszych informacji podanych przez kanał Zero.
3: Znajdują się tam informacje, o których nie wiedzieliśmy i które do nas do tej pory nie docierały. Chodzi tu m.in. o kwestię umieszczania gdziekolwiek zdjęć osób zmarłych czy szczątków ludzkich. W tym zakresie jest aktualnie analizowany materiał pod kątem łączności przedmiotowo-podmiotowej z tymi dwoma postępowaniami, czyli tym umorzonym i tym postępowaniem, które pozostaje w toku.
2: Prokurator wyjaśnił, że przeprowadzone postępowanie nie doprowadziło do ustalenia, by doszło do nagrania jakichkolwiek rozmów. Nie było znamion oszustwa, uznała prokuratura. Stołeczni śledczy umorzyli śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w centrum Warszawy, należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Prokuratura stwierdziła jednak, że do oszustwa nie doszło, mówił rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
3: Prokurator prowadząca to postępowanie stwierdziła, że nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego z artykułu 286. Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
2: O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy eksperta. Adwokat Tymoteusz Paprocki powiedział na naszej antenie, że umorzenie śledztwa przez prokuraturę jest normalne. Mecenas podkreślił, że dopiero decyzja sądu podtrzymująca umorzenie będzie oznaczała koniec tej sprawy.
4: No spokojnie trzeba poczekać na rozstrzygnięcia właściwych organów i byłbym bardzo daleki od tych komentarzy, które z jednej strony uważają, że to już jest koniec sprawy, jak i również do tych, które wskazują, że być może prokuratura nie jest niezależna. Trzymałbym się kodeksowych rozwiązań, ponieważ my nie znamy materiału dowodowego, nie znamy nawet treści uzasadnienia postanowienia o umorzeniu postępowania.
2: Szczegółowo podstawę umorzenia prokuratura ma podać w drugiej połowie lipca po przetłumaczeniu dokumentu na język niemiecki. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena już zapowiedzieli złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. W związku z upałami i burzami, które przechodzą przez Polskę, Straż Pożarna interweniowała w ciągu minionej doby ponad 2200 razy. Na najbliższą noc synoptycy przewidują gwałtowne burze w większości kraju. Brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej powiedział, że należy śledzić prognozę pogody oraz alerty RCB.
5: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie województwa śląskiego. Tamtych zdarzeń było ponad 1200, łącznie ze zgłoszeniami, które odbieraliśmy już wczoraj. Na ten moment tych zgłoszeń wpływa jest zdecydowanie mniej, aczkolwiek wszystko zależy od tego, jak dynamika pogody ułoży się wieczorem i w nocy. Niestety wczoraj i dzisiaj te statystyki były dość wysokie. Mam informację o dwóch osobach poszkodowanych. Tutaj na razie ta liczba nie wzrosła.
2: W ciągu minionej doby poszkodowany został nastolatek, który ucierpiał wskutek powalenia się drzewa oraz kobieta.

0: kobieta przebywająca w samochodzie, w który uderzył piorun. Została im udzielona pomoc medyczna, a ich życiu i zdrowiu nie grozi niebezpieczeństwo. Opracowanie wspólnego stanowiska na szczyt NATO będzie celem jutrzejszej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szczyt sojuszu w Ankarze zaplanowano na 7 i 8 lipca. Więcej wie Dagmara Kędzior.
1: Wiceminister Obrony Narodowej podkreśliła, że zarówno prezydent, jak i szef MON od dłuższego czasu odbywają konsultacje ze swoimi odpowiednikami w sprawie szczytu NATO. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że istotne jest, by zarówno rząd, jak i prezydent w Ankarze mówili jednym głosem.
2: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
1: Na szczyt w Ankarze udadzą się m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ma ono dotyczyć obronności i jednocześnie ma pokazać jedność sojuszu w obliczu kremlowskich prowokacji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Koniec programu osłonowego, ceny paliwa niżej staje się faktem. Wtorek to ostatni dzień jego obowiązywania. Wygaszanie programu CPN rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast do dziś obowiązuje niższa stawka VAT-u. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że wprowadzenie tego programu było wywołane koniecznością geopolityczną.
3: Czyli wybuchła wojna, wojna doprowadziła do nagłego wzrostu cen paliw. Teraz te ceny się ustabilizowały i to był program interwencyjny, konieczny. Natomiast od samego początku ja powiedziałam, że potrzebny jest podatek od nadmiarowych zysków tych korpo paliwowych i to jest rozwiązanie systemowe. Zostało powiedziane przeze mnie, przez Polskę 2050 zaproponowane, a dzisiaj staje się fakt. Bo taka reforma idzie właśnie przez Sejm.
0: Zakończenie programu oznacza, że od jutra ceny paliw na stacjach będą mogły być różne. Przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej. O możliwym wzroście cen mówił na naszej antenie Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki z Fundacji Polska z Natury.
4: 30-40 groszy na litrze, jak sam minister Domański prognozuje, to jest wzrost, który będzie odczuwalny. Mamy wakacje, więc wielu osób wyjeżdża, jest w rozjazdach. Ale trzeba powiedzieć, że ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu. W porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie. Tak jak na początku wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy gdyby nie ten pakiet CPN, to przekraczałyby pewnie 9 zł za litr. Teraz te regulowane ceny są w obszarze między 6 a 7 zł. Z dodatkiem 30-40 groszy, no to można policzyć, ile to będzie wychodziło dla danego paliwa. Pewnie niektóre przekroczą 7 zł, no ale to nie jest stawka bardzo, bardzo wysoka.
0: Mówił ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski, a Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex także spodziewa się pewnego wzrostu cen detalicznych.
5: Różnica w oprocentowaniu jest tak znacząca, że nie da się skompensować tej zmiany ani marżą detaliczną, ani też właściciele stacji nie wezmą na siebie całego ciężaru wyższego VAT-u. Także te podwyżki z dniem 1 lipca na pewno nastąpią. Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze. Takich korekt cen w górę możemy się spodziewać.
0: Rządowy program CPN był odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Polscy i ukraińscy kardynałowie apelują o pojednanie. Duchowni w oświadczeniu wydanym wczoraj na konsystorzu w Rzymie wyrazili swoje zaniepokojenie rosnącymi napięciami polityczno-historycznymi i wezwali do pojednania obu narodów.
7: Biskupi w oświadczeniu piszą o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach. Kardynałowie odwołali się również do nauczania Jana Pawła II. Papież w liście napisanym na 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu wzywał, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Apel niesie też przesłanie ewangeliczne, o czym mówi ksiądz Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.
8: Jest przypomnieniem Ewangelii, przypomnieniem nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, który oczywiście mówi o potrzebie poszukiwania prawdy, ale zawsze w duchu zrozumienia, szacunku.
7: Hierarchowie podkreślają, że pamięć historyczna nie może prowadzić

0: prowadzić do wzajemnej nienawiści. Zachęcają tym samym do budowania uczciwego dialogu opartego na prawdzie, trosce i gotowości przebaczenia. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: Izrael jest gotowy do utworzenia pierwszych 3 osiedli żydowskich w Strefie Gazy. Ogłosił to minister finansów Bezalel Smotrich, który odpowiada za sprawy cywilne na zachodnim brzegu. Projekt czeka już tylko na zgodę premiera Benjamina Netanyahu oraz izraelskiego ministra obrony.
2: Bezalel Smotrich, który prywatnie sam jest osadnikiem, opublikował w mediach społecznościowych wideo na ten temat. Mówi w nim: obecnie siły obronne Izraela kontrolują prawie 70% strefy Gazy. Musimy dokończyć podbój pozostałych 30%, pokonać Hamas, a przede wszystkim stworzyć pas osiedli żydowskich na terytorium strefy. Jesteśmy gotowi do natychmiastowego założenia 3 osad w północnej części strefy Gazy, gdy tylko otrzymamy zielone światło od premiera i ministra obrony. Od kwietnia Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze ściga ministra Smotricha z powodu oskarżeń o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na Palestyńczykach z zachodniego brzegu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: A my przenosimy się do Europy. W Bułgarii ostatni dzień darmowej wymiany lewa na euro. Jeszcze dziś mieszkańcy mogą bezpłatnie wymienić gotówkę w komercyjnych bankach oraz w wybranych placówkach pocztowych. Od jutra za wymianę będą mogły być pobierane opłaty.
3: Bułgaria dołączyła do strefy euro 1 stycznia. Bezpłatnie wymienić lewy w bankach i na poczcie można było przez 6 miesięcy. Najwięcej Bułgarów zrobiło to na początku roku, ale wiele osób zgłaszało się do banku i na pocztę również w ostatnich dniach. Media w Bułgarii podają, że wycofano już 93% starej waluty znajdującej się w obiegu, ale poza systemem bankowym pozostają miliardy lewów. Od jutra wciąż będzie można wymienić pieniądze, ale banki i bułgarska poczta mogą wprowadzać opłaty za obsługę. Bezpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń ilościowych lewy będzie można nadal wymieniać w Bułgarskim Banku Narodowym. Krajowa waluta była używana w Bułgarii przez ponad 100 lat. W debacie publicznej wciąż pojawiają się pytania o wpływ euro na ceny i koszty życia, mimo zapewnień władz dotyczących kontrolowanego i bezpiecznego przejścia na europejską walutę. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Dyplom uczelni wyższej dostępny na ekranie telefonu. Od dziś do aplikacji mObywatel dołącza usługa mDyplom. Oznacza to, że polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji. Ich moc prawna jest taka sama jak ich papierowych odpowiedników. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że nowa usługa może przydać się do wielu rzeczy.
5: To po pierwsze wygodne potwierdzanie swojego wykształcenia podczas rekrutacji na kolejne studia, ale również możliwość przedłużenia pracodawcy oraz stały dostęp do dyplomu, suplementu oraz odpisu. Stały dostęp, bezpieczne przechowywanie, to tak jak z tą historią o poszukiwaniu swoich dyplomów. To nowe pokolenie nie doświadczy już tego.
1: Z rządowej aplikacji mObywatel korzysta już ponad 12 milionów użytkowników. Aplikację można pobrać za darmo na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Jest akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez agresywne psy. Do tragicznego w skutkach ataku doszło jesienią ubiegłego roku w lesie w pobliżu drogi ekspresowej S3 niedaleko Zielonej Góry. Pogryziony wówczas 46-latek zmarł. Za to zdarzenie przed sądem odpowie właściciel psów. Jak tłumaczy prokurator Ewa Antonowicz z zielonogórskiej prokuratury, mężczyzna miał świadomość, że psy są agresywne, bo już wcześniej atakowały przechodniów. To były policjant, który prowadził psę do hodowli na terenie strzelnicy.
6: 3 psy należące do oskarżonego wydostały się poza teren strzelnicy i zaatakowały przechodzącego nieopodal mężczyznę. Pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń ciała w postaci licznych ran kąsanych i szarpanych oraz zmiażdżenia tkanek miękkich kończyn. Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy.
1: W toku postępowania ustalono również, że przez dłuższy czas psy były utrzymywane w niewłaściwych warunkach, bez zapewnienia im odpowiedniej opieki, właściwego żywienia oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z ich gatunku i kondycji. Oskarżony nie przyznał się do winy. Przebywa w tymczasowym areszcie. Może mu grozić dożywocie. Ratownicy wodni działają w granicach wyznaczonego i czynnego kąpieliska, ale nie decydują o tym, kiedy się ono otwiera. Mimo upalnej aury, część gmin, także tych nadmorskich,

0: rozpoczyna sezon kąpielowy dopiero jutro, czyli 1 lipca.
1: Szef WOPR Paweł Błasiak zauważa, że poza obszarem kąpieliska odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w danym miejscu jest właściciel terenu, a przede wszystkim każda osoba, która decyduje się tam wejść do wody.
2: Radzimy kąpać się tam, gdzie są ratownicy, gdzie są kąpieliska. Owszem, jest ciasno. Tam odpowiedzialność za podjęcie działań i ratowanie osób podejmują ratownicy.
1: To gminy decydują, od kiedy na wyznaczonych kąpieliskach mają dyżurować ratownicy, a także ilu ma ich być i w jakich godzinach mają pracować. Jak wygląda to w praktyce, wyjaśnia Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
3: Wszystko wynika tak naprawdę z uchwały Rady Miasta, która wyznacza nam sezon kąpielowy w Poznaniu i ten sezon w tym roku rozpoczął się 20 czerwca.
1: Wiele gmin, także tych nadmorskich, dopiero jutro rozpocznie sezon kąpielowy i na wyznaczonych obszarach będą dyżurowali ratownicy. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Od początku czerwca utonęło w Polsce 61 osób.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Łzy Igi Świątek po awansie do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca w Londynie tytułu Polka nie bez problemów pokonała w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3 Amerykankę Taylor Townsend. Świątek po niezwykle trudnym dla siebie spotkaniu zalała się łzami. Tenisistka otwarcie opowiedziała o swoim kryzysie i ogromnych emocjach. To było kilka trudnych tygodni. W tym sezonie nie wszystko szło tak, jak chciałam. Wydaje mi się, że nie wygrałam w tym roku żadnego meczu trwającego 3 sety, więc jestem szczęśliwa, że mogłam to zrobić właśnie tutaj, podczas zawodów, w których bronię tytułu z ubiegłego roku. Po prostu jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem. Mówiła Świątek. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Do drugiej rundy Wimbledonu awansowali też Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Lodówka społeczna na wakacje. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przypomina, by wyjeżdżając na urlop nie wyrzucać jedzenia. Żywność, szczególnie ta, która w trakcie wyjazdu mogłaby się zepsuć, może trafić do lodówek społecznych. Od dziś w Łodzi działa 12 takie urządzenie, które stanęło przy parafii świętego Andrzeja Boboli, mówi jej proboszcz ksiądz Damian Czerwiński. Przekazywana żywność musi być dobrej jakości, dodaje dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski.
5: W tej kategorii religijnej są to dary Boże, które trzeba wykorzystać, dlatego w tym miejscu ta lodówka jest, myślę, bardzo ważna i bardzo pożądana.
6: Przed wyjazdem zajrzyjcie do swojej lodówki, zobaczcie, co można wykorzystać przed wyjazdem, a co właśnie fajnie włożyć do lodówki społecznej. Jeżeli to są produkty, z których części już korzystaliśmy, a chcemy podzielić się resztą, dołóżcie karteczkę, kiedy to zostało włożone, co jest w środku.
0: Do lodówek społecznych nie wkładamy surowego mięsa i jajek, żywności przeterminowanej i produktów z zawartością alkoholu. I tą informacją kończymy wieczorne wydanie Sumy Wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia.
4: To była Suma Wydarzeń. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
10: 20 minut po godzinie 23.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Idą burze, to fakt, ale jeszcze będzie ciepło. Upały w schroniskach powodują udary cieplne u psów, które jest bezpośrednim zagrożeniem życia czworonogów. Jak rozpoznać pierwsze niepokojące objawy u swoich pupili? Na ten temat z Agnieszką Wójcik, prezeską Fundacji Przyjazna Łapa, rozmawiał Maciej Wolny.
12: Jak duże zagrożenie dla zwierząt, w schroniskach szczególnie, stanowią te obecne fale upałów i co dzieje się z ich organizmem w takich warunkach?
13: No takie upały niestety są bardzo szkodliwe dla zwierząt, czy w schroniskach, czy dla zwierząt domowych, również nawet i dla ptaków, co tak naprawdę mało się mówi o takich zwierzakach. No niestety zwierzaki się przegrzewają, trzeba im zapewnić przede wszystkim cień, stały dostęp do wody,

W schroniskach, no to tutaj, jeżeli są zwierzaki w kojcach, a w większości tak są, no to też musi być odpowiednie zadaszenie, przykrycie jakimś materiałem, oczywiście, żeby był dostęp do powietrza, ale żeby słońce jak najbardziej zniwelować, promienie słoneczne, jak najmniej spacerów, jedynie spacery z samego rana bądź wieczorem, gdy te temperatury już są troszkę

0: jest właśnie zapewnienie takich odpowiednich warunków zwierzętom, no bo domyślam się, że jest to jednak dość skomplikowane, często przy znacznej ilości podopiecznych, różnych innych wyzwaniach, które też na co dzień towarzyszą schroniskom.
1: No tak, no wszystko tak naprawdę spada na ręce pracowników schroniska, obsługi schroniska. Jest wszystko do zrobienia. No tak naprawdę wiemy, że co roku jest lato, co roku są ciepłe temperatury. No w tym roku faktycznie to lato trochę nam dało popalić i te temperatury jeszcze wrócą, mimo że będzie ochłodzenie. Ale zazwyczaj, no, jeżeli nawet poprosimy gdzieś z zewnątrz ludzi o pomoc, no to ludzie przekazują czy jakieś koce, czy jakieś ręczniki, czy jakieś prześcieradła, żeby móc ochronić trochę te klatki schroniskowe. No woda, wiadomo, wszędzie jest dostęp, miski, wszystko. Wolontariusze też wyprowadzają zwierzaki zazwyczaj w tych godzinach, gdzie temperatury są trochę niższe, dostosowują się do wybiegów, no bo tak, jeżeli jest w godzinach popołudniowych, są godziny popołudniowe, to spacery są odwołane.
0: Trzeba mieć na uwadze to bezpieczeństwo. Mówi tutaj o tych wyzwaniach, które się pojawiają i że głównie to wszystko spoczywa na pracownikach, jeżeli chodzi o realizację czy zapewnienie odpowiednich warunków zwierzętom. A jak wyglądają kwestie dotyczące na przykład kontroli w schroniskach w takich sytuacjach? Nie wiem, czy pojawiają się w trakcie tych upałów jakieś inspekcje weterynaryjne czy coś takiego?
1: Znaczy tak, z tego co się orientuję, no bo nasza fundacja jako nasza fundacja nie ma bezpośrednio schroniska, bo Puławy mają schronisko, które należy do miasta, ale faktycznie schroniska takie podlegają pod kontrolę powiatowego lekarza weterynarii. I tak jak wiemy tutaj w Puławach, na przykładzie Puław mogę powiedzieć, że powiatowy lekarz weterynarii, on odwiedza takie schronisko i daje wytyczne i dlatego też w przypadku naszego miasta właśnie są wstrzymane za decyzją lekarza powiatowego weterynarii spacery.
0: Mówimy tutaj przede wszystkim o psach, ale wspominała pani chociażby też o ptakach. Ja dzisiaj wronę siwą też wodą napoiłem, kawałek, kulkę mięsa zostawiłem z samego rana, żeby też nie było za gorąco, bo później tej wrony nie widać, a przylatuje dość regularnie. Ja też zauważyłem, że jak postawiona została taka większa miseczka z wodą, to też lubi sobie do tej wody wskoczyć i trochę, powiedzmy to w cudzysłowie, się w niej wykąpać. Kiedy są te upały i nie tylko ona, bo i sroki korzystają, inne ptaki również. Ale a propos właśnie tych różnych zwierząt, które grupy i czy w ogóle możemy wyróżnić takie, które są szczególnie narażone na skutki upałów?
1: Że najbardziej narażone są zwierzęta, które są zależne od człowieka, ale wolno żyjące, że tak powiem, zwierzęta dzikie, tak? No bo wiadomo, jeżeli mamy psa, mamy kota, jakieś zwierzę domowe, to zazwyczaj staramy się zapewnić mu odpowiednie warunki. Troszkę jest pierwszy temat na wsiach, na terenach wiejskich, no bo tutaj trzeba zaznaczyć, że ta woda jednak powinna być w cieniu. Często ludzie, którzy mają psy, no w warunkach jakich mają, no jednak nie zwracają na to uwagi. Jeżeli jedziemy po interwencjach, to puste są miski, no jest to karygodne. No nie powinno tak być nigdy, ale jeśli są upały, warunki atmosferyczne jakie są, no to powinno być bardziej to zaostrzone i pilnowane.
0: A to dopytam pani prezes, przepraszam, że wejdę w słowo. Tak. Jeżeli już takie interwencje są podejmowane i taką sytuację zostajecie na miejscu, to znaczy, że ta miska jest albo pusta, albo ta woda stoi w słońcu. Czy rozmowa z właścicielem wystarczy? Czy spotykacie państwo się ze zrozumieniem swoich racji i argumentów? Czy one trafiają, czy właściciel na przykład nie zauważa problemu?
1: Zależy od właściciela, ale powiem tak, zazwyczaj staramy się na interwencję jeździć w asyście policji i wtedy trochę ludzie bardziej słuchają służb, bo są też takie przypadki, gdzie starsze osoby no, od lat tak były nauczone z pokolenia na pokolenie i one nie widzą w tym problemu. Oj, przecież rano pił, nie pije się cały czas i tak dalej. No, tylko my wtedy tłumaczymy, tak? Tylko tak, pani czy pan schowa się do domu ochłodzonego, może jest klimatyzacja, może jest wiatrak, cokolwiek, jest inaczej. A pies, jeśli no, jest na posesji, czy w kojcu, czy nawet w gorszych warunkach, bo jest przypięty łańcuchem, no to tylko on ma tą powierzchnię, którą mu się da. Czasami są te kojce niezadaszone, czyli po prostu promienie słoneczne centralnie uderzają w dane zwierzę. Jeżeli są warunki takie naprawdę już kiepskie, no to jednak tutaj ludzie rozumieją, przepinają te psy, poprawiają warunki. No już nie będę mówić o warunkach, że zwierzęta są naprawdę wycieńczone, co się dzieje, no to wtedy dochodzi do odbioru. Ale też ludziom tłumaczymy, bo ludzie nie mają tej świadomości, że zwierzęta się przegrzewają, że nawet takie dyszenie, lecąca ślina, to nie jest oznak, że nie wiem, po prostu temu zwierzęciu jest gorąco i on sobie oddycha, tylko już tu może dojść do przegrzania takiego zwierzaka.
0: Tutaj już występują różnego rodzaju problemy właśnie związane z tą termoregulacją, raczej zaburzeniem tej termoregulacji. To idąc

0: z tym tropem i trochę powtarzając też to, co słyszeliśmy w relacji Anny Orzeł. Jakie są te pierwsze, najbardziej charakterystyczne objawy przegrzania u zwierząt, które opiekun powinien zauważyć? Na co zwrócić uwagę? Przypomnijmy to naszym słuchaczom.
1: Przede wszystkim dyszenie, ślinotok i zwierzę jest takie apatyczne, nawet jeśli będzie szło, może chwiać się na łapach. Wymioty, no będzie to na pewno widoczne dla właściciela, że to zwierzę zachowuje się inaczej.
0: Warto na to zwracać uwagę, warto przede wszystkim profilaktycznie zapewniać tą ochronę przed upałami zwierzętom, żeby nie było za późno, bo często różnego rodzaju zaniedbania mogą prowadzić do tragicznych sytuacji. Ale kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy i być może jest dość nieoczywista, to znaczy częste pozostawianie zwierząt na przykład przed sklepami. To znaczy przywiązany piesek czeka na swojego właściciela, właścicielkę przed sklepem i czeka grzecznie. Nawet dzisiaj takiego pieska przywiązanego widziałem. Siedział w cieniu. Ale myślę, że warto pamiętać z perspektywy właścicieli, że ten cień, który jest w momencie przywiązania psa, może za te 10, 15, 20 minut zniknąć, bo słońce zmieni swoją pozycję na niebie i wtedy zwierzak znajdzie się w bardzo, bym powiedział delikatnie rzecz ujmując, niekomfortowej sytuacji.
1: Tak, wtedy już jest narażone na tak zwaną patelnię, tak? Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że teraz jak się są te wysokie upały po 40 stopni, to praktycznie nie ma wiatru. Nawet w cieniu jest gorąco, człowiekowi jest duszno, przejdzie kawałek drogi i już jest zmęczony, już jest cały spocony. I to samo jest ze zwierzakami, więc my apelujemy co roku, że na zakupy nie chodzimy ze zwierzakami. Zostawiamy w domu, zwierzę ma tam płód, ma swoje legowisko, ma wodę, idziemy sami. Ja prywatnie nie rozumiem zakupów ze zwierzęciem. Jeszcze jeśli idziemy do jakiegoś sklepu, gdzie zwierzę może wejść, no to okej, zrozumie, tak? Ktoś idzie sobie przy okazji, na przykład, nie wiem, na spacer, zajdę, a tutaj zajdę, pies mu się napije, jest woda i tak dalej, ale iść typowo do sklepu, to ja tego nie rozumiem.
0: To a propos też tak zwanej ustawy łańcuchowej, bo te zmiany również były omawiane, to znaczy pojawiły się tam pewne wyjątki w trzymaniu właśnie zwierzęcia na tak zwanym łańcuchu i tutaj te wyjątki dotyczą na przykład krótkotrwałego pozostawienia takiego psa na przykład na tym łańcuchu, a tutaj widzimy, że to zostawienie przed sklepem nie jest najlepszym pomysłem w żadnym wypadku, bo jeżeli są te upały, jeżeli jest słońce, to może być to bardzo niebezpieczna sytuacja dla życia, dla zdrowia zwierzęcia. Z drugiej strony, kiedy pogoda jest bardziej optymalna dla nas i dla zwierząt, to jednak też jest to sytuacja stresująca dla samego zwierzęcia, bo różni ludzie przechodzą, bo czeka na swojego właściciela, nie wie tak naprawdę do końca, co się dzieje. Mylę się?
1: Dokładnie, dokładnie. Tak, zgadza się. I też to krótkotrwałe, to też pytanie krótkotrwałe, ile to znaczy? Bo też mamy przecież teraz jeszcze obowiązującą ustawę, gdzie nakazuje spuszczać zwierzaka co 12 godzin, a wiemy, że to jest puste prawo, bo nawet jak my jeździmy na interwencję, to nie mamy przebicia tak naprawdę, bo ludzie nam mówią, proszę pani, ja o 5 rano psa puściłem na 15 minut. Jak to temu komuś udowodnimy? Więc słowo krótkotrwałe to będzie to samo. I jeszcze pytanie, jak ktoś będzie rozumiał słowo krótkotrwale? Więc dla mnie łańcuchów po prostu nie powinno być i tyle, bo to jest trochę takie ominięcie prawa, że jest zakaz, nie można, ale krótkotrwale już można, nie? I teraz będzie tutaj, ludzie będą cwaniakować, brzydko powiem, i będą kombinować.
0: To prawda. Tutaj ja domyślam się, że może jakaś furtka rzeczywiście powinna być, jakiś wyjątek od takiego całkowitego zakazu, ale on powinien być bardzo dokładnie dookreślony, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast...
1: Tak, może też chodziło o jakieś psy agresywne, bo też nie oszukujmy się, my jak jeździmy na interwencję, jest bardzo dużo zwierząt, które zostawione zostały same sobie na tym łańcuchu. I faktycznie one są agresywne również do właściciela, to wtedy wydaje mi się, że już chyba większą ochroną dla takiego psa i ewentualnie dla takiego człowieka jest jakiś w miarę dostosowany kojec, bo z łańcucha to też różnie bywa z tymi łańcuchami. Jak jest stary, jakiś zaśniedziały łańcuch, to też potrafi się zerwać, a są i psy większe na tych łańcuchach, więc też stwarzają zagrożenie. Ale najlepiej, ja zawsze uważam, jak ktoś nie ma czasu na zwierzaka, nie może zapewnić mu odpowiednich warunków czy opieki, to w ogóle niech nie bierze zwierzaka, bo to nie jest żywy alarm. Można sobie kamerę kupić.
0: To prawda, ale to a propos tego, o czym rozmawiamy, ktoś może sobie pomyśleć, że skoro mam nie brać zwierzaka na zakupy, no ale on nie może się ze mną rozstać, albo ja nie mogę się rozstać ze swoim pieskiem, czy też innym zwierzęciem, to na chwilę wyskoczę na te zakupy, a on zostanie w samochodzie. To kolejna rzecz.
1: Nie, to nie możemy egoistycznie patrzeć na siebie i na moje, bo mi szkoda, bo ja tak go kocham, bo tak

0: tęskni w ogóle. Jeżeli zwierzę ma lęk separacyjny, no to wtedy należy udać się do szkoleniowca, do behawiorysty, no bo to większą szkodę mu się w ten sposób wyrządza, biorąc go w takie warunki atmosferyczne, które są utrudnione, no i zostawiając zwierzaka, tak jak pan wspomniał, tak, to zwierzę nie wie, czy zostaje na 5 minut, czy zostaje na godzinę, bo zwierzęta nie rozróżniają tego czasu. Tak samo jak chodzimy na zakupy, jak jedziemy do pracy, to zwierzę też poprzez zapach, który się ulatnia i tak dalej, ono wie, za ile mniej więcej wrócimy, ale on nie wie, że to jest 8 godzin, czy 6 godzin, czy 12 godzin, tak?
1: Ja tutaj też o tych samochodach tak wspominam, no bo niestety, choć to być może mało zrozumiałe, ale zdarzają się takie sytuacje, że dochodzi do dramatów, czy to z udziałem właśnie zwierząt, czy człowieka, bo pozostawione dziecko w samochodzie, bo osoba starsza, bo nawet dla osoby dorosłej, no taki nagrzany samochód jest śmiertelnym zagrożeniem. Tak. Warto o tym pamiętać i najlepiej po prostu nie zostawiać nikogo w takim samochodzie, czy to jest zwierzę, czy to małe dziecko. Miejmy to w głowie. Kolejna kwestia dotycząca upałów i tego, jak powinniśmy zadbać o naszych czworonożnych przyjaciół. Jak powinny wyglądać spacery, na przykład z psami, właśnie w czasie tych największych upałów? Dlaczego tutaj godziny mają również kluczowe znaczenie?
0: Znaczy godziny mają kluczowe znaczenie z tego względu, że w porannych godzinach i wieczornych, no ta temperatura jednak jest niższa, więc najlepiej jest wyjść samego rana przed pracą i wyjść wieczorem na taki dłuższy spacer. No jeśli zwierzę faktycznie nie wytrzyma po pracy, po południu i trzeba gdzieś wyjść, to dosłownie gdzieś w cień na chwilę, żeby tylko szybko no, zrobił swoje potrzeby, ale od razu wrócić do domu, bo tak naprawdę sam cement, znaczy sam chodnik tutaj jest mocno nagrzany i warto też sobie sprawdzić, zrobić sobie taki test ręki. Przykładamy rękę do ziemi i trzymamy 5 sekund. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przytrzymać tej dłoni przez 5 sekund, no to znaczy, że w ogóle nie wychodzimy, bo jest to strasznie nagrzane. Wiadomo, no, jeżeli ktoś ma posesję, no to trochę ma ułatwioną sytuację, no bo zwierzę gdzieś tam wyjdzie sobie na trawę, jest na pewno gdzieś jakiś cień, bo są drzewa, no to wtedy jest już dowolna droga. Ale jeśli mieszkamy gdzieś w bloku, w miejscach takich, gdzie jest głównie betonizacja, no to zaleca się, żeby jednak wychodzić z psiakiem rano przed pracą i wieczorem na dłuższy spacer, kiedy już jest chłodniej.
2: A o tym wszystkim rozmawiał Maciej Wolny. W ten sposób kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Na szczęście wieczór nieco chłodniejszy, aczkolwiek trzeba uważać na zbliżające się burze. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik. Za realizację odpowiadał Eldar Pedorenko i Paweł Chodyna. Ja nazywam się Jeremia Mrożek. Spokojnego wieczoru i proszę pozostać z Polskim Radiem 24.
3: Powtórka programu. Portfel seniora. Portfel seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Naszym dzisiejszym tematem będzie sytuacja finansowa seniorów, ale tych, którzy niestety popadają w długi. Będą dane, analizy przyczyn, a w końcu i pomysły, jak z tych długów wyjść. Moim gościem jest pan profesor Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor i Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
4: Witam Panie Profesorze. Według badań w ciągu roku łączny dług osób w wieku 65+ urósł o ponad 152 miliony złotych. Jednocześnie zmalała liczba zadłużonych seniorów. Średnie zadłużenie na jednego seniora to około 35 tysięcy złotych. Czy z tego płynie wniosek, że ci, którym brakuje pieniędzy albo są w jakiś sposób zachęceni do zadłużania się, robią to na coraz większe kwoty, ale coraz więcej seniorów jest świadomych, że to zła droga, czy ten mój wniosek nie jest do końca słuszny?
5: No tak, przede wszystkim mówimy o przeterminowanym zadłużeniu, a nie o łącznym zadłużeniu seniorów, bo duża część seniorów posiada kredyty bankowe, które bardzo dobrze spłaca. Natomiast tą kwotę, ten przyrost dotyczy przeterminowanych zobowiązań seniorów i łączna kwota przeterminowana. Co to znaczy przeterminowane? To znaczy opóźnione w spłacie powyżej 30 dni i na kwotę powyżej 200 zł. Na to się składają zarówno zobowiązania opóźnione w stosunku do instytucji finansowych z tytułu niespłacanych kredytów czy pożyczek pozabankowych, jak też zaległe czynsze, rachunki za telefon czy za media, koszty jakieś sądowe czy wierzytelności windykowane. I łączna kwota przeterminowanego zadłużenia seniorów to jest około 12 miliardów

0: złotych. Ale rzeczywiście to, co pani wspomniała, spada nam liczba osób, które te przeterminowane zobowiązania ma. Czyli pani wniosek jest jak najbardziej uprawniony. To znaczy te osoby, które mają te przeterminowane zadłużenia, części tych osób udaje się wyjść z tej pensji zadłużenia. Niestety większość jeszcze bardziej te przeterminowania rosną i wynika to zarówno z dodatkowych odsetek niezapłaconych w terminie zobowiązań, jak i niestety kolejnych przeterminowanych zobowiązań, z którymi sobie nie radzą właśnie osoby 65+.
1: No właśnie, jak pan powiedział o tych przeterminowanych zobowiązaniach na rzecz banków, to rozumiem, że to są z jednej strony jakby te kwoty kapitału, które nie jest spłacane na czas, jak i z drugiej strony odsetki, które w związku z tym rosną. To tak. Łącznie o tym mówimy, jasne.
0: Tak, tak, tak. Z drugiej strony mówimy tak, bo te prawie 12 miliardów składają się również, jak wspomniałem, pozakredytowe zobowiązania i tak statystycznie można powiedzieć, że połowę tego przeterminowanego zadłużenia przypada na przeterminowane zadłużenie w stosunku do instytucji finansowych, a drugie 50% właśnie wynikające z pozakredytowych zobowiązań.
1: Jasne.
0: Przeterminowane.
1: Jasne. A proszę powiedzieć, bo ja trochę zadałam to pytanie, pan powiedział, że to jest może uzasadnione, bo zaryzykowałam twierdzenie, że coraz więcej też seniorów jest świadomych. Jeżeli pan to potwierdza, że jest świadomych, że no jakby zaciąganie długów, których nie jesteśmy w stanie spłacić, jest dobre, to ta świadomość z czego pana zdaniem wynika? Nie wiem, to jest to opinia powszechna, no bo skoro rośnie liczba takich osób, to nie wiem, czy zmieniają się seniorzy?
0: Spada liczba.
1: Spada liczba, odwrotnie.
0: Tak, liczba, rośnie kwota,
1: okay.
0: A spada liczba takich osób, czyli właśnie świadomość finansowa
1: rośnie. O to mi chodzi. No to tak. Z czego to wynika? Czy to są po prostu już zmieniające się pokolenia seniorów? O co tu chodzi?
0: Też oczywiście. Po drugie, edukacja. Mhm. Prawda? Szeroko pojęta edukacja, jednak od wielu lat już także w ramach Uniwersytetu na przykład trzeciego wieku, ja też prowadzę takie zajęcia uświadamiające, czym jest odpowiedzialne zaciąganie zobowiązań kredytu, bo kredytów czy pożyczek nie mamy się co bać, pod warunkiem, że robimy to w sposób rozsądny i odpowiedzialny. Przestrzegamy pewnych zasad, pewnych reguł. Taka podstawowa reguła jest taka, żeby nie obciążać budżetu domowego, tego rozporządzalnego, spłatą zobowiązań kredytowych i pożyczkowych powyżej 40%. Czyli jeżeli emerytura wynosi 5 000 zł, powiedzmy, a moje wydatki egzystencjonalne z tytułu czynszu czy wyżywienia to jest około 2 000, zostaje nam 3 000, no te 3 000 mogę obciążyć na 40%, czyli maksymalnie miesięcznie mogę spłacać kredyty do kwoty 1200 zł.
1: Aha, jasne. No to jest myślę bardzo cenne wyliczenie, ale wie pan, jeszcze się zastanawiam, jak tak mówimy o tej świadomości trochę. To jest, był swego czasu, pytanie czy jest nadal, albo czy to spada. Była taka sytuacja, one były bardzo częste może, takie sytuacje, w których zadłużali się seniorzy u nieuczciwych sprzedawców. To się tam mówiło o nieuczciwych sprzedawców garnków, różnych materacy, tego typu tam cudownych kremów i tak dalej, czyli różne takie prezentacje, które były, prawda? One się odbywały w sanatoriach, ale w różnych tam wynajętych miejscach, nawet na plebanie. I tam się seniorzy mocno zadłużali w efekcie tego, bo jakby nie zdawali sobie do końca sprawy. Potem z nimi nawet ktoś jechał do banku, tam on podpisywał senior to zobowiązanie. No i suma summarum to on je miał na końcu tej drogi, po prostu w banku zaciągnięte. I często ludzie chodzili na dużo takich prezentacji, często to byli mocno starsi ludzie, nie do końca nawet świadomi, że się tak zadłużają i tak się zadłużali jedno po drugim. Czy takie sytuacje też są obserwowane w kontekście zadłużenia seniorów, czy to może nie jest to badane? No jak to jest?
0: Rzeczywiście jeszcze tego typu zdarzenia mają miejsce, ale to już raczej marginalne, dlatego że tak jak wspomniałem, rośnie świadomość, ale świadomość nie tylko u samych seniorów, ale i u rodzin seniorów i coraz częściej właśnie odpowiedzialność za finanse seniorów przejmuje młodsze pokolenie. W Biurze Informacji Kredytowej, czyli w BIK-u, który też jestem głównym analitykiem, mamy specjalną ofertę rodzinną w postaci alertów rodzinnych. Ja na przykład dla swoich rodziców mam taką usługę wykupioną. Mhm. W momencie, kiedy jest jakieś zapytanie o kredyt czy pożyczkę o moich rodziców, to mam informacje o tym i pytam się rodziców, słuchajcie, czy rzeczywiście staracie się o kredyt, a dlaczego ten kredyt się staracie, czy na pewno jesteście świadomi oprocentowania i im to tłumaczę. Czyli rośnie także ta rola opieki finansowej nad seniorami w perspektywie rodziny.
1: Jasne, bardzo ciekawy wątek. A proszę powiedzieć, ile kosztuje wykupienie takiego, nie wiem, alertu, informatora?
0: To jest w skali roku, to jest rząd chyba 150 zł, ale mówię, trzeba to sprawdzić na stronie Biura Informacji Kredytowej. Ale to nie jest z perspektywy korzyści, jakie się uzyskuje, tak? Czy tego bezpieczeństwa finansowego, to naprawdę

0: trzeba zatraktować tę kwotę nie w kategorii kosztowej, tylko w kategorii inwestycji w bezpieczeństwo naszych seniorów. No bo tak jak pani wspomniała, tutaj ta percepcja u seniorów zrozumienia tych aspektów finansowych może być trochę mniejsza niż u młodszego pokolenia. No i w jaki sposób bierzemy odpowiedzialność za tych naszych seniorów, żeby do takich działań niekorzystnych dla nich, a w konsekwencji dla całej rodziny nie dochodziło.
1: Tak, tak. Szczególnie też, że żeby tutaj nie stygmatyzować seniorów, no to po prostu no być może wiek, ale też kwestia pewnego, tam było często o tym mowa, dużego zaufania. Znaczy senior po prostu ufał, prawda, że wszystko jest okej, okay, a tak się nie okazywało potem. Czyli mamy tutaj taką propozycję zarówno dla seniorów, jak i młodego pokolenia, żeby może coś takiego wykopiło i to pewne jest taki bufor bezpieczeństwa. No dobrze, ale panie profesorze...
0: Jest jeszcze jeden aspekt kulturowy tutaj, jak mogę, to bym zaapelował, dlatego że z naszych badań wynika, nie tylko naszych, że w Polsce dyskusja, rozmowa na temat, ogólnie mówiąc, pieniędzy, tak, zadłużenia, oszczędzania, inwestowania, szczególnie tego zadłużenia przeterminowanego, jest, powiedzmy, takim tematem tabu.
1: Tak,
0: o tym się w rodzinach nie rozmawia. A trzeba po prostu rozmawiać i wczesny sygnał ostrzegawczy, że senior może mieć problemy, należy jak najszybciej to zidentyfikować. Bardzo często niestety młodsze pokolenia dowiadują się o problemach swoich seniorów, już jak ten problem na tyle będzie widoczny, że ten senior jest w stanie go ukryć. Czyli taka mój apel do rodzin, nie jest wstyd rozmawiać o pieniądzach, także o tych aspektach związanych z problemami z płacą. To jest rzecz naturalna i to najbliższe środowisko powinno wspierać i pomagać, wyjść z spirali zadłużenia seniorów.
1: Absolutnie słuszny apel, szczególnie, że też jakby potwierdzają się jakieś takie badania, że im osoba uboższa, tym bardziej się tego wstydzi, że w te długi popada. No więc jakby rzeczywiście to warto, bo wtedy ten problem jej narasta. Ale ja zaczęłam mówić o tym, że my już w licznych audycjach, jakbym powiedziała, kierowanych do seniorów, mówimy o tym nieraz, że banki też postępują wobec nich nie do końca i nie zawsze właściwie. Nie, od razu mówię, nie zawsze to nie jest każda sytuacja, wiadomo, ale się zdarza i to się zdarza. O. Zachęcają mianowicie do brania kredytów. Pracownik banku dla po prostu, powiedzmy to chyba wprost, swojego wyniku nie interesuje tym, czy ta babcia będzie na przykład w stanie kredyt spłacać, czy to nadal ma miejsce, czy pan też to widzi, czy to są takie jakieś potwierdzenia takich sytuacji, może też w badaniach, bo trochę my wiemy na podstawie jakichś przykładów, jakichś informacji, tak? Czy jednak nie powinno być w związku z tym jakichś barier przeciwko takim działaniom?
0: Pani użyła pojęcia banki, tak, prawda? Czyli taka instytucjonalność tego procedury. Ale z drugiej strony wspomniała pani pracownika banków i tutaj jest według mnie ta kwestia, przestrzeń do dyskusji, że to tak naprawdę nie sama instytucja, tylko osoby zatrudnione z różnych motywów. Także motywów takich, że są cele sprzedażowe,
1: żeby
0: je zrealizować, ale z perspektywy odpowiedzialności instytucji finansowej coraz mniej takich zdarzeń jest, dlatego że banki bardzo zwracają uwagę jako instytucja na aspekt reputacji, bo jednak bank jest instytucją zaufania publicznego. W związku z tym nie mamy ostatnio od kilku dobrych już lat takich nagłośnionych spraw, które by świadczyły o tym, o powszechności tego procederu, prawda? Oczywiście zdarzają się jakieś pewnie incydentalne tego typu zdarzenia, ale nie mają one charakteru systemowego, bardziej mają taki charakter właśnie danej osoby, pracownika banku, który chce na przykład zrobić swoje wyniki, oczekując na jakąś premię kwartalną czy roczną.
1: Tak.
0: Ale z perspektywy instytucji finansowej bardzo zależy instytucji na tym, żeby zachować się fair w stosunku do swoich klientów, bo tylko zadowolony klient jest klientem lojalnym i wróci po ten kredyt. Bankowi bardzo zależy, żeby ten kredyt był spłacany. W związku z tym stara się także ostrzegać seniorów, nie tylko seniorów, ale w ogóle kredytobiorców, jeżeli taki kredytobiorca nie spełnia warunków posiadania zdolności kredytowej. Tylko też trzeba pamiętać, że często zaciągamy te kredyty z perspektywy emocjonalności, bo one służą realizacji określonego celu. I ten kredyt czy pożyczka pozabankowa jest jak gdyby sposobem na realizację celu, który mam, a ten cel ma często charakter celu konsumpcyjnego. I tutaj te zakupy takie konsumpcyjne w aspektach nieracjonalności, tylko emocjonalności są, wydaje mi się, tym praźródłem także później tych problemów.
1: No dobrze, panie profesorze, to mówiliśmy o instytucji.

0: relacji, ale też nie brakuje sytuacji, w których to rodzina, może nie wiem, wnuczek na przykład, zachęca tego dziadka czy babcię do wzięcia kredytu, który w zasadzie zaspokaja jego potrzeby, czyli tego wnuczka, bo sam by kredytu nie dostał. Na przykład nie ma stałej pracy, tak, odpowiednich zarobków, nie ma etatu, tak. Czy to też jest taki dostrzegalny problem?
1: Znaczy, tak, to też widzimy. Tym bardziej, że seniorzy w postaci emerytury to są stałe, przewidywalne, nieobarczone ryzykiem utraty tego świadczenia dochody. Czyli z perspektywy instytucji finansowej to jest pewne źródło dochodów miesięcznych. Jak pani wspomniała, młode pokolenia często nie mają umów o pracę, to są jakieś umowy cywilnoprawne, one są nieetatowe, czyli nie ma tej ciągłości. W związku z tym, tak, oczywiście widzimy takie zjawiska, że wnuczki czy wnuczki proszą swoich dziadków o zaciągnięcie kredytu, szczególnie kredytu ratalnego na zakup jakiegoś ulubionego gadżetu, mówiąc, że tak naprawdę oni będą regulować ten kredyt, patrzę tylko, żeby ten kredyt zaciągnęła czy dziadek. Później okazuje się, że wnuczki nie regulują tego kredytu, a babcia czy dziadek dowiadują się o tym fakcie właśnie, kiedy zadzwoni bank, mówiąc, że 3 razy nie zostały opłacone. Dlatego tutaj także w stosunku do relacji rodzinnych, no trzeba, ten senior musi się wykazać jakąś taką ostrożnością, no nie chcę powiedzieć, że asertywnością daleko idącą, ale też no, trzeba na to zwrócić uwagę. I tu pani dostała bardzo ciekawego takiego zjawiska, które nie jest tak naprawdę identyfikowane, jeżeli chodzi o skalę i zakres tego zjawiska, a mianowicie pożyczanie od rodziny. Szczególnie na południowo-wschodniej Polsce pierwszy wybór, jeżeli jest problem finansowy, to nie kierujemy się do instytucji finansowej, tak jak jest to północno-zachodniej Polsce, tylko kierują się w kierunku rodziny czy znajomych. I nie mamy tak naprawdę informacji, jakie są kwoty zadłużenia przeterminowanego seniorów czy w ogóle Polaków w relacji do najbliższej rodziny czy do znajomych.
0: Ale wie pan, tak sobie myślę, że może to dla seniora akurat, to może lepiej, że on się zadłuża u rodziny, aniżeli w banku.
1: To ja uważam, że nie do końca. No tak, tylko że jak potem ma problem ze spłatą, to zaczyna unikać rodziny. Na tym cierpią bardzo relacje rodzinne, tak? W związku z tym to z perspektywy socjologiczno-psychologicznej i takiej tkanki społecznej, takie pożyczanie i niespłacenia w stosunku do rodziny, to psychologowie mówią, że taki bardziej wtedy mamy taki excuse tłumaczący, no, że rodzina to poczeka, to może później, czy nie ma w stosunku do rodziny takiej ostrożności w spłacaniu jak do instytucji. No instytucji się w jakiś sposób obawiamy. Rodziny mniej. Tylko to wpływa później na relacje rodzinne. I często całe rodziny są pokłócone dlatego, że ktoś pożyczył i potem unikał tego obowiązku spłaty i myślał, że to jest sposób na rozwiązanie problemu ze spłatą.
0: No jasne. Tak? Choć myślę, że to w takiej trochę dalszej rodzinie. Nie sądzę, żeby ten problem wystąpił pomiędzy, nie wiem, rodzicami, a dziećmi, a nawet dziadkami, a wnuczkami. No, no może po prostu naiwnie na to patrzę, ale wydaje mi się, że chyba nie, no to, no ale dalszej rodziny też można mieć sporo i rzeczywiście od niej pożyczać. Panie profesorze, jeszcze zadam takie pytania. Czy nie jest tak, że częściej zadłużają na przykład oczywiście te uboższe osoby samotne, bo no one już nie tylko, że może nie chcą mówić o swoich problemach, ale tak naprawdę nie mają do kogo. Nie mają wsparcia, nie mają też z kim się podzielić tym swoim problemem. Czy to jest jakoś rzadkie, to się notuje, czy odwrotnie?
1: No rzeczywiście tak. Znaczy, źródłem jest to, że osoba samotna posiada tylko jeden dochód, swój dochód. A są wysokie koszty stałe, na przykład utrzymania mieszkania. I bardzo często te osoby samotne, ich emerytura czy inne dochody są niewystarczające w stosunku do kosztów stałych. Jeżeli były 2 dochody, prawda, czyli para seniorów, to są w stanie te koszty stałe rozłożyć na 2 rodzaje dochodów. Powiedzmy męża i żony. W tym przypadku wszystko, ten aspekt finansowy wisi na jednym. No rzeczywiście takie osoby częściej potrzebują dodatkowych środków, szczególnie to jest też tak kolejny ciekawy wątek, kiedy wystąpi jakaś nagła sytuacja. Czy też trzeba coś naprawić, trzeba kupić, bo coś się popsuło istotnego w gospodarstwie domowym, na przykład pralka czy lodówka. Nie daj Boże, jakiś problem zdrowotny i trzeba dodatkowe środki wychodzące poza budżet, a niestety większość seniorów nie ma tej poduszki ekonomicznej, tej poduszki bezpieczeństwa na tyle dużej, że ten budżet dodatkowy, ta poduszka

0: byłaby w stanie zamortyzować takie niespodziewane.
1: No to ciekawe, co pan powiedział, bo pewnie jeszcze kiedyś powinniśmy porozmawiać, ale to już przy innej okazji, o oszczędnościach seniorów. Jak oszczędzają, jak ich tego uczyć i tak dalej. Ale to osobna kwestia, że może właśnie taka poduszka byłaby po prostu pewnym gwarantem bezpieczeństwa. Ale ja teraz jeszcze o coś chciałam zapytać, panie profesorze, bo to jest takie pytanie, które się nasuwa w sposób jakby naturalny. Czy seniorzy ogłaszają upadłość konsumencką? Jeśli nie, to dlaczego? Dlaczego? Czy o tym nie wiedzą? Jak to jest? Bo no, tą upadłość konsumencką ogłasza całkiem sporo osób, także na przykład znani celebryci. Można o tym przeczytać. Seniorzy mogą również o tym przeczytać. I są to takie osoby, z którymi nie jest tak, że im potem nic w kieszeni nie zostaje, bo potem nawet mają całkiem duży majątek, a nawet taką upadłość potrafią powtarzać. No więc wydaje się naturalnym to pytanie. Czy seniorzy taką upadłość w ogóle ogłaszają, czy nie i dlaczego?
0: Tak, ogłaszają. Są w mniejszości. Rzeczywiście patrzymy na strukturę wiekową, są w mniejszości. Tutaj wydaje mi się, że wchodzi, to zresztą w naszej dyskusji już kilka razy ten wątek wypływał, aspekt kulturowy. Po prostu seniorzy się wstydzą, bo uważają, że w stratach swojej aktywności życiowej ogłaszają upadłość, to znaczy, że przekreślają całe swoje życie, że jednak nie udało im się osiągnąć tego sukcesu. Prawda?
1: Bo i mają takie poczucie obowiązku pewnie, że trzeba spłacić, jeśli coś mamy. Takie poczucie obowiązku.
0: Oczywiście.
1: Tak.
0: Po drugie, przyznanie się, prawda? No zobaczcie, ogłosimy upadłość, prawda? No to znaczy, że co ja przez te życie robiłem, że na koniec życia ogłaszam tą upadłość. Czyli te starsze pokolenia mają jeszcze w sobie takie poczucie właśnie kulturowe, że to jest coś niedobrego, złego. A to nie jest tak, bo to jest instrument drugiej szansy. Upadłość konsumencka nie jest czymś, co ma stygmatyzować, tylko ma być tym kołem ratunkowym dla osób, które popadły w te problemy finansowe nie z własnej winy, bo takie sytuacje losowe mogły zajść. I to tak naprawdę pełni rolę koła ratunkowego i nowej karty otwarcia. Ale w społeczeństwie nadal upadłość, prawda, jest bardziej kojarzona z czymś negatywnym, czymś klęską życiową, niż takim właśnie kołem ratunkowym.
1: No tak, ci, którzy nie mają z tym problemów, ci, którzy to ogłaszają, ale to już nie będziemy tu nikogo wytykać, tak?
0: Niektórzy nawet na tym budują dalej swoją rozpoznawalność, prawda? Nawet się tym chwalą. No ale to mówię, seniorzy to jest inny ten aspekt kulturowy, wstydzą się, że całe ich życie tylko się to upadło. Tak jakby na końcu ktoś powiedział, ojej, to tak naprawdę przez te życie ja nic nie osiągnąłem, na końcu ja muszę wszystko stracić, ogłosić jestem, że mam to upadłość, że to jest coś złego.
1: Tak.
0: Także tutaj musimy popracować nad tym aspektem kulturowym, żeby wytłumaczyć, że to jest tak naprawdę szansa na wyjście ze spirali zadłużenia, a spirala zadłużenia ma bardzo, ale to bardzo negatywne skutki zdrowotne i psychologiczne.
1: No to, właśnie. To panie profesorze, jeszcze zapytam o jakieś szkolenia dla seniorów. Trochę pan wspomniał o uniwersytetach trzeciego wieku, ale właśnie czy to nie powinno być jakoś jeszcze szerzej, żeby były te szkolenia dotyczące kredytów, zakupów na kredyt, czy w końcu właśnie tej upadłości konsumenckiej, bo myślę, że tutaj jakaś pomoc młodszych osób byłaby pewnie jednak większości seniorów niezbędna, żeby z tego skorzystać. Czy to powinno być zadanie organizacji senioralnych, pana zdaniem? Nie wiem, samorządu powinno być to zadaniem, państwa, nie wiem, klubów seniora? Jak pan to widzi?
0: Bardzo szerokie grono, to na przykład rzecznik finansowy, biura rzecznika finansowego, prowadzi szeroką akcję edukacyjną w tym zakresie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta także. My jako Biuro Informacji Kredytowej jesteśmy patronatem Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Mamy patrona takiej kampanii społecznej Stop Spirali Zadłużenia.
1: Ale wie pan co, przepraszam, że wejdę panu w słowo, bo chciałbym, żebyśmy do tego jakby konkretnie doszli. No ale to powinno, ja użyję tego sformułowania, trafić pod strzechy, bo ja na przykład nie słyszałam w znanych sobie domach czy klubach seniora, żeby ktoś z tych instytucji, o których pan powiedział, przyjeżdżał, mam na myśli małe miejscowości, bo myślę, że to należy też wziąć pod uwagę, tą ich wielkość, przyjeżdżał i tam robił tego typu, nie wiem, szkolenia, pogadanki, rozmowy z seniorami.
0: Wiem, że na pewno Biuro Rzecznika Finansowego ma taką akcję edukacyjną i jeżdżą z takimi prelekcjami. To jest ten sam, wydaje mi się, wyzwanie przed nami wszystkimi, także przede mną jak profesorem, jako akademikiem, bo mamy dwie takie grupy. Grupę młodych, którzy dopiero wchodzą na ten rynek finansowy i trzeba dać im tą edukację, żeby to robili świadomie. No i właśnie tak druga grupa, która pan wspomniała. Trzeba się tymi dwoma grupami zaopiekować. I tak jest lepsza sytuacja, niż było jeszcze 10 czy 15 lat temu. Oczywiście dojdało nam daleko, ale jakieś pierwsze takie jaskółki, może jeszcze wiosnę nam nie czynią, ale światełko w tunelu już widzimy.
1: Tak, tylko że wie pan, ja nie bez powodu powiedziałam tutaj

0: na przykład o samorządach, bo wydaje mi się, że to jest ten podmiot, który pozwoli właśnie spotkać się tym instytucjom z tymi seniorami już bezpośrednio. Bo jeżeli powiedziałam, nie wiem, domy, kluby seniora, to są świetne miejsca do tego, no, tylko że ktoś musi to zainicjować. No.
1: Albo MOPSy, prawda, czy te miejskie ośrodki pomocy społecznej
0: no też.
1: W tym momencie. My musimy stworzyć edukatorów finansowych, szeroko pojęte właśnie te osoby, które są najbliżej tego typu osób. Bo to jest kwestia zaufania. Prawda? Trudno się przed osobą obcą tak otworzyć. Pewnie łatwiej przed taką osobą, która już ileś tam lat przychodzi, takiego seniora, może łatwiej wtedy nawet taką osobą niż z rodziną, czy totalnie obcym, otworzyć się na
0: tak, to, to ważna uwaga. Ja powiedziałam, panie profesorze, że jeszcze mamy trochę tematów do omówienia, zarówno od tej strony oszczędnościowej, jak i też pewnie od tej strony związanej z trochę tym, jak seniorzy widzą swoją przyszłość, bo tu też mamy pewne badania i myślę, że do nich wrócimy, przyszłość finansową w tym kontekście. Dzisiaj panu uprzejmie dziękuję. Profesor Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitor i Szkoła Główna Handlowa był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
0: Dziękuję, zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejna interwencja strażaków z powodu nawałnic. RCB ostrzega przed niespokojną nocą na zachodzie. Rząd powołał pełnomocniczkę do spraw wzmocnienia odporności państwa, ma koordynować inwestycje z programu SAFE. Inflacja niższa niż prognozowano, znamy wstępny odczyt za czerwiec. Minęła północ, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. W ciągu najbliższych kilkunastu godzin gwałtowne burze prognozowane są na znacznym obszarze kraju. Ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 2200 razy, najwięcej na Śląsku. W Wielkopolsce w ostatnich godzinach byli wzywani ponad 70 razy, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
2: W powiecie leszczyńskim w miejscowości Wilkowice został uszkodzony dach na kościele. Walka strażaków z Kościana ze skutkami burz. W miejscowości Jerka został uszkodzony dach budynku mieszkalnego. Również w miejscowości Nowy Dwór, to są miejscowości na terenie powiatu kościańskiego, tam też zerwany częściowo dach z budynku mieszkalnego.
1: W nocy groźne burze mogą się pojawić na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem oraz na Pomorzu Zachodnim. Mieszkańcy tych województw otrzymali alerty RCB. Środa w niemal całym kraju przyniesie nawałnicy, silne porwy wiatru i opady deszczu, mówił na naszej antenie Tomasz Machowski z Polskich Łowców Burz.
3: Jutro jeszcze początkowo na wschodzie i tak w centrum temperatura może sięgać 30-35 lokalnie stopni nawet. Natomiast wieczorem i po południu zaczną się tworzyć burze i one mogą być gwałtowne na wschodzie, w centrum i na południowym zachodzie Polski.
1: Nadal obowiązują również ostrzeżenia przed upałami dla centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Rząd ma pełnomocniczkę do spraw wzmocnienia odporności państwa. Nowo utworzone stanowisko objęła wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jej zadaniem będzie sprawowanie pieczy nad inwestycjami z programu SAFE oraz promowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego za granicą.
4: Pełnomocniczka rządu ma dopilnować terminowego wykonania zamówień z programu SAFE w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jest czego pilnować, bo krajowe kontrakty opiewają na 120 miliardów złotych. Kolejna kwestia dotyczy zwiększenia eksportu polskiego uzbrojenia. Dotychczas Polska głównie importowała uzbrojenie, a Prawo i Sprawiedliwość wydawało tylko 25% środków na zamówienie.

0: zamówienia w kraju, powiedziała wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Dzisiaj pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz wydaje już połowę budżetu na obronność, na zakupy zbrojeniowe w polskim przemyśle zbrojeniowym. Z mechanizmu SAFE robimy aż 90%.
0: Ponadto pełnomocniczka rządu będzie rozmawiać z Amerykanami w sprawie przeniesienia części produkcji zbrojeniowej do Polski, na przykład rakiet do systemów Patriot.
1: Tak, żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma zajmować się również przeciwdziałaniem dezinformacji oraz wspieraniem i promowaniem działań w obszarze edukacji obronnej społeczeństwa. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Prokuratura broni decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. W ocenie śledczych zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie zarzutów.
3: Na konferencji prasowej rzecznik prokuratury Piotr Skiba poinformował, że analiza dotyczyła zarówno wątku rzekomego oszustwa na szkodę Geralda Birkfellnera, jak i sprawy przekazania 50 tysięcy złotych łapówki.
4: Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
3: Jak podkreślono, w śledztwie przesłuchano 38 świadków, a ostatnią czynnością było przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
4: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów.
3: Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna. Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiadają złożenie zażalenia, a o dalszym losie śledztwa zadecyduje sąd. Jan Oleński, Polskie Radio.
2: Szybki odczyt inflacji pozytywnie zaskoczył rynek. W minionym miesiącu wzrost cen towarów i usług wyhamował do 2,5%. W maju było to 3,1%. Główny ekonomista PZU Dawid Pachucki powiedział, że dane drugi miesiąc z rzędu są lepsze od oczekiwań.
5: Pomimo tego wydaje nam się, że jeszcze jest za wcześnie na reakcję po stronie Rady Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej do końca roku te stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian.
2: Szczegółowe dane o czerwcowej inflacji Główny Urząd Statystyczny poda w połowie lipca. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Tatrach. W poniedziałek w czasie burzy ratownicy Topru śmigłowcem ewakuowali 8 młodych sportowców z rejonu Kozich Czub. Uczestnicy obozu sportowego zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego. Policja bada, czy opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo, mówi naczelnik Topru Jan Krzysztof.
6: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć. Oczekiwalibyśmy, że jeżeli ktoś dorosły bierze takie dzieci, a rodzice wysyłają te dzieci na obóz sportowy, bo to dotyczyło obozu sportowego, no to że ta opieka będzie zapewniona właściwie.
2: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Środa pod znakiem deszczu i burz. Nawałnice mogą wystąpić w centrum, na południu i na wschodzie. Będą im towarzyszyć opady gradu oraz silny wiatr. Na pozostałym obszarze deszcz. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu, 30 w centrum, do 36 we wschodniej części kraju. Sześć minut po północy.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Samo zdrowie.
9: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami pani Małgorzata Wywrot z Naczelnej Izby Lekarskiej Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
9: Proszę Państwa, o czym my dzisiaj będziemy mówić? Niektórzy wzruszą ramionami, machną ręką i powiedzą banał. Otóż nie, to wcale nie jest banalna historia. Będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować się do wizyty u lekarza. Wydaje się to oczywistą oczywistością, cytując klasyka, ale nie do końca tak jest, bo oto pani Małgorzata Wywrot jest współautorką poradnika dla pacjentki i pacjenta, jak przygotować się do wizyty z lekarzem i lekarką. Będziemy mówić, gdzie ten poradnik znaleźć, ale ja zacznę od genezy w ogóle powstania tego poradnika. No, niektórzy powiedzą, no to jest oczywiste, wszyscy wiedzą, jak się przygotować do wizyty u lekarza, a jednak okazuje

0: okazało się, że chyba
1: nie
0: bardzo.
1: Że tak jest nie do końca, zgadza się. Pacjenci i pacjentki, ale też lekarze i lekarki często zwracają uwagę na to, że nie wiemy, z czym przychodzimy i z jakim problemem przychodzimy do gabinetu lekarskiego. To znaczy pacjenci przychodząc, decydując się na konsultację z lekarzem, myślą sobie, że okej, wejdę do gabinetu lekarskiego i powiem swojemu lekarzowi to wszystko, co leży mi na sercu.
0: A on z tego wyciągnie wszystko, co najważniejsze i postawi diagnozę.
1: Dokładnie. I to jeszcze postawi szybko tą diagnozę, najlepiej, żeby była trafna i gdyby ona jeszcze nie wymagała ode mnie zbyt wiele, ode mnie jako od pacjenta. A tak się po prostu nie da. My jako ludzie powinniśmy się również przygotowywać do rozmów w ogóle, ale też do rozmów z naszymi lekarzami. Powinniśmy myśleć i zastanawiać się nad swoim zdrowiem.
0: Małą uwagę i wagę przywiązujemy do komunikacji i jej sposobu. To się zaczyna zmieniać, bo pani między innymi zajmuje się i uczy komunikacji
1: medycznej się,
0: uczy
1: tak.
0: tego lekarzy. Czyli i oni, i pacjenci muszą się dopiero tego nauczyć.
1: Super by było, gdyby się zaczęli tego uczyć. Rzeczywiście jest tak, że coraz więcej mówimy na temat roli i wagi komunikacji, nie tylko medycznej, ale w ogóle na co dzień. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, czy my teraz, szanowni słuchacze, szanowni państwo, w rzeczywistości czy możemy powiedzieć, że potrafimy się z każdym i z każdą osobą dogadać?
0: Nie, absolutnie nie.
1: Zgadza się. Tak samo nie będziemy potrafili się dogadać z każdym lekarzem, jeżeli się nie będziemy potrafili przygotować do tej wizyty. Lekarz ma bardzo mało czasu na wizycie, żeby nas wysłuchać, zinterpretować i postawić trafną diagnozę.
0: I nie z każdym złapiemy taki dobry kontakt. Nie ma się co łudzić.
1: Zgadza się.
0: Nikt nie jest alfą i omegą i nikt nie zawiera super znajomości ze wszystkimi dookoła. Po prostu tak się nie dzieje. Z jednymi nam jest po drodze, z innymi nam po drodze nie jest. Jak się przygotować do konsultacji z lekarzem? Właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić, bo nawet jeżeli nie złapiemy znakomitego kontaktu, to przecież chodzi o to, żeby wyjść z tej wizyty lekarskiej z postawioną diagnozą, ze świadomością i zrozumieniem wszystkiego, co do nas lekarz powiedział, czyli czerpać z niej jak najwięcej. Z drugiej strony lekarz też musi się jak najwięcej o nas dowiedzieć. Może przyjaciółmi wielkimi nie zostaniemy, ale zachowajmy się profesjonalnie w takim razie. Opowiedzmy sobie, kiedy właściwie zaczyna się konsultacja lekarska? Ja jestem sprytna, bo ja mam przed sobą ten poradnik i zamierzam tak przejść krok po kroku, jak się przygotować do komunikacji lekarskiej. Widzę tutaj takie zaznaczenie, że konsultacja zaczyna się przed wizytą. No jak to?
1: Tak, no konsultacja zaczyna się przed wizytą, no bo musimy pomyśleć, co mnie boli i z czym idę do swojej lekarki, czy też lekarza, jaki jest mój problem i zdać sobie sprawę z tego, że mój lekarz nie będzie w stanie odpowiedzieć na każdy mój problem medyczny, z którym do niego przychodzę. Zresztą pacjenci nie tylko z problemami medycznymi przychodzą do swoich lekarzy, czasami też po to, żeby po prostu porozmawiać.
0: Pogadać.
1: Zgadza się. Zwłaszcza pacjenci, ci, którzy żyją na co dzień sami, nie mają obok żywego człowieka, bo mam na myśli, że możemy rozmawiać też przez telefon z drugim człowiekiem, ale lekarz często jest dla nich tą osobą, którą mogą się wyżalić i podzielić swoimi troskami. Także przed pójściem do lekarza zastanawiamy się nad tym, jakie trzy główne problemy chciałbym poruszyć w trakcie wizyty.
0: Trzy główne problemy, tak?
1: Tak.
0: ABC 1, 2, 3.
1: ABC 1, 2, 3. Zresztą w naszym poradniku, my na samym końcu, on jest interaktywny. Co to znaczy? To znaczy, że pacjent przed wizytą może wpisać sobie w tym poradniku, czy to w formie takiej wydrukowanej albo online, też może go uzupełniać, zastanowić się nad tym, jakie są moje trzy cele, trzy problemy, z którymi idę do tego gabinetu lekarskiego. No i zastanawiam się nad tym, wypisuję sobie to i przedstawiam to lekarzowi, bo okazuje się, że kiedy pacjent wchodzi do gabinetu lekarskiego i lekarz pyta, w czym mogę dzisiaj pani pomóc, to pacjenci czasami nie wiedzą, od czego zacząć właściwie. Tych problemów jest tak dużo i one są tak zawiłe, bywa, tak? Pacjenci często chorują na wiele różnych chorób i teraz ja nie wiem, czy ja temu lekarzowi mam powiedzieć tylko o jednych objawach, czy może o wszystkich objawach, a może o czymś zapomnę jako pacjentka, żeby powiedzieć swojemu lekarzowi. Dlatego warto zastanowić się wcześniej, z czym przychodzę, jaki jest mój problem. co chcę powiedzieć.

0: swojemu lekarzowi.
1: Rozumiem, że te trzy rzeczy to jest wyłącznie symboliczne i służy pewnemu uporządkowaniu myśli, bo to nie jest tak, że jeżeli mamy cztery rzeczy, to o nich nie opowiemy.
0: Albo jeżeli mamy jedną, to musimy wymyślić dwie pozostałe. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. To jest takie umowne. Mówimy o trzech, dlatego że czas wizyty jest również określony. Niestety, chciałabym Państwu powiedzieć, że każdy lekarz powinien Państwu poświęcać tyle czasu, ile trzeba, ale wiemy, jakie są realia. I lekarz tak standardowo zazwyczaj ma około 12 minut na wizytę lekarską, co jest cała wizyta lekarska, od powitania się, po pożegnanie, po wypełnienie dokumentacji medycznej i po wystawienie określonych potrzebnych rzeczy, czyli na przykład recepty, zwolnienia lekarskiego.
1: No i faktycznie, odliczając ten czas na całą biurokrację, mamy naprawdę niedużo czasu, tak, żeby z tego w pełni skorzystać i żeby dać drugiej stronie, a więc lekarzowi, szansę na postawienie trafnej diagnozy i wyciągnięcie wniosków. A więc kanalizujemy te swoje myśli do tych najważniejszych problemów. Uporządkujemy sobie w głowie to, co jest potrzebne. A później co? Przed wizytą jeszcze warto przygotować informacje. Najważniejsze informacje jakie?
0: Najważniejsze informacje warto przygotować to są przede wszystkim takie, czy biorę jakieś leki. A jeżeli tak, to jakie to są leki? Bo często zdarza się tak, że kiedy lekarz pyta, a jakie bierze pani leki, to my odpowiadamy: niebieskie. Albo mam karteczkę, ale zostawiłam w portfelu, a portfele zapomniałam zabrać ze sobą. A to są bardzo ważne, szanowni państwo, informacje. Lekarz musi wiedzieć, jakie leki bierzemy, ale też warto się przyznać lekarzowi, czy tylko przepisano nam te leki i one siedzą grzecznie i czekają na to, żebyśmy je wzięli, czy realnie też je bierzemy, bo zdarza się tak, że pacjenci wykupują leki, a w ogóle ich nie biorą, a nie przyznają się do tego swojemu lekarzowi, bo się wstydzą. Także powinniśmy zastanowić się nad tym, jakie leki bierzemy, jak często, czy bierzemy je regularnie, czy nie. To jest taki moment, chwila prawdy, żeby przyznać się lekarzowi do tego, powiedzieć prawdę, jak jest. W tym naszym poradniku umieściliśmy taką tabelkę, którą pacjent przed każdą wizytą może uzupełnić i wypisać sobie, jakie leki bierze, na co to są leki. Też to jest taki dobry moment, tak sobie myślę, żebyśmy zastanowili się jako pacjenci nad tym, jak się czuję po tych lekach, czy to jest dla mnie ok, że ja je biorę. To jest też taki moment, w którym jeżeli dochodzimy do wniosku, że na przykład te leki są za drogie, to na wizycie lekarskiej warto o tym poinformować swojego lekarza, że panie doktorze, pan mi ostatnio przepisał taki lek, nie stać mnie na niego, chciałabym je zmienić.
1: Przygotowanie do wizyty lekarskiej to również zabranie ze sobą
0: dokumentacji
1: medycznej, wyników badań, uporządkowanie sobie również w głowie chociażby historii dotychczasowego leczenia czy operacji, bo to jest coś, na czym niektórzy się tak łapią nagle w czasie wizyty. Jesteśmy pytani o
0: przebyte zabiegi.
1: Nie potrafimy sobie przypomnieć, ani kiedy to było, ani za bardzo.
0: Pamiętamy o tym, że tak, wtedy, kiedy jechałam na wakacje, to przed nimi, prawda, szłam na jakiś zabieg, operacja, ale w którym roku to było, nie potrafię powiedzieć. Rzeczywiście tak, na każdą wizytę lekarską powinniśmy ze sobą zabrać dokumentację medyczną, ale ta dokumentacja medyczna powinna być uporządkowana. Od ostatniego badania, od najświeższego badania do ostatniego, bo bywa tak, że bierzemy ze sobą dokumentację medyczną, lekarz prosi o wypis ze szpitala i my marnujemy ten czas na wizytę na to, żeby w ogóle to odnaleźć i mówimy, ojej, to nie to, albo zgubiłam, albo właśnie się orientuję, prawda, że czegoś mi brakuje w tej dokumentacji medycznej. Więc rzeczywiście, szanowni państwo, warto mieć w swoim domu taką teczkę, do której wkładamy dokumenty swoje medyczne, chronologicznie, porządkowo je i pilnujemy ich, bo jak na razie, na chwilę obecną, my pacjenci mamy te dokumenty medyczne w formie papierowej. Już niedługo, bo od 2027 roku w Polsce zacznie wchodzić EPDZ, czyli Europejska Przestrzeń Danych Dotyczących Zdrowia. Polega to na tym, że wszystkie dokumentacje, cała dokumentacja nasza medyczna będzie dostępna online i wszyscy lekarze będą mieli, których oczywiście upoważnimy do tego wglądu do naszej dokumentacji medycznej i my dzięki temu jako pacjenci nie będziemy musieli tego nosić ze sobą. Ale jak na razie nosimy, pilnujemy, porządkujemy.
1: W poradniku, w opracowanym poradniku, którego jest pani współautorką, zwracacie również uwagę na to, że lekarz może zapytać o styl życia pacjenta. Aż dziwne, że trzeba to uzmysławiać, ale rozumiem, że zdarza się, że pacjenci są zaskoczeni, na przykład

0: pytaniem o picie alkoholu czy palenie papierosów, albo wprost odbierają to źle.
1: Bywa tak dlatego, że pacjenci czują się wtedy zawstydzeni tym, że osoba dorosła, osobie dorosłej zadaje takie pytanie i pacjenci wstydzą się przyznać do tego, że postępują niewłaściwie. To na tym polega ten problem. Więc rzeczywiście no tutaj w tym przypadku jak najbardziej musimy być szczerzy ze swoim lekarzem. I jeżeli lekarz nas pyta na przykład o to, czy pani Małgorzato, czy spaceruje pani na co dzień? I my mówimy, tak, oczywiście, jak najbardziej, to lekarz powinien jeszcze nam zadać takie pomocnicze pytanie, okej, a podzieli się pani ze mną jak często? Albo jaka to jest odległość, tak mniej więcej, żeby się nie okazało, że to jest taka odległość z kanapy do lodówki i z powrotem, prawda? Bo to jest rzeczywiście niewystarczająco. Lekarz, kiedy zadaje państwu takie pytanie, nigdy nie ma na celu państwa zawstydzić. Te pytania zadawane są po to, żeby się dowiedzieć więcej na temat państwa, na temat tego, jak radzicie sobie w życiu codziennym ze swoją chorobą, ale proszę pamiętać też o tym, że za edukację pacjenta odpowiada również lekarz. Te pytania mają na celu później też edukować państwa w zakresie właśnie dbania o siebie.
0: Szanowni państwo, ja mam takie pytanie. Czy ktoś wie, ktoś z państwa wie, jakie przeszedł szczepienia i czy ma jakąś książeczkę szczepień? Bo w poradniku również państwo zwracają uwagę na to, że czasami warto mieć też taką świadomość. Mowa jest o różnych dokumentach, które gdzieś tam warto przechowywać. Ale właśnie, my wiemy, gdzie jest książeczka szczepień dziecka zazwyczaj, ale już jakie my przeszliśmy szczepienia, nie bardzo pamiętamy.
1: Rzeczką szczepień to jest tak, że nie zawsze rodzice pamiętają to, na co ich dzieci były szczepione. Problem też polega na tym, że niektórzy rodzice nie chcą się przyznać do tego, że ich dzieci nie były szczepione i w związku z tym lekarz powinien ich poprosić o pokazanie tej książeczki szczepień, jeżeli mówimy oczywiście o dzieci. Zdarza się też tak, że jeden rodzic przychodzi na wizytę lekarską ze swoim dzieckiem i zapomina o tym w ogóle, gdzie jest ta książeczka szczepień, bo na przykład na co dzień zajmuje się tym tata albo mama, a jest drugi inny rodzic na wizycie lekarskiej. Zresztą my często mamy rodziny patchworkowe, tych dzieci jest więcej, nie każdy z nas to spamiętuje, ale my dorośli też rzeczywiście, pani redaktor ma pani rację, nie pamiętamy do końca, na co byliśmy szczepieni.
0: I tu są takie ważne informacje, które warto sobie w ogóle uzmysłowić, przeglądając ten poradnik, niezwykle ciekawe. Ja w tej chwili jestem na takim etapie przygotowania do samej wizyty w gabinecie, czyli już zabraliśmy ze sobą te wszystkie dokumenty i czekamy przed gabinetem. I ciekawe informacje, jeśli używasz okularów, warto je mieć przy sobie. Oszacuj czas potrzebny na dojazd. Jeśli masz szczególne potrzeby, na przykład związane z niepełnosprawnością, warto na przykład ustalić, w jaki sposób placówka ochrony zdrowia jest w stanie je zrealizować. Ważne informacje.
1: Bardzo ważne informacje. Dla nas, jako dla pacjentów, niektóre rzeczy mogą się wydawać oczywiste, ale dla placówki medycznej nie. Chciałabym oczywiście, żeby każda była dostosowana do każdej naszej niedogodności, ale no, znowu realia pokazują, że jest to trochę inaczej. Dlatego jeżeli potrzebujemy wsparcia, żeby dostać się do lekarza, na przykład nie możemy chodzić po schodach, a podejrzewamy, że gabinet lekarski znajduje się na piętrze, zadzwońmy wcześniej do recepcji, zapytajmy, czy gabinet jest na piętrze, jeżeli tak, to czy jest winda, bo na przykład ja poruszam się o kulach i mogę mieć problemy z tym, żeby wejść. Albo może warto przyjść jeszcze wcześniej niż 10 minut przed wizytą. To są takie niuanse, ale one bardzo wpływają później na to, czy wbiegamy do tego gabinetu, czy nie jesteśmy spóźnieni. Ja myślę, że większość z nas nie lubi być spóźniona, nie lubi, kiedy ktoś na nas czeka i też nie lubimy wchodzić gdzieś zziajani, tylko żebyśmy na spokojnie mogli też zebrać te myśli, prawda? Też czasami jest tak, że wchodzimy, potrzebujemy skorzystać z toalety, napić się wody. Zarezerwujmy sobie chwilę czasu właśnie na takie rzeczy.
0: I szanowni państwo, gdy ja rozpoczynając naszą rozmowę mówiłam, że warto, żeby w tych kontaktach z lekarzami czy w ogóle pracownikami ochrony zdrowia nie było niepotrzebnych napięć, niedomówień, to miałam między innymi na myśli to, że my czasami nie myślimy o tym, że warto przyjść wcześniej, bo przecież zanim wchodzimy do gabinetu, no to jeszcze chwileczkę jesteśmy na przykład w recepcji, a ten czas już gdzieś się liczy. To może być kolejka kilka, kilku osób przed nami i być może ktoś w tym czasie albo potrzebuje skorzystać, albo może skorzystać z wizyty u lekarza.

że wyprzedzi nas, to też czasami budzi rozmaite napięcia już w samym kontakcie i relacji. Podobnie jak to, o czym pani wspomniała, czyli na przykład sytuacja, w której mamy kłopoty z poruszaniem się, a musimy się dostać na pierwsze piętro w przychodni. Sama byłam świadkiem takich niestety bardzo nerwowych sytuacji z personelem medycznym, no ale gdzieś wcześniej zabrakło właśnie tej

0: które odbywają się i za pośrednictwem telefonu albo internetu i też tych stacjonarnych. Jeżeli chodzi o wizytę telefoniczną, to są znowu takie rzeczy, części z Państwa mogą one wydać się oczywiste, ale powinniśmy być w miejscu dla nas intymnym. To znaczy zdać sobie sprawę z tego, że na przykład osoby, które będą w pokoju albo w danym pomieszczeniu, mogą słyszeć, o co nas pyta lekarz i też będą słyszeć naszą odpowiedź. Lekarz, kiedy zaczyna rozmowę, powinien nas zidentyfikować. To znaczy sprawdzić, czy na pewno ma kontakt z tą osobą, do której dzwoni. Pyta się o nasze imię i nazwisko. Jeżeli jedziemy autobusem, może niekoniecznie chcemy, żeby pół autobusu to słyszał. To po pierwsze, a po drugie, no w autobusie nie powinniśmy rozmawiać przez telefon, więc to jest, są takie znowu niuanse, czyli zastanawiamy się nad tym, gdzie dojdzie w ogóle do tej wizyty telefonicznej. Lekarz może nas zapytać o adres zamieszkania w celu potwierdzenia, w celu weryfikacji danych osobowych. No i znowu, możemy też nie chcieć tego podawać. Będzie nas pytać o to, jak się czujemy, w czym może nam pomóc. Więc tutaj musimy pomyśleć o tym, ale też musimy zastanowić się nad tym, czy nasz telefon jest naładowany, bo jak się nagle rozładuje, to będziemy się stresować i co teraz? A ja może długo czekałam na tą wizytę, a lekarz może będzie chciał do mnie zadzwonić, więc lepiej mieć ładowarkę pod ręką albo już wcześniej naładowany ten telefon. Zastanowić się również nad tym, czego potrzebuję od tego swojego lekarza, jaki jest mój problem, co on powinien rozwiązać. No i tak właśnie to się przygotowujemy również do tej wizyty.
1: Gościem audycji Samozdrowie była pani Małgorzata Wywrot z Naczelnej Izby Lekarskiej i Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Serdecznie dziękuję za...
0: Dziękuję serdecznie.
1: Za dzisiejszą rozmowę. Państwa zachęcam do tego, żeby z tego poradnika korzystać. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. W te gorące dni każdy, kto ma domek z ogródkiem, własną działkę, a jeszcze najlepiej z dostępem do jeziora, a to jest pewnie szczęściarzem. Możliwe, że ma też wielu gości, którzy chcą przybyć i skorzystać z tych dobrodziejstw. A czy takie miejsce może stać się terenem prywatnym, rezerwatem przyrody i wtedy już nikogo nie zaprosimy? O takich prywatnych rezerwatach będziemy dzisiaj rozmawiać, a w studiu gość Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy jest pani posiadaczką domu z ogródkiem, działeczki nad jeziorem albo coś miłego w takich przyjemnych okolicznościach przyrody? Chciałam się wprosić oczywiście.
4: Nieskromnie powiem, że tak. Mam gospodarstwo rolne nad rzeką. Także no tak, to jest fantastyczna okoliczność przyrody, natomiast my to gospodarstwo mamy właśnie w takim kierunku, żeby robić tam taki mały prywatny rezerwat przyrody.
3: No właśnie, no to już rozumiem, że w morze się wproszę kiedyś, a dzisiaj porozmawiamy o tych rezerwatach przyrody. Cóż to takiego prywatny rezerwat przyrody? No bo moja działka to robię co chcę, ale rezerwat?
4: Tak, idea jest taka, żeby chronić przyrodę poza systemem. To znaczy nasz system ochrony przyrody jest bardzo niewydolny. Mamy bardzo mało przestrzeni, które są oddane naturze. Nie jest kłopotem, żeby to potwierdzić, wystarczy się rozejrzeć w mieście, no to wiadomo. Ale wyjazd za miasto, nawet dłuższa trasa, każda trasa, szybko zweryfikuje to, czy mamy do czynienia z krajobrazem naturalnym, czy przekształconym i szybko się okaże, że prawie cały nasz krajobraz jest przekształcony. Mamy dane statystyczne, które mówią o tym, ile takich terenów chronionych w Polsce jest. Ich jest naprawdę dramatycznie mało. Natomiast to, co się dzieje formalnie z wielkim trudem, można bardzo łatwo zrobić samemu, nawet jeżeli to jest mikroskala. To takie działanie ma sens, dlatego że suma takich mikroprojektów daje duży rezultat. Oczywiście im większa przestrzeń, tym lepsza, bo tym szersze spektrum gatunków jesteśmy w stanie takim działaniem chronić. Natomiast każde takie działanie ma sens, więc zdecydowanie każdy może sobie zrobić swój mały rezerwat przyrody.
3: No i wspomniała pani o mikroskali, czyli mówimy o ogródku, nawet takim ROD, czyli ogródek działkowy miejski. Czy mówimy jednak o dużym terenie i wydzielamy jakiś fragment, który będzie takim naszym rezerwatem?
4: To może być każda przestrzeń, dlatego że to, co jest istotne w prywatnych rezerwatach czy obszarach chronionych prywatnie, to perspektywa.

0: Czyli to, że w danym miejscu przyroda jest najważniejsza i wcale nie chodzi o to, żeby wykluczać stamtąd ludzi. Chodzi o to, żeby mieć ten priorytet nastawiony właśnie na działania ochronne wobec przyrody. Te działania mogą być przeróżne, dlatego że mamy do czynienia w Polsce z ogromną różnorodnością krajobrazów, siedlisk i za każdym razem to, co jest warte ochrony, będzie wprost zależało od tego, gdzie ta ochrona ma się odbywać. Natomiast każda przestrzeń się do tego nadaje, nawet jeżeli to jest kilkanaście metrów kwadratowych w ogródku. Dalej, jeżeli postanowimy, że tam przyroda króluje, to będzie taki mini rezerwat przyrody.
1: Ale czy to jest rezerwat udokumentowany? Czy to jest na papierze, że my mamy rezerwat? Czy to jest tylko właśnie takie nasze działanie umownie nazwane, że to jest ten nasz mini rezerwat?
0: Tak, no zdecydowanie jest to działanie umowne, dlatego że w Polsce tereny chronione, rezerwaty są ustanawiane przez państwo. Jest to skomplikowany, złożony proces, który do takiego powstania rezerwatu prowadzi. Więc nie jest to nominalny rezerwat, jest to taki, no właśnie, prywatny rezerwat.
1: Nie będzie tabliczki przed wejściem rezerwat przyrody. Chyba, że sobie sami ją
0: zrobimy. Chyba, że ją sobie zrobimy, dokładnie. No, raczej nie będzie ona z orzełkiem, może być z kwiatkiem albo z ptakiem, ale oczywiście takie znakowanie jest bardzo cenne, dlatego że pokazuje przypadkowym odbiorcom. Dlatego że jeżeli myślimy o ogrodzie, który jest na przykład przy ulicy, no to może budzić konsternację to, że jest dziko. No bo w takim rezerwacie właśnie przeważnie jest dziko. Nie mamy tujek i wypielęgnowanego zielonego dywanu. To powoduje, że taka informacja pomaga zrozumieć osobom postronnym, o co chodzi. Buduje akceptację, więc takie tabliczki są super, są też dobrą rzeczą, którą można zrobić na przykład z dziećmi, ze znajomymi. To jest wspólna praca, która łączy w takim szczytnym celu, a potem daje taki efekt w postaci informacji.
1: Tabliczka to jedno, ale za tą tabliczką właśnie musi się kryć ten rezerwat przyrody. Jak go założyć? Czym on się charakteryzuje?
0: Ciężko powiedzieć, żeby on się czymś charakteryzował specyficznym, dlatego właśnie, że mamy bardzo wielką różnorodność i zupełnie inaczej będzie wyglądał rezerwat na przykład zrobiony w lesie, a inaczej będzie wyglądał, kiedy myślimy o łące. Większość terenów, o których myślimy, które są warte ochrony, wymaga po prostu tego, żeby zostawić je w spokoju i pozwolić przyrodzie robić swoje. My z kolei zajmujemy się najbardziej ochroną ekosystemów łąkowych. One są dla nas nie tylko bardzo cenne, ale też najbardziej wymagające faktycznych działań. Dlatego, że łąka w przeciwieństwie do wszystkich innych ekosystemów jest takim zbiorowiskiem półnaturalnym. Powstała dzięki człowiekowi. To gospodarka rolna spowodowała, że mamy łąki w obecnym znaczeniu. No i bez ingerencji człowieka, bez pracy, która była dotychczas, a dotychczas mam na myśli połowę ubiegłego wieku, była wykonywana w taki automatyczny, naturalny sposób, dlatego że pozwalała utrzymywać zwierzęta gospodarskie. W toku rewolucji, no w zasadzie już teraz można mówić po prostu o przemyśle rolniczym, ta gospodarka wygląda zupełnie inaczej. Zwierząt, krów nie trzyma się już za bardzo na pastwiskach, nie karmi się ich sianem. Trzyma się je w wielkich oborach, halach, karmi się je kukurydzą sprowadzaną z dalekich kontynentów. Więc łąki przestały mieć swoje naturalne uzasadnienie, takie ekonomiczne. Więc z jednej strony one faktycznie potrzebują wsparcia, a z drugiej strony naturalnie go nie otrzymują. Dlatego właśnie my za cel jako fundacja obraliśmy sobie ochronę łąk, no bo one bez człowieka przestają być łąkami i ten proces jest naprawdę dramatyczny. W takim znaczeniu, że w ciągu ostatnich 100 lat w niektórych obszarach Europy Środkowej i Zachodniej ubyło ponad 90% terenów łąkowych. To są ogromne, ogromne straty dla naszej bioróżnorodności, dlatego że to też nie jest powszechna wiedza. Łąka jest jednym z najbogatszych ekosystemów, a jednocześnie jest najgęstszym. Kiedy myślimy o przyrodzie, myślimy przede wszystkim o lesie, o czymś takim potężnym, poważnym, o tropikach, w których wydaje się, że jest tak bardzo dużo. Natomiast na zwykłej łące, takiej bogatej gatunkowo łące, możemy myśleć o 80 gatunkach roślin na jednym metrze kwadratowym. To jest naprawdę ogromna różnorodność, gęstość gatunków i dlatego łąki są tak cenne i tak ważne w ochronie.
1: A nieraz się myśli, że łąka to takie nic. Takie samo się zrobiło, nikt o to nie dba i takie o.
0: Tak, no bo tak to właśnie się wydawało, że nic się z nią nie robi, no bo ona była po prostu wykorzystywana w produkcji jedzenia dla zwierząt i dlatego ta bioróżnorodność powstała niejako przy okazji. Ale teraz, kiedy tego naturalnego uzasadnienia nie ma, okazuje się, że łąki są po pierwsze bardzo cenne, poza tym są bardzo potrzebne, bo pełnią szereg funkcji, których nie jest w stanie pełnić żaden inny ekosystem. One są przede wszystkim miejscami, w których jest ogromna różnorodność owadów zapylających. Kiedy myślimy o ochronie pszczół, powinniśmy właśnie przede wszystkim myśleć o ochronie łąk. W skali Europy z łąkami jest związanych prawie 200 gatunków chronionych ssaków. To są naprawdę wielkie liczby, a jednocześnie łąki są

0: tymi ekosystemami, które najszybciej się degradują, dlatego że one z jednej strony są przekształcane w pola uprawne i jest tam produkowana po prostu żywność, z drugiej strony są porzucane, zarastają i właśnie kiedy tej gospodarki człowieka zaczyna brakować, no to łąka przestaje być łąką. Bardzo szybko zarasta albo drzewami i w takim dosyć powolnym procesie zaczyna przekształcać się w las. No a w gorszym scenariuszu trawią ją gatunki inwazyjne, inwazyjne gatunki obce, które momentalnie kolonizują taki teren i z bogatej gatunkowo łąki, takiej właśnie na poziomie kilkudziesięciu gatunków na metrze, robi się monokultura, czyli jeden gatunek, który jest w zasadzie jałowy dla naszej przyrody.
1: Trochę wyszłyśmy dalej niż z tego naszego ogródka na tą wielką łąkę, ale są pewnie wśród naszych słuchaczy i tacy, którzy mają łąkę. Duży teren, który rzeczywiście należy do nich, ale jest trochę nieużywany. Czyli o tę łąkę też trzeba trochę dbać. To nie jest tak, że ona sama sobie poradzi. To jest też taki teren, niby trochę ten rezerwat, że zostawiamy przyrodę samą sobie, ale jednak pewne rzeczy warto obserwować i trochę tej przyrodzie pomagać.
0: Zdecydowanie tak. Ideą zakładania prywatnych rezerwatów jest przede wszystkim bardzo baczna obserwacja terenu, dlatego że tylko sprawdzając, co my na tym gruncie mamy, co jest tam cenne, co ma potencjał do tego, żeby być najcenniejszym czy cennym obiektem danego terenu, jesteśmy w stanie taki plan działań ochronnych ułożyć. Dlatego że takie działanie musi mieć pewien rytm. I ten rytm właśnie polega na tym, że zaczynamy od obserwacji i myślę, że warto jest na to poświęcić no, cały sezon, dlatego żeby móc taką przyrodę lepiej poznać i wyciągnąć z niej wnioski, no to ta obserwacja jest szalenie ważna. I dopiero wiedząc i diagnozując, z czym mamy do czynienia, jesteśmy w stanie powiedzieć, że w danym miejscu taki albo taki zabieg będzie najsensowniejszy, a czasami najlepiej jest nic nie robić. Natomiast nie w przypadku łąk.
1: Łąki trzeba kontrolować, a w przypadku naszych ogrodów, no mówi się już dużo o tym, że powinno się zostawić taki fragment dziki, niekoszony, zostawić właśnie dla jeży, dla zapylaczy, dla tych wszystkich roślin, dla tej bioróżnorodności, która sama sobie tam będzie radziła i to też możemy nazwać takim rezerwatem prywatnym.
0: Ja bym tak to nazwała. Nie ma formułki, która by określała, czym jest prywatny rezerwat. To jest właśnie to, że każdy teren, którego intencją jest pozytywny wpływ na przyrodę i jest to priorytetem na danym terenie, może być według mnie nazwany prywatnym rezerwatem.
1: To jeżeli mamy spory ogród, powiedzmy 3000 metrów, to rzeczywiście jest już przestrzeń jakaś, którą możemy wykorzystać na ten dziki fragment tego ogrodu, niekoszony, taki pozostawiony samemu sobie. To ile czasu potrzeba, żeby tam się rzeczywiście ta bioróżnorodność pojawiła, żeby to rzeczywiście trochę zdziczało, żeby ten teren był, no wiadomo, że z każdym rokiem będzie pewnie przybywać i owadów, i roślin, i małych zwierząt, ale właśnie jak to wygląda w czasie?
0: Nie ma jednej reguły, która by mówiła o tym, jak taki proces rozłoży się w czasie. Natomiast bardzo często jest tak, że taki trawnik, o którym myślimy, że jest po prostu trawnikiem, jeżeli trochę mu poluzować i pozwolić wyrosnąć, to okaże się, że być może tam wcale nie ma tylko trawy. Być może tam już są gatunki, które są w stanie wspierać zwierzęta i być takim zaczątkiem tej przyszłej łąki. Więc to wszystko zależy, jest wypadkową w zasadzie i chęci, ambicji, możliwości, ale też warunków danego miejsca. I za każdym razem niestety, albo istety, no bo to wymaga od nas właśnie takiej uważności, przystanięcia, zastanowienia się chwilę. I to jest bardzo cenne, bo też ma pozytywny wpływ na człowieka, który taką decyzję podejmuje. Bo on musi trochę schylić karku i wejść w ten świat przyrodniczy i dopasować się po trochu do niego, a nie tylko do tego, co by chciał w danym miejscu mieć. Więc nie jestem w stanie określić, jak szybko taki rezerwat może powstać, no bo to znów wszystko zależy, a czasami takimi rezerwatami są właśnie fragmenty lasów, które najlepiej jest zostawić samym sobie i dać przyrodzie robić swoje.
1: No i potem przyjdą znajomi i mówią, ale to niezadbany ten twój ogród, jaki bałagan, ty leniu, nie chce ci się zadbać. Jak na to odpowiedzieć?
0: Mogą tak mówić, ale my zazwyczaj mówimy wtedy, że przyroda kocha leniwych ogrodników.
1: Okej, okay, to dobre, chyba że tych, co nie podlewają, to trochę mniej kocha. Jeżeli mamy takie upalne dni jak ostatnio, no to pewnie tutaj trochę trzeba zadbać o to, żeby nawodnić te nasze rezerwaty i te nasze ogrody, bo to też jest problem, który się pewnie pojawia przy upałach.
0: Tak, no wynika to przede wszystkim z tego, że te upały są coraz bardziej zjadliwe, dlatego że do takich naszych naturalnych upałów nasza przyroda jest przystosowana. I to jest może kluczowe. W tych rezerwatach szalenie istotne jest to, żeby rośliny, które w nich rosną, były naszymi roślinami krajowymi, rodzimymi, takimi w formach nieodmianowych, jakie występują naturalnie w naszej szacie przyrodniczej, dlatego że one najlepiej odpowiadają na potrzeby zwierząt, które potem z nich korzystają. Nawet drobne modyfikacje w kształcie kwiatów, w kolorze, w w strukturze pyłku, powodują, że zmniejsza się ta pula organizmów, która może z takich roślin korzystać. Więc najistotniejsze jest to, żeby to właśnie były nasze rodzime gatunki.

0: gatunki, a one mają tą fantastyczną moc, że doskonale znają nasz klimat i się w nim fantastycznie odnajdują. To, co może być wyzwaniem, trudnością, no to odpowiednie dopasowanie tych gatunków do danego miejsca. Natomiast jeśli myślimy o takim fragmencie przyrody, który spontanicznie wyrósł, to można mieć niemal zupełną pewność, że te rośliny, które tam wyrosły, wyrosły właśnie dlatego, że będą się dobrze czuły w danym miejscu, bo rośliny mają swoją inteligencję, mają intuicję i wiedzą, gdzie im będzie dobrze rosnąć, a gdzie nie za bardzo.
1: Prywatne rezerwaty przyrody pewnie potrzebne są w całej Polsce, ale być może jest jakaś część naszego kraju, która szczególnie zasługuje albo potrzebuje właśnie takich miejsc.
0: Chyba nie ma takiego miejsca, które można by było jakoś określić geograficznie. To, co jest istotne, wydaje się, w rezerwatach przyrody, to tworzenie ciągłości. To łączenie takich przestrzeni, tworzenie swoistych korytarzy ekologicznych, którymi zwierzęta i też rośliny mogą migrować.
1: Czyli dlatego, sąsiad z sąsiadem musi dobrze żyć, właściciel z właścicielem.
0: Po części tak, natomiast istotne jest właśnie to, żeby tworzyć taką sieć połączeń, które pozwalają wymieniać pulę genetyczną, dlatego że to, co jest problemem obecnie w środowisku bardzo dużym, to jest właśnie ta fragmentacja siedlisk. To jest to, że kiedyś połączone przestrzenie zaczynają być podzielone i nie ma wymiany między poszczególnymi fragmentami przestrzeni. No i to powoduje potem problemy dla przyrody, które są dosyć skomplikowane w wytłumaczeniu, natomiast bardzo duże znaczenie mają potem w funkcjonowaniu roślin czy zwierząt i im mniejsza przestrzeń, tym trudniej jest utrzymać daną populację na danym miejscu.
1: Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej była dzisiaj gościem audycji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panem Bartoszem Gądkiem, dyrektorem Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. Dobry wieczór panu.
4: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
3: Panie dyrektorze, wiem, że badacie, szukacie, liczycie, jakie straty poniosła Rzeczpospolita w wyniku II wojny światowej, ale po różnych stronach tejże wojny. I straty wywołane przez Niemców, i straty wywołane przez Rosję radziecką. No, ostatnio zostały przeprowadzone badania dotyczące strat Kościoła katolickiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. To są te ziemie, które nie zostały w generalnym gubernatorstwie, a zostały uznane jako ziemie należące do III Rzeszy.
4: No, my w tym składzie liczymy i rozmawiamy o tym i mówimy, głosimy to świadectwo od roku. Rzeczywiście tym naczelnym obszarem naszych badań jest strona sowiecka i to, co się działo, prawda, od 39, od 17 września w zasadzie, aż jeżeli mówimy o długotrwałe skutki wojny, aż do lat 90., czyli do wyjścia północnej grupy wojsk radzieckich. Natomiast oczywiście, tak jak mówiłem to rok temu, nie zapominamy o III Rzeszy, nie zapominamy o Niemcach. Tylko tutaj no, uzupełniamy, tak? Cały czas jest bardzo wiele do zrobienia, chociaż to są uzupełnienia tego, co jest badane już od ponad 80 lat. I tu znowu powtórzę, te straty niemieckie były spisywane na kierunku niemieckim. O tak, straty polskie na kierunku niemieckim były spisywane już podczas okupacji. Państwo podziemne zadbało o to, żeby to dokumentować. Potem oczywiście one były dalej spisywane i tak naprawdę to 80 lat pracy i ciągle nie jest, ciągle czegoś nam brakuje. W piątek w diecezji w Pelplinie była konferencja właśnie na temat strat wojennych zadanych diecezji, ale w ogóle Kościołowi katolickiemu szerzej na ziemiach przyłączonych do Rzeszy. Tylko trzeba jasno powiedzieć, to dalej nie jest wyczerpanie tematu. Dla nas, bo każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, był taki utwór w trzech kolorach Kieślowskiego, no właśnie. No i tutaj trochę tak jest o potrzebie kolejnego etapu rozmowy na temat strat zadanych przez Niemców Kościołowi katolickiemu w Polsce podczas II wojny światowej rozmawiały przez ostatnich parę miesięcy niezależnie z Instytutem Różnych.

0: różne środowiska i tutaj absolutnie nie było podziałów ani politycznych, ani jakichkolwiek innych. Także ten temat narodził się, można powiedzieć, jednocześnie po jakby no, z każdej strony polskiej sceny politycznej. Więc,
1: no to dobrze, tak, to, absolutnie, to naprawdę absolutnie taka jaskółka wręcz.
0: Nie, ja myślę, że jeżeli chodzi o to, co robi Instytut, to tutaj mamy do czynienia z powielokroć z tego typu sytuacją. To jest z punktu widzenia, z mojego punktu widzenia państwowca, człowieka, który, dla którego najważniejsza jest Polska i który nie zawsze zgadza się z tym, co widzi, prawda, co się dzieje w polityce, to jest fantastyczne, no bo tak naprawdę bez zgody narodowej, bez zrozumienia, a tutaj to mamy, no to pewnych rzeczy nie da się zrobić. Jednak może nam, redaktorze, wychodzić. I wychodzi. Więc mamy w tej chwili Pelplin, diecezję pelplińską, dawną diecezję chełmińską. Mamy straty kościoła na Pomorzu. No,
1: czyli Kaszuby.
0: A nie tylko, i Kociewie, i Bydgoszcz, i Toruń, no bo to przecież to Pomorze przedwojenne to jest zupełnie inne Pomorze niż to dzisiejsze. My zapomnieliśmy o tym, że Pomorze przedwojenne to jest dzisiejsze pomorskie i kujawsko-pomorskie, że słynny Legmontkowski, czyli człowiek, którego identyfikujemy z Kaszubami jako ten, który zachował to DNA, prawda, tej odrębności narodowej na Pomorzu, to jest intelektualista pochodzący z Torunia. On mówił o całym Pomorzu, o Pomorzu, które się zaczynało w okolicach Włocławka, sięgało daleko za Bydgoszcz i no i kończyło się na Helu. To było inne Pomorze, więc o tym też warto powiedzieć. My o tym Pomorzu właśnie rozmawialiśmy na tej konferencji. No, żeby nie było, że tylko Pomorze oczywiście, to mamy plan, że wkrótce zajmiemy się oczywiście pod innym kątem, ale tymi stratami na przykład w Lublinie, w diecezji lubelskiej. Pewnie zahaczymy też o Kielce i tak mamy taki zamiar, żeby to generalne gubernatorstwo także w to włączyć, więc będziemy, na ile się da, pewnie jeszcze w tym roku, podróżować gdzieś dalej, no i zaproponujemy naukowcom, okej, to zajęliśmy się dawnym Pomorzem, tym dużym Pomorzem, no to teraz może właśnie pojedziemy do Lublina, czy gdzieś sobie na wschód. I to będzie trwało. To jest ten ciąg dalszy, o którym mówiłem. Dalej jest dużo do zrobienia. Oczywiście z tej konferencji powstanie publikacja, może nawet jakiś materiał źródłowy. To będą materiały źródłowe dotyczące Lwowa, a dokładnie pracy sowieckich komisji, fałszowania przez te sowieckie komisje strat wojennych oraz drugi materiał, czyli straty wojenne w leśnictwie. I to tutaj już 29 czerwca będziemy te dwa, nazwijmy je, zeszyty źródłowe wodować, potem kolejne studia i materiały, potem znowu zeszyty źródłowe. No i wśród tych kolejnych publikacji znajdzie się między innymi znajdą się te zagadnienia, o których rozmawialiśmy.
1: Myślę sobie, że warto powiedzieć, jakie były te straty wojenne na terenach Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, włączonych tych terenach do Niemiec, bo przecież były straty ludzkie, bardzo poważne. Księża katolicy polscy byli mordowani od we wrześniu już 1939 roku.
0: No, cała akcja Inteligenzaktion, prawda, potem akcja AB. To, co się działo na wschodzie, działo się też na zachodzie i odwrotnie. Jeden i drugi agresor jako pierwszy postanowił zlikwidować fizycznie liderów, no więc oczywiście oficerów, no więc oczywiście księży, którzy byli szczególnie niepożądani zarówno dla jednego, jak i drugiego agresora. Mówimy tutaj o tych stratach osobowych w tym momencie. Ale są jeszcze straty infrastrukturalne, straty majątkowe. O nich też trzeba mówić i o tym wszystkim właśnie rozmawialiśmy sobie na tej konferencji. Mówimy o zniszczonych kościołach, o zagarbionych dziełach sztuki. Mówimy o nieodwracalnych stratach. Na przykład na Pomorzu do 1940 roku Niemcy wysadzili wszystkie przydrożne kaplice jako elementy lokalnego kultu. Takich rzeczy jest bardzo dużo. Oczywiście pojawili się na tej konferencji też naukowcy, dzięki którym mogliśmy porównać, jak to wyglądało na przykład w Kielcach i w okolicach. No to ten odsetek zniszczonych kościołów, tam głównie front i to 44, 45, a tutaj tych zniszczonych kościołów pozamykanych było oczywiście znacznie więcej. Kościołów, podobnie jak w Rosji Sowieckiej, zamienionych na przykład na magazyny czy sale gimnastyczne. Kiedy będziemy na Helu, tam jest przepiękny kościół,

0: przedwojenna kaplica, modernistyczna właśnie, ona została zamknięta i przeznaczona na magazyn. Rozmawialiśmy też o tym, jak wyglądała rola niemieckiego arcybiskupa Karla Marii Spleta, który był de facto takim, no legitymizował ten NSDAP w kontekście kościelnym na terenach prowincji Gdańsk, Prusy Zachodnie. Postać, która czasami gdzieś tam niektórzy próbują odbrązowiać, ale tutaj absolutnie. On był kolegą Alberta Forstera, zresztą wynajmował mu pokój, był nazistą. Dyskusja o tym, czy był dobry, czy był zły, robił to, co mu kazano, więc jakby no, temat jest, jak widać, szeroki, temat jest głęboki, a rozmawiamy tylko o jednej prowincji, plus gdzieś tam wypuszczaliśmy się trochę w różne inne rejony, także no cóż, jest co robić przez kolejne lata.
1: No dobrze, a dzieła sztuki, Niemcy, no i to notabene Rosjanie, ale rozmawiamy teraz o tych niemieckich zbrodniach. Dzieła sztuki grabione w kościołach katolickich, kościołach polskich?
0: Oczywiście, no diecezja chełmińska, dzisiaj diecezja, no, diecezja pelplińska, to jest ogromna biblioteka, to jest oczywiście Biblia Gutenberga. Można powiedzieć, że wiele, że losy tych bibliotek i losy też dzieł sztuki to jest oczywiście materiał na wiele sensacyjnych książek.
1: Albo filmów.
0: Albo filmów cały czas. No oczywiście ogromne zbiory, które zostały zniszczone. Wędrówka tych dzieł z Pelplina, czy jakby z diecezji, wędrówka tych dzieł przez Berlin z powrotem do Gdańska. Część spłonęła, część się rozproszyła. Powrót na przykład niektórych dzieł zupełnie przypadkowy, no bo na przykład ze Stanów ktoś coś gdzieś zabrał od jakiegoś, prawda, Niemca. No i nagle to wraca. Rzeczy, które pojechały do Rosji Sowieckiej, już nigdy nie wróciły. To jest oddzielny, głęboki temat. Na konferencji też o tym mówiliśmy i to jest, ciągle powtarzam, jedna diecezja plus tematy gdzieś tam wokół, a wyobraźmy sobie teraz, jak to wyglądało w skali całej drugiej RP.
1: No tak, myślę sobie, że trudno jest szacować finansowo, jakie to był rząd wielkości tych strat poniesionych, oprócz tego elementu strat ludzkich, no bo to jest absolutnie strata nie do wycenienia, ale czy można powiedzieć, ile Niemcy zagrabili, ile zniszczyli, ile to kosztowało państwo polskie?
0: Wiemy o tym, że to są biliony, więc tutaj trudno mówić na tym etapie w ogóle, prawda? Ciężko będzie oszacować to bardzo dokładnie. Tym bardziej, że wiele rzeczy nie było skatalogowanych w taki sposób, w jakim my to dzisiaj widzimy.
1: No tak, w małych kościołach na Kaszubach trudno było katalogować dzieła sztuki.
0: Ale gdziekolwiek, no bardzo często gdzieś u proboszcza leżała sobie, prawda, jakaś niezwykle cenna, średniowieczna jeszcze, prawda, średniowieczna książka, czy jakieś średniowieczne dzieło sztuki, które sobie po prostu było. To jest zupełnie naturalne, do dzisiaj takie odkrywamy. Już nikt się nad nim nie pochyli, prawda. Cały czas też niedoszacowany jest wschód. Bo tam absolutnie niedoszacowany. Tam są jakieś liczby, ja nie chcę ich podawać, bo potem ktoś przepisze po tym spotkaniu i to pójdzie dalej, ale dla mnie te liczby są cały czas, osoby liczące wprost mówią, a to jest tyle i to jest mało. A ja uważam, że no o tylu wiemy, a o ilu nie wiemy. Także ta robota, to liczenie, to są naprawdę jeszcze wiele, wiele lat, zanim nagle okaże się, że tego jest po wielokroć więcej.
1: No tak, wschód jest niedoszacowany i wschód jest trudny tak naprawdę do badań, do kwerendy, no bo istnieje pamięć, istnieją jakieś, załóżmy, dokumenty, które mówiły, co w poszczególnych świątyniach było, no ale też istnieją niedokładne, jak pan powiedział, u proboszcza gdzieś może znakomity starodruk bądź znakomity obraz religijny znakomitych autorów i bardzo cenny pod względem finansowym, ale też pod względem kulturowym. A na wschodzie no, Rosjanie się nie patyczkowali z kościołami katolickimi.
0: No nie, ale Niemcy też się nie patyczkowali na wschodzie, więc jakby, zwłaszcza jeżeli chodzi o przecież te kościoły, klasztory, świątynie prawosławne i klasztory prawosławne, więc jakby

0: No właśnie, zapomnieliśmy o Kościele prawosławnym na terenach Polski, bo on też tracił bardzo wiele. I przez Niemców, no i też przez Rosjan.
1: Zapomnieliśmy o Kościele prawosławnym, zapomnieliśmy o muzułmanach, którzy przecież stanowili zauważalną mniejszość na terenach Polski Wschodniej.
0: Grekokatolikach,
1: prawda, no właśnie. Więc jest o czym rozmawiać. Ja bardzo często gdzieś trafiam i ktoś mówi, a bo tutaj był taki klasztor i tutaj rzeczywiście były takie, a nie inne zbiory. No i nikt się tym nie zajął. No bo tak jak mówimy, tak jak uświadamiamy, tak naprawdę to generalnie wschodem nikt się specjalnie w kontekście strat wojennych, poza tymi dotkliwymi stratami osobowymi, poza oczywiście zbrodnią katyńską, poza sybirakami, prawda, deportacjami, które zostały dosyć dobrze przepracowane, to jeżeli chodzi o te elementy majątkowe, elementy infrastrukturalne, tak naprawdę nikt się dotąd przez te ostatnie, już niedługo, prawie 40 lat,
0: 37
1: właśnie, nikt się tym specjalnie nie zajmował, prawda?
0: Jakaś niechęć polityków jest do tego, żeby to liczyć. Nie wiem, z czego to wynika. Czy z kultu Dmowskiego, że naszymi przyjaciółmi jest Rosja? Nie, nie, ja się śmieję, ale...
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że pan redaktor tutaj tak dosyć odważnie widzi.
0: Nie, ale no taka jest historyczna, wie pan... Takie są historyczne prawidła, no bo jeżeli spojrzymy na to, co się działo chociażby z pokojem po 20 roku, to można dojść do wniosku, że ówcześni negocjatorzy no bardzo delikatnie potraktowali Rosję i być może ta tradycja została.
1: Ja uważam, że jest trochę inaczej. To znaczy przez te 37 lat... Było bardzo dużo do przepracowania na kierunku sowieckim. Przecież przez wcześniejsze 40 parę lat nie można było o tym w ogóle mówić, tak? 45. Więc cieszyliśmy się z tego, że wreszcie możemy mówić, możemy powiedzieć, jak było. Możemy ocenić coś, w czym tkwiliśmy przez 4,5 dekady.
0: A za czasów Jelcyna była szansa.
1: No i myśmy to robili. Przywieźliśmy ogromnie dużo dokumentów. Wyczyściliśmy na tyle, na ile mogliśmy. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem pod głębokim wrażeniem tego, co zostało zrobione w tak trudnych warunkach przy tej jednak młodej demokracji, która miała tysiące innych bardzo ważnych państwowo zagadnień do wyprostowania i przepracowania. To się też udało zrobić. Pamiętajmy, nad okupacją niemiecką, jeszcze raz to powtórzę, pracowaliśmy w czasie okupacji jeszcze i potem przez 80 lat, tak?
0: A tutaj za czasów PRL-u
1: właśnie bardzo, bardzo skutecznie,
0: intensywnie,
1: tak? Tym bardziej, że PRL korzystał przecież z tego przepracowywania tematu też mocno, a tutaj nie. No więc jest rok 89, nagle możemy, więc robimy ile możemy. Wszystko musi mieć swój moment. No teraz sytuacja, poza tym... Tu jest trudniej, no bo jednak, o ile na przykład dobrze nam się współpracuje w tej chwili z Litwinami, o ile gdzieś tam odzywają się do nas Łotysze, no bo tu nie ma zupełnie jakby punktów stycznych, o tyle w wielu miejscach, nawet na Litwie, ale też, no prawda, u innych naszych wschodnich sąsiadów istnieją pewne obawy. I często myślę, było tak, że no, może trochę nie chcieliśmy, może trochę gdzieś z dwóch stron można powiedzieć, że była pewnego rodzaju ostrożność. My oczywiście nie mamy problemu z archiwami na przykład ukraińskimi, na których pracujemy. No archiwa białoruskie
0: są dostępne
1: i tam, ale wiadomo, że zawsze istnieje. Musimy jasno mówić, że rozmawiamy o stratach sowieckich, bo jednak istnieje pewnego rodzaju obawa, że może, prawda, coś będziemy chcieli. No białoruskie się zupełnie w tej chwili w zasadzie zamknęły, chociaż tam też był taki moment, że można było pracować, więc rozmawiamy o pewnych trudnościach, rozmawiamy o tym, że tu nie jest tak prosto. Że jednak te archiwa też nie są tak zdigitalizowane, jak na przykład archiwa niemieckie, gdzie w tej chwili bardzo wiele rzeczy jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Zobaczmy, co puścili ostatnio Amerykanie. Jednak ta elektronizacja tych ogromnych zasobów też walnie ułatwia tego typu pracę. Tam jest cały czas klasyka, czyli trzeba znać...

0: znać dyrektora archiwum najlepiej, zapisać się wcześniej. Można wyciągnąć tyle teczek, ile można wyciągnąć. Czy to źle? No bo jest bardzo tradycyjnie. Poza tym ja myślę, że tutaj możemy się uśmiechać, ale my jednak w dużej części społecznie cały czas funkcjonujemy. Ten system nie jest dla nas obcy, więc jakby, skoro nie jest dla nas obcy, to można powiedzieć, że jest cały czas normalny. Ale on nie jest tak wydajny, jak to, z czym, na czym możemy pracować, prawda, na tym kierunku zachodnim. O tym też trzeba pamiętać. Jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli chodzi o straty na wschodzie, to bardzo dużo materiałów znajduje się w archiwach niemieckich, czy w archiwach na przykład austriackich, no bo te zbiory migrowały, no bo Rosjanie zostawiali ślad, co zabierali, a Niemcy z kolei potrafili jakby skatalogować to, co zabrali wcześniej od nas. Więc to jest jakby kolejny ogromny obszar badań, który przed niewielkim zespołem, no bo Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego to jest łącznie z kancelarią, z biurem, to jest raptem 30 osób, nie 100, nie 300, ale 30, więc no to tych zadań jest naprawdę, naprawdę dużo.
1: Bartosz Gądek, dyrektor Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, był Państwa i moim gościem.
0: Pięknie Państwu dziękuję, panie redaktorze, dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu w nocy. Alert obejmuje województwa dolnośląskie, lubuskie i część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Burze przeszły już przez Wielkopolskę. Jak informuje rzecznik prasowy Wielkopolskich Strażaków Martin Halasz, do 21:00 odnotowano ponad 70 zgłoszeń związanych z przechodzącym frontem burzowym. Najwięcej interwencji, blisko 30. Do tych interwencji doszło w powiecie leszczyńskim. Najpoważniejsza sytuacja wystąpiła w gminach Osieczna i Lipno, gdzie silny wiatr powalał drzewa. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Silne porywy wiatru i bardzo prawdopodobne opady gradu prognozuje na dziś Tomasz Machowski z Polskich Łowców Burz. Na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że po jutrzejszych, dzisiejszych właściwie nawałnicach, czwartek będzie spokojniejszy pod względem pogodowym i może być chłodniej.
1: Jutro jeszcze początkowo na wschodzie i tak w centrum temperatura może sięgać 30-35 lokalnie stopni nawet. Natomiast wieczorem i po południu zaczną się tworzyć burze i one mogą być gwałtowne. Na wschodzie, w centrum i na południowym zachodzie Polski. W czwartek już na terenie całego kraju będzie przyjemnie.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia przed upałem dla znacznego obszaru kraju. Dla Polski południowo-wschodniej wydano ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia, a dla pozostałego obszaru alerty drugiego stopnia. 30-40 groszy drożej na litrze. Zdaniem ekspertów takiej podwyżki na stacjach benzynowych można spodziewać się już dziś, czyli po zakończeniu pakietu osłonowego ceny paliw niżej. Wczoraj oto był ostatni dzień regulowanych przez rząd maksymalnych cen. Ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski mówił w Polskim Radiu 24, że teraz obecnie ropa jest już dużo tańsza niż w czasie kulminacji wojny na Bliskim Wschodzie.
2: Ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu. W porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie.
0: W ostatnim dniu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, wczoraj za benzynę bezołowiową na stacjach płaciliśmy maksymalnie 6 zł, za benzynę 98-oktanową 6,68 zł. Olej napędowy kosztował na stacjach maksymalnie 6,19 zł za litr. Jeśli chodzi o to, co nowego w rządzie, to polski rząd ma nową pełnomocniczkę do spraw wspierania odporności i bezpieczeństwa kraju. Jeśli chodzi właśnie o to, co pełnomocniczka mówi, to na pewno zapowiada, że ma kilka zadań do wykonania.

0: Po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów. Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi.
1: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest pełnomocniczką rządu do spraw wspierania obronności państwa. Wcześniej była pełnomocniczką do spraw programu SAFE. Jest też od niedawna wiceministrą obrony narodowej. Teraz przechodzimy do polsko-ukraińskich stosunków międzynarodowych. O to, by te stosunki były lepsze, apelują także przedstawiciele ukraińskiego kościoła.
2: Wystosowany apel o pojednanie na konsystorzu w Rzymie to odpowiedź na rosnące napięcia polityczno-historyczne między tymi narodami. Biskupi piszą w nim o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach, podkreślając, że chodzi nie tylko o słowa, ale też o gesty i symbole. Kardynałowie odwołali się też do nauczania papieży. Powołali się na list Jana Pawła II, napisany w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Papież wzywał w nim, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Hierarchowie podkreślają również, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści i zachęcają do budowania uczciwego dialogu. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
3: To są aktualności jedynki.
1: Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. To już oficjalne informacje potwierdzone przez amerykański klub piłkarski Major League Soccer. Prawdopodobnie Lewy będzie grał, tak jak i w Barcelonie z numerem 9. W podcaście Appen and Adams Show trener Chicago Greg Berhalter oficjalnie potwierdził zakontraktowanie Polaka i mówił o możliwej rychłej dacie debiutu Lewego w barwach strażaków. Potwierdzam jednoznacznie, że Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. To niesamowite. Chcemy budować organizację światowej klasy, a do tego potrzeba światowej klasy zawodników. Mamy nadzieję, że debiut nastąpi 16 lipca, już tak wcześnie. Do roboty. Kontrakt polskiego napastnika z Chicago Fire obowiązuje do 2028 roku. Noc jest burzowa, zwłaszcza na zachodzie kraju. Wyładowania są możliwe jednak w całej Polsce, miejscami z gradem. Na termometrach od 13 do 21 stopni średnio, bo na przykład w Krośnie w tej chwili prawie 26 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z WSB Merito. Dzień dobry pani doktor.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: To zacznijmy od relacji polsko-ukraińskich, bo zdaje się, że nie ma wyciszenia, a jest eskalacja na razie ze strony ukraińskiej. Na razie zapowiedź tej eskalacji poprzez przesłanie projektu ustawy o stworzeniu Panteonu Narodowego. Pytanie, czy prezydent Wołodymyr Zełenski zdecyduje się, żeby w tym panteonie znaleźli się także członkowie UPA, wobec których protestuje Polska. Jak pani uważa, czy będzie dążenie po tej drabince eskalacyjnej do konfliktu z Polską po raz kolejny?
6: Przede wszystkim wydaje się, że ta sytuacja w tej chwili, przynajmniej z mojej wiedzy, nie będzie analizowana z perspektywy stosunków międzynarodowych, bo to nie moja rola. I tak jakby tu chciałabym pokazać inną tą stronę, czyli bardziej co te relacje polsko-ukraińskie uruchamiają wewnątrz polskiej polityki i polskiego społeczeństwa, bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z aktywizacją emocji i myślę, że te same mechanizmy, zwłaszcza społeczne, dotyczą społeczeństwa ukraińskiego. I teraz musimy popatrzeć, że ten silny moment solidarnościowy, który był w Polsce po agresji na Ukrainę, to był taki bardzo duży kapitał moralny, emocjonalny, pomoc uchodźcom, wspólnota, poczucie zagrożenia, ale też przekonanie o tym, że pomaganie Ukrainie jest elementem nie tylko polskiej racji bezpieczeństwa, ale też właśnie budowania tych pozytywnych relacji pomiędzy dwoma narodami. A ten kapitał emocjonalny, znowu trzeba pamiętać, że jest takim zasobem, który bardzo szybko się wyczerpuje. I ta mobilizacja była bardzo wysoka, potem przyszło zmęczenie, frustracja.

0: gdzieś tam poczucie kosztów i te wszystkie działania, które robią politycy zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie, sprawiają, że tak naprawdę zaczyna się to robić bardzo duży problem w kontekście polaryzacji społecznej. I dwa narody, które wydawało się, że w tej chwili są istotnymi dla siebie, bo pamiętajmy, że to jest obopólne, tak? Czyli są istotnymi graczami na arenie międzynarodowej, bo przypomnijmy, że oczywiście oprócz wszelkich rzeczy związanych z emocjami, z pomocowością, z zachowaniami prospołecznymi, to pamiętajmy, że to jest interes polityczny. I w polskim interesie również było, żeby w tej sytuacji polsko-ukraińskiej odgrywać bardzo istotną rolę. W tej chwili politycy zarówno jednej, jak i drugiej strony chyba zapomnieli, że ta gra toczy się o dużo wyższą stawkę niż chwilowe nastroje społeczne i krótkofalowy kapitał polityczny.
1: To z pewnością, tylko pytanie, czy dojdzie do opamiętania po stronie polityków, albo chociaż...
0: Wygląda, że będzie im to trudno.
1: Właśnie, i że kompletnie, jak pani sama wspomniała, to nie jest w ich politycznym interesie, przynajmniej tym krótkofalowym, bo długofalowo konsekwencje będą na pewno fatalne. Natomiast jeśli chodzi o popularność i prezydentów Zełenskiego, i prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego, no to tutaj ten konflikt działa na ich korzyść. Pytanie...
0: Ja bym tu dołożyła jeszcze jedną rzecz, jeśli
1: oczywiście
0: mogę.
1: To pani czas mówi... tutaj na antenie.
0: Myślę, że nasz wspólny. Natomiast powiem tak, tu jest bardzo ważna też inna kwestia, bo pamiętajmy, że spory polityczne, czy spory historyczne, nawet bym powiedziała lepiej historyczne, są bardzo nośne i algorytmy bardzo je lubią. Czyli będzie teraz więcej informacji o tych emocjach w tej polityce, o tych niefrasobliwych wypowiedziach polityków, mówiąc delikatnie, tak? I one będą echem się niosły zdecydowanie lepiej niż te wyciszające. I pamiętajmy też o jednej rzeczy. W tej chwili wielu ludzi funkcjonuje głównie w mediach społecznościowych i to algorytmy podpowiadają, tak, to, co jest zgodne z konkretną postawą, więc pamiętajmy, że tu wpadamy też w pułapkę pewnych zniekształceń poznawczych, które w ogóle jeszcze bardziej utrudnią taką merytoryczną analizę tej kwestii, bo powiedzmy sobie szczerze, teraz zarówno jedni, jak i drudzy politycy próbują ugrać nie do końca wiadomo co dla siebie. Myślę, że to jest dużo bardziej na użytek własnego społeczeństwa, bo pamiętajmy, że o tyle, o ile polskie społeczeństwo może trochę wyczerpywać już ten kapitał zachowań prospołecznych i być po prostu trochę tym zmęczone, to pamiętajmy, że ukraińskie społeczeństwo zmęczone jest wojną. I tam też są pewne inne mechanizmy, które pokazują, że politycy ukraińscy też starają się wykorzystać znowu, nie patrząc na to, że to, co jest mówione niby na użytek własnego społeczeństwa, czyli wewnętrznie, jednak rezonuje na zewnątrz.
1: To niestety, pani doktor, z pani wypowiedzi trudno mi szukać optymizmu czy wiary w to, że dojdzie do jakiegoś przynajmniej zawieszenia, przepraszam za to sformułowanie, bo ono w tych okolicznościach nie jest najbardziej trafione, do pewnego rodzaju zawieszenia broni. Bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby któraś ze stron czy któryś z polityków w imię swojej popularności i z efektem ewentualnie wykluczenia z algorytmów w mediach społecznościowych zdecyduje się na właśnie tę postawę deeskalacyjną, czy też zrobienia krok w tył.
0: Znaczy, politycy mają tak naprawdę dwa wyjścia. Jedno jest trudniejsze i mniej klikalne, mniej rezonujące w ogóle w mediach, nie tylko w tych nowych mediach. Czyli mogą tonować emocje, oddzielać te realne problemy od resentymentów, komunikować granice pomocy i pamięci historycznej w sposób transparentny. I to jest jeden kierunek, tak jak powiedziałam, on jest dużo trudniejszy i zdecydowanie mniej przynoszący korzyści krótkofalowo. I mamy drugi, ten wzmacniający, czyli na gniewie, poczuciu krzywdy, zagrożeniu, no daje się budować bardzo szybki kapitał polityczny. Tylko, że jest jeden problem. Ten wysoki kapitał, w sensie ten inaczej emocjonalny kapitał, ma bardzo wysokie ryzyko i oczywiście krótkofalowo daje bardzo dużą mobilizację, ale długoterminowo pogłębia polaryzację, ale też obniża zaufanie. I teraz pytanie, czy to jest koszt, który politycy są gotowi zapłacić w zamian, mówiąc wprost, natomiast krótkotrwałą

0: monetyzację polityczną.
1: Pani doktor, zmieńmy temat, proszę, bo tutaj niestety boję się, że musimy poczekać na rozwój wydarzeń. Chciałem panią zapytać o konsekwencje, ale też takie bardziej długofalowe historii ze Szpitalem Południowym. Czy dla koalicji rządzącej kluczowe będzie teraz przedstawienie jakiejś formy reformy ochrony zdrowia?
0: Musimy pamiętać, że tu mamy znowu następną symbolikę, tylko tam mieliśmy przed chwilą historyczną, tu mamy symbolikę polityczną. I teraz znowu pamiętajmy o tym, że emocje budowane wokół jakiegoś wydarzenia mają tak jakby jakiś wpływ na życie społeczne czy polityczne i są w czyimś interesie. I teraz, jeżeli potraktujemy sprawę szpitala jako jednostkową sprawę nieprawidłowości i na tym powinno zależeć Koalicji Obywatelskiej, ale jak widać kompletnie nie potrafi komunikacyjnie przebić się z tym przekazem, że to jest jeden szpital, jedna sytuacja. Natomiast w tej chwili narracja zaczyna być budowana, że to nie jest tylko szpital, ale że to jest cała opowieść o Koalicji Obywatelskiej. Więc tak naprawdę znowu siła tego wydarzenia wydawałaby się mało znacząca, zaczyna urastać do rangi bardzo dużego wydarzenia politycznego, ale znowu mówimy, tutaj pięknie dostrzegamy, kto jest bardziej sprawny w komunikacji politycznej.
1: Kto jest bardziej sprawny w komunikacji politycznej?
0: Zdecydowanie nie Koalicja Obywatelska, bo teraz ja tutaj pokażę Państwu może inny element, trochę przypomnę aferę ośmiorniczkową, myślę, że większość słuchaczy pamięta, to wydawałoby się, że znowu, że to jest jakaś jednostkowa sytuacja, gdzie politycy mówili językiem, który jest językiem bardziej powiedzmy potocznym, bardziej chodnikowym niż takim publicznym. Oraz, że zachowują się nie do końca elegancko i tak naprawdę wydawało się, że to nie ma w ogóle potencjału do tego, żeby stać się jakimś skandalem politycznym. Okazało się, że to była afera, która bardzo mocno przyczyniła się, oczywiście poza elementem zwiększenia wieku emerytalnego, do upadku Platformy Obywatelskiej, utraty władzy. I teraz mamy dokładnie kalkę, tylko opartą troszeczkę o inny mechanizm, bo tu mamy mechanizm związany ze zdrowiem i z poczuciem bezpieczeństwa. Natomiast narracja wokół tego, że mamy do czynienia z grupą uprzywilejowaną, z grupą, która dba tylko o swoich, z kolesiostwem, z kliką, to zobaczmy, że tak jakby narracja Zjednoczonej Prawicy, czy PiS-u tak naprawdę, koncentruje się głównie na tym. I znowu, na tym samym budowane jest narracja o władzy, która sprzeniewierza się i nie jest warta zaufania społecznego. Czy osiągną ten sam efekt? Zobaczymy. Natomiast to, co się dzieje, znowu wracam do tego, co się dobrze, inaczej, co dobrze rezonuje w mediach.
1: Co się dobrze klika,
0: zarówno w tradycyjnych, jak i tych nowych, to mamy tutaj tą rzecz, która mówi o wysokich emocjach. I tu ta narracja znowu budowana jest na wysokich emocjach, a nie analizujemy od strony tak naprawdę przypadku i nie pokazuje Koalicja Obywatelska tego, co mogłaby pokazać tak naprawdę. Ale znowu, no, w polityce wygrywa ten, kto jest bardziej skuteczny.
1: Zastanawiam się, wczoraj usłyszałem taką opinię pani doktor, że jeśli Koalicja Obywatelska, Koalicja Rząd, no ale Koalicja Obywatelska, uprośmy do tego ugrupowania, że jeśli nie odpowie sprawnie na ten kryzys, pytanie, czy to okienko już się nie zamknęło, to ta afera się skrystalizuje w postaci stałych postaw czy stałego zniechęcenia wyborców. Że co prawda za rok może nikt nie pamiętać już o tym, jak konkretnie nazywał się lekarz, który pracował w Szpitalu Południowym, ani o co dokładnie w tej sprawie chodziło, ale że część wyborców, w tym także wyborców Koalicji Obywatelskiej, pozostanie z takim wspomnieniem niesmaku.
0: Tutaj musimy pamiętać, że oczywiście trwała zmiana postaw wymaga dłuższego bodźcowania, czyli dłuższej ekspozycji na bodziec, a tu mamy dokładnie taką sytuację, bo ta afera tak naprawdę nie zakończy się tu i teraz. Ona będzie przez długi czas jeszcze odświeżana i ma bardzo duże szanse na to, żeby rzeczywiście zamiast takiego prostego obrazu, że był to jeden szpital, w którym zadziało się to i to

0: i konsekwencje zostały wyciągnięte, to prawdopodobnie, i jest na to bardzo duża szansa, patrząc na to, co się dzieje nie tylko w mediach społecznościowych, czyli na taki prosty obraz, który zostanie w głowach. Oni żyją w świecie innym niż my.
1: Pani doktor,
0: czyli politycy są zawsze poza kolejką, a my stoimy w kolejce, tak?
1: Mhm. Pani doktor, to na koniec chciałem jeszcze jeden wątek poruszyć i ostatnie pytanie o tych podejrzeniach, czy też sugestiach wysyłanych przez prezydenta Karola Nawrockiego, jakoby w kampanii wyborczej miał zostać otruty podczas spotkania z mieszkańcami na Śląsku. Prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo, ale kancelaria prezydenta nie mówi wprost, że to jest zarzut, tylko że prezydent we wspomnieniach tak wraca, że tak mogło być. Po co się robi takie rzeczy?
0: No właśnie, tutaj jest pytanie po co i znowu wracamy do tych emocji. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mamy aspekt nie tylko karny, bo to tak naprawdę jest zamach na czyjeś życie, tak? Jeżeli ktoś kogoś chce pozbawić życia, no to wiadomo, że odpowiednie służby powinny tego dopilnować, żeby sprawa została rozwiązana, ale znowu trzeba by tutaj odróżnić fakty od interpretacji. Teraz co jest faktem, to do końca nie wiemy, ponieważ tak naprawdę nie ma żadnych danych o tym, co tam się wydarzyło. Czy prezydent się źle poczuł, czy były jakieś badania. Tu do, że tak powiem, przestrzeni publicznej nie przenikają informacje na ten temat. Natomiast przenikają interpretacje, czyli ktoś się źle poczuł i to jest trochę tak, jak ja rozmawiam z pacjentami w gabinecie, zwłaszcza z małymi pacjentami, którzy mówią o tym, że boli brzuszek. I czasami ten bolący brzuszek wcale nie jest spowodowany tym, że ktoś się zatruł i że dziecko jest chore na ciężką chorobę, tylko jest spowodowany tym, że dziecko się czegoś boi. I brzuszek jest tylko manifestacją tego lęku. I tak naprawdę jest pytaniem, które zadajemy dziecku, co się dzieje, kiedy się dzieje, jakie emocje się pojawiły w danej konkretnej sytuacji. I najczęściej okazuje się, że to po prostu była dla dziecka trudna sytuacja, w której zabolał brzuch. I oczywiście skończyło się wymiotami. Natomiast nie była to sytuacja, w której ktoś groził życiu tego dziecka. I teraz tak naprawdę w polityce pytanie, czy pewne rzeczy nie są nadużywane i budowane są emocje wokół sytuacji, która, mówiąc tak jak gabinetowo powiem, tak, wcale nie była taka straszna, jak się wydawała na początku.
1: To ja lepszej puenty nie znajdę. Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z WSB Emerito. Bardzo dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Dzień dobry pani Joanno.
4: Dzień dobry państwu.
3: Witamy w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry.
3: Cieszę się bardzo. Pani Joanno, co słychać? Co na tę chwilę wiemy o sytuacji w Wenezueli?
4: Na ten moment mamy potwierdzone ogromne dane. Wiemy, że zginęło ponad 1400 osób. Wiemy, że ponad 3000 osób zostało rannych. Nadal ponad 51 tysięcy osób zostaje zaginionych, ma status zaginionych. Wiemy również, że najbardziej dotknięty kryzysem jest dystrykt stołeczny Caracas i La Guaira, ten stan został uznany za obszar klęski żywiołowej.
3: Bo czasem widać, prawda? Możemy zobaczyć w mediach, w tych relacjach filmowych stan tych miejsc. Widziane z góry, widziane od strony morza. Kompletna ruina.
4: To są dramatyczne nagrania. Wiemy też, że ponad 60 tysięcy budynków zostało całkowicie zburzonych. Wiemy, że 1/3 budynków w stolicy została, jeśli nie zburzona, to uszkodzona przez ruchy tektoniczne. No to było najpoważniejsze zdarzenie sejsmiczne w kraju od ponad 100 lat.
3: Zwłaszcza, że ziemia zatrzęsła się nieraz. A więcej. Myślę cały czas o tych 51 tysiącach osób, których los nie jest znany.

0: I słyszę też z przekazów medialnych, że najważniejszych jest kilka godzin tuż po.
1: Tak, jest to tak zwane 72-godzinne okno ratunkowe. To są te pierwsze 3 doby po katastrofie humanitarnej, kiedy są największe szanse na

0: Są przypadki, że ludzie więcej dni przeżywają bez dostępu do wody i podstawowych środków higienicznych. Wiemy też, że w Wenezueli już wczoraj chyba odnaleziono 21-latka, który przeżył 5 dni w ruinach. No ale to są jednostkowe przypadki. Mhm.
1: Tak. Małe dzieci, prawda? Też widzimy te
0: filmy. Ale też, są filmiki.
1: Dziś kilka dni po trzęsieniu ziemi, po tych ostatnich wstrząsach, dziś każda taka sytuacja może być określana po prostu mianem cudu.
0: Absolutnie. No, to jest mierzone na poziomie cudu. Natomiast to też jest tak, że po tych 72 godzinach te siły ratunkowe zostają przekierowane na pomoc humanitarną, tak? Że najpierw te 72 godziny trwa pomoc ratunkowa i wszyscy są skupieni na ratowaniu życia ludzkiego w ruinach i wydobywaniu ludzi z ruin. Natomiast potem te siły są naturalnie powoli przekierowywane na udzielanie na akcje już stricte humanitarne i pomoc taką doraźną. W tej chwili w Wenezueli wiemy, że pracuje 21 zespołów międzynarodowych, że 24 kraje wysłały pomoc do Wenezueli.
1: Jeszcze zapytam panią o koordynację, bo to od państwa tak. Się uczymy, od przedstawicieli organizacji pomagających innym w takich sytuacjach, że pomoc ma sens tylko wtedy, kiedy jest skoordynowana i kiedy odpowiada na, prawda? I kiedy odpowiada na rzeczywiste potrzeby. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale nie wiem, czy państwo mają informacje, być może nie wiem tego, bo też to z wczoraj właściwie wiadomości, że rząd się chwali, że wszędzie dociera woda, że w 70% miejsc przywrócono na przykład dostawę energii elektrycznej, a z drugiej strony widzimy, że ludzie właściwie próbują przejmować ten ciężki sprzęt, bo no nie do końca są zadowoleni z tego, co się, jak przebiega akcja ratunkowa. Macie jakieś informacje na ten temat?
0: Ja takimi danymi nie dysponuję. To, co wiemy na teraz, jakie mamy szacunki na teraz, tak? UNICEF szacuje, że odpowiedź na skutki trzęsienia w ziemi w Wenezueli, na odpowiedź będą potrzebne ponad 52 miliardy dolarów amerykańskich. A to są tylko środki szerszego planu pomocowego dla Wenezueli.
1: Ale związanego już na przykład z odbudową, czy chodzi o samą doraźną pomoc?
0: Na razie mówimy o doraźnej pomocy.
1: Takie pieniądze
0: o doraźnej
1: ogromne.
0: Pomocy i no jakby uprzątnięciu też terenów, tak? Natomiast to jeszcze nie jest kwestia odbudowy. Pamiętajmy, że Wenezuela jest w dużym kryzysie gospodarczym. Jest ogromny system i medyczny jest szpitalny, jest bardzo mocno przeciążony, a w tym momencie to już jest w ogóle w sytuacji totalnie katastrofalnej. Tak. Więc wiemy,
1: że... Do tego wszystkiego próbuję sobie wyobrazić wilgoć, wysokie temperatury, bo przecież to jest charakterystyczne dla tego miejsca. U nas się zdarza czasem, a tam jest to...
0: Tak, no to nie pomaga. Prawda jest też taka, że w tej chwili w Wenezueli też trwają powodzie. Więc to też nie pomaga w akcji ratunkowej. Oczywiście nie w tych samych dystryktach, gdzie było trzęsienie ziemi, natomiast to nie pomaga nadal.
1: Jasne,
0: tak.
1: Jeszcze do tego humanitarna sytuacja. Widziałam wczoraj też w relacjach filmowych rzędy ciał, prawda? Wydobywanych spod gruzów i układanych gdzieś przy wale, bo na przykład brakuje chłodni.
0: No bo w ogóle brakuje chłodni na ciała, ale brakuje również miejsc bezpiecznego schronienia dla ludzi, którzy przeżyli. Tak jak czytałam statystyki, to ponad 3,5 tysiąca rodzin w samym Caracas straciło dach nad głową. Tutaj w tym momencie to, czym się UNICEF zajmuje, oprócz tej pomocy pierwszej doraźnej, tutaj jeszcze nas czeka ogromna praca w odnalezieniu rodzin, dzieci z rodzinami.
1: Właśnie, dzieci z rodzinami. Szczególny nacisk kładziecie na nich właśnie.
0: Zawsze na dzieci, tak. No, dzieci w tym momencie, oprócz tego, że się mierzą z największym zagrożeniem, obrażeniami, tak, to przede wszystkim kwestia

0: właśnie rozdzielenia z rodzinami, silny stres i trauma, bo no, to są, to jest PTSD absolutnie.
1: Zespół stresu pourazowego, prawda? Zwykle kojarzymy go z przeżyciami
0: wojennymi.
1: Na przykład wojennymi żołnierzy wracających z misji, a tu proszę, tak?
0: A to jest absolutnie po prostu bardzo silny poziom stresu. Na dzieciach to dużo jakby szybciej postępuje też. Największym problemem jest brak dostępu do wody w tym momencie i do środków sanitarnych. Wiemy, że w samym Caracas ponad 430 szkół zostało zrujnowanych. To jest 1/3 szkół.
1: Pewnie na dziś nie jest to najważniejsze.
0: To nie jest
1: ale
0: oczywiście najważniejsze, natomiast te szkoły, te budynki, które przetrwały szkolne, one są tym miejscem schronu dla tych, co przeżyli.
1: No tak, miejsca schronienia, wyobrażam sobie to jako miejsca, w których można dostać wodę, coś do jedzenia, pomoc medyczną.
0: No taką podstawową, pierwszą pomoc.
1: No dobrze,
0: pomoc.
1: Psychologiczna to pewnie, przepraszam za słowo, ekstras, ale i to się zdarza.
0: Pewnie tak, tutaj ja nie dysponuję takimi informacjami, na ile ta pomoc psychologiczna jest od razu udzielona. Pewnie tak, ale to nie mogę tutaj potwierdzić.
1: No dobrze, to co się dzieje, bo ja zawsze jestem ciekawa, w jaki sposób ten łańcuch pomocy funkcjonuje. Dostajecie informacje o trzęsieniu ziemi. Są pewnie wstępne informacje o skali, o skali samych konsekwencji trzęsienia. Potem pewnie rozprzestrzeniają się informacje o skali pomocy. I co się wtedy dzieje?
0: Przede wszystkim UNICEF wszystkie działania pomocowe przeprowadza w ścisłej współpracy z rządem danego kraju. I odpowiednimi komórkami ONZ-u.
1: Czyli pierwsza informacja od nich wypływa, tak? Co jest potrzebne?
0: Tak. My oczywiście mamy tą wiedzę, co w danym przypadku kryzysu humanitarnego jest potrzebne.
1: No tak, bo te sytuacje są do siebie w pewnym sensie tragicznie podobne.
0: Tragicznie podobne, to świetnie ujęte. To jest tak, że UNICEF ma swoje magazyny humanitarne. Jeden z nich jest właśnie w Kopenhadze. To jest takie centrum, globalne centrum logistyczne, gdzie są przygotowane odpowiednie paczki i wtedy wiemy, na jakim poziomie trzeba je wykorzystać.
1: Co
0: i od razu są
1: wysyłane pomocy?
0: No to przede wszystkim podstawowe medykamenty, woda, podstawowe jedzenie, jakby takie no, zabezpieczenie jedzeniowe, tak? Ja do końca nie wiem, ale to przede wszystkim to są te środki, które są najbardziej potrzebne w pierwszych godzinach.
1: Jasne, od razu pomyślałam o wodzie, prawda? Jakieś
0: oczywiście,
1: środki
0: tak,
1: higieniczne.
0: Tak,
1: no
0: tak,
1: tak, łatwo
0: tak.
1: Sobie
0: pierwsze,
1: to wyobrazić.
0: Te rzeczy, które są najważniejsze w pierwszych godzinach po takich wydarzeniach, tak?
1: W Wenezueli jest komórka, czy organizacja, czy przedstawicielstwo UNICEF, które...
0: Tak, no UNICEF jest w 190 krajach, więc tak, w zasadzie jesteśmy prawie wszędzie. Natomiast UNICEF, oprócz tego, że ma swoją komórkę na miejscu, oczywiście zwiększył ilość pracowników, od razu wysłał dodatkowe zespoły. No i już teraz wysłaliśmy jeden transport z naszego magazynu, lokalnego magazynu w Panamie. Wysłaliśmy 20 ton materiałów medycznych i właśnie sprzętu z zakresu wody i sanitacji. No i w najbliższych dniach jeszcze spodziewamy się drugiego, znaczy planowany jest drugi transport już z centralnego właśnie hubu w Kopenhadze. Zakładamy, że te zasoby pozwolą wesprzeć ponad 100 tysięcy osób na miejscu.
1: Jasne. Od, nie wiem, sztabu kryzysowego w Wenezueli płynie komunikat do organizacji takich jak UNICEF. Potrzebujemy tego, tego, tego i tego. I wtedy, bo jestem ciekawa też koordynacji działań między poszczególnymi organizacjami pomocowymi. Bo wierzę w to głęboko, że to nie jest tak, że UNICEF sobie, nie wiem, inne organizacje sobie i tak dalej. Wy się też między sobą porozumiewacie.
0: Oczywiście. Znaczy nie ma skutecznej pomocy indywidualnej. Wszystko to jest w ścisłej współpracy z innymi organizacjami humanitarnymi. To jest zawsze. I to nie jest tylko na etapie samego kryzysu, kiedy ten kryzys następuje, tylko to jest stała współpraca i stała gotowość. No, też są regiony, które są mniej lub bardziej narażone na kryzysy humanitarne. Wenezuela jest drugim krajem,

0: w Ameryce Północnej, Południowej, tak, w obu Amerykach, drugim krajem najbardziej narażonym na skutki właśnie zmian klimatycznych i właśnie trzęsień ziemi. Tak,
1: czyli
0: tego
1: co,
0: typu.
1: Jest punkt w Panamie, tak, i pierwszy sygnał płynie tam. Mówi pani o tym, że Kopenhaga, bo też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo, jakie pieniądze wydać na transport, prawda, tylko żeby to było jak najbliżej, stąd pewnie Panama, jako źródło pierwszej pomocy.
0: Tak, oczywiście. Pierwsza pomoc płynie zawsze z tej najbliższej bazy, a z tego centralnego magazynu, no idą rzeczy, które wiemy, że będą potrzebne.
1: Dobrze,
0: tak?
1: A tam na miejscu rozdzielaniem tego, co dotarło, też zajmuje się UNICEF, czy już przedstawiciele, nie wiem, tego sztabu, o którym wspomniałam, kryzysowego na przykład?
0: To zapewne zależy od kryzysu.
1: Różnie. Czyli co, woda, leki, których nawet przed trzęsieniem brakowało, prawda?
0: Tak, Wenezuela w ogóle była objęta programem jeszcze przed trzęsieniem ziemi. Była objęta programem pomocowym wycenianym na ponad 137 milionów dolarów, z czego tylko 35% było w ogóle realizowane, tak? Jakby i tak nie, te potrzeby nie były w całości zabezpieczane. W tej chwili wiemy, że ta pomoc wzrosła, te potrzeby wzrosły, tak?
1: No tak, ale kraj jest jeszcze w bardzo trudnej sytuacji. Ja pamiętam sprzed miesięcy, sprzed lat te eksodusy właściwie Wenezuelczyków w poszukiwaniu niezbędnych produktów do życia, od leków po wszystko, te eksodusy przez granicę. Do tego jeszcze
0: no
1: polityczne...
0: prawie 8 milionów osób w ostatnich latach wyemigrowało.
1: No tak, ale jeszcze do tego polityczne zmiany, i, o których nie będziemy rozmawiać, ale też z pewnością państwo pamiętają, szybka zmiana na szczytach władzy przy udziale amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego prezydenta. No to wszystko się ze sobą kumuluje.
0: To wszystko się kumuluje. To wpływa też na to, jak na system działania państwa i między innymi na niewydolność szpitali i tej pierwszej pomocy. Czy państwo wenezuelskie samo by sobie najpewniej nie poradziło. Tym bardziej, że no prawie 2 miliony osób w tym momencie potrzebuje pomocy w tym, po samym trzęsieniu ziemi, w tym 680 tysięcy, według szacunków UNICEF-u, 680 tysięcy dzieci.
1: Pani Anno, jak ludzie w takich miejscach wracają do życia? Bo teraz tak, pierwsza pomoc, czyli woda, leki, organizacja szpitali, tych miejsc schronienia. Potem trzeba uprzątnąć taki gruz, prawda? To, co zostało. To jest wiele, wiele
0: to
1: miesięcy,
0: są miesiące, jeśli nie lata. No, w takim trybie przetrwania, w trybie obozów tymczasowych. No, to jest trochę jak stan wojenny, tak? To zapewne wszystko zależy od samego kryzysu, od miejsca, w którym kryzys się wydarza. Ale myślę, że pewne standardowe ścieżki są, ale to są lata życia po prostu w takiej niepewności i w trybie przetrwania po prostu.
1: No pod gołym niebem to może nie, bo pomoc jednak dociera,
0: pomoc,
1: prawda?
0: Pomoc płynie z całego świata. Na ile można, tak.
1: A sam UNICEF. Po tych pierwszych, powiedzmy, kilkudziesięciu godzinach, dniach, co dalej będziecie robić?
0: UNICEF już uruchomił ze swoich środków kryzysowych, uruchomił 3,5 miliona dolarów na tą pierwszą pomoc. My będziemy cały czas dostarczać najważniejsze, najbardziej potrzebne produkty. Będziemy na pewno trzymać pieczę nad bezpieczeństwem dzieci, bo to jest podstawa, żeby te dzieci były zaopiekowane. I przede wszystkim, i tu gorąco wszystkich państwa zachęcam do wsparcia UNICEF-u, przede wszystkim globalnie zbieramy pieniądze na tą pomoc. Tak?
1: Jasne. Czytam na waszej stronie, że wystarczą 72 godziny, znaczy wystarczą, albo tyle potrzebuje organizacja, żeby dostarczyć pomoc dla niemal każdego miejsca na świecie. Ale żeby ta pomoc mogła być realizowana, potrzebna jest także Państwa reakcja
0: nas,
1: i apelujemy o to, żeby nie czekać 72 godzin, tylko zostać darczyńcą. Zwykle w takiej sytuacji mówię też o tym, że jeżeli państwo wspierają zbiórki, to potem mogą zobaczyć dokładnie, od

0: A do Z, na co takie pieniądze są przeznaczane? Bo ja wiem, że to ma znaczenie dla wielu naszych słuchaczy. No to jak działamy, pani Anno? W sensie... Otwieramy najpierw serce i głowę,
1: oczywiście,
0: a potem...
1: Przede wszystkim skupiamy się na tym, że to, że takie historie się dzieją daleko od nas, to nie ma znaczenia. Nigdy nie znamy dnia ani godziny i ja zawsze sobie próbuję wyobrazić, co by było, gdyby to się wydarzyło u nas, kto by nas wspierał. Ja uważam, że karma wraca, więc trzeba wspierać innych.
0: Ale nie musimy daleko sięgać. Ostatnia powódź na południowym zachodzie Polski też otworzyła serca naszych słuchaczy i nie tylko naszych słuchaczy. I ludzie dosłownie zakasywali rękawy, jechali pomóc.
1: Absolutnie.
0: Tutaj jest to trochę trudniejsze.
1: Tu jest trochę trudniej pojechać na miejsce
0: zakasywać
1: i
0: rękawów.
1: Wspierać. Natomiast nie jest to niewykonalne. Można rzeczywiście wpłacić. I to nie, to nie jest tak, że trzeba wpłacać ogromne pieniądze. Wystarczy 10-15 zł, a to już jest realna pomoc dla dzieci na miejscu.
0: Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Dziękuję pani bardzo za tę opowieść.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za tę opowieść liczymy na państwa.
1: Dziękuję najmocniej.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A gościem Polskiego Radia 24 jest Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki, Fundacja Polska z Natury. Dzień dobry, panie Danielu.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry, pani redaktor.
0: A może pan wie, o której meczy Gi Świątek?
3: Nie, ja nie wiem. No, na razie się skupiłem na mistrzostwach świata. Dobra wiadomość, Niemcy odpadły z mistrzostw, każdy Polak się cieszy.
0: Nie, nie, no, nie, nie, bardzo proszę, może, ja wiem, że to żart, ale rzeczywiście ogromna sensacja.
3: Tak, z Paragwajem, który jest średniakiem takim, no, powiedzmy sobie szczerze.
0: Ale nie tylko Niemcy, kto jeszcze odpadł? Proszę nam to powiedzieć wczoraj.
3: Jeszcze...
0: Z Meksykiem to chyba było, czy z Marokiem?
3: Tak, Maroko pokonało Holandię. To nie jest aż taka niespodzianka, ponieważ Maroko ma bardzo silny zespół, było w półfinale 4 lata temu w Katarze. Co ciekawe, zwrócił mi uwagę kolega, że ciekawy proces zaszedł, ponieważ reprezentacja Maroka to są piłkarze w większości wychowani w Hiszpanii, we Francji, w Belgii i tam się szkolili.
0: Proszę. A mieliśmy rozmawiać o CPN. Proszę bardzo, jakiego mamy interdyscyplinarnego gościa. No fatalne rzuty karne Niemcy, Paragwaj.
3: Tak,
0: no,
3: tak, tak.
0: I to nie o to chodzi, że oni bronili świetnie ci bramkarze, tylko piłkarze nie strzelali.
3: Nie trafiali bramkę nawet
0: A młody
3: czasem.
0: Człowiek w moim domu mówi, taki, wie pan, 19-letni, mamo, widziałaś? Świat się kończy. Niemcy odpadli. No tak, więc sensacja rzeczywiście. A mecz Gi Świątek, jak ja mogę liczyć na moją redakcję, jak się bardzo cieszę, 14:30. Będziemy oglądać i będziemy kibicować. Ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, ceny paliw niżej. Co to dla nas oznacza od jutra? Jak pan sądzi?
3: No, pewnie wzrost cen paliw na stacjach.
0: Właściwie powinnam zapytać, bo że wzrost to tak, ale będziemy się łapać za głowę, czy niekoniecznie?
3: Myślę, że część społeczeństwa będzie niezadowolona, no bo oczywiście 30-40 groszy na litrze, jak sam minister Domański prognozuje, to jest wzrost, który będzie odczuwalny. Mamy wakacje, więc wiele osób wyjeżdża, jest w rozjazdach. No ale trzeba powiedzieć, że ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu. W porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie. Nie są wysokie tak jak na początku wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy gdyby nie ten pakiet CPN, to przekraczałyby pewnie 9 zł za litr. Teraz te regulowane ceny są w obszarze między 6 a 7 zł. No, z dodatkiem 30-40 groszy, no to można policzyć, ile to będzie wychodziło dla danego paliwa. Pewnie niektóre przekroczą 7 zł, no ale to nie jest stawka bardzo, bardzo wysoka.
0: No tak, a korzystamy z zapasów, bo tak mniej więcej 3 miesiące, tak? To są zapasy,

0: którymi dysponujemy?
1: Polska miała zapasy nawet na 4 miesiące. 90 dni zapasów to jest taki poziom wymagany prawnie, w prawie unijnym. Więc Polska była na ten kryzys dość dobrze zabezpieczona. Pewnie tych zapasów nie musieliśmy za bardzo używać, bo nie było takiej potrzeby.
0: Pan minister przypomina, jakby broniąc się przed konsekwencjami pewnie naszych reakcji, że przecież była informacja, że ten pakiet będzie tymczasowy. No i teraz już nie będziemy mieli dla państwa komunikatów. Ceny paliw dziś na stacjach wynoszą tyle i tyle i nie wolno ich przekraczać. Ktoś sobie będzie próbował odbić tę posuchę z ostatnich tygodni, miesięcy?
1: W sensie?
0: No w sensie takim, że jak już hulaj dusza, to nie ma piekła. Chodzi o ceny oczywiście.
1: Nie sądzę, żeby tak było. No, oczywiście ten dominujący podmiot na polskim rynku paliwowym, naftowym jest państwowy. Mówię oczywiście o Orlenie i też w pewnych ramach jako spółka państwowa musi się trzymać. Nie można nadużywać swojej pozycji, no a od Orlenu uzależnione są inne podmioty, które działają na polskim rynku, choćby kupując od naszej państwowej spółki paliwa. No tutaj rząd był trochę w potrzasku, bo i branża paliwowa z jednej strony naciskała na to, żeby nie regulować cen i nie utrudniać im biznesu. Z drugiej strony no, sytuacja, z którą się mierzyliśmy na początku kwietnia, czy w ogóle w kwietniu, w marcu, wymagała bardzo szybkiej reakcji. Z jeszcze innej strony pewnie sam minister Domański nie był zadowolony, że nagle musi 5 miliardów, no 4,8 miliarda złotych z budżetu wyczarować. Więc sytuacja była bardzo trudna. Jednocześnie rządzący wiedzieli, że ten pakiet jest planowany na 3 miesiące i skończy się niemal dokładnie w momencie, kiedy nadejdą wakacje. No ale nikt też nie był w stanie przewidzieć, jak ten kryzys się potoczy. Nikt nie wiedział,
0: jak długo potrwa,
1: nie wiedział,
0: jakie będą jego konsekwencje, prawda? Ja jestem ciekawa, czy do świadomości naszych słuchaczy dociera, że taki pakiet CPN, który pozwolił nam przetrwać finansowo ten okres, odbije się, no może nie bezpośrednio na naszych kieszeniach, ale że to są potężne koszty. Pan mówi o prawie 5 miliardach złotych. Skąd minister finansów bierze tak, o, takie pieniądze?
1: No tak, o to się tych pieniędzy nie da stworzyć. No,
0: nie można sobie dodrukować?
1: Czy dodrukować można, no bo Polska swoją walutę drukuje, swoją walutę posiada i może wyemitować dodatkowe obligacje, więc to nie jest wielki problem. Oczywiście są pewne ramy, w których budżet musi się poruszać. Częścią tego pakietu był też windfall tax, podatek od nadzwyczajnych zysków i jak sam znowu minister Domański mówił, zyski z tego podatku sięgną 4 miliardów złotych, więc w dużej mierze ta dziura zostanie pokryta przez podatek od spółek paliwowych, właśnie no, głównie wspomnianego też Orlenu.
0: Czego nas powinna nauczyć ta sytuacja? To nie pierwszy raz, kiedy cieśnina Ormus staje się takim języczkiem uwagi światowego transportu ropy. Bo przy wojnie w Iraku, też przy okazji wojny w Iraku, też dochodziło do takich spekulacji, co się może wydarzyć, a to był przecież początek lat 2000. Czego ta sytuacja nas nauczyła? Że jeden człowiek może zachwiać, no, dwóch ludzi, tak? Bo Trump, Netanyahu, pewnie tam ktoś jeszcze, może zachwiać światową gospodarką?
1: Okazało się, że nie do końca może, bo te narracje i głosy wybitnych ekspertów, szefów instytucji z kwietnia właśnie głównie mówiły o groźbie globalnego kryzysu, o ropie za $200, a te prognozy się kompletnie nie sprawdziły, mimo że cieśnina Ormus tak naprawdę wciąż jest zablokowana. Paradoksalnie albo może nie tak paradoksalnie, ostatnie lata, kryzysy lat 20. dobrze przygotowały świat na tego typu sytuacje. Sprawdzałem sobie przed audycją

0: wyjaśnienia, jak to się stało, że do kryzysu właściwie nie doszło praktycznie. I Międzynarodowa Agencja Energii, której szef Fatih Birol mówił o tym, że wchodzimy w największy kryzys energetyczny w historii jeszcze w kwietniu, napisała taki raport, gdzie w tabelce wymienia wszystkie wysiłki państw, rządów, aby zmniejszyć popyt na ropę i gaz. I to nie jest tak oczywiście, że to się samo zadziało, bo to był bardzo właśnie duży wysiłek rządów, społeczeństw, natychmiastowe środki zaradcze. Świat miał też bardzo dużo zapasów, zwłaszcza Chiny. My nie mamy wszystkich danych, tak naprawdę mamy niewiele danych co do Chin, bo Chiny nie mówią nam tyle, ile chcą, ale te zapasy, które miały Chiny, które miały Stany, też tutaj bardzo dużą rolę odegrały. Tak naprawdę wielka flota 8000 tankowców, które bardzo powoli poruszają się po świecie, też stanowiła bufor bezpieczeństwa dla globalnych rynków ropy i dla globalnej gospodarki. Wzrosła gwałtownie produkcja akurat w tym drugim kwartale tego roku z pola Vaca Muerta w Argentynie, które od dekad miało być eksploatowane. Były różne opóźnienia na tym polu gazowym, naftowym, ale ruszyła produkcja z kopyta właśnie w tym roku. I to wszystko wzięte do kupy sprawiło, że ten kryzys, przeszliśmy przez ten kryzys z tą stopą. Może jeszcze jeden czynnik warto wymienić. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i właściwie większość państw Zatoki przygotowywała się na taką sytuację. Wiadomo, że napięcie między Izraelem a Iranem to nie jest, nie narodziły się w 26 roku i o blokadzie cieśniny Ormus, no, Iran mówi od dekad tak naprawdę, więc Arabia Saudyjska wbudowała ropociąg przez cały Półwysep Arabski, dzięki czemu mogła eksportować ropę przez Morze Czerwone, Zatokę Adeńską. Tak samo Zjednoczone Emiraty Arabskie zbudowały rurociąg, który przez Oman mógł część ropy eksportować. No i to sprawiło, że obecnie ropa Brent jest po 70 kilka dolarów. Taka benchmarkowa.
1: Nawet 70 widzę tutaj.
0: Tak, nawet
1: ceny.
0: 70. Była, sięgała już 120, no, przez długi czas była na poziomie około 100, niektórzy przewidywali 150, 200 właśnie. Do tego nie doszło i wygląda na to, że ten rynek energetyczny jest przygotowany nawet na tak potężny kryzys jak blokada najważniejszej cieśniny dla tego rynku na świecie.
1: No tak, bo jeśli mówimy o konsekwencjach konfliktu, pan już wspomniał o ropociągach, które ja sobie to wyobrażam jak takie macki, prawda, od krajów Zatoki, prawda, rozrastają się po świecie na wypadek blokady cieśniny Ormus. Pan wspomniał już o dwóch krajach, ale myślę, że jest to jedna z ważniejszych konsekwencji tego konfliktu, że my, każde takie zachwianie i każda niepewność wokół tego miejsca na świecie powodują, że świat uczy się reagować. Ja wiem, że nie jesteśmy w momencie, w którym będziemy wzruszać ramionami na zapowiedź blokady cieśniny Ormus, ale kto wie, co się może wydarzyć w najbliższej perspektywie. No przecież nie będzie Donald Trump, Benjamin Netanyahu i jeszcze, nie wiem, któryś z irańskich ajatolachów decydował o tym, jak będziemy funkcjonować. To oczywiście w uproszczeniu pewnym, tak? Ale no, kto wie?
0: Tak, no, warto wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, bo ten kryzys porównywano do tego z lat 70. Bardzo głębokiego, takiego, który się odbił mocno na sektorach energetycznych państw zachodnich głównie, ale nie tylko. I niektórzy wskazywali na to, że świat wygląda zupełnie inaczej niż w latach 70., zwłaszcza ten świat energetyczny. Nie tylko mamy zupełnie inny rynek i nie mamy jak wtedy konfliktu z całym blokiem OPEC, który produkuje 40% ropy na świecie, ale też jesteśmy

0: niezależni od węglowodorów generalnie, bo produkujemy energię przynajmniej w pewnym stopniu inaczej z źródeł odnawialnych, z źródeł czystych. I to też miało wpływ na lekkie przejście przez ten konflikt. Możemy mówić o Europie, o Zachodzie, że przechodzimy na te czyste formy energii, ale tak naprawdę to te państwa jeszcze rozwijające się, te duże, zwłaszcza Indie i Chiny, odegrały również sporą rolę, ponieważ popyt na ropę w Indiach czy Chinach przez te ostatnie dwie dekady znacząco spadł. I w Chinach, i w Indiach rozwija
1: się czego?
0: Elektromobilność, o, na przykład. Właśnie. Bardzo dynamicznie. No, Chiny są potentatem na tym rynku. No, w Europie patrzymy trochę na to z nie tyle niepokojem, ile przerażeniem już, bo europejskie koncerny samochodowe nie wiedzą, jak konkurować z tańszymi chińskimi modelami.
1: Znaczy, no, wie pan, no, można by to załatwić odgórnie. Ja czytam teraz, przyglądam się, tak, testom dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy na przykład dostają do dyspozycji takie samochody, prawda, jeżdżą nimi przez rok i oceniają, do czego się nadaje taki sprzęt po roku. Różnie bywa. Możemy konkurować jakością, ale cena ma tutaj dominującą rolę. Należy dołożyć do tego, no, jakby to nazwać wprost, dopłaty chińskiego rządu.
0: No
1: do,
0: tak, tak, tak.
1: Prawda, do tego przemysłu. No i europejscy producenci są bez szans. Tutaj to, nie wiem, możemy nałożyć nie wiadomo jakie cła, ale wtedy Chiny wrócą do nas z jakimiś kontrpropozycjami.
0: Tak, nie ma chyba skoordynowanej odpowiedzi takiej Unii Europejskiej na tę sferę, ale wracając do kryzysu, no to inna skala oczywiście demograficzna występuje w Indiach i Chinach i tam nawet jeżeli wciąż niewielki procent populacji przesiadł się do elektryków, to robi to ogromną różnicę pod kątem rynku ropy. No, w tej tabelce, o której wspominałem, od Międzynarodowej Agencji Energii też bardzo wiele państw zarządziło na przykład, że urzędnicy będą pracować zdalnie od tej pory. No to jest ewidentnie pochodna kryzysu covidowego sprzed 6 już lat, więc w dużej mierze byliśmy przygotowani. No też pewne środki, których Europa się nauczyła w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego, miały tutaj zastosowanie, miały znaczenie, choćby zamrożenie cen, uspokojenie sytuacji generalnie społecznej. Muszę przyznać, że mało kto się spodziewał. Ja sam spodziewałem się znacznie większego kryzysu niż nastąpił, ale mało kto wieścił, że ten cały proces przejdzie tak spokojnie i nie będziemy musieli się
1: martwić.
0: No
1: tak, ale to nie tylko paliwa, bo w tej chwili jesteśmy świadkami sytuacji, w której to Białoruś wraca do gry między innymi dzięki swoim nawozom, bo na przykład producenci nawozów w Kuwejcie. To też przy okazji się dowiedziałam, że to Kuwejt rozsyła, sprzedaje na cały świat nawozy rolnicze. No z racji poniesionych strat, zniszczeń w tej chwili nie jest tak ciekawym rynkiem, jak na przykład Białoruś. Jeszcze parę innych rzeczy, na przykład opakowania plastikowe gdzieś do jakichś produktów spożywczych, to też ta część świata.
0: Tak.
1: Więc to nie tylko paliwa i nie tylko ropa.
0: Tak, oczywiście, oczywiście, że nie tylko trzeba wspomnieć o gazie, bo gaz jest może nawet dla państw azjatyckich bardziej istotny niż ropa z Bliskiego Wschodu. Te państwa natychmiast przeskoczyły na węgiel okresowo. One trzymają bloki węglowe energetyczne, trzymają zapasy węgla właśnie na takie sytuacje i tutaj to się sprawdziło. Zresztą podobnie jak w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego, ale oczywiście tym bardziej wszyscy się spodziewali większej skali kryzysu w ogóle gospodarczego, nie tylko energetycznego, bo Bliski Wschód produkuje bardzo wiele podstawowych elementów dla współczesnego świata, choćby nawozy, choćby rolnictwo. Wiele think tanków, ośrodków analitycznych spodziewało się, że ceny żywności znacząco wzrosną.
1: Nic takiego się nie stało,
0: nic,
1: prawda?
0: Tak,
1: Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki. O proszę, Fundacja Polska.

0: z natury. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: to promocja.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzajewska. Będzie zażalenie na decyzję warszawskiej prokuratury w sprawie dwóch wież. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie doszukała się znamion czynu zabronionego i umorzyła wczoraj śledztwo. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. W tej sprawie zeznawał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
1: Reprezentujący pokrzywdzonego biznesmena Jacek Dibuła wskazał, że należało spodziewać się umorzenia śledztwa, bo podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego prokuratura uchylała niemal wszystkie pytania pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Mecenas Jacek Dibuła zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
2: Głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy.
1: Sprawa tak zwanych dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna działce w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się dziś tymczasowym aresztem wobec Zbigniewa Ziobry. Na posiedzeniu sędziowie rozpoznają zażalenie obrony byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Uprawomocnienie decyzji o tymczasowym areszcie pozwoli prokuraturze na rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Sąd niższej instancji zgodził się na tymczasowy areszt w lutym, kiedy były minister był jeszcze w Budapeszcie. Sprawa utknęła w Sądzie Okręgowym. Jeśli uda się utrzymać postanowienia o tymczasowym areszcie, procedura ekstradycyjna może potrwać nawet kilka lat. Zdaniem prokuratury Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Lublinie, w którym zginęła wczoraj 17-latka kierująca BMW, a 7 osób zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to auto jadące od strony centrum zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się z nadjeżdżającą Toyotą. Po zdarzeniu BMW dachowało. Akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia była bardzo trudna, mówi rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Bartłomiej Pytka.
3: Część z tych osób udało się wydostać bez rozcinania samochodu, natomiast kierowca oraz pasażerka, którzy byli zapięci w pasy, a samochód leżał na dachu, byli tak zakleszczeni, że trzeba było użyć tych narzędzi hydraulicznych do wydostania ich na zewnątrz. Oraz udzielaliśmy pozostałym uczestnikom tego zdarzenia pierwszej pomocy.
0: Łącznie podczas wypadku interweniowało 12 strażaków, a także policja i pogotowie ratunkowe. Brytyjski rząd wyda dodatkowe 15 miliardów funtów na obronność. Pieniądze mają wzmocnić armię, marynarkę wojenną i lotnictwo w czasie, gdy NATO oczekuje od państw członkowskich większych nakładów na bezpieczeństwo. Decyzję Londynu pochwalił sekretarz generalny Sojuszu.
4: Mark Rutte mówi, że to krok w dobrym kierunku, ważny nie tylko dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, ale też całego sojuszu. Keir Starmer tłumaczył, że dodatkowe pieniądze na armię to nie polityczny wybór, ale odpowiedź na świat, który, jak mówi, zmienił się na naszych oczach. Chcemy, aby nasi obywatele mogli żyć w świecie opartym na pokoju, stabilności i rządach prawa.